0: już całkiem. Jakiś film, to na pewno He-Man taki był, że był na koniec morał od He-Mana i przesłanie. No i fajnie, a czemu nie? A czemu nie propagować dobrych rzeczy, nawet tak troszeczkę na siłę i chamsko?
1: Wiesz, to...
0: Można powiedzieć, że wtedy była bardziej moda na pozytywne jakieś przekazy, takie nikogo to tak nie marszczyło, nie żenowało, a dzisiaj to jest na co moda? Na mrok, na bohaterów, którzy na robieniu z jakiegoś zwyrodnialca, psychopaty, dobrego bohatera, którego wszyscy będziemy lubić, albo z wampira, albo z wilkołaka, zaraz i pedofil będzie dobrym bohaterem, bo on taki biedny, nie wiem.
1: Tak, to znaczy, wiesz, jeżeli będziemy dawali zbyt bezpośredni morał, to osoba o minimalnym poziomie analizy tego, co słucha, zwyczajnie go wyśmieje. Ja sam pamiętam siebie z podstawówki i pogadwędek z policją odnośnie narkotyków, gdzie były narkotyki są złe, wiecie, narkotyki są złe, wszyscy, którzy wzięli kiedyś narkotyk, w końcu umrą, więc narkotyki są złe. Takie to czemu tylu ludzi po nie sięga? To musi być w tym coś dobrego. Nie ma nic dobrego, narkotyki są złe. I taka forma morału jest sama w sobie szkodliwa, bo jest kłamstwem.
0: No, jest taki jednostronny przekaz. A słuchaj, a czy nie jest tak, że taki serial to jest też dobre zwierciadło, w którym się odbija całe społeczeństwo? Popatrz sobie, na przykład taki Maciek z Klanu, słynny chłopiec z zespołem Downa, tak? Który czasami jest śmieszny, bo osoby z tą dolegliwością tak potrafią się zdenerwować nagle i tam walić w stół czy coś. No i wszyscy to oglądamy i to, jaka będzie reakcja w komentarzach na YouTube, na filmiki z tym Maćkiem z Klanu, to jak w inny sposób będą jakoś tam fani z serialu reagować, to na pewno dużo nam mówi o społeczeństwie, w jakim żyjemy. Nie?
1: Co prawda sam swojego przykładu, który zanotowałem, nie znalazłem, ale dałeś tutaj bardzo dobry, właśnie ukrytej propagandy, która w przypadku Maćka z Klanu pokazuje, zrobiła z niego taką sympatyczną pierdółkę, do czegoś doszedł, tak, tam chyba w końcu nawet dziewczynę znalazł, że słuchajcie, no to chodzi o zwyczajne zapoznanie się z tym, że zespół Downa to nie znaczy, że jesteś po prostu na wózku i nie możesz nic wnieść do społeczeństwa, ty możesz być fajnym, sympatycznym kolesiem, takim śmiesznym czasami toadim, który coś może też w życiu osiągnąć. To jest lekcja po pierwsze dla młodych rodziców, którym urodziło się dziecko z zespołem Downa, po drugie, w pewnym wieku dla dziecka z zespołem Downa oraz dla ludzi ze szkoły, z pracy tej osoby z zespołem Downa. Jest to takie rozciągnięte, to jest świetne, to jest bardzo rozciągnięte w czasie, ale pokazuje właśnie opcję happy endu w tym konkretnym przypadku, gdzie jednak nasze społeczeństwo ma takie, nie, ono Down, nie, to nawet pejoratywnie brzmi, tak? Ale pokazane jest, że można i prawdopodobnie, żeby dać ludziom w głowie, że warto.
0: Jest fajny, świeży jeszcze filmik w miarę Me and the Alien o zespole punkowym, który postanawia dołączyć do zespołu klawiszowca, którym jest właśnie gość z zespołem Downa. Bardzo sympatyczny film i fajna postać. I to kolejny taki film, który nas jakoś tam może oswaja z tą innością, bo może taką robotę trzeba po prostu wykonywać. Może takie górnolotne bardziej i takie zadanie właśnie filmów, czegoś, co stworzyliśmy jako ludzie, jako element naszej cywilizacji, tą kulturę, ten film. Może to takie są zadania też, że ma nas oswajać z czymś, a nie tylko bawić, nie? Albo uczyć, tylko po prostu na przykład oswajać albo coś w tym stylu. Nie
1: serial dzięki temu, że jest go dużo, tak, szczególnie te stare seriale, które miały powyżej 20 odcinków na jeden sezon, ma dużo czasu i może sobie pozwolić na mnóstwo dygresji. Ja pamiętam jeden odcinek Star Treka, Enterprise co prawda, czyli bardziej współczesne, ale mniejsza o to, gdzie mieli problem, bo mieli bodajże kogoś obudzonego z hibernacji czy coś takiego w promie kosmicznym i trzeba było za wszelką cenę zasymulować i postawić ten prom, żeby ta osoba nie myślała, że jest na statku i wiesz, i stawiają takie wielkie telewizory plazmowe, tutaj kamery, takie wiesz, takie rzeczy, które widzimy, nie? Jakieś tam podnośniki pod spodem ruszają tym i tak patrzę, no kurde, no oni tym odcinkiem opowiadają nam, w jaki sposób realizują swój serial, co też jest, no, na co sobie film nie może pozwolić, a serial ma tyle czasu, że jest to, że takie wiesz, pokazanie. Słuchaj, tak właśnie pracujemy. Jest jeszcze jeden piękny odcinek Star Treka, gdzie wskutek czegoś tam, jakiejś tam anomalii kosmicznej, załoga z Enterprise u Picarda przenosi się wstecz w czasie. Do odcinku sprzed tam 20 czy 30 lat starego Star Treka z Kirkiem. I wzięto materiały wideo i nałożono na to postacie z tamtego odcinka, widziane przez tych ludzi, i nałożono na to aktorów z nowego Star Treka.
0: Kurczę, prostu... no wtedy to musiał być high-tech, nie? I taka coś, co nie, robiło to... wrażenie spore, takie zabiegi.
1: To jest rok 90 bodajże, emisja tego odcinka,
0: nie,
1: więc
0: to,
1: wiesz...
0: To już później trochę, tak. Może już nie było to takie wow.
1: Wiesz, no wtedy bardziej się właśnie montowało klejem i nożyczkami, i nawet jeżeli był jakiś ekran, to tam był projektor i oświetleniowcy się musieli namęczyć, i to bardzo widać, że wiesz, że nawet widać to ziarno w kamerze, że wiesz, stoi rząd, gdzie ten rząd stał 20 lat temu w tym odcinku, nie było tej osoby na końcu. Ta osoba na końcu pochodzi z dzisiejszych czasów i naprawdę pięknie to wmontowano. Polecam, spróbuję ustalić nazwę, bodajże to się nazywało Trouble with Tribbles, albo Trouble with Tribbles, to będzie to, na pewno was na tej podstawie traficie do właściwego odcinka z The Next Generation, jeżeli chcecie go sobie powtórzyć. Właśnie, Krawcze, bo tak troszkę się można powiedzieć, skłócimy, jeszcze na czacie zaznaczono, że strasznie się nie zgadzam, ale to jest wynika troszkę z tego, że oczekujemy od seriali tak naprawdę czegoś zupełnie innego. Ja od siebie przyznam, że w ogóle nie lubię zasadniczo seriali i rzadko oglądam seriale, także może tak kończąc, czego, Krawcze, oczekujesz od serialu i jaki jest twój ulubiony?
0: Chyba tego samego, co od normalnych filmów, że żeby mnie wciągnęły, oderwały od rzeczywistości, pokazały jakieś coś, co zrobi wrażenie. Szukamy wszyscy wrażeń, tak? I emocji. Więc szukam bohaterów, z którymi się mogę identyfikować, i no, przyjemne spędzanie czasu. Też nie oglądam jakoś tak strasznie dużo. Mamy jakieś tam kilka swoich ulubionych. Pewnie no, ci, co słuchają, to wiecie mniej więcej, co tam...
1: Ulubione seriale i ulubione postaci.
0: No tak, no chyba jak wszyscy grę o Tron oglądam i oglądałem i pewnie będę oglądał. Wikingów, pooglądałem trochę sobie Westworlda, a z takich klasycznych to na przykład nie pamiętam, które jakoś specjalnie lubiłem. Tyle tych seriali było, wszystkie były w takich ilościach jakoś, to że już się tak nie pamięta za bardzo. A ty masz jakieś swoje takie najulubieńsze? No nie wiem, może Star Trek. Jakby ktoś w ogóle szukał takich rzeczy, jeszcze jako taki dzieciak mały oglądałem na przykład takiego kosmicznego krapa, jak Jason z kosmicznego dowództwa, Jason of Star Command, to się jakoś nazywało, z Gwiezdnego Patrolu. No, w każdym razie to była taka, wiecie, klimaty typu Lost in Space, nie? Czyli taki nisko budżetowe science fiction, które stara się jakoś tam nawiązać klimatem do, nie wiem, Gwiezdnych Wojen, ale tak nieudolnie. I może trochę dla młodszych jest jeszcze ten przedział wiekowy trochę niżej. Sympatyczne w swojej krapowatości.
1: Jeszcze się tutaj wbiję z krapowatością i młodszym targetem Power Rangers, gdzie to było krapem od początku do końca, od kostiumów przez fabułę, kończąc na lektorze, gdzie dwie czy trzy osoby robiły głosy dla 12 osób. Bo no. ten dubbing polski był przerażający, ale miało to coś takiego, no nie wiem, takie... Czasami patrzymy na rzeczy, które nam się nie podobają, ale właśnie to, że to się nam nie podoba, jest w jakiś sposób magnetyczne, tak? I troszkę tak balansujemy na tym progu bólu. No dobra, już nie wchodźmy, bo tutaj już chciałem filmy, ale to nie na teraz. Natomiast ja, jeżeli chodzi o seriale, to szczerze mówiąc zależy, bo czasami chcę, żeby sobie coś po prostu pogadało, chcę mieć lekką i niemęczącą mnie historię, ale jednocześnie nie chcę czuć takiego wrażenia, że ja już to kiedyś widziałem, tak? Ja jednak siłą rzeczy, to nie doszukujcie się, że ja tutaj jestem jakimś głębokim analitykiem i oglądam po 14 razy każdy odcinek, żeby tutaj sobie wyłapać, że tutaj jest taka nieścisłość, a tutaj on się uśmiechnął, a tutaj mu się brew zmieniła, tak? Nie w tym rzecz. Chodzi o to, że jeżeli się zidentyfikuję z bohaterem, to ja chcę widzieć, w jaki on sposób się zmienia i w jaki sposób, i wczuwając się, jeżeli on jest postawiony przed pewną decyzją, jak to by wpłynęło na mnie, jakbym się zachował w jego miejscu teraz, ale też 10 odcinków wcześniej,

0: przez co ten statek kosmiczny został przerzucony daleko w przestrzeń i na najwyższej prędkości, żeby dotrzeć do domu, musiałby lecieć 70 lat. Co więcej, to kapitan tego statku zadecydowała, żeby tak zrobić, żeby ocalić rozkwitającą rasę na planecie obok. Musiała się poddać pewnemu oddziaływaniu, było do wyboru albo statek, albo planeta i wcisnęła ten guzik. I tam przez cały czas z tyłu jest taki problem, kurde, czy ja nie żałuję tego, co zrobiłam, bo nie wiadomo, czy nam się uda, jest bardzo niebezpiecznie w kosmosie i co jakiś czas jest ten problem, kurde, czy ja na pewno dobrze zrobiłam i tak się zastanawiam, że sam, będąc w jej skórze, w tym bardzo pierwszym odcinku, mógłbym zignorować swoje rozkazy i poświęcić tę planetę tylko właśnie dla zachowania bezpieczeństwa mojej załogi, zwyczajnie ludzkim odruchem, tak? Możemy sobie pozwolić analizować i tak dalej. Fajnie, kiedy serial zmusza mnie do myślenia i nie tylko każe rozwiązywać zagadki, które są porozbudowywane i tak dalej, tylko ja chcę się właśnie wczuć, zareagować, podejmować decyzje razem z bohaterem, bo długość serialu daje mi taką możliwość. Także fajnie, jeżeli są jakieś niedopowiedzenia, jeżeli bohater jest trudny, jeżeli bohater przede wszystkim nie może być krystaliczny. No, tym się jarałem jako dzieciak, tak, postacią Michaela Knighta z Nieustraszonego. Dzisiaj do mnie takie płytkie postaci nie docierają, a niestety większość współczesnych seriali jest oparta na płyciźnie i tutaj znowu pewnie mnie wszyscy zjedzą.
1: Z krystalicznych herosów bez skazy i zmazy to na pewno trzeba wspomnieć o Walkerze, strażniku Teksasu, Chuck Norris, jego chyba najsłynniejsza rola. Prawy, kulturalny, zawsze śpieszący z pomocą. No, taki jest typowy mieszkaniec Teksasu, być może. Chuck Norris jest wielkim fanem w ogóle klimatów kowbojskich. Na ten temat pisał książki. Jak pojawił się modny ten wiralowy, te żarty o Chucku Norrisie, które... Przy okazji tu warto wspomnieć, że to polska firma Mind Chili wpadła na pomysł, żeby tych żartów użyć jako elementu kampanii reklamowej takiej. To on sam mówił, Chuck Norris, że jego te nie interesują jakieś tam żarty, coś. On lubi kowbojów, konserwatyzm, republikanin. Ja to też nie przepadam z takimi bez skazy i zmazy. Nudni są. No, Chuck Norris to była nuda na 100%, bo on miał jeden tylko cios, jak bohater jakiejś gry komputerowej z automatów, też z lat 90. Ma tylko jeden cios nogą i ręką. No, z głowy już nie uderzy, bo jest na to za prawy.
0: Nie, czapka by mu spadła, tak? Wiesz, to tak się zastanawiam, bo chcecie troszkę pod włos wziąć, tylko nie jestem pewien, czy jest jakikolwiek serial, który my oboje znamy bardzo dobrze. Spróbujmy Breaking Bad. Czy znasz dobrze Breaking Bad?
1: Dobrze to nie, bo jakoś też mi umykają te informacje z głowy, wiesz, często wyparowują, ale bardzo cenię sobie ten serial, więc wal.
0: Prison Break? Weźmy. Breaking Bad, czyli koleś dowiaduje się o raku i zaczyna gotować metamfetaminę, żeby jego rodzina miała pieniądze na to, żeby po jego śmierci rodzinę było stać na cokolwiek, przede wszystkim pogrzeb.
1: Walter White, czyli
0: doktor... Kurde, nie Hammerzeit. Nieważne. On dokonuje mnóstwo złych uczynków tylko po to, żeby uratować swoją rodzinę. Jakbyś moralnie ocenił to, co robił White, bo on nie tylko robił metamfetaminę, on również kradł, zastraszał, zaczął w końcu zabijać, tak?
1: No, Heisenberg się pojawiło tu nazwisko od Pytajmierza, dziękujemy. To jest bardzo właśnie taki współczesny bohater, przy którego ocenie możemy zadać sobie dużo różnych pytań, możemy się na różne sposoby zastanawiać i go oceniać i to jest elementem tej całej może zabawy, to jest faktycznie ciekawe, no o wiele, wiele ciekawsze, dające dużo więcej możliwości niż ci płascy komiksowi bardziej bohaterowie. I ja ten serial sobie cenię na pewno za różnorodność, za grę aktorską, za to, że tam się ciągle zmienia klimat, tak? Że tam są różne scenerie, pojawiają się nowe postacie, które poznajemy, które ewoluują, że ciągle się coś dzieje, że obserwowanie tego, jak Walt z takiego Family Guy'a, nauczyciela chemii prostego, staje się gangsterem. Jest tyle tutaj różnych

0: świetnych rzeczy i muzyka dobra się pojawia. I jest to też świetnie od technicznej strony zrobione, zmontowane, tak? Dobry kolor, dobre ujęcia. Wszystko tu jest na swoim miejscu, można powiedzieć. Dobrzy aktorzy, tacy doświadczeni, nie może jacyś znani i topowi, ale wybrano ich, mam wrażenie takie, bardzo starano się wybrać naprawdę ciekawych tych aktorów. Tak.
1: Charaktery są dość spójne tutaj, że nawet sam tytuł Breaking Bad nawiązuje do tego, mówi nam, że mówimy tutaj o pewnym przełamaniu zła, natomiast jest tutaj właśnie ten punkt przełomu. Tym przełomem dla mnie jest informacja o nieuchronnej śmierci, o nowotworze, którego nie da się leczyć i można co najwyżej sobie przedłużyć to życie. I mamy do czynienia z człowiekiem, który do tej pory był dobry i miał jedną bardzo poważną wadę. Nade wszystko kochał swoją rodzinę. Tam jeszcze wspomnijmy, że tam żona w ciąży, syn z porażeniem mózgowym, że jest co kochać, jest to taka niefajna rodzina i głupio, żeby jeszcze straciła ojca. Ale dla mnie właśnie White się nie zmienia za bardzo, bo na samym początku, kiedy ma coś takiego, ja zrobię dla swojej rodziny wszystko. A potem tylko presja tych kolejnych wydarzeń niejako umacnia go w kolejnych czynach robienia wszystkiego dla rodziny. Oczywiście bez konsultacji z tą rodziną, wręcz w pewnym momencie ta rodzina próbuje mu pomóc, dowiadując się, że ma związki z narkotykami, pogadać tam, jakoś go odpędzić. On i to, ale tutaj właśnie to jest fajne, że on zostaje od początku do końca, nie twierdzę, że czy zły, czy dobry, on zostaje konsekwentny. Mówi wszystko, zrobię wszystko dla rodziny, czy jej to się podoba, czy nie. Zrobię wszystko. I on pozostaje taką jedną osią, to jego, ten jego cel, żeby jego rodzina miała kasę, a wokół wszystko się zmienia. Czyli tutaj jestem nawet w stanie przełknąć to, że on się nie zmienia, bo to jest celowy zabieg, żeby się wszystko wokół fajnie nam zakręciło, wokół tego jednego jego celu. Tylko że właśnie nie do końca jestem przekonany w to, że on cokolwiek przełamuje. On taki po prostu był. Tylko nie miał jeszcze wcześniej okazji, żeby o tym pomyśleć tak naprawdę. W momencie, kiedy pojawiła się kosa, kiedy poczuł jej zimny chłód na karku, dopiero nad tym się zastanowił i stwierdził, zrobię wszystko dla rodziny.
0: No, to czy taki był, czy nie był, to już mogą być twoje jakieś tutaj imaginacje.
1: Od początku to są tylko moje imaginacje, wyraźnie zaznaczam, to są moje interpretacje, każdy ma prawo do swojej.
0: Ja wiem, ale to wiesz, to tak może z ciebie coś właśnie wychodzi, jakaś projekcja tutaj i to jak odbieramy takiego bohatera w detalach już, co go tam motywowało, czy on zawsze taki był, czy dopiero się stał, to coś może mówić o tym, kto się wypowiada właśnie. Ja tu już analizuję i notatki robię, potrzeba tutaj.
1: Znaczy akurat z nim za bardzo się nie wiązałem, ponieważ to jest człowiek, który ma rodzinę, tak? Który ma ten fundament, na którym może się oprzeć, co jest dla mnie uczuciem obcym, tak? Więc nie rozumiem tej motywacji, którą on, na której opiera się cała, wszystkie jego złe, w potocznym znaczeniu tego słowa, działania przez cały film, więc nie potrafię się z nim zidentyfikować, bo nie potrafię się wczuć. To nie jest dla mnie jakaś, rodzina nie jest dla mnie jakąś tam uniwersalną, znaną mi dobrze wartością. Dlatego chyba, tak? No dlatego bardziej może się właśnie z kapitan Janeway czy Sisko identyfikuje, bo oni są gdzieś tam dalej i mają swoje, że tak powiem, problemy, które są bardziej oddzielone. Właśnie się zastanawiam z takich współczesnych seriali, bo niestety na wcześniejsze seriale zeszło nam troszkę. Na współczesne zastanawiam się, czy byłby taki bohater, było kilku, tak, na pewno, z którymi mógłbym się zidentyfikować. Na pewno, Mr. Robot jest mi bardzo bliski, nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo od początku do końca, w drugim sezonie już troszkę mniej, bo zaczął mieć za dużo emocji. Natomiast z tych takich popularnych seriali, nie wiem, taką eksplozję widziałem po Loście, mnóstwo właśnie różnych dziwnych seriali i tam kurde, miałem problem, żeby kogokolwiek tak naprawdę polubić. Były jakieś fajne pierdoły, jakieś fajne ciepłe postacie. Jedna istotna jeszcze kwestia, Doctor Who, co jest dość specyficznym serialem, bo on był robiony w latach 40., 50., 60., potem do niego wrócono ze spin-offem, ale podoba mi się jego skala szaleństwa. on zmienia się w sposób, można powiedzieć, skokowy. On przechodzi z ciała do ciała i wtedy jakiś tam, coś tam mu się przekręca w głowie, natomiast jest to postać, która ma w sobie dążenie, cały czas parcie do nowych doznań, do nowych przygód, co wynika z jego historii, że jest jakąś tam rasą, która żyje praktycznie wiecznie i wszystko już widział i chce więcej, i chce więcej, i chce więcej. I tutaj też odrobinkę to rozumiem. I od czasu do czasu przyklejają się do niego osoby, towarzysze, które on jednak, powiem, ze swojej strony wykorzystuje do swoich celów, realizując swoją szaleńczą gonitwę za czymś, co zaspokoi jego potrzeby.
0: Nomen omen.
1: To jest właśnie ta kwestia, że seriale lat 80., 90. bardziej, no tutaj się chyba wtedy te sitcomy w zasadzie wdarły do Polski, bo one się zrodziły wcześniej, ale wdarły się i później w latach 90. zaowocowały nam rodzimymi produkcjami, także niejako jesteśmy my jako Polska do lat 90. byliśmy no 100 lat za Murzynami tak naprawdę. Bez internetu, nie wiedzieliśmy, co jest teraz na topie w USA, czy w Kanadzie, czy gdziekolwiek, gdzie te seriale się kręci. I dopiero teraz nadgoniliśmy, także opuścił nas ta powolna ewolucja właśnie z sitcomów, czyli seriali, które nie mają nie mają linii fabularnej, mają zamiast linii fabularnej wannę pełną budyniu. I tak sobie tutaj weźmiemy łyżkę budyniu, tutaj łyżkę budyniu i tak wygląda. Jest jakaś tam ogólna koncepcja, każdy w zasadzie może przyjść bez scenariusza, nagrać odcinek, wszystko jest fajnie, pięknie. No i to jest ten typ klanu lub mody na sukces, niekończącego się serialu. Druga rzecz, która się ujawniła nieco później w Stanach Zjednoczonych, to czyli soap opera właśnie, to poprzednio, o czym mówiłem. Druga rzecz to budowanie serialu, który jest jeden odcinek kompletną historią i one się domykają w sezony i one się domykają, z definicji się nie domykają, tak, bo planujemy góra jeden, sezon dwa do przodu i to jest ten drugi model serialu, gdzie mamy tą Ksenę, gdzie mamy Nieustraszonego, Drużynę A, Masza, Archiwum X. To, co teraz powoli wchodzi tak naprawdę, a co zostało, słuchajcie, zaczerpnięte z Niewolnicy Izaury i teraz jest to traktowane jako nowość, to są jedno, dwuseriowe, kompletne historie. Ja kiedy oglądałem właśnie w latach 90., no nie wiem, czy nie było to Niewolnica Izaura, ale jakieś właśnie gówno brazylijskie, zauważyłem, że w odróżnieniu od tego, co się spodziewałem, czyli Klanu i Mody na Sukces, czyli 1000 odcinków, to ma 80 odcinków. Jest rozwleczone i tak dalej, ale opowiada kompletną historię od początku do końca. No i Amerykanie teraz stwierdzili, że to wymyślili i robią właśnie perełki. Naprawdę piękne rzeczy typu Stranger Things, typu współczesne produkcje serialowe, które są nastawione na jeden sezon, czy tam powiedzmy dwa sezony, ale od początku do końca wiemy, że to jest historia jedna. Jedna cała i ciężko ją będzie później obudzić. Także tutaj te takie trzy główne nurty i pojawienie się tego trzeciego w tej chwili mamy w Polsce. Nie widzieliśmy go wcześniej za bardzo i też być może mi się wydaje odrobinkę nie doceniamy, bo podchodzimy do tego jak do Losta, który nie był historią kompletną, tylko historią nastawioną na przeciąganie. To był piękny przykład z Prison Break, gdzie kolejne sezony były coraz bardziej wymuszone, bo ludzie chcieli Prison Breaka, a scenarzyści już zwyczajnie nie mieli pomysłów i robili coraz głupsze kwestie. Ale jeszcze na koniec, bo tutaj już kompletnie ostatnim zdaniem. Jest jeszcze jedna rzecz, którą całkowicie pominąłem, czyli seriale będące zbiorami novel pod jakimś wspólnym sztandarem. Opowieści, skrypty, Poltergeist.
0: Świetne były opowieści,
1: po tamtej stronie, gdzie mamy, gdzie nie zostaje, nie wiem, nie ma nawet chyba wspólnego reżysera nad tym wszystkim, mamy różnych aktorów, mamy 45-minutowe historie, które właśnie są oparte na science fiction, oparte o grozie, bo tutaj mamy najwięcej takich ciekawych novel, ale i one nie układają się w spójną całość między sobą, nie ma żadnego powiązania między nimi, tylko coś, kurczę, takiego, trudno mi tutaj powiedzieć, coś takie jak nocne radio, że wiesz, że wchodzisz i spodziewasz się, no czego się spodziewasz? No spodziewasz się po prostu gadania i naprawdę różnych rzeczy. No i pierwszego dnia jest potrzeba, drugiego krawiec, potem jest jeszcze Marcin Skilder, w międzyczasie Ethan wyjdzie z psem. I takie, kurczę, niby różne, zupełnie inne historie, ale jakoś kręcą się wokół tego jednego mikrofonu. Tylko nie wiem, czy to w takim razie można nazwać serialem.
0: Te seriale typu właśnie Outer Limits, różne strefy mroku po tamtej stronie, bo było ich jakoś tak kilka, nie? To też jest, to ma jakąś długą tradycję, bo widziałem jeszcze czarno-białe wersje amerykańskie tych właśnie pierwszych Outer Limits i to było chyba zawsze, to znaczy często, to było filmowanie różnych opowiadań science fiction. Klasycznych. Przenoszono je na ekran po prostu i tyle. Też uważam, że
1: tutaj się nie zgodzę. Tutaj się nie zgodzę. To były bardzo często etiudy młodych scenarzystów i operatorów czy reżyserów. Ale jak po prostu znam na pamięć całe nowe The Outer Limits, całą starą strefę mroku i mniej więcej pół na pół stare Outer Limits, nie przypominam sobie książki czy opowiadania science fiction, które byłoby, no dobra, może jedno czy dwa się pojawiły jakieś adaptacje, ale to były produkcje zazwyczaj oryginalne. Tworzone
0: tak
1: właśnie.
0: Mówisz, tak, mówisz.
1: Tak, zdecydowanie tak. Które właśnie. No, napisać opowiadanie science fiction jest stosunkowo łatwo, tak? Troszkę trudniej jest zrobić taki film, tylko że taki film nie będzie miał siły przebicia, nigdzie go nie wyemitują. No i fajną robotę właśnie zrobili producenci opowieści skrypty czy The Outer Limits, którzy zebrali to wszystko i nie wiem, czy faktycznie reżyserzy czy scenarzyści się tam na czymś wybili, ale paru aktorów, których widziałem w The Outer Limits, faktycznie później rozpoczęło karierę w wielkobudżetowych projektach science fiction typu Star Trek właśnie.
0: Jedna z tych serii, bo nie wiem, to było chyba Outer Limits było bardziej science fiction, a była taka też seria tych autonomicznych właśnie opowieści różnych bardziej w klimacie horroru.
1: Czyli opowieści skrypty. The Outer Limits, no to tak.
0: Opowieści skrypty tak, ale jeszcze jakiś inny mi chodził po głowie. Nieważne, w każdym razie może jakość tych scenariuszy mi nasunęła na myśl, że to na podstawie opowiadań science fiction, a może to, że kiedyś wspominałem akurat właśnie o takim przypadku. To była jakaś opowieść o żołnierzu z przyszłości, który walczy z cyborgami i przedstawiałem to jako taki pierwowzór Terminatora, którym no zresztą zarzucano Cameronowi inspirowanie się tym.
1: Od inspiracji do plagiatu troszkę jednak jest, a mi się wydaje, że to akurat sprzyja rozwojowi w ogóle cywilizacji, że się inspirujemy i stajemy na ramionach innych osób. Tutaj Bajt wspomina, że Star Trek wcale nie był wysokobudżetowy. No, szczerze mówiąc, Star Trek był bardzo zmiennobudżetowy, ponieważ gdy zauważono, w ogóle w dość zabawny sposób trafił, pilot w ogóle został zaakceptowany, ale to też historia na inną audycję, ale zdarzały się zwyczajnie takie pudełkowe odcinki, które nagrywano w dwa dni w zasadzie na jednej planie, kosztowało to 50 tysięcy dolarów, a kiedy dochodziło do finału sezonu, no to trzeba było wydać milion, także Star Trek był serialem zmiennobudżetowym mimo wszystko i sporo, dobra, nie będę się spuszczał nad Star Trekiem, nie mówimy o Star Treku, potrzeba, uspokój się.
0: Dużo tu u nas fanów, maniaków Star Treka jest. Były już audycje o Star Treku. Między innymi spoiler, prowadzony nie przeze mnie, tylko przez właśnie tutaj załogę. Kto tam był? Był chyba Zenon, Bajtiter, Etam. Ja już nie pamiętam, przepraszam, już zapomniałem, kto akurat był w tym odcinku. Furak chyba był. No i to się pojawia. A my już powoli się żegnamy. 2,5 godziny to myślę, że starczy, chociaż są tacy, co twierdzą, że starszy to jest uwiąd. Tak?
1: Ja tylko to zapytam jeszcze, dajcie znać na czacie, czy mielibyście ochotę posłuchać mojego autyzmu na temat Star Treka i pogadać sobie w jakiejś formie luźnych gadek kiedyś tam.
0: Spoiler następny, to ja nie będę mówił. Nie, no dobra, ja już do niczego nie namawiam, bo...
1: Nie, no daj spokój, mam profesora na piątek, także kurde, nie dam rady spoilera.
0: Jaki się ważny teraz tu zrobił, widzicie, już gardzi, już tylko z panem profesorem, dobra. Dobra. Dzięki.
1: Bajt już tutaj podnosi rękę, że o tym Star Treku zrobimy, to zrobimy. To zrobimy jak najbardziej o Star Treku i myślę, że jakoś niedługo, może nawet jutro zastanowię się. A może nawet dzisiaj jako jakiś afterek, nie wiem, nie wiem czy mi się chce, no ale dajcie znać, czy macie ochotę posłuchać o Star Treku. Może też dobrze by było, żebym się odrobinkę bardziej przygotował, bo parę rzeczy mówię o filmach dokumentalnych sprzed 2-3 lat, które mi troszkę już umknęły. Natomiast wracając do samej natury seriali...
0: Wiesz co, 80, z Byte Eaterem możesz mieć... To możesz mieć niezłego speca, bo on się nawet ze mną wita po klingońsku i...
1: Kapla!
0: Jak?
1: Kapla!
0: Habla!
1: Kapla!
0: Kapla.
1: Q-A-P-L-A. Już ci nie będę apostrofami głowy zawracał. Patrok!
0: Kupa. Kupak. Ja nie umiem. Dzięki ci wielkie potrzeba za współprowadzenie ze mną dzisiaj spoilera. Myślę, że takie audycje są fajne od czasu do czasu z więcej niż jednym prowadzącym zdecydowanie.
1: Więcej niż jedno zwierzę. Spoiler.
0: To jakieś zagadki od Strasburgera tutaj. No dobra, no to co? Dzięki wielkie, trzymaj się, pozdrawiam i do usłyszenia.
1: I do usłyszenia, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Tak, i to był potrzeba. I pożegnał się bardzo radiowo. Taki się radiowiec teraz zrobił. Ale teraz zapraszam na króciutką przerwę muzyczną, po której już do was wracamy, kochani. Taki się radiowiec wielki. I już nie ma czasu. Dobra. Bo z profesorem. Dobra. Przyjdzie inwestor, ekscentryczny milioner z walizką pieniędzy, to zobaczymy. Dobra. Dzięki, że byliście. Co teraz tam w ramówce? Jutro chyba będzie Furak, tak mi się wydaje, z lepszą stroną. Od lepszej strony się wam pokażę. Od tej lepszej i od tej chrześcijańskiej na pewno, jeśli to będzie lepsza strona, jeśli coś Furakowi do głowy nie strzeli i nie zrobi przypadkiem Tech Knighta. Czyli fani technologii i chrześcijaństwa muszą jakoś tutaj razem, jak mawia ojciec dyrektor. W poniedziałek, jak zwykle, nocny Marek. Wtorek spotkanie z Byte Eaterem, wspominanym dzisiaj tutaj miłośnikiem technologii Star Treka, Linuxów różnych tam geekowskich, coś tam programowanie, wiecie, tam komputery, szmery, bajery, no ja tam się nie znam. I on prowadzi audycję Proste Zwierciadło i Epicentrum. To są audycje zamienne. Któraś tam była z gośćmi, a któraś bez, jakoś tak. Widzicie, dziwnie musiał to po geekowsku jakoś zrobić inaczej niż wszyscy po prostu. I wspomnijmy jeszcze, że i chrześcijanin, i libertarianin, no. Ale taki jakiś inny, taki... No, taki oryginał, no, bo, dlatego tutaj jest z nami. I jak słyszeliście, niewykluczone, że będzie znowu kolejna konfiguracja, kolejne spotkanie znowu dwóch nadających. Tym razem może to być właśnie Byte Eater i Potrzeba. To niezłe kombo, nie? Ale mam nadzieję, że podoba wam się też taka konfiguracja, taki zestaw jak Krawiec i Potrzeba. I że też wam się miło dzisiaj słuchało tej luźnej audycji o serialach z lat 90. Do usłyszenia się z wami. Ahoj, tak kapitańsko. Ahoj. Ahoj z tym wszystkim.

czołem towarzystwu. Witam, witam, o zdrowie pytam. Krawiec przy mikrofonie. Dzisiaj natknąłem się na

0: taki oto obrazek, proszę bardzo. To jest dokładnie ten sam modem, który był moim pierwszym modemem. Właśnie ten model, model modemu Zoltrix. Wspaniała marka, wspaniała firma. Piękne opakowanie w stylu lat 90. trochę. Fajna wystawa gdzieś powstała, zdjęć właśnie z lat 90. Bardzo charakterystyczne stroje, kolory dookoła. No to był taki czas, że Polacy się zachłysnęli kolorami. Dużo czerwonego koloru na przykład i seledynowego. Seledynowy to taki bardzo kojarzący się z latami 90. To właśnie wynikało z tego, że był głód tych kolorów i to wybuchnęło nagle. Dużo neonów. Te zdjęcia jeszcze mają charakterystyczny taki styl, klimacik jakby, bo w zależności od użytych chemikaliów z czasem zrobiły się różowawe albo w inny jakiś sposób się przebarwiły. No właśnie, pierwszy modem 14400 z homologacją, uwaga, z homologacją. Można sobie taki kupić dziś na OLX-ie za 100 zł, jak ktoś kolekcjonuje różne stare sprzęty. No, ostatnio też rozmawiając z kimś na Facebooku, no i też rozmawiając przez telefon, nagle zdałem sobie sprawę, że skoro są takie algorytmy dzisiaj, które doskonale zamieniają tekst na dźwięk, rozpoznają mowę i tak dalej, no to co stoi na przeszkodzie, żeby zainstalować na jakichś serwerach, na prośbę służb na przykład, jakieś oprogramowanie, które wychwytuje słowa klucze, nie? I wysyła gdzieś sygnał, że trzeba się dokładniej przyjrzeć, a konkretnie wsłuchać w taką rozmowę. Zobaczę, czy w ogóle jestem na antenie. Jestem. O, proszę.
1: Czektul. 50 zł.
0: Jak to?
1: Nie nadaje, więc płacę. A co buźka mrugająca okiem?
0: Fu, fu, fu. Co za gest. No, nie wiem, jak się na to zapatrywać, skoro redaktorzy z mojego własnego radia już zaczynają sponsorować i to dosyć hojnie. No cóż, dzięki milionkrotne, Czektulu. Ładnie się dzieje, ładnie się dzieje. No a tak dzisiaj trochę mi gul skoczył, bo zobaczyłem, że inni nadający są często bardzo, bardzo hojnie sponsorowani. Tak sobie myślę, ty coś chyba się nie podobasz. Czy coś? Nie, no żartuję. No właśnie. I chciałem z wami porozmawiać o tym, jak zmienił się internet. Może dobrze by było, gdybym nakreślił trochę właśnie początki tego internetu, chociaż było to już mówione, ale no, nie uniknie się powracania do różnych tematów. Fajnie, fajnie. Uruchomię sobie tutaj Tiplego. No, 5 dyszek, nie wki i dmuchał. No, Czektul nie nadaje. Wziął się za robotę, to może i pieniędzory ma, czy coś. Nice, I like. Wspominam sobie dawny internet. Zaczęło się oczywiście od, właściwie takim proto-internetem były BBS-y. BBS-y polegały na tym, że wdzwaniało się modemem w zasadzie do cudzego komputera i można tam było pogrzebać i sobie różne rzeczy poodkrywać, które ktoś udostępnił dla nas, albo też i porozmawiać, pisząc na klawiaturze. No i to było wielkie coś. Pamiętam, że mój kolega, też komputerowiec z osiedla, kolega Paszczak, z którym później wydawaliśmy magazyn Mega Amos Mania, czy jakoś tak, o Amosie, o takim basicu, no to on zawsze był trochę bardziej hop-siup do przodu w tych sprawach, no to on miał modem jeszcze 9600. Mój pierwszy modem to był 14400, a on miał 9600 na początku. Taki, pamiętam, czarny i to był jakiś kosmos, nie? Że można komputerem się gdzieś tam wdzwonić, połączyć. Wtedy się to kojarzyło z jakimiś filmami typu gry wojenne, z jakimiś hakerami. To ja byłem zapatrzony, patrzyłem w niego jak na jakiegoś hakiera dosłownie. A, wpadłeś w ciąg nadawania? Szanowny Korasie, no jak nie jakość, to trzeba iść na ilość, nie? Idę na ilość, no. Temat sprzed 5 lat. No, pojawił się ten temat, ale to skoro aż 5 lat temu, to czemu nie powtórzyć? A poza tym zamierzam też zastanowić się właśnie, co sprawia, że tak ciężko się dzisiaj wybić na internecie. No bo tu nie umniejszając nikomu, ale jak popatrzymy na naszych sąsiadów, na różnych innych nadających, zaprzyjaźnionych, czy redakcje drzwi obok, no to widzimy, że też za bardzo nie wychodzi. Kontestacja teraz wystartowała i też tak biduje trochę pod tym względem. Też nie ma zasięgów. No i tu nawet nie ma co się licytować, czy ktoś ma 300, czy 500, czy 800, czy 2000, bo to jest cały czas ta sama liga, nie? No ale wróćmy do tych początków internetu. Potem się pojawił już prawdziwy internet. Przypominam, że były to czasy bez Facebooka, bez YouTube'a, a nawet bez Google'a. Były natomiast takie wyszukiwarki jak AltaVista. AltaVista na przykład była wcześniej. W Polsce często wchodzono też na stronę Chipa. Chip był taką stroną, gdzie można było sobie coś fajnego znaleźć, bo w ogóle ciężko było coś w internecie fajnego znaleźć. I tutaj działa pewnie ta zasada, że jak czegoś jest mało, to staje się cenne. No, jak ze złotem, nie? Więc każda znaleziona rzecz fajna była cenna. Jakaś książka w formie elektronicznej, jakiś nawet fajny obrazek. Wyobraźcie sobie, że kiedyś takimi małymi skarbami były moduły dźwiękowe, czyli to nie były MP3, tylko taki inny format zapisu dźwięku, trochę przypominający MIDI, ale trochę lepiej brzmiący. To na Amidze też można było słuchać sobie takich właśnie trackerów, utworów zrobionych na tak zwanych trackerach, czyli programach muzycznych, gdzie głowica leciała sobie w dół i odtwarzała zaprogramowane dźwięki. Najczęściej były to 4 kanały. No, taką Amigę można było zmusić różnymi sztuczkami, żeby było tych kanałów 8 na przykład. Ale za to się pogarszała jakość dźwięku. To tak często było, że coś za coś. Na przykład te różne oszukiwane tryby graficzne, które dawały więcej kolorów, jak tryb HAM, 4096 kolorów z całej palety 4096, no to też były tam artefakty różne się pojawiały z kolei. Więc też działa taka zasada, że coś za coś, nie? No ale wróćmy do mojego pierwszego modemu marki Zoltrix. Proszę bardzo. To była karta taka, którą się wciskało po prostu w slot. Tak jak dzisiaj mamy kartę graficzną, no to też się na tej samej zasadzie ten fax modem, bo to jest fax modem, jak widzicie tutaj, więc można było też faksy tym wysyłać faktycznie. Speakerphone, ciekawe, no tam były jakieś takie funkcje, że można było słuchaweczkę wpiąć, już nie pamiętam tego nawet za bardzo. No, wycieczka po modem była wydarzeniem. Jechało się na giełdę, przyszedł ten czas, gdzie warto było już kupić ten modem. Pamiętam, że kolega Podły jeszcze też był taki zaawansowany w komputerach, komputerowiec, i on chyba pierwszy też coś już tam grzebał w tym internecie i ja podziwiałem go za to. No, ale to był pecetowiec, pecetowca, walzgumowca, wiadomo, Amiga Rules. No i właściwie mój pierwszy modem to był przy kupnie pierwszego peceta. Pierwszy pecet to był Pentium 75. Nie Pentium 100, tylko Pentium 75. No i masakra. Z 4 mega RAMu. Z 4 mega RAMu. Mega, podkreślam, nie giga, mega. Mega. Ale już całkiem zacne gierki na tym chodziły. Jakiś Tomb Raider, jakiś Hexen, Heretic. Takie już 3D nawet chodziły. Oczywiście nie było rozmytych tekstur, nie było różnych bajerów. Było to trochę, no trochę. Trochę bardzo archaiczne, szczególnie z dzisiejszego punktu widzenia, no ale robiło wtedy przeogromne wrażenie. My w ogóle jesteśmy tutaj często takim pokoleniem, które doświadczyło, jak ostatnio zresztą o tym gadaliśmy, przeróżnych rewolucji, nie? Przeróżnych rewolucji. Właśnie wprowadzenie internetu, kolejna rewolucja, której doświadczyliśmy, zmiany ustrojowe, nagle seks-shopy się dookoła pojawiają, nie? Seks-shopy, kolory się pojawiają, towary z zachodu, pierwsze wideo, walkmany. No, a dzisiaj już nie ma takich za bardzo rewolucji. No, fajne rzeczy są, no. Tu jakiś RTX wyjdzie, tu hełm do rzeczywistości wirtualnej. No, tak naprawdę hełmy do rzeczywistości wirtualnej pojawiły się dużo, dużo wcześniej, już dawno temu, tyle że one były kiepskie. Dzisiaj to, jakbyście zobaczyli taki hełm, to by wam się skojarzył z jakąś najtańszą, nawet nie chińszczyzną, gdzieś w Indiach wyprodukowane. Jakiś trzeszczący plastik kiepskiej jakości. No może nie kiepskiej jakości, ale to wszystko to nie wyglądało tak wspaniale jak dzisiaj. No w każdym razie zainstalowałem ten modem i tutaj pojawiły się problemy, bo jak to w ogóle uruchomić? A to nie było takie proste też jak dziś. Dziś włączacie sobie, dostajecie od jakiejś Neti czy innego Playa jakiś router, routero-modem właściwie, nie? Coś takiego, bo to ciężko powiedzieć, że to jest sam router. Przepraszam, jeśli walę tutaj bzdury jakieś, nie jestem tak techniczny bardzo, no ale to chyba ciężko powiedzieć, że to jest router tylko... W tym jest jakby router, nie? No bo... A, dobra, nie będę się wymądrzał. W każdym razie dziś wtykamy wtyczkę i właściwie internet działa. To ciekawe nawet jest, nie? Że dziś tylko wtykasz wtyczkę i już masz internet. A kiedyś trzeba było to wszystko skonfigurować, wpisać odpowiednie DNS-y, no i łączyć się. Pierwszą taką możliwością łączenia się było łączenie się przez telekomunikację polską. I ta telekomunikacja udostępniała taki numer 020-21-22. Przy łączeniu się słychać było charakterystyczne trzeszczenie, różne bzyczenia, dziwne dźwięki. No i łączył się nasz modem z internetem. No i to była wielka, wielka przygoda móc wyjść z tego świata zamkniętego na naszym twardym dysku. I nagle surfować po internecie, szukać różnych rzeczy. Były całkiem ciekawe rzeczy wtedy się ukazywały. Na przykład taki graficzny czat, The Palace. Ten pałac to był taki graficzny czat, gdzie różne awatarki można było sobie, no takie małe obrazeczki, mieć swój mały obrazeczek i na jakimś tle, na przykład tło, duży obrazek zamku i te awatarki się tam stawiało, nie? I można było rozmawiać sobie i dymki się pojawiały nad głowami. To był taki pierwszy mój kontakt w ogóle chyba z czatem jakimś, gdzie można rozmawiać sobie z kimś. IRC przyszedł później trochę, znaczy mówię tu o swoich doświadczeniach, nie? Ten IRC. No i pamiętam, że bardzo różnił się ten internet od dzisiejszego. Na przykład popularne były grupy dyskusyjne. Dzisiaj mamy fora, ludzie komentują i dyskutują też na no, komentarze pod filmem na YouTube, nie? Jakieś fora, Twitter, Facebook, przeróżne sposoby rozmawiania, bardzo takie zaawansowane, no bo można nagrać sobie dzisiaj wiadomość dźwiękową. Kiedyś nie było zupełnie czegoś takiego. Tu moje obawy właśnie, że taki Facebook wyłapuje różne słowa klucze i możemy zostać rozliczeni. złapani na czymś, bo powiedzieliśmy o jedno słowo za dużo, nie? Więc trzeba bardzo uważać, co się mówi. Jak się nazywało? Czy to Snowden ujawnił właśnie, że w Stanach był system, dobrze mówię, Echelon, który właśnie to robił. Wychwytywał różne rozmowy, gdzieś tam jakieś donosy, cyberdonosy leciały, tak to działało? Proszę mnie poprawić, no ale tutaj no już nie pamiętam, na czym to polegało, ale takie rzeczy są jak najbardziej do zrobienia, a skoro są do zrobienia, to czemu ktoś nie miałby tego używać pokryjomu i nas szpiegować w sieci? Niczym nadzwyczajnym już dzisiaj nie jest to, że reklamy nam się pojawiają na podstawie naszych wyników wyszukiwania, dostosowane, spersonalizowane reklamy.
1: WINDMAN95 20 zł.
0: O, jak miło.
1: Jaki jest sens mego istnienia, gdy audycji Krawculka w nocnym radiu nie ma?
0: No właśnie jest audycja. Także istnij, żyj, Windmanie! Ja myślę, że gdybym zniknął, to nikt by się specjalnie nie przejął. Może przez 2 dni by się ludzie zmartwili trochę, że nie ma nocnego radia, a potem by wszystko wróciło do... do stanu poprzedniego. Dzięki wielkie. Jestem wzruszony. Wzruszenie odbiera mi głos. No okej. Okay. Mamy kiedyś takim miejscem, gdzie toczyły się naprawdę wspaniałe dyskusje, były grupy dyskusyjne. To był taki protokół, to się mówi protokół specjalny, czyli trzeba mieć jakiegoś klienta, jakiś programik. I takim programem, który umożliwiał zarówno odbieranie poczty, jak i korzystanie z tych grup dyskusyjnych, był Outlook Express. Bardzo fajne, takie centrum jakby zarządzania. I co ciekawe, maile były zgrane na nasz dysk, a z serwera znikały. To nie było tak jak dzisiaj, że wszystkie maile trzymacie na serwerze. I to jest znowu coś takiego, co nas jakby zbliża do jakiejś takiej cyberdystopii, prawda? Przypominałem sobie też niedawno film Running Man. Na pewno pamiętacie film ze Schwarzeneggerem, gdzie on bierze udział w takim teleturnieju, który się odbywa właśnie w dystopicznym świecie, pełnym zamordyzmu, gdzie ludzi przyzwyczajono do przemocy w telewizji. Takie głupie programy są, na przykład wspinanie się po force i koleś się po sznurze wspina, a tam na dole w dziurze psy go za nogi łapią. I on się gdzieś tam z tymi dolarami w zębach stara się wspinać po linie i tam spada i psy go zagryzają. Taki świat, nie? Skorumpowany, gdzie zamordystycznie rządzą jacyś politycy, gdzie... Ale co ciekawe, właśnie może niektórzy nie pamiętają tego świata, no bo wiadomo, że jak jest Arni, to ten Arni skupia na sobie mocno uwagę, nie? Ale tam był bardzo ciekawie pokazany ten świat, bo tam robiono coś, co dzisiaj nazywamy deepfake'iem na przykład, czyli podmianą twarzy na filmie. Zmieniamy twarz komuś na inną. I wyobraźcie sobie, że w tak starym filmie ze Schwarzeneggerem było właśnie to pokazane bardzo tak po dzisiejszemu, nie? Robią tam taką mistyfikację, że wrabiają Arniego, Arnolda, no robią z niego złego człowieka, który strzelał do cywilów, a potem tworzą takie nagranie, gdzie pozorują jego śmierć, że on zginął w tym teleturnieju z takim brutalnym bardzo, gdzie się zabija przestępców, bierze się przestępców i tam oni muszą spierdalać przed łowcami ci łowcy z piłami spalinowymi na motorach to ścigają tych niby przestępców, a to często są ludzie właśnie wrobieni w coś, nieposłuszni władzy. No i tam była, no wypisz, wymaluj, technologia deepfake pokazana w pełnej krasie. Coraz potwierdza, że chyba prawidłowo powiedziałem, że to właśnie Snowden ujawnił system Echelon. No, no właśnie. A to nie na podstawie książki Kinga? Nie wiem. Zacytuję tu naszego wielkiego rodaka i powiem, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem nic o pedofilii w kościele. Nie wiem. Nic nie wiem. No, o aferach w banku Ambrosiano też nic nie wiem. W ogóle nic nie wiem, co się dzieje. Z choinki się urwały. No, ale zostawmy naszego wielkiego rodaka. Uciekinier Richard Bachman, czyli King. A, czyli co, pod pseudonimem pisał? No nie mówcie, że uciekinier jest na podstawie książki jakiejś tam dawnej Kinga, kiedy pisał pod pseudonimem. Serio? Ale jaja, to nie przypuszczałbym. Tylko sporo pozmieniali w filmie, z tego co wiem, ale główny wątek to książka. No to może warto sięgnąć po książkę. No ale tutaj King się jawi jako całkiem niezły wizjoner. No pod warunkiem, że były te rzeczy pokazane właśnie, typu te technologie deepfake'owe. Na przykład, że one też się pojawiały w tej książce, to King by się okazał niezłym wizjonerem wtedy. Futurystą. Tak. No ten film właściwie krytykuje społeczeństwo trochę, że społeczeństwo jest też takie żądne flaków, żądne krwi, karania brutalnie tych czy tamtych, nie? No to też wypisz, wymaluj dzisiejszy świat. Trochę. Okej, zatrzymałem się na tych grupach dyskusyjnych. Grupy dyskusyjne, tam się tworzyło takie drzewko jakby wiadomości. Można było odpowiadać. Trochę tak jak dzisiaj na przykład na Gmailu mamy. Też jakieś tam tworzy się drzewko wiadomości. Widziałem też, że w nowszych telefonach, no to SMS-y zaczynają przypominać komunikator. Ten programik, który obsługuje SMS-y, to u mnie tego nie ma na przykład, ale już w nowszym telefonie widziałem, że wygląda to jak komunikator. No i okej, jak wyglądały takie dyskusje na grupach dyskusyjnych? Bardzo, bardzo na poziomie były, bo były tematyczne grupy, nie? Tam PL, Rec, Comics na przykład, to o komiksach. O filozofii, o komiksach, o filmach, o zdrowiu, no co tylko chcecie. Tworzyły się nowe grupy też. Co jakiś czas powstawała jakaś nowa. Była też taka grupa do testu, gdzie można było sobie sprawdzić, bo to też trzeba było trochę pokonfigurować. To nie było takie proste wszystko, nie? Wtedy. I nie tak łatwo było znaleźć informacje. No dzisiaj informacji szukamy głównie w internecie. A wtedy co? Pozostawali znajomi, jakieś czasopismo komputerowe. No więc nie tak łatwo. I tam były bardzo na poziomie dyskusje, bo było tam wielu studentów, twórców różnych. No to było jeszcze zanim internet wszedł pod strzechy. Trochę tak się uważa, że czas, kiedy internet wszedł tak masowo pod strzechy, kiedy już można było spotkać chama i prymitywa i idiotę, no to Neostrada jest trochę takim synonimem właśnie internetu dla mas. Neostrada, czyli taka usługa telekomunikacji polskiej, gdzie dostawaliśmy już coś w rodzaju routera, nie modem, tylko już coś, co przypominało właśnie te dzisiejsze routery, które dostajemy w zestawie, włączamy i to po prostu działa. No tak jakoś to było, nie? Przeróżne te modemy miałem, pamiętam. Modemy, routery, routero-modemy, ISDN na przykład, coś takiego w dialogu miałem. W dialogu modem ISDN. Taki też, no inne wzornictwo trochę wtedy było. A mówiłem wam ciekawostkę, że taki właśnie modem dialogowy to jeszcze do niedawna w Netii rozdawali, bo to Netia wykupiła dialog. I ja się aż śmiałem, bo to tak archaicznie wyglądało. Teraz to zmienili. Jak przedłużyłem umowę, to już dostałem taki ładny, ładny, czarny i tylko jeden. A wcześniej były dwa. Stały mi tu takie dwa kloce, bo to był konwerter, przepraszam, to był konwerter światłowodowo-eternetowy, coś takiego, że zmieniał sygnał ze światłowodu na... ze światłowodu na sygnał Ethernet. Chyba teraz w miarę fachowo powiedziałem, nie? No i tak, rozmawialiśmy sobie, spotkałem tam wielu twórców, pod innym pseudonimem występowałem, więc nie wystalkujecie mnie raczej. No, miałem, tak uchylę rąbka, miałem wtedy, używałem w internecie pseudonimu związanego z jednym bohaterem z książki fantasy. Byłem dzieciakiem w sumie. Pamiętam, że jak kiedyś za dużo sobie pozwoliłem, pojawiła się jakaś dziewczyna, a ja wiecie, dzieciak, taki jeszcze dziecinny dzieciak, no jak się dziewczyna pojawiła, to coś tam zacząłem głupotki jakieś gadać, to zaraz mnie wszyscy naprostowali, że nie rób tu żenady, chłopcze, nie? I dostałem w łeb plaskacza.
1: Tomas, 20 zł. Pozdro.
0: Pozdro. Pozdro, Tomas, pozdro. No to rozpieszczacie mnie coś. Chyba muszę faktycznie iść trochę na ilość i nadawać dużo tych audycji, bo widzę, że się mnie to opłaca. I czuję się dowartościowany też. Dowartościowany. Ubogacony się czuję przede wszystkim. Bogactwem. Ubogacony bogactwem. Ja myślę w ogóle, że to słowo ubogacić, które tak wyszło trochę z kościoła katolickiego, to też nie przez przypadek. I gdzieś tam się to wiąże z moją teorią, że to jednak wszystko kasa, faktycznie, to wszystko kasa. To taka niespodzianka i takie zaskoczenie, że wszystko o kasę chodzi, bo ubogacić, no to tak brzmi dwuznacznie, nie? Można kogoś ubogacić duchowo, ale to chodzi chyba o inne ubogacenie. Torgal Krawczyński, nie, pudło. To nie z Torgala akurat. No, jeśli byłby tu jakiś naprawdę dobry stalker, który słucha audycji i wszystko notuje, zapamiętuje, to by wydedukował, jaki to był pseudonim. Tylko w sumie po co? Żeby się pośmiać z krawca nastolatka, jaki był głupi, głupkowaty? No. Pamiętam, że to był nawet jeszcze czas, jeszcze na tych grupach dyskusyjnych, to był czas, gdzie robiłem ilustracje na przykład do czasopisma Magia i Miecz, jako dzieciak też. No strasznie nieporadne te rysunki były, dziś bym się ich wstydził i nawet nigdy nie pokażę tego. Były słabe raczej. No. Wielkie dzięki Tomasie, tobie też. Okej, okay, no to mamy ten internet, w którym każdy znaleziony fajny obrazek jest wartością. Jakieś ciekawe miejsce, gdzie można porozmawiać. Odkrycie nowych sposobów rozmawiania, dyskutowania, jak te grupy dyskusyjne. Pamiętam, że z tymi ludźmi z tej grupy dyskusyjnej RPG, bo to była chyba grupa, gdzie najczęściej się pojawiałem, właśnie słynny Arnold Buzdygan, o którym czasami wspomina Claude, jako o takim, to jest jakiś wzór dla niego, wzór trolla. On chyba jest jakoś tam zauroczony trochę tym Buzdyganem, Arnoldem Buzdyganem. No to też ja rozmawiałem z tym typem, nie? No bo on się pojawiał właśnie na tych grupach. Miał jakąś firmę Elita czy coś takiego. No, to był niezły herbatnik, ten Arnold Buzdygan. Bo on się awanturował, prowokował, trollował, był strasznym megalomanem. Uważał, że jest przewspaniały, że przezdolny. Groził ludziom. No taka bardzo barwna postać faktycznie. Arnold Buzdygan. Także miałem przyjemność z tym słynnym trolem, który chciał pozwać Wikipedię i Billa Gatesa też i w ogóle. Albo robił casting na parodię Wiedźmina. Wiedźman czy tam Wieśmin. I to był taki spryciarz, bo on zrobił casting i brał od ludzi pieniądze za możliwość wystąpienia w tym castingu. Oczywiście z filmu nic nie wyszło, ale co sobie zarobił na... to sobie zarobił. Arnold to protoplasta inteligentnego trollingu. Ja właściwie nie wiem, czy on był taki inteligentny. On był strasznie skonfliktowany z Rafałem Majem, jeśli dobrze pamiętam nazwisko. Mieli straszny konflikt i nawet tam były jakieś groźby. Ten Arnold odwiedzał tego Rafała w domu, gdzieś mu tam do drzwi walił, groził. No, różne tam były perypetie. No w każdym razie dużo barwnych postaci poznałem na tych grupach dyskusyjnych. Poznałem pana Tkaczyka, twórcę komiksów. On tworzył z którymś z braci Minkiewiczów, autorów Wilka. On stworzył komiks Strain. I to był chyba w tamtym czasie najlepiej wydany komiks, najładniej wydany na kredowym papierze z twardą, z jakąś tam sztywną okładką, ten Strain, taki bohater. Trochę super bohater, trochę taki buc. No. A pan Tkaczyk, Krzysztof Tkaczyk, on wydawał też magazyn masoński Cyrkielnia i też świetnie to wydał. On zawsze przywiązywał dużą wagę, bo sam był, oprócz tego, że autorem komiksów, to grafikiem też zawodowym. Pamiętam, że nawet z nim tam na priwa rozmawiałem trochę, on się ze mnie śmiał, że jestem epigonem Musiała. Musiał to był taki rysownik, jeden z lepszych rysowników, którzy publikowali swoje prace w czasopiśmie Magia i Miecz właśnie. No i mi się wtedy to podobało strasznie, on tak realistycznie rysuje fajnie, a on się ze mnie śmiał, że taka tandeta i że jestem, i że staram się nędznie naśladować, no bo Epigon to jest taki właśnie nieudolny, mało sprawny naśladowca jakiegoś mistrza na przykład, nie? Tak się mówi. No i tak mnie nazwał, pamiętam. Epigonem Musiała, nie? No. A facet był strasznym bucem. Wszyscy się go nie tyle bali, co tak trochę się śmiali, ale tak czuli respekt, bo on był strasznie taki hardy, był takim bucem. Dużo fajnych osób poznałem. W ogóle z tymi ludźmi się spotkałem też na piwie tu we Wrocławiu. Poznałem też tam kogo jeszcze. No, nie pamiętam. Dawne czasy, bardzo dawne czasy. No, dla kogo dzienne, dlatego dzienne. U kogoś tam innego jest właśnie środek nocy. Ale to nie jest najlepsza pora do nadawania i nie mam co liczyć na jakąś większą widownię w tym czasie, no bo odpadają często ludzie gdzieś tam z zagranicy, może, nie wiem. Bo taka nietypowa też pora, no, dużo osób w pracy i nie może za bardzo słuchać. No więc tak kameralnie bardziej, nie? Ale to sobie odsłuchają ludzie z OFA. No ale ostatnie audycje przez to mają jakoś tak mało odsłon chyba, bo ludziom się może nie chce za bardzo z OFA słuchać. No i tak coraz więcej tych audycji się pojawia na kanale i to już nie są wyniki takie moje górne, typu tam 1500 do 2000, tylko tak 500. Teraz jadę na trybie 500+. Ja zaraz będę na Twitchu nadawał. Oni czekają na mnie, pisze Gumball. Tajemniczo, to nie wiem, o co chodzi. No, ty byś coś w nocnym radiu ponadawał, Gumball, i uradował nas swoim zaraźliwym śmiechem. Nie wiem jak wy, ale jak ja słyszę śmiech Gumballa, to mi się humor poprawia od razu. Się tak jakoś śmieje zaraźliwie, że i w nieskrępowany taki charakterystyczny sposób, że to po prostu ja też się zaczynam śmiać. No i dobra, mamy te grupy dyskusyjne. Co tam jeszcze ciekawego w tym dawnym internecie było? No, był to czas, że ściągnięcie sobie MP3 trochę trwało. Absolutnie nikomu

Juszka, sponsoruszka, mecenuszka. Mecenuszka moja. No, która to Katiuszka właśnie lubi sobie w pracy słuchać, bo ostatnio parę donajcików wpadło i zawsze sobie w pracy słucha. No jak miło. To jest też fajne takie, ja sobie zawsze tak imaginuję, wizualizuję sobie, że właśnie ktoś sobie tam siedzi, popija kawkę, coś tam sobie dubie przy komputerze i sobie słucha. I to jest takie miłe. Dziękóweczka, Katiuszko, zacna. Mam nadzieję, że to jest kobieta, bo ja tak trochę się zwracam jak do kobiety, a jak to facet. Bo różnie dzisiaj z tymi nikami bywa, nie? Okej, okay. No więc taki internet, w którym mamy te 4 kilobajty na sekundę transferu, no to trochę się różni już... Tylko chociażby z tego powodu od dzisiejszego internetu, który jaką ma szybkość? Tak na przykład 10 megabajtów, nie? Na sekundę. Już nie pamiętam, ile to leci, jak ściągam grę na Steamie, ale chyba coś koło tego, tak właśnie 10 megabajtów. No to pamiętam, że w tych dawnych czasach, gdzie były te 4 kilobajty, no to gdzieś tam uzyskałem na chwilę dostęp do takiego sztywnego łącza w jakiejś firmie i to był szok, że tak, że jakiś film się ściąga szybko, nie? Że można w te parę minut film ściągnąć. I to był taki kosmos, taka podjarka i wielkie marzenie, że jak ja bym takie coś miał, to już by mi nic więcej do szczęścia nie było potrzebne. Już mógłbym się zamknąć w domu i z tym internetem i to by była bajka, nie? No ale takie emocje towarzyszyły nam dawniej przy przesiadkach, nie wiem, z Amigi na peceta, czy pierwszy twardy dysk, gdzie już nie trzeba z dyskietek wgrywać i czekać, powiedzmy, aż ta gra się wgra, wgrywa się i wgrywa, nie? A wcześniej z kasety na dyskietki. To były rewolucje. No, wgrywanie gry z kasety to w ogóle była jakaś parodia Rambo, no bo to się trwało i trwało, 10 minut się gra wgrywała, a jak się lodówka w międzyczasie włączyła, to od nowa trzeba, albo głowicę trzeba wyregulować. Takie analogowe czasy. Potem dyskietka, wow, dyskietka, nie? Potem twardy dysk, wow. Potem internet, wow. I mokro w kroku, nie? Od razu. No, pamiętam, przyszedł czas, gdzie na moim osiedlu pojawiła się sieć osiedlowa. To zorganizował taki właściwie starszy pan z brodą, znaczy taki no starszy, nie starszy, już nawet nie pamiętam. Ale on zorganizował to pro publico bono, tak dla ludzi z osiedla. Kto chciał, mógł się tam zapisać, coś tam płacić oczywiście, ale nie tak dużo znowu. I to ludzie też, żebym ja się mógł podłączyć, to trzeba było przerzucać kable z dachu na dach. Spółdzielnia wcześniej musiała się zgodzić w ogóle, żeby te kable tak przechodziły z bloku na blok. Opowiadałem wam kiedyś, że przy przerzucaniu takiego kabla o mało z dachu nie spadłem z czwartego piętra i wybiłem szybę jakiemuś typowi na dole. Musiałem zwracać potem za szybę, bo przerzucaliśmy ten kabel z takim obciążeniem, z takim drucianym jakby, no z takim drutem. To był kabel plus drut. I ja tym miotnąłem, ale coś mi strzeliło do głowy, że to nie doleci, więc zacząłem to wciągać. I w ogóle tam jeszcze się tak czułem, że mogę się potknąć, spaść, się wystraszyłem, wciągnąłem. No i gdzieś tam usłyszałem tylko brzdęk tłuczonego szkła na dole. Wybiłem komuś okno. Dobrze, że nie zabiłem człowieka tym. Ile razy skazy ściągnąłeś pornosa zamiast właściwego filmu Maharadża? Nie wiem, czy takie coś się zdarzyło, ale Kaza to był z kolei, to też ciekawy wynalazek, bo to były pierwsze te takie torrento-podobne programy, które umożliwiały ściąganie, no na pewno jedne z pierwszych, które umożliwiały właśnie ściąganie pirackich rzeczy
to też była wielka fascynacja, bo

0: Znowu człowiek czuł, że mu się, że cały świat stanął przed nim otworem, nie? Wielkie okno na świat, na pirackie filmy, które wcześniej trzeba było kupować po prostu na płytach, na giełdzie i za każdą taką płytę płacić niemało i tam był tylko jeden film, na przykład. No dobra, mamy tą sieć osiedlową i tu też zaskoczenie szybkością, jak to działało. I tym, że oprócz tego, że mieliśmy szybszy, już o wiele szybszy dostęp nagle do internetu, bo to dosyć szybko działało, bardzo szybko, nowa jakość znowu, i działało to o wiele, wiele lepiej niż jakieś dialogi czy TPSA, nawet w takiej wypasionej postaci, jakbym dużo za to płacił, to lepiej działało. To jeszcze oprócz tego było coś na wzór Ethernetu, czyli takiej sieci wewnętrznej, że mogliśmy sobie udostępniać różne rzeczy. No to niektórzy mieli całą kolekcję filmów różnych, nie? No więc piractwo zaczęło kwitnąć. I bardzo szybko, i to było też niesamowite, że można tak szybko przez tą sieć wewnętrzną sobie przegrać film od kogoś. Niesamowite to było. To była bardzo ciekawa społeczność. Na przykład spotykaliśmy się przy ognisku. Moje osiedle było bardzo urokliwe. Te kuźniki były bardzo urokliwe, bo pod tym osiedlem jest taki lasek, taka łąka, lasek. I tam ludzie wieczorami spotykali się przy ogniskach. Był czas na przykład, że paliło się kilka tych ognisk i sobie różne grupki siedziały. No to my się tam poznaliśmy. No, tam po raz pierwszy się kochałem z dziewczyną. W tym lasku właśnie.
1: Betio 2, 25 zł. Hej krawiec, fajnie się ciebie słucha w pracy. Pseudonim: nie wszyscy w pracy piją kawusie i siedzą przed komputerem. Pozdrawiam, spawacz stoczniowy z Danii.
0: Spawacz Betty. To też bym pomyślał, że to raczej kobieta. Betty. To Betio 2. No proszę. I spawacz stoczniowy z Danii w dodatku. Wow. Elegancko. O. Fajna praca w sumie. Dużo iskier. No. Dzięki. Ale dzisiaj szerokim strumieniem płyną donaty. Zaskoczenie. Aż zaskoczenie. Bardzo to miłe jest. No okej. No, więc spotykaliśmy się tam pod tym laskiem, ogniska, rozmowy różne o komputerach. Pamiętam, jeden był taki śmieszny, na przykład kolega, który był tak chudy, tak malutki, że wyglądał jak z kreskówki dosłownie. Miał takie cieniutkie rączki. I ciężko mu nawet było tą wiązkę chrustu nieść. Miał jakieś tam okulary grube, taki wątlutki. Bardzo przyjemnie spędzony czas. I fajni kumple. Też. No i tak, i żeby jak już się przerzuciło ten kabel z bloku na blok, no to potem ktoś się mógł ode mnie wpiąć już. Ktoś, kto chciał też mieć ten internet w tym bloku. Ale trzeba było włączyć jakby do tej sieci pierw ogólnie blok. No i żeby ktoś się mógł do mnie wpiąć, to trzeba było wywiercić jakby dziurę w podłodze, I te kable jakoś tam przeciągnąć do tego kogoś, nie? Więc niesamowite takie współdziałanie, taka solidarność, bo się zbieraliśmy i za darmo to wszystko ludzie robili dla siebie. Przyznacie chyba, że sympatyczne, nie? Takie wspieranie się, nie? Ja nie musiałem specjalnie prosić. Ten dziadek, znaczy ten starszy pan, który to zorganizował wszystko, tą sieć osiedlową, po prostu wyznaczał: weźcie tam krawcowi, pomóżcie, ty i ty, idźcie tam, przerzućcie kabla, to trzymajcie się. a ludzie mówili, spoko, dobra, to może jutro, nie? Nie było żadnego takiego problemu, że a ja mam swoje sprawy, a co ja będę z tego miał. Nie, pod tym względem jakoś tak inaczej troszkę było. Dzisiaj ludzie częściej patrzą właśnie tak pod swoim kątem, nie? Gdzie tam będziesz szedł do kogoś i mógł gdzieś wiercił dziury z wiertarką, kable przerzucał, nie? No to tacy pasjonaci. Pasja, solidarność, jakie tu jeszcze słowa klucze. Współdziałanie, pomoc wzajemna, sąsiedzka. No niesamowite rzeczy. Pamiętam jeszcze, że takim pra internetem w zasadzie, no nie wiem, czy można to tak nazwać, właściwie czy coś, co przypominało troszeczkę takie łączenie się, rozmawianie, no to dwóch kolegów, takich Rafał i Tomek, Tomek, który wyjechał do Kanady później, bo dobrze się uczył, wyjechał tam i został. Nie wiem, czy to w pełni legalne było, bo on tam może wyjechał na jakieś stypendium czy coś. Kolega Tomek był z nas najlepszy w ogóle w komputerach. To był bardzo zdolny, mądry chłopak. Matematyka, informatyka, programował. No, niesamowicie zdolny facet był. I on z drugim takim kolegą też, który się interesował trochę elektroniką, komputerami, zrobili sobie połączenie głosowe po prostu, nie? Przeciągnęli kabel z mieszkania do mieszkania. Traf chciał, że mieszkali akurat jeden nad drugim, więc przeciągnęli sobie kabel i mogli sobie rozmawiać jak przez telefon, tylko że za darmo, bez żadnych impulsów. A wiecie, kiedyś to jak się rozmawiało, to się liczyło impulsy. Im dłużej się rozmawiało, tym dłużej się płaciło. Ja już dzisiaj się przyłapuję na tym, że jestem takim dziadem technologicznym, że właściwie nie do końca wiem, jak to dzisiaj jest, czy się płaci za impulsy, czy coś. No płacisz niby stały abonament, ale a co jak zadzwonię na międzymiastową, to co? Międzymiastowa to drożej? No wiem, że są takie numery na przykład, które ja jako ten, który płaci stały abonament, to mam zablokowane, nie? Nie mogę tam się dodzwonić, bo to drożej jest jakoś, to po prostu mam zablokowane, nie mogę. Dzisiaj taka solidarność sąsiedzka jest raczej niemożliwa. No tak, dziś w ogóle są takie czasy, że będziesz chciał zrobić jakąś taką osiedlową sieć czy cokolwiek, nie? Czy dziurę wywiercić do sąsiada, to zaraz cię mogą gdzieś, jakąś karę zapłacisz albo się spółdzielnia do ciebie przypierdoli. Na nic ci nie pozwolą, nie? A zresztą w sumie dzisiaj nie ma potrzeby za bardzo, żeby tego robić, no bo mamy na wyciągnięcie ręki zajebisty internet, wystarczy zapłacić. Znaczy zapłacić, nie? I nam zainstalują, zrobią, wetkniesz wtyczkę, masz, no to zupełnie inna rzeczywistość niż wtedy, kiedy trzeba było wiercić, kombinować, łączyć się, organizować coś. No i ten gość, który to wszystko zorganizował, bo musiał się też trochę nagimnastykować, żeby do tego, na to osiedle pociągnąć, no chyba nie był osobą zamożną, z tego co pamiętam, ale zorganizował jakieś sztywne, bardzo dobre łącze, z którego my wszyscy korzystaliśmy. Było ono współdzielone przez tą społeczność osiedlową. No i okej, no to kolejny etap. Kolejne etapy już chyba nie były takie ciekawe. Internet powolutku już zaczął ewoluować. Stopniowo się pojawiały jakieś właśnie YouTube, Google, coraz lepszy internet, ale już nie czułem takiego progresu jakiegoś, że są takie skoki, nie? Jakieś. Sama Amiga była bardzo społecznościowym komputerem, mimo braku internetu, wyobraźcie sobie, to ludzie wysyłali do siebie listy, wydawali magazyny takie amatorskie, no tak jak ja wydawałem też z kolegą, nie? Dla miłośników tego języka programowania AMOS. No i zanosiło się komputer do kolegi, podłączało do telewizora, grało się na dwóch joystickach w nocy, gdzieś tam po nocy. Pamiętam, raz przyniosłem komputer do szkoły, bo mieliśmy takie kółko informatyczne i tam no z nauczycielem się dogadałem, że zrobimy taki pokaz Amigi po prostu, co ta Amiga potrafi. Pamiętam, że pokazałem na przykład grę Space Ace jako taką wyjątkowo efektowną. No bo to była gra, która wyglądała trochę jak film rysunkowy. No film rysunkowy na komputerze wtedy to było coś. No w tych czasach, kiedy jeszcze ludzik gonił ludzika, piksel gonił piksela, a tu nagle film animowany i wszyscy wow, nie? Another World też był pokazałem, bo to była też gra, która sporo namieszała, ponieważ jako jedna z pierwszych gier oferowała takie długie cinematiki, jak to się dzisiaj mówi, nie? Cutscene, nie wiem, no intro animowane, które trwało dosyć długo, coś tam się działo, to było dzięki zastosowaniu grafiki wektorowej, a nie pikselowej, no, która by zapchała od razu ten 1 mega ramu. To nie, tam było to wszystko trochę inaczej zrobione, stąd można było taki długi film zrobić jako intro, wprowadzenie do gry i to robiło bardzo duże wrażenie. Tym bardziej, że samo to intro było też bardzo filmowe. Naukowiec przyjeżdża pod laboratorium swoim Ferrari, otwierają się drzwi, on wpisuje kod, potem jakiś piorun uderza, on się przynosi do innego świata. No to też ludzie oglądali i wow, nie? A ja byłem takim zagorzałym amigowcem. Nawet na swojej skórzanej kurtce sobie zrobiłem taki napis Amiga. No, więc czułem się takim amigowcem, czułem przynależność, nie? Do grona. No dzisiaj to raczej chyba tego nie ma. Nikt się specjalnie nie chełpi, nie chwali tym, że ma Macintosha, czy tego Apple'a. Ma Apple'a, czy ma wypasionego peceta, no czy ma, nie wiem, iPhone'a. No, może iPhone'em można się pochwalić, ale to jest trochę inaczej niż kiedyś. No wtedy to był taki klub, społeczność, identyfikacja ze samym sprzętem. No więc omówiłem tak mniej więcej, jak ten internet ewoluował, jakie różne wynalazki się pojawiały, rozwiązania różne. Kooperacja, słowo się takie tutaj pojawiło, bardzo dobre, właśnie. No więc była ta kooperacja, zdecydowanie. Ja wtedy byłem trochę takim młodym majsterkowiczem, bo potrafiłem na przykład zrobić coś takiego, żeby wideo, które jest w drugim pokoju, żeby mi odbierało w drugim pokoju. Podłączałem swoją Amigę do wzmacniacza i na kolumny szedł dźwięk, no, super jakości, bo to był dobry wzmacniacz i kolumny altusy takie duże, ciężkie. Albo zrobiłem taki wynalazek, miałem taki program na Amidze, który zmieniał ton dźwięku albo dorabiał echo. No, taki w czasie rzeczywistym. To wtedy było coś niesamowitego, że można było mówić i zmieniał się głos, na głos Smurfa się zmieniał, nie? No to udało mi się połączyć Amigę z telefonem. To znaczy, i bawiliśmy się potem z kumplem, że dzwoniliśmy do różnych osób i takim śmiesznym głosem mówiliśmy: tam, pomóż mi, zamknęło mnie w komputerze, nie mogę się wydostać. No, jakieś tam kawały sobie robiliśmy. A kolega podły był bardzo też zdolnym, on miał ojca elektronika i sam się z tej racji też bardzo dobrze znał na elektronice, do tego stopnia, że no, trawił własne tam płytki, nie? I lutował, robił różne urządzenia, no. To on skonstruował kiedyś nadajnik radiowy. Też wam o tym wspominałem, więc niektórzy mogą czuć tutaj déjà vu, ale no warto o tym wspomnieć, w jakie rzeczy się bawiliśmy. Zrobiliśmy swoje własne osiedlowe, amatorskie radio, gdzie koledzy oczywiście, ja miałem takich kolegów śmieszków, którzy każdą okazję wykorzystywali do tego, żeby sobie robić jaja. No i zrobili na przykład taki konkurs, bo trochę osób zaczęło tego słuchać, bo rozeszła się fama, nie? Rozpuszczaliśmy to znajomemu, no i trochę osób tego słuchało sobie. No więc mieliśmy przez chwilę to pirackie radio, tradycyjne radio z nadajnikiem i któregoś dnia oni zrobili taki konkurs, gdzie do wygrania była lodówka i zadzwonili do kogoś telefonem, co wiedzieli, że słucha, I czy chce pan, pani, już nie pamiętam, tam wziąć udział w konkursie? Do wygrania jest lodówka.
2: O, to Stefan, dzwonią. Tak, tak, prosimy.
0: I pierwsze pytania były jakieś takie proste, tam o Krzyżaków, tam jak się, skąd pochodził Zbyszko, tam z Bogdańca, no. Jakieś takie, co każdy wie. A trzecie pytanie dla jaj ułożyli takie, że nikt nie miał prawa tego wiedzieć, bo to było pytanie z tych naszych gier RPG, tam jak nazywał się mag z Aventurii, który pokonał tam Drandragora, coś takiego, takie, wiecie, no takie totalnie pytanie, że nikt nie ma prawa tego wiedzieć, bo to myśmy sobie sami to wymyślili, to takie pytanie, równie dobrze mogli się zapytać, co ja mam w kieszeni, nie? No i taki przy tym trzecim pytaniu taki zawód, no o, to nie wiem, kim był ten mag, co tam zabił trolla, no, to, a my tam, no takie se kawały robiliśmy, zwariowane czasy, bardzo miło to wspominam, no. No, a teraz może warto się zastanowić, dlaczego dzisiaj internet często jest taki beznadziejny, no bo zobaczcie, kto się dzisiaj wybija na YouTubie, który jest trochę takim centrum internetu. Jest dzisiaj wiele osób, dla których internet to YouTube i Google ewentualnie. No, ten taki trend, że ktoś już nie wpisuje żadnych adresów, nawet adres strony wpisuje w wyszukiwarce, no to jakby też się to w pewnym momencie pojawiło, nie? Że ludzie już przestali używać tego paska do wpisywania adresów, wszystko wpisują w Google. No na Chromie to chyba jest w ogóle tak to już zrobione, że nie da się wpisać na adresu na górze, tylko wszystko jakby przechodzi automatycznie tam na dół do wyszukiwarki, nie? Czy jakoś tak? A zaraz sprawdzę, bo już też się w tym gubię. Chcę, powiedzmy, wpisać www.onet. Nie, no można wpisać w sumie, można. Ale coś takiego było, że zaczynałem wpisywać w górnym pasku i to przechodziło tam do wyszukiwarki automatycznie. Jakoś tak to było. No nieważne. W każdym razie, no dla wielu osób dzisiejszy internet to YouTube. Moja mama na przykład właściwie mało czego używa. No używa co prawda poczty, bo tam odbiera jakieś maile od czasu do czasu. Czasem może coś na wyszukiwarce wyszuka, ale właściwie to większość czasu chyba spędza na audiotece i na YouTubie. To dla niej internet to jest audioteka i YouTube, nie? No, a kiedyś to przeróżnych się rzeczy używało. No, internet wszedł pod strzechy, stał się ogólnie dostępny i przestał być zabawką dla geeków, dla nerdów, dla dziwaków, jakichś komputerowców. Zaczęli go używać wszyscy w pewnym momencie. No i to wtedy wybuchło. Ale też zmienił się ten internet. Pojawiło się dużo chamstwa, prostactwa, hejtu, jarania. A dziś już mamy jakby no taki ogólnie skiepszczony ten internet, że promowane są wręcz rzeczy byle jakie, nie? No ale to algorytmy działają, ludzie dostają to, na co jest zapotrzebowanie, tak jakby. Te różne główne serwisy internetowe, jakieś Twittery, YouTuby i tak dalej, Twitche, TikToki i inne, no to one po prostu odpowiadają na zapotrzebowanie. Ludzie sami promują, jakby dając łapkę w górę, czy interesując się danym tematem. No promują to po prostu i pompują w górę. W górę wybijają te rzeczy. Ciężko się wybić w ogóle na tym internecie. Nikomu się to nie udaje. Różni ludzie tutaj próbują i jakby mało komu się udaje, nie? Bo no, kapitalizm głupcze. Trzeba pewnie dzisiaj z 10 koła zainwestować na dzień dobry, na różne AdWordsy, na płatne reklamy i tak dalej, żeby coś z tego było. Być może nawet algorytmy googlowskie, jak jak rozpoznają, że nagranie takie jak moje ma statyczną planszę, że tu się nic nie zmienia, to od razu dostaję jakieś punkty ujemne, punkty społeczne ujemne dostaję i ląduję gdzieś na peryferiach, na śmietniku internetu. Tylko z tej racji, że nie miga, nie mryga, nie rusza się, nie? A często, myślę, jest tak, że nam się wydaje, że to jakiś chłopaczek se nadaje, jakaś dziewczyna, nie? Cześć, kochani, pamiętajcie, aby dać suba i łapkę w górę. Oczywiście nie zapominajcie o tym, aby zapisać się na naszą listę i wziąć udział w naszym konkursie. No, ale potem coś tam gada, w miarę normalnie, ale za tym chłopaczkiem stoi, powiedzmy, sztab ludzi. Ma swojego montażystę. No co, wy wierzycie, że ktoś znajduje czas, żeby nagrywać, montować? Nawet taki Ator ma swojego grafika, ma swoich jakichś pomocników, a wydaje się, że to jest taki brodacz, który sobie przy komputerze siedzi i wszystko robi sam, nie? Nie, no, ma swoich ludzi też. Więc którym najczęściej trzeba zapłacić. No kto będzie ci za darmo filmy montował, nie? No może się tak zdarzyć, no ale to w ramach jakiegoś wspólnego działania, wspólnego medium, które jest nasze, to można mieć za darmo. No. No, ja akurat mam to szczęście, że zawsze mam koło siebie ludzi, którzy no za darmo po prostu ze mną to tworzą. No, ale no, nie znalazłbym raczej nikogo, kto mi by robił grafiki czy montował filmy. No, ewentualnie mogę liczyć na redaktorów tutaj, którzy nadają coś. No, ale no właśnie i myślę, że YouTube to w ogóle miał być taki serwis, na którym wrzuca się filmiki typu, że jestem sobie w zoo, proszę bardzo, tu jest lama, tu jest gepard, tu jest małpa, o, tego typu filmy, to było o tym pomyślane, nikt nie myślał na początku. Właśnie pierwszym filmem wrzuconym na YouTubie była wizyta w zoo tych twórców, tam dwóch było chyba, coś w tym stylu. Pamiętam, że to było zoo, nie? I nagrali po prostu sobie, że są w zoo. No, więc stąd moja taka opinia, że temu miało to głównie służyć. Nikt nie myślał, że tam będą duże korporacje coś wrzucać, koncerny, wytwórnie, reklamy, że będą, nie? No, taki miał być YouTube. No i też się to mocno pozmieniało. W pewnym momencie na pewno YouTube zaczął uzależniać ludzi od tych pieniędzy. No, nie masz pieniędzy, to okej, i tak już dużo dla ciebie robimy, że możesz nagrywać, hostujemy cię. No bo właściwie zrobienie takiego własnego YouTube'a i zapewnienie transferów od odpowiednich, żeby to w miarę płynnie działało, to jest bardzo duży koszt, nie? Ciężko to zrobić. Może się teraz coś pozmieniało, może można to taniej trochę zrobić, ale wydaje mi się, że nadal jest to karkołomnym przedsięwzięciem. No i trzeba mieć na względzie to, że nie wygra się już z takim YouTube'em prawdopodobnie nigdy, bo YouTube stał się synonimem filmów w internecie. Jak mówimy filmy w internecie, to myślimy YouTube, nie? I znakomita większość userów pewnie w ogóle nie zna innych serwisów typu BitTube czy jakieś inne. No ten Twitch chyba też jest bardzo popularny i on może konkurować. Daily Motion chyba coś takiego jeszcze jest, tak? Daily Motion. Ale to jest takie bardziej skierowane do tych, co chyba chcą mieć trochę lepszą jakość. Są skłonni za to zapłacić. Nie wiem dokładnie, ale takie bardziej jakościowe chyba, nie? Na tym BitChute to tam widzę, że też no audycje typu Teoria Chaosu mają po 500 wyświetleń. No to też, no widzicie, jaka to. Ale gdyby ktoś chciał jakieś niecenzuralne rzeczy, gdyby ktoś nie chciał się nie bać, że mu usuną, no to właśnie BitChute, nie? No, Także jest YouTube, a potem długo, długo nic. I jak tu wygrać? W ogóle jak tu konkurować w jakiś sposób? Nie macie na YouTubie, no to jesteś skazany na jakieś bidowanie gdzieś na peryferiach znowu internetu. No i tak, i straszna, no w ogóle dochodzi do jakichś paradoksalnych, dziwnych sytuacji, że ktoś robi, zgrywa czyjś content, komentuje go i ma 1000 razy więcej odsłon niż ten oryginalny twórca, nie? Po prostu. I strasznie ciężko jest konkurować też z tego powodu, myślę, nie tylko tu chodzi o kasę, ale też o ilość konkurentów. No bo jest tyle tego kontentu, ciągle cały czas powstają nowe kanały i jest w ogóle strasznie dużo, nie? W Polsce się wybili w dużej mierze ci, którzy byli pierwsi, którzy po prostu startowali, kiedy nie było dużej konkurencji. I wtedy był dobry czas, żeby się wybić, nie? A dzisiaj to ciężko. Nawet tacy więksi gracze, typu Telewizja Republika, to jest mniej więcej, to jest niewiele większe to są zasięgi niż takie nocne radio, a przecież znane medium, nie? To pokazuje, jak jest po prostu ciężko. Co tu jeszcze można powiedzieć? No, ludzie dzisiaj jakoś tak mniej cierpliwości mają, wydaje mi się, i szukają takiej szybkiej rozrywki. Chcą krótkich form, szybko, tu przewrócił się, kopnął w dupę go, zesrał się, fikołka zrobił, następny. To jest takie zjawisko, kiedyś się mówiło zapping, czyli szybkie przerzucanie kanałów na telewizorze. Chwilkę to pooglądam, chwilkę tamto pooglądam, no to dzisiaj to w internecie też tak funkcjonuje. Sam się na tym przyłapuję, że chwilkę to pooglądam, potem przełączam, następny. No jeszcze potrafię się skoncentrować i wy też chyba jesteście trochę taką mniejszością. Ludźmi, którzy potrafią się trochę wyciszyć, usiąść sobie spokojnie, nie macie tego wszechobecnego ADHD takiego, nie, że... Już następne. Chociaż jak patrzę, no bo mam dostęp do statystyk, ile czasu ludzie spędzają nad filmem, no to jest często 20%, 15% całości i ktoś znika, ucieka, posłucha chwilę i sobie zmienia. Więc widać, że nawet wśród was ludzi nastawionych na trochę inny rodzaj kontentu, niekoniecznie krótki film o kotkach, czy właśnie ale mu zajebał, czy ale mu dogadał, ale mu dowalił, wyśmiał, no to i tak nie wytrzymujecie zbyt długo. No ale zawsze można powiedzieć, że po prostu robię nieciekawy kontent i ludzie uciekają. No, też można tak powiedzieć, nie przeczę. Nie mnie to oceniać przecież, samego siebie. Twitch jest głównie pod live, pisze Czektul. Nie ma tam chyba materiałów na martwo. No jeszcze jest D-Live na przykład. Tam kamraci siedzą z kolei, się przenieśli tam na tego D-Life'a. Ale powiem wam, że jakiej alternatywnej platformy bym nie testował, to widać, że to nie jest takie proste zrobić klona YouTube'a dobrego. Po prostu brakuje, sam ten player jest najczęściej niewygodny, źle się skaluje, ciężko się przewija. Na D-Life'ie na przykład nie macie paska na całą szerokość ekranu, tak jak na YouTubie. Jest to bardzo wygodne. Tam jest taki krótki pasek, więc jak jest bardzo długa audycja, to w ogóle ciężko to przewinąć sobie. To chcecie przewinąć na przykład o 10 sekund wcześniej, bo ktoś coś powiedział ciekawego, no to sobie chcę jeszcze raz, bo nie zanotowałem, albo coś chcę jeszcze zweryfikować, no to będzie wam bardzo ciężko przewinąć. Czyli zrobić wygodny player, który będzie miał tą wygodę playera YouTube'owego, nie jest tak prosto, się okazuje. A już takie funkcje, jak zamienianie głosu na tekst, czy tłumaczenie automatyczne, no to nikt chyba tego nie ma. Nikt, oprócz YouTube'a. I to pokazuje, że nie tylko ta pozycja YouTube'a wynika z tego, że YouTube był pierwszy, że jest tak silny, tylko po prostu jest dobry. YouTube jest dobry, no, ma wygodny panel, dobrze wszystko przemyślane, ale oni to dopracowywali przez długi, długi czas, ulepszali, to była ewolucja. Wydawałoby się, że wystarczy skopiować, no oni już do czegoś doszli, no to wystarczy skopiować. No niekoniecznie. Część z tych serwisów nie ma nawet aplikacji mobilnych. No. Ale też zawiodłem się na aplikacji mobilnej na telefon tej YouTube'owej, bo okazuje się, że nie potrafię tam kamerki przełączyć na tylną, tylko ta przednia mi działa. Nie wiem, czemu to tak jest. Może już jestem za głupi trochę. Ludzie, też trochę wyrozumiałości dla tych, co są nieporadni w tym internecie. Ciężko im coś ustawić. Z Etama się tu śmialiśmy, nie? Że a to się WordPressa nie potrafi nauczyć już, a to Discord jest dla niego jakimś czymś w ogóle obcym, nie potrafi się w to wdrożyć. Ale trochę wyrozumiałości, no już tacy jesteśmy. No, my jesteśmy trochę jak te nasze ciocie, babcie i dziadkowie w pewnym sensie. Już pewne rzeczy nie przychodzą nam tak łatwo. A młode pokolenie, które się urodziło już za czasów sprawnie działającego internetu, w którym było to wszystko, co my znamy już teraz, co mamy teraz, no to oni się czują jak ryba w wodzie i trochę inaczej do tego podchodzą, inaczej to badają, inaczej klikają, o wiele szybciej. Znajomi mi mówili, że ich dzieciaki to zadziwiająco szybko to wszystko ustawiają, rozkminiają. Tymi rączkami na klawiaturce czy na tablecie to śmigają po prostu tak, że ciężko rozeznać, co oni tam robią już, nie? Czy mam YouTube Advanced? Nie mam właśnie. No chciałem, ale teraz jak się dowiedziałem, że to już nie jest rozwijane, bo YouTube Advanced przegrał proces z YouTube'em i nie będzie to rozwijane, no to zdechnie niebawem. To już przestanie działać. Wystarczy właściwie, że YouTube zmieni odrobinę jakiś sposób ładowania filmów, co na pewno miało miejsce, bo różne popularne programy do ściągania filmów z YouTube'a, takie programiki, jakiś tam Free YouTube Downloader, nie? To one w pewnym momencie zawsze przestają działać, bo YouTube coś zmienił, nie? Okej, to już jest ten czas, gdzie zapraszam Was do dzwonienia. Może chcielibyście coś dodać, albo podzielić się swoimi jakimiś wspomnieniami, albo opiniami na temat tego, jak dzisiejszy YouTube działa i dlaczego to tak jest, Waszym zdaniem, że tak ciężko się wybić dzisiaj, nie? Bo to nawet nie jest powiedziane, że jak wydacie te 10 tysięcy, to Was to od razu gdzieś... że to sprawi, że będziecie znani, że będziecie mieli po te kilkadziesiąt tysięcy odsłon na filmik. Mówi się, że właśnie te kilkadziesiąt tysięcy to jest taka liczba, przy której już się konkretnie w miarę zarabia, że można od biedy starać się z tego żyć, nie? Mniej to raczej ciężko. Trzeba mieć te przynajmniej te 20-30 tysięcy. Tak słyszałem, nie wiem, czy to prawda. Pozwólcie, że łyknę sobie orzeźwiającego energetyka.

0: O, dobrze, że spojrzałem tutaj, czy ktoś przypadkiem nie dzwoni, bo znów miałem status na nie przeszkadzać, a tu sam Gumball, wspaniały, niezastąpiony, jedyny, o perlistym śmiechu zaraźliwym zadzwonił. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tak, tak. Można poczuć, że dopiero wstałem jakieś trochę minut temu. A chciałem porozmawiać na temat internetu, bo ty masz bardzo takie nowoczesne spojrzenie. U mnie rozwój internetowy wyglądał w sposób taki. I to bardzo krótki. Wcześniej nie było internetu, był tylko telefon stacjonarny. Potem był, uwaga, internet radiowy od firmy, z którą perypetie do dziś kojarzę i mam dobrego banana na twarzy, bo gościu był tak świetny w zabezpieczeniach, że mój brat pewnego dnia udało mu się wbić na konto jakiegoś typa. No, po prostu typ miał login Mario, hasło Mario. Mam nadzieję, że dzisiaj już takiego nie używa, no, jak coś, no to jego wina. I korzystaliśmy z jego internetu teoretycznie. Nawet nie wiedzieliśmy, że w sumie z kogoś internetu korzystamy. No to tak przez przypadek wpisaliśmy Mario, no bo tak, nie wiem. Nudziło nam się. I ten typo zamiast w sumie rozwiązać problem jak normalny człowiek, czyli no przyjść, nie wiem, dogadać się, zablokować IP, zablokować DNS, nie, Boże, nie DNS, tylko Mac, cokolwiek zrobić jak racjonalny człowiek. Wiesz, co on przyszedł zrobić?
0: Co?
1: Przyszedł i wyciągnął kartę sieciową z komputera.
0: Ale wiesz, to co powiedziałeś Mario, to przypomniałem sobie, że ten słynny Mario od Nintendo właśnie tak się nazywa. Na imię ma Mario i na nazwisko Mario, no bo jest Mario i Luigi Mario. Tak byli przynajmniej przedstawieni w tej nieszczęsnej ekranizacji pierwszej Super Mario Bros., nie? Tej z lat 90. jeszcze.
1: Ona jest teraz będzie lepsza niż ta animacja, którą wydają, bo tam gra gościu, który nawet nie ma dobrego akcentu włoskiego.
0: It's me, Mario!
1: Nie, on powiedział it's me, Mario.
0: No, w trailerze mamy nawet śmieszną scenkę, gdzie te pingwiny takie srogie są i śnieżkami rzucają, nie? A to się okazuje, że to niekoniecznie wielka siła w tych śnieżkach jest. I to nawet zabawne było.
1: Tak. No,
0: ale czemu ty powiedziałeś, że ja tak nowocześnie podchodzę? Może nie słuchałeś od początku, gdzie zaczynałem od
1: tak,
0: BBS-ów?
1: Ale ty już miałeś światłowód, kiedy ja jeszcze miałem Neostradę. Ja Neostradę miałem tak naprawdę od, można powiedzieć, 2009-2010 do tak naprawdę do tego roku. 3 miesiące temu zmieniłem internet, bo już powiedziałem, pierdolę, to nie będzie nigdy tu światłowodu w tym zapizdowie i po prostu wykupiłem bez limitu internet mobilny. I ten internet mobilny jest 10 razy lepszy niż to gówno od Orange, które oni jeszcze oferują w miejscowościach, gdzie światłowodu nie ma.
0: A powiedz, bo no, wiemy, że ty jesteś tutaj młody i ty zaczynałeś od jakiego internetu?
1: No to już powiedziałem, właśnie radiowego.
0: Od radiowego, to był twój pierwszy, aha, to okej.
1: Okay. Ale on był najgorszym gównem, jakie było i tam odpalenie strony to było, no czułem się jak na jakimś 64-kilobitowym internecie, czyli jakbym walił stepsy jeszcze na tych, co tam było, jak miałeś jeszcze zanim był bez limitu, to tam na impulsy, tak szło?
0: Tak, szło normalnie przez impulsy telefoniczne i w ogóle z czasem oni usprawnili, bo na przykład moja ciocia, mieszkająca w takiej małej miejscowości wypoczynkowej, no to ona ma przez telefon dalej internet, przez impulsy, ale on działa o wiele szybciej jakby niż ten dawny wdzwaniany internet. Coś ulepszyli, a mówiło się, znaczy jakby przekroczony został rzekomo maksymalny limit transferu, który wcześniej no, był tam, nie wiem, kilkanaście kilobajtów, no to jakoś to zrobili, że to szybciej idzie, normalniej trochę, nie?
1: Ja nie wiem, gdzie w ogóle jeszcze są impulsy, bo większość sieci tych telefonicznych została przetransformowana na ADSL, nie? jest tam gdzieś nie wiem na jakiej zasadzie to działa, to chyba na takiej zasadzie działa, że jest serwer, w cudzysłowie taki, w miejscowościach i do tego serwera łączą się wszyscy inni, nie? I to tak mniej więcej wygląda.
0: Tak, bo to już jest, to jest nadal internet przez telefon, no bo tam, gdzie wiesz, nie ma dostępu poprowadzenia, gdzie nie ma żadnego providera, znaczy tego, dostawcy internetu, przepraszam, nie ma żadnych kabli, łącz, nic, no to jest tylko telefon, no to innego wyboru nie ma, ale to już się nie płaci, rzecz jasna, za impulsy, tylko, ale nadal jest przez telefon, przez linie telefoniczne.
1: No tak, no to się nazywa technologia ADSL i VDSL. Wcześniej była DSL technologia zwykła i ona była tragiczna, bo to były te 64-kilobitowe na impulsy. Do dziś jeszcze są osoby w USA, które mają zwykły DSL internet. Nawet nie ADSL i nie VDSL, bo VDSL to już jest taki używalny, powiedzmy, internet, bo potrafi rozwinąć się gdzieś tam do 100 megabitów i 10 megabitów pobierania. Oczywiście to jest w teorii, bo w praktyce to ja miałem może 15, a na papierze miałem 80, w praktyce miałem 15 i to w porywach. A jak poszedłem jeszcze się poskarżyć, to mi powiedzieli, no bo my mamy widełki. No, ja powiedziałem, ja też mam widełki, mogę rozwiązać umowę i rozwiązałem umowę. Ja nie będę walił się z firmą, która każe ci płacić więcej, a oferuje ci jeszcze mniej. Także ten internet mobilny, który sobie wziąłem bez limitu, to jeszcze jest tańszy od tej Neostrady, więc odradzam każdemu. Jak możecie wybrać cokolwiek innego, nawet ten mobilny internet, to jest 100 razy lepsze od tego gówna, więc jak mieszkacie gdzieś no w takim małym... Znaczy to jest w ogóle śmieszne, bo ja mieszkam pomiędzy dwoma dużymi punktami. I pomiędzy mną jest światłowód. W sensie światłowód jest 100 metrów od mojego domu. Już podłączyli do szkoły, która jest obok mojego domu. Ale do mnie nie chcą podłączyć, bo oni mieli od Unii Europejskiej plany i oni nie mogą ich zmienić, bo to będzie łamanie prawa.
0: Ciekawe, czy w ogóle istnieje jeszcze coś takiego jak sieci osiedlowe wspomniane przeze mnie. Wiem w ogóle, ciekawostka, tą sieć osiedlową na Kuźnikach wykupiła potem jakaś Vectra czy inna Netia. I co ciekawe, wzrosły bardzo ceny wtedy za to wszystko, a szybkość spadła oczywiście. Czyli drożej, ale za to wolniej. No, dziękuję.
1: Drożej, gorzej, ale od profesjonalnego providera, który przyśle ci Henka do naprawy routera i ten Heniek powie no, nie działa.
0: No, albo ci zadzwoni i powie, a u mnie działa. Ja tak jak w tym żarcie o informatyku, nie? A u mnie działa. No widzisz, Gumball, ty już doświadczyłeś, ty już znasz właściwie tylko ten internet, gdzie właściwie już był YouTube, Google, Facebook chyba, nie?
1: Tak, ale ja tak naprawdę zaczynałem od naszej klasy, tak jak większość normalnych Polaków.
0: A, właśnie,
1: i nienormalnych. Naszą klasę wspominam źle. W sensie nie pamiętam niczego dobrego z naszej klasy oprócz minigierki IC Tower, którą można było sobie na komputer też pobrać. Ona była i na naszej klasie i można było sobie pobrać gierkę i w sumie tyle. Bo z naszej klasy to tylko pamiętam eurogąbki, jak to się śmieli z tego, że no to odkupię ten samochód, 100 eurogąbek mam.
0: A pierwszy komunikator, taki no a la Skype, z którym się zetknąłem, to było ICQ. Nie wiem, czy to w ogóle nie był pierwszy komunikator, taki popularny. Pierwszy popularny to na pewno ICQ i co ciekawe, to jest wynalazek izraelski, co pokazuje też, no, że faktycznie to jest bardzo innowacyjny kraj Izrael.
1: No ja pamiętam, korzystałem kiedyś z komunikatora kombajna, bo uważałem, że jak chcę dotrzeć do jak największej ilości ludzi w internecie, to muszę mieć komunikator, który ma wszystkie komunikatory. Nie wiem, czy coś takiego kojarzysz, jak multikomunikatory.
0: Chyba takim multikomunikatorem był Tlen. Znaczy wiem, że Tlen pojawił się jako konkurencja w pewnym momencie dla naszego swojskiego gadu-gadu. A w ogóle
1: był tlen, no. Ale było jeszcze coś powyżej tlenu, bo było coś, co miało jeszcze tlen w sobie. Tak, i to się nazywało AQQ.
0: AQQ, tak, pamiętam. Ta.
1: Dzisiaj, jak sobie sprawdzałem tą stronę, to tam nie wiem, czy tam zawirusowany jest, czy co, ale gościu sobie stwierdził, że zrobi z tego płatną aplikację i będzie pobierał 10 zł miesięcznie. No ja... No nie wiem, ja mu szczęścia życzę, bo nie wiem, kto tyle zapłaci mu za coś, co w sumie już jest archaizmem, bo gadu-gadu nie jest... Albo jest... Nie wiem, ale już chyba nikt z tego nie korzysta. Escape, no to sobie
0: pedofile,
1: lepiej pobrać.
0: Ja słyszałem, że pedofile tylko korzystają z gadu-gadu. Mogliby reklamę taką zrobić. Używają nas tylko pedofile.
1: To jak to jest, że ten jeden pisze, no ja... To ja jestem Martyna, mam 12 lat, a ja jestem Maciek też.
0: Tak, tak, tak, między sobą, tak. I wśród nich są jeszcze łowcy, którzy robią podpierdolki i łapią ich, no.
1: Jest. Ale teoretycznie, jeżeli pomiędzy sobą rozmawiają, to czy to jest prawnie obowiązujące? Czy taką osobę można złapać?
0: Można, ale to są jakieś okoliczności łagodzące chyba wtedy i w rezultacie ich wypuszczają tam albo bardzo łagodne kary, jakieś prace społeczne. No chyba jest to inaczej traktowane, nie? Jakoś z tego,
1: no właśnie,
0: z tego co widzę.
1: Dlatego mówię, że to jest trochę problem. Tak jak na przykład, to w Polsce chyba tego nie ma, ale w USA jest taki myk, że jak na przykład policjant wymusi coś na kimś, nie? Na przykład na osobie, żeby zadziałała w pewien sposób, żeby złamała prawo, nawet pośrednio, jeżeli wymusi, jest to gdzieś tam w kontekście, no to już to się nie liczy w ogóle jako oskarżenie.
0: Pamiętam, że na to ICQ się mówiło ICEK, no bo ICQ, ICEK można tak
1: takie
0: nazwać.
1: Listki miało, nie?
0: Tak, takie listki, ale to też nawiązuje do pochodzenia właśnie tego programu. A w ogóle byłem w siedzibie naszej klasy. Z kolegą przyjechaliśmy tam i rozmawialiśmy o wykupieniu naszego projektu, tego generatora animacji. No nic z tego nie wyszło, bo to był czas, kiedy nasza klasa już się zawijała powoli i chyba szukali czegoś może nowego, że może by jeszcze coś tam zainwestować, ale to już takie konanie śniętego dorsza, nie?
1: No, nasza klasa długo umierała, co jest dla mnie dziwne, bo powinna umrzeć tak jak Albikla, czyli bardzo szybko. Jestem chyba jednym z niewielu, który nawet nie wiedział, co to jest Albikla i dowiedział się dopiero po tym, kiedy umarła. Ale w sumie dobrze dla mnie, bo bym konta nawet tam, znaczy tam konta nie założyłem. Także spoko. No, ale miałem jeszcze coś powiedzieć tam od YouTube'a i Twitch'a, tych różnic, bo to jest ważne. Mówisz, że od 20 tysięcy subów się rozwija. I tak, i nie. To znaczy, zależy jaki rozwój, bo możesz mieć dużo subów, dużo... Ja ci mogę powiedzieć na przykładzie swoim. Dużo subów, duży zasięg i... Po prostu gigantyczne wyświetlenia. Ja generowałem w swoim czasie 1 000 000 wyświetleń miesięcznie. Nie, że rocznie czy tygodniowo, tylko miesięcznie. Był taki okres, że miesięcznie waliłem 1 000 000 wyświetleń. Moje filmy były promowane wszędzie. Tylko problem był taki, że te filmy źle zrobiłem, bo nie zrobiłem je pod stworzenie społeczności, tylko jako osobna rzecz. I w momencie, kiedy już chciałem coś z tego kanału zrobić, to nagle no i nie działa, nie chcę iść w żadną stronę, bo nikt nie wie, że w ogóle taka osoba jak ja istnieje. Jeżeli ktoś wie, to są to jednostki i jest za mało czegokolwiek, żeby wykorzystać. Ile ja tam miałem? 40 tysięcy subów i cały czas rosło. Był moment, że miałem już plan, że o, będzie do końca roku 100 tysięcy, no wyszło jak wyszło, poblokowali mi filmy, no życie. Ja jakoś nie będę specjalnie o to się wkurzał, bo to też trochę moja wina była, bo rzeczywiście trochę wiedziałem, na co się porywam, w szczególności, że no w co drugim filmie miałem muzykę. Znaczy, nie, na muzykę to żaden film nie został prawie zablokowany z prawami autorskimi, tylko przez klipy, które używałem. Chociaż w zasadzie i nie każdy film, więc nie wiem, na jakiej zasadzie to blokowali. Po prostu sobie stwierdzili, no ten zablokujemy, ten nie, ten będzie. Także jakoś to tam wybrali. No więc nie, suby nie są do końca znacznikiem sukcesu, bo jeżeli sukcesem jest dla ciebie to, że masz aktywną społeczność, no to możesz mieć, nie wiem, tyle ile masz i możesz mieć o wiele bardziej aktywną społeczność niż ja miałem w swoim jakby najwyższym momencie, bo oni byli, ale oni byli tylko dla jednego filmu albo dla pojedynczej rzeczy.
0: Mm-hmm. Czyli nie tylko ilość, ale i jakość społeczności się liczy. No okej. Okay. A masz jakieś swoje tutaj teorie czy informacje na temat tego, no czemu tak dzisiaj ciężko się wybić? Czy potwierdzasz to, że po prostu wszystko się do kasy dziś sprowadza i że byle jaki content jest promowany, jakieś bójki, zwierzaczki? Znaczy, tak właściwie to może ja przesadzam, bo jest kupa fajnych kanałów, no różne takie się pojawiają mody, na przykład pranki, to nie jest byle jaki content w sumie, to trzeba przygotować, trzeba to wymyślić, tego pranka, wyjechać w miasto gdzieś, nagrać to fajnie, albo to takie zgniatanie prasą, no to wydawałoby się głupkowate, ale to się przyjemnie ogląda, albo wszystkie te filmy, lifehacki jakieś, to nie jest w sumie, ciężko to nazwać śmieciowym contentem. W zasadzie, nie?
1: Znaczy, wiesz, ja zawsze mówiłem, że wypromować się łatwo. To znaczy, jeżeli chcesz stworzyć kanał, który będzie sukcesem, to da się, ale to nie będzie coś, co cię będzie zadowalało. No to będzie kanał, który będzie po prostu ogarnia jakiś sukces. I o czym tu mówię? No dajmy na to, w tym momencie robisz shorty. No napierdalasz shorty na masę. I robisz te shorty w taki sposób, jaki robi każdy. Patrzysz się na, nie wiem, top 10 najpopularniejszych kanałów, patrzysz się, co oni robią, robisz dokładnie to samo. Tyle. I już masz gwarantowany sukces. I na pewno masz gwarantowany hajs. Ale ile z tego to jest, nie wiem, samo spełnienie, jakieś dojście do czegoś w życiu? No, według mnie mało. No chyba, że masz naprawdę jakiś wybitny pomysł, ale to musisz mieć wybitny pomysł, coś czego brakuje, coś z pomysłem, coś z innowacyjnością, ale zarazem podchodzącą pod standardy dzisiejszego internetu, bo nie możesz wyprzedzić epoki, bo każdy kto wyprzedzał epokę, wiadomo, że kończył na śmietniku, dopiero później go gdzieś odgrzebywali. Ani nie możesz też być za bardzo zacofany, chociaż to też jest nie zawsze, bo są, wiadomo, odstępstwa od reguły, są ludzie, którzy robią coś, co, nie wiem, 10 lat temu byłoby popularne, a jednak znowu jest popularne, no bo cykl się powtarza. W internecie dużo rzeczy lubi się powtarzać, więc z rzeczami, które chcesz tak od siebie zrobić, to naprawdę jest od cholery pracy, ale jak po prostu chcesz coś, żeby osiągnęło sukces, no to kopiujesz to, co tam wszyscy robią i gitara.
0: Kiedyś można było się wybić, zaczynając od czegoś, co jest bardzo popularne, typu gameplaye. Tacy youtuberzy jak Daniel Magical czy Rafonix, którzy potem się przerzucili na inny rodzaj kontentu, na jakieś pato, na patologię, czy na jakieś tam walki, przepychanki, zabawne telefony, no to oni zaczynali grając w gry po prostu. I to był chyba dobry sposób, bo tych graczy jest dużo. No i można w ten sposób zrobić, że pierw robisz co innego. Różne są sposoby, na przykład odbywa się jakaś gala walk, no to ktoś niby udostępnia piracki stream, ale zaznacza, że dajcie mi suba, to udostępnię. I ludzie dają te suby i prześledziłem, ile można zebrać subów podczas jednej takiej, no krótko mówiąc, podpierdolki, bo ostatecznie ta osoba i tak tego nie udostępnia, ale suby se zbiera. No to tak kilka tysięcy można sobie zebrać, a potem zmieniasz nazwę tego kanału, tak żeby nikt się nie rozpoznał, że to ty jesteś tym ściemniaczem, zmieniasz tę nazwę kanału i masz te kilka tysięcy subów
1: ale
0: za darmo.
1: Ale to nic ci nie daje, te suby gówno ci dają.
0: No w sumie tak.
1: I ci mogę od razu powiedzieć, że to już jest mit, że sama liczba coś ci daje, bo ludzie wracają do pewnego kontentu. Możesz go zmieniać z czasem i to po pewnym czasie zadziała, ale to musi być naturalna zmiana. Nie może być tak, że strykniesz i nagle, o, dziękuję, zmieniam kanał, inny content. Nie, ludzie odejdą. Albo zostanie garstka. A co miałem tutaj na myśli z cyklami, bo kot Mruczek tutaj mówi, że to masz filozof magotnego konkurenta. To ja tak mówię, cykle modowe, takie cykle, jeśli chodzi o rzeczy popularne, prawda? Kiedyś były popularne filmy robione w notatniku, nagrywane w pulpicie. Dzisiaj jest to w pewnym sensie ironicznie popularne. Więc gdzieś te cykle się powtarzają. No one nie są dokładnie takie same, są inne trochę. No tak jak w modzie, prawda? Też pewne rzeczy
0: tak,
1: odradzają się, ale trochę inaczej.
0: I historia zatacza koło i moda zawsze wraca w pewnym, może trochę odmieniona, ale są nawiązania, wracają różne rzeczy. No, jak sobie czytałem ten artykuł o latach 90., który nawiązywał też do tej wystawy zdjęć z lat 90., to były wspominane cieliste rajstopy na przykład. To co, kobiety nie noszą już dzisiaj rajstop w kolorze cielistym? Myślałem,
1: nie,
0: że może.
1: Nie wiem, ja nawet się nie patrzę na takie rzeczy w sumie. Ostatnia rzecz, żebym tam patrzył się na rajstopy kobiet. Ale może jeszcze wrócę do Twitcha, bo tak jest temat, to ci powiem, że Twitch też ma swoje plusy od YouTube'a, dlatego nie umarł. No bo wiesz, Twitch nie umrze z jednego tylko powodu. Wiesz, kto ma Twitcha, prawda?
0: Nie wiem.

0: Jak właśnie, no, przepraszam, 12 tysięcy szabel, takie kanały typowo podcastowe, tu na YouTubie sobie lepiej radzą, no bo YouTube ma tą funkcję, że możesz sobie cofać, obejrzeć tam jak chcesz, więc to jednak działa lepiej dla podcastów,
1: No,
0: ale jeśli chodzi o oglądanie gier.
1: może słowo podcast niekoniecznie tu pasuje, bo wiesz, nie są to. Może po prostu odtwarzanie z offa i na żywo. Po prostu tak możemy
0: Ale
1: to.
0: tu bardzo dobrze pasuje podcast. Ja nie wiem, jaki to jest problem
1: No to nocne
0: określenie.
1: radio to podcast też bardziej niż większość kontentu YouTube'owego, a gdzieś tam na szarym końcu jesteśmy, nie?
0: No tak, ale nie zawsze się wybijesz, prawda? A przecież taki na przykład. Dla mnie na przykład to, co robi Makłowicz, pomimo że ma dużo obrazu, to jest też w pewnym sensie podcast. Oczywiście teraz ktoś mi wyjdzie, że nie. No bo jeśli chodzi o teorię, to nie jest podcast, ale większość ludzi ogląda już te filmy jak podcasty, czyli sobie gdzieś tam włącza z boku, oni sobie gdzieś tam słuchają tego. To prawie jak podcast się słucha, więc gdzieś jest to blisko. Wiadomo, nie jest to samo. No i tutaj YouTube wygrywa te wszystkie informacyjne, nie wiem, co teraz jest popularne. Kiedyś Max Kolonka był popularny, teraz oszalał. Było coś takiego, bądź na bieżąco, Jezu, taki kanał był, nie wiem, czy nadal istnieje, Ator właśnie, to ciężko mi powiedzieć, bo tak słabo śledzę polskie kanały, ale dużo amerykańskich oglądam, także sporo się dzieje na podcastach, a na grach no bardzo mało, więc Twitch ma tutaj naprawdę przewagę, jeśli chodzi o rozrywkę, taką typowo multimedialną. To jednak tutaj wygrywa, bo ta społeczność lepiej działa. Wyszukiwanie już samo streamerów na Twitchu jest 100 razy lepsze niż na YouTubie. I to jak czat działa, że możesz na przykład rajdować, chociaż teraz to trochę zmienili. Możesz cheerować, możesz robić różne rzeczy na czacie. Gdzieś ta komunikacja między użytkownikami jest lepsza, bo możesz robić ankiety. Nie wiem, YouTube chyba to już dodał, ale wcześniej tego nie było. Jest sporo możliwości takich do komunikacji między nadającym a odbiorcą na Twitchu. I mimo, że ten player nie ma tych funkcji, o których ty mówisz, na przykład to właśnie przewijanie, ale na Twitchu to nie jest potrzebne, bo każdy, kto ogląda Twitcha, to chce być na bieżąco. On nie chce oglądać Zofa, on chce oglądać to, co jest aktualne, bo dla niego jest ważne tu i teraz, żeby w pewnym sensie być na bieżąco z tym, co robi twórca, żeby właśnie być aktywnym na tym czacie i to wszystko się działo. Po prostu troszkę inaczej to działa.
1: Z tymi shortami to nie wiem, czy to nie jest przesadzone, bo tak się przyjęło, że chcesz się wypromować, rób shorty, ale widzę, że koledzy po fachu robią te shorty i to nawet całkiem sporo, niektórzy, i to jakoś chyba nie owocuje
0: A
1: wielce.
0: robią tak jak wszyscy, czy robią po swojemu? Jak robią po swojemu, to, nie, to będą musieli je dobrze zrobić, żeby się wypromowały.
1: Co to za
0: Bo
1: różnica? Co to za różnica?
0: shorty masz robić jak na TikToku, czyli masz je robić, kopiować od każdego, bo to oglądają dzieciaki, które mają, prawda, krótki czas tego. Short attention span, no, wiesz o co chodzi.
1: Ostatnio też wyszła jakaś nowa funkcja na YouTubie, że można robić taki skrót czyjegoś filmu na legalu normalnie. Po prostu wycinasz fragmenty czyjegoś filmu i robisz taki skrót. I to normalnie u ciebie na kanale się pojawia jako film, jakoś tak, nie?
0: Tak, zresztą taka ciekawostka dla wielu osób, że jak macie film, to on z automatu ma zezwolenie, że osoby, które robią shorty, mogą z niego skorzystać. Musicie je odznaczyć, żeby nie mogli z niego skorzystać. I jak oglądacie ten film na apce YouTube'owej, to możecie kliknąć przycisk aparat i wtedy możecie na przykład nagrywać reakcję do tego filmu albo coś innego. Albo go edytować i robić shorta z na przykład twojego, nie wiem, swojej audycji. Ktoś może zrobić shorta.
1: A jak się w ogóle robi takiego shorta? Jaki to. Chcę powiedzmy z dysku wrzucić shorta, to jaki to format musi być? To jakieś konkretne.
0: Nie, nic konkretnego, jeśli chcesz to robić. Tylko musi być odpowiedni aspect ratio, czyli ten telefoniczny. To jest chyba 9.

0: 5 na 16, czyli odwrotność, wiesz, panoramy.
1: A wymiary dowolne, tylko żeby te proporcje były odpowiednie, tak?
0: Tak, no to musi być proporcja taka, jak jest w telefonie, prawda? Tyle.
1: A to nie jest też 16 na 9, tylko wertykalne?
0: Czy to... No to powiedziałem właśnie 9 na 16.
1: Aha, 9 na 16. Aha, aha, aha.
0: No chyba tak to się nazywa, ale to no, poradzisz sobie. Dużo programów ma opcję po prostu robienia wertykalnie, więc można sobie kliknąć jedną funkcję, to tam nie ma problemu. I to musisz do minuty zrobić maksymalnie film. To jest ważne, żeby nie przekraczał minuty, bo wtedy już się nie klasyfikuje jako short.
1: Ludzie tutaj piszą o programowaniu społeczeństwa, że to jest takie formatowanie ludzi, ale nie wiem, czy to sami ludzie sobie tego nie robią, czy po prostu nie wygrywa to, czego ludzie chcą. Czy to nie
0: wygoda jest... wygrywa.
1: Odpowiedź na zapotrzebowanie. To, że takie, a nie inne treści są popularne, to nie jest, że ktoś nam zrobił wodę z mózgu i nas formatuje specjalnie, tylko po prostu przestańmy ciągle zganiać wszystko na innych, nie? Samo społeczeństwo czegoś się domaga, coś promuje, czegoś chce i taki jest efekt, jaki jest. No,
0: ja zrobię kontrę, że już shorty były w latach 2000, kiedy wszyscy mieli, a przynajmniej duża część Polaków miała telewizję satelitarną. Co się robiło? I ty to już powiedziałeś, ale to powiem jeszcze raz. Co się robiło wtedy na dekoderach? Zmieniało się kanał non-stop. No to co się na shortach robi? No przewijasz kolejny filmik. To jest to samo, tylko po prostu ewolucja tego.
1: No. Ja myślę, że ludzie sami, społeczeństwa same budują sobie idiokrację i nie ma co zawsze zwalać na tych onych, nie? Masonów, kosmitów, iluminatów.
0: Oni wykorzystują to, co się naturalnie dzieje, ale my jesteśmy tego budulcem.
1: Tak też działa kapitalizm, że zawsze odpowiada na zapotrzebowanie. No. Ludzie dostają to, czego pragną. I tu raczej nie wieszczę, że się coś zmieni, raczej będzie ku gorszemu szło. Bo ludzie chcą coraz szybciej, coraz krócej, coraz wygodniej, coraz prościej. Nie chcą gimnastykować swojej głowy, nie chcą ćwiczyć cierpliwości, nie chcą wychodzić ze strefy komfortu i to jest w sumie takie naturalne jakby zjawisko trochę, nie?
0: No tak, tutaj jeszcze jest pytanie w ogóle, kura czy jajka, algorytm czy człowiek? No jasne, że człowiek był pierwszy, zanim był algorytm, ale jest to troszkę bardziej skomplikowane, bo teraz to już nie jest tak, w sensie to, co algorytm nam podaje, nie zawsze jest tym, co wykreuje jakby my wykreujemy, czyli powiedzmy przez klikanie, przez jakieś rzeczy, bo algorytm jest już w pewien sposób zmodyfikowany, żeby wykrywać, żeby przewidywać, ale też żeby w niego dodawać pewne funkcje. Przykładowo jeżeli, oczywiście tu mówię teoretycznie, ale jest taka możliwość, jeżeli przykładowo chcemy, żeby coś było wypromowane, bo na przykład podoba się YouTube'owi tego agenda, no nie wiem, jakiś filmik o czymś, o jakimś czymś, co rządy wprowadzają, albo coś innego, to on może to zrobić. Nie ma z tym problemu. Nie mówię, że takie rzeczy robił, mówię, że może takie rzeczy robić i nie jest to problem. I na pewno robił takie rzeczy pod innymi względami. No to na pewno jakieś filmiki gdzieś tam wrzucał w ten algorytm. Więc jeśli chodzi o to, co było pierwsze, to faktycznie pierwszy był człowiek pod względem budowania algorytmu, prawda? No ale teraz algorytm buduje człowieka.
1: No właśnie, ale też jest tak, że YouTube, powiedzmy, ma do wyboru promować pewne rzeczy, bo może promować przez algorytm pewne rzeczy, no i ma do wyboru promować bardzo długie filmy, które, powiedzmy, zabierają transfer, przestrzeń dyskową, no są mniej opłacalne dla YouTube'a niż krótkie, szybkie treści, na których zarobi tyle samo, to wiadomo, jakiego wyboru dokona. Przerobi lekko algorytm tak, żeby promował te treści bardziej opłacalne dla YouTube'a.
0: Nie tylko promował, bo też stworzy systemy, które dają pieniążki, na przykład twórcom shortów. Bo jeżeli tworzysz shorty, to nie musisz wcale zarabiać na reklamach, bo teraz jest specjalny fundusz. Jeżeli zrobisz shorty, no to oni ci dadzą kasę i tak, więc robiąc shorty w tym momencie i mając jakieś wyświetlenia na nich, nawet tam 1000 czy 2000, i będąc w programie partnerskim już możesz zarobić pieniądze i to nie jakieś tam 10 zł, tylko faktycznie jakieś na przykład 1000 zł albo 500, nie?
1: No co ty?
0: No nie są to kokosy, ale są to pieniądze.
1: Może się wkręcę w to. Mógłbym robić jakieś kreskówki proste, shortowe, czy to by miało ręce i nogi?
0: Znaczy, jeżeli trafiłbyś w tą niszę i zrobił to w taki sposób, żeby to ludzie chcieli oglądać, to czemu nie? Najważniejsze, żeby było to coś, co będzie wzbudzać reakcję. Podam ci protipa, że dużo tak naprawdę shortów polega na tym, że są promowane przez innych, którzy robią reakcje do tych shortów. Czyli shorty o shortach, a potem jeszcze znowu i taka robi się ta babuszka, co się składa, wiesz, z wielu części.
1: Matrioszka, no.
0: Matrioszka, no, przepraszam. Tak, więc to tak wygląda. Musisz po prostu
1: i
0: robić
1: potem
0: coś.
1: Ktoś będzie zlewał z mojej reakcji na reakcję jego, gdzie komentuje jego kolega moją wpadkę, jak się wywaliłem i se głupi ryj rozwaliłem, no.
0: No tak to wygląda, no ale niestety no na tym polega w dużej części promowanie shortów. O tyle dobrze to działa na YouTubie, że sam YouTube wie, który film jest oryginalny, więc na ten oryginalny film to też wpływa. Jest on o wiele bardziej promowany, no bo robiąc jakby odpowiedź na film, w cudzysłowie, bo to już nawet nie wiem, czy jest odpowiedź, to jest bardziej komentarz, no komentarz, to YouTube wie, że ty robisz komentarz, odpowiedź na ten film, bo to robisz w aplikacji YouTube'a, więc tam wszystkie metadane zostają i algorytm wie, że jak oglądasz tam komentarzu, reakcji, Bóg wie czego, to ten oryginalny film zostaje. On jest w informacjach.
1: No. Też zauważmy, że internet właściwie bardzo zmienił społeczeństwo na społeczeństwo ekskibicjonistów w zasadzie, bo kiedyś zupełnie czegoś takiego nie było, że ludzie się dzielili swoim życiem, tak jak dzisiaj, nie? Dzisiaj to ktoś tu siedzi na kiblu i nagrywa, tu pokazuje pryszcza swojego, tu opowiada o swoich perypetiach, że sąsiad go napastuje. I wiesz, no kiedyś miało się pamiętniczek, w którym się spisywało jakieś swoje osobiste rzeczy. Można było do kogoś list napisać, nie wiem, zadzwonić, ale nie, zupełnie ludziom nie przychodziło do głowy, żeby robić to, co teraz. Że właściwie ludzie się dzielą swoim życiem osobistym, intymnym. To też zmienił internet, nie? Nas w ten sposób. A może to dobre? Może to dobre, bo to jest takie, jest w tym dużo takiej prawdziwości. Odchodzimy już od kiszenia się ze swoimi tam sekrecikami, tajemnicami, doświadczeniami we własnym jakimś kręgu małym znajomych ewentualnie, czy rodziny. Znaczy, o co mi chodzi, że to, no, prawda jest dobra, nie? I gramy jakby wszyscy ze sobą trochę w otwarte karty. Pokazujemy swoje życie, gdzie byliśmy, nasze przemyślenia. To, czy to na pewno jest złe takie? No, oczywiście osoby takie konserwatywne, tradycjonaliści będą w tym widzieli jakieś coś strasznego w ogóle, nie? Świat się kończy. Ale czy na pewno się kończy? Czy to może to właśnie na plus? Jak ty uważasz?
0: Kurde, przypominają mi się influencerki z Instagrama, które dzieliły się swoim życiem. Trochę powiem jak taki jeden YouTuber. Skąd wiesz, że oni na przykład nie wyrzucili na przykład kwiatów, które mieli dać tam. Kupili na przykład drogie kwiaty, żeby dać dziewczynie, albo nie wiem, mają zdjęcie, że jest Tesla i skąd wiesz, że oni mają tą Teslę? Skąd na przykład wiesz, że oni nie zrobili zdjęcia przy tej Tesli? No i skąd wiesz, że na tych filmach rzeczywiście jest to, co oni robią codziennie? Że to nie jest, powiedzmy, dobrze wyreżyserowany kawałek życia. W cudzysłowie oczywiście, z tym kawałkiem życia. Skąd wiesz, że to jest prawda? I skąd wiesz, że nie wiem, oni tak się zachowują, bo w zasadzie może być całkowicie inaczej. Prawdy nie znasz, a może to wpłynąć na twoje życie też. Może to być na przykład tak, że te filmy mogą być stworzone po to, żeby budzić zazdrość, żeby budzić różne emocje. Zresztą większość filmów dzisiaj jest zbudowana na emocjach. No i pytanie, no czy to rzeczywiście jest prawda, jak ty mówisz?
1: To znaczy, no nie, no tak jest, jak ty mówisz. No, to jest dość oczywiste, że wiele osób udaje, tworzy pozór Big Brothera. To jest wyreżyserowany Big Brother, albo udają. Po prostu, nie no, wiesz, jak ktoś siada przed kamerą, ja widzę świetne oświetlenie, makijaż na twarzy, lekko sztuczną, taką nie do końca naturalną gadkę, ale to jest właściwie stylizowane na jakiś dokument, na spontan, ale nie ma, niekoniecznie tak jest. No to wiadomo, że tak jest, no ale to też stało się pewnym gatunkiem i jakby nikt nie ma o to pretensji chyba, nie?
0: Znaczy zależy, ja na przykład Big Brothera bym dzisiaj nie obejrzał, a były jakieś tam próby wskrzeszenia tego produktu. Zresztą ja też nie oglądam szkolnej, to tylko urywki trafiają do mnie, bo powiem szczerze, dla mnie to jest trochę nudne, to znaczy ja lubię, jak coś się dzieje, ale za mało się dzieje na szkolnej. Powiedzmy, jak kiedyś oglądałem streama tam Majora, to przez 2 godziny jadł i chyba raz się pokłócił z Kononem i to było tyle. To był jedynie ciekawy moment i ten moment oczywiście trafił do jakichś tam urywków. No, no i dla mnie to było ciekawsze, zobaczenie tego, powiedzmy, tej kłótni, nie? Że tam coś tam na Kononie powiedział.
1: No to gdzieś tam cię ominęło, bo tego kontentu, gdzie oni się żrą ze sobą, jest bardzo dużo. Awantur, ale to też
0: taki toksyczny.
1: Nie, to można łatwo dosyć trafić. Akurat trafiłeś na mniej ciekawe, no to jak Major przynieje, no to faktycznie nikt tego nie ogląda, bo to jest nudne, no tam nic ciekawego nie ma. No
0: nie wiem, może ja jestem takim niewiernym fanem szkolnej, ale ja nigdy się za fana szkolnej nie uznawałem. Ja po prostu jestem gdzieś widzem tego medium. Znam trochę tam gdzieś kojarzę pewne osoby, ale to tyle, no na tym się kończy.
1: No dobra, Gumball, to jak na tym się kończy, to będziemy kończyli w takim razie. Dzięki ci za twoje tutaj...
0: No, ja tylko chciałem się pożalić, że mi na pizzę salami ani hawajską nie dali, a tutaj rzucali. O, i tak chcecie, żeby Gumball wrócił do rady. O, ja to będę pamiętał.
1: Gumball, mi się wydaje, że lepiej by było z donejcikami, gdybyś się trochę rozgadał, rozpędził, bo to wiesz, nie można tak od razu, to na pstryk nie będzie. Musiałbyś trochę ponadawać.
0: Ja szczerze powiedziawszy sobie z tym żartuję, bo...
1: Ja wiem, ale to
0: bo tak ja ostatni raz, kiedy w sumie robiłem stream dla donate'ów, to chyba, nie wiem, rok temu albo więcej. Ja zawsze wrzucam ten pasek, ale jestem zadowolony, mówię, jak ktoś nawet piątaka da, nawet jak nikt nie da, ale przynajmniej są komentarze, jak jest coś na czacie. Ale dobra, nieważne, nie będę zabierał czasu. Dzięki za rozmowę i na razie. Cześć, trzymaj się.
1: No trzymaj się, dzięki za telefonik. Nara, nara. Okej, Piotrek tutaj próbował się dodzwonić, no ale ja odbieram pojedynczo. Akurat skończyłem rozmowę z Gumballem, to zapraszam Piotra do zadzwonienia. Teraz jest ta chwila. No, widzicie, to wszystko takie skomplikowane, te różne trendy, mody, zmiany, ewolucje. Jest o czym pogadać, nie? Nowe techniki, sposoby na wypromowanie się. No, tym, którzy przyszli później, to polecam sobie odsłuchać potem audycję od początku. Był kawałeczek historii, może nie jakoś super rozwlekle, ale w skrócie opisałem różne takie ewolucje internetu. Można sobie posłuchać, jak to bywało drzewiej. No, ja czekam na telefon od Piotra. W takim razie nowego słuchacza. O kurczę, coś mi się tutaj...

No, zresztą nawet jak chciałbym Piotra tu odebrać na drugiego, to bym nie zdążył, bo tak dryndnął i się szybko rozłączył, a teraz chyba zniknął. No, to coś mamy pecha. Wcześniej napisał tu dzisiaj na czacie, że wcześniej jak go zapraszałem, to już spał, zasnął, nie doczekał. No, teraz tutaj nie dzwoni już. Widzicie, no, droczy się ze mną. Droczy się ze mną, Piotr, chyba. No to jeszcze chwilkę zaczekam. Może znów poszedł spać. Nie odebrałem od razu, to nie wytrzymał. Może on jest taki niecierpliwy, że jak nie odbiorę od razu, to on idzie spać od razu.

dziś w internecie mamy przesyt troszeczkę treści. Znaczy przesyt różnych autorów, kanałów. Właściwie dzisiaj problemem jest znalezienie po prostu czegoś ciekawego, wyłowienie z tego morza informacji czegoś, co nas zadowoli, nie? Dzisiaj taki jest problem. Kiedyś był problem, żeby znaleźć coś, żeby znaleźć coś, a dzisiaj jest problem, żeby znaleźć coś wartościowego, ciekawego. Jest w czym wybierać w każdym razie, nie? Właściwie można na tym YouTubie siedzieć w nieskończoność, klikać i ciągle coś nowego będzie nam wyskakiwało. No są też takie alternatywne serwisy jak, nie wiem, jak sadistic.pl, gdzie właściwie są same filmy, które mogą nas nieźle zdołować, bo pokazujące taką idiokrację, takie zbydlęcenie jakby człowieka, nie? Mordują się, wypadki, ktoś sra w sklepie, ktoś samobójstwo popełnia. No, strasznie toksyczne, strasznie no, takie epatuje z tego zło jakieś jedno wielkie i rasizm, bo tam chyba rasiści się zebrali, którzy mają taki cel, żeby się pośmiać właśnie z Murzynka Bambo, nie? I pokazać, że czarna rasa to jest w ogóle taka i owaka. Nie będę mówił, bo zaraz tu algorytm wychwyci i coś. No... No w ogóle dzisiaj czas szybko płynie. Im jesteśmy starsi, tym szybciej nam też płynie jakby czas. I świat się staje troszkę bardziej matowy. Młodzi ludzie bardziej kolorowo widzą świat. Tak jakoś oczy nam się zużywają i matowieje obraz nieco. Niestety. Może stąd pamiętam swoją taką fascynację kolorami, że kolory były takie soczyste, nie? Miło się patrzyło, obcowało z tym kolorem, a dzisiaj to wszystko takie bardziej jednolite się już robi. Saturacja trochę mniejsza, nasycenie. Teraz też jest problem znaleźć coś obiektywnego, zauważa Grzegorz i chyba ma rację. Dzisiaj każdy ciągnie w swoją stronę i ma jakiś plan, żeby nas do czegoś przekonać, żeby przeforsować jakąś ideologię, nie? No chyba, że... Bo też, no widzicie, gdyby Nocne Radio było moją pracą, gdyby to był kanał nastawiony na zarabianie, no to musiałby się trochę skonkretyzować, na pewno. I pewnych rzeczy nie mogłoby tu być też. No, wiadomo jak to jest. No i zniknął Piotrek. No ja nie mogę z nim, on jest jakiś dziwny, słuchajcie, trochę, bo pojawia się i znika. Piękny taki Mister of America. Był i znikł, bo go wezwał Nick. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś. Teraz napisał, że jest w autobusie i może jak wróci, proszę wybaczyć tutaj. No dobra, to wybaczam. I czekam dalej na telefon w takim razie. Będzie okazja. Może faktycznie dzisiaj nie jest jakaś super okazja, bo głupio tak zmieniać temat, nie? Wiadomo, że luźne gadki to różne tematy, no ale dzisiaj, skoro już większość audycji przegadaliśmy o internecie, o trendach, no to teraz... A z Piotrem chciałbym o czym innym pogadać, nie? Akurat. Bo no, Piotr zdradził, że jest gejem, a ja zawsze chciałem porozmawiać na antenie z gejem. Piotrze, to zróbmy tak, że do następnej audycji zadzwoń, następną audycję zrobię taką, że będą przeróżne tematy i wtedy trochę lepiej to będzie jakoś, lepiej się wkomponuje twój telefon w takim razie. Dobra, no. A dziś już to zamknijmy jakąś klamrą taką. Może możemy jeszcze chwilę pogadać o internecie. O tym, jak się zmieniał, nie tylko od strony technicznej, ale też od strony takiej ludzkiej, społecznościowej, tematycznej. No. Claude często wspomina o tym
anarchist cookbook, że to były czasy. I on z taką lubością o tym opowiada. To jest księga anarchisty, to była taka publikacja w formacie tekstowym w ogóle, nie żadne tam wordy, coś, tylko to był taki czysty tekst i tam były przeróżne sposoby, jak zrobić LSD, jak włamać się do samochodu, jak coś tam zhakować, no. Jeszcze mi się przypomniało, że kiedyś złapaliśmy taką fazę z kolegami, że można dzwonić za darmo przez telefon na przykład. I trzeba było wykręcić specjalny numer i dopiero potem właściwy numer, na który dzwonimy, i ponoć dało się za darmo dzwonić. Nigdy nam się to nie udało. Po prostu to zostało chyba wycofane, jak ktoś to wykrył, nie? Może to był jakiś tryb taki serwisowy dla telefonistów, jak chcieli gdzieś dzwonić, coś sprawdzić, nie wiem. Mieliśmy też taką zajawkę, żeby dialer tonowy używać. To było takie urządzonko, które się przykładało do słuchawki i można było wybrać tonowo numer tam, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, do tej, przyłożyć do słuchawki, wybrać numer i też się jakieś cuda dawało z tym robić, nie? Takie mieliśmy różne zabawy. No ale to takie tematy poboczne, to, ale pokrewne. Telefon, internet. Bramki SMS też padły. O, no właśnie. Było coś takiego, że można było przez program komputerowy, na przykład przez... No, a Piotr was pozdrawia. Tutaj przesyła mi pozdrowionka i wam też tutaj fajnie. No... tak, można było za darmo wysyłać sobie SMS-y przez takie gadu-gadu na przykład. No. Pamiętam, że to różnie działało. Raz się udawało, raz nie. No.

pytanie, czy włączenie monetaryzacji na kanale wpływa na zasięgi. Też się nad tym zastanawiam. Niektórzy twierdzą, że tak. No, Enki sobie na przykład specjalnie włączył monetaryzację i nawalił tam tych przerywników reklamowych 150 na jeden film z myślą o tym, że jemu to jakoś wpłynie na zasięgi, ale chyba nie wpłynęło, no bo nie, ja nie widzę jakiejś różnicy, nie? A gdzieś tam śledzę jego kanał już od dłuższego czasu i zdaje się, że ani te shorty, ani te reklamy, a to jest trochę takie gówno, bo właściwie tego się nie da już za bardzo słuchać na telefonie, bo na telefonie ciężej o różne blokery. No więc to właściwie uniemożliwia słuchanie na telefonie. A w przypadku nocnego radia dosyć duży odsetek, nie wiem czy nie jedna trzecia, już nie pamiętam czy jedna trzecia, czy nawet coś koło blisko połowy, to są słuchacze mobilni i słuchaczki. No więc ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobił, bo to by było jakieś samobójstwo. Ludziom tak ograniczyć dla... Nie wiadomo po co w sumie, nie? Bo to nie wiadomo, czy to działa, czy nie działa, czy ma wpływ, czy nie ma. No i tak jakby zablokować ludziom możliwość słuchania... No bo przecież nikt nie jest takim wariatem, żeby sobie mojej audycji dwugodzinnej słuchać i mieć co... 2 minuty reklamy. No to jakiś bezsens, totalny absurd. Co tam jeszcze było z takich trendów, powiedzmy, internetowych? No ciężko mi sobie coś przypomnieć jeszcze ciekawego.

No, można wspomnieć o starodawnych stronach internetowych. Charakterystyczne były, bo były takie bardzo brzydkie, bardzo takie niedopracowane. Wielkie czcionki, jakieś marmurkowe tło, gify, nawalone gifów dużo, nie? I muzyczka MIDI grająca jeszcze w tle, nie? I na tej stronie mydło i powidło i w sumie nic ciekawego za bardzo. Jakimś tam trendem, który już mamy za sobą, który zaistniał, miał się całkiem nieźle i wyparował, był Flash. Flash czynił strony takimi bardziej multimedialnymi, że tam się dużo działo, animacje różne, ruchome rzeczy, interaktywne. No, byłem trochę takim ekspertem od Flasha, to znaczy no, bardziej takim od multimediów flashowych, no bo w programowaniu to byłem taki se, no tam jakąś prostą gierkę jeszcze potrafiłem zrobić. Nawet swego czasu zrobiłem taki prototyp bardzo fajnej gierki, gdzie było bardzo nietypowe sterowanie stateczkiem UFO. Jakoś to pisałem, w końcu zrobiłem. Polegało to na tym, że im bliżej kursor, im bardziej zbliżaliśmy kursor do tego UFO na ekranie, tym to UFO było tak odpychane przez ten kursor tak jakby. I w ten sposób się sterowało. Nie strzałkami, nie padem, tylko po prostu odpychało się jakby wskaźnikiem myszy to UFO. I trzeba było przez labirynt przelecieć. Moim zdaniem bardzo to było nowatorskie. Szkoda, że nie wypuściłem takiej gierki. Może okazałaby się hitem na miarę Flappy Birda czy coś takiego. No, gierki we Flashu były świetne. No, ale Flash tak zdychał powoli. Dziś został zastąpiony przez HTML5 i JavaScript. I w ten sposób się robi, ale to nie dorasta do pięt jakby Flashowi, bo pod względem jakby możliwości. Znaczy, możliwości są, tylko że dziwnym trafem nie ma już tylu... No, nie wiem, może się zmieniła trochę filozofia robienia stron, no bo tak, Flash oferował co prawda te fajne różne możliwości, tylko że komputer zamulał, długo się to robiło w sumie, ciężko, trzeba było się napracować sporo, nie? No i jakby nie było tego głównego sensu, czyli wyszukanie informacji. Zupełnie to się nie nadawało dla osób niepełnosprawnych czy niewidomych, bo Flash miał to do siebie, że tam w ogóle przeglądarka nie potrafiła rozpoznać, co na tej stronie jest, nie potrafiła zbadać tekstu. No dziś to jest podstawa, tak, że strona musi być widoczna dla wyszukiwarki, musi być tekst otwarty, taki dający się skopiować i tak dalej. To był taki jakby, no taka, takie multimedia na stronie, które były, no, z dzisiejszego punktu widzenia to jest zupełnie niepraktyczne, no, tak powiem. Ale z drugiej strony dawało to takie możliwości, że powstawało dużo stron takich artystycznych, które były, no, niesamowite, zaskakujące, nie? No, dziś można na dobrą sprawę zrobić lepsze rzeczy niż się robiło we Flashu, tylko że jest ich niewiele. No, można zrobić 3D na stronie, jakąś grę 3D na stronie na dobrą sprawę. Wychodzą jakieś platformówkę, można zrobić przygodówkę i wrzucić to, nie, na stronę. Więc to ciężko powiedzieć, że wraz z Flashem umarły te multimedialne możliwości różne na stronach, robienia różnych rzeczy na stronach, bo jest wręcz przeciwnie, dziś są większe możliwości. Ja mogę zrobić na Unity bardzo zaawansowaną grę i ją skompilować tak, żeby się w przeglądarce uruchamiała. I Flash tutaj jest daleko, daleko, bardzo daleko w tyle. Tylko, więc powiedziałbym, że bardziej się zmieniło się podejście do internetu. O. Sprzęt Apple nigdy nie wspierał Flasha. No, na Androidzie też raczej Flasha nigdy nie uruchamiało. To już był ten czas, że już Flash zdychał. No i też ten generator animacji, co robiliśmy z półtorej roku za unijną kaskę, to był w całości we Flashu zrobiony. No, więc no, i to już był taki czas, że Flash
jak to skończyliśmy, to Flash powoli zaczynał zdychać i odchodził w niepamięć. No. Więc najgorszy możliwy czas wybraliśmy. Trzeba by to wszystko było przekompilowywać na inne, co by się dało zrobić. Można by to przerobić na HTML-a 5 stosunkowo łatwo. No, 2 miesiące roboty. No ale znowu 2 miesiące roboty, nie? Telefony, jak się zmieniały, też można wspomnieć. Od telefonów komórkowych na pewno wszyscy kojarzą takie cegły, nie? Można na starych filmach czasami zobaczyć. Właśnie w tym artykule o latach 90. byli pokazani tacy charakterystyczni biznesmeni w trochę innych garniturach, szersze nogawki trochę, prawda? Siwe skronie albo tam siwe włosy, opalony, z trochę innym krojem krawata, powiedzmy, i trzyma w ręku taką cegłę. No, miałem kiedyś taką Motorola, ona miała jeszcze skórzany pokrowiec, taki jakby, no dziś zakładają sobie ludzie też jakieś obudowy alternatywne, ochronne, takie rzeczy, no a wtedy to była taka siateczkowo skórzana, takie etui jakby, nie, w którym ten telefon sobie był, miał wysuwaną antenę, no można było zabić tym telefonem kogoś, w łeb strzelić i zabić. To miałem taki. Kupiłem od kolegi kiedyś sobie taki telefon. No dziś pewnie dużo byłby wart. Bardzo wiele rzeczy. No człowiek sobie pluje w brodę, nie? Ile to rzeczy, za które mógłby dzisiaj dostać kupę pieniędzy. Ile to, że gdzieś to przepadło wszystko. A Windman pisze, że większość rzeczy sobie słucha na prędkości razy 2. No to kolejna taka moda, trend, nie? Słuchanie w przyspieszonym tempie kogoś, żeby zaoszczędzić czas. To też pokazuje pewien nasz taki zwyczaj oszczędzania czasu, optymalizacji. Czy to nie jest też coś naturalnego? Wszystko dąży do optymalizacji. Natura dąży w pewien sposób do optymalizowania pewnych procesów. Kod programistyczny się optymalizuje, żeby to sprawnie działało. My dążymy ciągle do upraszczania sobie życia, do ułatwiania. Właściwie cały nasz postęp cywilizacyjny, technologiczny w dużej mierze się na tym opiera, na ułatwianiu sobie, znaczy na odpowiadaniu na tą potrzebę ułatwiania sobie, nie? Chcemy mieć wszystko łatwiej. No, aż strach myśleć, co będzie, jak tego kiedyś zabraknie, tego wszystkiego, do czego doszliśmy. Jesteśmy odzwyczajeni od robienia mozolnie niektórych rzeczy. To będzie dla nas szok, że musimy wkładać tyle pracy w przeróżne rzeczy. Już nie zadzwonisz, nie zamówisz, nie wciśniesz przycisku, tylko będziesz musiał wędrówkę odbyć na przykład, nie? No... Ja się obawiam, że zagłada cywilizacji, do której dojdzie, będzie o wiele, wiele mniej barwna, niż się to zwykle pokazuje na filmach i że raczej będzie to przypominało książkę i film Droga. Chyba najbardziej pesymistyczny film, jaki wyszedł w historii. Strasznie smutny jest ten film. Może właśnie dlatego, że tam nie ma tych wszystkich fajnych rzeczy, jakichś Mad Maxowych, nie? Science fiction, tylko po prostu jest smutny, sparszywiały, szary, ciemny, wymarły świat, gdzie ojciec z synem podróżują. Ale za to są kanibale, nie? Z takich atrakcji to mamy kanibali, którzy mogą was trzymać w piwnicy i odkrawać po kawałeczku. Windman pisze, cykliczny reset 2024, już wkrótce. No, reklamuje. Już wkrótce, reset.

A Grzegorz wspomina o ludziach, którzy potrafią kilka kanałów równocześnie słuchać. To znaczy kilka filmów na YouTubie, nie? Czasem się na tym przyłapuje, że leci jednocześnie i jedno i drugie coś sobie. Też jakieś wariactwo, nie? Oglądać dwa filmy naraz i jeszcze je przewijać, bo za długo gadają, a ja chcę walkę zobaczyć. To takie wariactwo trochę znowu jakieś. Niestety. Może właśnie czas, żeby nastąpił jakiś reset. No, tak jak się roślinkę przycina, żeby lepiej rosła, no to świat musi się cofnąć w rozwoju o 1000 lat może, żeby coś lepszego z tego wyrosło. AK zapytuje, czemu nie zrobię audycji o resecie. No dobry temat w sumie, można zrobić. Możemy sobie czasem trochę poszurać. Gwałt na głowie. Tak to podsumował Grzesiek. No, coś w tym jest, że to wariactwo chyba musi się skończyć, bo to... Właściwie tak popatrzeć na dzisiejszy świat, to jedno wielkie wariactwo, nie? Wariactwo medialne, cenowe, religijne, polityczne, twórcze. Pod każdym względem właściwie. Jedno wielkie wariactwo. I wszystko wygląda jak sen wariata. Ja czasem czytałem dwie książki naraz. Jedną na papierze, drugą na Kindle. Też dobre.

powoli się będę zbierał, bo nie chcę tak długo siedzieć, to bardzo. Więcej audycji, a nieco krótsze, nie? No bo też nagrywanie takich długich audycji to ma niedobry wpływ na jakość, no. Dziś dosyć konkretnie sobie pogadaliśmy, powspominaliśmy, a tak męczyć Wacka, nie? I tak męczyć bułę na siłę siedzieć i szukać jeszcze jakiegoś może tematu, no to się kończy tak, że jest, że się to tak psuje trochę. Więc może trochę krótsze audycje, a bardziej treściwe. Kafejki internetowe to właściwie jest coś, co wymarło. Czy są jeszcze kafejki internetowe? Jak to jest nikomu niepotrzebne? Może w takich biedniejszych krajach na przykład są inne zwyczaje w tym temacie, nie? W ogóle właściwie to spełniły się, bardzo dużo teorii spiskowych się spełniło, to raz. Okazało się, że szury wcale nie takie głupie, bo wiele rzeczy się spełniło. Kotkiewicz by się pewnie nie zgodził i by powiedział, że mało co się spełniło. Tak przypuszczam, że on by tak powiedział. W ogóle rozbawił mnie komentarz Kotkiewicza, że czekajcie, aż muszę to sobie tutaj przypomnieć. No, po prostu aż śmiechłem sobie, jak sobie zwizualizowałem. O. To było o Etamie coś, że jemu się włącza tryb klauna z filmu It i siedzi w swoim kanale burzowym z czerwonym balonikiem i mówi: podejdź tu, jesteśmy tacy sami, chodź do mnie. No, coś tak, coś w tym stylu, jakoś to podsumował Etama. O, coś tu, co mi tu gówno jakieś. Gratulacje, otrzymujesz prezent od operatora. Masz możliwość odbioru iPhone 14 lub Samsunga S22. Wejdź i zarejestruj się na stronie promocja.gsm.pl. No, to też kolejne zjawisko. Czyli wszystko właściwie, no, ktoś ci pisze, że coś ci da i ty z góry wiesz, że on ci nic nie da, że to jest jeden wielki bullshit, nie? To też mnie denerwuje, bo to jest właściwie oszustwo trochę, kłamstwo, takie szczucie i oszukiwanie trochę, że a, wygrałeś, masz, już tu dostajesz, a pójdziesz i ktoś, powiedzmy, taki poczciwy człowiek, który uwierzy, wow, dostałem coś, nie? Pójdzie gdzieś do salonu, czy się zarejestruje i zaraz się dowie, że dostaniesz, ale musisz kupić ponton na przykład, czy coś, nie wiem. Albo nóż komandosa zamówić w sklepie, albo coś, to dostaniesz frytkownicę. To jak z tym chodzeniem na prezentację, gdzie ci oferują jakiś bubel, ale jak coś podpiszesz, denerwujące jest to. To jest takie mamienie ciągłe ludzi, nie?

wszystko jest bullshitem dzisiaj trochę. Gra pozorów, iluzja, fikcja, miraż i... smutne trochę, że jeden człowiek robi to drugiemu, a robi to tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Każdy dzisiaj chce coś ugrać. I to sprawia, że potem już się boimy cokolwiek zrobić. Nikomu to niszczy zaufanie człowieka do człowieka, nie? Ktoś nam puka do drzwi i co by nie powiedział, to my już jesteśmy nastroszeni, bo on nam chce coś wcisnąć, nie? Przychodzi SMS, to się boimy, czy to nie oszuści jacyś, czy nie, czy to jakiś scam, że klikniemy i nam wejdzie na konto. I faktycznie dużo jest, no, z czasem powstał nowy rodzaj przestępcy, przestępca, skamer internetowy, SMS-owy, telefoniczny, naciągający ludzi, wysyłający Trojana, nie? Nowy rodzaj przestępcy, cyberprzestępca. I ja widzę po sobie, że mam strasznie nieufny jestem. Tyle razy zrobiony w bambuko, tyle razy oszukany, nie tylko przez ludzi, ale i przez firmy, źle potraktowany. I potem już nawet dzisiaj odezwałem się do klienta i miałem takie podejrzenia, że może projekt, który zrobiłem, to czy ja przypadkiem w konkursie nie startuję, nie? I tak zagadałem trochę, czy... Znaczy... Klient się okazał bardzo fair, bardzo w porządku i sam jakby powiedział, że kasa będzie tak czy owak. Czy klient wybierze któreś moje logo, czy nie wybierze, to i tak dostanę kasę za pracę. Bardzo ładnie się zachował, ale jakby mi chodziło to po głowie, nie? Tak się zastanawiałem, czy ja w ogóle dostanę jakiś pieniądz za moją pracę, czy okaże się, że konkurs był, nie? Na szczęście nie. No, można jeszcze spotkać uczciwego człowieka. To niesamowite, nie? Że można jeszcze uczciwego człowieka spotkać, który jakby podchodzi tak po ludzku. No napracowałeś się, to się rozliczymy jakoś, nie? Nie będziesz stratny. To takie krzepiące, że jeszcze można takiego człowieka spotkać na tym świecie. Bożym, niebożym właśnie. Świat nieboży. A było powiedziane, że ciężko służyć Bogu i Mamonowi jednocześnie, i Mamonie, konkretnie Mamonie. Bożek Mamon to powstał, to jakiś taki kabalistyczny, zdaje się, Bożek jest Mamon. Wizualizacja tej Mamony, nie wizualizacja, tylko personifikacja Mamony, Bożek pieniężny. No, można by pomyśleć, że to on rządzi dzisiejszym światem, nie? Dzisiaj to co druga napotkana osoba chce coś ugrać na tobie, chce ci coś wcisnąć. Te też nowe zjawisko, boty, z którymi rozmawiasz, nie? Sztuczna inteligencja, która potrafi robić niesamowite rzeczy, tworzyć dzieła wspaniałe, podmieniać twarze, robić różne triki. Też coś, co się pojawiło nagle, znaczy nagle, no nie nagle, nie nagle, ale jest stosunkowo nowym zjawiskiem. W ogóle można popatrzeć w ogóle na naszą cywilizację i jej rozwój, drogę, którą całą przebyliśmy. W skali kosmicznej to może być mrugnięcie skrzydeł motyla albo mrugnięcie oka, nie? A ponoć mruganie naszych oczu jakby jest najszybsza możliwa reakcja, nie? Nic tak szybko nie działa w naszym ciele jak mrugnięcie okiem po prostu, pyk. Jakiś piasek nam leci w twarz, czy ktoś nam chce gazem psiknąć, to właśnie to mrugnięcie, zamknięcie oczu to jest podobno najszybsza reakcja, jakiej doświadczamy w swoim ciele. Jeśli chodzi o różne, no to tak nic odkrywczego chyba nie powiedziałem. No.
nowym Wiedźminie. No tak, ukazał się darmowy dodatek next genowy do Wiedźmina, znaczy zamieniający tego Wiedźmina 3 w wersję next genową, czyli taką bardziej nowoczesną od strony graficznej, technicznej. No i niektórzy się skarżą, że tam niski klatkaż na tym ostatnim playu, tam PlayStation 5, tak? To podobno jest tak, że do wyboru mamy albo standardowy tryb z 60 klatkami, albo ten nowszy w 30, ten z ray tracingiem. No i tak, co tu wybrać? No w 30 klatkach grać, to już nie każdy to wytrzyma. A ja jeszcze grałem, miałem 5 klatek na sekundę i się cieszyłem. No. To też w zabawny sposób komentowali to ogłoszenie o poszukiwaniu rysowników, animatorów u Walaszka, nie? Od blok ekipy, że kiedyś to człowiek za darmo pracował i się jeszcze cieszył, że robotę ma. Albo bez faktury to będzie taniej, to będzie taniej, znaczy to się więcej zarobi, nie? No takie różne komentarze jakby zaczerpnięte z twórczości Bartosza Walaszka. Zabawne są też komentarze pod różnymi takimi stronami, gdzie ludzie opisują, no, jak się pracuje z danym pracodawcą, wstawiają komentarze odnośnie danego pracodawcy. To też jedna wielka beka tam jest, bo cała masa memicznych różnych tekstów zaczerpniętych z twórczości. Ale to samo jest na przykład gdzieś tam na profilu baru Zodiak, tego słynnego baru, gdzie Kononowicz się stołuje. To też jedna wielka szkolna tam się zrobiła. Dziś można kogoś zniszczyć przez internet, wstawiając, dogadując się na niepochlebne komentarze, albo ktoś podpadnie czymś, na przykład nie wpuści geja do swojej knajpy, no to go zaraz jakieś środowisko może storpedować super negatywnymi komentarzami, maksymalnie niską oceną. I też się można zastanowić, no w tym jest siła jakaś, ludzie mogą... Znaczy, mi się wydaje, że to po prostu jest jak z każdym narzędziem. No można komuś, można młotkiem wbić gwoździe, a można i komuś łeb rozwalić, wiadomo. No i tak samo jest z tym internetem. No, sama idea, żeby ludzie mogli się dzielić swoimi opiniami na temat jakiejś firmy czy coś, jest bardzo zajebista. No, to jest pewna weryfikacja. Już... Nie każdy może liczyć na taką bezkarność, że będzie innych robił w ciula, ktoś tam się zatruje w knajpie czy coś, a ktoś będzie miał to w dupie, nie? Nie, bo ludzie napiszą o tym. Gramy w otwarte karty znowu. Ale z drugiej strony stwarza to taką możliwość, że można kogoś niesprawiedliwie zniszczyć. No więc znowu dwie strony medalu. I dużo od nas zależy, od ludzi. Po prostu jak tego użyjemy. Ale lubimy mieć zawsze pretensje do jakichś niewidzialnych sił, nie? Sprawczych. Do tych onych, do rządzących, do iluminatów, do masonów, że to oni nam całe zło robią, a dużo od nas zależy, zapominamy o tym. Nie wiem, ktoś wybrał ten PiS też, nie? Ktoś się dał przekupić tymi pieniędzmi. Swoimi własnymi. Ktoś był głupi i nie rozliczał, nie weryfikował, nie znał się na niczym i wybrał, no i tak dalej. No. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Nawet nie ludzie, tylko konkurencja obsmarowuje knajpy, restauracje. No właśnie, znów kolejne pole do nadużyć, nie? Konkurencja może niszczyć konkurencję za pomocą internetu, łatwo stosunkowo. Farmy troli, też nowe zjawisko. No, tym, co się mniej znają, no po prostu wynajęci różni hejterzy, rozsiewacze fałszywych newsów, fake newsów. Kolejne nowe zjawisko, fake news. Znaczy, nowe, nie nowe, no. Można powiedzieć, że stare jak świat, fałszywy news, nie? No już pewnie w dawnych gazetach przed internetem się ukazywały, szczególnie w takich w czasopismach brukowych, no. Różne, to nie wiem, znaleziono szkielet syreny czy coś, no to jest stare, tylko że z czasem nabrało nowego wymiaru jakby i stało się też narzędziem do walki
do walki politycznej. Do dzisiaj nie wiadomo, czy właśnie cała afera Pizzagate to czy to nie było po prostu działanie rosyjskich hakerów na przykład, nie? Którzy mieli zniszczyć Hillary Clinton i jej sztab na rzecz Trumpa, nie? Że mieli pomóc Trumpowi, no, który jest bardziej prorosyjski. Cholera wie. No ale ten Podesta cały i tak dalej, no to ogólnie tam ci ludzie, dziwne te maile, no nikt nie podważył autentyczności samych maili, no a zamawianie sobie pizzy na godziny za dziesiątki tysięcy dolarów, no to trzeba być chyba kimś głupszym od debila, żeby powiedzieć, o czemu nie, a może jest taka pizza, nie, no to dajcie spokój. No i laptop potem został zniszczony przypadkowo, nie? Tak. To u naszych posłów też to się często zdarza, że jak policja ma coś zweryfikować na telefonie posła, bo jest, no właśnie ten poseł, co przejechał kobietę na pasach i 3 lata czeka na sprawę i pewnie się nie doczeka, bo kolega Ziobry, no to też chciano sprawdzić jego telefon, bo były takie podejrzenia, że on po prostu się zagapił, bo sobie coś na telefonie sprawdzał, jadąc. Zgubiłem telefon na wakacjach, to zgubiłem, wpadł mi do wody i nie mam, nie? No właśnie, no to podobnie trochę to wyglądało w przypadku Hillary Clinton, która jest oskarżana o koszmarne rzeczy, o handel dziećmi, o organizowanie jakby pod przykrywką pomocy humanitarnej dzieci dla pedofili, no, albo na adrenochrom, nie? Adrenochrom znalazłem na stronach debankujących fejkowe informacje, że to ściema jednak jest, ale też takie ślepe zaufanie w te strony antyfake newsowe to też może być pułapka, no bo co, że jak napisali na jakiejś tam stronie, że to ściema, to ja mam od razu wierzyć, że ściema. Aha, dobrze, to dziękuję. Jak ściema, to ściema, to już nie będę się interesował, nie? No też niekoniecznie tak musi być. Może jakiś serwis się myli, może ktoś, kto badał tą sprawę, się pomylił, może tak być, a może ktoś komuś zapłacił. Musk niby udostępnił zawartość laptopa syna Bidena. Było coś na TVN-ach? A to nie wiem. Jerzy Sztur to samo, człowiek nie do ruszenia. No tak, kiedyś miałem takie złudzenie, myślałem, że może ten świat aktorów, ludzie kultury, to jest jakaś inna trochę jakość, jeśli chodzi o odpowiedzialność, sądy, rozliczanie niż Kościół, ale wychodzi na to, że to wszystko na tych samych zasadach działa. Każde środowisko wzajemnie się chroni, no i tyle. Dlatego nie możemy dopuszczać do sytuacji, że ktoś będzie sędzią we własnej sprawie. No, nie można być sędzią we własnej sprawie, a trochę tak to wygląda. Jeśli księży bronią jakieś świętoszki, katole zaprzysiężeni, nie? Zagorzali, albo inni księża, albo komisja księży będzie badała księży, no to wiadomo, że nic z tego nie wyjdzie i ostatecznie się okaże, że to wszystko jedno wielkie kłamstwo, lewactwa. Bez sensu. Trzeba, żeby świat dobrze działał, trzeba tworzyć odpowiedni system, po prostu, który będzie przymuszał ludzi do pewnych zachowań. No ale znów trzeba zachować jakiś umiar i pewien taki balans i zdrowy rozsądek w tym wszystkim i jakąś... Nie może to być antyludzkie, nie może być przeciwko nam po prostu, nie?

absurdalne, to nie, będą się nami opiekować. No i znowu internet daje trochę takie możliwości, nie? Ciągle są zakusy, żeby wprowadzić cenzurę w internecie. Każda władza, to się marzy, to jest mokry sen każdego rządzącego, żeby zrobić cenzurę w internecie i żeby decydować o tym, co wolno mówić, czego nie wolno mówić i żeby bardzo, ale to bardzo surowo karać za obrazę majestatu władzy. Tak jakby tu jakiś majestat jeszcze był w ogóle, nie? W tym szambie. Majestatyczne szambo. Tak. Nie mogę mówić o tych rzeczach, bo zaraz mi się fajki skończą. Po prostu z nerwów mi się jarać chce, jak o tym gadam. Tak nienawidzę po prostu tych poselskich szmat, że chętnie bym skrzywdził kogoś. Nie kryję się z tym. Chętnie bym skrzywdził kogoś z tego grona po prostu, nie?

ludzie bez zasad, bez honoru, po prostu źli, źli do szpiku kości, zakłamani, perfidni, chciwi, zamordystyczni. W ogóle chamscy, tacy prymitywni jacyś. Ale ciężko powiedzieć, że samo społeczeństwo jest dużo lepsze jakoś. Poza tym ci ludzie się wywodzą ze społeczeństwa. Jakoś się zapomina. Tak się podchodzi do nich, jakby oni z kosmosu przylecieli, nie? I wzięli się znikąd. Albo jakby to jakieś mroczne siły były, przez portal tu przeszły, magiczny. No, no nie, ze społeczeństwa wyszli wszyscy. Niekoniecznie z naszego, może, ale z naszego polskiego, tylko mają jakieś korzenie dziwne, nie? I służą... Tak rządzą, żeby zawsze wszystkim było dobrze, tylko nie Polakom, nie? No i są różne zagrożenia. No mówię, ja się już boję nagrywać jakieś wiadomości, bo cholera wie, gdzie to jest przetwarzane, jakie tam algorytmy działają, czy ktoś tego nie sprawdza przypadkiem. Znaczy, nawet nie ktoś, tylko coś, ponieważ to mogą sprawdzać serwery, na których są różne sprytne programiki, nie? Programiki, tak niefachowo mówię, no ale jakieś mechanizmy, które analizują mowę, sprawdzają i w razie czego się u kogoś tam, już u człowieka żywego zapali czerwona lampka i on sobie odsłucha do końca, nie? A potem nagle dziwne rzeczy się dzieją. Ktoś jest aresztowany dziwnym trafem, ktoś no tam zostaje zawinięty i tak nie do końca często wiadomo, jak to się stało. A może to tu jest właśnie przyczyna. Może my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak jesteśmy inwigilowani. No, internet to też właśnie te Pegasusy różne. Giertych czy Kołodziejczak, no już mieli Pegasusa. I cholera wie, kto jeszcze. Cała masa ludzi, no tam, ja nie pamiętam kto, ale opozycja jest na maksa szpiegowana. To jest totalnie antydemokratyczne. To jest jak w jakimś komunizmie, jak w jakiejś dyktaturze, nie? Szpiegowanie ludzi, żeby znaleźć na nich haki. Wiadomo, że zawsze coś na kogoś się znajdzie wcześniej czy później, jak się kogoś cały czas podsłuchuje. Ja autentycznie bałbym się teraz zrobić jakąś polityczną kreskówkę w stylu South Park. Chyba bym się już teraz bał, bo wiedziałbym, mam stuprocentową pewność, że będę miał Pegasusa na telefonie, że będą mnie podsłuchiwać, nagrywać, a ostatecznie przyjdą mi do domu, zabiorą sprzęt. Ja nie mam, żeby sobie kupić nowy komputer na przykład, nie? Ja z trudem płacę czynsz, to jak mam sobie kupić nowy komputer? Więc jestem totalnie uziemiony i nie mogę zarabiać nawet, bo zarabiam na komputerze. Więc udało się władzy, chyba żadna inna władza po przemianach, nie licząc komuchów, żadna inna władza tak ludzi nie steroryzowała jak PiS.

0: Jak można bronić tej partii, która wprowadziła totalny terror, że ludzie się już wszystkiego boją, są podsłuchiwani, inwigilowani, za obrazem majestatu władzy aresztowani, nie? Za PO też już to było, nie? No, też zawijano ludzi o 6 rano. Ale to, co zrobił PiS, to już jest właściwie dyktatura, nie? To jest taka półdyktatura. Udająca, tworząca jakieś pozory wolnego, demokratycznego, cywilizowanego świata. Ale to jest jakiś Bantustan, no. Republika bananowa. Takie standardy tutaj są. I różne posunięcia tej władzy cały czas zbliżają nas w kierunku Republiki Bananowej. Na przykład wystawienie Jacka Kurskiego, nasz prezes banku, ten Glapiński cały, proponuje aparatczyka pisowskiego od propagandy na jakieś stanowisko w Banku Światowym. Co to są za standardy? To są standardy z jakiejś zapyziałej dziury, nie? Gdzie rządzi wataszka. To tam takie zachowania mogą być. Więc to jest totalna kompromitacja. Tego pajacka, Jacka Pajacka z durnowatym ryjem. Czemu w ogóle takie durne te ryje mają? Cześć Etamie, hej, hej.
1: No, kogo bym się nie spodziewał nad ranem, poczekaj, bo muszę powstrząsnąć dulcim, żeby się wyłączył dzwonek. O. Już się nauczyłem, że w Skype'ie trzeba trząść telefonem, to się ten dzwonek wyłącza. No, mówisz tak o Kurskim. Właśnie Kurski jest fajną postacią, bo jego trzeba obserwować. Oni się ewakuują już do Szwajcarii, to wiesz o tym, nie? Zdajesz sobie z tego sprawę.
0: No tak się mówi, że powoli, że właśnie to odejście, to przesunięcie Kurskiego, znaczy, że tak, że on już się ewakuuje, że to jest taka jaskółka, która zwiastuje dalsze ewakuacje. Słuchaj, Kołodziejczak powiedział wprost, że trzeba im zabrać paszporty, bo oni spierdolą. Ja Kołodziejczaka coraz bardziej lubię.
1: Nie wierzę w Kołodziejczaka, bo gdyby mówił poważnie, to by nie powiedział, że trzeba im zabrać paszporty, tylko coś zupełnie innego zrobić. Bo ci ludzie na nic innego nie zasługują. Na pewno nie na odbieranie paszportów.
0: Bądźmy realistami i mówmy na poważnie. No co miałby powiedzieć, że trzeba ich zaciukać? No to by nie był poważnym liderem wtedy. No,
1: no wiesz, Adolf Hitler się nie bawił w jakieś konwenanse, tak? A był poważnym liderem, jakby nie było nawet człowiekiem roku w Timesie, także pewnie dzisiaj otrzymałby Nagrodę Nobla, to jest prawie pewne, nie? W dzisiejszych czasach. No, także trzeba obserwować ruchy tych ludzi i je powtarzać. Nie przypadkiem zresztą parę miesięcy temu była taka bardzo fajna afera związana z tymi portalami, które śledzą ruchy wszystkich samolotów na niebie, tam jakieś tam flyradary tego typu, nie? Bo tego jest kilka w sumie, bo najbogatsi, oni nie są najbogatsi, ale najbogatsi oficjalnie ludzie na świecie zaczęli protestować i wysyłać jakieś tam roszczenia do tych portali, że nie mają śledzić ich samolotów, nie? Bo wiesz, po tym też możesz się zorientować, gdzie oni mają bezpieczne enklawy, nie? Także to jest ciekawa sprawa, to co się aktualnie tutaj dzieje. No i te zakupy, te ogromne zakupy w Szwajcarii, hoteli różnego rodzaju. Ja oczywiście nie wiem co i jak i gdzie, bo trudno wskazać wiarygodne źródła. Natomiast baby na mieście gadają, że forsa do Szwajcarii ucieka w tej chwili. I jeżeli będzie rząd na uchodźstwie, a to już wszyscy chyba wiedzą Azja. Powszechnie, że do 2014 roku
2: abonament
1: albo pierwszego kwartału 2014 tutaj będzie konflikt na terytorium Polski, to tam będzie rząd na uchodźstwie, nie?
0: O, jaki zacny donejcik od Azji. Proszę, proszę, 44, znów liczba kunradowa się pojawia. Abonament i fajnie, że nadaje. I jeszcze cmok, cmok. No jak miło, aż się zarumieniłem, łza mi spod pachy spadła i czuję się dopieszczony. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.
1: Szkoda, że nie słucha nas Mateusz Morawiecki, bo pewnie byś dostał 50 milionów, nie? jak ci ale kopacze.
0: To musiałbym mu jakąś działkę, zmienić status działki, to musiałbym jakiś gangsterów znać albo księży. Nie, to nie moja liga, nie moja bajka.
1: Stary, wystarczy, żebyś się podzielił. To nie miej wątpliwości. Także ten. A to w ogóle jest fajne, słuchajcie, z tymi milionami. Ja nie wiem, czy dostrzegliście, nie wiem, ile tutaj jest kibiców piłkarskich. Jakoś żaden dziennikarz tego nie zauważył. Co się działo po meczu z Argentyną, czyli tym ostatnim meczu grupowym, który przegraliśmy tak bohatersko 2-0, co dało nam awans. To po prostu, jak ja oglądałem tego naszego konferencję, tego naszego Miśka kochanego, no mi się kojarzy idealnie z Ochuckim, prezesem klubu Tęcza. Po prostu, jaki on był rozchachany na tej konferencji. Ci mu tam mówią, czemu my tak kiepsko gramy? A ten mówi, a co ja mam powiedzieć? Przecież sami widzieliście. Po prostu taki rozchachany był. Się tak długo zastanawiałem, co chodzi? No facet się zachowuje jak błazen. Obejrzyjcie sobie tą konferencję. I w pewnym momencie jest taki jinx, że on, jakiś dziennikarz zadaje mu takie no, niewygodne pytanie, coś tam właśnie o styl gry czy coś, a on ma takie coś, jakieś bip-bip, bip-bip, czy tam bzyk-bzyk, nie? I on mówi, ty mi takie głupie pytania zadajesz, o tej premier do mnie dzwoni, nie? To on właśnie dzwonił z tymi milionami, podejrzewam. Tak, wiesz, mi się zaczyna to układać, a potem jest biba wielka o drugiej nad ranem po tej konferencji, na której to podobno piłkarze pokłócili się o ten, o forsę, bo Kołtoń się wygadał, ten Roman Kołtoń, ten dziennikarz piłkarski, on prowadzi Prawdę Futbolu, taki kanał na YouTubie, i on się wygadał, że tam było 50 milionów z budżetu państwa, nie? Za historyczne osiągnięcie. Czyli awans przez farta, awans do tego. Znaczy Arabowie powinni tak w ogóle dostać, bo to oni bramkę strzelili Meksykowi, dzięki czemu żeśmy awansowali. No, ale dobra, okej.
0: Okay. Wiesz, kraj, w którym brakuje, żeby leczyć dzieci niepełnosprawne, gdzie psychiatria już została zniszczona całkowicie, gdzie dzieci marzną w szkołach, bo nie ma na ogrzewanie, a jest 50 baniek na piłkarzyki. To jest parodia, to już nie jest kraj nawet z mokrego kartonu i gówna, tylko to jest jakaś parodia, coś gorszego od idiokracji.
1: No właśnie,
0: bo
1: nie jest.
0: Idiokracja była nie śmieszna. No.
1: Jeżeli moja political fiction teoria jest prawidłowa, to nie jest wcale to żaden ten. No bo kto dawał? Ten, kto daje, chce coś też czego mieć. I ja myślę, że oczywiście nie mam żadnych podstaw do tego, absolutnie dla takich kryształowych ludzi, ale oni się tam pokłócili nie o ten podział, bo tam były dwie wersje, że 30 milionów i 50 milionów, gdzieś te 20 znikło, nie? Po drodze. Ja myślę, że oni się pokłócili o to, kto zabrał te 20 z tych 30, nie? Do podziału. A wiesz, no ktoś to daje, to też musi coś z tego mieć, nie? No, także tutaj ja bym tą drogą poszedł. Pisałem to jednemu czy dwóm tym komentującym dziennikarzom, jakoś moje komentarze pominęli, nie wiem. Także ja myślę, że oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, ci topowi dziennikarze, którzy tam te swoje kanały sportowe i te różne prowadzą, że tak mogło być, ale niech ma.
0: Szarpali się o tą kasę tak jak na Dniu Świra. Ci politycy rozszarpywali flagę i moje, mi dać! Nie, mi dać najwięcej, mi!
1: Słuchaj, jakby nawet tak było, że tam sobie wziął któryś, że ten co dawał, nie? Jak on sobie dawał, niech on sobie weźmie, tylko dajcie mi go na 4 minuty na rozmowę. Ja go nawet nie dotknę. Za te 20 milionów. Albo niech nawet kradnijcie sobie, ale zróbcie coś, żeby po Polsce była, jak to mówi Maciak, tak? Dobrze mówię, Maciak, on się nazywa ten dziennikarz. Willa z basenem dla każdego, po prostu. Żeby było tak. Żeby każdego było stać na willę, czy na domek na przedmieściach, tak jak to jest w Stanach. To bo tam się kupuje domki, tam się mieszkań nie kupuje, nie? No, a my idziemy w odwrotnym kierunku. My idziemy w kierunku takim, że za 10 lat to tak jak ty właśnie jesteś osobą, która będzie prawdopodobnie do końca życia wynajmować, to wszyscy już będą tak do końca życia wynajmować. Nawet powstała taka organizacja, zapomniałem jej nazwę, ale słuchałem kiedyś programu z takim lewackim youtuberem, gdzie oni po prostu, gdzie ten lewak nawet po prostu ich atakował. Jak tak może być, że oni po prostu widzą w przyszłości, że wszyscy młodzi ludzie będą wynajmować, nie? Na takiej zasadzie. No bo przecież to jest bez sensu, tak? Podstawą jest to, żeby kupić jedno pokolenie, kupi jedno mieszkanie, drugie pokolenie kupi drugie mieszkanie i to się gromadzi, że to jest kumulacja kapitału, tak? No, no niestety, no. Tak to wygląda. No i jeszcze mało tego, to będziemy mieć kwadrat dosłownie, jak to kiedyś w jakichś filmach chyba, nie Barei, tylko jak się nazywał ten, co kręcił te takie nowsze filmy, kurde, zapomniałem tego reżysera, kurde, jakiś o nim program robiłeś.
0: Bareja, Stanisław.
1: Pitbull te kręcił chyba, czy coś takiego się nazywało.
0: Vega, Patryk Vega, tak?
1: No to tam było właśnie, że tak wchodził taki jakiś taki osiłek i mówił, o, fajny kwadrat, nie? I to tak dosłownie będzie, bo ja już też oglądam takich paru blogerów, którzy mają właśnie kwadrat. Na przykład 4 na 5 metrów, nie? A to jest duże, bo jeszcze mają takie, to są na przykład 4 na 3, nie? I tam mają pralkę, łazienkę, wszystko mają, nie? Po prostu. Także to jest przyszłość, nie? To jest nasza przyszłość.
0: Chcą, chcą właśnie, nasz rząd chce ukrócić pato deweloperkę, to akurat chcą ukrócić, to im nie w smak. Ale to też jest takie nierynkowe, bo jeśli ktoś chce mieszkać w klitce, ale wykwintnej, gdzieś w jakimś Sky Tower, mieć swoją piękną, złotą klatkę, 4 na 5, to czemu mu zabronić w sumie, nie? Albo ktoś chce inwestować sobie, a ten rząd, on chce, znaczy w ogóle nie tylko nasz rząd, ale ogólnie świat idzie w tym kierunku, że wszystkiego chcą nam zabronić. Spalinowych samochodów, posiadania gotówki, wiesz, cenzurę wprowadzić w internecie, zabronić właśnie malutkich kawalerek. Znaczy, bo właściwie one, to jest teraz pewien taki trik.
2: Antyśmierdziel. 5 złotych.
0: Antyśmierdziel.
2: To... Mistrz życia w dziurawym ubraniu, jedzący to kradzione do ciebie, jedzenie i żyjący z renty ojca w zasłużonym mieszkaniu.
1: Tak, ja wiem, że to do mnie będzie, jak się nazywał
2: Dziękujemy hakierze rzeczywistości. O najmądrzejszy. Antysystemowcu.
0: Okej. Okay. Mistrz życia w dziurawym ubraniu... jedzący kradzione pseudojedzenie i żyjący z renty ojca w zasyfionym mieszkaniu przemówił. Dziękujemy hakierze rzeczywistości o najmądrzejszy antysystemowcu. Antyśmierdziel. Dziękuję za 5 zł.
1: Praktycznie wszystko, co powiedział, jest nieprawdą, ale dobra, okej, okay, niech będzie. Nie będzie, ja się tam nie gniewam. Niech każdy znajdzie swój sposób.
0: To takie,
1: swój sposób,
0: takie faktycznie bardzo niekulturalne i trochę chamskie. No,
1: ale ja się nie obrażam.
0: Wiesz, bo ludzie ja zaczynają zbyt dużo zgadywać na twój temat, bo nie udowodniono, że kradniesz. Ty się nie przyznajesz. Twierdzisz, że masz inne chytre sposoby, jednak uczciwe mimo wszystko, chociaż wiesz, ty masz dziwne pojęcie na temat tego, co uczciwe, co nie. Ale dobra, ale wiesz, takie rzucanie jakichś bez dowodów, takich ciężkich oskarżeń, to też mi się nie do końca podoba. Poza tym jedzący byle co, no ja też jem byle co, dużo z nas je byle co.
1: Ale ja mam propozycję, no. Słuchaj, po co tyle strzępić język, jak ty teraz, słuchaj. Antyśmierdziel ma w stosunku do mnie pewne swoje podejrzenia. Więc ja go skieruję w kierunku osoby, która na pewno ma coś za uszami. Ten ktoś nazywa się Mateusz Morawiecki i napisz na jego profilu, proszę, że jest człowiekiem żyjącym z pracy wszystkich Polaków, z okradania ich podatkami i tak dalej. Napisz coś takiego na profilu pana Morawieckiego. O, proszę. I trafisz w punkt, to ci mówię. Na wszystkich posłach możesz tak napisać właściwie. Na wszystkich posłach. Bo ja nie sądzę, żeby byli tacy, którzy tego nie robią.
0: Dajmy też Etamowi żyć po swojemu. Ma jakiś swój sposób na życie, ma swoje triki, ma swoje upodobania. I tak ciągle ganić kogoś. No ja też chodzę w nie najlepszych ubraniach. Też by mi się przydały nowe. Też mam dużo syfu dookoła siebie. Kurczę, a mnie tak nie hejtujecie, tylko jego. A właściwie to... No, nie do końca się zgadzam, że jesteśmy tacy sami, czy podobni, bo jednak się różnimy trochę, ale mamy dużo jednak cech wspólnych, a mnie tak nie hejtujecie, a jego cały czas, nie? To trochę niesprawiedliwe jest, ale dobra, no to...
1: No dotknął tym komentarzem też ciebie, bo ty prawie taki jak ja, bo odwrotnie, ja prawie taki jak ty. I to w zasadzie mógłbyś odebrać też personalnie takie coś. Słuchajcie, jedną rzecz wam powiem.
0: Niech ci będzie,
1: gdybym nie
0: że
1: chciał
0: prawie,
1: wam mówić o, Gdybym nie chciał wam mówić pewnych rzeczy o sobie, to po prostu ich nie mówił. No i byście o tym nie wiedzieli, prawda?
0: Znaczy, wiesz, no jednak się różnimy trochę. Ja na przykład się brzydzę złodziejstwem, a ty często tak, wiesz, tu mrugasz oczkiem, tutaj Juma, tutaj na biednego nie trafiło, Niemca okraść to nic takiego, zasłużył se szwabisko jedne. Wiesz, no tak, troszeczkę, ja się tym brzydzę na przykład.
1: Troszeczkę naciągane to jest akurat. Ale dobra, okej, nie, już może zostawmy temat różnego rodzaju market humorów i tak dalej.
0: Nie, musieli... raczej też nie wprowadzam kultu byle jakości, aż tak jak ty. No, żyję trochę byle jak, ale nie szczycę się tym i nie robię z tego cnoty, tak jakby, nie? Tak jak ty. No, różnijmy się trochę. Nie jestem takim dziadem technologicznym też jak ty, aż tak bardzo. No, jestem o wiele bardziej elastyczny też niż ty, bo ty jesteś straszny uparciuch. Masz swoje i to w życiu się nie dasz przekonać ani na milimetr, ani guzika nie oddasz. Więc różnijmy się tam. Wiesz, Kotkiewicz ma trochę rację, że znów ci się włącza taki tryb, że jesteśmy tacy sami, choć wiesz, niewiele nas różni. I zamieniasz się faktycznie w takiego klauna z It, z balonikiem czerwonym. No ale dobra.
1: No, wiesz, w każdym bądź razie są lepsi w Polsce do atakowania i proponuję temu, kto to napisał, atakować tych właśnie. Tych na górze. Ja jeżeli coś robię, to wzoruję się na przykład idzie z góry, nie? Także to żaden wstyd się wzorować na elicie polskiej elicie, no bo tak w końcu się nazywają jakoś tak, elita czy jakoś tak, nie? Czy mężowie, no męża stanu to już dawno nie słyszałem, żeby względem kogoś był wzięty. Czyli mówisz tak, Krawiec, że bałbyś się porobić jakieś fajne animacje, na przykład animacje, no powiedzmy seria animacji takich, może nie w stylu South Parku, ale na przykład politycy, którzy popełniają samobójstwa albo są rozstrzeliwani. Była bardzo fajna, ciekawa seria animowana. Przy czym widzowie by wybierali polityków, którzy mogą zostać rozstrzeleni.
0: Bo mi zaraz kanał zdejmą, ty uważaj tam, co mówisz trochę też, nie?
1: Nie, no ale to mówię na zasadzie South Parku, no
0: ale to nie jest ważne, z jaką ty intencją coś mówisz, tylko różnie to może być. Jak mówisz, używasz tych słów, których użyłeś, to już można podpaść, nie? Więc tam troszeczkę uważajmy, co to mówimy. Nie za dużo i ostrożnie. O.
1: No dobra, to z politycy, których ubieramy w narty i spuszczamy z skoczni mamuciej i zobaczymy, gdzie wylądują. O, w ten sposób. Mhm. Czy uda im się wylądować telemarkiem, czy bez telemarku. O. I oceniamy. To lepsze, bo o to mi chodzi. Po prostu chodzi mi o pokazanie skali, jak gdyby absurdu, o którym ty mówiłeś w naszym tym. Kiedyś pamiętam, taka była scena, to byli chyba właśnie politycy PiS-u, gdzie bodaj Rosiewicz śpiewał piosenkę pod tytułem Wystarczą cztery ziobra, by coś tam była dobra, i oni nagle wciągnęli komórki i zaczęli to nagrywać, nie? Już im się to nie podobało, bo tam było coś o ziobrach.
0: To śpiewał Rosiewicz, największy włazidupek, władzuchny po prostu. On już tyle tych piosenek nagrał, a to Rydzykowi w dupę włazi, on im piosenki nagrywa, a to Michał, ja tie bial lubię, coś tam.
1: Nie, nie, nie. Jak ty zdjęłał Nowy Mir, nie angielski, nie francuski, tylko ruski Michał. Dał mu nawet płytę winylową wtedy.
0: Jeszcze te właśnie Wystarczą cztery ziobra i Polska będzie dobra. Jezu, jaki to jest lizus. Obrzydliwy, nie? I z tą muchą jeszcze wielką wychodzi, jak myszka Miki wygląda. Straszny pajac. Pajac żałosny, lizus i pajac po prostu. I jemu dają jakieś, wiesz, ordery, nagrody. Ta władza jest tak żałosna, że oni sobie nie zdają sprawy z tego, jacy są żałośni. Nie wiem, nie mają luster w domu, czy co?
1: No cóż zrobić, wiesz, no, wczoraj słuchałem jednego z vlogerowych prawników i poruszał sprawę związaną z wygraną przed kilkoma dniami sprawą dwóch panów, którzy zostali, nie wiem, jakoś legitymowani przez policję, no i okazało się, że oczywiście komisja, znaczy ten Sąd Europejski, Trybunał w Strasburgu, uznał Polskę za państwo stosujące tortury w przypadku ludzi, to znaczy łamiące prawa człowieka. Zresztą to już podobno nie jest pierwsza taka sprawa. Te wszystkie sytuacje, które tam widzimy, glebowanie jakiejś policji, to jest w ogóle nielegalne na Zachodzie, coś takiego. To znaczy są oczywiście możliwe chwyty i tak dalej, ale w bardzo skrajnych sytuacjach, nie? W przypadku, gdzie ktoś nie chce mieć maski, czy tam jakiegoś, nie wiem, nie chce pokazać dowodu, czy czegoś takiego, to jest nielegalne. Ja zresztą rozmawiałem w takiej sprawie z jednym radcą prawnym, czy można względem takiego policjanta podjąć obronę konieczną i go na przykład spacyfikować. Można. Okazuje się, że można. Jeśli mamy pewność, że przekracza swoje uprawnienia, oczywiście, że tak można zrobić. On jest tylko i wyłącznie funkcjonariuszem, stróżem prawa.
0: Ale ty często powtarzasz takie rzeczy, które być może dałoby się tak faktycznie... Znaczy, nikt tego nie zrobi i się to źle skończy dla niego i jeszcze cię mogą przekopać i sąd cię skaże, że to są rzeczy niepraktyczne, nieżyciowe. To jest jakieś naginanie prawa, które nie może mieć miejsca, bo nikt tego nie zastosuje, nie zrobi. To są rzeczy oderwane od rzeczywistości, jakby wydaje
1: mi
0: się.
1: Nie, zrobiono kilka razy takie coś w Polsce, aczkolwiek tylko jedną sprawę nagłośniono. Natomiast w okresie tych ostatnich 2 lat takie sytuacje miały miejsce, jak najbardziej. Tylko po prostu jedna tylko z tych spraw i nawet to nazwano tak śmiesznie w prasie, że 2 parobków czy chłopów pobiło policję, coś takiego było. Było coś takiego, miało miejsce. Może ktoś to sobie przypomni dokładniej ten tytuł, bo ja już w tej chwili nie pamiętam. To było na wsi się odbyło, gdzie po prostu chłop nie wytrzymał, po prostu jak przypierdolił, to po prostu salto facet zrobił w mundurze, tak? I tyle, no. Bywa tak.
0: Wiesz, teoretycznie żyjemy w demokratycznym, wolnym kraju, gdzie mamy liczne swobody... Gdzie mamy liczne swobody obywatelskie i tak dalej, ale w praktyce to różnie to wygląda i najczęściej niekoniecznie tak. No ale zostawmy, wiesz, bo w ogóle przeszliśmy na tematy polityczne, które ja tak mimochodem na zakończenie tutaj wtrąciłem, a cała audycja była o ewolucji internetu, jak on się zmieniał, jakie początki były. Było też pytanie zadane, jak to dzisiaj wygląda z perspektywy czasu, co się wyrabia, dlaczego trudno się wybić, jakie są różne trendy. Może coś w tym temacie powiesz?
1: No z internetem jest problem. Dla tych, którzy dzierżą prawdziwą władzę. Mianowicie internet ma i plusy, i minusy dla tych ludzi. Plusem jest to, że internet jest policją myśli. To znaczy dużo ludzi pisze i mówi, tak jak ja na przykład teraz, jak powiedziałem, pozwoliłem na trochę więcej niż w czasie w realnym świecie mówienia, tak, głośno, to sobie mogę po prostu powiedzieć, tak, bo to jest internet. I jak gdyby jesteśmy z takim filtrem prewencyjnym, który po prostu nas ośmiela. Natomiast minusem jest właśnie to, że istnieje taki obieg danych, który jest poza kontrolą. Bo w internecie można być, wbrew pozorom, całkowicie anonimowym. Ja na przykład w tej chwili tego nie robię, ale gdybym chciał, to byłbym całkowicie anonimowy w internecie. No i tutaj jest ten minus dla tych, którzy ten, dlatego wymyślono na pewnym etapie, bo to jest przecież wiadomo, że to jest projekt wojskowy, to jest wymyślone coś takiego, że będą takie punkty zborne, jak na przykład YouTube, jak na przykład jakieś tam portale społecznościowe i one będą mieć monopol. Będzie oczywiście jakaś nisza portali mniej używanych, ale one mają monopol o tyle, że ludzie utarli sobie przyzwyczajenia do tych portali i przez nie rozmawiają, na przykład jak przez Skype'a, tak, gdzie jest całkowita inwigilacja, no i po prostu jest to gdzieś tam gromadzone, tak. Także tutaj jesteśmy na rozdrożu takim, myślę, coraz bardziej. Cenzura internetu, gdyby weszła taka oficjalna, tak jak to miało być, te tam akta i tak dalej, te wszystkie różne projekty, indekt europejski czy eszelon izraelski, to no teraz już na pewno nas będą moderować, jak te słowa powiedziałem, to po prostu, wiesz, musisz zdecydować, no, postaw się na miejscu takiego kogoś, kto rządzi światem, tak? Jest nad tym światem, bo co do tego nie ma żadnej wątpliwości, że tak jest. Bank w Bazylei, tak, gdzie trafił nasz na przykład Kurski, tak? No to mamy taką sytuację, że musimy zdecydować, czy dajemy tą wolność kosztem tego, że część baranków, jak to mówią, barany nie przejdą przez płot, ale mysz się prześliźnie i będą takie sytuacje, że będą ludzie, którzy będą w tym internecie anonimowi, czy decydujemy się na to, że będziemy po prostu dzięki temu atomizować jakąś tam dużą większość, nazwijmy to antysystemowców, poprzez to, że nie wybiją się poza tymi kilkoma miejscami zbornymi, tak jak tutaj nazwałem. Czyli na przykład YouTube, no bo trudno być popularnym gdzie indziej jak na YouTubie, Instagramie, no tam jeszcze, co tam jeszcze tam może być? WhatsApp tam jest chyba do komunikacji taki bardziej, tak?
0: TikTok, Instagram, Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, no różne.
1: No, ale jest tego kilka sztuk tak naprawdę, nie? Jak sobie popatrzysz na strukturę własnościową, to w zasadzie 2-3 firmy to są na świecie, a pewnie gdyby móc jeszcze zajrzeć te 2-3 firmy, to będzie jedna firma tak naprawdę. Nie? I tak to wygląda. No. A czym się charakteryzuje to, że jest na dużą skalę, na dużym terytorium? Jaka forma polityczna, czy może inaczej ustrojowa jest w przypadku korporacjonizmu? No to jest faszyzm, tak? To jest czysta definicja faszyzmu.
0: W wolnej Polsce mam nadzieję, że rozliczymy. Przynajmniej PiS. Nie będzie wolnej Polski, jeśli wygra jakakolwiek partia pookrągłostołowa. Niestety.
1: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że wolna Polska jest, ale tylko dlatego, że jest powolna, w sensie szybkości rozwoju w stosunku do tego, co mogłoby być, gdyby został zachowany rok 88-89, te przemiany i zostało to nie zostało to narzucone później tysiącami różnych ograniczeń. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, sam na przykład zaczynam mieć wątpliwości, czy nie lepiej jednak być w tej Unii Europejskiej. Chociaż tak szczerze mówiąc, mnie to guzik obchodzi, ale dla ogółu, czy nie lepiej, że jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, niż gdybyśmy mieli się sami rządzić? No bo to by nie było zbyt ciekawe, obserwując tak właśnie ostatnie te. No a po trzecie, to w ogóle to ja wszystkim bardzo polecam zapisać się do PiS-u i być trendy, być iść na fali.
0: A czemu zachęcasz, żeby się do PiS-u zapisać?
1: A dlaczego nie?
0: A co to za odpowiedź, a dlaczego nie?
1: No bo, słuchaj, fajnie jest być w PiS-ie. Być takim zadowolonym. Bo popatrz, teraz siedzimy i tutaj marudzimy, tak? Politycy afery jakieś tego, a tutaj być częścią tego po prostu. No i wtedy mi nikt nie powie jak ten, co tutaj donate'a przysłał, że ja coś tam tego. Będę w PiS-ie i będę w elicie, nie? No.
0: I, także, wiesz. I zamkniesz tego, kto ci podpadł, uwłaszczysz się na wspólnym narodowym majątku, będziesz kradł, oszukiwał, będziesz łajzą bez honoru i będziesz specjalną kastą ponad prawem, ale za to będziesz musiał całować klechów po grubych serdelkach, po łapach. I to ci odpowiada serio, czy żartujesz? Bo czasami
1: nie żartuję.
0: Się zastanawiam.
1: Zastanawiam się nad tym, żeby się do PiS-u nie zapisać. Przecież to będzie trudne w moim przypadku.
0: Jak, ale... się, jak się zapiszesz do PiS-u, to nie jesteś już moim kolegą, sorry.
1: No co, zobaczymy, no. Boże, jakaś dotacja na Radio Radia, coś.
0: Nie. Nie jestem sprzedajną kurwą. Nie jestem sprzedajną kurwą. Nie będę kolaborował ze swoim oprawcą tutaj, z ciemiężycielem za pieniądze.
1: Ale ja cię nie będę oprawiał. Widzisz, i to jest bardziej kurde cięty na tych ja czy ty. No, widzisz. Widzisz, co w tym złego?
0: Mówię ci szczerze, jakbyś się zapisał do PiS-u dla jakichś korzyści swoich, to bym cię uznał za najgorszego śmiecia i bym ci ręki nie podał, naplułbym ci w twarz po prostu. To tak mówię hipotetycznie.
1: Ale ja będę tylko w strukturach PiS-u, na dole. Będę w dołach PiS-u, nie młodzieżówka.
0: Wystarczy.
1: Może, bo jestem
0: wystarczy.
1: Za stary. Ale popatrz, jaka różnica, widzisz. Idziesz na przykład do przychodni, nie? I się przedstawiasz tam imię, nazwisko, nie? Tego. I mówisz, ale tam pan doktor nie przyjmuje, ale jestem z PiS-u, nie? Aha, no tak, no proszę bardzo, szybciutko przyjmujcie, nie? No, tak, widzisz, to są, to trzeba tak popatrzeć na to, nie?
0: Chciałbym wierzyć, że mówisz to w żartach, albo że chcesz być Wallenrodem i rozsadzić ten PiS od środka, to tylko wtedy.
1: A jeśli będzie odpowiednia duża ilość ludzi, to tak kiedyś Anglicy powiedzieli, że co by zrobili Anglicy, gdyby był PZPR w Anglii jedyną partią. No zapisaliby się wszyscy do PZPR-u i w tym momencie PZPR przestałby być potrzebny, nie? Także bo po prostu wszyscy byliby PZPR-em po prostu. No, także to jest też metoda, oczywiście, że tak, tak. No, natomiast no, nie w naszym akurat układzie tutaj politycznym, to też trzeba zrozumieć, no, jak funkcjonuje nasz parlamentaryzm. Nasz parlamentaryzm młoda, ciągle, jak to ciągle mówię, młoda, ucząca się demokracja, no nie jest tą młodą, uczącą się demokracją. My już jesteśmy starą demokracją, starą dupą jesteśmy. 30-paroletnią, także to już nie jest młoda. My już wszystko wiemy, co trzeba zrobić. Trzeba zrobić prosto. Trzeba wziąć, przepisać to, co jest w Niemczech, albo to, co jest we Francji, czyli w dwóch wiodących państwach europejskich i się do tego stosować. Tyle. Takie proste.
0: Tak, koledzy z PO mi nie przeszkadzają, Evie Place, dokładnie. Koledzy z PO mi mniej. Uważam, że PO jest mniej szkodliwe. Jestem w stanie to zaakceptować. Zresztą, jest różnica, bo Skała chce robić dobrą robotę i naprawiać. I traktuje to PiS jako takie mniejsze zło, jako szansę, żeby mieć wpływ na coś, żeby robić dobre rzeczy. A Etam mówi wprost, że bo do lekarza go wpuszczą bez kolejki i można tu łapówkę dać, tu dana nocne radio.
1: Nie, tego nie mówiłem, że to nie mówiłem o żadnej łapówce.
0: Ale masz złe zamiary, to chyba zmienia trochę postać rzeczy. No, według mnie nic dobrego nie powiedziałeś, co byś zrobił i masz...
1: Ale co złego jest dla
0: własnych, dla własnych tylko wyłącznie korzyści się nie kryjesz z tym, dla własnych korzyści chcesz się do PiS-u zapisać, a u Skały jest zupełnie inaczej, więc
1: co
0: tak,
1: to w nic,
0: nie przeszkadza
1: ja tak
0: mi.
1: Nie powiedziałem, on kłamie. No kłamiesz, krawiec. Już powiedziałem, że będziesz miał dotację. To zrobisz w środku tego programu, zrobisz planżę taką PiS, jedyny wybór, nie? I za to na przykład dostaniesz dotację z 1000 zł do każdego programu. Ja nie mówię o dużych pieniądzach, takie małe tamtego. No co z tym złego, no Boże kochany.
0: Chcesz kraść.
1: No,
0: chcesz kraść i robić wały. No to pięknie. To, to trochę zmienia postać rzeczy. Jak ktoś tego nie rozumie, że to troszkę zmienia postać rzeczy, to przepraszam bardzo. No.
1: Ale ja nie chcę kraść i robić wałów. Ja chcę pomóc koledze. No co jakbyś był w PiS-ie, to byś nie pomógł na przykład wypromować mi kanału Etama. No. Przecież jaki problem? Jakbyś miał takie możliwości oczywiście, nie? Przed załatwić, nie wiem, co byśmy mogli poreklamować.
0: Nie używałbym władzy do swoich partykularnych interesów i do swoich jakichś kumpli i pociotków finansowania i polepszania im życia. Nie, to raczej bym nie robił czegoś takiego. Głupio bym się czuł, wiesz? Potem bym w lustro nie mógł popatrzeć. Nie wiem, brzydzę się takim
1: no,
0: czymś. Tak,
1: a na przykład zobacz, przychodzi do ciebie znajomy i mówi, słuchaj, kandyduję z PiS-u, zrób mi projekt, nie? No. Zrobiłbyś? Czy nie?
0: Nie wiem, bo się zamyśliłem, bo tu pisze Grzegorz, że Skała robił selfie z flagą Bandery na cmentarzu Orląt Lwowskich. Dla mnie kategoria śmieć. No muszę się go spytać, czy robił coś takiego. Muszę to wyjaśnić, bo no... Nie brzmi to najlepiej faktycznie.
1: Może on potem ją spalił, bo jak zdjęcie było, to wiesz, to nie wszystko. Trzeba szerzej popatrzeć. To nie można tak też oceniać człowieka po fotografii, bo to może być klatka z filmu, gdzie dalej coś dalej z tym zrobił, nie? No też trzeba tutaj Skały akurat będę bronił, aczkolwiek, no wiesz, no, z polityką to jest tak, dać im władzę i pieniądze, a skurwią się jak my wszyscy, jak mówił taki jeden działacz ze Śląska, jak on się nazywał. Nie Piecyk, tylko kurczę, wyleciał mi Żabiński. To był tak.
0: Dobra, Etamie, bo się rozgadaliśmy, a tu jeszcze Michał dzwoni, chciałbym go odebrać. Także dziękuję ci bardzo za telefonik. Trzymaj się. Hej, hej.
1: Trzymaj się, hej.
0: Cześć, Michał.
3: O, cześć.
0: Cześć,
3: jak tam? Etam jeszcze na antenie, czy już nie?
0: Nie, odbieram pojedynczo. Utrwalcie sobie to wszyscy moi mili, słuchacze i słuchaczki w głowie, że ostatnio tylko pojedynczo, nie robię już konferencji, źle się gada wtedy, wiesz, ludzie się przekrzykują, przerywają sobie co chwilę i ja się denerwuję i to nic dobrego z tego nie jest. Odbieram pojedynczo teraz.
3: Aha, no ten, bo właśnie słyszałem twoją rozmowę z Etamem i muszę się nie zgodzić w paru kwestiach, na przykład ten okraść Niemca to nie jest żaden grzech, tak uważam.
0: No,
3: wiesz, reperacje, drodzy państwo, reperacje.
0: No ale to zawsze, wiesz, dochodzi do takiego relatywizowania dziwnego i dochodzimy do tego, że tu zrobimy wyjątek, tutaj to, wiesz, można, bo oni nam wcześniej i tak dalej i dochodzi do zła znowu, nie? Do przekrętów, do zła, do zabijania, jak sobie usprawiedliwiamy. Po prostu generalnie trzeba przyjąć, że złodziejstwo jest złe i już, nie? Ja tak uważam.
3: No nie, no. Niemcy to są też złodzieje, no i oni nam kraj rozwalili i to nie może być tak, że oni nam mogą, a my im nie. I jeszcze udają, że to było 60 czy ileś lat temu, albo w ogóle, że to nie oni, tylko naziści jacyś tam, wiesz, wymyśleni.
0: Ale zwalczanie zła złem zawsze się źle kończy.
3: No ale to niech się dla nich źle skończy.
0: Trzeba takie sprawy inaczej jakoś załatwić, no. Wiesz, oni nam właściwie dali reperacje, tylko Ruscy je zaiwanili.
3: Znaczy, no to oni dali Ruskim, nie? To wiesz, to oni się z Ruskimi dogadali, zawsze byli z Ruskami dogadani, nie?
0: Była taka skomplikowana trochę sprawa to była, nie? Bo oni, to była taka gra pozorów trochę chyba, nie? I
3: no tak.
0: Niemcy się dali wpuścić w maliny trochę z tym i... A Ruscy cwane złodziejaszki wykorzystali sytuację i jakby, no te pieniądze przyjął taki pseudorząd, z tego co pamiętam, nie? Rząd, który udawał polski rząd, a to były aparatczyki. Jakby zrzekli się coś, już nie pamiętam dokładnie tego, ale to była taka podpierdolka po prostu i to jest ciężko teraz rozsądzić. No co mają drugi raz dać, bo się dali nabrać, a może potem znowu będzie, że znowu nie tym dali, co trzeba, nie? Bo PiS to roztrwoni i następna ekipa powie, to nie był legalny rząd PiS, teraz jest trzeci raz nam dajcie, nie? No,
3: skąd pomysł, to roztrwoni?
0: Słucham?
3: No ale skąd pomysł, że PiS to roztrwoni w ogóle?
0: Nie wiem, no wszystko
3: tu się może... To jest wspaniała partia.
0: Tak? Tak uważasz?
3: A jak ty możesz w ogóle mówić, że Etamowi ręki nie podasz, jak on się do PiS-u zapisze? Przecież to jest jedyna partia, która chce dla Polski dobrze.
0: Mm-hmm. To nie wiedziałem, to przepraszam. Nie zauważyłem tego, że chcą dobrze dla Polski, bo to jakoś mi to umknęło przez te 7 lat.
3: Przecież dają 500, dają 13, 14 emeryturę, dają, no. Dobrobyt jest ogólnie, nie? W Polsce tak. Teraz. No, PiS rządzi.
0: 20% inflacja, no to jeszcze nie jest tak źle. No co prawda inni mają 8, tam 5, 7, a my 20, ale nie jest tak źle. No. Więcej
3: ale to wszędzie na świecie jest. Gdzie by pan nie pojechał, proszę pana, czy do Hiszpanii, czy do Chorwacji, czy do Ameryki, to tam wszędzie jest inflacja, proszę pana. No,
0: wyczuwam lekki trolling tutaj, słuchaczu. Czy to nie ty beknąłeś 2 lata temu na audycji?
3: Tak, beknąłem i pierdnąłem, a potem się zżygałem jeszcze na koniec. To byłem ja. Bo ja wiesz, bo tak naprawdę to mnie służby opłacają, mnie i płacą mi, kurczę, kolosalne pieniądze tylko po to, żebym dzwonił do ciebie i bekał, wiesz. No ale ostatnio przestali mi płacić, no to się mogę przyznać, że na zlecenie służb działałem. Nie no, ale tak poważnie, no to przecież jak możesz mówić, że politycy są, wiesz, jakimiś złodziejami, że wały robią, że jakieś przekręty, machloje, łapówki, takie rzeczy. Przecież to nie masz dowodów na to, co mówisz tak naprawdę. No to wiesz, stary, no to jest fałszywe pomówienie, no. Fałszywe oskarżenie, no nie można tak. To są ludzie, trzeba przyjąć, że to są ludzie, którzy chcą dla Polski, dla naszego kraju, dla nas wszystkich jak najlepiej. 7 poty zostawiają za sobą i pracują dniami i nocami po to, żeby w tym kraju było dobrze.
4: żeby nam wszystkim Polakom żyło się lepiej. No, taką perspektywę trzeba przyjąć.
0: Polska w ruinie, takie hasło.
4: Nie, no gdzie, w jakiej ruinie? Przecież jeszcze tak dobrze jak teraz jest, to nie było nigdy.
0: No, tak, to lepiej było tylko za Sasa, jak zaciskaliśmy pasa. Jak luzowaliśmy pasa, przepraszam.
4: Przecież w TVP mówili ostatnio, że Niemcy nam zazdroszczą rozwoju gospodarczego. No, w TVP tak mówili, no. No to chyba coś jest na rzeczy, prawda?
0: Popatrz pan, no, jak gdybyśmy tego TVP nie mieli, to byśmy nic nie wiedzieli.
4: Dokładnie, no.
0: Bo inni tylko kraczą i chcą zniszczyć wielkie dzieło. A Jarosław tak. Nic nie ma, przecież on w podartych butach chodzi. Co on ma takiego? Co on się dorobił? Nic, wszystko
4: Jarosław
0: dla Polski.
4: Ma serce złota, wysadzane diamentami. To jest prawdziwy Polak, prawdziwy patriota.
0: A ojciec Rydzyk powinien, dostać Nobla.
4: Tak, Nobla, albo dwa nawet, bo jeden to za mało. Tak, no. Dlatego, drodzy Polacy, cieszcie się, że żyjecie w takim pięknym, wspaniałym kraju, jakim jest Polska Rzeczpospolita. Trzecia czy czwarta. No.
0: No, dzisiaj sobie oglądałem ceny w sklepie i tak może to bym wziął? Nie, chyba nie, to bez szaleństw. Aż tak hulaszczego trybu życia nie prowadzę, nie będę tych pierogów kupował. To może to. Tak, kurwa. I przebieranie takie. Chciałem sobie kupić majtki. Mówię, kupię sobie majtki, ale pani przy kasie mówi, nie, to ktoś wyjął z trójpaka, to musi pan 3 wziąć. Nie, to podziękuję. To nie, bez szaleństw.
4: Wiesz, możesz założyć grupę na Facebooku, że się z sąsiadami na kostkę masła zrzucicie na przykład, nie, na święta. No to myślę, że to byłby dobry pomysł, nie wiesz, taką grupę założyć, zrzucę się na kostkę masła, no i tam w 5 pójdziecie do Biedronki i kupicie sobie, potem się podzielicie. Porówno oczywiście.
0: Chciałem sobie zrobić wodzionkę, ale tam dużo masła trzeba dać, to niby, że taka bieda zupa, ale to chyba się wstrzymam jeszcze troszkę z tą wodzionką. Za dużo masła tam trzeba dać.
4: Ja słyszałem, że emeryci zaczęli kraść w sklepach i właśnie kradną jakieś masło, mleko, mąkę, takie rzeczy, nie?
0: No to ja myślę, że to w nocnym radio słyszałeś, bo to ja mówiłem.
4: Tak? No.
0: Od krawca chyba no. Słyszałeś.
4: No, właśnie, no, to już pięknie jest, nie?
2: Antyśmierdzi.
4: Podobno karp teraz na święta kosztuje 8 dych za kilogram. Za kilogram? Za kilogram chyba. Czy za sztukę, już nie wiem dokładnie. Chyba za kilogram. Na kilogram się sprzedaje, nie?
2: O to ci chodziło? Tomasz Etamie, napisałem już to Morawieckim i innym. A ty jesteś lumpem.
0: Krawiec, niby pracujesz, a na czynsz bierzesz kredyt. Przepraszam, nie kredyt, tylko pożyczkę. Chodzisz bez majtek, ale to z własnego wyboru, bo mi jajek nie ugniata w sumie. A najnowsze skarpety, jakie masz, dał ci Menel. A właśnie nie, bo w międzyczasie zainwestowałem w skarpety. O to ci chodziło? Tak, o to mi chodziło. Tomasz Etamie, tu dwukropek, napisałem już to Morawieckiemu i innym, a ty jesteś lumpem. Ale co napisałeś Morawieckiemu, że co? Nie wiem, jakiś donosik, czy co? Nie wiem.
4: Napisał, że masz tak wielkie jaja, że ci się w majtach nie mieszczą i dlatego bez majtek chodzisz.
0: O, jak mi się jaja nie mieszczą. O. Dziękuję, antyśmierdzielu. Pachnący wspaniale. Lepiej od nas. Gardzisz tymi, co brzydko pachną, tak? Rozumiem, antyśmierdziel. No, w Kajpaksie był taki chory umysłowo w tym szpitalu psychiatrycznym, który wszystkim zarzucał, że śmierdzicie, śmierdziele jedne. Idźcie stąd, bo śmierdzicie. To może coś takiego. Antyśmierdziel. No, dziękuję za krytykę, dziękuję. Przyjmuję z pokorą. No jestem lumpem, no co poradzę, no. Jestem lumpem. Lumpen proletariat jestem.
3: No w sumie zadajesz się z lumpami tam, znaczy z lumpami, nie będę nikogo obrażał, no ale na tych działkach tam, no to ten, tam takie raczej buraczane, szemrane towarzystwo.
0: Już się nie zadaje, już się nie zadaje, już mi przeszło. Bo tak liczyłem, że tam się znajdą jacyś normalni ludzie, ale to jeden tam złodziej, oszusta, kanciarzem pogania. Po prostu oni sami siebie okradają. Niedługo sami siebie okradną chyba. I w ogóle sami jacyś naciągacze, oszuści, hachmenty i inne parchy. Więc dałem sobie spokój.
3: Ja to oglądałem ostatnio drugi raz. Te działki, mówię, a tak se włączę, zobaczę. To tak do mnie doszło po jakimś czasie, że ta laska, co tam była, to no jakiś człowiek dziwny, kurde, ten. Dziwny farmazon ci tam chyba wkręcała z tym telefonem. Kasę chyba chciała wyłudzić, coś mi się tak zdaje.
0: Oni tu wszyscy chcą kasę wyłudzić, to jest ich sposób taki, sposób bycia.
3: No, bez kitu, nie? Ty też w sumie wyłudzasz, tylko przez radio. Masz lepszy patent.
0: No jeśli tak cenisz moją pracę, że uważasz, że należy mi się za nią 0 złotych, no to spoko.
3: Już foch, rzuć fochem, obraz się, zażartowałem.
0: Żartuję, no sam mnie sponsorujesz, więc chyba nie żałujesz, no to mi. Nie wypominasz, skoro sam sponsorujesz.
3: Nie, no nie wypominam, nie żartuję sobie, tylko ogólnie to ten. Lubię sobie czasami do radyjka zadzwonić i pogadać, nie? No. Dlatego zależy mi na tym, żeby to radio istniało mimo wszystko, nie? Mam tu grono ten współsłuchaczy, którzy mnie bardzo lubią i cenią też za jakość moich wypowiedzi. Dlatego ten takie kółeczko wzajemnej adoracyjki tutaj to chętnie zasponsoruję zawsze.
0: No, a radio jest dla wszystkich, nie tylko dla orłów, nie? No.
3: Weź, przestań już, proszę cię.
0: Nie tylko dla orłów. Nie.
3: Znaczy tak to jest, że kurde, pokaż mi jednego, który nigdy w życiu jakieś głupoty nie pierdolnął, czegoś nie powiedział tam po pijaku albo coś, tylko pokaż mi jedną taką osobę, no.
0: Ale ja do niczego tam mnie... nie piłem, ja do niczego tutaj nie piję absolutnie, tylko po prostu niektórzy ci nazywają teraz orzeł, bo taką ksywkę masz jakby, no to do tego o to mi chodziło.
3: No nie, no ksywka ładna, no na pewno lepszy orzeł niż kaczka, nie?
0: Orzeł, kaczka, wilk, to cała menażeria.
3: Nie no, wilków to ja nie lubię. To ja ogólnie w ogóle nie lubię takiego, szczerze, ja nie rozumiem w ogóle, czemu ludzie się tak jakby klasyfikują dziwnie w jakieś zwierzęce kategorie. Nigdy tego nie rozumiałem. O, ja jestem, kurde, tutaj, nie wiem, samiec alfa. Kiedyś była moda na to, że wszędzie tam w tych, nie wiem, czy czytałeś na przykład CKM-a albo, no, CKM-a głównie, to tam zawsze były artykuły, jak być samcem alfa. I potem tacy, za przeproszeniem, wypierdki naczytali się takich człowieku CKM-ów i im się zdawało, że są samcami alfa. To tak z 10 lat temu taka fala była chyba. Brali te wzory jakieś, o ja tu jestem, wiesz, samiec alfa, ja tu dominuję, ja to, ja tamto. Przecież to jest kurwa zwierzęcy podział tak de facto, no. W ten sposób się klasyfikuje zwierzęta stadne, a nie ludzie. Człowiek powinien mieć trochę więcej godności moim zdaniem niż, wiesz, sprowadzać samego siebie do roli zwierzęcia, no.
0: Większość naszych zachowań, jak się zastanowić, jest takich zwierzęcych, tylko my to poubieraliśmy w trochę ładniejsze takie fatałaszki, ale tak naprawdę dużo się sprowadza do takich behawioryzmów różnych. Walka o terytorium, samice zdobyć trzeba. No wiesz, żeby zdobyć samicę, to trzeba pierw sobie gniazdko piękne przygotować. Żeby gniazdko mieć, to trzeba innych samców alfa przebić, być być lepszym, więc jakaś tam jest walka samców w pracy. Wiesz, taki zwierzęcy świat jest, no.
3: Czy ja wiem? Powiem ci, że na zachodzie to trochę inaczej wygląda. Tak, tak jak obserwuję, to na przykład na zachodzie masz tak, że kobieta, wiesz, kobieta sama za siebie płaci, nie? Jak idziesz z dupą na randkę, to wiesz, sobie każdy płaci za siebie, nie? Przeważnie tak jest, nie? Na wschodzie załóżmy te Ukrainki tutaj, Ukrainki ogólnie zauważyłem, mają tak, że ona by tylko chciała leżeć i pachnieć, a ty masz koło niej skakać, płacić za nią i w ogóle, bo tak robi prawdziwy mężczyzna. A na zachodzie tego nie ma w ogóle, wiesz. Się patrzy na takich ludzi trochę jak... No tak średnio się na nich patrzy, nie? Na takie kobiety, co tylko mają, wiesz, nie wiadomo jakie wymagania, a same od siebie gówno dają, nie?
0: No i to jest chyba jakieś takie równouprawnienie w pozytywny sposób realizowane, że kobieta, nie ma nic w tym złego, że kobieta zapłaci na przykład, nie? A my jesteśmy trochę niewolnikami pewnych takich tradycyjnych wartości. Za bardzo, bo to tak... Jak ktoś chce, to proszę bardzo, ale żeby nie robić z tego jakichś standardów, nie? Jakieś patriarchaty, jakieś tradycyjne, bo często tym tradycją schlebiamy i je kultywujemy tylko dla samego kultywowania, bo tak trzeba, bo taki jest dogmat. Bo właściwie często można się zastanowić nad tym, jaki jest w tym sens i dochodzimy do tego, że właściwie to niekoniecznie to się jakoś... jest lepsze, czy się sprawdza świetnie, tylko po prostu tak jest, tak było i tak ma być, nie?
3: Wiesz co, ja mam taką teorię, że to jest wszystko, wiesz, to, że mężczyzna ma płacić, ma cię, wiesz, na rękach nosić i w ogóle, a ty go traktujesz jak gówno, że to jest wymysł samych kobiet i to jest babski sposób na sprowadzanie faceta do roli pantofla.
0: Może.
3: Że to działa na takiej zasadzie, że wiesz, ona ci tu robi taki jakby, powiedzmy, szantaż emocjonalny. A co ty nie jesteś mężczyzną? Co, ja mam za siebie sama płacić, wiesz, ty masz mnie tu sponsorować i tak dalej. I to jest, wiesz, wszystko, jakby jedna baba tak się tylko zachowała, no to by ktoś pomyślał, no idiotka, nie? Ale jak się wszystkie, kurwa, zaczną w ten sposób zachowywać, to się nagle to staje jakąś taką dziwną normą. I one, i baby nie są głupie, kurwa, one nie są głupie, naprawdę, one są, kobieta jest dużo, dużo mądrzejsza niż mężczyzna, a przynajmniej jest bardziej cwana, nie?
0: Sprytna i, taka, no.
3: Wiesz, jak się takie zbiorą, te kury wszystkie i sobie zaczną gdakać wszystkie w ten sam sposób, to jednak się z tego robi nowa normalność i wiesz, i później się człowiek czuje zobowiązany, wiesz, żeby myśleć w taki, a nie inny sposób.
0: No, bo fajny był taki mem, obrazek, czym się różni mężczyzna od kobiety i były przyciski i mężczyzna to był taki jeden wielki przycisk, a kobieta to dużo takich różnych małych guziczków, nie? I no, kobiety są bardziej wprawne w różnych grach, w różnych testach, sprawdzaniu, nie? Testowaniu, sprawdzaniu, a facet jest taki prostszy, to jest o wiele prostsze urządzenie. Nie wiem, a może komuś się to podoba, że to jest jakiś rytuał, kobieta sprawdza w pewien sposób, wiesz, jak facet się nią zaopiekuje już wstępnie, czy postawi, czy zaprosi w fajne miejsce. Komuś może się to podobać jak najbardziej też, nie?
3: Czy to jest spoko, ja nie mówię, że nie, nie mówię, że wiesz, mam coś przeciwko, nie? Bo wiadomo, ja jestem na przykład z tego starszego pokolenia jednak i wiesz, jak idę gdzieś, no kurczę, nie mam problemu, żeby zapłacić za dupę, nie? Ale też chodzi o to, no nie mam problemu, żeby za dupę zapłacić, ale też chodzi o to, że nie podoba mi się, że się robi z tego jakieś, kurczę, społeczną normę jakąś, wiesz, wymaganie po prostu, nie? A też rozmawiałem na przykład z Islandką, z dziewczyną z Islandii i ona mówi, że u nich nie ma czegoś takiego, że facet dziewczynie drinka na przykład stawia w knajpie. To mnie zdziwiło i rozwaliło w sumie. U nich to jest jakoś tak, że ona mówi, jeżeli mi facet by przyniósł drinka, by mi, wiesz, postawiłby mi drinka, to ja się czuję zobowiązana już do czegoś wtedy, nie? Ja się czuję tak, jakby on mnie bardzo tanio kupił po prostu za takiego drina. I mówi, że u nich jest tak, że to częściej kobieta zapłaci za, nie wiem, za twoje piwo, niż ty za jej, nie? Bo ona po prostu, to jest jakoś wbrew jej godności, wiesz, sprzedać się tanio za alkohol, nie?
0: Ale Adolf Bombkę pisze na czacie, gościu, nie stać cię na kobietę, to kup se kozę.
3: No kup se, no to kup se kozę.
0: No, ale to jest, są takie różnice kulturowe, no. Kobieta gdzieś tam za granicą, może w Stanach, to wychodzi w łapciach i w szafroku do sklepu, a nasza, idąc do Żabki, robi się na bóstwo. Jak do śmietnika idzie śmieci wyrzucić, to się robi na bóstwo, no.
3: Jakie to, przecież kobieta nie pójdzie do śmietnika śmieci wyrzucić, co ty jesteś, krawiec?
0: Bo to zadanie mężczyzny, tak?
3: No tak, no gdzie... Facet jest od takich rzeczy, gdzie kobieta będzie szła do śmietnika śmieci wyrzucać, no proszę cię. No. Ale wiesz, z drugiej strony taką okazję wyrzucania śmieci do śmietnika można wykorzystać na przykład na szybkie wyzerowanie małpki, nie? Albo dwóch piwek, nie? W 10 sekund.
0: Nina się tutaj śmieje, zaśmiewa się na czacie. No,

0: Kasanowa w całym Szczecinie. To na pewno. A przynajmniej takie słuchy chodzą. Podobno Ukrainki to go kochają. Nie? On tylko podejdzie, zagada i już ma randkę czterogodzinną, nie? Z
1: Maxi
0: Ukrainkami,
1: Kas.
0: bo one tak wszystkie lecą na niego od razu.
1: Nie, Etam, nie dzwoń już, bo ja kończę zaraz audycję. Już zmęczony jestem trochę, już parę godzin siedzę, już będziemy kończyli. Więc następnym razem opowiesz o swoich sposobach na kobietę. I to się pośmiejemy, to będzie wesoła audycja.
0: Właśnie tak pomyślałem, a o czym w ogóle dzisiaj audycja była? Bo ja tak na sam koniec dopiero się włączyłem.
1: No masz temat przecież napisany.
0: Właśnie jest ucięte.
1: Jak zmienił się internet i dlaczego tak ciężko się wybić? No to dużo o internecie rozmawialiśmy, o tym jak się zmieniał, jakie były początki, potem o różnych aktualnych bardziej rzeczach. No więc trochę zboczyłeś z tematu, więc jesteś
0: nie
1: zboczeńcem,
0: jest
1: bo zboczyłeś, jesteś zboczeńcem.
0: Nieprawda, wcale nie jest ciężko wybić w internecie, to nie uważam tak. Jak ciężko, że co? W sensie, że no, kanał na YouTube wypromować.
1: No, okej, dobra. Wszystkim, nikomu się to nie udaje, tutaj z zaprzyjaźnionych naszych mediów, ale ty znasz sposób i na pewno by ci się udało. No dobra, okej.
0: Okay. Stary, no bo ty nie robisz tego, kurwa, jak to po polsku powiedzieć, nie przerzucasz kontentu z platformy na platformę, no. Siedzisz tylko na YouTubie, na przykład, wiesz, powinieneś wycinki z audycji wyrzucać na TikToka, na te wszystkie Snapchaty, Facebooki, takie rzeczy i zrobić taką całą mapę odnośników, żeby, nie wiem, twój Facebook na przykład do Snapchata odsyłał, Snapchat do Instagrama, Instagram na TikToka, TikTok na YouTube'a.
1: A co wy się ludzie tak dopytujecie o to, czy tutaj bitcoiny od Michała? No nie założyłem portfela jeszcze, jak założę, to poproszę Michała, żeby coś rzucił na tacę. Ale to czemu się tak ludzie interesują tym strasznie? Czy dał, czy nie dał? No to takie ważne i to wszyscy muszą mieć wgląd, czy dał, czy nie dał. Etam, no widzisz, ty taki jesteś. Ciebie to coś prosić, to jak nie powiem, czym trawę kosić już, bo... Mówię, nie dzwoń, no to już nie, to nie dzwonimy. Do widzenia, no. Denerwuje mnie czasami ten człowiek po prostu. Właśnie wiesz, jemu coś powiesz, a jemu jednym uchem wpada, drugim wypada. W dupie ma, nie? Co, krawiec mówi, żeby nie dzwonić? To dzwonimy. Ale mu zrobię psikusa.
0: Słuchajcie, słuchacze, wy się nie pytajcie o to, po co księdzu czy pastorowi złote felgi do Mercedesa, albo czy Michał wysłał bitcoiny, tylko sami coś kurwa wyślijcie może. Święta jej idą. No.
1: Kurwa, dalej dzwoni pacan jeden. Mówię nie dzwoń, to już to nie dzwoń, gdzie dzwonił upierdliwie, no. Ech. Dobra. I wiesz, ja go pach, a on znowu, nie? Ja go pach, a on znowu.
0: Może nie słyszy po prostu.
1: No tak, on nigdy nie słyszy.
0: Już YouTube, nie? No tam wiesz, tam żeby zadzwonić na Skype'ie do kogoś, to wiesz, na swoim sprzęcie, kurwa, rodem z Gwiezdnych Wojen, to musi YouTube'a wyłączyć, żeby się Skype nie zawiesił, nie?
1: On to ma taki komputer, że on przerzuca zasoby, jak w jakimś Falconie Millennium, gdzie tam, wiesz, cała moc na tarczę, czy tam cała moc na silniki, to on sobie przerzuca, zabija procesy, uruchamia jakiś tam optymalizator, czyści pamięć, wiesz, żeby móc zadzwonić, nie?
0: To jest cały etap. A zbierał, kurwa, zbierał na ten, na sprzęt do nadawania i go pewnie dalej nie kupił, nie?
1: No oczywiście,
0: bo on ma
1: że
0: tak,
1: nie.
0: Że on zbiera 9 stówek na przykład, a jak już ma 7,5 uzbierane, to nagle jemu się nagle coś zmienia. Stwierdza, a nie, to ja sobie jednak tablet kupię z baterią słoneczną, z czymś tam, kurwa, nie? I wiesz, i zaczyna, i kasa idzie do Biedronki, kurwa, to już zauważyłem, kasa idzie do Biedronki, nie, na zakupy, potem pokażę, co on tam kupił, a potem ja na przykład dzwonię i się go pytam, ej, Etam, ale czemu ty nie kupiłeś jeszcze tego do nadawania? A, słuchaj, bo wiesz, bo mi znajomy z Niemiec tutaj za 400 obiecał, wiesz, za pół roku mi przywiezie, nie, a tydzień później już mówi, a, bo na drukarkę zbieram, rozumiesz, nie. Wiesz o co chodzi, bo ja chcę taką drukarkę, żeby tam tego i tamtego, wiesz, i tak na koniec wychodzi, że tam się kupił na bazarze słuchawki.

0: złotych, wiesz, gdzie kurwa i tyle było z tego, z tych donate'ów wszystkich.
1: Wiesz, żeby tylko on kupił sobie coś innego niż tam deklarował, ale on wpada nagle na pomysł, że kupi Karolinie jakiś tam tablet czy drukarkę, co ona nawet tego nie chce. Ona mówi, nie, nie kupuj mi, a on zbierze od sponsorów i kupi Karolinie, która nie chce. To już jest w ogóle szczyt, nie? Tak jakby już bardziej się nie da tego poplątać, zrobić bez sensu. No ale to cały etam, no, w stanie czystym.
0: No to jest trochę, wiesz, nieobrażające Tama, ale to jednak przypomina sytuację, kiedy Żul pod Biedronką podchodzi do ciebie i mówi, że zbiera na chleb, a potem kupuje wódę, no.
1: To jest podobna... To żeś dał analogię, nie wiem, czy to będzie Etamowi miło. No, nie, Etam, już nie dzwonisz dzisiaj, bo ja kończę audycję, nie będziesz się tu rozgadywał już, następnym razem powiesz.
0: Bo... A wy słuchacze, nie pytajcie, po co pastorowi złote felgi do Mercedesa, albo czy Michał wysłał bitcoiny, tylko sami kurwa wyślijcie.
1: No właśnie, lubicie, to tak no, lepiej by było. No. Dokładnie.
0: Pomóżcie, bo trzeba wspierać to, co się lubi.
1: No, a ludzie się tak często dopytują właśnie o takie sprawy. Czy ktoś tam wpłacił? Czy krawiec czyjeś tam pieniądze spożytkował należycie? Co to za pytania są takie, nie? No to jak cię takie rzeczy interesują, to sam rzuć dyszkę czy tam coś, a nie kontrolujesz innych i czy dobrze krawiec spożytkował i czy i ile ktoś dał i to może jeszcze się pytać, skąd miał pieniądze ten, co dał. Proszę się wytłumaczyć, nie? Takie pytania to są świetne po prostu.
0: To przecież tu sami złodzieje, nie? Kurwa. Robin Hood.
1: Dobra, to kończymy, wiesz, bo takie zmęczenie już trochę łapie. Już parę godzinek, to już trochę siada.
0: Dzięki za telefony, za telefonik, za odebranie telefonu, a wy, drodzy słuchacze, wpłaćcie donaty na razie.
1: Nie, już nie wpłacajcie, bo się będę czuł zobowiązany. Dobra, trzymaj się, Michale, hej, hej.
0: Trzyma.
1: Już proszę nie wpłacać, bo kończę, a jak ktoś wpłaca, to jeszcze po prostu czuję się zobowiązany, żeby siedzieć. No. Tak jeszcze czytam sobie komentarz ostatni od Antyśmierdziela. Tak nie wiem, o co chodzi z tym Morawieckim, że co do Morawieckiego on napisał, że Etam chce coś tam mu zrobić, czy co, ja nie wiem, o co chodzi. Bardzo proszę nie donosić tutaj, bo co, nocne radio zniknie nagle, nie? Za jakieś tam donosy. To nie jest dobra rzecz donosić. Kapować gdzieś tam. Ale nie wiem, czy Antyśmierdzielowi o to chodziło. Na pewno. Może coś źle odczytuję. Niech zadzwoni. Nie, niech nie zadzwoni. Właśnie. No, dzień dobry. Waran się wita. No, fajnie tak przychodzić po... Ile? Po prawie 4 godzinach audycji przychodzić. Ludzie, zainstalujcie sobie na przykład aplikację YouTube'ową na komórkę. To wtedy wam przyjdzie powiadomienie bardzo fajne, takie zgrabne. Cyk, telefon, chwilę zachrobocze i macie na ekraniku, że nocne radio nadaje właśnie na żywo. Dzięki temu ja na audycję Etama mogę po 2 sekundach od momentu, kiedy on się połączy z serwerem, sobie wejść. Wandast pisze, donosić to dobrze. No nie wiem, czy tak dobrze. Ja czuję wstręt tak troszeczkę. Donosiciel to mi się zawsze kojarzy z takim małym, tchórzliwym aparatczykiem w okularkach z grzywką przylizaną albo z Rudym z Blok Ekipy. No to jest sympatyczna postać, ale jak się ją w kreskówce ogląda, to może nie sympatyczna, ale śmieszna, nie? Ale tak w życiu to coś okropnego donosić gdzieś na coś. Na kogoś. Do Gestapo. A Śmierdzielowi mówiłem, weź i powiedz tak Mateuszowi, jak mnie, że taki i owaki. Aha, Czyli, że... Aha, to zaczyna mi się coś tu klarować.

Dobra, kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za donaty, słuchanie, komentarze, telefony, aktywność na czacie. Pamiętajcie, łapka, każda łapka w górę to... to dobry uczynek. No i dajecie te łapki, to jest dobre, bo gdzieś tam to pomaga. Komentarze wszystkie czytam. Mateusz dzisiaj ma zły dzień, bo Ziobera nie odwołali. Do jutra. No, a skąd wiesz, że do jutra, Windman? Jutro może właśnie przerwę sobie zrobię. Ostatnio dzień w dzień nadaję. Trzeba trochę odsapnąć, nie? Ale może, może. W sumie nie narzekam tutaj. Okej. Okay. A ja nie dałem jeszcze. Może jakaś słuchaczka by mi dała? Czy jakaś słuchaczka by mi dała? Takie pytanie rzucam tutaj na antenie. Gdyby nasz rząd, gdyby był taki system dawania łapek w górę i łapek w dół rządowi polskiemu, albo Morawerowi, czy Balbinie, na przykład, można by dawać łapkę w górę, łapkę w dół. Kaczor teraz wyszedł i rolnikom naobiecywał, że w ogóle on przemawia jak jakiś Gomułka zawsze. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę stanąć przed polskim chłopem, który żywi, ubiera, uczy i bawi. I mogę powiedzieć z całą stanowczością, że to, co się obecnie dzieje, to wina Tuska. I tam brawo, brawo. Wynajęci tam autokarami przyjechali. Brawo, wodzu prowadź, hurra. No, a rolnicy od Kołodziejczaka na jakimś zebraniu wyrzucili telewizor przez okno, tak, żeby zademonstrować, co o tym wszystkim myślą, nie? Bo Kaczor naobiecywał, że za pół roku coś zrobi tam dla nich, że... jakąś taką kretyńską obietnicę, debilowatą taką rzucił, że co to było, że on tak zmieni prawo, że rolnik będzie mógł pracować w nocy. Naprawdę, że rolnik będzie mógł pracować w nocy, bo obecnie jakieś tam procesy są, że rolnicy, nie wiem, hałasują pracując w nocy, że ktoś chce spać, a on to zmieni, że będzie można pracować także i w nocy. No to super, nie? Super wiadomość dla rolników, którzy gdzieś tam wpadli w tarapaty finansowe, bo nie mogą zboża sprzedać na przykład, bo to z Ukrainy zapełniło spichlerze. Czy są dymani przez sieci wielkopowierzchniowe, czy w inny sposób jakieś piątki Kaczyńskiego, nie? Tam kilkadziesiąt gospodarstw dziennie się zamyka, bankrutuje, a on mówi... Byście mogli pracować w nocy teraz. Super, kurwa. Najlepiej to pracować i w dzień, i w nocy. No, bo już tak trzeba, już tak ledwo co wydalają, nie? Bankrutują, koszty wzrastają tak, że już po prostu muszą się zamykać. O, byście mogli też w nocy pracować. Super. Super partia. Dobra, idę sobie. Trzeba coś zjeść. Zapieprzają od rana do wieczora, a łaskawcy pozwolą im pracować w nocy? Zastanawia się Van Dust. No właśnie. O. Cieszmy się. Może i nam pozwoli pracować i cały dzień i całą noc, żeby nam starczyło na gaz, prąd i chleb z cebulą. Będziemy cały dzień i jeszcze w nocy. No. Polska w ruinie, to takie hasło. Dobra, idę sobie. Pa, pa.

0: ho, ho. Święta, święta i już definitywnie po świętach. Witajcie w mojej nocno-radiowej bajce. Tu Ania. I tak, wejdźmy sobie na miękko w ten nowy 2024 rok i pogadajmy sobie o bajkach dla dzieci, dla dorosłych, które mieliśmy okazję obejrzeć sobie w ten świąteczny czas, bo pewnie też mieliście takie okazje leniuchowania i spędzania czasu, czy to w domu, przed telewizorem, a może tak jak to po niektórzy wybraliście się na tego nowego pana Kleksa. Witam obecnych na czacie. Halo Jolu, halo Czektulu, halo Furiacie i halo Krawcu. Mamy jeszcze Gandalfa, który sobie jedzie do pracy. No, szerokiej drogi, nieoblodzonej, nieośnieżonej. Także przede wszystkim bezpiecznie, żeby było. No, my sobie tutaj w bezpiecznym, kameralnym gronie popowiadajmy o tym, może na początek właśnie o tym nowym panu Kleksie, ale potem chciałabym właśnie też o Znachorze. Też mam fajny horror wam do zaproponowania. No i też o, słuchajcie, obejrzyłam Top Guna. Także mówię, ale pewnie w tych temacie tych filmów, ale mówię jakiekolwiek, czy oglądaliście coś nowego, czy sobie z przyjemnością odświeżaliście coś starszego, to zapraszam, dzwońcie, Skype, nocne radio. Oczywiście cały czas do waszej dyspozycji. Ja też się wybrałam, tak jak Furiat, do kina na tego nowego pana Kleksa. No i wybrałam się sama, słuchajcie, ponieważ moje 12-letnie dzieci stwierdziły, że to jest film dla kidosów. No, dorosłych nikogo nie byłam w stanie namówić, że chciałam to zobaczyć na swoje własne oczy, to poszłam sama. No i takich osób, co poszły same, było trochę też. W ogóle poszłam na 17:30, więc liczyłam, że będą jakieś dzieci, bo to wiecie, takie fajne patrzeć, jak te dzieciaki reagują. No ale na tą 17:30 bardzo mało było dzieci w tym kinie, mimo że sala była wypełniona tak w 70%. To właśnie byli tacy młodsi i starsi dorośli. Koło mnie była taka para 50-latków. Pani sobie tam podśpiewywała, słuchajcie, te hity. A na linii mamy Miki. Hej, hej, hej. Słyszymy się? Miki, jesteś z nami? Kurczę. Ja cię niestety nie słyszę.
1: Już włączę.
0: O, jesteś. Halo? Jesteś. Słyszymy się, tak. Mhm. Halo, halo? Było dobrze chwilę.
1: Już włączyłem głośnik, przepraszam, dzień dobry.
0: A co to za nowa ksywka, Furiacie?
1: Raz, dwa, trzy.
0: Nowe wcielenie Furiata? Miki. Jesteś. Mów do nas. Nie chciałam pisać z góry gorszy Kleks w tytule spoilera, bo tak najbardziej uderza inkluzywność do
1: raz,
0: bólu.
1: Raz, dwa.
0: Jesteś.
1: Raz, dwa i co? Nie słyszę nic.
0: A czemu ty nic nie słyszysz?
1: Jeszcze raz może.
0: No to jeszcze raz może. No to rozłącz się i połącz się jeszcze raz. Inkluzywność do bólu, także obstawiam, że Netflix będzie w siódmym niebie i pewnie na tej platformie streaming. Może to już było podsumowanie pana Kleksa w wykonaniu Furiata. To ja cię w takim razie rozłączam. Furiat, próbuj jeszcze raz. Weź sobie tam, sprawdź ustawienia wejścia i wyjścia. Ta inkluzywność to jest na wielu poziomach, ale wiecie, inkluzywność też można robić dobrze i źle. Tutaj są takie momenty, że to aż po prostu smuci. A czy teraz mnie słyszysz?
1: Furiat. Halo, halo?
0: No ja cię słyszę. A czy ty mnie słyszysz, Furiacie?
1: Znowu nie słyszę nikogo.
0: Oj. A czy w ogóle czat...
1: To jest grane.
0: Czy czat mnie słyszy? Jest i Albert Kowalski, i Bukowski.
1: No przepraszam, mam włączony mikrofon, jest okej. Okay.
0: No.
1: Tak włączono, no nie mam pojęcia.
0: Do trzech razy sztuka, Furiat.
1: Głośnik jest włączony i nikogo nie słyszę.
0: Ajajajajaj, nic. No co ja ci poradzę?
1: Myślę, że jakieś sapanie.
0: Trochę sobie sapię, no ale bez przesady, bez przesady furiat. Do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka furiat. Spróbuj jeszcze raz. Mamy tutaj cały wieczór przed nami. Dobra, na czym ta inkluzywność polega? Otóż są dzieci z całego świata. Ja myślałam przed seansem, że to będą same dziewczynki, ale nie. Nie, mimo że dziewczynek jest większość, to są też chłopcy. Jest też chłopiec ciało pozytywny, jest też chłopiec, który wygląda, jest ubrany jak dla mnie, jak dziewczynka, ale potem się okazuje, że to jednak chłopiec. Co mnie uderzyło, to wiecie, część dzieci jest ubrana tak tradycyjnie, normalnie, znaczy normalnie jak dzieci się teraz ubierają, tak? T-shirt, spodenki i no, no tak jak dzieciaki chodzą czy tam w dżinsach. A są takie dzieci, które są ubrane takie stroje tradycyjne. Na przykład dziewczynka z Ukrainy, to jest pokazana w takiej sukience lnianej, takiej, nie wiem jak to może dzieci na stepach akermańskich nosiły, nie wiem, 100 lat temu. Chłopiec z Azji też jest w jakimś takim tradycyjnym stroju azjatyckim. No i to pierwsza rzecz, co mi się nie spodobała, no bo albo idziemy jednym torem i wszystkie dzieciaki ubieramy tak samo, albo wszystkie ubieramy w te stroje tradycyjne. Jest też chłopiec na wózku inwalidzkim. No i tutaj moment właśnie z tym chłopcem jest właśnie momentem, gdzie widzimy, że ci twórcy po prostu przegięli. Nie poradzili sobie z tym inkluzywnością. Doprowadzili ją właśnie do smutku wręcz. Bo jest taka lekcja pana Kleksa, taki eksperyment. Ambroży mówi, żeby dzieci zamieniły ale na więc. Przykładowo Ania mówi, że chciałaby w tym roku nauczyć się grać na ukulele, ale nie ma czasu, więc zamieniamy to zdanie i mówimy, chciałabym nauczyć się grać na ukulele, więc znajdę na to czas. No i wam też w ogóle proponuję taką zabawę. Nie chciałabym tego nazywać postanowieniami noworocznymi, bo to jest takie ordynarne i straszne. Może takie, wiecie, jakieś małe marzenia, które może chcielibyście zrealizować. Także też spróbujmy sobie ten wieczór takie ale zamienić na więc, co byśmy chcieli w tym roku zrobić, o czym od dłuższego czasu myślimy, marzymy. No i właśnie, no i mamy tego, te dzieci tam po kolei mówią, co one by chciały robić i zamieniają to ale na więc. No i dochodzi do tego chłopca na wózku inwalidzkim. I ten chłopiec mówi, że chciałby być mistrzem rugby w swoim mieście, ale, no wiemy jakie jest to ale. No i pan Kleks w tym momencie wyciąga z wazonu piłkę rugby, rzuca mu tą piłkę i mówi, więc zacznij ćwiczyć. A Albert mówi, że głos mi drży. No tak, słuchajcie, no ja pierwszy raz nadaję w tym roku. Miałam chyba prawie miesięczną przerwę. Także niewykluczone, że głos mi troszeczkę drży. Od razu na początek problemy z połączeniem z furiatem. Także to może to, bo tutaj liczyłam na ten jego telefon. Furiat daje 2 na 10. No bardzo ostry krytyk. Ja pytałam dzieci o ich oceny, które widziały ten film, no to one są takie bardziej łaskawe, mówią, że dają taką naciągane 6 na 10, ale niestety pierwsze co mówią, to że film jest po prostu nudny. No i faktycznie mało jest tej fabuły to w ogóle i mimo, że jest jej mało, to ta fabuła i tak się rwie, tak mniej więcej od połowy filmu zaczynamy się kręcić w tym fotelu. Początek jest nawet spoko, no bo wreszcie widzimy, wiecie, tą Akademię pana Kleksa i ten świat taki, jaki może on powinien być, tak? Dzięki tym efektom specjalnym w końcu jest ten rozmach. No ale oprócz tego, co dla mnie to jest jakaś tam wartość dodana, że w końcu zobaczyliśmy taki prawdziwy świat bajek, no to niewiele więcej tam faktycznie chyba zobaczyłam w tym filmie. No na początku ta Ada, w ogóle to ona niby mieszka w polskiej dzielnicy w Nowym Jorku i tam jest taki dosyć ostry product placement. Na przykład pierwsze, co ona tam robi, to są jej 12 urodziny, to odbiera jakąś paczkę z paczkomatu Impostu. Także od razu się tak zdziwiłam, mówię, tylko gdzie my jesteśmy, w Nowym Jorku czy w Warszawie, bo niby skąd ten paczkomat tam, no ale dobra. Takie prawa rynku, rozumiem, że trzeba było na taki film dużo kasy z różnych miejsc pobrać. No i tak zbierają te dzieci właśnie z różnych stron świata. One znajdują się w tej akademii, poznają się tam, odbywają różne lekcje. No i teraz pytanie w ogóle, o co chodzi w całym tym filmie. Zaczyna się niby od tego, że ojciec tej głównej bohaterki, Ady Niezgódki, Alex Niezgódka, zaginął. Może umarł. No nie wiemy, co się z nim stało. To jest największy taki dramat życiowy tej dziewczynki, że od kilku lat nie ma taty, nie wiadomo, co się z nim dzieje, chciałaby, żeby on się odnalazł. No i myślimy sobie w pierwszym momencie, że może to o to chodzi. Bo ona się też dowiaduje, że jej rodzice byli w tej akademii pana Kleksa, tam się poznali, a pan Kleks to w ogóle jest brat jej taty. Tak to zrozumiałam, tak? Więc myślimy, że może ona tam pojedzie i dzięki temu nabędzie jakiejś mocy, jakiejś wiedzy i tego tatę odnajdzie. Ale nie, nie, nie. To od razu mówię, że to błędny trop. Tej fabuła generalnie zasadza się na tym, że te wilkory, ta cała watacha tych wilkorów, złe wilki, no nie jesteśmy zdziwieni, wiadomo, złe wilki nadciągają tutaj właśnie do świata bajek i po kolei te bajki dominują, tam zastraszają, więżą tych bohaterów. No i zbliżają się też do Akademii Pana Kleksa. Z takich zaskoczeń jeszcze inkluzywnych, myślę, w tym Panu Kleksie, to wam tutaj wrzucę na ekran. To jest postać księcia Mateusza, bo to będzie tak naprawdę całe clue tej fabuły. Książę Mateusz, który, jak wiemy, to żaden tutaj spoiler, tak, zabił jako księcia wilkorów kilkadziesiąt lat wcześniej, przez to doktor Paihiwo tutaj go jakby uratował po tym, jak ten wilkor mu tam ten swój pazur w brzuch wbił, ocalił jego życie, no ale Mateusz jest tak naprawdę ptakiem i tylko na chwilę może tam się zamieniać w człowieka. No i taka ciekawostka, w tej wersji Mateusz nie jest szpakiem, tylko jest sówką. No i też myślę, że zaskoczeniem jest, kto gra tego księcia Mateusza. To jak widzicie, to jest taki, no ja kojarzycie tego aktora, bo to jest taki, bym powiedziała, obecny, współczesny Zbigniew Buczkowski, bo on gra w wielu filmach, ale zawsze to są jakieś tam role trzecioplanowe, właśnie takie humorystyczne. Ja go tam najbardziej kojarzę z Ucha Prezesa, gdy grał syna pani Basi. I też w Furiozie grał Bułę. Ten aktor to no, ma bardzo bogatą filmografię, więc no, mówię, tak jak znamy Zbigniewa Buczkowskiego, też mistrza drugiego, trzeciego planu, to przytoczę tutaj to imię, nazwę to Sebastian Stankiewicz. Też taki bardziej ciało pozytywny, może nie taki pierwszy wybór na księcia. No i on tutaj tak gra tą jedną z głównych ról. No i generalnie chodzi o to, że wilkusy chcą się po prostu na nim zemścić. Dowiadują się, że on przebywa w tej Akademii Pana Kleksa i tam to swoją watahą zmierzają. Taką tutaj nie przywódczynią, ale taką, co tutaj tak prze do tej zemsty najbardziej. To jest siostra tego zabitego kilkadziesiąt lat wcześniej księcia wilkusów i ją tutaj gra Danuta Stenka. No moim zdaniem te wilkusy są mroczne, bardzo dobrze zrobione i mi to się podobało. Ja przed filmem nie słuchałam żadnych recenzji, no ale po już sobie posłuchałam. No i wiadomo, no strasznie tam jadą po tym filmie jakieś Akademia Pana Klopsa, Akademia Pana Paździerza, także prześcigają się ci recenzenci w epitetach na temat tego filmu. Też są takie głosy, że właśnie, że te wilkusy wcale nie są straszne. No moim zdaniem, no ja się akurat tutaj nie zgodzę, moim zdaniem są bardzo fajnie zrobione. Chociaż samo to oblężenie przez nie Akademii, to tak jest trochę też, powiedzmy, mało takie wiarygodne. Tak jakby, no, mogłyby być groźniejsze. No te dzieciaki tam nawet potrafią sobie te wilki, że tak powiem, oswoić. Jest taka dziewczynka, która jest mistrzynią sucharów. To jest taka dziewczynka chyba z Brazylii. No i ona tym wilkusom zaczyna właśnie swoje sucharki opowiadać. To ja wam też może zadam, powiem tego sucharka. Furiat, ty nie odpowiadaj. Pytanie do czatu. Kto mówi och, och, och? Najsłabsze w tym filmie jest właśnie to, że kiedy ta akademia jest oblężona, nagle te wszystkie dzieci wracają z powrotem do swoich domów, jakby rozjeżdżają się. I bo niby Ada nie wie, jak dokończyć tą historię, oni nie wiedzą, co z tym zrobić. No i to jest takie chyba niepotrzebne spowolnienie tej całej akcji. No na pewno się dużo mniej tam dzieje niż w tych takich, w tych Akademii Pana Kleksa tam z lat 80. Wizualnie dużo, ale w fabule dużo, dużo mniej. Co ten Furiat tu pisze? Kleks w tym filmie nic nie zrobił dla ratunku dzieci, samego zamknął. Właśnie. Jaki jest pan Kleks w tym filmie? Tak, to też mi się rzuciło w oczy. Tutaj jest właśnie pan Kleks w tej klatce. Pan Kleks jest taki po prostu, no taki pierdołowaty. W jednej z recenzji w ogóle, to tam naprawdę już te niektóre zarzuty są absurdalne, bo tam niby, że pan Kleks ma takie ciągotki pedofilskie. Moim zdaniem nic, absolutnie właśnie. Bardzo dużo zostało zrobione w tym filmie, żeby nikomu przez głowę nie przeszły takie klimaty. I właśnie poszło to w tą stronę, że pan Kleks jest po prostu taki nieporadny, bezradny. No tylko ta Ada tam coś jest w stanie zdziałać. Ona jakby tutaj dowodzi. No to też jest trochę mało wiarygodne, no bo pan Kleks, który niby ma takie niesamowite moce, nagle kiedy jest przez tych wilkusów uwięziony w tej klatce, nic nie potrafi zdziałać. Kleks zagrał poczciwego magika błazna. No może taki podstarzały Kleks już trochę na emeryturze. Namaste, Lajtowski. Jak macie ochotę, może powspominać tego starego pana Kleksa. Ja sobie go jakiś czas temu też obejrzałam. No i tak ze strony wizualnej, no to straszne jest. Paździerz, ten stary pan Kleks, no to wiadomo, siermiężne lata 80. Jak sobie to porównać z filmami, które wtedy były tworzone w Stanach Zjednoczonych, o, na przykład z Cośkiem 81 roku, no to niebo a ziemia. Także tutaj ta żelazna kurtyna zrobiła swoje. Ciekawe, czy krawiec będzie się słyszał. Halo, halo. Czy się słyszymy?
2: No to jednak coś u Ani jest zepsute, tak? Bo nic nie słyszę.
0: O,
2: teraz ja.
0: No dobra, czyli to Ania nic nie ustawiła. Dobra, to słuchajcie, sprawdzam swoje ustawienia. No, czyli to mój błąd, widzicie, no. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Teraz to już, teraz powinno być dobrze. Przepraszam was, widzicie, trzeba zawsze wszystko jeszcze raz sprawdzić jednak. Zwłaszcza po takiej przerwie.
2: No, przepraszam. Jak teraz?
0: No teraz chyba powinno być okej.
2: A co to się działo się?
0: A co się działo, to że się nie chciało sprawdzić na Skype'ie ustawień.
2: Coś się na Skype'ie rozregulowały te sterowniki, czy tam głośność, tak?
0: Nie, po prostu zły mikrofon wybrany. Ale dobra, to już nieważne. A, ale furiat, widzisz, a ja ciebie podejrzewałam, że to ty masz coś źle.
2: Cygan ukradł konia, nie, kowal ukradł, a cygana powiesili, takie przysłowie. No i ja byłem przekonany, że to furiat też, a to widzicie, tutaj coś się u nas rozregulowało. No, fajnie, że jesteś, Ania, strasznie super i chciałem od tego Kleksa się jeszcze dopytać, czy tam w ogóle są jakieś sceny, mówisz, że Kleks pierdołowaty, czy on walczy w ogóle chociaż raz w tym filmie? Pewnie nie.
0: Nie. On nie walczy, a co ciekawe, te wilkusy ostatecznie są pokonane dobrym słowem Ady. Także tam żadna walka nie ma miejsca, tam po prostu mądra dziewczynka przemawia złym wilkom do rozsądku.
2: Bardziej by tu pasowało takie jakieś zakończenie, znaczy to trochę nawiązuje do niekarmienia złego wilka, czyli do na przykład do może nieodpowiadania agresją na agresję, coś takiego.
0: Tak. No tam takich mądrości życiowych właśnie, podanych wprost, no to jest mnóstwo, nie? Bo no, na to trzeba się trochę przygotować, jak się ogląda filmy dla dzieci. No ale myślę, że też można było troszeczkę tego mniej tam wkładać, nie? Żeby to się tak lżej trochę oglądało, że można było trochę bardziej liczyć na to, że domyślimy się, o co chodzi.
2: Tak, można było to nie torpedować, nie bombardować jakimiś pseudomądrościami, banałami właściwie takimi, nie? W stylu, nie wiem, jak se pościelisz, tak się wyśpisz, tylko wziąć jedną taką, jeden taki temat na warsztat i go ciekawie rozbudować, rozszerzyć jakoś, żeby on nabrał siły. A tutaj tak chciano znów, tak chyba nie wiedziano do końca, co zrobić, jak ugryźć ten film. Niby wyjątkowy zupełnie, a dla wszystkich. Niby powinien być już dla starszych, powinien być to bardziej dorosły film, a dla dzieci, które już w ogóle nie kojarzą, co to za Kleks. I te reklamy, nie? W ogóle na końcu trailera widać, że z kilkudziesięciu tych sponsorów tam mają nadźgane. Domyślam się, że mogły być jeszcze inne reklamy oprócz tego Imposta. A Kleks przecież w tych oryginalnych wersjach to on czasem walczył. I to nie był jakiś wypłosz, tylko on przecież u króla Bajdocji, tak, był na wizycie i przyjmowany był z honorami. Gdzie on się nie pojawiał, to był traktowany jak ktoś wyjątkowy, ktoś ważny, po kogo się wzywa, żeby zaradził złu. W ogóle i początki Kleksa, bo gdzieś tam chyba w panu Kleksie w kosmosie było pociągnięte, kim był Kleks, jak młody był. No to niby on w Japonii był i był szogunem. No to też nie byle kim, prawda?
0: No to wszystko w tej przyszłości swojej tutaj zapomniał. No i w ogóle ta okrojona jest ta fabuła, jest jakby tylko wyciągnięta ta historia tego, no już nie szpaka, tylko Sówki Mateusza i tylko wokół tego się to kręci, nie? Także a film ma 2 godziny ponad, także to też moim zdaniem to by się przyczyniło na plus dla filmu, gdyby go skrócono choćby tam o te 20 minut i przyspieszono trochę to wszystko, bo jest taki rozciągnięty.
2: Przypominam jeszcze, że Kleks, no tak, znał karate, ćwiczył sobie tam na wyspie karateków, jest pokazane jak tam ćwiczy, i spuszcza bęcki takiemu złemu mistrzowi, trenerowi, który się wyżywa na dzieciaku za bardzo, to Kleks mu daje łupnia. Albo Kleks zostaje przez jakiś opryszków zaatakowany na ulicy, to też się bije, przegania jakiś złomiarzy, którzy chcą robota rozebrać na części. Pojawia się Kleks: panowie, ten robot jest jeszcze całkiem dobry, prawda? Zostawcie go, prawda? I oni tam się śmieją, no to ich z laserów, tam z kciuków laserami strzela. Czyli był taki bojowy, nie był to taki Kleks pierdoła właśnie, jak tutaj z tego, co opisujesz, to jeszcze bardziej mi się tego nie chce oglądać. To nie jest żaden Kleks. W ogóle ten film jakby może w pewnym sensie pokazuje upadek świata baśni, te reklamy, te takie próba połączenia, jakieś takie dziwnostki. Czemu właśnie to, co mówiłaś, że niektóre dzieci są ubrane normalnie, współcześnie, a niektóre w stroje wyglądające na ludowe, to co, te dzieci nie żyją? To są zmarłe dzieci z przeszłości, czy co?
0: No takimi stereotypami idą strasznie. No bo to tak na początku jest, że ten Mateusz jakby zbiera te dzieci, które no chyba pan Kleks wybrał z różnych stron świata. I on tam je odwiedza w tych miejscach, gdzie one mieszkają, żyją albo pracują, jak tam dziewczynka z Brazylii, która ma 12 lat, już tam pracuje w jakimś barze. No i mówię, to jest takie niespójne, nie? Że jedne jakby są współcześnie ubrane, a inne są tak po tradycyjnemu. No to jest taka prosta rzecz, nie? Tak, żeby po prostu czegoś takiego nie robić i nie iść takim stereotypem, że jak widzisz właśnie kogoś z Ukrainy, no to on pewnie jest w jakimś takim zgrzebnym wdzianku i koniecznie na polu krowy pasie, tym bardziej, że my już doskonale wiemy, jak ci Ukraińcy wyglądają, co noszą, i to jest takie niepasujące. No jestem, byłabym ciekawa, jak jakieś dzieci niepolskie i niepolscy dorośli sobie odbiorą ten film. Może oni będą łagodniejsi, bo nie znają całej tej historii, nie znają tych akademii sprzed 40 lat. Może im się to bardziej spodoba. No, czekam, aż to na tego Netflixa wejdzie i może wtedy te noty trochę podskoczą. No ale mówię, fabuła jest trochę za zbyt rozwleczona i te współczesne dzieci, które są przyzwyczajone do takiej szybkiej akcji, mogą się faktycznie troszeczkę tam nudzić.
2: Dorośli tym bardziej w sumie dzisiaj, bo dzisiaj musi być trochę akcji w filmie. Nie może być cały przegadany film. Jakiś jeszcze ckliwy, przegadany. No w ogóle spierdzielili tego Kleksa. Robienie z niego teraz zwykłego człowieka, bo tak mówiłaś, że wyszło, że on był bratem ojca jednej tam z bohaterek.
0: No tej dziewczyny. Ady właśnie.
2: To Kleks jest bardziej duchem. On w akademii miał niby opowiedzieć coś o gwiezdnych ludziach i być może sam jest jakimś gwiezdnym człowiekiem, ale jest takim baśniowym duchem, czarodziejem, postacią nawet niekoniecznie taką z krwi i kości.

0: Witam was bardzo gorąco i serdecznie, moje drogie nocniki. W ten środowy, piękny, chłodny dzisiaj wieczór upał odrobinkę zelżał, można odetchnąć, można otworzyć okno, powietrze pięknie pachnie po deszczu, te wszystkie pyłki, tutaj pozdrawiam wszystkich alergików, te wszystkie pyłki zostały zmiecione przez deszcz, leżą teraz w kałużach, pięknie, pięknie, naprawdę pięknie to wygląda, ten cały syf zgromadzony na krawędziach kałuż, ma to swój naprawdę urok, doceniam to na swój sposób. Kiedyś dawno, dawno, dawno temu byłem alergikiem, ale tylko dzisiaj pozostałem jedynie geekiem. Także myślę, że wielu z was docenia te piękne okoliczności przyrody, w których dzisiaj się znajdujemy. A dzisiaj tak, dzisiaj nocne gadki, bo niby w ramówce jest Kuźnia Wojowników, natomiast Marcin Tesla Skilder Edison 22 wieku XPL XX... Nie wiem, już chyba piąty, czy chyba piąty tydzień już w ogóle się nie odzywa, nie dzwoni, nie pisze, także powoli możemy uznać, że temat Kuźni Wojowników mamy, że tak powiem, za sobą, a szkoda. A szkoda, bo przynajmniej też, dobra, nie będę za bardzo, że tak powiem, wrzucał sobie kamyczków do jego ogródka, natomiast fajnie by było po prostu jasno postawić sprawę, powiedzieć, że walcie się i to była moja ostatnia audycja. Zresztą pamiętacie, jak Kundrat miał taką swoją końcową audycję i to było nawet spoko, wiecie? To było nawet spoko, gdzie tam się pożegnał, wytłumaczył, dlaczego odchodzi, pierdu i tak dalej, a tutaj się jakoś rozegrało trochę na afterach, trochę tam, trochę sram i tak wyszło kompletnie od czapy. Kuźnia Wojowników założyła sobie kanał na YouTube, który jest martwy od miesiąca, kiedy to miesiąc temu ten kanał powstał. Natomiast tak, my będziemy, no dzisiaj luźne gadki, także dzisiaj jesteśmy, że tak powiem, bardzo, bardzo luźni. Wszyscy, mam nadzieję, założyli swoje luźne gadki. Dzisiaj będzie nam towarzyszył Zenon. Czy mogę to zapodać? Nie, bo tutaj mi Zenon jeszcze podrzucił linka, ale nie mam tego w formacie MP3, musiałbym sobie to przekonwertować, a nie mam tej drugiej przeglądarki otwartej, w której... A spróbuję, może się nie wywali, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale nie obiecuję, że mi się uda. Czołem profesorze, słuchajcie, w ogóle tak teraz mamy niektóre osoby tak brzydko nawet mówią, że dzieją się dziwne rzeczy, że radio umiera, jakoś nie czuję, żeby radio było martwe. Jedno, co warto zauważyć jednak, że pewne przetasowania jak najbardziej mają miejsce, jednakże... No nie wiem, no jakiś tak, jakoś tak znak czasów. Ja staram się właśnie, żeby pojawiać się tutaj, nie wiem, raz na dwa dni, powiedzmy tam poniedziałek, środa, piątek. W piątek, zapraszam was, bo piątek będzie naprawdę fajny. Zapowiadana przeze mnie przerwa techniczna, audycja o nauce i rzeczach wyjaśnionych będzie dotyczyła, moi drodzy, zmian klimatycznych. Także przygotujcie się na gadankę o CO2, o globalnym ociepleniu, o topniejących lodowcach, o spisku, który za tym wszystkim stoi, bo tam za tym stoi spisek. Im głębiej to badałem, naprawdę, tym bardziej byłem święcie przekonany, że za tym stoi bardzo poważny, bardzo głęboki spisek. Jednakże... No zobaczymy, także przygotujcie swoje argumenty jak najbardziej. Zapraszam w piątek o godzinie 21:00, nocne radio, przerwa techniczna, zmiany klimatyczne. Szykujcie swoje pierdzące kozy, spierdzące krowy, które podobno emitują ten metan, z którym tak bardzo mamy problem. Tutaj dzwoni Zenon, który dzisiaj będzie ze mną razem troszkę się dorzucał i kohostował, a ja spróbuję odpalić nagranie, które Zenon mi przysłał. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, czy cokolwiek z tego wyniknie.
1: Psalm żony niezłomnej wierze. Mariusz, wracaj do domu. Ja ci wszystko wybaczam. Wiem, że nie jest ci łatwo. Sprawy zaszły za daleko. Kim będziemy, jeśli odrzucimy naszą wiarę? Bydlętami? Mariusz, wracaj do domu. Zdradziłeś mnie. To prawda bolesna. Ale ja w pokorze, odrzucając wszelką moją ambicję i moje własne poczucie wartości, ja ci to przebaczam. Mariusz, ja ci przebaczam, ale kto wybaczy ci zdradę Boga? Jeśli w porę do Boga nie wrócisz,

0: I ten czas, czas Twego powrotu do Boga, tak, jak czas powrotu syna marnotrawnego do swego ojca. Mariusz, wracaj do domu. Owszem, daleko odszedłeś, od Twej jedynej żony, ale nigdy nie jest tak, dopóki żyjemy, żeby było za daleko. Więc nie zmarnujmy tej szansy. Mariusz, wracaj do domu. Ja rozumiem, że Ty swej żony nie kochasz. Rozumiem, że żyjesz z inną. Rozumiem, że wychowujecie razem dziecko. Ja to wszystko w pokorze przed Bogiem rozumiem. Ja wyruszam, by Cię odszukać i przyprowadzić do owczarni Pana. To nie jest mój kaprys. To nie jest zachcianka. To mój obowiązek. Jako Twej jedynej żony. Na całą wieczność przed Bogiem. Mariusz, wracaj do domu. Mówię Ci, Mariusz, wracaj do domu razem z tymi, którzy są Ci obecnie najbliżsi sercu. To jedyne rozwiązanie. A skoro tak, to uznajmy je za najlepsze. Nie ma sensu zwlekać. Mariusz, wracaj do domu.
1: To była zdradzona przez byłego posła PiS działaczka Anna Kamińska. Nie może zapomnieć zdrady byłemu... Nie może zapomnieć zdrady byłemu mężowi Mariuszowi Antoniemu Kamińskiemu. Najpierw proponowała ustawowe oczyszczenie parlamentu z osób stanu wolnego i grzeszących cudzołóstwem, a tym razem wygłasza psalm żony niezłomnej w wierze, w którym powtarza: Mariusz, wracaj do domu. A z nami na antenie jest tutaj kaszlący nam Zenon Skiton.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Cytrus i Zenon Skiton, a nie Skiton. Skiton jest Skiton.
1: Zenonie Skitionie, niech będzie pochwalony Jarosław Kaczyński i jego, jego kot zawsze dziewica.
2: Oj, to czy taka zawsze. I to jest clue, bo już tutaj pewnie niektórzy dostają ten palpitacji, że już tu będę hejcił religię. Ja myślę, że to jest, wiecie co, moje hejcenie moim hejceniem religii, ale kurde, ja myślę, że to jest dalej, bo no dobra, większość, kurde, znacząca, przytłaczająca większość katolików w tym kraju to są bardzo rozsądni ludzie. A co ta pani ma w głowie, że robi takie coś? No ludzie złoci, po mojemu to jest, wiesz co to jest? To jest łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
1: Nie no, come on, słuchaj, ja tutaj wyczuwam potężny cynizm z jej strony, słuchaj, nie ma... Nie wiem, oglądałeś na pewno jako dziecko mnóstwo filmów, filmów przyrodniczych, gdzie Krystyna Czubówna była lektorem o gepardach, które mordowały antylopy gnu. Na pewno oglądałeś filmy dokumentalne o dinozaurach, jak Tyrannosaurus Rex tam zbierał się ekipą i był w stanie powalić takiego brontozaura, zabić go, mimo że sam ważył 1/100 tego, co on. I powiem ci szczerze, że zdradzona kobieta jest najniebezpieczniejszym stworzeniem, jakie tylko widziała Ziemia.
2: O Jezus Maria, jest zdecydowanie. To, co się dzieje wtedy, to jest sajgon. Ja się cieszę, że nigdy nie miałem takiego głupiego pomysłu w głowie. Ale no, to prawda. I widzisz, a ona już coś tam tworzy, już robi, jak łóżko na niego chapsnie. Nie? To jest taki, man-eater teraz.
1: To znaczy, wiesz co, to jest takie podtrzymywanie pewnej narracji, przypominanie, bo oni, jeżeli dobrze rozumiem, bo tak, że tak powiem, nie przyjrzałem się ich historii, nie znam ich historii, nawet nie wiedziałem do końca, kto to, i tego ziomeczka też nie do końca znam, bo telewizję oglądam tylko, jeżeli telewizja się w mojej pracy zrypie i muszę ją naprawić, i niestety dzisiaj musiałem oglądać przez 2 godziny TVP Parlament.
2: No wiesz, ja też podobnie, kurde, mam styczność tylko ze względu na pracę z takim syfem, no to też.
1: Tak, adwokat pyta, czy o prąciozaurach dziś.
2: A będzie trochę o prąciozaurach, żebyś wiedział, że będzie trochę o prąciozaurach.
1: No okej, podoba mi się to słowotwórstwo. Ja w międzyczasie tylko wrzucę troszkę autoreklamy, bo ponieważ na samym początku jeszcze zaznaczyłem, że troszkę będziemy cisnąć, mimo że dwóch mamy nowych nadających, bo już niedługo i ty, Zenonie, będziesz nadawał swoje rzeczy, tylko będziesz jeszcze musiał tak przejść przez pewien kurs. U mnie profesor Leniuk już się rozkręcił, już swoje androny wygłasza, a ja w międzyczasie pozwolę sobie odrobinkę pożebrać i wrzucić link do PayPola na czata.
2: wstydziłby się, tak dobrze zarabia jeszcze żebra. Ja pierdzielę.
1: To znaczy...
2: Nie ma...
1: Nie, no wiesz, nie kwestionuj. Nie, ale powiem ci szczerze, to nie jest kwestia zarobków. Autentycznie, odkąd dostałem pierwszą dotację, chce mi się nieporównywalnie bardziej. I dosłownie nawet tam 10 zł wrzucone na piwo, to jest zajebisty motywator.
2: Panie, ja się tylko dworuję. Także rób. I ja to zawsze też Krawcowi mówię. Chłopie, za mało żebrałeś i żebraj. Aha! Tak, newsy co do ten parafialne, a propos Krawca. No, a co z Krawcem? No to już wam mówię, co z Krawcem. Ja jakiś tam czas temu rozmawiałem z Krawcem i powiedział, dobrze robicie, nadawajcie, Zenon gnoju nie przeklinaj tyle, a poza tym to nadawajcie i eksperymentujcie. Także spodziewajcie się różnych cudów, wianków na kiju.
1: Oj tak, mam parę dzikich pomysłów, ale o tym będziemy dalej powoli sobie, dalej będziemy sobie jakoś, nie wiem, zobaczycie, śledźcie stronę Nocnego Radia. Tutaj też bardzo chciałbym podziękować Grzegorzowi, któremu wiszę jeszcze pewne obliczenia, których miałem dokonać. Natomiast Grzegorz nam zaproponował serwer do nadawania, czyli po prostu będziemy mieli większą, lepszą jakość, więcej slotów i to całkowicie za free. Bardzo, naprawdę. Dzięki wielkie Grzegorzu, teraz cię chyba nie widzę na czacie, ale słuchajcie, no to jest taka, wiesz co, to jest taki mały dżihad, nie? To jest taki mały dżihad, o którym kiedyś mówiłem przy okazji islamistów, że wiesz, że dżihadem oczywiście możemy nazywać tam wysadzanie się w powietrze i tak dalej, ale dżihadem jest również budowa szkół, budowa wodociągów, no i Grzegorz właśnie robi taki mały dżihad, budując nam serwery. Dzięki ci wielkie, Grzegorz.
2: Praca o podstaw. Przedsiębiorca, widzisz, no, swoją ciężką pracą kilkukrotnie bankrutując, zbudował tą firmę, dorobił się, a teraz ma te zasoby, żeby je dać na jakiś szczytny cel i jakąś, wiesz, kulturę tutaj pchać do narodu,
1: ale wiesz, tutaj szczerze powiedziawszy, powiem ci, że jeżeli chodzi o moje, że tak powiem, kontakty z różnymi wami na privie często, nie będę tutaj wyciągał ników, ale osoby, o których mówię, zdecydowanie będą wiedziały, o kogo chodzi. Ludzie, którzy zasmakowali tej porażki, którzy byli na dnie, po prostu odbili się od tego dna, wiedzą, gdzie to dno jest, w dniu dzisiejszym faktycznie są w stanie docenić i pracę, i włożyć coś, i dać coś od siebie. I ja sam też kiedyś byłem takim, wiesz, takim młodym chłopkiem, roztropkiem, który myśli, że tutaj nagle, kurde, cały świat stoi przed nim otworem, ale się nie spodziewał, że ten otwór jest między pośladkami, nie? Wiesz, ja byłem dokładnie taki sam, kiedy sam zaliczyłem dno, bo zaliczyłem dno. Zaliczyłem dno już, to będzie 6 lat temu. 7 lat temu. 8, Jezus Maria. Dobra, nieważne. W każdym razie, nie wiem, jakoś to na mnie podziałało i zmieniło moje nastawienie. Też jakiś taki wzajemny szacunek. Szacunek, wiesz, do rzeczy, które robią inni ludzie. A jeszcze tylko zaznaczę, że dzisiaj mamy luźne gadki, więc jak najbardziej możecie wbijać na konferencję Skype Nocne Radio, zapraszam was. A tymczasem, Zenonie, bo dzisiaj tak z godzinę temu jakiś cytat ruszyłeś na czacie i, że tak powiem, tak troszkę teorią Bigosu zalecę, zacznijmy audycję cytatem.
2: Nie pamiętam. Ale czekaj, kim będziemy, jeśli urzucimy naszą wiarę? Bydlętami, o to ci chodzi?
1: Tak.
2: No a to jest, widzisz, to z tej pani jest cytat i co tu dużo mówić, no. Chcesz jakoś to ruszyć? Masz jakiś pomysł, żeby to ruszyć? No nie wiem, no. Właśnie nie chciałem nikogo tak jakoś strasznie dzisiaj religijnie triggerować, wyjątkowo.
1: No znaczy, wiesz, ale to nawet nie jest religijne, wiesz co, bo ja pamiętam jako młody ateista, który był taki bardzo anty, który...
2: Wojujący,
1: że wiesz, teraz takich ateistów nazywam ateuszami, takimi mujahedinami ateizmu, którzy, wiesz, którzy za cel w życiu starają się, żeby przekonać drugą stronę innych ludzi do tego, żeby, wiesz, żeby odrzucić ich, odciągnąć ich od Boga i tak dalej, gdzie jednak, wiesz, patrząc, ja jako po prostu zatwardziały, twardo stąpający po ziemi ateista, wiesz co, miałem kiedyś taką rozmowę ze znajomą, która jest w kościele ewangelickim i naprawdę do rany przy łóż kobieta, która właśnie opowiadała raz historię. Tam przyjechała do mnie po tym, jak... To znaczy tak, zaprosiła mnie na grilla i się okazało, że mieli jakąś mszę robić. To był czerwiec

0: No ja nie jestem, nie jest tak, że całe 100% mojego życia jest poświęcone temu, żeby udupić religię na każdym jebanym kroku. Mało tego, no nawet nie. No mam w zwyczaju coś takiego, że pomagam w jakiś sposób protestantom, jako że teraz od paru lat nie mogłem pomóc protestantom, to pomogłem w paru sprawach pewnym katolikom, ale takim zaangażowanym. Ja nie lubię takich, wiesz, bezobjawowych za bardzo. Ale też nie wiem, jak to powiedzieć, jak tą kategorię nie potrafię.
1: Wiesz co, tutaj może zacytuję Pismo Święte, coś z Nowego Testamentu, nie pamiętam gdzie, ale to jest jakiś psalm, obyś był zimny albo gorący, ale nie letni.
0: No właśnie, coś w tym zeszłym, tak.
1: Zaraz tutaj znajdę pełen cytat. Bo to pamiętam, była taka kapela, taka Christian metalowa, Tymoteusz 2TM23. O, z Apokalipsy Świętego Jana to nawet jest, albo znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Czyli krótko mówiąc, nawet święty Jan, natchniony przez Boga, stwierdził, że leszcze wypierdalać. Musicie być konkretni, musicie coś sobą reprezentować, a nie być taką miękką amebą, która się będzie, tak, Kencjo, to było z Apokalipsy, dokładnie. I tutaj jeszcze moje wielkie podziękowania dla Aldony. Aldona, pogłaszcz swojego kota ode mnie. Mariusz, wracaj do domu nawet z kalafiorem.
0: Nawet z kalafiorem. No, tak to jest. Z Mariuszami to ja mam w życiu same problemy, nie? Nawet jak jest dobrze, to zawsze coś się musi popićkać.
1: Nie wiem, nie znam.
0: Tak się układa.
1: Szczerze mówiąc, nie znam żadnego Mariusza. Chyba, że jakieś tam Mariusze medialne, ale tak to jest czasami, że ludzie, którzy noszą pewne imię, noszą z tym imieniem pewne brzemię. Bo na przykład spotkałem się z taką sytuacją, jeżeli już po moim rozwodzie, ilekroć opowiadałem komuś o moim rozwodzie, ilekroć komuś zdradziłem imię mojej małżonki, to się okazało, tak, też znałem taką która była skończoną suką, czy to w szkole, czy to na studiach, czy to w pracy.
0: Jezus Maria, ja już nawet wiem, jakie imię mówisz. Jestem, to kiedyś na piwie muszę sprawdzić. Jestem przekonany, że trafię. No, to
1: weź mi napisz na czacie skajpowym.
0: Ale nocnego radia, to wtedy wszyscy, co mają
1: z niego dosyć. Wszyscy nadający, no kurde, myślę, że tutaj nie będziemy sobie... Nie.
0: So close. No to widzisz, jednak to jest jakieś uda, no. Kurde, to jest trochę jak z horoskopami. Dużo ludzi tak, wiesz, twierdzi, ale to jest, nie wiem jak to jest, czekaj, nie jest zimny odczyt. Filtry, kurde, zapomniałem tego pojęcia. Jest coś takiego, że sobie fakty dopasowujesz do tego, co masz, co otrzymujesz, tak?
1: Confirmation bias.
0: No właśnie.
1: O tym mówiłem na przerwie technicznej, na pewno. Natomiast ten zimny, to znaczy tak, wiesz, są horoskopy i są horoskopy, moim zdaniem, tak? Bo, że tak powiem, mimo że jestem, właśnie, muszę kiedyś do Aldony zadzwonić, bo się zgadaliśmy kiedyś na audycję odnośnie ezoteryki, ale potem parę tysięcy różnych rzeczy mi wypadło i zasadniczo zajmuję się ezoteryką, tak? I to jest język dla mnie kompletnie obcy, to jest język dla mnie kompletnie nieznany, a jednocześnie jest to język, który jest bardzo często nadużywany przez wiesz, że wróżką może być absolutnie każdy. Ja sam kiedyś robiłem system do pewnego topowego portalu, który na pewno znacie, żeby napisać do nich system takich tygodniowych, spersonalizowanych horoskopów dla każdego znaku zodiaku. I co, zamówiliśmy sobie, słuchaj, u wróżki, żeby napisała tygodniowe horoskopy dla wszystkich znaków zodiaku i żeby je napisała na 4 lata. Żeby był zasób na 4 lata. I kiedy te 4 lata się skończyły, a nam się nie bardzo chciało wydawać pieniądze na kolejną wróżkę, to wtedy napisaliśmy taki skrypt, który losował, wiesz, z dowolnego innego znaku zodiaku. I jednocześnie z założeniem, że jeden horoskop się nie może wyświetlić częściej niż 3 lata. I słuchaj, nie, ludzie są dalej zachwyceni, kurde, tak sobie chwalą te horoskopy, że ja pierdzielę, nie?
0: Mógłbyś krócej mówić. I teraz jest po prostu taki natłok informacji w cyberprzestrzeni, że no... Facebook nawet nie wyrabia, tak?
1: No, to znaczy, wiesz co, tutaj...
0: Teoria spiskowa, że Facebook tak strasznie nie zasięgi po to, żeby płacić, ale jak przyjrzycie, to proporcjonalnie one nie będą takie jakoś większe czy coś, to Facebook wyjdzie tak samo z kasą na tym wszystkim.
1: Był kiedyś przypadek, że jakiś haker się włamał do...

0: redakcji jakiegoś amerykańskiego brukowca, bodajże to było Sunday Times, ale głowy nie dam za to. Godzinę przed wypuszczeniem gazety do druku podmienił horoskopy i na przykład tam było baran, coś tam, nie, uważaj na pieniądze i we wtorek zostaniesz zasztyletowany, nie? Byk, coś tam pierdół, zostaniesz zgwałcony przez dwóch mężczyzn, bez względu na płeć, nie ma ucieczki przed tym, nie? I to poszło do druku, nikt tego nie zweryfikował, poszło, ajda.
1: No i co? I ktoś miał pretensje? Jakoś fala gwałtu wzrosła? Coś, nie?
0: Fala gwałtu, ale to jest też troszkę, wiesz, taka samospełniająca się przepowiednia. To często widzę w ludziach, że jeżeli mają nawet w jakiś sposób urojony pewną świadomość, że im się nie uda, to oni będą się starali, żeby to się nie udało, a potem powiedzą, ho, od początku wiedziałem, że mi się nie uda.
1: Tak, jest coś takiego, oczywiście, że tak. No. Samo spełniające się przepowiednia, jak klątwa w tym wypadku. No, także wiesz, no. Przepraszam, ezoteryka jest... nie wiem, ludzie chyba nie prędko od tego uciekniemy, ale powiem ci tak, jak już wchodzimy w te tematy ezoteryczne, to przed chwilą teorię Bigosu powoli kończyłem słuchać, czekaj, zobaczę, na czym jestem. Zostało mi jeszcze 10 minut do końca i rzucił się temat transhumanizmu. Ten słuchacz taki zaspany mówił, Paweł z Krakowa, czy skądś tam był?
0: Jachowy, no.
1: Mówił, że transhumanizm jest zły i niedobry i że to jest tak łohoho najgorsze i że to daje ludziom tą nieśmiertelność, to jest samo, co Bóg chce dać. Ja sobie tak myślę, w którym miejscu transhumanizm obiecuje nieśmiertelność? Nie wiem, taki realny, mówię tutaj o, wiesz, Raymondzie Kurzweilu, a nie o jakichś tam wyobrażeniach teistycznych, chrześcijańskich, czyli satanistycznych, bo to też chrześcijaństwo. Nie wiem, w którym miejscu on obiecuje nieśmiertelność. Mało tego, transhumanizm jasno zaznacza, że wszystko się kiedyś skończy. Więc nie mam pojęcia. Nie widzę tutaj tej analogii. I to mnie zastanawia. I wiesz, ezoteryka się w to wszystko wpinkana. Ezoteryka się wbija w naukę i ja myślę, że w ogóle wszystkie teraz jakieś systemy religijne będą się powoli jakoś trochę z nauką zazębiały i myślę, że to trochę wynika, to takie ogłupienie, fake news i to wszystko zaczyna się brać z tego, że to wszystko się miesza. Nauka, wierzenia, to co byśmy chcieli, wpływy polityczne, to kiedyś szło przez jakiś czas odosobnione, te, wiesz, te teksty kultury, ta działalność ludzka cała szła odosobniona, odcięta od siebie, bo trochę się ze sobą te, wiesz, ruchy nie znały, nie dogadywały, ale teraz już powoli wracają na tą jedną agorę i zaczyna się z tego ten cały wielki syf wynikać, o którym żeśmy ostatnio gadali.
0: To znaczy, wiesz, tutaj też na dwoje babka wróżyła, bo jednak jeżeli chodzi o ezoterykę, to ta ezoteryka powraca w różnych formach i pewnymi falami, tak? Wiele lat temu na przykład Maria Skłodowska-Curie była wielką miłośniczką okultyzmu. Parała się tym.
1: To był wtedy mody, spirytyzm, okultyzm.
0: Dokładnie. Później mieliśmy ruchy hipisowskie, mieliśmy ruchy New Age. O, czołem Grześku, okay. Jeszcze skoro się pojawiłeś, to raz jeszcze podziękuję za te serwery i obiecuję w najbliższym czasie podliczyć to, co mówiłem, że podliczę, jeżeli chodzi o transfery, bo niestety mi się troszkę weekend wziął, urwał, musiałem pomóc znajomemu w przeprowadzce i malowaniu, ale tak, erotyka, dobrze słyszałeś, Grześku. I kurde, jeszcze tylko zaznaczę, uwielbiam awatar Grześka, Cyanide and Happiness, to jest mój poziom poczucia humoru.
1: Tak. Człowiek, który na wszystkim mógł siedzieć, pamiętam. To tak jakoś mi zapadło w pamięć, wiesz, czemu.
0: Tak, dokładnie. Wiesz, to Cyanide and Happiness, czyli komiks, do którego pije awatar Grześka, jest czymś właśnie takim obrazoburczym, takim South Parkiem do kwadratu, który śmieje się z absolutnie wszystkiego, gdzie bierze sobie żarty pozornie kompletnie nieśmieszne. A jeszcze tutaj sobie zaznaczę, bo sobie znalazłem, bo mi tutaj się podrzuciło na Facebooku w międzyczasie. Tak tutaj troszkę... O, słuchaj, na przykład. Może by tak w drugą stronę chwytliwymi nagłówkami. Hańba. Ruch antyszczepionkowy tworzą osoby, które zostały w dzieciństwie zaszczepione.
1: To jest, kurde, godne Oniona, nie? To nie, to chyba Dynamin pisał.
0: Nie. To jest z jak najbardziej płytkich warstw internetu. Skandal, przeciwnicy GMO spożywają bezglutenowy chleb. Znacho, że go nienawidzą. Louis Pasteur odkrył jeden prosty trik, jak na większość chorób zakaźnych. Internauci odkryli prawdę. Fanpage altmedowe celowo zatajają wyniki badań, aby wyłudzić nasze pieniądze. Horror maturzysty. Mimo szczepień nie ma autyzmu, komisja zdecydowała, że musi podejść do egzaminu.
1: Ja wam po raz kolejny zaznaczę. Miejcie świadomość tego, że AltMed, ogólnie en masse, czyli tam wszyscy z osobna, tak? To jest taka, nie wiem, do czego to porównać, do federacji, kurde, celtyckiej przeciwko Macedonii, tak? Macedonia było jedno zunifikowane państwo, silne, i w jedno miejsce ładowało swoje zasoby i tam każdemu sklepało mordę. I po prostu wszystkich tam na wschód było w stanie załatwić. No ale jak poszli na Celtów, którzy byli, kurde, taką, wiesz, luźną zbieraniną, to dostali soczyste w pierdol, nie? I mało tam się o tym wie, ale dostali w pierdol od tych zdezorganizowanych Celtów. Czemu? Bo oni tak naprawdę, en masse, ci Celtowie byli ogromną siłą. I na tej samej zasadzie AltMed daje tak potężne pieniądze w reklamę, że to jest niepojęte. Ja nawet bym się wcale nie zdziwił, gdyby za niedługo te pieniądze były większe niż cała ta, przepraszam, mainstreamowa medycyna. Naprawdę.
0: To znaczy, wiesz co, bo tutaj akurat...
1: Nie, przy czym nie mówię o lobbingu, mówię o samym marketingu. Tak?
0: Jeżeli chodzi o AltMed, te wszystkie środowiska alternatywne, to wiesz, to tutaj mamy takie gadanie, takie klepanie po pleckach, tutaj pomożemy, ale tutaj z jednej, z drugiej strony nagle się pojawi jakiś znachor, który będzie miał oczywiście, co? Sklepik z suplementami. Nowości, moi drodzy, Jan Taratajcio zakłada ruch społeczny WON. Jest to wolność, ojczyzna, naród albo narodowość. Nie wiem, nie widzę dokładnie. Jan Taratajcio zakłada ruch społeczny WON.
1: Super, na prostu, kurwa. Jeszcze został, tak jak jest naukowcem takim z dupy, to jeszcze politologiem też został z dupy. No po prostu coś pięknego, nie? WON. Nie no, pięknie, chcę się zapisać. Mogę się do was zapisać? WON!
0: Wiesz co, tutaj mi się... akurat beka z polityki jest jak najbardziej słuszna, szczególnie po tym, jak dzisiaj przez jakieś 2-3 godziny musiałem odsłuchiwać TVP Parlament i tego pitolenia, naprawdę pitolenia odnośnie tam, jak Szydło broniła Macierewicza i tak dalej. No, nie, mnie to naprawdę nie obchodzi, jak długo nie widzę wpływu polityki na swoje życie. A szczerze mówiąc, jeszcze nie zostałem jakoś tam dotknięty pałą dobrej zmiany, ale obawiam się, że niedługo w jakiś sposób będę. To mam to tak naprawdę w dupie, tak? Mi się tutaj przypomina kazus ministra Giertycha, który był ministrem edukacji narodowej. I tak jak już kiedyś przy naszej rozmowie o edukacji na czacie wspomniałem, że pochodzę z rodziny nauczycielskiej i kwestia oświaty jest mi bliska. I wiesz, i mieliśmy tam Handkego, mieliśmy tam jakichś tam innych ministrów. W momencie, kiedy wszedł Giertych, no to wtedy stało się coś dziwnego, ponieważ uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, uczniowie szkół średnich wiedzieli, jak się nazywa minister edukacji. I to już jest złe. To już jest złe samo w sobie, bo władza przede wszystkim ma, jak dla mnie, nie przeszkadzać. I jeżeli ludzie zaczynają to dostrzegać, tak, zaczynają zauważać, zaczynają się tym interesować, kto nimi rządzi, jeżeli jesteś, nie wiem, zajmujesz się transportem, jeżeli wiesz, jak nazywa się minister transportu, jeżeli się zajmujesz nawet, nie wiem, tam, jeżeli masz swoją firmę, wiesz, jak się nazywa minister gospodarki i wiesz mniej więcej, co się dzieje, to znaczy, że ktoś ci się zaczął wpierdalać w twoje życie.
1: Tak, tak, to jest, wiesz, to jest cecha charakterystyczna tych zachodnich demokracji, w których ludzie się de facto nie interesowali jeszcze do niedawna polityką i nie wiedzieli właśnie dokładnie takich rzeczy, jakich ty mówisz. I mało kogo naprawdę interesowało, poza prezesami takich tam, nazwijmy, lokalnych, Czeboli, Zajbacu, czy jak to się tam po polsku i niemiecku nazywa, typu europejskie, no czy Ford. To już inna sprawa, to bardziej faszystowski gra, ale wiesz, o co mi chodzi. Chodzi mi o jakieś tam te wielkie firmy państwowe, tak? To poza takimi prezesami i firmami bezpośrednio z nimi związanymi, ludzie raczej nie wiedzieli nawet, jak prowadzili średni biznes. Nie interesowali się taką polityką. No teraz już się niestety interesują. Więc i to jest faktycznie znak tego, że coś już niedobrego się dzieje. Bo po co ci to, tak? Jeżeli się dobrze dzieje, to no to No po kiego grzyba ci to wiedzieć, jak to
0: no i tutaj mamy piękny przypadek. Grzesiek, który jest przedsiębiorcą, który jak wielokrotnie z nim rozmawialiśmy, ma swoją firmę, zajmuje się właśnie produkcją oprogramowania do relacji biznesowych, relacjami z klientem systemów CRM. Wszystkich przebił Morawiecki z pomysłem, żeby firmy musiały do Urzędu Skarbowego przesyłać wyciągi skąd codziennie. Czyli dobra, ujrze klapnął, pieprzyć to, ale wie jak się nazywa minister i wie co ten minister robi. No to o, i tutaj mamy profesora Leniucha, do którego za chwilę chciałem przejść, bo szczerze mówiąc, to znaczy to się będzie pojawiało z tego, co wiem w Andronach odnośnie tej kwestii urzędniczej w Irlandii, że profesor nie ma pojęcia, jak się nazywają politycy w Irlandii i co. I o to właśnie chodzi.
1: Dokładnie, znaczy się, że robią swoją robotę i że wiesz, nie boisz się, że za chwilę ktoś się wdupi z jakimś irracjonalnym pomysłem. Masz tą pewność prowadzenia biznesu i oni kurwa nie rozumieją ci w Polsce, ty banda idiotów skretyniałych albo nie wiem, z faszystów czy cokolwiek, nazwij ich jak chcesz. Znaczy nawet faszyści są w stanie tak prowadzić państwo, że ludzie nie będą się tym interesować, bo to jest bardzo złe do biznesu. Kluczem, dlaczego Irlandia jest małym krajem, prawie chyba nie wiem, 10 razy od Polski ludnościowo, a ma dużo lepszy biznes i wszystko, nie są jakieś tam wybitne turbospiski. Kluczem jest to, że ludzie mają zaufanie społeczne wobec siebie, czyli to, że zostawisz auto otwarte i nikt ci go nie ukradnie, tak jak Lemik tam na drogach kiedyś mówił. To była też cecha kiedyś Kanady czy Norwegii. I kluczem drugim jest właśnie to, co teraz mówimy, że nie wiesz, nie musisz się interesować polityką, żeby prowadzić biznes, bo wszystko jest na tyle stabilne, że spokojnie możesz sobie zaplanować swój biznes na 3, 4, 5 lat do przodu.
0: No dokładnie, i wiesz, i działasz, wiesz co, to jest tak trochę, przetłumaczę to sobie na rzeczy, które znam, czyli, uwaga, behawioryzm kotów. Kot musi mieć jasne zasady, przejrzyste zasady. Jeżeli coś zrobi, tutaj mi się tak przypomina taki cytat z mojego znajomego, który ma dwie piękne dorosłe kotki, które właśnie, jak to mówi, są bardzo posłuszne, ponieważ on im nie pozwala, jedna z naprawdę niewielu zasad, bo też nie możesz kotu wprowadzić zasad, których nie będziesz w stanie egzekwować. Ale to do tego za chwilkę dojdę. I mówi właśnie, słuchaj, moje kotki mają jedną prostą zasadę. Nie wolno wchodzić na stół w kuchni, bo ja na tym stole przygotowuję jedzenie i tak dalej i nie chcę, żeby tam była sierść. I ilekroć widzę, że moje kotki wlazły na stół w kuchni, to wtedy mówię, złazicie albo nie. I one posłusznie złażą albo nie. Także wiesz, także jadąc tym tematem dalej, właśnie kot musi mieć jasne zasady, musi mieć określoną listę rzeczy, których musi przestrzegać oraz musi mieć pewność, że jeżeli nagnie reguły, wówczas zostanie ukarany za każdym razem w ten sam sposób i tak dalej. A tutaj wiesz, z roku na rok ci się zmienia i tak dalej. Tutaj jeszcze nawiążę raz jeszcze do systemu edukacji, ponieważ w momencie, kiedy dobra zmiana postanowiła zlikwidować gimnazję i wprowadzić stary model 8 klas szkół podstawowych plus 4 klasy szkoły licealnej, czy tam 5 klas technikum, wszyscy nagle podnieśli larum, że o kurde, jak wprowadzali gimnazja, to wtedy nauczyciele protestowali, bo był burdel, a teraz jak gimnazja likwidują, to znowu nauczyciele protestują. Ale to nie chodzi o to, że oni są za gimnazjami czy przeciw gimnazjom, oni chcą mieć prosty, kurde, wiesz, prosty rachunek. Muszą wiedzieć, jakich zasad mają przestrzegać, jakie programy nauczania wdrażać. Ja sam jestem ofiarą, bo poszedłem o rok wcześniej do szkoły i byłem tym pierwszym rocznikiem, który poszedł do gimnazjum. W efekcie, na przykład, nigdy na lekcji historii nie miałem nic po zaborach. Nigdy, ponieważ programy nauczania nie były zrealizowane, bo nie były przygotowane, ponieważ nie miał ich kto napisać w tak krótkim czasie. I teraz po raz kolejny, idąc, powiedzmy, miałem dobrych matematyków i tutaj bardzo sobie to chwalę, że sobie ogarnęli. Pozdrawiam Jana Lemana, mojego najwspanialszego matematyka, który nie tylko nauczył mnie matematyki, ale nauczył mnie myśleć. Nauczył mnie kojarzyć fakty przede wszystkim. I jeszcze jedna taka ciekawostka, ilekroć był nowy rok szkolny, lista podręczników i tak dalej, na pierwszej lekcji dał jakiś taki podręcznik, którego nie mogliśmy nigdzie dostać. No i pierwsza lekcja mówi, ale słuchajcie, wy tego podręcznika nie kupujcie, bo wasz zeszyt będzie podręcznikiem. I faktycznie moja siostra, moja 11 lat młodsza siostra się uczy z moich zeszytów matematyki, uczyła się tej matematyki. No ale właśnie, ale ten cały sprzeciw, który się wywiązał wśród nauczycieli, nie polegał na tym, czy oni są za gimnazjami, czy są przeciw gimnazjom. Oni są przeciw temu, żeby ktoś im się wpierdalał w taki codzienny rytm pracy, bo musisz sobie taki rytm pracy, wyrobić, tak? Wyobraźmy sobie nawet, że nie wiem, jesteś górnikiem, tak? I wydobywasz ten węgiel, wchodzisz, kurde, do kopalni, żresz ten węgiel, sztolnia i tak dalej i nagle cię przenoszą do, kurde, kopalni soli, nie? Po dwóch latach, nie? No i tutaj są zupełnie inne zasady, zupełnie inne reguły, tak? No dobra, nie, dobra, to my cię teraz przeniesiemy do kopalni uranu, dobra, kopiesz sobie przez rok i tak dalej, uważasz, żeby nie brać tych ciepłych kamyczków w ręce, nie? Dobra, chuj, to przeniesiemy cię do kopalni rudy miedzi, nie? I kurde, no i gdzie tu logika, gdzie tu sens?
1: Nie ma, no, ale wiesz, słuchaj, wszystko, ja dalej będę twierdził, że największym problemem systemu edukacji obecnego są a, właśnie te zmiany, b, sami nauczyciele. Niestety jest za dużo jakichś dziadów z nadania, z synekury i należy ich po prostu bezwzględnie za mordę wypierdolić i wysłać na cudzkawki do Holandii.
0: Wiesz co, jeżeli patrzymy sobie, bo podejrzewam, że sroga część słuchaczy Nocnego Radia jest w wieku, w którym ma swoje dzieci w wieku szkolnym. I nauczyciele bywają parówami. Oczywiście, że bywają parówami. Warto spojrzeć na ich rocznik. Ponieważ, słuchajcie, ponieważ osoby, które kończyły, które są przed rocznikiem 84 bodajże, musiały iść na jakiekolwiek studia, żeby nie zostać wcielone do wojska. Więc ludzie właśnie starsi, mężczyźni, którzy wybrali drogę nauczyciela, bardzo często właśnie, ponieważ łatwo się dostać do, na pedagogikę, często właśnie szli na studia pedagogiczne tylko po to, żeby się nie dostać do wojska.
1: No i ja pytanie...
0: No i, ale nie, ale nie. Wiesz co, słuchaj, mój ojciec jest dyrektorem szkoły i to jest realny problem, to jest naprawdę realny problem. Ludzie, którzy nie mieli powołania, którzy nie mieli jakiegoś tam pomysłu na swoje życie, postanowili nagle, że wiesz, że zostaną nauczycieli, because fuck you, that's why.
1: Ale nie, tak, tylko że ten problem, okej, nie, masz rację, po prostu powiem tak, on jest jeszcze większy niż... Nie, w ogóle masz rację, nic nie trzeba dodać. Nie, teraz policzyłem sobie, pomyślałem, tylko że pragnę jeszcze nadmienić, że to też się tyczy kobiet i tylko że z innych przyczyn, tak? Właśnie bez problemu, bez pomysłu na życie. Tylko tak chcę to uzmysłowić, żeby ludzie pamiętali, że nie tylko chłopy są parówy, ale też nauczycielki są parówy i to nie wiem, nawet nie częściej. Chociaż nie, jak facet jest parówą nauczycielem, to już jest taką parówą, że ja cię kręcę.
0: No, to jest prawda, jeżeli chodzi o, jak tak sobie wspominam właśnie swoje czasy szkolne. I to jest, kurde, ta dyskusja, którą chciałem rozpocząć w poniedziałek, ale przeszliśmy na ewolucję, ale w sumie dobrze, że przeszliśmy na ewolucję. Tutaj dziękuję słuchaczowi, który podrzucił linka do filmu dokumentalnego, o którym mówiłem. Nawet jeżeli nie wątpicie w ewolucję, polecam się zapoznać z tym filmem, ponieważ opowiada właśnie w taki ufabularyzowany sposób, w jaki sposób, jak Darwin właśnie zaciągnął się na ten statek, jak on sobie tam spisywał te wszystkie gatunki i w jaki sposób po prostu odnaleziono, jak wpadł na ten pomysł, że ta ewolucja, te zależności między rozwojem gatunków, rozwojem może raczej organizmów bardziej niż gatunków podchodzą, to jest dostępne w ostatnim nocnym Marku pod tytułem To tylko teoria, dostęp w linku jest podany, w komentarzu jest podany link do tego filmu. Natomiast faceci jako nauczyciele, jeżeli facet jako nauczyciel trafi do szkoły i on jest bez powołania, no to po prostu wali...
1: Faceci są bardziej po prostu, tak jak
0: wali rybą na kilometr, nie?
1: No, tragedia.
0: W ogóle tutaj można jeszcze poruszyć, skoro tak na samym początku pojechaliśmy troszkę religijnie. Opowiem historię z mojego ojca szkoły. Porozmawiajmy sobie o katechetach, moi drodzy, ponieważ katecheci nie muszą mieć tego całego przygotowania pedagogicznego, oni nie muszą mieć wykształcenia pedagogicznego, księża katecheci oczywiście, bo jako katecheta nie ksiądz, musisz mieć wykształcenie pedagogiczne, żeby nauczać. Natomiast jesteś z nadania kurii biskupiej. I wyobraź sobie, naprawdę, jeżeli chodzi o szkołę mojego ojca, jest to coś, z czego ludzie wychodzą naprawdę dumni, że tam byli. Doceniają to, mimo że jest to szkoła, że tak powiem, troszkę zamordystyczna, ale koniec końców ludzie, kończąc tę szkołę, to doceniają. Oczywiście tam w pierwszej klasie niechętnie i tak dalej, bo tutaj zamordyzm i tak dalej, gnojenie, pierdu, ale koniec końców to jednak doceniają. I jednakże była taka sytuacja, że przez 2 lata był pewien ksiądz katecheta, który swoją lekcję zaczynał od tego, że otwierał swój plecak i wykładał komplet Noży Myśliwskich. Tak po prostu.
1: Jakiś komentarz do tego wszystkiego?
0: Tak, po prostu kładł i słuchaj, przez 2 lata nikt, żaden uczeń nawet nie mruknął, że taka sytuacja ma miejsce, zanim po prostu Ojcze Nasz na start zmówili, nie? Że taka sytuacja ma miejsce, no i w końcu jakiś tam uczniak właśnie pierwszej klasy, który się pojawił, nie, po prostu poleciał, powiedział to wychowawczyni, nie? Że tutaj jakiś pojeb jest, nie? No i oczywiście, wiesz, to zweryfikowano, sprawdzono, koleś od razu, wiesz, wyleciał natychmiast na kopach, no tam ktoś inny go zastąpił z nadania kurii. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że ci młodzi ludzie przez 2 lata kompletnie nawet bali się powiedzieć, że ej, tutaj jest jakiś pieprzony psychol.
1: No ale to wiesz, to nawet nie trzeba być księdzem. Fakt faktem, ksiądz ma lepiej, nie, w tym wszystkim, ale to nie jest jakiś wielki obowiązek, no i to jest dość powszechna sprawa, chociaż teraz to się powoli zmienia, nie, jest jakaś, nie wiem, a jest teraz w ogóle, że rodzice kablują, tak, kiedyś tego nie było w ogóle, a teraz już jest coraz to swobodniejsze kablowanie przez dzieci, przez rodziców. Teraz są nauczyciele autorytet w dalszym ciągu, niestety. I to też jest problem jakiś, nie? Bo to też jest powiązane właśnie z tym, że są kiepscy nauczyciele, nie? Więc...
0: To znaczy, wiesz, tutaj warto też nadmienić, że jednak dochody nauczycieli, przede wszystkim tak jak mówi Klot, i tutaj się z nim zgodzę, ktoś pewien mądry kiedyś powiedział, że państwo policyjne jest to takie państwo, w którym policjant zarabia więcej niż nauczyciel.
1: I no.
0: Zarobki nauczycieli są, to są naprawdę psie pieniądze. Moi rodzice... Oj, podkład nam się skończył, kurde, jaki flow, mama, aż miło. Zarobki nauczycieli to naprawdę psie pieniądze, szczególnie jeżeli jesteś stażystą, to zarabiasz tam około 2000 na rękę, nawet mniej, i musisz tam musisz przejść przez stopnie awansu zawodowego, dopiero jak trafisz na ten trzeci stopień, czyli nauczyciel kontraktowy, to wtedy z kolei się zaczyna inne raczysko, bo wtedy rozwiązanie z tobą umowy o pracę jest tak kurewsko trudne i nieopłacalne, że nikt tego nie klepnie. Natomiast tutaj ten system opłacania nauczycieli ma co najmniej kilka wad. Po pierwsze, nauczyciele zarabiają mało. Po drugie, to, co mi się wydaje chore w stosunku do wszystkich pracowników budżetówki, to jest to, że oni są opłacani z budżetu państwa, tak? Zgodzimy się z tym, że prace takie jak żołnierz, takie jak policjant, takie jak sędzia, prokurator, nauczyciel właśnie są opłacane z budżetu, ponieważ jest to pewna wartość, którą musi wnieść państwo, no i nie ma zmiłuj, musimy za to zapłacić, ale słuchaj, ci ludzie płacą PIT, czyli te pieniądze z powrotem wracają do budżetu, żeby potem z powrotem ich opłacać, nie? Co jest absolutnie kretyńskie, tak? I nawet byłbym tak dla samego zachowania, wiesz, racjonalności przepływu gotówki, nawet obniżyć pensje wszystkim pracownikom sfery budżetowej, ale zwolnić ich z podatku PIT, ponieważ to jest zwyczajnie bezsensowne krążenie pieniądza.
1: A to pierwsze jakieś? Będzie bezsensowne... Wiesz, krążenie pieniądza, a emeryci też jakieś tam chyba mają pity, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Znaczy, więc to jest, no tak, to jest kompletnie
0: dokładnie, dokładnie, dokładnie to samo. O, Furiat zmienił twarz i mówi, że Floki go podnieca awatarkiem. Mrugam tutaj do was. Co tu się dzieje? Ho, Roraty, Google i nie ma krat. Tak, moi drodzy.
1: Ach, jo, nie, wiesz, no, on się musi zadowolić awatarkiem, ja mam trochę lepiej.
0: Zaorane. Dobra, to ja rzucę krótką przerwę, ale jeszcze z mojego katalogu przerw muzycznych. Na koniec będzie przerwa muzyczna od Zenona, a ja w międzyczasie Przygotowałem wam dzisiaj Electro Swing, którym dzisiaj zaczęliśmy Parlo w Stellar na sam początek, a teraz coś zupełnie innego i wrócimy sobie za 3 minutki, Zeno, nie?
1: Z dedykacją właśnie dla Furiata. Klimacik, taki.
0: Nie, jakby... twoje poleci na koniec.
1: A, na koniec moje, a niech cię piekło pochłonie.
0: A, już pochłonęło, i co teraz?
1: Dobra.
0: A ja w międzyczasie jeszcze tylko przypomnę mój link do PayPala i będę żydził. I wracamy za 3 minuty.

0: A my wracamy po krótkiej przerwie. Zenon jest na antenie. Wrzuciłem linka do PayPala. Jeżeli mielibyście się ochotę dorzucić na piwo, chociażby powiem takiem, to zapraszam, bo jak mówię, to motywuje tylko i wyłącznie. I że tak powiem, aż chce się robić, a że tak powiem, jak to nawet ktoś w komentarzach zaznaczył, tęskni za Krawcem, bo mam nie dość i jestem wszędzie. No i niestety, moi drodzy, przez pewien czas na pewno będę wszędzie. Będę nadawał dużo. Będę dużo gadał, jesteście skazani na mój głos. Mam nadzieję, że jesteście w stanie to przeżyć. Tutaj Eldona jeszcze na czacie zaznacza, że wiele samobójstw z obowiązku bywa w wojsku. Tutaj warto też nawiązać do filmu Kubricka, Full Metal Jacket, gdzie jest takie gnojenie. Tutaj przy okazji spoilera z Krawcem, rozmawialiśmy dość dużo o filmach Kubricka, być może właśnie Full Metal Jacket poświęciliśmy odrobinkę za mało, natomiast jeżeli chodzi o mówienie o Kubricku, jeżeli chodzi o samo mówienie o Full Metal Jacket, to jest też troszkę jak Matrix, że powiedziano już na ten temat wszystko, ale jest to tak pełny inspiracji twór, dzieło sztuki. Naprawdę, to jest dzieło sztuki?
1: No ale wiesz, no jest, tak, jasne, że tak. To jest bardzo fajny film. To, nie wiem czemu, ale trochę mi Stone'em pachnie. Ale powiem tak, co mnie w tym filmie uderzyło, postać tego Lee Emery, tego sierżanta całego, nie? Który ich tam tak szkolił strasznie. I spoiler alert, tak ich szkolił. Faktycznie ten koleś był takim sierżantem. Dorabia się później w Discovery, w programach o broni. Kompletne androny z tyłka opowiadając. Ja nie wiem, czy mu za to płacą, czy on się nie zna, bo z tego, co ja gadałem z ludźmi z biznesu, to często tacy właśnie ci szkoleniowcy z wojska, to oni nie wiedzą na temat tego, co faktycznie się dzieje, ale za to krzyczą i w ogóle robią ci papkę z mózgu. No, to tam była taka sytuacja, że był koleś, który był gnojony za to, że co miał szczękę krzywą i dziwnie gadał, nie? Gomer Pyle go nazywał. Tak. To był taki. Gomer Pyle to był taki serial. Gomer Pyle USMC chyba to się nazywało, czyli Marine. To był taki jakby protoplasta Masza, z tym, że on nie był taki antywojenny, raczej był prowojenny i taki śmieszny, że wojsko jest fajne i ohoho. No i tam była taka postać, on go nazywał Gomer Pyle. Każdemu dał w ogóle jakiegoś nika. I ten Gomer Pyle był gnojony przez niego i tam była zastosowana zbiorowa odpowiedzialność. Z racji tego, że on coś spieprzył, a miał tam problemy jakieś fizyczne, z myśleniem, w ogóle był taki słaby, no to dostał wpierdol od kolegów. Tam w ręcznik mydło zawinęli szare i go tam zlali perfidnie, nie? To było skurwysyństwem po prostu strasznym. No ale tego skurwysyństwa było przez tą chorą instytucję, która się nazywa państwo i jeszcze bardziej chorą jej wersję, czyli armię. Ci ludzie byli posunięci. No i finalnie tak się ta akcja toczyła i w pewnym momencie nagle się okazało, że Gomer Pyle ma talent. Ma niesamowity talent do zabijania ludzi, czyli do strzelania z broni palnej. Trafiał we wszystko, był najlepszy, aż po prostu sam ten sierżant powiedział, jest Rusie Nazarejski, to jest niemożliwe, nie? Jak pan dobrze strzelasz, nie? No i co? I Gomer Pyle już był szczęśliwy, że strzela najlepiej. Ale to już było za daleko, niestety. Mózg już był złamany i co się później stanęło, no nie wiem, spoiluję. Zastrzelił tego sierżanta, mimo że mógł praktycznie to wojsko skończyć z niesamowitymi notami.
0: Dokładnie, tutaj głębiej spoilując, była to sytuacja, kiedy w nocy, kiedy wszyscy spali, on był w toalecie, tak, ze swoją bronią. I tam...
1: To mieli garanta, czy... Nie, M14,
0: żeby nie mylić, to nie będę w to wchodził, ale odrobinkę jednak będę bronił tego podejścia, które Marinesów, czyli typowo mięso armatnie, będzie gnoiło, ponieważ w sytuacji konfliktu wojennego, kiedy naprawdę, wiesz, trafisz między wroga, to nikt cię po pupci nie będzie głaskał i to jest na zasadzie, wiesz, tego sięgnięcia dna, że zostałeś zgnojony, zostałeś zniszczony, ale ty się na to zapisałeś, bo też pamiętaj, że to nie byli ludzie z poboru, tylko to byli ludzie z ochotnika, tak? Mimo że...
1: Tak.
0: Natomiast tutaj nie jestem, mimo że jestem jako tako pacyfistą, chociaż preferuję pacyfikację, chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że słuchajcie, moi drodzy, to, że w wojsku jest to całe gnojenie, no to chodzi o to, żeby dać im taki przedsmak, bo jeżeli ktoś cię nazwie kupą gówna, która nie jest warta, a twoja matka czyściła rury, czyściła kible i dawała dupy wszystkim na lewo i prawo, mój drogi żołnierzu, Zgadzasz się z tym? Tak, sir, yes, sir! Chodzi o to, że w momencie, kiedy trafisz między pociski, a nie daj Boże trafisz do niewoli, to, co się z tobą działo wtedy, to jest jedynie przedsmak, tak? Czyli to też jest taki
1: poziom... Przygotowanie do piekła wojny. No,
0: dokładnie. Także rozumiem oczywiście, że nie każdy na to piekło wojny jest gotowy, ale jednocześnie przeszkolenie, które ma ci uświadomić, no zauważcie, że no tutaj jako były, że tak powiem, robiłem kiedyś pewien projekt dla wojska, informatycznie i no jak najbardziej, tak, dzień dobry, co prawda bażantem mnie nazywali, ojciec mi potem wytłumaczył, co to są bażanty, natomiast...
1: Co są bażanty?
0: Bażanty, no to są takie białe kołnierzyki, właśnie cywilni współpracownicy w wojsku, którym każdy wchodzi w dupę i tak dalej, natomiast wiesz, moje wykształcenie, moje umiejętności, nawet robiąc rzeczy dla wojska, nie byłem kimś, kto kiedykolwiek trafi na front, to przede wszystkim, tak? Nie byłem kimś, kto kiedykolwiek się z tym spotka, kto kiedykolwiek właśnie będzie siedział w okopie i będzie się bał o własne życie. Natomiast jeżeli jesteś mięsem armatnim, a Marines są mięsem armatnim, no to jeżeli ktoś ci to po drodze uświadomi, no to jest, kurde, okej, to jest zgodne,
1: przydatne.
0: To jest spójne.
1: Coś powiem teraz a propos ciekawostek. Prawdopodobnie akcja tego filmu się dzieje gdzieś w 69 roku, Pira ze drzwi, nie? I faktycznie Gomer Pyle strzelał tam z M14, który bardzo szybko został wycofany z wojny w Wietnamie. Tam z różnych przyczyn, głównie z tego względu, że tam powiedzmy był ogień automatyczny potrzebny, a to tak średnio się sprawdzał. I do dzisiaj oddziały Marines mają go na wyposażeniu. I to nie takim last resort. Do dzisiaj, idąc do Marines, zaciągając się, możesz dostać tą broń, która ma już ile lat? 50? Marines to jest najgorszy szrot, najgorsza ściepa, najbardziej przesrane, co może być w wojsku amerykańskim. Bo tam jest tak, że jest armia amerykańska, flota, lotnictwo i Marines. Marines to jest, mówię, totalna ściepa. I jako cudzoziemiec możesz się tam najłatwiej dostać. Właśnie stricte do Marines, nie? Tam nie zadają zbyt wielu pytań. Idziesz i cię biorą, nie? No a tak poza tym to strzelałem z tego M14 i muszę powiedzieć, że no kopię jak świnia, nie? Może nie jakoś mega wybitnie potwornie, ale no nie fajnie z czymś takim strzelać, powiedzmy, przez cały dzień.
0: Znaczy, wiesz co, ja ostatnio jak byłem na strzelnicy 3 tygodnie temu, to akurat jakoś tak właśnie rozmowa zeszła na teorie spiskowe, nie wiem czemu, nie mam pojęcia, i rozmawialiśmy o zamachu na Kennedy'ego. W zamachu na Kennedy'ego była użyta, nazwy nie pomnę, być może ty pamiętasz, ewentualnie teraz szybko wpisz w Google, kiedy będę to mówił. Była użyta broń bardzo przestarzała, wykorzystywana właśnie podczas wojny, która teoretycznie kompletnie się nie nadawała jako nowoczesny karabin snajperski, bo to trzeba było tam przeładować. Przy przeładowaniu bardzo często było tak, że ta łuska nie wypadała odpowiednio szybko z komory i broń się zwyczajnie zacinała. Natomiast pocisk tej broni miał bardzo charakterystyczną cechę. Jeżeli weźmiemy sobie taki jakikolwiek współczesny typowy pocisk, to jest taki stożek. Bardzo, bardzo, bardzo tak jedynie tylko fragment przy spłonce, przy samym końcu, najszerszym...
1: Macie na czacie.
0: Przy tym najszerszym fragmencie pocisku mamy to, co nadaje pęd, czyli najszerszy element, który tam później w gwintowanej lufie się zakręca i leci w pizdu prosto i tak dalej. Amunicja, która jest użyta właśnie w Carano, ma to do siebie, że to jest bardziej cylinder. Tylko i wyłącznie głowica tego pocisku jest zaokrąglona, wobec czego, jeżeli ją wystrzeliwujemy, ona osiąga ponad prawie że trzykrotnie wyższą prędkość wylotową przy użyciu tej samej ilości prochu, co przy strzale snajpera, przy dużej odległości, ma ogromne znaczenie, bo pocisk szybko lecący oznacza, że ten pocisk będzie leciał stabilniej na dłuższych odległościach.
1: No,
0: i to, że Oswald, użył tej broni, oczywiście zakładając, że Oswald jej użył, to była naprawdę wyśmienita broń snajperska, ale to była wyśmienita broń snajperska na jeden strzał, zakładając właśnie, że wiesz, że przy przeładowaniu ta kula ci, ta łuska ci wyskoczy i nie zablokuje, bo tam sobie wkładałeś taki magazynek, który się składał bodajże, nie wiem, z 5 pocisków, jeżeli dobrze pamiętam, coś tam wzorowane na M1, nie? Szału nie robiło, natomiast właśnie...
1: 6 pocisków boksowe, no to bliżej mu do M14, ale to tak, no zawodna broń z całą pewnością, bo pierwszą wojnę światową.
0: Tak, jednakże właśnie konstrukcja pocisku, która zakładała to, że na całej długości pocisku to wszystko jest wprawiane w ruch obrotowy, czyli po prostu leci sprawniej, leci szybciej. Ten pocisk się bardzo szybko kręci wokół własnej osi, dawało ci niesamowitą prędkość, niesamowitą stabilność lotu do trafienia pierwszego celu.
1: Tylko, że tam było trochę więcej tego. No, ale to nie ma co w spiski, wiesz, potrzeba, to nie jest przypadek, że do spiski idziesz, tak ci powiem, wiesz co, chyba za dużo czasu spędzasz, nie?
0: Wiesz, no, też nie jest tajemnicą, tak? Nie bez powodu siedzę w teoriach spiskowych, widziałem kiedyś UFO, haha. Ale to kiedyś o tym rozmawialiśmy, jeżeli dobrze pamiętam, to widziałeś właśnie jakieś deltoidalne latajki, także, moi drodzy, odsyłam was do Archiwum Nocnego, radia, jakby co. Tutaj właśnie, no, na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony była to broń przestarzała, ale z drugiej z kolei posiadała tak niesamowicie fajną cechę, która była w tym momencie potrzebna.
1: Przede wszystkim najważniejszy zawsze jest strzelec. I jego ostrzelanie się z tym. Pytanie, wiesz, trzeba zobaczyć, na ile dostępna była ta amunicja, czemu miał się kiedy przeszkolić. Tam chodzi to, że on niby słabo strzelał, no ale wiesz...
0: A to też tego nie wiadomo tutaj.
1: Kartoteki się ludziom zmienia, tak? Zmienia się ludziom kartoteki.
0: Oczywiście,
1: to nawet nie po to, żeby był spisek. Bardzo możliwe, że on faktycznie zajebiście, mega wybitnie dobrze strzelał i z jakiejś przyczyny mu tą kartotekę zniszczono, zrobiono jako chujową, że gdyby właśnie przyszło do czegoś takiego, tak? Gdzieś tam może go wysłać na zagranicę czy coś i po prostu, żeby miał czystą kartotekę, tak? Bo weźcie pod uwagę, że do kartoteki wojskowej takiej wywiad obcego państwa raczej ma dostęp, nie? I wtedy taki człowiek miałby łatwiej uciec, nie? I być poza podejrzeniem, gdyby w kartotece się okazało, no, ciulowo strzelanie. Zawsze jest takie alibi dla niego, nie? Także, to nic nie mówi, to nic nie mówi.
0: Tutaj historia, wiesz, tutaj historia jest bardzo szeroka, ponieważ on miał jakąś tam historię, że sobie wystrzelił na troszkę do Związku Radzieckiego, też tam bez problemu dostał, udało mu się dostać i powrócić bezpiecznie do Stanów Zjednoczonych po tej wizycie w Związku Radzieckim, natomiast też współcześnie, wiesz, zwycięzcy piszą historię, także jeżeli w tym momencie mamy dane, że on faktycznie w tej Rosji był, ale nie ma, wiesz, nie ma śladu na zeznaniach, to też równie dobrze ta jego wizyta w Rosji mogła być w pełni sfabrykowana. Tutaj mi się przypomina jeszcze mała taka drama, którą wczoraj mi się na czacie udało rozkręcić bardzo skutecznie, po czym poszedłem po bułki i piwo, odnośnie ostatnich zamachów w Manchesterze.
1: A właśnie, no chciałem o tym powiedzieć, ale o historii też chciałem nam mówić, ale okej, nie, idźmy do tego Manchesteru, tak. No i tak. To tam nasz poniedziałek na nie oglądałem.
0: Zasadniczo zdarzył się zamach terrorystyczny podczas koncertu jakiejś tam młodej gwiazdki, która występowała tam, która miała swoje tournée po Europie. Tuż po zakończeniu koncertu nagle doszło do eksplozji po lewej stronie sceny. Początkowo głosy były bardzo mocno podzielone, ponieważ pierwsi świadkowie nie widzieli ognia, tylko słyszeli jakieś bum, bum, bum, bum, nie? I podejrzewano, bo tam podczas tej finalnej piosenki zrzucono jakieś tam balony i pojawiła się na samym początku teoria spiskowa, że tam właśnie wybuchły te balony, ludzie zaczęli spierdalać i to spowodowało to, że ci ludzie, którzy stracili życie w wyniku tego, co się stało w Manchesterze, tak naprawdę zostali stratowani, co też jest istotną częścią całej historii. Ja w tej nocy, jak tylko usłyszałem o tym, że do takiego zamachu doszło, podpiąłem się do radia BBC Five Live, czyli takiego talk FM-u brytyjskiego, tylko nie aż tak bardzo politycznie nastawionego.
1: Nie, no, czwórka jest bardziej talk FM-em, czwórka bardziej.
0: Nie wiem, no właśnie taki, wiesz, taki Five Live, czyli gadanie na rzeczy bieżące. I był po prostu koleś, który stał przy tym, przy wyjściu z tego czy to, nie wiem, stadion, czy jak to się nazywa, no nieważne, miejsce tego koncertu i wyłapywał po prostu ludzi, z którymi rozmawiał. I dopiero tam po godzinie, w ogóle tak, w ogóle było coś takiego, że ludzie, którzy się stamtąd wydostali, wyjście spod sceny do poza budynek zajmowało około 50 minut, tak? Czyli jeżeli ktoś by się tam, nie daj Boże, potknął w momencie, kiedy cała panika się rozprzestrzeniła, bo to wyglądało mniej więcej tak jak katowicki Spodek, jeżeli byliście kiedyś w Spodku, wyjścia ewakuacyjne nie były dookoła schodami, tylko schodziłeś do głównej płyty i dopiero wtedy ze wszystkimi wychodziłeś wyjściami ewakuacyjnymi, więc na pewno tam doszło do jakiegoś tratowania. Obecny bilans to jest około, z tego co pamiętam, 22 ofiary śmiertelne, 69 osób.
1: Dwie osoby z Polski.
0: Tak, dwie osoby z Polski, rodzice, którzy przyjechali po swoje dzieciaki. Z
1: tego, wiesz, co mnie zastanowiło? Czy Klot powie, że to jest false flag?
0: Już wczoraj na czacie mówił, że to jest false flag.
1: Aha, tak. Ja myślę, to w takim razie nie wiem, jak tam z jego angielskim, kiedyś miał średnio, ale to już zostawmy. Niech tam pogada z tymi ludźmi. Zobaczymy. Ciekawe, ja niech im to powie w twarz tej dziewczynce i tej jej siostrze, że to jest wszystko ściema. Chciałbym widzieć reakcję. Prosty sposób, żeby to sprawdzić.
0: Ale wiesz, ale też będąc uczestnikiem pewnych zdarzeń, jesteś odrobinkę nieobiektywny, chociaż tutaj mi się przypomina taki śmieszny obrazek. Proszę pana, ponieważ pan się na tym zna, jest pan nieobiektywny. Zaufam tylko ludziom, którzy nie mają bladego pojęcia o danym temacie.
1: A druga sprawa jest taka, że wiesz, ci temacie, ci wszyscy, no tutaj w naszym środowisku jest dużo ludzi, kurde, z emigracji i myślę, że można by było dość prosto zweryfikować tych ludzi, na ile są false, a na ile nie są false. Nie wydaje mi się, wiesz, pamiętasz ta teoria, że tam każdy się zna do 6 osób na świecie, nie?
0: No.
1: W sensie, że ja tam znam Obamę, bo znam tego i tego, no to tak na upartego to nawet 3 osoby bym do Obamy policzył. No to wiesz, to jaki problem jest, żeby to Klot teraz sprawdził? Ja myślę, że 2 osoby to jest maks, żeby doszło do tych ludzi i zweryfikował, czy to jest ściema, czy nie.
0: Teoretycznie tak, natomiast wiesz co, sam badając pewne tematy, też zauważam coś takiego, że zaczynam rozumieć, że pewne środowiska, które znają się na danym temacie, i tutaj akurat piję do Altmedu, zwyczajnie nie mają ochoty dyskutować z takim Altmedem, bo wiesz, bo wymyślenie sobie teorii spiskowej, że pestki Morelli leczą raka, zajmuje ci to 5 minut. Po prostu pierdolnie, a pestki Morelli leczą raka, haha, oho, haha. Natomiast potrzebujesz potem 50 godzin, żeby uświadomić temu człowiekowi, że jest skończonym debilem i że kłamie, tak?
1: No, tak, no, ale to wiesz, no, ktoś kiedyś walnął taki ogromny komentarz na temat tego, jak funkcjonują sekty, głównie te apokaliptyczne, że tam ci ludzie się zabijają, znaczy mówią, że o, tam koniec świata będzie i wiesz, jak jest ten, dochodzą dowody na to, że to jest wszystko pierdolenie głupie, to ich wiara się tylko umacnia. I to się tyczy nie tylko religii, tak, i sekt. Wielu rzeczy. I Altmed jest tego kolejnym przykładem, tak? Że im więcej osób będzie krzyczało, że tam to jest pieprzenie, oszopanie, tym więcej będzie, bardziej oni będą utwierdzeni, przekonani, że to jest okej i w ogóle.
0: Tak, dokładnie. Wiesz co, to jest coś takiego, że jeżeli zapytasz na przykład, nie wiem, przeciwnika szczepionek, czy przeciwnika GMO, czy denialisty rządu światowego, wiesz co, to jest taki prosty test. Zapytaj, co cię przekona? Nie, nic mnie nie przekona.
1: No to już
0: mnie, mnie, jako osoby, która tam, nie wiem, która ma swoje mocno ugruntowane poglądy, które bardzo często nie są zgodne z tym, co słuchacze nocnego radia mówią, mnie przekonają dowody. Mnie naprawdę przekonają dowody, tak jak, nie wiem, czy pamiętasz moją rozmowę z adwokatem podczas, w poniedziałek, kiedy rozmawialiśmy odnośnie kulistości Ziemi, kiedy udowadniałem mu, że ta koncepcja kulistej Ziemi tak naprawdę może się nie trzymać kupy i jest cały czas pole, które pozwoli na jej zaprzeczenie, które pozwoli...
1: No to jest falsyfikowalność, jedno z podstaw metody naukowej.
0: Tak, dokładnie. I jeżeli nagle ktoś wystrzeli, ktoś poleci, tak, i zrobi, powiedzmy, filmik, który pokaże, że wiesz, że leci, jest ta kulista Ziemia i nagle, oj, ta Ziemia się kończy, no to wtedy uwierzę, że Ziemia jest płaska. Dowody mnie przekonają. A jeżeli było coś takiego właśnie, nie wiem, czy to był Claude, czy to już pal diabli Claude'a, nie chcę tutaj na niego wierzyć, czy to był jakiś tam losowy foliarz z YouTube'a, który właśnie stwierdził, że żadne dowody mnie nie przekonają, że jest inaczej.
1: To jest to,
0: co często ludzie, właśnie tacy alternatywni, zarzucają naukowcom: wiara.
1: No, dokładnie, ale wiesz, słuchaj, pamiętam, no, ostatnio żeśmy się na ten temat starli. Jest, bo wiesz, nie mamy chyba aparatu pojęciowego, żeby jak gdyby te dwie rzeczy odróżnić. Jest nauka jako metoda naukowa i ty często to mówisz, że tak bronisz twardo, nie, że o, tak, jest super, świetna. Ja też się zgodzę, jest. Ale jest nauka jako zjawisko społeczne. Każde zjawisko społeczne podlega jakimś wykrzywieniom, nadużyciom. I nauka tutaj nie jest inna. Jednak jeżeli tą naukę jako zjawisko społeczne porównamy z religią jako zjawiskiem społecznym i użyjemy ich do opisu rzeczywistości, to w dalszym ciągu nawet ta już teraz przez różne zjawiska, przez jakieś tam, powiedzmy, strefy wpływów, lobbingi i inne rzeczy, ta nauka jest w dalszym ciągu wielokrotnie dużo lepsze, daje nam pole do opisywania rzeczywistości i faktów wszystkiego dookoła nas, z grubsza i w ogóle tak, wiesz, procentowo, niż religia. I to ja myślę, że to nawet rzędy wielkości wchodzą w grę, tak? Procentowo.
0: Znaczy, wiesz, tutaj nawet bym tego nie porównywał, ponieważ religię pozostawiam w sferze spirytualnej, sferze...
1: Bijemy znowu w coś innego, słuchaj, nauka też, jakoś tam, powiedzmy, aspekt pewien naukowy też ci może dać jakieś spirytualne odczucia, nie? Nie wiem, kurde, ja tam lubię czasami, znaczy już tego nie robiłem lata, ale czasami jest fajnie sobie walnąć, jak to powiedział, że jest ten taki żarcik, mem internetowy, że science is not about mathematics and coś tam, kurde, but about smoking joints and looking in the stars, nie? To też ci daje jakieś tam, jak się tam skopcisz i popatrzysz w gwiazdy, jakieś tam przeżycia spirytualne, tak? I jednocześnie nie ma w tym żadnego Boga.
0: Znaczy, wiesz co, jako osoba lubiąca sobie poużywać, a jednocześnie osoba twardo stąpająca po ziemi, nigdy, przenigdy nie pozwoliłbym sobie na to, żeby jakieś doznania właśnie narkotyczne były inspiracją do kwestii naukowych, które rozważam. Nigdy.
1: Ale to też nie powiedziałem tego, też nie powiedziałem tego. Przy czym, słuchaj, ja muszę to znaleźć. Oglądałem kiedyś, jak się Andrujan, czyli ostatnia żona Carla Sagana, tutaj akurat Sagan nie był zbytnio doskonałą osobą, bo on tam miał chyba 3 czy 4 małżeństwa ze sobą. Andrujan, która teraz kupował jego sławę, cały czas jakoś próbuje odcinać swoją drogą, opowiadała, że na jakichś tam wspominkach o Carlu Saganie, że on na którąś z misji kosmicznych wpadł, jak był zjarany jak dzika świnia pod prysznicem. Bo Carl Sagan był znany też jako Mr. X, tak? I lubił sobie zajerać zioło i palił potężnie marihuaninę. Swoją drogą, dziwne, jak można tyle marihuany palić i mieć jeszcze mózg zdolny do takich obliczeń i tego wszystkiego. No ale widocznie jemu to było dane. I chłopina, tak, pod wpływem, mój drogi, substancji psychoaktywnych jakiś tam poczynił bezsprzecznie naukowych rzeczy.
0: Tak, ale to wiesz, ale tutaj akurat z własnych doświadczeń, tutaj przede wszystkim mam jakieś doznania właśnie z krawędzi ezoteryki, z krawędzi właśnie takiej duchowości. Oczywiście może to teoretycznie zainspirować do jakiegoś wielkiego odkrycia, jak najbardziej, bo pozwala nam, a wiesz co, to jest taka troszkę metoda gumowej kaczuszki, tak, o której wczoraj profesorowi opowiadałem, przygotowując go do kolejnych audycji. W programowaniu jest coś takiego jak metoda gumowej kaczuszki, czyli koło swojego komputera kładziesz pewien artefakt. Załóżmy, że to jest taka gumowa kaczuszka do kąpieli, taka mała gumowa kaczuszka, że jeżeli masz jakiś bardzo trudny problem, to wtedy zaczynasz tłumaczyć gumowej kaczuszce, na czym polega twój problem, dlaczego masz ten problem, i całą swoją wiedzę jej wykładasz, w jaki sposób doszedłeś do tego problemu.
1: Może być, tak. I później powiesz, że to dzięki gumowej kaczuszce ten problem rozkliniłeś. A tu chodzi o samą metodę, że to w ogóle rozkliniać inaczej.
0: Natomiast to do czego zmierzam, że tłumacząc gumowej kaczuszce, czyli bytowi całkowicie nietechnicznemu, któremu musisz od początku do końca wyjaśnić, o co ci chodzi, zauważasz i poruszasz w swoim mózgu pewne neurony, których normalnie nie używasz, które na początku po prostu odrzuciłeś. Nie, to na pewno nie będzie rozwiązanie, podświadomości to odrzuciła i tak dalej. Nie, i narkotyki zwyczajnie pozwalają bardzo często ci spojrzeć na pewien problem dużo szerzej.
1: Outside of the box.
0: Tak, tylko tutaj bardzo często, bardzo ciężko jest znaleźć to wypośrodkowanie, w którym przestajesz, w którym jeszcze patrzysz na problem, ale czy nie patrzysz na niego za szeroko?
1: Tak, no wiesz, i to też jak się mówi, nie, że możesz mieć mózg, tak otwarty umysł, że ci ten mózg wypadnie.
0: No dokładnie.
1: I to już też ludzie o czym zapomniałem. Ja chciałem tutaj do jednej rzeczy w tych właśnie jeszcze rzeczach naukowych podbić, ale mam taką prośbę, żebyś rzucił teraz szybką przerwę muzyczną. Ja tam się ogarnę, później wstąpię jeszcze na jakieś, nie wiem, 15 minut, 20 minut.
0: Okej, jasne.
1: Chciałbym może z Danielem pogadać po przerwie czy coś, bo chciałbym do tych rzeczy, które właśnie w poniedziałek powiedział, trochę uderzyć, a to,
0: dobra,
1: wiesz,
0: to
1: lepiej z nim niż bez niego.
0: To zrobimy sobie 6,5 minuty przerwy muzycznej. Tym razem to będzie przerwa muzyczna dostarczona przez Zenona Skitiona. Zenona Skition. Także furiacie z dedykacją do ciebie, jeżeli dobrze pamiętam. Adwokacie, jeżeli chcesz dołączyć, to zadzwoń. Skype, Nocne Radio. Wszystkich was innych też również zapraszam do tego, żeby zadzwonić na Skype, Nocne Radio. A ja raz jeszcze pospamuję linkiem do PayPola. Jeżeli ktoś ma ochotę postawić mi piwo, no to zapraszam i usłyszymy się za 6,5 minuty.

0: A my wracamy po krótkiej przerwie. Był hymn demonologów i nekromantów, chociaż do tych demonologów akurat nie jestem szczególnie przekonany, bo demonologia teoretycznie jest to gałąź, część angelologii. Miałem znajomą w liceum, która właśnie była zafascynowana, demonologią i bardzo chciała demonologię studiować. Okazało się, że jedynym miejscem w Polsce, gdzie można studiować demonologię, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.
1: No, a ile tam jest diabłów na szpilce? Słuchaj, no, jo, nie? Takie uproszczenie zrobiłem uproszczenie dla furiata. I wiesz, co jest najgorsze, że na taki pierdol i te pieniądze państwowe, ale spoko, nie przejmujcie się, one idą też na marketing.
0: Zenonie?
1: Dobra. Także tak jest. To był kawałek autorstwa pana Pierre'a Estef z gry Kroniki Czarnego Księżyca. Bardzo starej strategii czasu rzeczywistego, gorąco polecam, jak ktoś lubi retro, albo nawet po prostu lubi strategię. Ma fajny klimacik, jest podobno na jakimś francuskim komiksie zrobiona. Ogólnie jest spoko. A teraz tak, miałem się do adwokata ustosunkować, zanim tam polecę w kosmos.
0: To ja jeszcze może zanim okay. Nawiążesz, tylko zaznaczę, że jeżeli chcecie dołączyć, bo Zenon niedługo będzie uciekał, to zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio i kontynuuj, Zenonie.
1: No, to pan adwokat w poniedziałek powiedział dwie rzeczy. Po pierwsze, cały czas sobie wypowiedzi trzymał się tego, że nikt nie jest tam w stanie ogarnąć prawdy i zrobił z tego taki swój aksjomat, który może i tam jakoś coś w sobie ma, jednakowoż powiem ci, do czego zmierza. Z drugiej strony powiedział, że samo istnienie Boga zakłada to, że nie może być niewoli. Co, jak pokazuje zasada funkcjonowania wszechświata tego, no albo dowodzi tego, że Boga nie ma, albo tego, że to założenie jest błędne. No bo niewolnictwo ma się bardzo dobrze, a wiele religii znaczną część swojego przekazu opiera na tym, jak sankcjonować to niewolnictwo. Weźmy na przykład takie prymitywne religie jak katolicyzm albo judaizm, tak? Które w znacznej mierze się opierają na tym, jak traktować niewolnika, kto niewolnikiem może być, etc., etc., etc. I to ruchy sekularne, humanistyczne, których założyciele właśnie odrzucali raczej bogów albo byli w najlepszym wypadku deistami. Religie wykosiły niewolnictwo tam, wiadomo, do pewnego stopnia i na pewnych płaszczyznach pojęciowych, tak? Przynajmniej to tradycyjne i to najgorsze, że tak się wyrażę, niewolnictwo zostało wykuszone. Nie jest ważne, czy ty założysz Boga, czy on jest, czy nie ma. To wszechświata to nie interesuje zupełnie, tak? No chyba, że to jest jakiś Bóg interweniujący, nie? I to tak mocno interweniujący i często, no a struktura tego wszechświata, którym na przyszłość żyć, chyba jasno pokazuje, że tak nie jest. I twierdzę, że po prostu ten argument pana szanownego Daniela jest zwyczajnie inwalidą, tak? Bo to, wiesz, równie dobrze można powiedzieć, że jak sobie założysz istnienie Boga, to wtedy twój komputer będzie miał 2 GHz więcej na pamięci i 4 GHz więcej na rdzeniu. I się nie
0: a jak go podłączysz do Magrava?
1: O nie, no to słuchaj, to już za dużo jedziesz, to już jest, wiesz, za mocno, chłopie, to chcesz się przebić do innego multiversum.
0: Ja chcę być we wszystkich gęstościach na raz, a jednocześnie chciałbym podziękować moim drogim darczyńcom za datki. Naprawdę, chłopaki, dzięki wam się chce. Naprawdę, dzięki wam się chce. Autentycznie. To jest naprawdę bardzo miłe. I tak samo jakbyście chcieli wesprzeć piwem profesora, który nadaje, czy podcastologa, czy kogokolwiek, który się pojawia. To jest naprawdę fajna motywacja. Zwykły piątek naprawdę pokazuje, że ktoś docenia to, co robisz. Wiesz co, ja jeszcze tutaj w międzyczasie, ale na razie sobie przerzucam ten utwór do MP3-ki pewien. Ja grałem kiedyś z nimi w ogóle jako gitarzysta dawno, dawno temu. Zespół się rozleciał już chyba z 15 lat temu. Ale jak będziesz uciekał, mój drogi, to wrzucę to... wrzucę to w przerwie muzycznej i chciałbym, żebyś to sobie odsłuchał, ponieważ jest to właśnie coś traktujące bardzo mocno, bardzo silnie o religiach.
1: No, religie są różne i też nie można zawsze powiedzieć, że z gruntu są złe. Powiem wam taką ciekawostkę. W Japonii była tradycja strzelania do psów z łuku, z konia, reguły. Tam to jest ta, jak ona się, Kyoba no Mishi chyba nazywa, sztuka strzelania tam z konia, z tego ich dziwnego łuku. I bardzo często ci szlachcice, i nie tylko, wybierali sobie za cel właśnie psy, no bo ładny, mały, ruchomy cel i w ogóle nie. Najpierw go spłoszysz, on spierdala, a ty tam chlas, nie? I takiego psa zabijesz po prostu jak psa. No. I to była bardzo fajna tradycja, w cudzysłowie, u Japończyków, ale gdzieś tam później przyszli ten mnisi Tendai, buddyjscy z Chin i powiedzieli, nie, stary, to tak nie jest, tu jest karma, tutaj śmigasz, masz darmę, przychodzisz, cyk, wcielań, to jest niefajne, ty byś chciał, żeby ktoś tak w tyłek strzelił z łuku, po prostu, bo ma taką jazdę, nie rób tego. I tradycja się załamała, no, i po prostu przestano się znęcać nad zwierzętami dzięki temu, tak? Buddyzm w ogóle dużo dał w Japonii, pozwolił temu krajowi zachować swoją odrębność kulturową, uratował go przed chrześcijaństwem i innymi rzeczami, które z nim idą, więc może też mieć dobry wpływ w religia. Wiadomo, nie zawsze do końca nawet i buddyzm jest święty, bo też tak ma koło buddyzmu zbudowano jakąś taką, nie wiem, czegoś niesamowitego, po prostu czegoś najlepszego, jakieś takie odium, nie wiem jak to powiedzieć, fame. Nie jest prawda, nie? Ja na przykład się nie zgadzam z tym, co się dzieje w Tybecie. Co się działo w Tybecie, zanim Chińczycy tam przyszli. Moim zdaniem to ci buddyści akurat to była katastrofa. No ale to już tam mniejsza z tym, nie wchodzimy w historię buddyzmu, bo to jest po prostu temat na zupełnie osobną audycję. Religia też może coś dobrego, może dobrego i złego, jak dużo rzeczy na tym świecie, większość to jest miecz obosieczny.
0: Tak, ale... miecz przeznaczenia ma dwa ostrza, cytując klasyka Sapkowskiego, który robi fantastyczne książki na przykładzie gier. Ostatnio był na uczelni mojego znajomego, który właśnie powiedział, że idzie na to spotkanie tylko po to, żeby Sapkowskiemu powiedzieć, że robi zajebiste książki na podstawie gier.
1: A wiesz, że chciałem ten temat teraz poruszyć? To jest tak strasznie go dupa tego człowieka boli o to wszystko, że to
2: ale
1: jest niepojęte.
2: Ale to chodzi o to, że on przekazał wszelkie możliwe prawa CD Projektowi przy pierwszym Wiedźminie, bo
1: tak,
2: miał dwa warianty umowy. Albo oddajesz wszystko za jakiś tam konkret i to naprawdę był konkret, nie wiem, ale to była suma sześciocyfrowa, tyle wiem. Albo dostajesz procent od sprzedaży.
1: Tak, to było
2: przy pierwszym Wiedźminie. No i potem się okazało, że prawdopodobnie za coś pomiędzy 100 a 200 tysięcy złotych Sapkowski sprzedał prawa do Wiedźmina, gdzie w tym momencie mówimy naprawdę o wielomilionowym dochodzie CD Projekt Red.
1: Ja wam powiem tak, jako ciekawostkę ostatnio tak czytałem o Wiedźminie, czytam i zupełnie sztapy patrzę na nazwiska. I nagle się okazało, że jedną z głównych postaci, która tam jest zrobiona, to jest koleś, no ja nigdy go nie miałem przyjemności osobiście poznać, ale żeśmy się na tym samym RPG-owym podwórku wychowali, ja z tymi samymi ludźmi grałem w RPG co on, pan Ganszyniec, autor Volsunga systemu, no kurczę, zdziwiłem się po prostu, że ten świat jest taki mały, że głównym scenarzystą Wiedźmina, przynajmniej pierwszego, nie wiem jak tam w tych następnych, był facet, kurde, który tymi samymi kośćmi, co ja rzucał, i z tych samych podręczników toczył bekę, nie?
2: Wiesz co, czasami świat się wydaje naprawdę mniejszy, niż nam się wydaje. Miałem parę lat temu wątpliwą przyjemność porozmawiać osobiście z Sapkowskim, ale...
1: O, to jest kawał buca, tak?
2: No... Nie będę ciągnął tego tematu, bo na Wiedźminie się wychowałem, tak? Tutaj oczywiście występuję przed wami jako potrzeba, 19, natomiast moja taka, że tak powiem, główna ksywka internetowa, która mi towarzyszy już od niemal 20 lat, jest mocno powiązana z Wiedźminem, chociaż nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Wychowałem się na Wiedźminie, autentycznie wychowałem się na tym. Siorbałem to, po prostu spijałem te głoski z tych papierów, po prostu te książki jeszcze z Supernowej, te pierwsze wydania w tej chwili mi się kompletnie rozlatują, wiesz, muszę po prostu pilnować, żeby strony mi nie uciekły, żeby wiesz, żeby to się jakoś kupy trzymało.
1: Aha, to ja mam ogłoszenie dla was tak a propos, możecie mieć darmowego Wiedźmina 1 na Gogu, jak sobie wejdziecie teraz akurat na Good Old Games, musicie sobie po prostu zainstalować Gog Galaxy, ściągnąć betę Gwinta, czyli tamtego Gwenta i dostaniecie Wiedźmina 1, być może nawet 2, jeśli mnie pamięć nie myli. No, mówić coś potrzeba takie Mahakam, ja nie mówię o samym świecie Wiedźmina, poza światem Wiedźmina, Mahakam.
2: Poza światem Wiedźmina nic mi nie mówi.
1: Aha, okej, okay, no to mniejsza. No to widocznie w innym kurniku się chowałeś niż ten.
2: No, prawdopodobnie, bo ja jestem człowiek światowy, jednocześnie pochodzę z Podlasia, Radomia, Pomorza i Litwy. Dobrze, Zenonie, to myślę, że będziemy powoli tutaj kończyć ten wątek. Ja za chwilkę wrzucę obiecaną z dedykacją dla ciebie przerwę muzyczną, a jeszcze czekamy na Grześka, który miał ochotę się dodzwonić.
1: Poczekajmy może na Grześka i ten, chyba że chcesz teraz już przerwę robić.
2: Nie, zrobimy sobie krótką przerwę, bo to jest taki dobry moment, żeby sobie po prostu postawić kropkę nad i. Bo tutaj jesteśmy w takim fajnym momencie i naprawdę polecam ci przejść na włączyć sobie gdzieś rady i
1: tak, kaszle,
2: żeby sobie posłuchać, a tymczasem rocznik bieżący religię.
1: No hej.

miejsca na wam jest walka. Jest potężny, włada zemstą. Zaprawdę tym, którzy nie uwierzyli, nie pomoże nic wobec Boga. Ani ich majątki, ani ich dzieci. Oni będą paliwem dla ognia. Zaprawdę Bóg przeklął niewiernych i przygotował dla nich ogień płonący. Będą tam przebywać na wieki i nie znajdą ani opiekuna, ani pomocnika.

Niech dla nich zapłatą będzie, niech dla nich zapłatą będzie przekleństwo boganiów i wszystkich ich apostołów. Tak, moi drodzy, to był rocznik bieżący, religię, kawałek, który ma już dobre 10 lat, a ludzie, którzy go tworzyli, już dawno się pożenili, a mają swoje potomstwo i nie w głowie im jest granie na gitarze, ale pamiętajcie, kto za młodu nie był punkiem, ten na starość będzie świnią. Zenon zaznacza, temat Manchesteru można kiedyś jeszcze pociągnąć, słuchajcie, możemy sobie zrobić, proponuję w poniedziałek w ramach Nocnego Marka zrobić taką audycję terrorystyczną, ja sobie kupię kebab na tę okoliczność, kebab w cienkim cieście z sosem ostrym niczym w Ełku i tam sobie ten wątek pociągniemy, bo jest to coś, no to jest taki temat, o którym warto rozmawiać, który jest, że tak powiem, który nigdy się nie skończy i co tylko wróci nam dyskusja, będzie o czym rozmawiać, a tymczasem na antenie witamy Grzegorza. Czołem, Grześku. Jak na luźne gadki, do których przyszedłem bez żadnego przygotowania, kurczę, to jest naprawdę niesamowite, że nawet jeżeli, wiesz, tak kompletnie, żeby wypełnić ciszę, żeby zrobić jakiś content, żeby zrobić coś nowego, co potem ludzie, w ogóle się pochwalę, moi drodzy, odrobinkę statystyk, odpaliłem w lutym statystyki odsłuchań z offline'u. Moi drodzy, ściągnęliście i odsłuchaliście ponad 60 tysięcy razy różne audycje Nocnego Radia, co w sumie daje 2500 dni ciągłego słuchania, jakby to miał słuchać jeden człowiek i to tylko i wyłącznie od lutego do dnia dzisiejszego. Także dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że słuchacie. No dobrze, tyle autoreklamy. Wiesz co, tutaj jest dość nieporównywalne, jeżeli chodzi właśnie o ludzi, którzy słuchają ZOF-u, bo to, że tak powiem, no najbardziej popularne audycje, które tam dosłownie, wiesz, w czterech cyfrach się liczą nawet, ale każda, prawie że każda audycja jest potem odsłuchiwana te minimum 300 razy, się okazuje.

0: i o znajomym, który mi ostatnio opowiedział, że w rodzinie się zaczynają leczyć generatorem plazmy, ale to chyba nie warto mówić, bo to jeszcze ktoś usłyszy i mnie zidentyfikuje, bo ja tutaj pod faktycznym imieniem występuję.
1: Spokojnie, Marcin, nikt nie wie, że tutaj jesteś. Także Krzysiek, mów, kontynuuj spokojnie, Tomek, nie bój się niczego, Kuba.
0: No to już zamyślać, tym się nie zorientuje. Ale chciałem nawiązać do kilku rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że zauważyłem, że w ostatnich tygodniach Zenon z Danielem mają tutaj ostre dysputy i się spierają na różne tematy i mam wrażenie, że to się troszeczkę zaczęło, że to się zaczęło od tego, że Daniel przyznał, że lubi polskie kabarety i to Zenona sprowokowało i chyba od tego się jakiś spór zaczął. Nie wiem, czy Zenon to potwierdzi,
1: Ale była jakaś taka drama o to, zaczęli się po prostu wiesz co, nie, mi się tutaj wydaje, że to bardziej ma swoje źródło w tym, że adwokat jest taki antyszczepionkowy, anty-GMO, antysystemowy, troszkę właśnie taki czasami nawet z pazurem, ale też jak ostatnio rozmawialiśmy, tutaj nie będę wyciągał nic z naszych prywatnych rozmów, ale wiem, że ma swoje powody, by podejmować to wręcz nieco nawet agresywnie. Ja tutaj w międzyczasie, bo tutaj nam się Furiat próbuje dobić, jeszcze go dodam, a Zbigniew, kontynuuj.
0: Okej, a drugi temat to właśnie o Sapkowskim, jak wspomnieliście, że on nie zgodził, raczej zdecydował się na to, żeby wziąć jakąś stałą, w miarę bezpieczną kwotę i teraz bardzo tego żałuję, no i w sobie mu się nie dziwię, że tego żałuję, natomiast to jest takie dosyć powszechne u wielu ludzi, że właśnie wolą tego wróbla w garści i niestety najczęściej to się kończy...
2: Okej, okay, jestem.
1: Czołem, Furiacie. No, kontynuuj, Grzech. Jak ty miałeś na imię? Tak, jasne, to jest bezpieczne, nawet jeżeli podchodzimy do inwestycji na zasadzie, że wiesz, że możesz sobie zainwestować w obligacje, gdzie będziesz miał absolutnie pewny dochód, a równie dobrze możesz zainwestować w złoto, które teoretycznie jest w stałym trendzie wzrostowym, ale coś może się stać dziwnego, nie?
0: No tak, zdecydowanie. A czy tutaj jest, trochę się dziwię, że Sapkowskiemu nikt tego nie doradził, on tego nie zrobił, no ale może miał jakieś powody, może nie zaufał za bardzo twórcom gry, bo to też czasami...
1: Bo Sapkowski lubi, jak jest jego na wierzchu, on nie uznaje, wiesz, doradców i tak dalej, on wie najlepiej, to jest jego główny problem, także nawet jeżeli ktoś mu mówił, to on nie do końca, wiesz, wierzył w gry komputerowe i tak dalej.
2: Maybe.
1: I to jest jego fundamentalny problem, tak?
0: I tutaj złotym środkiem w takich sytuacjach jest to, żeby znaleźć się pośrodku drogi z drugą stroną i wziąć 1/3 tej kwoty i zgodzić się na mniejszy procent, bo najczęściej właśnie w ten sposób się ludzie dogadują, że jeżeli oni mu proponowali albo 200 tysięcy, albo udziały, że mógł się zgodzić na 50 tysięcy i na przykład 3 razy mniejsze udziały i mógł się zabezpieczyć w chyba najlepszy możliwy sposób i dla obu stron byłoby to dobre. No ale tak nie zrobił i pewnie wiele osób tak by nie zrobiło na jego miejscu. Ale tutaj myślę, że Furiatowi można oddać głos, bo pewnie...
2: No tak, świetnie. Można mi oddać głos, ale ja w tych tematach kompletnie jestem noga, jestem lejkiem.
1: A to może wracając, bo dość rzadko dzwonisz do radia, bardziej udzielasz się na czacie. I chciałbym cię zapytać, co cię sprowokowało, żeby dzisiaj do mnie zadzwonić?
2: Dlaczego? Bo mikrofon mi się zrobił po prostu. Mam mikrofon działający i czemu nie?
1: Okej, tutaj jeszcze...
2: Why not, nie?
1: No to jak najbardziej i prawidłowo. Zenon jeszcze na czacie wspomina, Wiedźmina mogę sprzedawać nawet do reklamy szamponu. I wyobraziłem sobie, słuchajcie, pamiętacie Lovecrafta ze Cthulhu, nie? I sobie wyobraźcie taki jogurt dla dzieci Oxotot. Poczujesz się naprawdę mroczny, jedząc otręby w tym jogurcie.
2: Co tam było? Otręby?
1: Otręby, no bo wiesz, bo taki jogurt dla mężczyzn ma otręby, ma ziarna, ma takie, wiesz, pełne ziarna jeszcze ze skorupkami, żebyś po prostu poczuł, jak bardzo jesteś, wiesz, takim pewnym siebie, poważnym, wiesz, takim krasnoludem
2: dobrym,
1: z Wiedźmina.
2: Dobrym, poważnym mężczyzną, tak.
1: Jest profesor właśnie zaznacza na czacie Furiat, że jesteś wielbiony przez profesora Leniucha. Jak się z tym czujesz?
2: Oj tam.
1: Nie, jesteś tutaj, że tak powiem, dość naprawdę charakterystyczną personą na naszym nocnym radiu. Ale tutaj właśnie chciałem cię. Zastanawiam się, jakby do tego nawiązać. Wiem, że Furiat jesteś osobą dość religijną i dzisiaj właśnie poruszaliśmy, może tak od samego początku, bo byłeś z nami na samym początku. Pamiętasz to nagranie, które puściłem na samym początku, kiedy ta zdradzona żona opowiadała, czytała właśnie, wiesz, i Marku wróć do Mariuszu wróć do domu? Byłeś od początku? Tak, dzisiaj.
2: Wybacz mi, człowieku, ale akurat nie byłem od początku.
1: Oj. Co za peszek. No już tutaj Zenon wymyślił bardzo proste do wymówienia hasło reklamowe. Kiedyś umiałem to wymówić. Ktulftagn.
2: Ale skle.
1: Dokładnie, także dobra chłopaki, także może będziemy powoli zwijać kurnik na dzisiaj.
2: Ja nic jeszcze nie powiedziałem i się będziemy zwijać.
1: A nie, jeżeli masz ochotę, bo wiesz co, bo jak nie słuchałeś od początku, bo właśnie chciałem pić do tego psalmu nie, zdradzonej
2: to,
1: żony,
2: to jest problem,
1: ale
2: że, wiesz, no właśnie, i tutaj godzinę później przyszedłem.
1: Ale spokojnie, jak chcesz, to spokojnie nawiązuj, jesteś tutaj jak najbardziej gościem na mojej antenie, tylko nie mam pomysłu za bardzo, żeby ci znaleźć punkt zaczepienia, ale jak najbardziej antena jest do twojej dyspozycji.
2: Okidoki, dobra, miły człowieku, całe potrzeby i wszyscy słuchacze, którzy tutaj są, którzy mnie słuchają, jest oka, ale skla, gitara gra. Ja jestem człowiekiem, który, jak powiedział kiedyś Potrzeba, religijnym, takim dosadnym człowiekiem, czyli...
1: Jesteś mujahedinem Chrystusa.
2: Nie, ale wiesz, ale zobacz, zrób sobie, człowieku, porównanie między religią, załóżmy, między ideami chrześcijańskiej religii, a załóżmy islamistycznej. No. Myślę, że widzisz wielką różnicę, nieprawda?
1: Nie, oczywiście, co prawda. Jednej i drugiej religii trzeba oddać pewną dojrzałość i charakterystyka tego, że jest to religia księgi, czyli jest bardzo, ma bardzo silne ugruntowanie w źródłach pisanych, w odróżnieniu na przykład od jehowców, od mormonów.
2: To prawda, racja, racja, ale wyobraź sobie, człowieku, jeśli chodzi o Nowy Testament, być fundamentalistą,
1: tak?
2: Całkowitym, rozumiesz? I kroczy za Chrystusem Jezusem. Pytam się, czy coś złego w tym jest? Czy coś jest nie tak? A propos, nie wiem, wykształcenia nowych ludzi, nowej ery. Przecież halo, ja mówię w ten sposób zawsze, że my jako ludzie mamy... dojść oczywiście do doskonałości poprzez co? Poprzez naszą duszę, poprzez nasze sumienie. I przede wszystkim, wiem, że ty tego nie rozumiesz, chcesz z tego się jak najszybciej od, nie wiem, jak od, czy jak nam można to zwać, Uczucia są wiesz, generalizacją po prostu ludzkiego bytu, no.
1: Furiacie, wbrew pozorom akurat byłem bardzo bliski wstąpienia do seminarium duchownego, bo jako młody chłopak właśnie kończący liceum ogólnokształcące byłem osobą głęboko wierzącą, byłem lektorem przez większość lat mojego...
2: Co nagle cię ktoś obalnął pałą, że co?
1: Nie, doktryna. Doktryna, nie podobał mi się celibat, za bardzo lubiłem dziewczyny. Autentycznie.
2: W ten sposób.
1: Tak, a potem się rozluźniło. Natomiast to, co mówisz o fundamentalizmie, nie ma nic złego w tym, że kierujesz się Chrystusem, nie ma nic złego w tym, że nawet ewangelizujesz, bo Pismo Święte jednak mówi, żebyś głosił Słowo Boże, że to jest...
2: Tak.
1: Natomiast problemem, wiesz, problem się zaczyna wtedy, kiedy próbujesz za wszelką cenę i to ciebie odróżnia od takiego mujahedina islamu, tak, który jeżeli się spotka z drugą osobą, która nie chce przyjąć jego prawd, to w tym momencie jest w stanie tę drugą osobę zabić, tak?
2: Siłą ją przekonać.
1: Dokładnie. My dzisiaj rozmawiamy, mimo że wiesz, że ty nie jesteś w stanie mnie przekonać, ale będziesz mówił swoje, ja będę mówił swoje i jest w porządku,
2: ale
1: tak?
2: Ale ty wiesz, że potrzeba, że ty też nie jesteś w stanie mnie przekonać, wiesz o tym?
1: Ale oczywiście, że wiem, tylko mówiąc tutaj, no, nawet kiedy rozmawiamy tutaj we dwóch, tak naprawdę rozmawiamy też, mówimy, tę naszą dyskusję odsłuchują osoby, które są na audycji, także wiesz, także my rozmawiamy ze sobą, ale też mówimy do tych ludzi i dobrze, że się wspieramy, ponieważ one sobie zidentyfikują albo z tobą, albo ze mną, albo z własnym podejściem. Tutaj może jeszcze Grześka
2: rybka
1: pociągnę odrobinkę.
2: Z tym. Wiesz co, chodzi, nie wiem, czy do ciebie kiedykolwiek dotarło takie słowo jak łaska. Dla ciebie czym jest łaska?
1: Litością.
2: Czy zawsze myślałeś przez całe życie, że ty i ty możesz zmienić świat w swój sposób i w swoim myśleniem możesz wszystko zmienić? No powiedz mi, wiesz, sam dobrze dokładnie wiesz, że nie ogarniasz wielu rzeczy.
1: No oczywiście.
2: No i pytam cię, czym jest dla ciebie wiara i łaska? Łaska, wiarę załóżmy. Ta łaska, która ci dana była.
1: A wiesz co,
2: może,
1: łaska.
2: Halo, być
1: łaska.
2: Może ci nie dała, dana była. No, halo, wiem, no, nie wiem.
1: Łaska wiary jest dla mnie pewnym przywilejem, którego mi poskąpiono, którego nie czuję, którego nie zauważam. Widzę ludzi obdarzonych właśnie łaską wiary, co często powtarzam, że widzę ludzi, którym ta religia daje naprawdę, wiesz, daje po prostu power do życia, że nawet jeżeli są zglebieni, zgnojeni i tak dalej, oni mają cały czas ten fundament w postaci wiary, o który się oprą wygodnie. I wiesz, i mięciutko na tym upadną, jak na taki materac, który leży na kamiennym podłożu.
2: Jasne,
1: i mi tego brakuje.
2: Jasne, świetne. Jesteś naprawdę człowiekiem jest bardzo inteligentnym, który może powiedzieć na wiele tematów dobrych, coś pewne, wiele rzeczy i naprawdę elokwentnie i robisz to. Czasami bywa to, jakbyś był erudytą, załóżmy na jakąś sprawę rzeczy, ale jednak, no kurczę blade, brakuje ci tej łaski wiary. I to jest, kurwa, i właśnie tu jest u ciebie ułomność. A ja mam ułomność taką, inną, właśnie taką, którą ty masz. Tego mi brakuje, rozumiesz? Tego, wiesz, wyzwolenia się, gadania, babla, być złotym człowiekiem, złotoustym, być oratorem. Nie, no, ja tego nie umiem, nigdy nie umiałem. Ja mam to w sobie, jestem introwertykiem przede wszystkim. Oj Boże Święty, jest
1: a powiem ci szczerze, że również jestem introwertykiem i mam problemy do rozmawiania z ludźmi w 2013...
2: Mówisz dużo i mówisz sensem. No,
1: tak, to prawda, ale wiesz, ale kiedy w 2012-2013 roku zacząłem się zajmować radiem internetowym, to było dlatego, i tutaj autentycznie, to było dlatego, że byłem tak zwyczajnie cholernie samotny w swoim życiu, że potrzebowałem kogoś, z kim mogę porozmawiać.
2: Ale masz kota. Mam kota.
1: A
2: ja nawet kota nie ma, rozumiesz?
1: No to
2: nawet,
1: przygarnij kota, no.
2: Nawet kota nie mam.
1: No to przygarnij nie. kota.
2: Nie, to sobie pieska kupię. Nie wiem, kurczę, blady. Wolę psy ogólnie, wiesz?
1: No dobra, no to przygarnij psiaka i go wychowaj na kota.
2: No, tak.
1: No także, tak, także wiesz, także, także tutaj, tutaj, że tak powiem, świat się w ten sposób bilansuje, balansuje, tak? Mi czegoś brakuje, tobie czegoś brakuje, Grześkowi czegoś brakuje, profesorowi czegoś brakuje, Aldonie srace wszystkiego brakuje. Także, także wiesz, w ten, to... To, że my, że tak powiem, współdzielimy pewne doświadczenia, tak, że no, czasami ty mnie wkurwisz, czasami ja cię wkurwię, to jest normalne, tak, ale dyskutujemy i to, że tak powiem, wiesz, pozwala nam, kiedy do mnie mówisz, wtedy wiesz, wtedy opowiadając świat, opisując świat ze swojej perspektywy,
2: tak, ale
1: opowiadasz,
2: ale
1: dajesz mi ten
2: teraz,
1: brak, który ma...
2: W tym momencie, no. Nie poprzez czat, teraz... W tym momencie dopiero teraz czujesz moje jakie tamkolwiek emocje, prawda?
1: Oj, mój drogi furiacie, na czasie jesteś też bardzo emocjonalny, ale...
2: W to, no
1: ale...
2: jestem, tak jestem, jestem wrażliwy, emocjonalny, tak byłem zawsze.
1: No ale to fakt, bo jednak rozmowa bezpośrednia to jest, wiesz, i dykcja, i dobór słów, i pauzy, i inne pierdafiksy,
2: racja,
1: tak?
2: Racja. Więc ja nie jestem tym naprawdę wymądrzony w ogóle... Nie. Ja tego nie potrafię, więc dlatego bardzo często, bardzo rzadko dzwonię, no. Wolę napisać, trochę bardziej pomyśleć i swoje, prawda, myśli przełożyć na papier. Wielu było pisarzy takich, którzy nie mogli po prostu się dogadać, wiesz, normalnie wyartykułować swoich słów do ludzi, a pisali genialne książki, rozumiesz?
1: No oczywiście, tutaj akurat wiesz, większość artystów ma taką dziwną cechę, że to w jaki sposób oni świat postrzegają, oni zwyczajnie potrzebują pewnego czasu, żeby odpowiednio sformułować zdanie, żeby to zdanie było zrozumiałe przez innych ludzi. Tutaj mi się kojarzy akurat Kochanowski, który napisał chyba najdłuższe zdanie w historii literatury polskiej, gdzie legenda głosi, że to jedno zdanie zawarte, Jezu, nie pamiętam, pamiętam ze szkoły to zdanie, ale go nie zacytuję. Nie, to była część jakiegoś głębszego utworu, natomiast legenda głosi, że koleś pisał jedno zdanie przez 24 godziny, po czym poszedł spać i spał przez 24 godziny również.
2: No i świetnie.
1: Tak, i tylko wiesz, tylko potrzebował tego czasu,
2: nie? Być może parę słów w tym zdaniu było, było dla niego tak bardzo nudzących, tak nieprzyjemnych, więc musiał po prostu pójść spać, obudził się i coś mu, jakaś nowa wiza weszła i dopiero wtedy skonfrontował swoje wcześniejsze myślenie z późniejszym i napisał coś pięknego.
1: No, tutaj mój znajomy matematyk akurat ma taką metodę, że ilekroć stoi przed pewnym matematycznym problemem, jakimś dowodem, którego... Matematyk naukowy, doktor matematyki, który ilekroć trafia na jakiś problem, którego nie jest w stanie wyjaśnić, nie jest w stanie dowieść pewnej tezy, mimo że jest przekonany, że to jest prawdziwe, je solidną kolację, idzie spać, po czym wstaje tak około 10-11, je solidne śniadanie i dopiero z powrotem wraca do tablicy i wtedy samo idzie, tak? Czyli ta podświadomość jakoś sama po prostu to rozwiązała i naprawiła,
2: no to, nie? No to naprawdę ciekawa istota. Z tego, co wiem, jeśli chodzi o geniuszy, no to bardzo chodzą wcześniej spać i bardzo wcześniej wstają. Z tego, co wiem, ale i ten się nasz.
1: A to też różnie bywa tak naprawdę, bo to wiesz, bo geniusze
2: czyli,
1: to są...
2: Czyli pan nasz kochany Etam jest też geniuszem.
1: No, dobra panowie, ponieważ ja miałem w planach kończyć o 23:00, przepraszam, że tak kończę gwałtownie, ale może
2: dobra,
1: sobie
2: potrzeba,
1: się jeszcze potrzeba. Będziemy przerzucać na czata, no. Ale mam jeszcze parę rzeczy dzisiaj do zrobienia, także będziemy wreszcie, się powoli żegnać.
2: Wreszcie zadzwoniłem i kurczę, blade, troszkę tak się z tą tremą, trochę się, no... Polubiłem teraz z tą tremą i później, wiesz, będzie lepiej.
1: Słuchaj, dzwoń częściej, znamy się nie od dzisiaj, towarzyszysz nocnemu radiu.
2: Ale wiesz, ale sam dobrze widzisz, że lepiej piszę niż mówię.
1: Aj tam, słuchaj, kiedy piszesz, no to jednak nawiązanie tego takiego flow, nie? Tego takiego strumienia myśli jest zupełnie inne, zupełnie trudniejsze niż teraz, kiedy rozmawiamy, także nie przejmuj się tym, że ci nie idzie, nie stresuj się tym, po prostu my rozmawiamy rozmawiamy między sobą, a ludzie, którzy normalnie cię czytali na czacie, też cię odsłuchują i to...
2: Ale też, wiesz, naturliś, nie?
1: Ja wol, Frau Commander.
2: Jest, ale co ci jeszcze mogę powiedzieć? Kochany Potrzebo, podesłałem ci ten film, czwarta coś tam.
1: Tak, wiem, ja go nawet, obejście. Słuchaj, ja go nawet włączyłem, ale koleś zaczął po prostu...
2: obejrzyj dokładnie do końca, ale bardzo cię proszę.
1: Ale słuchaj, bo to on trwa koło godziny, wytrzymałem 5 minut, autentycznie, wytrzymałem 5 minut, bo po 5 minutach koleś zaczął pierdolić farmazony, no.
2: Dlatego, że najpierw jakiś tam wiesz, mówi gościu, protestant, tak mówi, tak, ale później weź, ej, no. No kurczę, blade.
1: Dobra, słuchaj, nie, potrzebuję osobnego, naprawdę, słuchaj, zrobię to kiedyś, naprawdę to kiedyś obejrzę do końca, ale zwyczajnie, muszę mieć po prostu absolutnie nic na głowie, tak nie, żebym sobie po prostu z kotem, piwkiem tak, sobie usiadł.
2: Tak samo jak ja, jestem przekonany do swojej racji po prostu.
1: A to też swoją drogą, tak? Zresztą to też dobrze wiesz, że te nasze dyskusje o transhumanizmie to też w dużej mierze się opierają na żartach, tak? I mamy swoje podejście, natomiast większość z tych rzeczy, o których mówimy, najprawdopodobniej nie zdarzy się za naszego życia i nie dożyje tych wszczepów bionicznych i nie dożyje sytuacji, w której uda mi się skopiować mój mózg do internetu.
2: O których mówimy właśnie a propos transhumanizmu, one się dzieją właśnie teraz. Tak myślę.
1: Nie wiem, zobaczymy. Dobra, panowie, będziemy powoli kończyli, może jeszcze Grześku
2: coś... No dobra, trzymaj się, jak ty masz, ty, potrzeba, tak?
1: Tak jest. Trzymaj się, furiacie, miło cię było słyszeć, na razie.
2: No i bądź dobry.
1: No, Grześku, to coś na koniec może?
0: Znaczy nie będę przedłużał, bo skoro już mówisz, że miałeś planowane do 23, to nie będę też przedłużał, natomiast no, chciałbym na pewno powiedzieć, że Furiatowi może się wydaje, no, że mówi nieskładnie, natomiast ja tak was słuchałem, tak sobie usiadłem po prostu z boku i słuchałem tej waszej rozmowy, no to mówi całkiem sensownie i myślę, że naprawdę warto, żeby częściej dzwonił i jednak wchodził w tę interakcję taką bezpośrednio z innymi ludźmi, a nie tylko na czacie, z tego względu, że w tych jego wypowiedziach naprawdę jest całkiem sporo sensu i myślę, że tutaj rzecz taka, którą powiedział o tym, co sam chciałem powiedzieć, to jest ta łaska wiary, którą niewiele osób otrzymuje i tak jak również ty powiedziałeś, ja mam bardzo podobnie, że czasami z pewną zazdrością patrzę na osoby, które taką łaskę wiary otrzymały. Ja tego nie mam, mimo tego, że w moim życiu było bardzo dużo wydarzeń, które powinny mi dosyć wyraźnie wskazywać to, że powinienem być osobą wierzącą i na moim miejscu wiele osób by takimi osobami było. Natomiast ja tej łaski wiary również nie mam i patrzę z pewną dozą zazdrości na osoby, które to otrzymały.
1: Wiesz co, ja nawet nie użyłbym słowa zazdrość, ponieważ jestem też, wydaje mi się, że jestem też troszkę obok. Ja mam, że tak powiem, swoje talenty, zdecydowanie ich nie zakopałem, tylko je inwestuję i podejrzewam, że to, że tej łaski wiary nie dostąpiłem, jednak było kupione pewną ceną talentów, które otrzymałem zamiast niej, bo też... No trudno mi powiedzieć, bo te łaskę wiary kiedyś odczuwałem, tak jak mówiłem, planowałem seminarium i tutaj nie ma absolutnie żadnego trolla w tym wszystkim. Natomiast w pewnym momencie to się po prostu pojawiły się w moim życiu pewne koncepcje, które stały w takiej opozycji do wiary, że nie mogłem ich pogodzić i zwyczajnie nie byłem w stanie, wiesz, służyć dwóm bogom, tak? Wobec czego nie patrzę z zazdrością, myślę, że spełniam swoją rolę w społeczeństwie, myślę, że spełniam swoją rolę tutaj jako człowiek, myślę, że robię tę rolę dobrą i myślę nawet, że nawet zatwardziali chrześcijanie koniec końców gdzieś tam na moim pogrzebie powiedzą, że no dobra, no może niewierząco, ale spoko. To też było tak przy okazji śmierci Stanisława Lema, właśnie mówiło się o tym, że to był jeden taki z najbardziej poczciwych ateistów, tak? Taki rdzenny dowód na to, że można być dobrym człowiekiem, naprawdę kreatywnym, który niesamowicie wiele wniósł do kultury, który niesamowicie wiele wniósł do sztuki, któremu jak najbardziej w niebie miejsce się należy, mimo że Boga odrzucał.
0: Znaczy, ja troszeczkę właśnie wśród osób wierzących właśnie nie podoba mi się, znaczy to, co mnie zawsze raziło w Kościele katolickim, to mówienie o tym, że kluczowa jest wiara i kluczowe jest zawierzenie Bogu, a cała reszta jest tak troszeczkę na drugim miejscu. I to mnie troszeczkę zraziło. I też znaczy dosyć podobną sytuację miałem, może tak jak ty, gdzie tak naprawdę no, było dużo innych rzeczy gdzieś, ty to nazwałeś talentami, tak? I też może dlatego ja nie otrzymałem pewnej łaski wiary, tego daru, której ja jednak no, troszeczkę z zazdrością patrzę na osoby, które to otrzymały. Ponieważ no, jest to jednak, patrząc na osoby głęboko wierzące, bo mam wśród znajomych bardzo dużo osób, bardzo, znaczy rozróżnijmy osoby takie, które taki, no nie chciałbym tego brzydko kogoś obrazić, ale taki ciemnogród, a rozróżnimy osoby, które są głęboko wierzące, są bardzo racjonalne, inteligentne i tak dalej, bo jest bardzo dużo takich osób właśnie też w tym świecie radiowo-internetowym. Na przykład przykładem jest Bytheater, tak, który jest osobą wierzącą, a jest jednocześnie osobą o takim nastawieniu bardzo naukowym i jest też bardzo dużo takich osób. I ja właśnie takim osobom, na takie osoby patrzę z taką pewną dozą zazdrości, że potrafią to pogodzić i otrzymały właśnie tą łaskę wiary, mając przy okazji bardzo dużo tych innych talentów.
1: No dobra, myślę, że tutaj możemy sobie postawić kropkę i zakończyć dzisiejszą dyskusję. Także dzięki ci, Grzegorzu, za telefon. Fajnie, fajnie, naprawdę fajne podsumowanie. Dzięki ci wielkie, trzymaj się i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, cześć.
1: A ja tak na koniec właśnie jeszcze tylko pragnę przypomnieć, jutro na pewno mnie nie będzie. Słyszymy się w piątek, porozmawiamy sobie o zmianach klimatycznych, o globalnym ociepleniu w przerwie technicznej, także jeżeli macie jakąkolwiek opinię, tutaj troszkę mrugam lewym moim okiem, które mam zmrużone przez przejście programu Monarch, ponieważ jestem sterowany przez grupę Bilderberg. Jeżeli macie jakąś opinię, przygotujcie swoje argumenty, przygotujcie swoje dane i, że tak powiem, jak najbardziej postaram się je skonfrontować i wytłumaczyć wam, na czym całe zjawisko polega, jednocześnie gdzie tkwi cały spisek, ponieważ spisek w kwestii zmian klimatycznych jak najbardziej istnieje, jednak właśnie jestem nie do końca przekonany, czy dokładnie tam, gdzie wszyscy go widzą, także o sprawie metanu będę mówił bardzo szeroko, to jest jeden, że tak powiem, z głównych dań. Natomiast jak to mówią, wierzyć, bo tutaj można sobie rzucać, możesz wierzyć w globalne ocieplenie, możesz nie wierzyć w globalne ocieplenie, wierzyć to można w Boga. Wszyscy inni przynieście dowody. Do usłyszenia w piątek, moje drogie nocniki, trzymajcie się. Ladies and gentlemen.

0: Nocne radio. Nie wyciszali.
1: Dzisiaj nie będzie niczego.
2: Żeby nie było niczego.
3: No właśnie, no to może nawiniesz temat, a ja spróbuję tutaj w międzyczasie likwidować usterki.
1: Dobrze, ale zanim nawinę temat, przypomnę jeszcze telefon i kontakt do nas, bo widzę, że jest całkiem sporo osób, pomimo że player na stronie nie działa, player radiowy. Natomiast no, nie będę wam mówił, co trzeba zrobić, bo wy wiecie, co zrobić, więc żeby nas słuchać. Ale dobra, są tam małe ikonki i po kliknięciu ich można nas słuchać. Natomiast dla tych, którzy już słuchają nas, to jest informacja zbędna, czyli dla wszystkich, możecie z nami się połączyć. Nocne radio to jest Skype lub telefon 22 427 85 25. Tak, alarmy bombowe to chyba też znacie temat. W Polsce, które no, sparaliżowały Polskę. Nie mieszkam w Polsce, tak, już sporo lat, natomiast w mediach cały czas o tym trąbią, że jest Polska sparaliżowana. W całej Polsce są już od tygodnia, niemalże tygodnia, alarmy bombowe, ministerstwa, prokuratury, centra handlowe, jakieś urzędy, jakieś no, lotniska, to chyba nie, ale nie jestem pewny. Alarm bombowy Silesia Center, na przykład na Śląsku, Urząd Celny, GDDKIA w Katowicach, to chyba jakiś od dróg chyba urząd. Także cały czas po prostu coś się dzieje. To są przeważnie alarmy mailowe, ale zdarzają się i telefoniczne. Mailowe są przez Tora, czyli jak można było się spodziewać, wykrycie ich jest praktycznie niemożliwe. Wszystkie drogi prowadzą do Luksemburga i Rumunii, ale raczej nie stamtąd są żartownisie, bo poprawną polszczyzną pisali, czyli generalnie no, szpiedzy radzieccy zapewne, nielegały, które zostały uruchomione, czy ludzie, którzy właśnie obudzili się z zimowego snu i zaczęli no, po prostu pisać o tych alarmach. No, ciekawe, czy wy byliście ofiarą tych ataków, że nie wiem, byliście w jakimś urzędzie i nagle was wyproszono, chcieliście coś ważnego załatwić, wyproszono was, proszę wyjść, bo jest bomba i tak dalej, czy też nie widzieliście tych pseudoataków, atak w sensie skomplikowania życia po prostu w Polsce. Tutaj podobno też mam informację w drugi urząd skarbowy i Izby Celnej w Toruniu, w Opolu, także w całym kraju widać, że to jest zorganizowana akcja, raczej chyba nie trollerska, ale może to trolle. Dajcie znać, czy tak jak mówię, czy wiecie coś więcej w tym temacie. No, a tak naprawdę te alarmy bombowe zaczęły się wcześniej od prawdziwych ataków bombowych, niejakiego bzdura bombera, to znaczy no bzdura, no powiedzmy, może nie bzdura bombera zupełnie, ale takiego pseudobombera, który zrobił bombę na poziomie szkoły podstawowej, natomiast wiedzy na poziomie szkoły podstawowej, natomiast był na trzecim roku chemii, tak, no nie mam jego pełnych danych, ale mam, że jest z Wrocławia i jest bomba.

została zdetonowana, znaczy wybuchła, raniąc po prostu jedną osobę, która na tym przystanku stała. No i to był finał generalnie tego bombera. Został dosyć szybko po chyba tygodniu, dosyć szybko po tygodniu ujęty. Jest to dziwna bardzo sprawa, bo gość w sumie mieszkał we Wrocławiu, za bardzo się nie ukrywał. Po prostu zlokalizowano go po tym, że z kamery gdzieś uchwycono po prostu skąd szedł. No po prostu dalszą jakby drogę jego, to znaczy, bo tutaj ten monitoring w autobusie był zbyt mały, ale monitoring tam przez jakiejś firmy, która tam obok miała swój warsztat i tak dalej, więc zlokalizowano go, skąd wychodził i tak dalej, także go ujęto, on w ogóle był zszokowany. Ja nie wiem, jak to jest, że gość był zszokowany, że go tak szybko ujęli. No jeżeli raczej tak według mnie, no jeżeli chce się bawić w jakieś podkładanie bomby, to raczej się podkłada nie w mieście, w którym się mieszka i nie w mieście, w którym można być rozpoznanym. No i w każdym razie chemik został ujęty i grozi mu dużo, chyba do 8 lat więzienia. Na początku się przyznał, później się nie przyznał do tego czynu. Chyba jakiś nie jest zbyt zrównoważony psychicznie, albo znaleźli, można powiedzieć, kozła ofiarnego, ale chyba nie, bo to jest chyba jednak gość, który odpowiada rysopisowi i tym zdjęciom z monitoringu. Tak, więc nie wiadomo, co chodzi z tym wszystkim, że teraz się aktywizują ci bomberzy, co tu jest grane. Byli też bomberzy, którzy próbowali zaistnieć w Warszawie, natomiast nie udało im się nawet bomby podłożyć, więc zostali uchwyceni wcześniej. No, ciekawa sprawa rozwojowa, tak jak mówię, teraz te ataki medialne, czyli bomby bez bomb, za po prostu sianie paniki. Co jest zresztą karalne w Polsce, bo każdy, kto sieje panikę i terroryzuje w jakikolwiek sposób czy społeczeństwo, czy jakichś ludzi, no, podlega karze pozbawienia wolności. Więc nie wiem, jak to się skończy wszystko. No, ciekawa sprawa rozwojowa. Dobrze, no dalej, nie wiem, chyba nie wiem, czy dzwonicie, ale chyba ja nie mogę was odebrać, jeżeli dzwonicie, a może nie, spróbujcie zadzwonić, nocne radio Skype 22 427 85 25, i może dam radę was odebrać. To jest jedna sprawa, no uchwycono tego zamachowca, będzie rozprawa niedługo, także siedzi w areszcie w tej chwili. Policja się cieszy. No, zobaczymy, będziemy śledzić. Wcześniej, jeszcze parę lat temu, był bomber bez bomby, czyli tak zwany bzdura bomber, pan Brunon Kwiecień, który chciał wysadzić Sejm, który znajduje się na Wiejskiej w Warszawie, natomiast gromadził jedynie środki wybuchowe, był doktorem chemii, czyli nie studentem chemii, a doktorem chemii. Co ci chemicy mają w głowach? Nie wiem. Chcą wysadzać wszystkich dookoła. No, tak się kojarzy, że najlepiej być chemikiem. No, Una Bomber, który był naprawdę nieuchwytnym bomberem i nikt by go nigdy nie znalazł, gdyby nie jego rodzina, która po prostu powiedziała, że być może to właśnie on jest Una Bomberem, czyli Ted Kaczyński, Teodor Kaczyński, zbieżność nazwisk przypadkowa, i wysyłał bomby w listach, także to były precyzyjnie, świetnie zrobione bomby, a był matematykiem, czyli jednak matematycy mają większą precyzję, większą finezję, większą wiedzę w robieniu ładunków, które są groźne, bo Una Bomber, w przeciwieństwie do Brunona Kwietnia oraz tego Pawła R., ostatnio ujętego, był skuteczny, zabił kilka osób i też sporo ranił, więc był skuteczny w tym, co robił, i był nieuchwytny. Praktycznie był nie do znalezienia, tak jak mówię, tylko rodzina.

0: poinformowała o tym, że to prawdopodobnie on jest. Ze względu na to, że on wydał manifest, to znaczy opublikował manifest czy w prasie, czy ogólnie dał do publicznego opublikowania swój manifest, pan Teodor Kaczyński, i jego brat porównał po prostu jego pismo, jego charakterystykę psychologiczną z tym, co z tym właśnie manifestem, i stwierdził, że to prawdopodobnie jest właśnie jego brat Teodor Kaczyński, zabija tych naukowców, tych ludzi, których... No, to była dużo bardziej ciekawa sprawa, bo miał pan Teodor Kaczyński, na bomber miał... O, samego siebie słyszę.
1: Ale to chyba
0: aha,
1: zaraz...
0: Dobra, już jest okej chyba.
1: Nie powinieneś chyba już...
0: Dobra, jest już okej, tak.
1: A ty mnie słyszysz?
0: Ja słyszę bardzo dobrze.
1: No dobra, teraz, no nie wiem, jeśli nadal będzie pierdziało, to, to pozostaje tylko polecić odsłuchanie nagrania offline, które się pojawi na stronce, a jeśli są nadal zakłócenia, to trudno.
0: Ale dziwne, no bo ja bym też chyba raczej słyszał, prawda, te zakłócenia, więc chyba coś tutaj, jest trolling jakiś.
1: Nie, chyba chodziło o to, że w ogóle, że przestery były małe.
0: Aha.
1: Nieważne.
0: Okej, okay. Także taka sprawa. Tutaj omawiałem tych różnych bomberów. Słyszałeś pewnie o Unam Bomberze w latach 70-tych, 80-tych, który grasował.
1: Tak, no znana postać.
0: Teodor Kaczyński. Uchwycony. On do dzisiaj siedzi w więzieniu, także żyje. A Brunon Kwiecień już też jest ujęty, też siedzi, natomiast nie dokonał nawet niczego. Miał wokoło siebie 4 agentów ABW, którzy go namawiali właśnie do zrobienia zamachu. To oczywiście wyciszono tą sprawę i ona jest zamieciona pod dywan Brunona Kwietnia, czyli bzdura bombera. A sprawa Pawła R., no to pewnie też słyszałeś. Tego, co ostatnio został uchwycony w zeszłym tygodniu, bombera, który podkładał we Wrocławiu, znaczy podkładał, chciał podkładać chyba więcej bomb, ale udało mu się jedną saletrową bombę wypełnioną śrubami. No mówię, takie rzeczy to mówię, w szkole podstawowej się robiło. No ale okej, okay. Może troszeczkę bardziej zaawansowana była, z jakimś zapalnikiem może, nie wiem.
1: No, ja słyszałem tylko o tym, że został wezwany na przesłuchanie gość, który robił sobie jaja. Nie wiem, czy mówiłeś o tym, bo byłem tu zajęty trochę usterkami, no ale właśnie wezwano człowieka, który robił sobie jaja i konstruował taką bombę też z dwóch butelek plastikowych, tak, wypełnionych płynem.
0: To inna osoba.
1: Ta bomba stała się takim memem. Teraz wszystko się staje memem, prawda? Jak pokazano zdjęcie tej bomby. Znaczy, bo ja w ogóle mówię o tej, którą chciano podłożyć pod radiowozy. To była parodia tej bamby. Jakiej bamby? Ja się strasznie rozkojarzam, bo tu dzwoni akurat słuchacz. Bamby. Witamy, cześć.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Dobry wieczór, Kurcie. Czy słyszałem?
1: I Japonka też się wita z tobą.
2: Co to było?
3: Ohayou gozaimasu.
1: Po japońsku dzień dobry. A to dzień dobry po arabsku.
4: Allahu Akbar!
1: Chciałbym tak umieć śpiewać pięknie.
0: No to wolę po japońsku jednak.
1: Słuchamy Kurta.
0: Kurta zamurowało chyba, nie wiem. Żyjesz, Kurcie? Czy tam Arabowie do ciebie przyszli?
2: Żyję.
0: Co z tymi atakami bombowymi w Polsce? Czy dotarły do ciebie informacje, że czy w twoim mieście może też są takie, czy żartobliwie, optymistycznie robione, czyli na zasadzie telefonu, czy też może faktycznie jak ten bzdura bomber, czy ten pan Paweł R., bomber wrocławski, który coś tam ludzie podkładają?
2: Wiesz co, tak właściwie to ja za bardzo nie słucham żadnych mediów, ani nie oglądam, więc właściwie od was dowiedziałem się chyba w piątek w Stereo Chaosu właśnie na temat tych telefonów w Polsce, ale ja chciałem zadzwonić w sprawie kolejnego inteligentnego człowieka, który też powiedział, że no nie chciał zrobić zamachu, ale facet pracujący na lotnisku w Katowicach na wykopie umieścił zdjęcie silnika samolotu i napisał, że wrzucił tam jakąś rurkę od drabiny i pisał, że no zobaczymy teraz, czy silnik da radę z tą rurką tak samo jak mieli ptaszki. Potem napisał oczywiście, że to był żart, ale i tak go wyrzucili. I miał oczywiście potencjał.
0: Nie dziwię się, ale co z tymi ludźmi jest? Czemu ci ludzie są debilami? Ja nie rozumiem. To jest jakiś...
2: No właśnie, facet potem miał jeszcze pretensje do całego świata, że to, że czemu ktoś tam zgłosił to na policję? Przecież to był tylko żart, że mu tak bardzo zależało na tej pracy na lotnisku, bo się interesuje samolotami. A to był tylko niewinny żarcik.
0: Jakiś psychol. Nie wiem, ani to śmieszne jest. Ja rozumiem, że ktoś jest stand-uperem i sobie żartuje, tak? Ale ktoś jak nie ma zdolności do rozśmieszania innych, no to ja nie rozumiem tego, to jest jakiś absurdalny.
2: Ale wyobraź sobie, że on był jeszcze na tyle głupi, bezczelny, że on w tym poście, w którym właśnie pisał o tym, że wrzucił tą rurkę do silnika, wspominał jeszcze, że no tam kiedyś u niego lekarz stwierdził, że ma jakieś zaburzenia osobowościowe i że no cóż, nic nie może z tym zrobić. Świat musi pogodzić się z jego psychopatyczną.
0: No to pogodził się, będzie teraz zamiatał ulicę, nie? Za 50 zł na dzień, no i trudno. No.
1: A ja się właśnie dowiedziałem, że faktycznie mnie wkręcają dzisiaj tu słuchacze trochę i trolują.
0: jak się nie jesteś wyluzowany, to cię łatwo wkręcać, no ja też cię wkręcałem troszkę.
1: Ja sobie nie życzę tego! Tak w nawiązaniu do pewnego innego znanego mema.
0: No tak, a to jest chyba właśnie, nie będę się pytał o te memy, bo to chyba nie wiem, czy oni nas nie trolują, bo udają psychicznie chorych niektórzy ludzie, tak? I wkręcają innych. No dobra, okej.
1: A może byśmy wzięli niepełnosprawną osobę umysłowo do radia w ramach tak równości?
0: A, i dotacje można mieć pewnie z Unii Europejskiej, prawda? Na tutaj zorganizowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Rozwijać się.
2: Co do twojego pytania, Klodzie, skąd się biorą tacy idioci? Mi się wydaje, że to trochę wynika z popularności tych wszystkich pranksterów YouTube'owych.
0: Widzisz różnicę pomiędzy pranksterem YouTube'owym, a tym, że ktoś po prostu, wiesz, mówi, że nie wiem, no, ja nawet takich najbardziej ostrych tych prankerów YouTube'owych, jak weźmiesz, to żaden z nich nie robi takich rzeczy. No byli jacyś tam tacy naprawdę z małymi mózgami, takich dwóch osiłków, którzy tam straszyli ludzi, zajebociną, kurde, wiesz. Ale to jest nie ten poziom nawet, tak? Co ktoś mówi, że wrzucił, nie wiem, bombę tam do klozetu w szpitalu, nie? Czy coś.
2: No ale to jest, wiesz, mi się wydaje, że to też jest jakiś poziom skurwysyństwa, tylko że mniejszy, na mniejszą skalę.
1: A propos terroryzmu, to taki dżingielek.
4: Jest rysunek granatu wojskowego podpisany hasłem wrzuć na tacę. Jednoznaczne nawoływanie do terroryzmu.
1: No właśnie, to tak fajnie często właśnie przesadzają w Radiu Maryja. Ostatnio sobie posłuchałem trochę Jerzego Roberta Nowaka.
2: Ależ ci się nudzi.
5: Jest to mój idol. Też mówi w dość charakterystyczny sposób. Proszę ojca.
1: Tak mówi.
6: Anatema est to, bądź przeklęty.
1: Co to za diabolo tam?
2: Zatopiać.
0: Nie, no tak, to są rzeczy, ale tak już teraz na serio, kurczę, no nie widzisz różnicy pomiędzy kimś, kto robi jakiś prank na ulicy czy gdziekolwiek i po prostu jest interakcja człowieka, nie ma jakby tak można powiedzieć zastanowienia, to znaczy tego, że wyjaśnia się wszystko od razu, tak, że to jest po prostu filmowane i tak dalej, od tego, że ktoś na internecie rzuca jakieś informacje, że jest bomba na lotnisku. Nie wiem, czy ty widzisz tą różnicę, bo to jest kolosalna różnica, to jest w ogóle nie do porównania nawet.
2: Nie, no mi się wydaje, że to jest to samo tylko na mniejszą skalę, tak jak mówiłem. Jeżeli są tacy pranksterzy na przykład, którzy Robią taki kawał, że pożyczają od jakiegoś przewodnia telefon na chwilę, że gdzieś dzwonią i potem udawają, że go rozwalają o ziemię. No to wiesz, to ktoś ma, ten ktoś, kto mu pożyczył ten telefon, to ma prawo myśleć, że ten telefon został rozwalony naprawdę i mu wpierdzielić. Jak mi się wydaje. Tak,
0: no, ale wiesz, to jest sytuacja taka, że tylko jest pomiędzy prankerem a tym tą wkręcaną osobą, tą ofiarą, prawda? Natomiast tutaj jest, dotyczy osób, można powiedzieć, trzecich, tak? Osób, które w ogóle nie mają pojęcia o tym pranku, tylko ma pojęcie jakieś, powiedzmy, w szpitalu, który pracuje gość na recepcji i tak dalej i za, prawda, żeby, no nie wiadomo, czy jest ta bomba, czy nie, prawda, szpital cały wyprowadzają, czy lotnisko i no to po prostu, wiesz, jest zupełnie inna sytuacja, nie? No nie wiem, czy widzisz różnicę, no bo różnica jest kolosalna, no nie tylko jeszcze no różnicy, jest że dotyczy osób trzecich, bo tu dotyczy osób nie trzecich. Tu jest jedna i druga osoba, rozumiesz?
2: Nie, ja cię rozumiem,
0: jest,
2: no.
0: Jest jakby starcie tych dwóch osób, czy jakby ten prank dotyczący tych konkretnych osób. Natomiast tutaj dotyczy osób zupełnie trzecich, zupełnie jakiś spoza całego pranku. To po pierwsze, a po drugie koszty tego, co robią ci prankerzy, idą czasami w miliony nawet. Nie, może w miliony przesadzam, ale setki tysięcy na pewno złotych. Luźno, nie? Na takim lotnisku chociażby.
1: Nie wzruszenie.
0: Więc wiesz, no i co? I potem on przecież nawet nie będzie takiego gościa stać, żeby pokryć też szkody, nie? Które wyrządził. To po
2: no
0: pierwsze,
2: właśnie,
0: a po drugie...
2: Jestem, co robią ci ludzie właśnie, którzy właśnie robią sobie takie żarty dzwoniąc, że gdzieś tam jest podłużona bomba. Czy oni faktycznie potem spłacają tą karę, czy nie?
0: No, nie wiem z czego, bo to pewnie są biedaki. No ja nie sądzę, żeby ktoś, kto ma miliony, czy jest dobrze sytuowany, takie rzeczy robi. To są po prostu idioci. No. Wiesz, no, idiota nie zarabia.
2: Sam ktoś do psychuszki, spokój.
0: Nie, no do końca życia po prostu będzie musiał spłacać tą, tak? I po pierwsze jeszcze w więzieniu trochę posiedzieć, żeby się oduczył i tyle, no i załatwione, no ale przede wszystkim do więzienia trzeba ich wrzucać, bo po prostu oni to traktują, że to jest, wiesz, no to jest coś niebywałego, że za takie rzeczy poważne, bo to, wiesz, naraża na utratę życia, zdrowia ludzi, tak, w takim szpitalu, no to już nie ma o czym mówić nawet, ale nawet na lotnisku, olbrzymie koszty generuje, prawda, problemy dla tysięcy ludzi, I ten gość dostaje na przykład zawiasy. No to jest jakiś absurd, nie? Że zawiasy i jakieś spłacenie, gdzie i tak nie spłaci tej kwoty, bo jest biedakiem, nie można z niego ściągnąć, więc wiesz, to się w głowie nie mieści, że on nie pójdzie do więzienia. A gość, który, nie wiem, 10 gramów marihuany sprzedał, siedzi na 5 lat, pójdzie siedzieć, nie? No to jest absurd, no.
1: No, tym od marihuany ostatnio jakoś tam się udaje wykaraskać nawet.
0: No, mojemu koledze się nie udało, piątaka wyhaczył.
2: No, ale... Właśnie, chyba jest jakaś większa tolerancja w społeczeństwie wśród władz w stosunku do marihuany, tak mi się wydaje. Coraz bardziej przychylnie zaczynają.
0: A spróbujcie kilograma mieć w domu, zobaczymy, czy tak przychylnie.
2: No, kilograma to nie.
0: A kilogram to nie, ale sorry, to nie jest dużo, bo ja takie ilości widziałem tutaj w Irlandii, nie? Znajomi mieli. Trochę
2: ale są jakieś tam pomysły, żeby, wiesz, marihuanę medyczną w Polsce zalegalizować dla celów medycznych.
0: Jeśli mogę zdradzić, sam mam sporo, ale nie powiem ile. Zaraz mi wparują i wypalą mi, kurde, policjanci.
1: Nie mów, nie mów.
2: Irlandia, Zielona Wyspa.
1: Mam tu takiego dżingla, posłuchajcie.
7: Teraz jeszcze bardzo gorąca prośba, aby wypowiedzi były merytoryczne, na temat, bardzo krótkie i zwięzłe, aby jak najwięcej osób mogło się w dzisiejszej audycji wypowiedzieć.
1: Dlatego dziękujemy ci, Kurcie.
2: Dziękuję bardzo, ale chcę powiedzieć, że było bardzo merytorycznie z mojej strony.
0: Dzięki.
1: Co tak, sam siebie pochwaliłeś?
2: Tak, ja jestem sędzią we własnej sprawie. Czuję się wyjątkowy.
1: Pochwalił się na koniec sam siebie. Kurt, dziękujemy.
0: Dobrze, dziękujemy, to skończymy merytorycznie.
8: Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem.
9: Co się stało się?
1: No, to co? Następne tematy?
0: Następne tematy, czyli co, zostawiamy bomberów. No właśnie, bo chyba też, tylko jeszcze Krawiec ciebie się zapytam, nie śledziłeś tych spraw, bo były te sprawy wcześniej z tymi lotniskami, to znaczy, że dzwonili żartując sobie ze swojego domu, z komórki, po prostu już mega debile i to 30-latkowie gdzieś, tacy koło 30, w ogóle coś nieobrzydalnego na lotniska. Ich złapali na gorącym uczynku, tam wiem, że antyterrorka pojechała, zatrzymali ich wszystkich, wyciągnęli z domciu. No i nie wiesz, jak się to skończyło, bo ja w sumie też nie śledziłem tej sprawy.
1: Oj, nie wiem.
0: Czy siedzą, czy już sobie, wiesz, grzeją ławeczkę na podwórku i się cieszą i bohatersko po prostu się cieszą z tego, co robili, czy faktycznie w areszcie siedzą. To, bo to jest chyba no, znane, jak Breivik 21 dostał kratek za 21 za ile? 77? 78 zabójstw? Znaczy tak. W Norwegii, no to u nas troszeczkę bardziej ostrzej podchodzą, no ale jak to wiadomo, alarm bombowy, no to mógł dostać w zawiasach trójkę czy coś wyhaczyć. A zresztą Krawiec, ty też możesz się pochwalić, bo też chyba wyhaczyłeś kiedyś zawiasy i to za jakieś śmieszne rzeczy.
1: Czy ja wiem, czy śmieszne? No można tak powiedzieć, że śmieszne. Po tych rzeczach się śmiesznie robi.
0: Ile kilogramów miałeś z jakichś tam rzeczy różnych?
1: Miałem 11, ale potem się na komisariacie zważyli to jako 9,5, więc jak już to kiedyś miałeś, doszliśmy kurde. Do wniosku, że musieli mnie skroić. No ale...
0: Nawet ja myślałem, że grama miałeś, a to jak miałeś więcej, no to faktycznie, no to należało ci się. To i tak miałeś farta, że nie dostałeś więzienia, bo naprawdę są ludzie, którzy za takie ilości już mogli pójść siedzieć.
1: No wiesz, czy to są takie duże ilości, no taki zapasik. No
0: oczywiście, że nie, ale no, dla państwa polskiego to są olbrzymie, wiesz.
1: Nie będę, wiesz, co by nie chodzić dwa razy.
0: Nie, no oczywiście to nie są duże ilości, ale ktoś jak nie pali, no to wiesz, to dla niego to jest dużo, nie? Bo tak naprawdę to jest ile? To jest mniej niż paczka papierosów chyba, tak? Te 9 gramów.
1: Mniej niż paczka papierosów? No nie wiem.
0: No nie wiem, no to trzeba było sprawdzić, nie? Ile w paczce papierosów tytoniu jest.
1: No.
0: Jakie zadanie? Ile
1: w każdym razie pracy? Tym, którzy na przykład by powiedzieli, że to jest marnowanie takie straszne kasy, to niech sobie tak uczciwie podliczą, ile się wydaje na takie rzeczy, a ile na papierosy na przykład, nie? Albo na alkohol, jak ktoś jest miłośnikiem piwka.
0: Ale no, rozumiesz, że to im nie szkodzisz przecież tym ludziom, nie? To jest śmieszne, że oni chcą w twoje życie z butami wchodzić, a ty nie chcesz w ich życie wchodzić z butami. Ale jak już ktoś robi atak bombowy, znaczy nie atak bombowy, telefoniczny atak pseudobombowy, to tam sobie żart zrobił jakiś, gdzie to kosztuje setki tysięcy, wiesz, na takie lotnisko, setki tysięcy złotych, wiesz, problemy dla tysięcy osób, bo i pracowników, i pasażerów, i rodzin tych pasażerów, wiesz, no kosmos kompletny i się nic nie stało, nie, że dostanie taki sam wyrok jak ktoś, kto ma 10 gramów marihuany, dobrze, co się w głowie nie mieści, to są w ogóle innej klasy przestępstwa, nie, i nie wiem, czemu ludzie tego nie widzą.
1: No, jakby tak podsumować to włażenie z buciorami w nasze życie w wykonaniu obecnej władzy, no to mamy ustawy, kontynuację prac nad ustawą antyhazardową, zmienianie tej ustawy na taką, aby państwo
0: czyli miało cenzura monopol. W internecie wraca, brawa.
1: Będzie blokowanie stron i blokowanie stron ma nastąpić, ma być wprowadzone właśnie przy okazji tej walki z hazardem, bo to chodzi niby tylko o blokowanie stron związanych z hazardem, ale dobrze wiemy, że szybko się rozszerzy. No bo trzeba i pedofila zablokować, bo przecież wiemy, że pedofil to sobie robi stronę internetową, nie? Właśnie tam pedofil wpprv.pl coś tam i tam ma tam se zdjęcia wrzuca, to wiemy, nie? No i co jeszcze mamy? Mamy ustawę antyterrorystyczną wprowadzoną
0: niedawno. Ale dzisiaj przecież można blokować strony pedofilskie.
1: No też można, ale PiS ułatwił tak, że policja teraz nie musi prosić tam, wiesz, urzędasów czy prokuratury o pozwolenie, tylko mogą to robić o wiele łatwiej. No są cały czas poszerzane i troszczenie się o nas przez państwo też, no cały czas dla naszego dobra wszystko.
0: Ale to walka z konkurencją będzie łatwa. Podrzucisz komuś porno dziecięce albo jakieś przestępcze materiały gdzieś na serwer i już będzie wyłączenie i koniec. I już wykończą polski internet, że ludzie będą z zagranicy wyjeżdżali z serwerami. No.
1: To jak
0: przyjadą panowie na Facebooka amerykańskiego.
1: Jak
0: policjanci.
1: Mi podrzuci ktoś pedofilię, to ja mu też podrzucę i to będziemy tak, w ogóle taką walkę można by zrobić na podrzucanie sobie. Kto sobie gorsze rzeczy podrzuci? Ja tobie narkotyki, ty mi pedofilię i tak, takie psikusy zrobimy. No, nie wiem, czy to taka fajna zabawa. A mój temat tutaj to jest cyberręka od Konami. Konami to jest bardzo znana japońska firma, która...
0: growa, tak? Robi gierki?
1: Tak, tak. Wydawca słynnej serii Metal Gear ze Snake'em bohaterskim i w ostatnich częściach to szczególnie tam właśnie Snake już ma taką cyberrękę, cybernetyczną łapę sterowaną falami mózgowymi, przyczepioną bezpośrednio do kości. No coś w ogóle, to jest taki świat Metal Geara, to jest taki Metal Gear to jest taki świat przedstawiający współczesność, ale taką wypasioną, że jesteśmy jakby trochę do przodu, nie? Albo może po prostu są to, pojawiają się technologie skrywane przez wojsko, bo to tam jest dużo właśnie o szpiegach, o genetyce, właśnie różne zmiany genetyczne też, no i właśnie cyberręka się pojawia. I James Young, młody miłośnik gier komputerowych, który w 2012 stracił właśnie rękę i nogę, został wybrany przez Konami do udziału w projekcie o nazwie The Phantom Limb. Phantom Pain to jest podtytuł jednej z ostatnich części i tam się zdaje się pojawia, tam się zdaje się, to co ja tak jak Kononowicz, co się stało się?
9: Co się stało się?
1: W tym samym momencie chyba puściliśmy Kononowicza.
0: Chyba tak.
1: Słuchajcie, tylko w nocnym radio. No i... jak widać, duży producent gier może się też angażować w takie programy, które mają na celu właśnie stworzenie takiej cyberręki, cyberprotezy ręki. No i tak, co się okazało? Jeszcze może dodam, że wartość tej protezy, którą właśnie dostał od Konami James Young, to 100 tysięcy dolarów. Problem w tym, że okazało się, że proteza nie działa. Chłopak jest zawiedziony i tutaj dokładnie nie udało mi się rozsądzić, na ile to jest wina Konami, na ile to jest bubel ta ręka. No, wygląda fajnie, jak taka ręka robota, może bardziej niż cyborga. Jest metaliczna, połyskująca, no wygląda jak wymarzony gadżet dla geeka. No, pod warunkiem, że stracił rękę, oczywiście. No, ale...
0: no i pod warunkiem, że działa.
1: Pod warunkiem właśnie, że działa, a ta ręka nie działa, tyle że wygląda, że to nie jest jakiś tam bubel czy coś, tylko ona nie jest dostosowana do chłopaka i chłopak zbiera teraz na jakieś tytanowe protezy, tytanowe implanty dokładnie, które mają by mu pomóc zwiększyć funkcjonalność tej otrzymanej ręki. No trochę mam mieszane uczucia, ponieważ trochę tak głupio nagłaśniać sprawę, że nie wyszło, klapa, pokazywać tego smutnego chłopaka. Nie mógł się skontaktować z Konami i na przykład wydębić od nich jeszcze te tytanowe implanty, zamiast jakąś akcję teraz robić, sam będzie zbierał, bo mu ręka nie działa. W ogóle jak James Young zareagował, jak zobaczył, że ręka nie działa? Tak właśnie zareagował. No i zadzwonił tam do Konami, a oni i usłyszał w słuchawce głos.
10: Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself.
1: No, on wytłumaczył, że to tylko taką rękę ma, że to nie jest Snake. No właśnie, może Konami oczekiwało, że James Young sobie zapuści taki tygodniowy zarost, nie będzie się strzygł przez 3 miesiące, założy sobie opaskę na oko i na czoło i że będzie trochę tak markę Metal Gear reklamował, a tu widzicie, no słabo, ręka nie działa, wtopa trochę. Ciekawe, czy jak już będzie działać, to będzie mógł zadawać super ciosy tą ręką, albo na przykład wbić się nią w ścianę, jak myślisz?
0: No jeszcze chyba daleko do tego. To są na razie, wiem, że wojskowe programy tego typu. DARPA, amerykańska agencja wojskowa, sponsoruje tego typu firmy, które robią tego typu gadżety. Boston Dynamics, taka znana firma, którą wykupiło Google, teraz Google chyba sprzedaje tą firmę. No to takie jedne z lepszych robotycznych firm, które wojskowych, ale to wszystko jeszcze w powijakach. Te pokazywane były te egzoszkielety, tak? Czyli że człowiek może podnosić dużo większe ciężary, no, ale te ręce to wszystko, to są bardziej jako szkielet taki, jakby taka maszyna. Natomiast sprawne ręce robota to jeszcze są mrzonki, to po prostu są problemy z tym.
1: No nie wiemy, co tam przed nami ukrywają i na pewno jakiś większy konflikt, jakaś trzecia wojna światowa już taka oficjalna by tutaj na pewno sprawiła, że żołnierze, którzy będą tracili ręce, kończyny, mogą już dostawać jakieś super wojskowe protezy, ale ostatnio tak sobie pomyślałem, że raczej bym widział taki współczesny już konflikt przyszłości, słuchaj, z użyciem motion capture. Po co, wiesz, bo o ile stworzenie robota, który będzie autonomiczny, który będzie miał sztuczną inteligencję, no to jest bardzo jeszcze problematyczne, to zrobienie robota, który będzie miał przenoszone ruchy z motion capture, czyli z takich technik, których się używa przy grach komputerowych, przy filmach, do przenoszenia ruchu żywego aktora na aktora cyfrowego, zrobionego w 3D, no to można też tego by użyć i w wojsku, mi się wydaje, tylko potrzebny byłby też jakiś taki stabilizator dla tego pancerza, nie? Zdalnie sterowanego. To trochę taki dron, tyle że na nogach i humanoidalny, nie?
0: No tak, tak, jak najbardziej. Natomiast nie wiem, jeszcze to jest wszystko w powijakach, no... Te technologie najbardziej się cywilne rozwija w Japonii i Korei. Robotyka tam jest po prostu rozwinięta naprawdę. No to jest, porównując polską robotykę, czy nawet no Amerykanie też jeszcze w miarę dobrze stoją. Polską, prawda, koreańską czy japońską, no to jest nieźle. Chińczycy też wiem, że wchodzą do gry, do tych spraw, bo to wymaga po prostu mnóstwa zaplecza technologicznego, to znaczy zainwestowania pieniędzy. No w Polsce nie ma pieniędzy na te sprawy, więc tylko hobbyści rozwijają, a w tej chwili już robotyka, cybernetyka jest na takim poziomie, że wykracza poza hobbystów, czyli hobbysta nie jest w stanie dogonić tego, co robi się, prawda, w tych instytutach, w tych firmach prywatnych, które mają pieniądze po prostu na badania. Miliony dolarów mają na badania, na rozwijanie technologii. No widzimy, prawda, że w Japonii na przykład, że robot gra na pianinie, jest zespół robotów, które to potrafią zagrać skomponowaną przez siebie piosenkę. Tego typu rzeczy są, prawda? Tylko to wszystko jest na zasadach algorytmów pewnych. Ale jest. No, są roboty, które lepiej grają na instrumencie niż którykolwiek ze słuchaczy, prawda? Tutaj na przykład na skrzypcach, prawda? Może przesadzam, bo może są słuchacze, którzy świetnie grają na skrzypcach. Nie chcę tu oceniać, że wszyscy, ale raczej tak. Większość, przynajmniej znaczna większość, ale to są tylko konkretne funkcje, które ono mogą robić. To nie ma czegoś takiego, że on może robić to, to, to i tamto. Tylko na przykład grać fenomenalnie na pianinie, prawda? Robot. I to tylko potrafi robić. Oczywiście to też nie jest sztuczna inteligencja, tylko taka pseudo-sztuczna inteligencja, że ma jakiś program do zagrania, prawda, jakiegoś utworu, czy też ze sztuczną inteligencją taką pseudo wdrożoną. Są roboty, które potrafią konwersować z tobą, prawda, słuchają tego, co ty mówisz i coś odpowiadają na to, wykorzystując, prawda, te techniki Siri. Bawiłeś się kiedyś Siri pewnie. Czy Google, teraz jest Google coś tam, Translator, czy Google jakiś tam, Google Speech?
1: Masz na myśli, to jest taki bot, tak, z którym można sobie porozmawiać.
0: Bot, tak, że porozmawiać, że na przykład mówisz mu, tak jak no Siri, to się bawiłem w Siri, jak ona tam się nazywa, te iOS-y, tak, te Apple'a rzeczy i po prostu możesz powiedzieć coś, że wyszukaj mi coś tam i ona to ci wyszukuje, nie tylko po angielsku raczej, bo to chyba nie wiem, czy po polsku działa. Albo po prostu zadajesz pytanie, że otwórz mi coś tam, nie, i otwiera ci program i tak dalej. Nie wszystko to jeszcze dobrze działa, ona musi się trochę uczyć i tak dalej, ale to już jest jakiś tam plus spory.
1: Pamiętam, że sporym takim szokiem było ukazanie się jeszcze na Amigę takiego programu, który nie był grą, tylko właśnie był taką jakby sztuczną inteligencją, z którą można było sobie konwersować i ona się uczyła też właśnie na podstawie twoich tekstów, No, uczyła się oczywiście do czasu zresetowania komputera, bo ten wynik tej nauki nie był chyba zachowywany, chociaż może można było save'a zrobić, ale chyba nie. No i w ogóle to były wtedy jeszcze rzeczy bardzo nowe. Tam była synteza mowy, taka amigowa, taka bardzo prosta jeszcze. Biu, biu, biu, biu, biu, biu. I pamiętam, że jak puszczałem to w swoim pokoju, jeszcze mieszkałem z mamą i ona strasznie się wystraszyła tych
0: elektronicznego głosu, tak?
1: Tak, bo w ogóle na drugi dzień mówiła, że to jakby jakiś demon był, że ją sparaliżowało wręcz. Amiga is the best computer on the world.
0: Właśnie to jest, ludzie mają to do siebie, nie, że czegoś jak nie rozumieją do końca i tak dalej, to wszystko idzie to w, to religia najbardziej pustoszy ludziom umysły, idą w demonologię, że czegoś nie rozumieją, czy technologii, czy coś jest takiego dziwnego, to wszystko jest od razu zrzucane na demonologię, na demony, szatana.
1: Pierwsze, co ci przychodzi do głowy, to szatan. Jak nie wiesz co, to pierwsza odpowiedź. Szatan.
0: Trochę prymitywny ten szatan, nie? Tak mówi, trochę nieskładnie, trochę źle odpowiada, ale jednak. Niech tam, szatan też może się mylić, nie?
1: Hello, I am Satan.
0: Pamiętam kiedyś takie, bawili się ludzie w takie sprawy, w czasach właśnie lat 90., nie? Komputery dopiero były, te syntezatory mowy i tak dalej, to puszczali, to dobry efekt wywoływało wśród ludzi, którzy by nie byli obeznani z technologią, nawet wśród dzieciaków, które no, nie znały tej technologii, bo to wiadomo, no, wtedy mało kto miał komputer. No, a co już powiedzieć, wiesz, te jakieś bardziej skomplikowane komputery z syntezatorami mowy, z dobrą mocą obliczeniową, nie? Żeby takie rzeczy robić. Także no dzisiaj to już nie wywołuje, tak już nikt nie mówi, że to Siri, to jest dziecko szatana i w ogóle to szatan tam w środku siedzi i myśli, nie? To po prostu są algorytmy matematyczne.
1: Może jak ktoś jest tak optymistycznie i pozytywnie nastawiony do świata, to mu przychodzi do głowy, że krasnoludek, a jak ktoś taki lubi takie mroczne klimaty, taki jest smutny, szatan. Zgnębiony, to szatan. A, słuchaj,
0: tak samo mówili, ja to tylko jeszcze powiem o początkach robotyki, to tak naprawdę początki robotyki to chyba, znaczy takiej robotyki elektronicznej, to był Nikola Tesla jeszcze w XIX wieku i on zrobił taką łódź sterowaną radiem na baterię, XIX wiek, podkreślam, koniec XIX wieku i naukowcy, wybitni naukowcy z innych dziedzin, część z nich, którzy prawdopodobnie byli wierzący, myśleli, że to jest po prostu szatan, bo oni tam patrzyli, że nie ma tam człowieka, który steruje tą łodzią i po prostu stwierdzili, że Tesla ma kontakty z diabłem, nie? Że takie rzeczy robi. Nie? I po prostu to jest, wiesz, to naukowcy mówili takie rzeczy, a zwykli ludzie w XIX wieku to była większość po prostu, jakby nie wiedzieli, że Tesla robił takie rzeczy, ale jakby wiedzieli o tym, to by po prostu, nie wiem, jakby to był XVII wiek, powiedzmy, czy XVIII wiek, to jeszcze by tego Tesla po prostu spalili na stosie, nie? Za kontakty z diabłem.
9: Plany budowy dróg. Podkreślam jeszcze raz, plany budowy dróg.
1: Trochę tak ni w pięć, ni w oko, ale może nawet trochę jakoś tam pasuje. Też.
0: Ale dzisiaj już chyba nie ma, tak? Już nikt chyba nikogo za tego Siri, za te rzeczy, które wynajdują, za robotykę, chyba nikt nikogo nie spali na stosie. Nawet nikt nie pomyśli o takich rzeczach.
1: Miejmy nadzieję, wiesz, zapisu, to się tu różne rzeczy mogą dziać.
11: Mówiono, że to była druga próba samobójstwa. Za pierwszą nie zastano go w domu.
0: Co?
1: No, Jerzy Robert Nowak ma, sypie też żarcikami, no, dlatego jest moim idolem.
0: Dobre.
1: A ja jego fanem. No to następny newsik ciekawy, słuchaj. Czy pamiętasz teleturniej Wielka Gra?
0: No oczywiście, wraca, nie mów, że wraca.
1: Tak, no jakaś moda w ogóle na comebacki, rewelacja. Na powroty, na remake'i. Nowi prowadzący, odświeżony i w nowej formule, dwójka...
0: Czyli nie możesz, prowadząca inna i będzie, tak? Już nie ta starsza, tylko ktoś inny.
1: No tak, będzie nowa prowadząca. Może posłuchajmy, jak to brzmiało, ci, którzy... No być może są wśród nas tacy, których jeszcze nie było na świecie, jak ten teleturniej już był, to posłuchajmy.
12: Finał czwartej symfonii Brahmsa to pasakalia składająca się z 32 wariacji. Z którego i czyjego utworu Brahms zapożyczył temat tej pasakali? Mierzymy czas, 2 minuty.
13: To jest kantata Jana Sebastiana Bacha.
12: Tak, bardzo dobrze.
0: Ale zaraz, Krawiec, ja mam, bo tu rozpoznałem coś. Czy wiesz, kto to był ten człowiek, kto odpowiedział poprawnie na to pytanie?
1: Nie wiem.
0: Nic ci nie mówi. A czy wiesz, kto najwięcej wygrał wielkich gier? Nie wiem, tak można. Najwięcej tych wydań wielkiej gry. Kto wygrał? Najwięcej. Razy.
1: No, nie wiem.
0: Podpowiem. Marek Krukowski. Czy już kojarzysz troszkę coś?
1: Marek Krukowski.
0: Tak jest. To był właśnie ten człowiek. Ten człowiek, którego mogliście usłuchać. A wiesz, z czego jeszcze pan Marek Krukowski jest znany?
1: Z czego?
0: To był pierwszy człowiek, który publicznie w telewizji polskiej, to chyba w Polsacie było, ale chyba też i w innych telewizjach, już nie pamiętam, przyznał się jako pierwszy do publicznie przyznał się do spożywania marihulanen. To był 90, jeszcze przed 95 rokiem, to był 90 chyba trzeci rok, czy drugi po prostu, to było naprawdę, to było wyjątkowe, bo nikt o takich rzeczach nie wspominał nawet, nie? On o tym mówił, no i go tam po prostu nie wiedzieli, co z nim zrobić, bo jest faktycznie, normalnie złą wiedzę, kilka razy miliard rozumie wygrał tam, nie wiem, kilkanaście razy wielką grę, wygrał Wabank, jakieś różne inne teleturnieje, już nie chcieli go brać, zrobiono teleturniej specjalnie dla niego, turniej mistrzów, że w finale mogło się spotkać z panem Markiem Krukowskim. W finale, nie? Że już po prostu nie brali go do niego, bo wiadomo, że wygrałby go, więc był w finale mogło się z nim zmierzyć, nie?
1: A tam jeszcze taki, zawsze był taki dziadek ekspert, miał okulary takie musztardówy i często, jak wszyscy już myśleli, że dobrze odpowiedział ten zawodnik, to dziadek wstawał i
14: więc ja tu muszę zaprotestować, dla porządku, chcąc być tu uczciwym, pani redaktor, przed, że tak powiem, milionami widzów, którzy nas oglądają. I tak długo strasznie mówił i potem tam ta kantata, to nie chodziło o to, która, tylko jaka to była kantata. Jaka kantata.
1: Tak fajnie to się oglądało, tak zasypiałem chyba przy tym trochę.
0: Marek Krukowski, no to był niesamowity gość. Ja pamiętam, to był 93 rok, jak no, dowiedziałem się, no jeszcze wtedy nie paliłem marihuany oczywiście, bo dopiero zacząłem palić już po 18 roku życia. Natomiast bardzo mi się to podobało, jak Marek Krukowski powiedział, to był chyba Mariusz Szczygieł, wtedy był w taki program talk show na każdy temat i Mariusz Szczygieł właśnie zadał pytanie, to co, pan amfetaminę bierze? Jest pan, że ona, panu mówił, że jest pan narkomanem, pan, a on odpowiedział z takim luzem, pan Marek Krukowski, a co pan, amfetamina to nie środek halucynogenny, ja palę konopię.
1: Co pan wie o konopie? Co pan wie o wygrywaniu teleturniejów?
8: Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy ja nic na ten temat nie wiem.
0: Ale no, jednak do więzienia pan będzie wrzucał nasz tutaj wielce czcigodny panujący król.
1: No dobra, to słuchaj następny newsik z kraju tym razem.
14: KSW 35! Hyo!
1: Napinamy muskuły. No, odbyły się kolejne zawody Polskiej Ligi MMA KSW i była m.in. walka Mameda Halidowa, znanego Polaka, rodaka naszego rodowitego.
0: Czeczena muzułmanina, tak? Z tego co pamiętam.
1: Polaka. Chociaż teraz już nie wiem, czy Polaka, bo słuchaj, pierwszy raz dostał bęcki Halidow. Halidow dostał bęcki i no od kogo? Od Aziza to ciężkie nazwisko, Koralgolu. Koralgolu mu wpierdolił, słuchaj no. Koraoglu. Aziz Koraoglu, muzułmanin też i wyobraź sobie, że kiedy Koralgol ten pieprzony wychodził na arenę, to puszczono hymn Al-Kaidy niechcący.
0: Tak? Szkoda, że nie, Allahu Akbar, bo to inny jest.
1: Wiesz co, ja chyba już rozpoznaję, to co leci teraz, to jest właśnie chyba hymn Al-Kaidy, a to... To jest hymn ISIS.
0: A jesteś nieźle bezdany, kręcę się, ja się po prostu zaczynam się bać.
5: Allahu Akbar!
15: To nie było śmieszne!
1: Kurde, chciałem wybuchnąć i mi klot dżinglem. No, jeszcze raz. Allahu Akbar! Jakoś tak słabo wybuchłem.
0: Słabo wybuchnąłeś. No, można... Można wybuchnąć jedynie, wiesz, śmiechem, bym powiedział, tak? Albo już nie. O, i już nie ma problemu, tak? Trzeba tylko szybko shotguna przeładować i odstrzelić.
1: Dokładnie.
0: No ale dobrze, no puścili. I co w związku z tym? No. Co się dzieje? Coś, jakieś zawirowania są? A on jest Niemcem, tak? Bo ja tam czytałem, słyszałem o tej sprawie, że on chyba Niemcem jest? Znaczy Niemcem, no powiedzmy arabskiego pochodzenia Niemcem.
1: No wiesz, to jest taka trochę niezręczna sytuacja, bo Khalidow pewnie wiedział, kurczę, nie, co to gra, no bo organizatorzy się tam zasłaniają, że nie wiedzieli, że coś, wiesz, no... No ale tak czy owak oczko temu misiu znowu odpadło na KSW. Ja tak się czepiam zawsze,
0: może specjalnie
1: bo
0: to zrobili, żeby zareklamować tą imprezę.
1: Słuchaj, może to są faktycznie dresiarze tacy to organizują, wiesz, tacy trochę rodem z filmu Pitbull 2 teraz.
0: To troszkę pół, nie ćwierć inteligenci, tylko pół głupki. Albo głupki totalne, bo przecież chyba jak on był Niemcem, to powinni niemiecki puścić. To nie wiedzieli jak Deutschland über alles. Może też coś mieszam, bo chyba już inny jest, inny tekst, ale chyba Deutschland.
1: Wiesz, no może było coś, może tam się zastanawiali. Ty, siwy, a co to gra? Nie wiem, łysy, chyba jakiś arabski rap. Albo coś. No i tam, no faktycznie nie wiedzieli. Może to takie Spaceony są, wiesz.
0: Może być.
5: Siema, tu Spaceon. Słuchaj, daj kasetę. To puścimy tutaj, jak będziesz wychodził, nie? No, siemka, ziomuś.
1: Takie Spaceony. No a kto to organizuje, ten oktagon, to wszystko? No to są tacy panowie dresowie pewnie trochę. No,
0: no ale ja widziałem tych odpowiedzialnych za to tam MMA czy KSW, nie wiem jak to tam w Polsce to się nazywa, to sprawiali wrażenie inteligentnych. Ja mówię o tych głównych organizatorach tego, tych no, właścicielach tej marki całej jakby, nie? To, spiritus movens tych działań, to absolutnie nie wyglądali na dresiarzy i inteligentnie się wypowiadali, więc chyba wiedzą o co chodzi, tak? No ja nie wiem.
1: No nie wiem, jakoś ciągle mi podpadają, a to robią walki freaków, to znaczy tak, no biorą Mariusza i dają mu jakiegoś freaka, nie? On go tam pokonuje w 10 sekund, no co to za walka jest?
0: Najmana, tak? Ale z tego co słyszałem, to po prostu jest to robione, Najman jest przekupiony, żeby przegrywał po prostu. Ja wiem, że to może dziwnie brzmi, ale no, to jest trochę ściema, nie? To, co w Polsce tu się dzieje, to trochę tam ściemniają, nie? Że jest tam jakieś frika, biorą tego jakiegoś stripteasera z jakimś tam właśnie skoksem, tym takim wielkim gościem ze Stanów, Litwinem, Litwino-Polakiem, czy nie wiem.
1: No to ten Dawid Ozdoba chyba, to on chyba też między innymi stripteaserem był, on taki rozrywkowy.
0: No tak, tak, to chyba i to nazywał frikami. No nie wiem o co chodzi. Nie?
1: No, tak się mówi na tych zawodników właśnie, którzy nie są takimi super zawodowcami, friki, nie?
0: No ja wiem, no ale to takie trochę obraźliwe jest, no bo to wiesz, no wychodzą sobie tam się biją i tak dalej, no to dlaczego od razu friki, nie? Że ten wielki jest jakiś napakowany testosteronem, a drugi, że był stripteaserem. Nie,
1: nie ale to jest fajne i to ta nazwa dobrze oddaje właśnie freak, no popatrz, jakiś stripteaser, piękni
0: wychodzą.
1: Jakiś, albo wiesz, no zapraszasz jakiegoś krwawego Zenka, dajesz mu jakiegoś normalnego zawodnika, no i tamten to jest freak taki, no wiesz, pan Zenek z brzuchem, ale ma pierdolnięcie na przykład.
0: No ale z takim brzuchem to bym nie przeceniał, bo ci zawodnicy najlepsi MMA, jak pamiętam takiego, widziałem parę walk Fedor Emelianenko, no był umięśniony, ale miał też brzuszka trochę, wiesz, taki był misio bardziej, nie? Taki misiowaty był, a rozwalał wszystkich dokładnie, wiesz, jakichś mięśniaków i jakichś różnych wszystkich po prostu kładł i to czasami bardzo szybko. Więc to raz widziałem taką walkę jego brata, chyba tego Fedora Emelianenko, z takim wielkim gościem, co chyba pół dnia też z nim walczył. Nie pamiętam, się nazywa Kolos, czy coś, Kolosus, jakiś taki gość. I tamten był taki, wiesz, wielki, napakowany, a to taki jakby ten gość, ten brat to Emelianenki, po prostu wyglądał jakby wódkę dopiero odstawił. Naprawdę, taki wygląd miał, wiesz. I nie wiem, chyba w pierwszej rundzie tego wielkiego tego gościa rozwalił po prostu. Także takie śmieszne. Te walki są naprawdę, fajnie się to ogląda, nie?
1: A Zenon tutaj pisze, ja jestem Zenek z brzuchem. A no właśnie, z brzuchem to był też Butterbean, Eric Butterbean, który walczył z Pudzianem i został rozgromiony. No, jak kiedyś się chwaliłem, to ja podsunąłem ten pomysł i wysłałem do Pudziana. Dostałem odpowiedź, że tam coś mi odpowiedzieli, właśnie podrzuciłem, potem patrzę w telewizji, a tu Butterbean i dostał bęcki w 10 sekund, to ja tak, o kurde, chyba to, nie wiedziałem, że on taki stary już. A podobno Różalski wygrał z Pudzianem właśnie i też słyszałem, że Różal właśnie to była jedyna osoba, która tam się nie spinała jakoś i tam sobie biegała, śmiała się, coś pokrzykiwała, wygłupiała się, a pozostali tacy skoncentrowani, wiesz, kamienny wzrok, spojrzenie kruka.
0: No bo chyba ten nasz Pudzianowski, no on nie jest chyba zbyt dobry w tym. No czasami jakieś wygrywa walki i tak dalej, ale chyba tak, wiesz, na tych zawodowców takich, no on niby też jest zawodowcem, tak, ale to chyba tam trochę mu brakuje, bo Różal to jest taki chyba bardziej zawodowiec, nie? Który, chyba no, tak. Taki lokalny, tak? Lokalny zawodowiec. Nie wiem, czy on tam na świecie znany jest.
1: No, nie wiem, ogólnie nasi zawodnicy to nie jest jakaś wielka siła, no amerykańska liga MMA.
0: No jest właśnie, słyszałem, co prawda dziewczyna w wadze takiej lżejszej, to piórkowej chyba, czy nie znam się na tych, ale taka no lżejsza, nie wiem, tam do 50 kilogramów, Jędrzejczyk się nazywa, Joanna Jędrzejczyk, to kurczę, jest jedną z najlepszych w tej klasie, że tam naprawdę jakieś tam...
1: Zgadza
0: że ona,
1: się,
0: no, ona świetnie, świetnie walczy, także wiesz, no mamy, tylko że nie promuje się kobiecego chyba MMA w Polsce, nie, no bo to co z tego, że ona wiesz, tam na świecie jest znana bardziej niż w Polsce, ale promuje się tych tutaj, wiesz, fighterów męskich, nie, Polaków bez osiągnięć, ale jednak Polaków.
1: No i wszystkim szowinistycznym świniom, które lubią obrażać kobiety, coś, to życzę, żeby tam popchnęli jakąś dziewczynę i żeby za rogu akurat wyszła pani Jędrzejczak w tym momencie. I zobaczyła to i się bardzo zdenerwowała.
0: Taka malutka, chudziutka dziewczyneczka, nie? Wieprzyła im w parę sekund.
1: I tak. I życzę, aby szybko nastąpił celny cios piętą w ucho takiego jegomościa. No, po takiej lekcji będzie na pewno szacunek do kobiet większy.
0: No tak, tak. Także no, ja pamiętam, bo czasami oglądam takie Joe Rogan, subskrybuję. To jest taki stand-uper. On prowadził kiedyś, tak jeszcze o MMA, jak mówimy, prowadził kiedyś Fear Factor. Taki bardzo sympatyczny gość, on ma bardzo często bardzo ciekawych gości. Ma na YouTubie swój kanał. Udostępnia wszystko dla po prostu tutaj internautów i on jest też naszym zawodnikiem MMA, bardziej takim amatorskim, tak? Freakiem można by powiedzieć bardziej. No ale on jest od dziennikarzem, tak? Czyli od strony innej, ale też uprawia ten sport. I on właśnie mówił o tej Jędrzejczyk, nie wiem czy nawet wywiadu chyba z nią jeszcze nie miał, ale wspominał o niej, nie? A o jakimś tam właśnie Pudzianie czy Różalskim to nie słyszałem, żeby coś mówił. Także to jakoś tak...
1: Na no światowych...
0: szkoda, że się nie promuje Polaków, prawdziwych Polaków, no, polskich Polaków, czy polskich Polek, tak?
1: Promuje się chyba. Na Światowych Dniach Młodzieży będzie zakaz noszenia broni, taki stan wyjątkowy. stan podwyższonego ryzyka.
0: Na pewno, na pewno, wiesz co?
1: A
0: na pewno terroryści to posłuchają tego zakazu, nie będą mieli broni. Na
1: no pewno. Właśnie taki, taki dopisek będzie w odpowiedniej, ustawie, nie dotyczy terrorystów.
0: To mnie tak śmieszy po prostu, żeby mieć zakaz broni. Tak jest w Polsce zakaz broni. Kto ma broń? Znasz kogoś w Polsce, kto ma broń? Mówię o taką prawdziwą, nie na kapiszony, czy tam na airsoft guns, czyli na kulki, czy też na śruty. Tylko ja mówię o prawdziwej broni. Czy znasz kogoś?
1: Nie.
0: Osobiście.
1: Palną? Ktoś, kto ma palną, może by mi znalazł. No, gazową to też parę osób tam by się znalazło.
0: Czyli nawet nie będzie można też tam nosić broni, chodzi, że na kapiszony i też nie na śruty, tak? Chodzi właśnie o tą broń, no bo inną broń to bardzo rzadko ktoś ma jakąś inną broń.
1: Nic masz nie nosić, żadnych broni, żadnych tabletów, narkotyków, masz rączki złożyć ze sobą, Ojciec Święty przyjeżdża, a nie będzie to strzelał, co? Jak ktoś jest dobry, prosty człowiek, to nie nosi pistoletu. No, ale no tak. To właśnie ciekawe, czy to dotyczy też na przykład kija, toporka, noża. A wiesz co, w ogóle jakbym był terrorystą, to bym sobie pod turban schował pistolet i jakby mi chcieli zdjąć, to bym powiedział, że zadzwonię do TVN-u, do Wyborczej napiszę, że to jest atak na moją wiarę i tak dalej. By się wystraszyli.
0: Jakbym terrorystą, to bym wprowadził kogoś takiego, kto po prostu mógłby przeprowadzić zamach, po kim by się nikt nie spodziewał. Czyli na przykład taką kobietę na przykład.
16: Buzię widzę w tym tęczu. Matuchno moja najdroższa, chwała tobie, panie.
0: No i obczaj, jakbyś kogoś takiego wprowadził, a to byłaby morderczyni, tylko tak właśnie ukrywałaby się, no to przecież nikt by nie zwrócił uwagi, nie, na nią. No.
1: Dużo jest sposobów. A dzisiaj to ludzie nie są tacy głupi, mogą sobie plan układać w internecie, coś poszperać, rozrysować. Ciekawe, czy taki terrorysta sobie rozrysowuje na kartce, tak wiesz, ołówkiem. Strzałkę sobie robi, tu idę, tu wybucham. No, nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj faktycznie jest stan podwyższonego ryzyka, bo dla muzułmanów święto takie wielkie, chrześcijańskie, międzynarodowe i no, już sam fakt, że wszyscy się tym interesują już teraz i że się zastanawiają, to już terrorystom daje do myślenia. Więc ja bym w ogóle tak nie trąbił o tym, nie gadał w ogóle o tym, nie pisał w mediach o tych Światowych Dniach Młodzieży, chociaż jak tu nie pisać, skoro tam są takie ewenementy, które się wydarzają, takie precedensy, no bo jeszcze nie było chyba tak w historii, żeby wolontariusze musieli płacić za to, że pomagają. I to tyle pieniędzy. Albo żeby, jak kogoś przenocujesz, jakiegoś pielgrzyma za darmo, to on i tak musi zapłacić. Tylko kościołowi. Już tak ta pazerność połączona z bezczelnością zaszła tak, nie wiem.
0: A to żartujesz chyba sobie teraz.
1: Nie, to są autentyczne informacje i to może wzbudzić zaciekawienie na świecie, bo to się dziwili, to pomagają i płacą? To w Polsce!
0: Nieźle. A tutaj słuchacz wkleił na czacie, słuchacz adwokat wkleił na czacie urywek filmu Od zmierzchu do świtu z Clooneyem i tam innymi aktorami, gdzie był zrobiony broń z krzyżem, to znaczy krzyż z broni, broń z krzyżem, nie wiem jak to określić, ale był film o wampirach, no niezła jatka była, podobał mi się film, muszę powiedzieć, Tarantino, tak? Tarantino
1: no to mamy takie bronie w klimacie, widzę, bo krzyż, broń z krzyżem, granat wrzucany do koszyczka, na tacę, granat na tacę, to różnie można to, właśnie... Może ktoś zaplanuje, że... No, nie wiem, no... Wiesz, no, sami katolicy i chrześcijanie teraz wszyscy mają taką jazdę, że mówią, że papież Franciszek to antychryst. Bestia, behemot.
0: Tak, oczywiście, że to bestia.
1: Nosi czerwonych butów, dziwne.
0: No tak. Takie są...
1: Pentagramik ma na tronie, tak... rączkami różki pokazuje, takie Ave Satan. W ogóle powiedziałeś kiedyś, że...
17: Jeśli ktoś by po papieżu coś podał do ręki negatywnego, nie że tak otrzyma, tylko z pięści prawosierpowy.
0: Krawiec, szykuje ci się, widzę, prawosierpowy.
18: co to są kukle. Kukle to jest dupa.
1: To jest odpowiedź na pytanie, które nas nurtowało tyle czasu.
0: Co się papieżu będzie źle, to zobaczysz. Nie?
1: Co to są kukle? Widzisz, okazuje się, że nie są to jaja, które będą nas swędziały, jak nas PiS wyrucha.
0: Dupy
1: będą was będą swędziały od tego PiSu.
0: Będzie, no tak, no okej, okay, okej. Okay. Zrozumiałem aluzję, Krawcze. Mam jeszcze też kilka newsów takich, no nie wiem, trollerskich jakby. O. Czy słyszałeś o tym, że jeden 17-latek postanowił strollować San Francisco i ogólnie świat sztuki nowoczesnej? Nie słyszałeś?
1: Nie.
0: W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w San Francisco zostawił po prostu swoje okulary pod ścianą.

0: no to po prostu obnaża ich totalnie, tak? No to jest bzdura jakaś kompletna, no ale tam wiadomo, no jakieś genitalia na krzyżu, nie wiem, kupa w sedesie i wystawienie kupy w sedesie po prostu, no to nie wiem, może jesteś fanem krawiec takiej sztuki, ale ja jestem, no bym powiedział, jak jeszcze toleruję geometryczną sztukę tam a la Maklewicz, jakoś nazywał Marewicz, Maklewicz, taki rosyjski malarz, który na przykład czarny kwadrat na czarnym tle, czy czarny kwadrat na białym tle.
1: A jak nie nazwiemy tego sztuką, tylko na przykład wydarzeniem albo eventem?
0: Trollingiem. Albo... trolling to jest dobra nazwa. To
1: wtedy to jest lepsze już, czy nadal słabe?
0: Po prostu sztuka, nie wiem. No...
2: Sztuka jest wtedy, jest kiedy potrzeba. Ci za to płacą. Sztuka ten czarny sztuka. Kwadrat na białym tle poszedł za grube miliony dolarów, moi drodzy.
0: Tak, a pamiętasz, że ten artysta, który to namalował? Wiem, że Rosjaninem był.
2: Nie pamiętam nazwiska, ale pamiętam, czytałem kiedyś z nim wywiad, gdzie on sam cisnął z człowieka, który to kupił, że w ogóle, wiesz, namalował po prostu jakieś gówno, tak tylko, tak na odpierdol się dosłownie. Walnął, wrzucił do galerii, bo on miał tam piękną historię, jeżeli chodzi o fotografię. Był naprawdę fantastycznym fotografem. Miał wyrobioną markę, miał wyrobione nazwisko. I pieprznął, czy to był niebieski kwadrat na szarym tle, coś takiego. I to poszło za grube miliony dolarów. I on nie mógł dowierzyć, że ludzie to po prostu łyknęli.
1: A ja to rozumiem. No facet był po prostu pierwszy, który... jakoś, no tak fartem wpadł na to, żeby zrobić coś tak bezczelnego i no i ktoś, kto zrobił to drugi raz, już nic na tym nie zyska. Ten, kto zrobił to pierwszy raz, to jest właśnie magia sztuki, nie? To jest właśnie magia sztuki, nie?
0: I 1915 rok.
1: I magia sztuki jest też taka, że do takiego obrazu się niczym jakieś w astralu wszystko przylepia, no i historia jego, i to, że coś tak się absurdalnego stało, że ktoś kupił to za duże pieniądze, no to jest właśnie sztuka.
2: Znaczy wiecie, ja pamiętam w 2010 roku byłem na fotofestiwalu w Polsce, gdzie to był 10. fotofestiwal, gdzie zjeżdżały się największe sławy fotografii z tej części Europy i prezentowały swoje prace. No i parę fajnych tam prac było. Było między innymi wyświetlanie filmów różnego rodzaju. Parę filmów naprawdę takich krótkometrażowych było. Naprawdę mocnych, poruszających i na których spokojnie można zawiesić mózg. Natomiast przypominam się taka scena, że... Dosłownie, cały film polegał na tym, że babka idzie przez las, trzymając się takiej czerwonej nitki, która jest rozpuszczona między drzewami. Tam ludzie, grupa stoi w strasznym zachwycie, podchodzę, postałem tam z minutę, poczekałem, może się fabuła rozkręci, a ona nie dalej zapierdziela przez ten las, trzymając się tej czerwonej nitki. No i tak niewiele myśląc, mówię tak sam do siebie, nie? Ale mówię to głośno. To jest straszne gówno. A ludzie wokół mnie... Oj, faktycznie, co za odwaga, że był pan skoro się z nami tym podzielić. Kurde, co jest nie tak, ludzie?
3: Bagno!
2: No, także wiecie, po prostu ludziom brakuje odwagi, żeby tym wszystkim artystom, wiesz, w żywe oczy powiedzieć, słuchaj, zrobiłeś straszne gówno i weź naprawdę, zrób coś dla sztuki, zajmij się kładzeniem cegieł, no. No kurde, no.
1: W zasadzie to sprawa Doroty Nieznalskiej to jest chyba jedyny w Polsce wyrok, który zapadł skazujący artystę w tego typu
0: sprawie. No zaraz. A nasz największy tutaj bard wolności Keltus? Zapomniałeś o nim?
1: No, ale ja mówię o muzycznych. Religijnych. O religijnych.
0: A graficzny, okej.
1: Obraza religii, nie? O tym.
2: No to ten papież pod meteorem?
1: No ale to już nie polskie, nie? Chyba. Ale polski
2: tak,
1: jakiś...
2: No, była tam jakaś drama, tak?
1: Ale polski poseł się jakoś wmieszał w to, bo chciał usunąć ten pomnik.
2: Tak,
0: on w Polsce był wystawiany.
2: To było wystawione w galerii Zachęta bodajże. I właśnie wtedy ten poseł po prostu wlazł na instalację i postanowił uratować woskowego papieża, który był przygnieciony meteorem.
0: No i bardzo słusznie.
3: Jeśli ktoś by

0: papieżu coś podał do ręki negatywnego. Nie, że tago trzyma, tylko z pięści prawo się powie.
1: Tak jest.
2: Za pomniki, za projektowanie pomników papieży biorą się często tacy ludzie, no tacy prości, nie jacyś tam wielcy artyści, tylko właśnie jakiś pan Zenek, który ma talent i powstają potem straszne koszmarki. To tylko się też pomników na przykład Lecha Kaczyńskiego zrobiono jakąś podobiznę, która też no wygląda tam, już nie pamiętam, czy jak Jaś Fasola, czy jak Benny Hill, no ale też nie jak on.
1: A Jan Paweł II, tak? Pijesz do naszego największego Polaka i tych tysiąca pomników, które powstają w tej chwili w Polsce.
2: No, jak jest ich też tyle, to wiadomo, że prawdopodobieństwo, że powstanie jakiś gargulec śmieszny jest większe. No i mamy też w jakiejś miejscowości na przykład takiego Jasia Pawcia II, na którego wołają koszałek opałek. Tak wygląda.
3: Ta, nie, to mi się przypomina, bo byłem w ten weekend na małej wycieczce i właśnie pomnik, bo miałem przesiadkę w Rotterdamie, musiałem tam zajrzeć na jeden dzień, no i tam jest pomnik świętego Mikołaja z drzewkiem choinkowym, natomiast to drzewko, ta choinka wygląda dosłownie jak korek analny. I sami mieszkańcy Rotterdamu nazywają ten pomnik gnomem z korkiem analnym i bardzo otwarcie do tego podchodzą. Zaraz może wrzucę na czata zdjęcie. Natomiast jeszcze wracając do kwestii Dni Młodzieży. No tutaj moi znajomi z Krakowa i okolic sami się wybierają, żeby opuścić Kraków na czas Dni Młodzieży. O, teraz, a nie, kurde, muszę się zalogować. Czemu nie wylogowało? Co za łajdactwo. Dobra, wrzucam jako anony jakieś cyferkami. Santa Claus Belt, także możecie sobie zobaczyć gnoma z korkiem analnym, który fizycznie stoi o wysokości 4,5 metra i faktycznie zwraca na siebie uwagę w pięknej miejscowości Rotterdam. Natomiast wracając właśnie do tych Dni Młodzieży, to też parę razy już wcześniej wspominałem, że Polska, jak w tym starym dowcipie, tak, że siedzi sobie dwóch żuli pod Pałacem Kultury i nagle patrzą, że lotnia wpierdziela się w Pałac Kultury. No i taki wniosek, no jaki kraj, tacy terroryści, nie? Bo zgodzimy się co do tego, że nie jest Polska krajem atrakcyjnym terrorystycznie, natomiast w momencie, kiedy przyjdzie papież, kiedy się zbierze tyle osób, to faktycznie może się coś ciekawego u nas zadziać. No i nie wiem, może tak zapytam o waszą opinię. Jak myślicie, co się stanie, jeżeli faktycznie dojdzie do rzezi podczas Światowych Dni Młodzieży w tym roku?
1: No cóż, Bóg tak chciał. Znaczy, Bóg tak by chciał, jak to się zdarzy.
2: A który Bóg? Który?
3: No nie, Kunrad. Który?
2: Kunrad coś.
1: No Bóg chrześcijański, a jaki? Ale zawsze ten Bóg chce, który... No bo zobaczcie, jeżeli nawet mamy wielu bogów, mamy Allaha, mamy Boga, mamy żydowskiego Boga, mamy Kunrada, mamy wielu, wielu innych, różnych, buddyjskich, różnych bogów, greckich, prawda, i tak dalej, to każdy Bóg chroni swoją trzutkę. I jeżeli tutaj jest, prawda, chrześcijaństwo, katolicyzm, to Bóg katolicki, Bóg, no nie wiem, czy to jest to samo, Bóg katolicki, co Bóg chrześcijański, ale nazwijmy to Bogiem katolickim jego, po prostu Bóg, Jezus i Duch Święty w jednej osobie, ta trójca, oni, jeżeli po prostu taki jakby parasol rozpościerają nad tą trzutką, która się spotka w lipcu pod Krakowem, czy w Krakowie też, to wtedy, jeżeli się tam zdarzy zamach i ci ludzie zginą, tam nie wiem, 100 osób zginie, 50, to po prostu Bóg wtedy ten parasol jakby, no, jeżeli by go nie zabrał, to by się nic nie stało, więc zabrał ten parasol i wtedy zdarza się ten, po prostu zawsze ma coś, jakiś cel. I to można wtedy określić, że Bóg tak chciał. No i to ma sens, ja to rozumiem.
3: No nie wiem, mnie, to znaczy wiesz, no tutaj akurat jestem ogromnym zwolennikiem teorii, że jeżeli ktoś w coś wierzy, to bardzo powinien ponosić wszelkie konsekwencje swojej wiary, tak jak też swego czasu było mówione, że bodajże w audycji o aborcji, że jak najbardziej można wprowadzić całkowity zakaz aborcji i ciężkie kary za jej dokonywanie, ale tylko i wyłącznie dla chrześcijan, w których systemie wartości jest to niedopuszczalne. Natomiast też zabawnym jest, czy jeżeli papież zginie w wyniku takiego zamachu, to czy znaczy, że Bóg tak chciał, że ten papież był taki troszkę nie teges, no i należało go po prostu zrzucić z rowerka.
2: No, żeby to tylko nie był przyczynek do jakiegoś wielkiego konfliktu, do jakiejś wojny i zacznie się znowu od Polski, tak oficjalnie. Wojna światowa.
3: No wiesz, jakiś czas temu, nie wiem, czy oglądaliście film Cztery Lwy, czy komedia pastisz opowiadająca o historii kilku zamachowców, terrorystów, którzy planowali dokonać zamachów terrorystycznych bodajże w Wielkiej Brytanii podczas biegu. To był taki troszkę pastisz na zamachy w Bostonie, polecam wszystkim, Four Lions. Natomiast tam był taki jeden właśnie przywódca duchowy islamski, który stwierdził, słuchajcie, my powinniśmy wysadzić w powietrze meczet. Ale dlaczego meczet? No, żeby po prostu zaognić całkowicie sytuację i żeby po prostu poruszyć całą naszą arabską brać do walki, więc być może taki wiesz, takie false flag wewnątrz false flag, tak? Taki od samych korzeni, więc jeżeli taki zamach zostałby dokonany, to ten zamach mógłby zostać dokonany nie przez jakichś tam właśnie ludzi, którzy papieża czy cywilizacji europejskiej nienawidzą, tylko przez ludzi, którym zwyczajnie zależałoby na tym, żeby zaognić sytuację i nastawić Europę i cywilizację europejską przeciw tym, którzy się jej sprzeciwiają.
2: No nie wiem, ja stawiam na to, że tutaj nawet jak coś się wydarzy, to zadziała tutaj znowu taki polski duch i to się nie uda, bo zabłądzi gdzieś ten terrorysta, gdzieś jakaś tabliczka będzie nie w tą stronę, albo mu nie...
3: Albo go Kanary zatrzymają za brak biletu i za przewożenie pomidorowej. To, nie wiem, słyszeliście o tym, o zatrzymanym za przewożenie pomidorowej w zeszłym tygodniu?
2: Coś było, tak. No to też
3: we Wrocławiu pojawił się koleś, który zbudował na podstawie szybkowaru bombę gwoździową na podstawie saletry, która po prostu rozpieprzała szybkowar z gwoździami, raniąc tam kilkunastu pasażerów w autobusie komunikacji miejskiej. Został zatrzymany dwa dni później, natomiast następnego dnia zatrzymano tam, wiecie, jakaś wielka akcja antyterrorystyczna, po prostu wywlekli kolesia za bety i tak dalej, rzucili na podłogę, bo miał menażkę, natomiast w menażce znajdowała się wyłącznie zupa pomidorowa.
1: No cóż.
2: Także no cóż,
1: dmuchajmy na zimne, albo na ciepłe właśnie.
2: Na upartego można kogoś też obezwładnić gorącą zupą pomidorową, albo steroryzować paprykarzem szczecińskim na przykład. Dobra, dziękujemy Potrzeba za telefon. Trzymaj się i pozdrówka, hej.
3: No, trzymajcie się.
1: Dzięki. No trzeba jeszcze przypomnieć papieża Jana Pawła I, tak sobie przypomniałem, że ile Krawcze, Jan Paweł I, jego trwał pontyfikat? Jana Pawła I, przypominam, Jana Pawła I, nie drugiego.
2: Coś ile trwał? Koło tygodnia chyba, czy 5 dni.
1: Oj, nie doceniasz wielkości Boga. 33 dni, oczywiście to jest liczba bardzo znana. Ja tu się zajmuję spiskami, ale nie będę tutaj teraz rozwijał tematu. 33 dni i Bóg tak chciał, że zabrał go, zatruł się nieboszczka, papież.
2: Jajeczkiem.
1: Tak, więc Bóg tak chciał. No i w Watykanie. Także no, nie wiem, jak to określić. No,
2: on coś tam Bóg po prostu chciał tam reformować, coś ten kościół.
1: Coś chyba tak.
2: Tak chciał trochę tak franciszkować. Tylko widzisz, to trzeba było robić powoli, a on pewnie się wygadał tam komuś. Zabronię, nie będzie można już ministrantów tam po pupci tego, wszystko zabronię. A ktoś, jeszcze kasę to kościół by jakoś przełknął, ale ministrantów zabrać nie wolno? To I go no tam.
1: I się doigrał, i się doigrał.
2: Doigrał. No, nie, to trzeba powoli, jak Franciszek. Tam co prawda szepczą, że antychryst, że tu Illuminati. Kurczę, zrób może kiedyś o tym audycję.
1: Zrobię. A jeszcze tylko mam tutaj sprostowanie o Malewiczu. Nazywał się pan ten malarz, Kazimierz Malewicz, nie był Polakiem, tylko Rosjaninem. Natomiast okazuje się, że znaleźli fachury, napis pod tym obrazem, czarny kwadrat na białym tle. Znana ci pewnie jest to, znane ci jest to dzieło.
2: Myślę, tak.
1: I odkryto napis. Wiesz, co ten napis? Po prostu, co pan Malewicz napisał jako po prostu motto dla tego obrazu pod tym czarnym kwadratem?
2: No, aż mi łydki drżą z podniecenia. Wyjaw, co on tam napisał.
1: Bitwa Murzynów w ciemnej jaskini.
2: No nie gadaj. Naprawdę?
4: Bardzo.
1: Przepraszam, nie ten...
2: No to żart.
1: Nie, właśnie,
2: wszyscy
1: właśnie
2: mnie,
1: nie
2: wszyscy
1: żart.
2: Mnie
1: właśnie
2: trolują.
1: Nie żart.
2: Wszyscy
1: to był troll, to był troll. A mało tego, jeszcze okazało się, że przy jednym obrazie, na przykład jak jest biały... biały kwadrat na białym tle, to tam jest napis, który można znaleźć: dziewczęta z niedokrwistością idące do pierwszej komunii.
2: No to już teraz wiem, że po prostu przytaczasz takie żarty, które były kiedyś popularne, a nie, że tam
1: naprawdę
2: było
1: ukryte. To odkryte jest, to jest odkryte, to są fakty.
2: Tak, tak.
1: I... Naprawdę, ten gość był trolem po prostu. Trolling, kurczę, robił na początku XX wieku.
2: No ale kiedyś takie żarty były, że tam właśnie całe na biało to dziewczynki w białych sukienkach bawiące się na śniegu, nie? A całe na czerwono to biskup w pomidorach.
1: I jeszcze ostatnie pytanie o Malewiczu, bo to bardzo ciekawe jest. Wiesz, ile w tej chwili jest wyceniany obraz czarny kwadrat na białym tle?
2: O ile?
1: No strzelaj, strzelajcie.
2: Ja się dzisiaj czuję trochę jak w tyle turnieju Wielka Gra.
1: Ta muzyka zostanie, czy jakaś nowa będzie? No,
2: no
1: dawaj, strzelaj.
2: Gadaj, no
1: nie wiesz,
2: ile?
1: No.
2: Nie wiem.
1: Nie wiesz, no to odpadasz z wielkiej gry. Tak jest. 60 milionów dolarów.
2: O, proszę.
1: No. No, sołominy, tak jest.
5: Żeby nie było
1: brawo,
5: bandyctwa,
1: brawo.
5: Żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego.
2: PiS mógłby zabronić i ustalić taką górną granicę, na ile można wyceniać obrazy, że nie mogą być takie drogie. Obraz to jest dla człowieka, żeby sobie kupnął i żeby sobie na ścianie przybił na przykład takie słoneczniki czy coś. To musi być tanie, a nie drogie, jakieś 60 milionów. Ile to dzieci można za to wyżywić?
1: Szczególnie za taki obraz, który no nie jest specjalnie jakiś ambitny, no ale mówię, no zawsze znajdują się ludzie, którzy chcą zapłacić duże pieniądze za coś, może im się podoba, tak? Może im się podoba. Tak samo tutaj okulary się komuś spodobały i robili zdjęcia okularom, wrzucali na Face'a, wrzucali na Twitterze, umieszczali czy na Instagramie, że no świetna instalacja pojawiła się, zrobiona przez 17-latka. Oczywiście nie wiedzieli, że to 17-latek zrobił instalację, po prostu kładąc okulary przy ścianie. No ale cóż, no trolling jest wielki.
2: A ja bym zrobił nie atak terrorystyczny na Światowe Dni Młodzieży, tylko takiego pranka, holy pranka bym zrobił takiego, to już gadaliśmy, wiesz, no projektorek, rzut na chmury i Matka Boska się pojawia i mówi: jam służebnica pańska, nie będziesz bałwochwalstwem grzeszył, i tam jakieś pioruny w tle, a Franciszek taki...
6: Buzię widzę w tym tęczu!
2: I tak wiesz, w ogóle
1: no, masowo będzie
2: wszyscy
1: wtedy
2: tam biegają, krzyczą, a Franciszek taki, wiesz, wystraszony z kleksem aż z tyłu.
4: Co?
1: Oj, krawiec, ty to masz fantazję.
2: I krzyczy tak.
1: Ojej, ojej. To ja mam pozytywne newsy, zostawmy może te katolickie różne wierzenia. Ja mam pana, który się nazywa Doba. chciałbyś mieć nazwisko Doba? Doba, jak 24 godziny.
2: Znałem kiedyś Dobka, ale...
1: A tu Doba, Doba. Aleksander Doba.
2: To żona.
1: Czy znana ci jest ta postać Aleksander Doba? Kiedyś chyba o nim wspominaliśmy.
2: To żona Dobka, tak?
1: Nie, nie, facet. Aleksander, nie Aleksandra, Aleksander Doba. Jest znany na świecie, w księdze chyba rekordów Guinnessa, nawet jest jako pierwszy opłynął świat za pomocą kajaka, na kajaku.
2: Kajak Mania. Krzysztof. Mania.
1: Kajak Krzysztof powinien mieć właśnie Aleksander Kajak, a nie Aleksander Doba, no ale niech tam. Gość już jest dosyć wiekowy, bo chyba po 60 jest. Nie, 70 urodziny będzie miał w tym roku. No kurczę, nieźle. I w tej chwili już dookoła świata się nie wybiera, ale w tym roku planuje przepłynąć Atlantyk znowu. Już któryś tam raz, on wiele, wiele razy już przepływa Atlantyk i spokojny, no i mówię, i cały nawet. Jednym razem jakby, za jednym razem przepłynął cały świat. Przepłynie w tej chwili Atlantyk, zaczyna wyruszył w niedzielę, w tą niedzielę, czyli dwa dni temu, 29 maja wyruszył i dopłynie do Jersey City. No nie wiem kiedy. Nie, zaraz tak, dopłynie przez Atlantyk, czyli do Stanów. Nie wiem, jak on to zrobi, o co chodzi w ogóle. To jest jakiś kosmos dla mnie.
2: Stary człowiek i morze.
1: A nie, nie, poczekaj, przepraszam. On wyruszył, pomyliło mi się, on wyruszył ze Stanów. Ze Stanów wyruszył.
2: Wesołe jest życie, staruszka, jak widać na tym przykładzie.
1: Ale ten kajak to jest naprawdę nieźle zrobiony, to bardziej wygląda jak taka mała łódeczka. Czyli taki bardzo nowoczesny, więc to nie jest jakiś kajaczek taki, jak sobie wyobrażamy na rzekę, tylko taki no całkiem.
2: Dokładnie. Tu może... Wchodzisz do takiego kajaka, schylasz tam się trochę głębiej i tam masz stół bilardowy, jacuzzi, telewizor panoramiczny, łóżko, mała kuchenka, kibelek.
1: Niezły, niezły. I on, ja widziałem on płynie. Takie kajaki. Siłą własnych rąk, mięśni rąk, nie wiem jak on to robi, to jest jakiś kosmos w ogóle, wiesz, nie wiem jak to jest, ja rozumiem, ciężko się na jeziorze pływa kajakiem, a on ma kurczę, wiesz, 70 lat prawie gościu i ciśnie, no mówię, no całe życie tym kajakiem pływał, no cóż, no zakręcony to, pozytywnie gość, nie, oby takich więcej w Polsce było.
4: Nic turystycznie nie zrobi.
2: Tak mu żona właśnie wypominała.
4: Nic turystycznie nie zrobi.
2: I się w końcu wkurzył i wsiadł w kajak i popłynął. Może ucieka od starej, kto wie.
1: Może. No, a wiadomo, że dużo dziewczyn spotka chętnych do jakiegoś flirtu, prawda, z takim człowiekiem, który no, płynie kajakiem przez cały świat.
2: No.
1: Nieźle, nieźle. Czy jeszcze masz jakieś? Mam jeszcze jeden apel do wszystkich, bo w zeszłym tygodniu to mówiłem, ale w zeszłym tygodniu nie było audycji, tak naprawdę była taka ukryta bardziej. Serwer nam się poległ.
2: Właśnie, mamy teraz problemy trochę sprzętowe, musicie nam wybaczyć, że tu się różne rzeczy dziwne dzieją. Czasami teraz, no ale chyba ogarniemy teraz w końcu.
1: Tak, mam apel do wszystkich, w tym sensie, że jest akcja zbierania na film Porwać Andrzeja. Film Porwać Andrzeja, który, no, troszeczkę, nie wiem, spoilerować? Chyba pospoileruję, nie?
2: No, ostatnio w sumie wspominaliśmy, więc niektórzy słuchacze już może słyszeli.
1: A, będą znudzeni.
2: Może jakoś tak w skrócie po prostu skrótowo,
1: tak. Chodzi o to, że nasza amatorska ekipa, amatorsko-profesjonalna, bo to część jest profesjonalistów, część amatorów, tworzy film Porwać Andrzeja, który w scenariuszu ma po prostu w sobie porwanie znanego aktora Andrzeja Grabowskiego.
2: To chodzi tak konkretnie, że porywają w filmie tego Andrzeja Grabowskiego, tak?
1: Tak, porywają go oczywiście w filmie, w scenariuszu po to, żeby mogli zaistnieć w można powiedzieć w mainstreamie filmowym w Polsce. ze względu na to, że ciężko, prawda, zbierać fundusze, że trzeba mieć znajomości, że trzeba, prawda, przespać się z kimś tam, czy nie wiem, komuś tam coś innego zrobić. I w tym scenariuszu jest napisane, żeby to wszystko ominąć, porywają aktorzy, znaczy aktorzy, no, w scenariuszu główni bohaterowie porywają Andrzeja Grabowskiego i zmuszają go do grania w filmie, który, dzięki któremu mogą wypłynąć na szersze wody w Polsce.
2: No pytanie, czy porwą tego Andrzeja bardziej takiego jak Ferdek Kiepski, on się okaże, że będzie tam w laczkach,
1: nie, właśnie, nie, w zapierdzianym dresie. Prawdziwego Andrzeja.
2: Czy bardziej to będzie taki Andrzej, jakiego znamy z Pitbulla, nie?
1: Nie, jeszcze inny. To będzie prawdziwy Andrzej, tym razem zagra siebie. To chyba po raz pierwszy, bo chyba nigdy siebie nie grał.
2: No to może być ciekawe, bo słyszałem, gdzieś widziałem takie zdjęcia jego, jak na Harley'u sobie pomykał w takim kasku, w ciemnych okularach, wiesz.
1: Nie, no bardzo inteligentny facet jest. To po prostu bardzo dobry aktor też. Potrafi w różne role się wcielić, no a tutaj będzie grał siebie, pan Andrzej Grabowski. Reszta ekipy jest może mniej znana, natomiast jedna osoba jest dosyć znana, to jest, znaczy znana, może trochę przesadzam, Stanisław Szumiejko, on znany jest z takiego kanału YouTube Retrospekcja, właściwie ten kanał się nazywa, zaraz wam powiem, bo tutaj mam programy tematyczne. Programy tematyczne i no naprawdę jest to zrobione w rewelacyjny sposób. To znaczy pierwszy raz widziałem, jeszcze raz to powiem, to co w zeszłym tygodniu, pierwszy raz widziałem coś, co bez dotacji, bez jakichś naprawdę dużych funduszy, jest na poziomie lepszym niż kinematografia polska z funduszami. To znaczy w tym, co oni robią, no te efekty specjalne, które zrobili i tak dalej, to nie jest jakiś super hiper, ale po prostu na to, czym oni dysponują, to jest genialne. To po prostu, no, to jest coś na poziomie, nie wiem, Staszka Monderka, jeżeli pamiętacie te efekty specjalne z Gwiezdnych Wojen, które on robił u siebie w domu, to jest ten poziom po prostu kinematografii. No i zrozumienie ogólnej kinematografii światowej, prawda, że bardzo fajne recenzje robią w tym, w retrospekcji. Polecam wam retrospekcję, wpiszcie sobie retrospekcja na YouTubie i sobie zobaczcie kilka, naprawdę rewelacyjnie jest to prowadzone. Okej, dobra. Jest na polakpotrafi.pl, zbierają fundusze na film, jakieś naprawdę jakieś tutaj śmieszne, 17,5 tysiąca chcą zebrać na film. Nie wiem, podejrzewam, że mają jakieś inne jeszcze dojścia do funduszy, bo no za tyle to trochę ciężko będzie zrobić.
2: No tak, to pozostanie im tylko porwać faktycznie Andrzeja przy takich pieniądzach. No ale to w sumie takie nawiązanie do sytuacji, która ma miejsce naprawdę, no bo jakoś tam w przenośni tego Andrzeja zdobywają i porywają za pośrednictwem serwisu crowdfundingowego. No, a ja mam tutaj też takiego newsa, że Korea Północna zrobiła klon Facebooka. Słuchaj, wyglądało to jak Facebook, praktycznie tak samo, tylko logo inne. Te same kolorki, te same okienka i co ciekawe, miał on być dostępny też dla obcokrajowców, dla ludzi spoza Korei, to szok jakiś w ogóle, bo oni raczej tam mają taki intranet, a nie internet. Nie wypaliło to, a to za sprawą pewnego 18-letniego Szkota, który się włamał, odgadł hasło i login na jakiegoś głównego administratora. I tam zrobił bałagan, zaczął coś kasować, nie dodał sobie Kim Jong-una do ulubionych, nie odważył się, to tyle wiem. Tam może tak jest, że każdy, kto nie doda sobie Kima do znajomych, to do obozu albo kara śmierci na przykład.
1: Mhm. No tak, tak, to jest...
2: Kim Jong-un ma tam 20 milionów znajomych i serduszka samemu tam wklejają cały czas i uśmieszki. A on się cieszy. O, ale mnie lubią. Wszyscy...
1: No ładnie, ładnie. No tak, to ciekawa sprawa z tą Koreą Północną.
2: I zamknęli tego Face'a i nie ma.
1: No, ludzie nie mają co jeść, ale Face'a będą tworzyli państwowego, nie? No to jest po prostu tak absurdalny kraj, który no chyba już jest niemożliwy w sumie, bo bardziej my idziemy w stronę faszystowskich jakichś krajów, a to jest jakiś kraj totalitarny, taki naprawdę totalitarny, orwellowski. No, Korea Północna no, to jest taki orwellowski kraj, z tym, że z brakiem techniki, technologii, że to wszystko jest niby inwigilacja, ale nie ma techniki, żeby inwigilować ludzi, nie? Niby coś, niby tamto, ale tu brakuje, nie? Jedzenia nie ma. No ale wszystko jakieś takie człowiek, postawione na głowie.
2: Człowiek jednak pozostaje najskuteczniejszym takim aparatem do pilnowania innych i tam jest bardzo dużo tych do pilnowania właśnie różnych obserwatorów, szpiegów,
1: oni
2: sami
1: agentów, się między sobą pilnują, bo wiedzą, że jak coś nie tak, no to on będzie głodował wtedy, nie? Więc tutaj po prostu, żeby dostać tą kanapkę na dzień, no to po prostu będzie pilnował ludzi, będzie robił wszystko, co mu tam partia każe. No jest coś, tak upodlono ludzi, ale myślę, że na przykład w Polsce nie byłoby to możliwe, bo to też jest kwestia tego, na jakim poziomie są ludzie, w którym się to zaprowadza. I jeśli chodzi o Koreę, no to można było to zrobić, tego typu klimaty, bo no ludzie byli nieoczytani, często byli niepiśmienni, analfabeci, więc po prostu łatwo dosyć z nimi było sobie poradzić w ten sposób, żeby ich pod buta wziąć. A kto się sprzeciwiał, prawda, to go zabijali. Natomiast w Polsce to ludzie by się szybko zbuntowali i powiesiliby po prostu. Zresztą o tym wiedział przecież Wojciech Jaruzelski, dlatego musiał się podzielić władzą, bo inaczej by zawisł na latarni, więc podzielił się z Solidarnością. To nie było takie, że chciał się dzielić, tak dalej. Musiał, bo nie miał wyjścia.
2: No, ja wiem na pewno, że trzeba mieć nie tylko zryty beret, ale i być też i złym człowiekiem już w sumie, żeby nakapować władzom, że ktoś na przykład zawinął gazetą z podobizną wielkiego wodza rybę i za to trzeba tego kogoś albo ukatrupić, albo do obozu na 20 lat, nie? No to ktoś, kto w ten sposób donosi na swojego ziomka, to już nie jest ktoś, kto ma tylko zryty beret, ale to jest zły człowiek, nie? No bo nie ma żadnych wyrzutów, że za pierdołę kogoś skazuje na cierpienie wielkie. No, a ja sobie w ogóle popijam dzisiaj piwo Ciechan. Czy mówi ci to coś?
1: Oczywiście, pan Marek Jakubiak, tak? Były współpracownik tajny służb specjalnych. Nie no, żartuję, oczywiście nie wiem, czy był współpracownikiem, natomiast tam pojawiły się jakieś oskarżenia, że tam współpracuje z jakimiś służbami, Abwehrą i innymi wsiokami.
2: No, właściciel kilku różnych marek, takich piwnych, który zasłynął taką wypowiedzią, że...
1: Gej niech nie pije mojego Ciechana. Bo to po prostu jest profanacja tego browaru. A w ogóle czy dobry ten Ciechan?
2: No właśnie kupuję, bo jest całkiem niezły, wiesz? Tylko aha, zawsze jak sobie przytykam usta do szyjki tutaj, butelki i tak biorę do ust, to mi się przypomina ta wypowiedź właśnie właściciela browaru, który powiedział do Michalczewskiego, że jak mu wszystko jedno, czy... tatuś tam czy mamusia i te gendery, to ci życzę, żebyś ssał pałkę swojej mamusi. Coś takiego, żebyś miał mamusię z fujarką i jej ssał tą pałkę. Coś takiego, no piękna wypowiedź, zabłysnął. Okazuje się, że ten pan zrobił sobie niezłą reklamę, bo potem była akcja z wylewaniem Ciechana, tak? Odbył się proces i wyobraź sobie, że sąd uznał, że było to faktycznie wykroczenie. Wylewanie tego piwa.
1: No, co słyszałem, to jest skandaliczny wyrok po prostu. To jest coś niebywałego, bo akcje bojkotu i tak dalej. Każdy ma ze swoim piwem może zrobić co chce. No, może wziąć takiego Ciechana i go, wiesz, no, zbezcześcić, no. To jest coś normalnego. No. Nawet na papieża może wylać. To by byłoby chyba najbardziej obrazoburcze.
2: Patrzę na to piwo i zawsze ta mamusia z fujarką mi się od razu... Bo ja mam, wiesz, wyobraźnię. Jestem artystą i coś, co tam usłyszałem, to potem, wiesz, mam skojarzenia jakieś. Patrzę na tego Ciechana. Odstawiamy Ciechana.
1: Okazało się, wiesz co, Krawiec, tutaj piszą słuchacze na czacie, że przekroczyliśmy limit serwera.
2: No ale to niemożliwe, że taki mały był.
1: No możliwe, możliwe, bo na większy nas nie stać.
2: Taki malutki wziąłeś?
1: Taki mini, mini.
2: Taki malutki.
1: Na 25 osób wziąłem. Nie, żartuję, świetnie. Żartuję. No, mogę zdradzić, że no niestety teraz po prostu mamy na razie tymczasowo mały na 40 osób tylko.
2: O,
1: coś poradzimy, coś niedługo, niedługo będzie to zmienione, ale po prostu ma duże możliwości dosyć ten akurat serwer, więc po prostu zrobimy to jakieś tam rozwiązanie, dwa coś tam zachachmęcimy, więc no także wybaczcie, ale no, teraz nie możemy przeprosić chyba tych, którzy nie słuchają, no bo nie słuchają, nie słyszą naszych przeprosin, tak? Ci, co tak, słuchają, tak. Się załapali. No to jest jaki wniosek? Że trzeba przychodzić na czas, żeby słuchać audycji.
2: I że czego uszy nie słyszą, tego sercu nie żal. No i poprawimy się tutaj, zrobimy na skrętkę te dwa serwery, co mamy, to skręcimy je w jeden, tak jak się kable skręca. Tutaj dostałem od Etama linka do streama, gdzie ponoć idzie. Tak sobie ludzie widzisz, przekazują. Wiecie, gdzie nocne radio gra? Nie, tam ponoć Etam miał linka, gdzie działa. No, w każdym razie audycja się też nagrała, tu myślę, na dysk jak zwykle, więc szybko ją tam utnę. To intro, gdzie się tam znerwowałem, jak Butz tu pokrzykiwałem trochę i miotałem się jak kangur, jak małpa tutaj trochę.
1: No i kto tu jest nieprofesjonalny w Radiu Krawiec? Weź się sam zapytaj, człowieku, czy ty masz w ogóle godność i no, dobroć człowieka?
2: Śmieją się ze mnie wszyscy, dobra. Idziemy,
7: to kończymy. Ale nie było śmieszne.
1: No, Krawiec, jak mały byłeś, to tak mówiłeś.
8: Szkoda, kurwa, na was było cokolwiek. Wy głupie chujemy.
2: No i żegnamy się z wami.
1: No ładnie się pan przedstawił tutaj przed
2: nie było to najlepsze ludzi. Na pożegnanie, no.
1: Jasne, jasne. Także trzymajcie się, za tydzień będzie audycja. Mam nadzieję, że wszystko już ustawione będzie na tip-top. Postaramy
9: plany
1: się.
9: Budowy dróg. Plany budowy dróg. Podkreślam jeszcze raz. Plany budowy dróg.
10: Minęła minuta. Dziękuję panu.
1: No dobrze, kończymy Krawiec, tak? Bo to co się dzieje, to już po prostu przychodzi. Ale nie, zaraz, może komuś się coś nie spodoba. Możemy jeszcze, mam jeszcze naszego tutaj przyjaciela, pana Stonogę. Apel. Prosimy. Rzucić czy nie?
2: No prosimy.
11: A która kurwa się poczuła urażona, to na podstawie artykułu 304 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego zapraszam do najbliższej jednostki policji zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na waszą szkodę określonego w dyspozycji artykułu 226 kodeksu karnego.
1: Jeszcze nikt nie doniósł na nas. Nic nie przyszło. Czy przyszło ci na pocztę? Że...
2: Coś mi przyszło, obraziłeś
1: kogoś, o, to się już nie wypłacisz.
2: Wiesz co, chyba bo coś mi przyszło ze skarbówki i tam się domagają jakiejś kasy, co ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. To może jakaś taka kara.
1: Może nowa kasa ci przychodzi, tak?
2: No, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, o co chodzi.
12: Bardzo proszę, telewizja Trump, halo?
2: No, nie, halo.
1: Telewizja Trump, halo. Ale to brzmi. Telewizja, halo.
2: No to co? To by było na tyle. Teraz się spotykamy. Wpadnijcie w piąteczek, godzina duchów, słuchać teorii chaosu, wpadnijcie w sobotę słuchać spoilera i znowu we wtorek na nocnego Marka. Nowe audycje się pojawią, tak jak tutaj się deklarowaliśmy. Trwają rozmowy zarządu z potencjalnymi kandydatami i posiadam wiedzę, jednakże na chwilę obecną nie mogę ujawnić szczegółów.
1: Tak, ale też możecie, jak chcecie właśnie prowadzić tutaj z nami pertraktacje kontraktowe, inne, biznesowe, dajcie znać, to będziemy rozmawiali z wami bardzo ostro, będziemy poświęcali mnóstwo czasu na te pertraktacje, bo to nie są takie proste rzeczy, to tutaj no, to są skomplikowane, nie można tak prosto, trzeba zawsze 25 umów, 31 załączników, no i dużo, dużo jeszcze prawników, którzy będą to wszystko mieli.
2: No, jak się zapytacie o kasę, to powiemy wam, będzie pan miał do portfolio, taka odpowiedź, to też się śmiałem z tego. Tak, ile razy to słyszałem właśnie jak o pieniądze.
1: Za 500 zł panu zrobię tą stronę. Ale przecież pan będzie miał do portfolio. To jak to 500 zł? No do portfolio pan wrzuci.
2: No, także kończymy audycję i niebawem pojawi się w naszym portfolio.
1: Tak, tak jest. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.
2: Cześć.

co się stało się. A kierowcy też będą przez policję surowo karani za alkohol, za papierosy, za wszystko.

No siema. I jak tam? I co tam? Taki podkładzik leci sobie deszczowy. Tak, żeby odpocząć nieco od tych muzycznych tełek. Może to nas trochę ochłodzi. No czekam na deszczowy czas. Teraz ma właśnie taki nastać. Ma dużo padać. I powoli zbliża się jesień. Jakoś tak, nie? No, może być dobrze. Może być dobrze. Lubię jesienny klimat. Bardzo lubię. Jest taki jakiś melancholijny, lekko. Niezwykle przepiękne widoki są jesienią też. Złociste liście dookoła. A lato zawsze mi się kojarzy z jakimś takim wariactwem, bieganiem, grzeje, duszno, plamy się robią pod pachami. No, raczej nie używam za bardzo antyperspirantów. No i człowiek wygląda jak pacan z takimi plamami pod pachami od potu. Podobno zima będzie wcześniej. No, ludzie się dzielą na takich, którzy lubią właśnie bardzo taki słoneczny czas, lubią się wygrzać, lubią jak piecze, żar z nieba, bucha. A są tacy, którzy wręcz przeciwnie, lubią, dobrze się czują w klimacie zimnym. Może to coś mówi o człowieku, nie? Powiedz mi, jaką porę roku lubisz, to coś już o tobie powiem. Pokaż mi jeszcze swojego t-shirta, to jeszcze więcej o tobie powiem. Co jeszcze może zdradzić, kim jesteśmy? No, ogólny wygląd, fryzura. To, czy człowiek jest zadbany, czy nie. Jaki ma komputer w domu, też tak, była tutaj rozmowa. Moim zdaniem trochę niepotrzebna. To jest takie męczenie chłopa. Ja też dopiero co apelowałem, żeby może trochę sobie tak na tak dużo nie pozwalać. No w przypadku na przykład takiego etama, żeby trochę sobie się powstrzymać przed jakimiś tam dosrywkami. No ale dla niektórych to jest nie do pokonania. To może to jest właśnie to, czego inni z kolei powinni się nauczyć i w co sobie wypracować. Na przykład nauczyć się kultury trochę, chociaż. Tak chociaż odrobinę kultury, nie? Żeby nie być takim hamidłem wstrętnym. No to może niektórych zniechęcać, niektórym to zupełnie nie przeszkadza, a nawet przyklasną, powiedzą, ale mu dowalił, fajnie, nie? Ale ja tak się krzywiłem trochę. Krzywiłem się, jak słyszałem. Tam jest, ma już swój wiek, ma swoje upodobania, żyje sobie jak chce. No i Zenon przypomina taką toksyczną babcię trochę, która tak, no zjedz, no zjedz, no nie, a nie chcesz, niegłodny, no to ci damy. No jedz, no dobre ziemniaki są, no dobre, przecież to jak mięska nie zjesz i tak pierdali, pierdali, no i tak się czepia i się odczepić nie chce jeszcze, nie? No, też jakieś tam wklejanie.

0: tych gęb, tak żeby się tam, no wiadomo w jakim celu, no, żeby trochę się sobie łacha drzeć, nie? To też takie moim zdaniem potrzebne. Taka fajna audycja była o jajkach. Tutaj szacun, fajnie się słuchało. Temacik taki, no, prosty, ale fajny, miło się słucha i też taki temat dobry dla każdego, bo w sumie o jedzonku to każdy może sobie coś tam dorzucić od siebie, nie? Toksyczna, zenonowa żabcia, babcia, nie żabcia. No, tak się przez chwilę zastanawiałem, czy te wszystkie twarze na ekranie, co się pojawiały, to czy nie są przypadkiem te osoby, które nie lubią Zenona na przykład. I nie chcą przyjść na przykład do nocnego radia, bo on tu jest. Też to może tak być. No, znaczy nie może, tylko tak jest w sumie. Tak myślę, że z połowa tych ludzi. No właśnie dlatego, że jest chamem. Ale no też niektórych się nie zmieni. Tak marudził, że Etama się nie zmieni, a jego też się nie zmieni. Można, jego tak można prosić, jak chujem trawę kosić, nie? W nieskończoność można tak prosić. Chłopie, wyluzuj trochę. Może bez tego tam obrażania, ty baranie do kogoś czy coś. No, ciekawe, czy jak jemu ktoś by tak powiedział, bo tak się jakoś go boją ludzie chyba czy coś, nie? Taki... Myślą, że taki straszny czy coś, nie wiem. No, jak teraz ja sobie już tak też odpuszczam trochę, ale jak się u mnie na antenie tak będzie zachowywał, to kopa w dupę i bye bye, nie ma takiego chamstwa. Trzeba trochę kultury, nie, a nie... No. Czy jest w ogóle sens zmieniać tak kogoś... Czasem jest, czasem nie ma. Są takie przypadki, może też tak mam trochę, że po prostu żeby jedną rzecz zmienić, to trzeba by zmienić drugą, trzecią, czwartą, piątą, bo to są połączone ze sobą rzeczy. A kto się boi Zenona? Nie wiem, może ktoś tam się boi, nie? Coś tam odpyskować. No, mówiłeś do Etama, ty baranie. O, Gumball dzwonił i przestał dzwonić. Ale potrzeba też obrażał, ale to róbcie sobie, co tam chcecie. Etam jest dorosły, więc też nie będę tutaj jakoś biało rycerzył, ale tak se mówię po prostu, co mi tam... Co mnie tam uwiera, nie? No, a jako, że człowiek, o którym mówię, nie uznaje mnie za kapitana, to tym bardziej nie mam żadnego wpływu na niego. Też dziwne medium takie, nie? Chyba jedyne medium na świecie, gdzie jeden z redaktorów jest pokłócony z redaktorem naczelnym, obraża go tam od czasu do czasu, jakieś są scysje, nie uznaje go za szefa. Kurde, co tu się stało? Coś źle połączyło. Dobra, spróbuję dołączyć jako nocne radio do... Bo się jakaś konferencja zrobiła. No, dałem dołączenie normalne, standardowe. Dzwońcie jeszcze raz. Jeszcze raz proszę zadzwonić na nocne radio. Dobra, jest dodany Gumball i jeszcze potrzeba dzwonił, to jego też dodajemy. Ale to, kurde, mam nadzieję, że nie będzie tu jakiejś awantury, bo to ja sobie tylko tak mówię przy okazji. Zaraz miałem na inne tematy gadać, no ale jak chcecie, to proszę bardzo.
1: Ja chcę, no, ja powiem na Zenka, ale nie będę jakiś tam chamski. Po prostu tak trochę się pośmieję i Zenku, ja to tak raczej pół żartem i proszę się nie obrażać. Ale powiem ci, Zenek, ostatnio to trochę kijaszek ci się gdzieś tam wsadził, bo tak tego cyberpunka to mi co chwilę wypominasz, a ostatnio to już tak trochę się zacząłem śmiać trochę z tego, bo wiesz, za każdym razem, kiedy coś tam mi mówisz na temat tego, to ja po prostu mema przyrzucam, bo ja nie wiem, co mam ci odpowiedzieć.
0: Jest też potrzeba i Dariusz, no to muszę trochę głosy tu przydzielać, w kolejności będę przydzielał, to proszę bardzo, potrzeba, witam, cześć.
2: No wiesz, no zenki zenkami, takie tutaj jakieś zagryziaki, ale słuchaj, przecież robimy sobie takie rzeczy cały czas. Ty mi zwracasz uwagę, że wiesz, że mi się tam przycina filmik, dajmy na to, na RPG-u i to jest okej, okay, tak? To jest okej, okay, jeżeli ty to mi mówisz, ale Tamowi to takiej rzeczy nie wolno powiedzieć, mimo że wiesz, no pomijajmy, że filmu nie zamówiłem, poprosiłem cię o planszę, mniejsza o to, tak? I tutaj wiesz, i tutaj jest okej, okay, do mnie się przypierdzielić, a jeżeli Tamowi tutaj to nagle nie... Mamy etap ochronny na Etama i on musi być traktowany w specjalny sposób, bo jego tam za bardzo w dupkę uderzy. No stary, kurwa, no błagam cię.
0: Stary, a jakbym ci tak zwrócił uwagę, że ci się tnie w sposób taki, kurwa, no i znowu zjebałeś, no potrzeba, to wiadomo, że jak weźmie, to spierdoli, nie? Wymień tego grata swojego, biedaku, kurwa, przechwalasz się, że pieniądze masz, a pewnie, kurwa, jakiegoś szrota masz, no weź, umyj dupę, tak ci powiem. Umyj dupę w końcu, bo śmierdzi, no. No to czy byłoby ci miło i czy byś mi nie zrewanżował się z serią, wiesz, torped? No pewnie
2: jeżeli
0: tak.
2: Jeżeli by przez ostatnie moich 16 audycji wyglądało tak, że faktycznie dupy nie myję, no to myślę, żebym posypał głowę popiołem i pomyślał o lepszym hardware'ze albo jakimś lepszym kodeku, tak? Bym się odrobinkę zastanowił, bo bardzo cenię sobie twoje zdanie jako, wiesz, takiego współradiowca, jako człowieka, który razem ze mną tutaj wiesz, tutaj wchodzi komuś na plecy i je łyżkę z cudzej miski, je łyżkę zupy z cudzej miski. Więc wiesz, więc no tutaj ja rozumiem okres ochronny, ja naprawdę to rozumiem dla ludzi, którzy tutaj od nas są, z nami są od paru miesięcy i naprawdę jestem w stanie dużo więcej wybaczyć nawet Gumballowi, który ma doświadczenie w streamingu, niż takiemu Etamowi, który już robi pewne no kiepskie rzeczy od bardzo wielu, wielu lat i to nie jest tak, że ktoś się do niego tak przypierdala tylko i wyłącznie, żeby go kolanem docisnąć, tak? Bo zauważ, że w tle była tam historia, słuchaj, wyślę ci więcej kości ramu. Powiedz mi, jaki masz sprzęt. Ja ci dam te kości ramu, żeby ci lepiej ten komputer chodził.
0: Chodzi mi o ogólne chamstwo. No, ja też się dowiedziałem dzisiaj, że ciągle się mylę, że nic nie wiem. I on tak cały czas. Ja się nauczyłem jakoś to machać na to ręką i w ogóle tak, wiesz, ignorować. Ale kogoś tam może to denerwować. Chodzi mi tylko o...
2: Nazwijmy, nie wiem... Słuchacza, słuchaczkę z Madagaskaru. Nazwijmy tę osobę. Komu to przeszkadza?
0: Dobra, może jestem jedyną osobą w tym radio, której przeszkadza chamstwo. Okej.
2: No ale jakie chamstwo? Co było chamskiego w tym, że komuś zauważasz błędy w jego streamingu i proponujesz mu rozwiązania, ja, u mnie jest dobrze, u mnie jest wszystko w porządku, dalej mi będzie zrywało, dalej mi będzie przeszkadzało, dalej będę chujowo brzmiał, nie, to proszę się ode mnie od tego obwać, bo ja jestem tutaj, no nie wiem, no potrzebą.
0: Jesteś,
2: tak?
0: Może też masz potrzeba jakieś tutaj, znaczy ty też nie słyniesz z wielkiej kultury, tak wiesz, no offense, więc nie jesteś tutaj jakoś specjalistą, może jesteś mało wyczulony na pewno na te rzeczy, a ja może troszkę bardziej. Wiesz, no, nazywanie ciągle kogoś dziadem technologicznym, ty baranie, twoje życie takie owakie, w ogóle tak ocenianie czyjegoś życia tak ciągle, raz po raz i to i tamto, wiesz, to wszystko się składa na jedno wielkie chamstwo. I jestem przekonany, że znajdą się osoby, które też tak to odbiorą, ale luz, ja nikomu nic tu nie nakazuję, nikogo nie banuję. No, ewentualnie jak do mnie to zadzwoni Zenon i zacznie się tak odzywać, no to go wywalę po prostu, bo nie gadam w taki sposób raczej. I tyle, no.
2: No ale zauważ, że między sobą też czasami gadamy trochę bardziej na ostro, tak? Bardziej czasami się dotrzemy, bardziej czasami coś sobie zwrócimy na coś uwagę, tylko my, to jest to ogromna różnica, my się nawzajem słuchamy i z każdej tej rozmowy wynika no, polepszenie mojego, twojego streamu. I tak to wygląda. Taki jest porządek rzeczy.
3: No mi też nie podobało się, jak Etam został nazwany baranem. Wolałbym, jakby został nazwany Tichuju, na przykład. Nie, ogólnie żartuję, żeby nie podobało mi się, to też powinny być jakieś tutaj konwenanse kultury zachowane.
0: Magdalena...
1: Też tak samo uważam, że trochę nieładnie jest Etam atakować. Ja wiem, potrzeba typowie swoje, ale jednak uważam, że jest, żyjemy w jakiejś kulturze polskiej i starszych ludzi trzeba szanować. Nieważne jakich ludzi. Po prostu jakaś tam, no powiedzmy, kultura wobec innych powinna być.
0: Słuchaj, Madzia, przepraszam, ja tylko się tutaj do Madzi odniosę, bo co Róż tutaj pisze, że o sobie gadamy, że adoracja. Przed chwilą była audycja, gdzie cała audycja była o jajkach, o różnych rzeczach z jajkami związanymi. Ja wcześniej prowadziłem o Afganistanie. Nie wiem, przychodzisz akurat w takim momencie, gdzie jest akurat temat, gdzie gadamy o naszych radiowych sprawach i się czepiasz bez sensu. Więc niepotrzebnie zupełnie i kulą w płot trochę.
3: Ja bym chciał, żebyśmy w końcu porozmawiali jak chłopy z chłopami o seksie, z babami.
0: Też nie raz było, no.
3: Było już? Było? O jaki temat? Bo ja chętnie obejrzę sobie.
0: Nie wiem, która to audycja. No musiałbym ci teraz wyszukiwać i ci znaleźć na przykład 10, gdzie było coś tam o seksie, nie? O kobietach, mężczyznach.
1: A w ilu byłeś pijany?
3: Teraz jestem pijany. Wypiłem pół piwa. Zetlickie, rzeszowskie, kurde, czeskie i niedobre jest. Ale dobrze wchodzi. Dobrze wchodzi.
0: Eurynom pisze, potrzeba, ale to jest inna retoryka niż u was. Cokolwiek Etam powie, to go gnoicie. Ja też to tak odbieram. Co by się chłopak nie odezwał, to o jak kurwa, znowu pierdoli. A jak ci zaraz, a kur, no weź. Albo sapanie, nie? Takie, że tylko coś otwiera gębę i już słychać w tle takie...
2: No bo jak głupotę za każdym razem, jak gębę otworzy, no to nic dziwnego, że za każdym razem do niego się człowiek przypierdala, tak? Ja naprawdę, ja wszystkich ludzi, tutaj wszystkich w Nocnym Radiu i wszystkich ludzi, których tutaj poznałem, podszedłem do tego z takiego poziomu default, czyli brak zaufania, ale pewna ciekawość, tak? I to w pewne kierunki poszło. Natomiast, no nie oszukujmy się, Etam, ilekroć otworzy usta, no to sorry, ale pierdoli jak potłuczony i to nawet nie pierdoli jakichś swoich głupot, które sam sobie w główce wymyślił, tylko pierdoli jakieś głupoty, które usłyszał od Korwina, czy od jakiegoś w realu, od roli, czy coś takiego, powtarza pewne głupoty, które zasłyszał, bo on sam z siebie nic absolutnie nowego nie wymyśla. I to jest równie winne, bo jeżeli powielamy głupotę, jesteśmy współodpowiedzialni za to, że podejmujemy tę głupotę i jesteśmy odpowiedzialni za słowa. Ja jestem odpowiedzialny za słowa, a ty jesteś?
3: Ja bardzo lubię Etama, nieważne co pierdoli, ważne jak pierdoli. Właśnie chodzi o to, że jego głos sam sobie jest bardzo kojący. Kojący ma głos i lubię go sobie posłuchać, uspokaja jego głos właśnie. Tak samo ważne jak uspokajam jak Giresia głos.
4: Ważne co? Dla mnie jest bardzo ważne co. I ja dziękuję ludziom, którzy po mnie jechali, tak jak ja po Etamie teraz, jak ja byłem takim dziadem i tak szurałem po dnie. Naprawdę. Bo jak już z tego gówna, w którym byłem, wydostałem, a wielu z nas nocników w takim gównie było i się wydostało, to dziękuję tym ludziom, którzy mi powiedzieli, że byłem dziadem, że coś robię źle, że siedzę w dupie, że się nie ruszam do przodu, że jestem baranem właśnie, a to słyszałem też nieraz często, tym ludziom dziękuję. I dziękuję tym, którzy w jakiś taki fałszywy sposób, albo tylko dlatego, że sami byli dziadami, się nade mną litowali. Nie. Z większością z tych ludzi nie chcę nawet gadać dzisiaj. To jest takie, wiesz, często było właśnie poczucie dokładnie tym, że sami byli dziadami i dorabiali do tego ideologię właśnie pod różnym tytułem, że jakaś tam ludzka godność, jakaś tam kultura i stranie i śpiewanie. Nie. Jak ci na kimś zależy, jak masz kogoś za dziada, to go olewasz, nie? Jak masz gorszy dzień, to niekoniecznie ja, czy ty, czy ktoś tam, ale na tego dziada się wyżegasz. Ale jak ktoś, kogo cenisz, w jakiś sposób lubisz z dziadem, to mu pojedziesz, że z dziadem. I powiesz mu to wprost. Nie będziesz się patyczkował, nie? Ja tak mam. Ja tak doświadczyłem z drugiej strony, jak byłem dziadem i to mnie wyciągnęło z tego bycia dziadem. Nie to, że ktoś się nade mną trzepał, bo ja tam jestem w ciężkiej sytuacji, rodzina, bo to, bo tamto, albo jak ty to mówisz, że wiek, czy coś takiego. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie to mnie wyciągnęło, że ktoś się nade mną użalał, tylko

0: Nie
1: Mało
0: ma
1: to.
0: znosie, czy ty jesteś chamski, czy nie, krawiec. No, napisałem wprost, nie? Bo to powiedziałeś, że ja cię nie mam za kapitana. Ja nie tylko nie mam za kapitana, to też, żeby to wybrzmiało, że się wstydzę tego, cię mam za zagrożenie dla tego rady, ale to jest osobna sprawa, nie?
1: Żebym ja cię
0: To
1: nie
0: jest.
1: zaraz nie zaczął uznawać za zagrożenie,
0: Możesz mnie nawet
1: bo
0: zbanować, nie ma
1: gwarantuję
0: problemu.
1: ci, że jak ja cię zacznę uznawać za zagrożenie, to długo tu nie posiedzisz, naprawdę.
0: Dobrze, ale możesz mnie nawet panować. Naprawdę mi to jest do szczęścia niepotrzebne. Ja ci próbuję coś innego wytłumaczyć. Nie będę się pieścił za tamę, dlatego że jest ode mnie tam x lat starszy. Zupełnie. Nie mam najmniejszego zamiaru robić mu tylko i wyłącznie z tej przyczyny specjalnych warunków, bo jedyne, co z tego może wobec niego wyniknąć, jest krzywda. Okej? Ja mu tylko zaproponowałem pomoc. Nic więcej. I tyle. I ty w
1: A
0: twojej
1: on ci
0: głowie to
1: cały czas
0: sprawdzał na drugi
1: delikatnie
0: dziadek.
1: ci odpowiadał tak kulturalnie, bo gdyby był niekulturalny, to byś powiedział, weź się odwal ode mnie, zajmij się swoimi sprawami, ale on jest grzeczny, kulturalny i tak, no nie
0: Ale
1: potrzebuje.
0: cały czas masz w głowie to, jak się mówi, a nie to, co się mówi.
1: Bo to też jest
0: Okej?
1: ważne, jak się mówi.
0: Nie, najważniejsze jest, co się mówi. Najważniejsze jest, co się mówi, a nie jak się mówi. Tyle.
1: No to,
0: A
1: ale
0: jak się
1: słuchaj, ale
0: mówi?
1: to ja mam prawo sobie uważać trochę inaczej niż ty. Ty nie jesteś jakąś tutaj wyrocznią, że wiesz, ty
0: Ja ci
1: przeżyłeś
0: powiem,
1: coś i ty masz
0: ale
1: swoje i ty
0: czekaj.
1: będziesz i ciągle ja. A ja trochę inaczej się patrzę
0: Ale
1: na ludzi, na świat. I
0: słuchaj,
1: co? Mogę czy nie mogę?
0: masz dużo w internecie ludzi, którzy mówią o swoich słuchaczach, odbiorcach i innych ludziach, że są kompletnymi deblami, ale mówią to w fajny sposób. Nie? Taki, że jeszcze są dziwni, albo powiedzą, że to nie do końca ja, ale tak naprawdę tą osobę mają na myśli za kompletnego kretyna. To wolisz coś takiego, czy wolisz, jak ktoś ci powie wprost, słuchaj, nie, to stary, zrobisz źle, to robisz dobrze, ja cię lubię, taka sytuacja. Czy wolisz kogoś, kto ci będzie lukrował? I pieprzył głupoty do końca, tak naprawdę będzie ci miał za idiotę i kompletne ścierwo. Bo ja nie
1: Różnie,
0: mam
1: różnie.
0: Etama
1: Świat
0: za
1: to
0: idiotę i
1: nie jest
0: kompletne
1: takie
0: ścierwo.
1: czarno-białe. To nie jest takie czarno-białe. Różne są
0: To
1: przypadki.
0: jest dokładnie w tym
1: Twoje
0: rozmawiamy.
1: chamstwo często nie jest cool, jeśli tak byś chciał siebie widzieć.
0: Ale
1: Że ja
0: ja nie
1: jestem
0: będę
1: takim
0: cool,
1: fajnym,
0: dlatego że ktoś
1: cool
0: mnie znał.
1: chamem, że
0: Nie
1: co
0: będę.
1: prawda jestem chamem, ale za to jak coś powiem, to powiem. No to tak sobie może sam siebie wyobrażasz trochę, że taki
0: Ja nie
1: jesteś.
0: będę, nie, coś ty, w żadnym wypadku nigdy tak nie mówiłem, że tak jest i tak dalej. Jestem nieraz chamski, owszem, ale nie będę cool tylko dlatego, że ktoś ode mnie starszy. Zapomnij o tym. Jak chcesz, to już teraz naprawdę oszczędźmy sobie czasu. Wywal mnie już teraz z radia, jeżeli tego ode mnie wymagasz, bo ja tego nigdy warunku nie spełnię. Okej? Jakże
1: Ale
0: dzwoni ktoś, kto będzie
1: no,
0: ode
1: nie
0: mnie,
1: rób
0: nie wiem, 20
1: siebie
0: lat starszy,
1: jakiegoś
0: więc.
1: męczennika teraz tutaj.
2: Ale co ja
0: Bo
2: tam
0: mówię,
2: powiedział,
0: żeby być
2: odpowiedział.
0: lepiej.
2: Co ja tam powiedział takiego, żeby nazywać go baranem? No to ja nie rozumiem tego.
1: Ale to wiesz,
2: Aha,
1: Dariusz, to jest
2: okej.
1: tylko jeden przypadek. Ja nie mówię tak tylko o dzisiejszej audycji. Mówię tak ogólnie. Nawet nie chciałem na ten temat się jakoś rozwodzić, no ale tak czasami jest, że coś powiesz w eter i to wywołuje reakcję łańcuchową. No niestety. Ale musisz się w każdym razie, Zenon, pogodzić z tym, że jak sam jesteś chamem, to ja dla ciebie też będę chamem na przykład, nie? Bo...
0: A bądź sobie chamem, ja jakoś nie, wiesz, nie mam cię za człowieka ze zdolnością honorową, czy że więc się nie przejmuję twoją opinią. Więc bądź sobie chamem, jeżeli ci to użyję, to tylko wiesz, suma szczęścia we wszechświecie się zwiększy. Nie ma
1: A
0: problemu.
1: czemu nie masz mnie za
0: Zupełnie.
1: człowieka ze zdolnością honorową? To ciekawe.
0: Nie chcesz, żebym to wyliczał teraz.
1: Śmiało, nie.
0: Ani publicznie.
1: Dawaj, dawaj. Jak się
0: Nie,
1: powiedziało
0: ja
1: A,
0: też
1: to się mówi B, nie?
0: nie mam ochoty, wiesz? Też z tej właśnie przyczyny. Słuchaj, wziąłeś jakiś taki temat, dokładnie z tej przyczyny, bo wiesz, że tam jest dziadek i boisz, że ty sam scrutiny, to sama, jak gdyby to powiedzieć, miarka może być do ciebie przyłożona. Ja nie mam ochoty do ciebie tej miarki przykładać, zupełnie, nie bój się. A dwa, że ją przyłożyłem do Etama, no to nie jest najostrzejszy moment, jaki mu pojechałem, okej? Chciałem mu pomóc, a on se woli pojęczyć. Trudno,
1: Ciekawe,
0: okej,
1: założę się, że jakbyś go
0: powiedzieliśmy.
1: spotkał na żywo, to już byś nie był taki kozak i już by było, no, witam cię, jak tam? Coś, tylko już by był grzeczniutki, nie? Słuchajcie,
0: Nie,
1: tak by było.
2: a jak? Na
0: W żadnym
2: pewno.
0: wypadku. W żadnym wypadku mogło być jeszcze gorzej, bo już takie rzeczy przeżywałem, więc
2: Pan całe rączki.
1: Jan kiedyś stanął nad
2: Brzegu.
1: brzegiem. Szukał ludzi, ja was wszystkich pogodzę go.

0: i znacie wszyscy słowa, dawajcie na czaciku. O,
1: Panie,
0: to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta. O Boże.
2: A to ponoć moje żarty są, a to ponoć moje żarty są już nieświeże trochę i przeterminowane i używane. Kolejny raz.
3: Krawiec zawsze słuchał, bo ma dobry mikrofon.
0: Twoją barkę pozostawiam na brzegu.
2: Dobra, już stykam.
0: Tobą nowy zacznę dziś ów.
2: No, dobrze, już może wystarczy.
1: Dzisiaj. No. Wiesz, ja sobie z Adamem też gadam na privę, jak ma jakiś problem, to sobie to ustalamy razem.
2: On chce rozmawiać w ogóle? Jakby mnie tak ktoś obrażał, to bym mu powiedział, wypierdalaj szmaciuro, bym powiedział, jak mnie ktoś tak obrażał raz po raz.
1: No słuchaj,
2: powiedział...
1: ja może nie jestem menerem z działki i tak dalej i tym podobne,
2: oni
1: ale...
2: są bardziej kulturalni wszyscy od ciebie, nie spotkałem tam takiego chama.
1: Nie wątpię, wiesz, bo różnica jest taka, że ja od ciebie nic nie chcę, nie? Naprawdę. I dlatego się nie szczypię. Jak oni przestaną chcieć, to też nie będą. Nie bój się.
2: A, jak on wszystko Jackowski.
1: Etam mnie rozumie. On wie, że to, że jak jestem wobec niego niemiły, to nie wynika z tego, że ja go nie lubię, tylko wręcz przeciwnie. To dokładnie z tego wynika, że ja go lubię i to go bardzo lubię. I chcę mu pomóc. I on to rozumie w 100%. Powiedział to ostatnio na audycji. Jak się znowu zaczęło białorcerzyć wobec niego, to powiedział to wprost. Nie, Zenon to robi dlatego, że mnie lubi i miał rację. I to też w tej audycji zaznaczyłem. I tyle. A na koniec tej audycji powiedzieliśmy, słuchaj, ja tam okej, próbowaliśmy, powiedzieliśmy ci, zostawiliśmy ci na stole opcje, jakie masz. Skorzystasz, to skorzystasz, nie skorzystasz, to nie skorzystasz. Twoja sprawa. I tyle. I wiesz, no, ani się Etam nie obraził, ani nic. Po czym wychodzi krawiec i jest obrażony i tutaj jakieś wielkie etyczne...
2: Nie jestem obrażony. Myślisz, że mnie to jakoś rusza specjalnie? To, że o tym mówię...
1: Rusza cię, stary.
2: To, że o tym mówię, gdyby mnie ruszało, to poczułbyś bardziej to.
1: Że ty siebie, jak słyszałeś o tym, że jest dziadem Etam, siebie masz za dziada i dlatego myślisz, że to same te rzeczy też siebie ekstrapolujemy, to wiesz, niechęć dziadowską do ciebie. No nie, no. Nie, wiesz, nie rób paraleli między tobą i Etamem. Po prostu. Już nie wchodźmy w szczegóły dlaczego, bo jesteście, choćby z tej prostej, przecież jesteście osobnymi osobami. Okej? Okay? Twoje życie.
3: Czyli jesteście przyjaciółmi z Etamem. Ty, Zenon i
1: ja Etama bardzo lubię, oczywiście. Naprawdę mam już, wiesz, słuchaj, ja wiem, gdzie Etamowi to wysłać. Mam te rzeczy, to jest dla mnie 15 minut, lecę do paczkomatu, wysyłam to Etamowi i nie tylko ten RAM i nie tak dalej. Powiedziałem wprost, nawet mogę mu zorganizować, że poleci mi cały komputer od początku do końca i tyle. Po prostu, zwyczajnie. Wystarczy, że powie OK, chcę.
3: No ja z najlepszymi przyjaciółmi okładam się po mordach i wyzywamy się od kurew, więc...
1: O to chodzi, rozumiem.
2: Niektórzy tak lubią, tak, niektórzy tak lubią. Znałem wielu ludzi, gdzie takie zwyczaje były. Mnie to tak, może mi z wiekiem przeszło, że się jakoś przestały mnie takie męskie flirtowanie polegające na kopaniu się tam i łapaniu za kutasa.
1: Pani zakutaca, to jest normalna bezpośredniość męska, która jest i mnie to uratowało z dziadostwa życiowego. To, dokładnie to mnie uratowało.
2: Ty nie wyglądasz na szczęśliwego człowieka, wiecznie wkurwiony, wiecznie jakieś wąty do kogoś. Ty szczęśliwy jesteś w życiu?
1: Jestem bardzo szczęśliwy.
2: Tak?
1: A to, że tutaj akurat na tym radiu ty wpuszczasz to chwilę pan do jakichś odklejenców, szurów i innych debili, no i schizofreników, to owszem, tutaj na tej poszczególnie mnie to denerwuje. Jak trzeba, to sobie robię przerwę.
3: O,
1: kurde, chłopie, ja dobrze wiem, z jakiej ty bajki jesteś i nie o ciebie chodziło.
3: Dobrze.
1: No, także tyle, no. Słuchaj, ja ci powiedziałem ostatnio, jak żeśmy gadali Zamen. Nie ma problemu, możesz mi powiedzieć, słuchaj, ja mam swoją wizję, Zenon, ty już tutaj nie posłujesz, dziękuję, do widzenia. I powiedz, ja się nie obrażę.
2: Stary,
1: nie będę jakoś tam robić pod górkę.
2: No nie będę już komentował tego, bo może za ostro będzie.
0: Ja dawaj, ja za cywami.
2: Nie, już zakończmy temat. Nie chcę zaogniać.
1: Strasznie zaczęło się coś, jak przyszedł temat, naprawdę obraziłeś się z etala, tak zwyczajnie.
2: Już tak nie przesadzaj, bo ty często sobie coś imaginujesz i wkładasz komuś potem w gębę coś.
1: No to już przedtem nawet się obrażałeś na temat w poprzedniej audycji, jak słuchałem tej...
2: Wyluzowany,
1: spoko. Któryś tam dłuższej ostatniej... O, bo tutaj niektórzy, ja się boję, że tam będzie, tu potrzeba i Zenon mu powiedzą, czy on się tu będzie dobrze czuł. Chłopie, kurwa, co ty się boisz? Przecież Etam to jest chyba, ja wiem, że on nie jest aż taki gruboskórny, jak się może postronnym osobom wydawać, ale mimo wszystko z nas wszystkich jest najbardziej gruboskórny.
2: Nie, tak. Jest po prostu kulturalny, miły i nie bierze do siebie. Nie, no, to są fajne cechy.
1: No, ale tam kolejny...
2: Nie jest gruboskórny.
1: Kolejny raz krawiec wykazuje się ignorancją i wcale tam nie zawsze jest taki piękny i cudowny i kulturalny, jak ci się wydaje. Wcale nie. Ale Zenek też tego, jak wielu innych rzeczy.
3: Zenek, jak jesteś taki bogaty, kurde, i chcesz się temu wysłać komputer i RAM, to tutaj możesz rzucić krawcowi jakiegoś dobrego donata.
2: Już się 10. raz od Zenka dzisiaj dowiedziałem, że się ciągle mylę we wszystkim. A ty, panie, co, taka krynica nie. wiedzy wielka, tak sobie chcesz się trochę pokrzepić sam sobie, trochę
1: nie,
2: pododawać,
1: nie
2: że tak, ty
1: ja
2: taki super?
1: Mam super? Super mądrego, czy coś takiego.
2: Taki mądrala jesteś?
1: Jakoś mega powyżej normy. Proszę ciebie, dużo poniżej normy.
2: Nie no, ale dla ciebie to szacun, taki mądry jesteś, kurczę.
1: Nie, ja naprawdę nie jestem jakoś tak, dużo powyżej normy.
2: Jak już coś robisz, to robisz. Ja ci powiem, Zenek, co by o tobie nie mówić, ale jak już coś robisz, to robisz. I jak coś
1: nie,
2: powiesz,
1: tylko,
2: to powiesz.
1: Słuchaj, krawiec, po prostu ciebie nie mam za takiego szczególnie mądrego. No przykro mi, nie?
2: Ale ja mam to w dupie, za kogo ty mnie masz, tak w sumie z grubsza.
1: No i w czym problem? No to mogę
2: kiedyś mnie to mam, może trochę interesowało, ale już tak od paru lat chyba zupełnie mnie to nie interesuje. Co ty sobie tam myślisz na mój temat? I też nie myśl sobie, że jak ja dzielę się jakąś opinią na twój temat na antenie, to zaraz się tu miotam, denerwuję. Jestem spokojny jak laguna dzisiaj w ogóle.
1: Nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego. Zupełnie. Ja wiem, ty lubisz płytkie relacje, nie lubisz się angażować i dorosłych relacji też nie lubisz, więc wcale się nie dziwię, że dokładnie tak masz.
2: Zaraz, charakterologiczny zaraz usłyszymy mój.
1: Nie, no wiadomo, ja sobie pójdę się umyć, później ty na mnie siądziesz, klasyk, tak będzie i tak dalej.
2: Tak, wykorzystam specjalnie, tak wyczuję telepatycznie, że poszedłeś srać i zacznę ci jechać po rajtach, bo tak
1: no,
2: jestem.
1: No, albo w piątek, gdzieś tam z piątku na sobotę, jak będę spał, to wtedy się wyrzekasz. No.
2: Czyli jestem głupi, chytry, podstępny, wyrachowany, przypierdalający się, żul, co tam jeszcze? Co byś dodał jeszcze?
1: Nie,
2: no tak, wiesz, staram się, żeby jak najobszerniejsza ta lista była, bo już nie pamiętam, co tam na mój temat mówiłeś.
1: Nie trzeba, ja po prostu cię mam za ignoranta. I tak człowieka, który kompletnie się na ludziach nie zna. I to tyle w sumie, nie? Już więcej ci nie trzeba dorzucać.
2: No dawaj coś jeszcze, no nie bądź taki.
1: Nie, no bez przesady, to nie jest tak, że wiesz, no nie lubię tak, wiesz, to jest taki, to jest taka specyfika człowieka, który jedzie po prawicy i po lewicy, nie? Dlatego ostatnio jechałem po kapitalizmie, później jechałem po komunistach i tak dalej i tym podobne. Dlatego też z tej samej przyczyny nie mogę powiedzieć całego szamba na ciebie spiec, bo to nie o to chodzi, nie? Ja zwyczajnie twierdzę, że się nie znasz na ludziach i masz spore braki wiedzy ogólnej i tyle, nie? No. Już nie muszę ci dorabiać innych rzeczy, szczególnie tam, gdzie tego nie ma, bo masz sporo różnych talentów, nie? I co z tego, żebym ci miał dojechać, że nie masz. Masz, no i tyle, taka prawda.
2: Dobra.
3: Uważam, że krawiec jest piękny, mądry, inteligentny i przystojny.
1: No, urodziwy jest, przystojny jest oczywiście jak najbardziej, jest bardzo zdolny, charyzmatyczny i tak dalej i tym podobne. Nie ma dyskusji co do tego. No, to już by było właśnie takie, to by było właśnie chamstwo, twierdzić, że jest inaczej w tej materii. No, ale no, nie będę twierdził, że jest inaczej w tej materii. No. Więc fajnie, że się pogryźliśmy zupełnie o to, co nie trzeba tak naprawdę, bo to jest takie prawackie albo lewackie, nie? Jak prawacy się w imię Boga niby wszechmogącego obrażają, a lewacy za niby te mniejszości, które tam czy jakieś inne rzeczy się obrażają, albo na przykład za Meksykan, nie? Jak ze Speedy Gonzalesem się obrazili u Meksykan, Meksykanie powiedzieli, pojebało was, nie? To jest też etam, nie? Który w tym wszystkim jakoś się może dogadać. Mam go za dziada technologicznego i wkurwia mnie strasznie to, że mimo, że mogę mu pomóc, on tego nie chce. I to nie chce tego, on tego nie chce z tej przyczyny, że tego nie potrzebuje, albo że sam sobie poradzi, czy coś takiego, tylko z jakichś innych absurdalnych, bezsensownych przyczyn.
2: No to uszanuj to.
3: No to nie uważam uszanuj. Go za dziada technologicznego, bo ma zmysł technologiczny, bo wie, że nie wolno kopiować iPhone'ów, tylko kupił sobie MyPhone'a na przykład. Jakbym wiedział, że trzeba kupić MyPhone'a, to bym teraz miał normalnie telefon, a nie musiałbym nowego kupować, bo mam iPada i iPhone'a i w tym samym czasie mi się te urządzenia zblikowały, wyświetla się tylko logo Apple'a i to jest, więcej nie kupię Apple'a, żadnego sprzętu. Nigdy w życiu. Nie polecam Apple'a i tyle.
1: Dobra, tam jest... jak chcesz jeszcze po mnie jechać, to sobie jedź, ja już na razie dziękuję. Znowu kolejny raz poszła z innego skrzydła niż u ciebie audycja, przynajmniej z rdzeniem tematycznym, bo owszem, to był. Znowu ty tramisz.
2: Dobrze.
1: Znowu ty i będziesz gadał o pierdołach i dramił, no. Nawet tytułu nie masz. To też się robi 8 żartów, nie? No ty już nawet na tytuł nie masz pomysłu. No, taki ja tu
2: dziękuję jestem. za zaoranie. Czuję się zaorany. Dzięki.
3: Ale podobała mi się audycja o jajeczkach. Była super. Moim zdaniem była genialna. Więcej wiedzy o jajkach się dowiedziałem.
1: No, to się cieszę. To się nie dowiesz.
2: Wiesz, to nie ja, tak, u mnie się niczego nie dowiesz. Rozaliusz tutaj pisze, Zenon to wampir energetyczny, nie dawajcie mu energii. No spotkałem się, nie będę ukrywał wielokrotnie z taką opinią. Że wysysa.
1: Nie podoba ci się bywalnie, nie ma problemu. Ja wiem, że różnym szurom i patałachom to przeszkadza, że walę prosto z mostu i że się nie zgadzam z różnymi bzdurami. Nie ma problemu, naprawdę. Jedno słowo.
2: Ja ci powiedziałem, co mi przeszkadza i nic innego nie będę, ani nie będę nikogo wywalał, ani nic. Powiedziałem tylko, że uważam cię za chama i chamstwa nie lubię aż takiego. Czasem też bywam trochę chamem, ale to jak naprawdę jakiś powód jest, nie? Jak coś się tutaj, wiesz, dzieje. A ty masz taki, to jest taki defaultowy twój stan.
1: Ty jesteś chamkiewką, nie? Po prostu co będzie, kto zadzwoni, jak co tam ci się w głowie zateguje, to taki dokładnie będziesz, no.
2: Ja wiem, czy chorągiewką. Mam po prostu taki styl, że z każdym staram się jakoś dogadać i w odróżnieniu od ciebie mam dobre relacje z większością osób, a ty z większością, z bardzo wieloma osobami masz złe.
1: Jak już się bawimy w przymiotniki, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi, to jest jeszcze jeden przymiotnik, jeżeli chodzi o twoje relacje. Płytkie. Okej? Bo jak za każdym razem wchodzi w głębokie, to się rozpieprza. A ja znowu, owszem, jak najbardziej mam mniej tych relacji, ale jeżeli już je mam, to mam je głębsze. I każdemu jego porno. Wolisz płytkie relacje, miłej zabawy. Ja wolę mniej, a głębsze.
2: No spoko. I po las. Ani do widzenia, ani pocałuj mnie w dupę. Pach. Nie ma.
3: Nie, no jak mają taką dobrą komitywę tam z tym Zenonem, to niech używają takich inwektyw poza radiem, bo w radiu to nie jest zbyt przyjemne, żeby to słuchać właśnie. I niektórym może zrobić się smutno z tego tytułu, tak jak mi.
2: Wiesz, gdyby jeszcze Etam odpowiadał taką agresją słowną, nie, to by to jeszcze miało ręce i nogi, bo mielibyśmy wtedy bardziej zdrową sytuację, wydaje mi się, nie? A taka sytuacja właśnie, w której Etam stara się zachować spokój, nie obraża nikogo i są jednostronne ataki, to tak słabo to wygląda, moim zdaniem, trochę.
3: No tak samo to uważam, że tak słabo to wygląda właśnie.
2: No wiesz, bo może niektórym się wydaje, że bez tego jakiegoś takiego, bez dosrywek, bez torpedowania drugiej osoby, tam podszczypywania, to oni nie są, nie wiem, męscy albo audycja przez to się robi nudna i widzą to jako taki profil audycji trochę, że taki mają styl swój, nie? To może ja chorągiewka, dobra, niech będzie chorągiewka, jak wiaterek zawieje, a ktoś inny, na przykład Zenon, ma taki styl, że jest hamem. No i dobra, no niech se tak prowadzi.
3: No, w Północnym Radiu zawsze obowiązywały kanony najwyższej kultury.
2: Konany kultury obowiązywały najwyższe konany. Konany barbarzyńcy.
3: Kononowicze kultury. Ja jestem ciekaw, co tam Kononowicza jest w ogóle. Czy on tam dobrze sobie radzi, czy dalej mieszka z majorem. To mnie dzisiaj najbardziej interesuje.
2: No to sprawdź sobie. Najlepiej sam. Jak cię to interesuje, no jak to cię tak interesuje, to powinieneś sam sobie sprawdzić, może nie?
3: No to musiałbym ogarnąć numer do Kononowicza i zadzwonić do niego, bo coś ostatnio nie widziałem streamów żadnych, a Majora kanał, co miał 100 tysięcy tam obserwujących, to został zhakowany.
2: Oni zakładają nowe zawsze kanały. Jak im spadnie jeden, to zaraz drugi się pojawia, a aktualny kanał Kononowicza to, z tego co pamiętam, Mleczny Człowiek. No czasem tam zerknę.
3: No tak. No ogólnie jestem fanem uniwersum, no. A dzisiejsza audycja to taka live o życiu, tak? O powstaniu życia i o ewolucji człowieka i zwierząt, tak?
2: Tak? Teraz?
3: No.
2: To jest o niczym, jak zawsze u mnie o niczym. Bo przecież nigdy nie poprowadziłem, nie zdarzyło mi się audycji na konkretny temat poprowadzić, nie? I też to, że tytułu nie wpisuję, to taki standard też, nie? To regularnie się to mi zdarza. Też. No, ale też może...
3: Nie szukujesz ludzi, tak jak to robi Giereś. Giereś pisuje zawsze tytuły jakieś, albo audycja interaktywna i potem gada na jakiś temat 5 minut i pieprzy o szczepionkach 3 godziny. No.
2: No może.
3: Na szczęście ty tego nie robisz. No. To szapoba.
2: W każdym razie Zenuś to też taki trochę cwany gapa, bo sam dzisiaj zrobił audycję, sam mówił, że na spontanie... O jajeczku, że w jajeczku jest wszystko i to, że ta audycja fajnie wyszła, to niekoniecznie jego zasługa jakaś wielka, tylko tego, że słuchacze zadzwonili, ludzie tutaj z radyjka i pociągnęli fajnie temat. No i wiesz, cwany gapa nagle, nie? Że ja tu prowadzę taką o niczym, o dupie Marynie. Często prowadzę na konkretne tematy, no, ale on tak się lubi, coś sobie tam, a nieważne.
3: No ja do swojej audycji przygotowuję się już od 2 tygodni i chciałbym poprowadzić właśnie o długowieczności, kosmitach, i o zdrowiu i o seksie. I zbieram teraz materiały i nazbierałem tyle materiałów, kurde, że chyba z 15 godzin będzie trwała, co najmniej. To możliwe, że pobije rekord. Mm-hmm.
2: Słuchaj, to może ustalimy już jakoś tak na sztywno, już na mur beton, kiedy byś się pojawił w tym nocnym radio, bo tak gadamy o tym, gadamy, ty się tam przygotowujesz, żeby nam się to nie rozlazło, nie? I żebyśmy za pół roku znowu nie byli w tym samym punkcie. Dołączył Etam, z którym dokładnie to samo możemy uzgodnić. Jesteście takimi, no, dwoma tutaj jegomościami, którzy planują coś ponadawać w nocnym radyjku. Tak więc może się umówimy na jakiś termin. Co, Dariuszu?
3: No ja myślę pod koniec sierpnia, jak będę w Warszawie już, bo teraz jeszcze jestem w swoim rodzinnym mieście i chcę zakupić dobry sprzęt, dobry komputer oraz dobry mikrofon właśnie pod audycję. Będę przygotowany. Mam nadzieję, dobrze.
2: A ty, Etam?
4: Ja powiem wam tak, no ostatnio zamilkłem trochę i też na swoim kanale i w ogóle zamilkłem, ale to właśnie dlatego, że nie czuję się przygotowany i cały czas tutaj wbrew tutaj tym całym rozłączu. W ogóle jest mi smutno, ale nie z tego powodu, że mnie tam ktoś obraża czy coś, tylko że stałem się przedmiotem kłótni tutaj, jak gdyby, że jakiejś dramy nocno-radiowej. Nie chcę taką osobą być. Natomiast co do przygotowań, no jak mówię, no na miarę tutaj swoich możliwości sprowadziłem 2 komputery, jeszcze trzeci jestem umówiony tutaj z takim serwisem, że może uda mi się naprawić mojego potężnego laptopa 20-calowego, to już będę doposażony tutaj maksymalnie i wtedy się za to wezmę, tak? Ale mówię, no chcę wejść z jakimś tam, mam nadzieję, akceptowalnym dla wszystkich poziomem, żeby nie było to takie srututu, jak sobie robię na swoim kanale, tak? Czyli coś coś, co będzie akceptowalne i nie będzie powodowało, nie wiem, jakichś niesnasek tutaj.
2: No właśnie to jest to, czego się bałem i nawet o tym było na antenie, że jak ciebie się zaciągnie tutaj do Radyjka, to będziesz się czuł taki zobligowany, żeby Bóg wie co przygotować, albo będziesz się krępował, albo właśnie Zenon czy Potrzeba będą cię ciągle tu naprostowywać.
4: To nie. Od razu rozprostuję. Ja z tych wszystkich rozmów, może wy to odbieracie jako obrazy jakieś na mnie, czy coś tam. Nie, ja do tego mam zupełnie luźny stosunek i to nie jest jakaś tam moja tej fanaberia, że ja po prostu tego nie chcę, tamtego nie chcę, po prostu ja bym się źle czuł z tym, że gdybym przyjmował jakieś tam układy scalone, komputery czy coś, po prostu mam to, co jest potrzebne do nadawania i naprawdę tutaj się postarałem, żeby w ramach tych swoich ograniczonych środków to wszystko działało i już działa, dlatego założyłem kanał i tam nadaję, żeby po prostu sobie to przetestować, nie już tak jak kiedyś robiłem na nocnym radiu, bo potem rzeczywiście zepsuje content i markę nocnego radia, to najpierw zrobić to u siebie, tak? I po prostu potrzebuję jeszcze trochę czasu na to. Teraz mam okres niestety tutaj walki z ubezpieczycielem o kwestie związane, no wiadomo, zalaniem łazienki i sąsiadów przy okazji, natomiast to za parę dni, mam nadzieję, będzie już najdalej w przyszłym tygodniu rozwiązane i wrócę ze 2-3 razy jeszcze dla wprawy na swój kanał, żeby tylko na swoim ponadawać. Chcę też zrobić, spróbować, nie ukrywam, wywiadu z kimś. Z kim? Nie wiem, ale zobaczymy. Spróbuję taką formę, bo nigdy tego nie robiłem. No i oczywiście potwierdzam, bardzo fajnie jest, tak jak ktoś zadzwoni do audycji, no bo ile można monologi prowadzić. Znaczy ja jestem w stanie, ale czy to będzie ciekawe dla ludzi? Nie? Sam wiesz zresztą, jak trudno mi przerwać, jak ja za się rozkręcę, tak? Na swoją modłę, nie?
3: No ja tutaj rąbek z tajemnicy uwolnię, ujawnię, bo też planuję zaprosić kogoś specjalnego na swoją audycję i dzisiaj będę wysłał maila w tej sprawie, a będzie to najlepszy ufolog w całej Polsce. Najbardziej znany.
2: O! Kurczę, jak się nazywał ten człowiek, bo mam na końcu języka znowu.
4: Ronald Wacławek był w 80-tych latach, ale czy to jest ta osoba?
3: Nie.
2: Ach, był taki, kurczę.
3: I ma dużą wiedzę o plejadanach. Ogromną wiedzę o plejadanach.
4: No dobra, no nie zdradzaj na razie, bo będziesz w ten sposób, że tak powiem, robił taką ciekawość, wzbudzał. Myślę, że lepiej, żebyś nie zdradzał, ale to no, twoja...
3: Zdradzę 3 dni przed audycją swoją.
2: Zobaczymy czy się zgodzi, nie?
3: Właśnie, ale na pewno się zgodzi, bo już kiedyś dzwoniłem do jego jakby to powiedzieć, nie będę zdradzał do czego.
2: O, Bernatowicz, tu padło nazwisko Bernatowicz, pewnie o niego chodzi, przyznaj.
3: No tak.
2: No, to sława, jakby tak się udało, to by było super. To jest w ogóle fajny rozmówca, on jest bardzo fajną magatkę, kulturalny człowiek bardzo. Co niektórym tak, może się nie podobać, bo lepsze chamy są. No.
4: No natomiast tak powiem tak szczerze też, jeszcze na sekundę wrócę do tego, chociaż lepiej już urwać temat by było. Wieszałem właśnie bardzo ważną rzecz, wieszałem pranie, bo zapomniałem z tego wszystkiego, jak była audycja Zenka, pranie córy, która mi prosiła, żeby to tego i tak stało pralce pół dnia, także takie ważne niestety rzeczy się człowiek zapomina przy słuchaniu na YouTubie. Ale tak słuchałem właśnie tego wszystkiego i myślę, że to nie ma o co bić piany, tak. No, chłopaki wiedzą, na ile ja jestem odporny. Inna kwestia jest taka, że ja też bym się potrafił odgryźć, gdybym chciał, tylko ja całe życie a propedeutykę filozofii miałem w wieku lat 15. Pierwszy raz musiałem zdawać egzamin i postępuję zgodnie z tym, co się nauczyłem, zgodnie z erystyką Schopenhauera. I to nie jest żadna nowość, bo już kilka razy o tym mówiłem, tak? Po prostu nauczyłem się czegoś i wiem, że takie rozmowy, które są czasami, wydają się postronnym osobom agresywne w jakiś sposób, wcale takie nie są. No. To nie jest kwestia mojej grubej skóry, czy czegoś takiego. Ja po prostu naprawdę na co dzień w rozmowach z sąsiadami się tego uczę, bo ja jestem człowiekiem impulsywnym i tutaj nawet profesor Leniuk świadkiem, gdy mu opowiadałem sytuację z sąsiadem nie tak dawno, który coś przyuważył, czego nie powinien przyuważyć i w ogóle go to nie powinno interesować i mnie po prostu tutaj od takich i owakich zbluzgał po prostu na podwórku, na co ja po prostu odparłem wzruszeniem ramion w zasadzie, nie? I tyle, i grzecznie się z nim do niego odzywałem, bo co oczywiście mogłem po facecie przejść jak ciepły nóż przez masło, ale po co?
2: Mhm. To co, panowie, może pojadę z jakimiś temacikami, jak was coś zainteresuje, to zapraszam do dzwonienia jeszcze raz.
4: No, jak najbardziej, także myślę, że temat mojego czy tam mnie obrażania, czy tam ten, to nie jest temat godzien, że tak powiem, usuwania kogoś, czy tam bluzgania. Ja do tego przywykłem. Wiem, że jestem kontrowersyjny i to wystarczy, tak? I ja się na nikogo nie obrażam, bo każdy z chłopaków wie, na ile sobie może pozwolić, no i tam pewnie wie też, jakie ja mam granice, tak mniej więcej potrafi wyczuć.
2: No powiedzmy, no niech ci będzie. Ja uważam, że powinieneś trochę ostrzej zareagować w niektórych przypadkach, ale to zrobisz, jak uznasz za stosowne.
4: Nie no, jak mówiłem, dla mnie Nocne Radio jest fantastycznym miejscem, gdzie mogę sobie odstresować się, a gdybym się denerwował takimi rzeczami, to bym po prostu nie dzwonił, tak? Już dzwonię zawsze mając z tyłu głowy to, że może być taka sytuacja, albo że na pewno będzie taka sytuacja, szczególnie kiedy są potrzeba i jest Zenek, no i tam jeszcze pewnie parę osób by się znalazło, które już dzisiaj tak często nie dzwonią. No, po prostu jestem tego świadom i ryzykuję, że tak powiem, z pełną świadomością. No ale dla mnie to jest po prostu nic złego, tak? Nie od tego, że tak powiem, krew z nosa nie leci, ani w laptopie większej pamięci nie ma. No, jestem takim, jaki jestem, no i już. I tyle. Dobra. To wszystko z mojej strony. Hej.
2: No to cześć.
3: No to ja pozdrawiam wszystkich z łatwiej kapsulka i się rozpinam.
2: Aha. No dobra, cześć. I się rozpiął przed nam tutaj. Dwayne The Rock Johnson, znacie takiego aktora? Grał w Szybkich i Wściekłych i gra takich herosów, charakterystyczna jajowata, łysa głowa. Były zapaśnik, wrestler może bardziej. To chyba nie są klasyczne zapasy, tylko bardziej właśnie wrestling. Widziałem, że tam we wrestlingu brał udział. Jeden z najlepiej opłacanych aktorów na świecie obecnie. I pojawił się serial o jego młodości, który jest postrzegany jako, no biorąc też pod uwagę jego różne wypowiedzi, zachowanie, informacje, przecieki, no chce zostać prezydentem. Ma takie aspiracje, że chce sobie zostać prezydentem USA. No i to nas znowu zbliża do wizji z Idiokracji trochę, nie? Kim był ten prezydent czarnoskóry, były gwiazdor porno, też chyba zapaśnik. No, takie czasy, widzicie. No, ale to już można powiedzieć, że Schwarzenegger był trochę takim prekursorem, nie? Jeśli chodzi o aktorów kina akcji, którzy gdzieś daleko zaszli w polityce. A M. Robaczek, to Mariusz, tak? Mariusz Robaczek pisze o Ludwiczku, czyli o Sadowskim, tak, że się odbudował i założył kanał Polski Len. Aha, że kanał Polski Len. Tak, ale to już od dłuższego czasu jest ten Polski Len. I to chodzi o to, że oni znaleźli taki sposób na tego YouTube'a, całkiem dobry myślę, że jak likwidują im po raz nasty, bo już mieli kilkanaście kanałów, kolejny, to oni już teraz nie będą zakładali ani korzystali z zapasowych kanałów zrobionych wcześniej, tak jak to do tej pory było, bo YouTube im pokasował też te zapasowe, chyba się wkurwili, są już... są po prostu personami non grata na tym YouTubie. Tak czasem bywa, tak było z Rafoniksem, którego po prostu on ma bana na twarz już, tak się mówi. Mówi potocznie, że masz bana na twarz, czyli nie możesz się nawet pojawić u kogoś innego na kanale. I przypuszczam, że do tego teraz dojdzie w przypadku tego duetu, o którym chyba za dużo tutaj gadamy. Regan był aktorem. Tak, tak, też. Bierut przypomina. No i co chciałem powiedzieć, że korzystają po prostu z gościnności tych swoich kamratów. I któryś tam kamrat, ten Polski Len to był kanał kogoś tam, kto oglądał ich, nie? I udostępnił im. I w ten sposób będą teraz robili i skończy się to właśnie, tak przewiduję, banem na twarz, tak jak miał Rafoniks, że nawet musiał w masce występować. Cały kanał Masno został zdjęty właśnie dlatego, że pojawił się tam Rafoniks. Taką informację mam, nie wiem czy prawdziwa na 100%, ale tak słyszałem, że o to poszło, nie? Masno, czyli taki zespół założony przez Boxdela i tam jego ziomków i tam Rafoniks był jednym z tych typów, co tam fikał ubrany w kominiarkę i nawet mimo tego, że był w tą kominiarkę ubrany, to YouTube skasował kanał właśnie z tego powodu, że pojawił się tam Rafoniks, który jest bardzo niemile widziany na YouTubie. I w sumie... No, gość, który wszystkich swego czasu teraz już trochę spokorniał, tak twierdzi, że się naprawił, że spoważniał, no ale był taki czas, że ciągle z kogoś łachadar, wyzywał, klął, jakieś treści, no same takie pato treści. No i w końcu YouTube mówi dziękuję. A, taka ciekawostka, nie wiem, czy widzieliście film Łowcy Skór. To jest film traktujący oczywiście o słynnej aferze lekarze jeżdżący karetkami, ci z pogotowia zabijali ludzi. Najpierw chodziło o to, że była no, umowa taka z kostnicą, zakładem pogrzebowym na to, żeby no, cichy układ, że wszystkich przywozimy tam, nie? A potem usprawnili tą metodę i żeby mieć więcej tych przywiezionych tam do zakładu pogrzebowego nieboszczyków, no to zabijano ich pawulonem. To jest nazwa handlowa, ten lek się jakoś, znaczy to się jakoś inaczej nazywa, ale nazwa handlowa pawulon. No, zwiotczenie mięśni, ustawanie pracy płuc. Człowiek umiera w strasznych męczarniach i w to było zamieszanych w tej łodzi, w tym łódzkim pogotowiu 40 tych, jak się mówi na tych, co karetkami jeżdżą, to nie są pielęgniarze, tak? Pielęgniarz to taki trochę męski odpowiednik pielęgniarki, coś tam nosi, przywozi, pomaga w szpitalu. No, kierowca jest karetki na pewno, ale no to lekarze po prostu, tak, którzy jeżdżą karetką, nie wiem jak to fachowo powiedzieć, ale był o tym film, nędza straszna, to Mietczyński nawet z tego filmu darł łacha, bo no to jeden z tych polskich filmów, gdzie nic się kupy nie trzyma, gdzie ludzie się zachowują nienaturalnie, ci aktorzy grają fatalnie, są jakieś dziwne dziury, luki scenariuszu, nie do końca czasem wiadomo o co chodzi, absurdalne sytuacje, dużo takich polskich filmów jest, nie wiem z czego to wynika, że te filmy takie są, z głupoty chyba. Ratownicy, pisze Autusi, no może tak się mówi, ratownicy. No, łódzkie pogotowie słynne, łódzkie pogotowie. Sanitariusz, o, to chyba jest najlepsza nazwa, dobrodziej pisze sanitariusz, to chyba tak... Ale to mu też pisze o ratownikach medycznych. Może można używać różnych nazw. No w każdym razie jest taki film, Łowcy Skór. I tam gra Olszański. To jest, on w sumie w niewielu filmach grał. W Quo Vadis grał. On gra takie role drugoplanowe zawsze. Nie grał nigdy roli pierwszoplanowej. I gra tam przyjaciela jednego gościa, który ulega wypadkowi na koniu. Jadą sobie na koniach dwaj. No tacy dwaj kumple jadą sobie na koniach. Olszański ma tam warkocz nawet i inny ma trochę głos, bo to dawno było. Widać, że zmienił mu się głos, jednak zmienia się trochę głos z wiekiem. No i on tam gra kompana jednego z bohaterów. Cwałują sobie na koniach i jeden się wywala i to właśnie ten, który się wywala, to jest Olszański, tak, tak. To on uległ wypadkowi i ma tam zwichnięty kark czy skręcony kark, nie no, no tam jakiś uraz kręgosłupa, zabiera go karetka. No, tak więc jeśli ktoś lubi tego jegomościa, są tu tacy, może są, to może sobie zobaczyć jeszcze jeden film z nim. Łowcy skór. Może jednak włączę jakiś music. Tak ten deszczyk sobie pada. Pada sobie równo. Raz spadnie na kwiatek, raz spadnie na gówno. No, fortepianik. Bardzo polecam film Green Book. Widziałem też. Dostał Oscary, nagrodzony Oscarami. To jest o przyjaźni dwóch gości. Jeden to taki cwaniaczek Włoch, który się nazywa Tony Vara. Znaczy w oryginale Tony Lip, ale przetłumaczono jako Tony Vara, bo tutaj chodzi konkretnie, no, tak go nazywają, bo ma niewyparzony ryj i potrafi wszystko załatwić. No, taki cwany gość, nie? Viggo Mortensen go gra, świetna rola. I to jest taki Włoch, który jest na początku filmu rasistą strasznym, bo to są jeszcze czasy w Ameryce, gdzie był rasizm, gdzie czarni dopiero co starali się jakoś tam... Trwała walka o to, aby uznać ich za równoprawnych obywateli, aby skończyć w końcu z tym rasizmem. No i Tony jest też takim rasistą, trochę ma takich kumpli też, obraca się w towarzystwie innych białych, mówi o bambusach. Jak przychodzą do niego dwaj czarni zreperować coś w domu w ramach usługi, to wyrzuca nawet do kosza na śmieci szklanki, z których pili. Ale życie jego się tak potoczyło, że traci pracę, brakuje mu kasy i zostaje szoferem czarnoskórego muzyka, wybitnego pianisty, doktora Dona Shirley'a. I to jest oparte na faktach. Takie postacie naprawdę były. Bardzo fajny film. Lubię takie filmy, gdzie ludzie się zmieniają, nie? Gdzie przechodzą jakąś drogę. No i oni się stopniowo zaczynają kumplować. Tony jest szoferem tego muzyka, jeżdżą, musi go zawozić na różne koncerty. No i obaj bohaterowie doświadczają tego rasizmu tak bardziej w praktyce. A to ktoś zostaje tam, ktoś jest bity albo nie chcą wpuścić w ogóle do restauracji Tego czarnoskórego pianisty, mimo że on tam występuje, że jest zaproszonym gościem honorowym, że jest cenionym muzykiem i tak dalej, to nie wystarczy, żeby mógł razem z białymi zjeść, nie? Kolację. Bo no, taki jest zwyczaj, że czarnych nie wpuszczamy. No przepraszamy pana bardzo, ale zaniesiemy panu tam w jakimś schowku na szczotki, mu przygotowali taką garderobę. Bardzo, bardzo fajny film. Green Book. Polecam. Można znaleźć na CDA. W ogóle dobre są takie filmy, gdzie przenosimy się w czasie, nie? I możemy sobie dawne lata powspominać. Stare samochody, charakterystyczne ubrania, fryzury. To wszystko tworzy fenomenalny klimat. Lubię się tak trochę przenieść w czasie.

Aha, właśnie, byłbym zapomniał. Już po audycji przyszły jeszcze dwa donaty od Lobo. Dwa donaty pod dwie dyszki, tak więc zacnie. Na dobry humor i za audycję, której będę dziś słuchał. No i tutaj się Lobo obawiał, że nie przeszedł ten donajcik, ale czasami sprawdźcie, czy słuchacie na pewno w czasie rzeczywistym, czy nie macie, czy nie słuchacie, czy nie cofnęliście sobie powiedzmy o godzinę w tył i wam się wydaje, że audycja jeszcze trwa, a tak naprawdę już dawno się skończyła. Trzeba, ten suwak musi iść do końca, nie? Autusi popiera, że świetny film. No, dobry, dobry. Są takie filmy, w których mało się właściwie dzieje. Nie ma dużo akcji, nie ma efektów specjalnych, a ogląda się po prostu zapartym tchem, nie? I z dużym zaciekawieniem i trzymają w napięciu jeszcze. Mimo, że właściwie wszystko się sprowadza do rozmów, do różnych scenek, a to w domu, a to w restauracji. A ogląda się świetnie. Zero nudy, zero... Może to jest dobra droga, którą powinno iść polskie kino właśnie. Niestety, Polacy są trochę zawsze jacyś tacy zacofani i takie myślenie chama jest trochę, że bez pieniędzy, no to słynne takie usprawiedliwianie się, że bez pieniędzy to się nic nie da zrobić, nie? Albo co my mamy zrobić, jak trzeba doganiać nieporadnie Hollywood i starać się robić, nie wiem, dużo filmów o gangsterach, o strzelaninach. A właśnie nie, więcej filmów o takich jak Green Book. Przecież można by też zrobić takie filmy, tylko to jest właśnie sztuka, zrobić taki film w ten sposób, żeby on nie był nudny, żeby tam nie było jakichś dłużyzn strasznych, żeby nie było jakichś monologów długich, żeby to nie nużyło po prostu, nie? No musi być dobry temat, ważny jakiś temat. No i rasizm to jest taki ważny temat. My też mamy pewnie jakieś swoje tematy, które można by ruszyć. Z takich niskobudżetowych, a ciekawych polskich filmów to Fanatyk mi się podobał. O tym chłopaku, co miał ojca fanatyka wędkarstwa. No, oczywiście na podstawie pasty słynnej, bo też się to dobrze oglądało. I też nie ma efektów, nie ma strzelanin, nie ma ciągłego epatowania wulgaryzmami i szczucia cycem, a dobre kino, nie? Dobry pomysł musi być. Najlepsze są takie przegadane filmy. Polecam Jackie Brown, Quentina Tarantino, dobrodziej. No, Tarantino jest mistrzem dialogów, więc u niego bohaterowie mogą toczyć jakieś rozmowy bardzo długo i oglądamy to z dużym zaciekawieniem, bo czujemy gdzieś tam, że coś zaraz się wydarzy, nie? I no, w ogóle są to po prostu ciekawe dialogi, dobre dialogi. Dobre dialogi napisać, no też sztuka. Kiedyś próbowałem napisać takie dialogi, tak jakbym pisał scenariusz i nagle się okazało, że to nie jest takie proste, nie? Żeby coś dobrze brzmiało, żeby było czasem zabawnie, żeby nie brzmiało sztucznie, no to tak się głowi twórca, jak to dobrze zrobić. Nie jest takie proste. Jabłonowskiemu i każdemu, co podpuszcza innych do przemocy, powinien dostać bana na ryj, twierdzi to. O, i dużo jest strasznie hejtu. Też Polska jest bardzo podzielona teraz. Właściwie można powiedzieć, że są dwie grupy ludzi. Jedni, którzy po prostu kipią jakimś takim hejtem, nienawiścią do innych. Nie przegapią żadnej okazji, żeby skomentować w niewybredny sposób to, co się aktualnie dzieje. Zwyzywać i innych. Strasznie dużo jest takich reakcji. No i znowu taka sytuacja ponownie ma miejsce w przypadku tych emigrantów, którzy koczują na granicy z Białorusią, nie? Myślę, że Polska się ostatecznie chujowo strasznie zachowała. To znaczy nasz rząd, no nie mamy co ludzi obwiniać, chociaż ludzi w sumie też moglibyśmy, bo bardzo dużo jest właśnie komentarzy w stylu wypierdalać do siebie, nie będziemy was tu nieroby utrzymywać, w takim tonie, nie? Tego typu komentarzy, jest zalew takich komentarzy, niestety,
sprawdzałem, no niestety. Co z naszą słynną polską gościnnością? Albo może gdybyśmy poszli po rozum do głowy, to wyszłoby nam, że nawet ze względów wizerunkowych wypada się zaopiekować tymi ludźmi, a nie, że te tam kobiety siedzą i podpasek nie mają, nie? Nie mają dostępu do wody, piszą jakieś dramatyczne, wysyłają te message, no przekazy, że zaczynamy się bać, czy wytrzymamy, nie? O własne życie, już nie dajemy rady. No, to Polak mówi, to do siebie wypierdalać, nie? Ciapate takie owakie wy, nie? No to strasznie mnie to boli, nie? Bo Polska nie wypada ciekawie tutaj. I znowu jest sytuacja, w której organizacje różne apelują, że no przyjmijcie, no zaopiekujcie się. I ciągle ktoś do nas apeluje, a to, żebyśmy nie utrudniali wolnym mediom egzystencji, a to, żebyśmy gościnnością się wykazali. To co, to Polska ma być takim chytrusem, chamem i skurwielem narodów, tak? No, sami siebie byśmy chcieli widzieć jako Jezusa narodów, a może to Jezus właśnie tam siedzi, jego reinkarnacja na tej granicy i nie ma dostępu do wody. Przywieźli tojtoje w to miejsce i okazało się, że no, to nie dla psa kiełbasa, nie? Nie dla tamtych, co koczują, tylko dla strażników, dla żołnierzy. A co z rolnikiem, któremu zadeptali trawę na działce i nie ma czym wykarmić inwentarza? Kto mu pomoże? Nie sądzę tomu, żeby była taka sytuacja, że tak strasznie zdewastowali komuś trawę, że nie ma czym karmić krów. To takie na siłę trochę, nie? Szukanie tutaj winy tam u kogoś niepotrzebne. Polska powoli zmienia się w państwo faszystowskie. To każdy chyba to czuje. Każdy to czuje, nie? Właściwie katolicyzm też stał się religią państwową już tak w 100%. I gdzieś znikła znikł ten cichy układ, że Polska jest mimo wszystko państwem wierzących i niewierzących i faszyści z udziałem katoli zawłaszczają sobie coraz to kolejne rzeczy, instytucje, szkolnictwo, wszystko, nie? Nawet jak wprowadzają nowe lektury, to są jakieś dzieła Jana Pawła II i wszędzie Jan Paweł II i coraz więcej pomników i ulic Jana Pawła II i Jan Paweł II, a to trzeba uważać, bo no, jak sobie czytałem trochę o tej aferze łowców skór, to się okazało, że ludzie, którzy no, takimi rzeczami się zajmują, to często sobie wycierają gębę bardzo tym Janem Pawłem. Jan Paweł II w ogóle u nich wisi na ścianach i masturbują się figurką z Janem Pawłem II, se wsadzają w dupę i dostają orgazmu i Jan Paweł to, Jan Paweł tamto i jak wychodzą na przemówienie, to zaczynają od cytatów Jana Pawła II, no a jednocześnie biorą udział w takim przedsięwzięciu, które polega na zabijaniu ludzi dla pieniędzy po prostu. Co jest podwójnie obrzydliwe, bo od lekarza, no po zbóju się zbyt wiele nie spodziewamy, a jednak po lekarzu no jest to, mamy tutaj zaufanie. No, podobnie jest z księżmi, z zakonnicami. Tu też jest duże jednak nadal w Polakach, nie wiedzieć czemu, jakieś takie zaufanie ślepe. Chociaż no, czasami się zdarzają bunty. Teraz na którejś parafii, gdzie to była ta parafia... No, też duchowni teraz bardzo oburzeni, bo ten nowy ład ma sprawić, że będą mocniej opodatkowani i to jest nie po chrześcijańsku zabierać pieniądze. Taki komentarz się pojawił od jakiegoś ważniaka w koloradce, że to jest nie po chrześcijańsku zabierać pieniądze biednym parafiom. To może niech bogatsze parafie się podzielą, nie? W ogóle wszystko, co mówią duchowni tak zwani, bo to, duchowni to... Ja mówię klechy na przykład, albo nieroby, czy pasożyty. Duchowny to tak z szacunkiem się wyrażasz, nie?
duchowny, osoba duchowna, to tak mówi jakiś katol sobie, nie? I no i poloniści nawet mówią, że nawet jak nowe lektury się pojawiają, to widać straszną ideologizację w ogóle, nie? Taką bogo-ojczyźnianą. A parafianie w Nowelinie, nie wiem gdzie to, zbuntowali się, bo takiego mają klechę, jakiegoś proboszcza, który stopniowo rozkradał kościół, nawet wymienił witraże, piękne, no a to wszystko ze składek wiernych. Wierni, no, wiecie jak to wierni w małych miejscowościach, oni żyją tym, nie, że ufundują jakiś tam ołtarzyk nowy, kielich, witraże i co oni nie kupili, to on to gdzieś sprzedawał, wynosił i wszystko takie biedne cały czas w tym kościele. W końcu się wkurwili, zabrali mu klucze. No zdarza się, zdarzają się takie sytuacje, ale to jest jakiś margines, bo no, zwykle są zapatrzeni. Każdy, kto chce przyjmować imigrantów, polecam podać swój adres. Tutaj Tomu pisze. To nie jest takie proste, no ja na przykład bym chętnie pomógł, ale no nie mam jak, ani mnie nie stać, ani nie mam warunków, ale chciałbym, żeby moje państwo jakoś wykazało się gościnnością, współczuciem, zaoferowało pomoc, a nie było takim chamem, który wszystkich przegania. To jest znowu podwójnie obrzydliwe, bo ponoć tu wszyscy jesteśmy prawie, że wszyscy katolicy, chrześcijanie, tak? Tak ze statystyk wynika, 90% wszyscy, no. To ciekawe, co by na to Pan Jezus powiedział. Czy powiedziałby wypierdalać do siebie, czy by pomógł raczej? Chyba to drugie, tak, z tego co pamiętam z Biblii, nie? I naprawdę niewiele oczekuję od państwa polskiego. Właściwie niech ono się odpierdoli najlepiej. No a to są takie nieliczne przypadki, gdzie akurat bym oczekiwał, że państwo coś zrobi dobrego dla innych, którzy potrzebują. Tym bardziej, że był taki czas, że my Polacy rozjechaliśmy się po świecie i raczej byliśmy dobrze przyjmowani i mogliśmy liczyć na pomoc, nie? I co? To była jakaś zupełnie inna sytuacja, nie? Zaraz ktoś powie, to nie można tego porównywać, nie? A byliśmy wszędzie, po całym świecie rozsiani, nie? I goszczono nas. I zaoferowano pomoc. I teraz też niektóre kraje pomoc oferują, a niektóre budują płoty. No ale to nie wyrwałem i nie znowu, bo bardzo rzadko skracam to, co jest na czacie, więc bez przesady Tomu. Dobrze, przeczytam całość. Każdy, kto chce przyjmować imigrantów, polecam podać swój adres. Im się powinno pomagać w ich kraju, jak już. Ale ja się chciałem odnieść do tego, że proponujesz, co często się u wolnościowców pojawia, domyślam się, że też jesteś właśnie takim zagorzałym wolnościowcem, który często mówi, no jak chcesz pomóc, to pomagaj, zaproś do siebie, nie? To często się pojawia taki argument i na tym się skupiłem. A nie przeczytałem tego, że powinno się pomagać w ich kraju. Przepraszam, no w Afganistanie mają im pomagać? Przecież to jest krwią ubroczony gruz, gdzie przestały działać wszystkie instytucje publiczne właściwie za talibów. Oni sobie nie radzą z tym, więc jak? Kto ma im tam pomóc? Tam, skoro są tak zdesperowani, że uciekli z kraju, to prawdopodobnie czeka ich tam śmierć za kolaborację z rządem i tak dalej, więc o czym ty mówisz w ogóle Tomu? Nie wiem, o co, do czego zmierzasz. Krawiec, a chcesz się składać na kościół, a chcesz, żeby wszyscy łożyli na ludzi... Krawiec, nie chcesz się składać na kościół, a chcesz, żeby wszyscy łożyli na ludzi koczujących na granicy. To tylko paralela. Tutaj ciężko o jakąś analogię, bo wiesz, kościół tutaj się gra, toczy o wiele, wiele wyższą stawkę. Pieniądze są nieporównywalne zupełnie.
Sam Rydzyk dostał już około 300 milionów. Zwracają jakieś ziemie, grunty cały czas dają za złotówkę symboliczną. Musimy tych klechów utrzymywać tak właściwie, nie? I w ogóle ma to duży wpływ na naszą rzeczywistość. To, czy ten kościół się tu szarogęsi, czy nie szarogęsi. To zupełnie inna sytuacja. Tu chodzi o pomoc jak na razie kilkudziesięciu osobom, tak? To w skali państwa to jest okruszek, to jest ziarenko piasku na plaży. A kościół to już jest taka góra piachu, nie? Na tej plaży.

poszli stamtąd sobie, albo zdechli. No więc nie wiem, jak widzę człowieka, który jest głodny, zziębnięty, to dam mu koc, przyniosę kanapkę. Tak już mam. Może jestem dziwakiem. Ale może dlatego, że nie jestem katolikiem. Może gdybym był katolikiem, to powiedziałbym, zacytował tutaj Jana Pawła, a potem poszedł z kijem ich napierdalać, nie wiem. To jest ich kultura od tysięcy lat. Ani ja, ani ty tego nie zmienimy. Stosujesz wyparcie. Ale co jest ich kulturą od tysięcy lat? To, że ich państwo się zamieniło w ubroczony krwią gruz, kupę gruzu? To nie wiem, to jest ich kultura? Nie wiem, no może jakoś, może kwestia wychowania, może po prostu wychowano mnie jakoś tak prosto, w prosty bardzo sposób, że jak komuś, jak ktoś jest słaby, jak komuś jest ciężko, jest w potrzebie, to trzeba mu pomóc jakoś, nie? Tak po prostu, tam nie wnikając już w detale, skąd on jest i co on sobą reprezentuje i w co on wierzy i czy zna barkę na pamięć, czy nie, to jest nieważne wszystko. Po prostu głodnego nakarmić, zziębniętego ogrzać. I przede wszystkim wkurwiające jest to straszne zakłamanie takie. Straszliwa jakaś hipokryzja, zakłamanie w ludziach, nie? Po prostu jak sobie tak wyobrażę tych różnych świętojebliwców, którzy siedzą przy tym stole, dodatkowe nakrycie dla wędrowca i luli, luli, la. I się wzruszają sami sobą, łzy im ciekną, w telewizji bombki, brzdęki i tak pięknie, i się za ręce trzymamy, nie? A gdzieś tam ktoś niech zdycha sobie, nie? Niech wraca do siebie. Bruda spieprzony. To jest ohydne, bo gdybyśmy byli szczerzy w tym, nie? Jesteśmy tacy, nie lubimy obcych, wszystko. Nie wiem zresztą. W katolicyzmie na pewno nie chodzi o to, żeby jakoś tam wykazać się współczuciem, żeby pomagać, żeby dobro czynić. Nie, to jest rytuał, śpiewanie pioseneczek, fajne echo, nie? Jest jak do kościoła idziesz. I te obrazeczki takie fajne można sobie gdzieś tam za kredens włożyć, nie? Z Janem Pawłem i te albumy takie świecące na kredowym i można sobie na pielgrzymkę pojechać, zobaczyć tam Matkę Boską, często chorą, bosą i się powzruszać. To jest atrapa, taka religia to jest atrapa prawdziwej wiary tak naprawdę. No, to jest taka atrapa i też myślę, już jakiś czas temu wydaje mi się, że odkryłem, o co w tym chodzi. Wielu katolików, których spotkałem, to właściwie byli ludzie, nie mówię, że wszyscy, bo są chlubne wyjątki, nie należy tu wszystkich potępiać oczywiście, ale bardzo wielu, znakomita większość, to raczej są ludzie, którzy... po których nie widziałem nigdy jakiegoś takiego współczucia dla innych, przejmowania się losem pokrzywdzonych, tylko właśnie takie skupienie się na papież Polak, my tu do kościółka, jak fajne świeczuszki. Ale też widziałem u tych ludzi czasami wzruszenie, jak jakaś kolęda leci, jak jakaś barka właśnie leci, to ci ludzie się potrafią wzruszyć. I to może jest dla nich jedyny sposób, żeby zapłakać po prostu, albo żeby, no nie wiem, wiecie o co mi chodzi, żeby po prostu się jakoś uwznioślić, nie? Żeby się wzruszyć, żeby... Bo każdy tego potrzebuje jakoś. Każdy czasami, no, jeden sobie puści jakiś dramat, smutny film, ktoś tam inny puszcza sobie piękną muzykę, która go wzrusza. Mnie potrafi wzruszyć często film jakiś. Do ludzi już tak troszkę mniej, no to też jakaś dysfunkcja, nie? Powinniśmy się bardziej wzruszać losem prawdziwych ludzi, a nie filmem, gdzie to wszystko jest skondensowane, gdzie to wszystko jest tak nawarstwione, skondensowane, przerysowane i to sprawia, że te bodźce są silniejsze.
No właśnie, ale czy to o to chodzi, żebyśmy się tak sztucznie wzruszali? To w ogóle sobie zamontujmy jakieś kable.

U Lema był taki jakiś orgazmotron, taki aparat, że się ciągnęło za wajchę i się orgazmu dostawało, nie? No to, to trochę, trochę to podobnie wygląda. Takie sztuczne wywoływanie stanu, w którym jesteśmy wzruszeni, myślimy o jakichś wzniosłych rzeczach. No i organizm tego pewnie też potrzebuje od czasu do czasu. Organizm człowieka, no zwierzęta może tego nie mają, ale... Chodzi o to, żeby się dobrze poczuć. No. Tak, często się do tego to sprowadza. Sam znam ludzi, którzy wychodzą z kościoła i czują się tacy naładowani, tak się dobrze czują, ból im przechodzi, nie? I nie ma w tym żadnego cudu. Po prostu jak przebywasz z innymi, jak trochę sobie pogadasz, jak pośpiewasz sobie, wibracje w ogóle i tak dalej.

Kolejny temat. Polakom spodobała się praca zdalna w czasach pandemii. No i teraz niektórzy są niepocieszeni, że wzywają ich znowu do biur. Po prostu okazało się, że to całkiem nieźle działa, taka praca zdalna. Nie wiem jak z edukacją zdalną, ale też być może jest to nawet dobre rozwiązanie. Czy ile czasu się marnuje i ile pieniędzy się marnuje na to, żeby te dzieciaki dowieźć do szkoły, przywieźć czasami, no trzeba, nie? Albo ile niebezpieczeństw może czyhać. Coś zawsze może się przydarzyć. Dzieciak, szczególnie taki mały, sam gdzieś wraca z tej szkoły, samochód go może potrącić. Wpływ rówieśników, bardzo różne dzieci chodzą do takiej szkoły. Niektórzy to sobie chwalą. No, kiedyś gadam z kolegą i on stwierdził, że on by nie zdecydował się na edukację domową, indywidualną, bo dużo mu to dało, że nauczył się jarać, ćpać, bić, że to jest takie, no, takie umiejętności społeczne nabywasz. Być może trochę tak, ale nigdy nie byłem wielkim fanem takich teorii, bo sądzę, że jednak można spokojnie gdzie indziej nabyć takie umiejętności. Można dzieciaka gdzieś zapisać na jakiś właśnie kurs sztuk walki, karate, albo jakieś wyjazdy, coś. Zresztą no, dzieciak ma jakiś przyjaciół, kolegów i to niech się socjalizuje z nimi, może na podwórku, w fajnej atmosferze, bawiąc się, a nie, że ktoś go tam zaczepia na tym, na korytarzu, zabiera kanapki czy coś. Czy to takie potrzebne jest? No więc edukacja taka domowa, można by, to mogłoby trochę zoptymalizować czas, obniżyć koszty i w sumie może to być całkiem dobre rozwiązanie. Ale, a praca zdalna, no od lat tak pracuję w sumie. Już bardzo dawno nie chodziłem do pracy, ale były takie czasy, nawet w jednej robocie potrafiłem 2,5 roku przepracować. To dużo, nie? 2,5 roku. Pewnie się niektórzy będą śmiali, że tak mało, ale to taka górna granica. Po 2,5 roku już zaczynam się męczyć mocno i odchodzę tak czy owak z każdej pracy. Nawet fajnej, ale po prostu już mi się nie chce tak. Zbyt duża monotonia. W ogóle czy to jest zdrowe wpadać w taką monotonię? Edukacja. Mam kolegę uczącego innych, to mówił, że nie wszyscy nauczyciele chcą wracać. Powód? Mniej się napracują, tak? Jak zdalnie. Jak zdalnie uczą, to mniej się napracują. No może. Zada zadanie, żeby coś przeczytali i tyle. No może niekoniecznie. Na pewno różnie to bywa z tymi nauczycielami. Jedna nauczycielka niechcący nie wyłączyła kamerki i uczniowie widzieli ją w intymnej sytuacji. To musiał być widok, nie? Ciekawe, jak się potem, jak zareagowali uczniowie i czy... To trochę potem niezręczna sytuacja i... Różnie można traktować takiego nauczyciela, którego się widziało w intymnej sytuacji. No i słabo ci ta praca zdalna wychodzi. Pieniędzy ciągle nie masz, pisze Waligura. No nie mam, no, ale to, że nie mam, to bardziej z lenistwa może. A nie dlatego, że praca zdalna jest zła. Tylko za mało pracuję, po prostu za mało się staram. Tyle. Szef by stał, to byś się ogarnął. No tak, to jest nieuniknione. No niestety nie można być nieogarniętym. Jak się wstaje z rana, to trzeba się tam, kurde, wypluskać pod prysznic, jakoś ubrać w miarę. Sama jazda do pracy już człowieka orzeźwia trochę, potem kontakt z innymi ludźmi, komunikacja, no i się rozkręcamy. To na pewno jest bardzo duży plus i o to ciężko przy pracy zdalnej właśnie, no to fakt. Ale też praca zdalna może być różna, może się da tak to zrobić, żeby
była większa kontrola. No, dziś mamy tu kamerki, mikrofony, wszystko może, można sprawdzać, co robi pracownik, nad czym pracuje. Mi kiedyś jeden szef zainstalował, no szef kolega taki, zainstalował takie oprogramowanie, które bardzo dokładnie robiło dokładną rozpiskę tego, co ja przełączałem, jakie okno, do tego stopnia, że nawet na Photoshopie była informacja, że zamknął warstwę, otworzył warstwę, a dowiedziałem się o tym, jak kolega, szef wezwał mnie na rozmowę. To była malutka firma, tam 4 osoby były, nie, nas było 3, 4, to się tam zmieniało. No i wezwał mnie w końcu na rozmowę i mówi: Krawiec, pokażę ci, co zrobiłeś przez dzisiejszy dzień. Włączyłeś przeglądarkę, wpisałeś tu jakieś gówno, coś se pooglądałeś, tu potem nic nie robiłeś, tu słuchałeś sobie jakieś MP3-ki. O, tu po 2 godzinach widzę, że Photoshopa uruchomiłeś. Proszę, otworzyłeś warstwę, stworzyłeś pustą warstwę, ta warstwa pusta była przez godzinę, potem coś tam nabazgrałeś, skasowałeś to. Godzina 15, znowu słuchasz MP3-ki i tak mi wyliczył, trochę mi się głupio zrobiło. Ale szybko sobie przypomniałem, że przecież ty mi nie płacisz już od dłuższego czasu. No, szef się tłumaczył tam, no ale to i tak, to jak nie zrobisz, to ci nie zapłacę i tak, nie? No, ale to był już koniec między nami trochę. Wtedy się wkurwiłem na gościa, że mnie szpieguje aż tak dokładnie. I nie miałem jakichś wielkich wyrzutów, bo sytuacja, w której napracowałem się wcześniej i nie dostałem za to kasy, a były sytuacje, wiecie, że pracowałem na przykład 3 dni pod rząd. Jakby to powiedzieć, nie, 3 dni bez przerwy, tak jakby, no z jakąś tam, nie wiem, na chwilę ochłonąć, to był najgorszy zapierdol, jaki miałem, bo robiliśmy dla Łazarskiego, to jakaś znana szkoła podobno, nie, animację robiłem dla Łazarskiego, taka w hip-hopowym stylu, yo man, tam z deskorolką, czapka z daszkiem i Łazarski, yeah, no coś tam takie, rysowałem ludziki i straszny był deadline, bo oni to potrzebowali gdzieś wysłać, bo to miało w kinach lecieć jako reklama. Trzeba to tam nagrać na taśmę filmową, to są duże koszty w ogóle, nie? I już jest termin, więc i strasznie po prostu z czasem kiepsko staliśmy, więc zapierdalaliśmy jak dzikie osły bez snu 3 dni, nie? To chyba już zaczynałem mieć pod koniec halucynacje i nawet już jak skończyliśmy, to już nie jechałem do domu, tylko się gdzieś tam na kocu położyłem na podłodze, nie? Więc pracowałem ciężko, jak trzeba było, ale jak przestał mi płacić, bo miał kłopoty finansowe. Do tego stopnia, że nawet jakieś dziwne układy zawierał. Przychodzili do nas kolesie autentycznie z mafii. Tacy, wiecie, skóry, łańcuchy, jakieś meble mu dali, nie wiadomo skąd. On je wziął tam w rozliczeniu, jakieś takie dziwne układy i mieli dla niego robić jakiś serwis z pornolami. Ja spotykałem takich ludzi, bo wiecie, światek przestępczy, on też chce trzymać rękę tam na pulsie i być na bieżąco. Jak oni słyszą, że no, jest ten internet, wszyscy tego używają, nie? No to my też musimy wejść do tego interneta, nie? No, się wie, no to co by tu... No dupy, nie? Dupeczki, no. Ja znam z serwisów ten Pornhub, jest taki, wiadomo. No to oni taki internet często znają. Kojarzy im się to albo, że pohandlować można na Allegro, albo gołe dupy pooglądać. No i pierwsze, co im przyszło do głowy, to oczywiście to robią serwis porno. No i były jakieś tam plany, już nie pamiętam dokładnie. Innym razem z ogłoszenia przyszedłem do jakichś gości, i moja praca miała polegać na tym, że miałem rysunkowe pornole rysować. To znaczy, no, kobiety i facetów, no, uprawiających seks, ale na kreskówkowo. Ale jakoś to mi kiepsko wtedy wyszło. No, teraz by mi dużo lepiej wyszło, ale wtedy jakoś tak próbowałem, jakieś takie mało seksowne chyba były te moje laski i mnie nie wzięli ostatecznie do tej roboty. Ale też mi wyglądali na jakiś właśnie łotrów, bandziorków. No wiecie, sposób mówienia, żartowania, to tak to trochę wyglądało. Teraz bym raczej nie chciał z takimi ludźmi współpracować, ale wtedy dyndało mi to i nawet myślałem, a czemu nie?
O, są takie programy, są, znaczy, no, dzisiaj to może są dużo, dużo lepsze, no bo to było, nie wiem, z kilkanaście lat temu jakoś. No, paradoksalnie wtedy robiłem dla lepszych klientów niż, znaczy bardziej prestiżowych, no takie czasopismo jak Enter na przykład znacie, nie? Albo jakieś tam banki dla banków znany, jakiś tam bank kredytowy, nie wiem. Te Crunchips, albo ten Łazarski, Gerber. Dla Gerbera bardzo dużo rzeczy robiłem, bo jak pracowałem w ADV, to Gerber był klientem strategicznym, czy jak to tam się fachowo nazywa, takim bardzo ważnym klientem, ten Gerber. Czy to był Gerber? Tak, to był Gerber. Winiary też, Winiary, dużo znanych marek. Dialog, dla Dialogu robiłem stronkę, grafikę do aplikacji. Dla bardzo znanych marek pracowałem. A po latach to się zmieniło i dla różnych Januszy robię. I nie wiem, czy to nie jest lepsze pod niektórymi względami, bo ciężko się pracuje dla... Są bardzo wymagający. Jak pracowałem z największymi agencjami interaktywnymi, reklamowymi w Polsce, typu Max Weber, czy Tequila BTL Group, czy ten... Kurde, dużo ich było, już nawet nie pamiętam. No nieważne. To ciężko się pracuje, bo bardzo są wymagający, bardzo trzeba być terminowym. Trzeba się spotkać, pouzgadniać, trzeba jechać, musiałem jechać nawet do Warszawy, nie? Żeby coś pouzgadniać. Gdzieś by mi się już nie chciało. Gdzieś tłuc i cały dzień gdzieś jechać, żeby tylko porozmawiać z kimś. A taka rozmowa to wyglądała tak, że przychodzisz i no, tu trzeba zrobić to, tamto, aha, dziękuję. No i po co to? Ale fakt, że zapłata, no przyzwoita, zapłata dobra. Ale też kary są, jak na przykład się nie zrobi czegoś, to można się spodziewać, że zapłaci się bardzo wysokie odszkodowanie za niewywiązanie się. I to wygląda trochę tak, że dostajesz powiedzmy 4000 za robotę. Tyle pamiętam, dostałem za animacyjek prostych, parę we Flashu i stronkę dla Crunchipsa. 4 koła chyba. A kara 20 tysięcy, jakbym tego nie zrobił. To mówiłem wam, co odpowiedział gość, jak się zapytałem, a co jak wyląduje w szpitalu? To ci przyniesiemy laptopa do szpitala, hehehe. No tak patrzą w korpo. I to tak mówią pół żartem w sumie, nie? Na pewno dużą frajdą jest to, że się spoko ludzi spotyka. W ADV właściwie co drugi dzień sobie szliśmy razem na piwo po pracy. Fajnie było, nawet spoko. Dzisiaj już się to załatwia przez wideokonferencję. No i słusznie, no trzeba iść trochę z duchem czasu i używać technologii postępu. Czemu nie? No gdzie to się tam tłuc? Ile to czasu się marnuje? Bez sensu.

0: W branży twórców gier okazuje się, że wcale nie jest tak słodko. Studio People Can Fly już od dłuższego czasu nie dostaje tantiem, czy tantiemów, nawet nie wiem jak się mówi. Tantiem. No, nie dostają tantiem. Myślałem, że się mówi tantiemów. Za grę, którą zrobili Outsiders. No i problemy finansowe. Z kolei w Blizzardzie też wybuchła nie tak dawno afera, bo wyszły na jaw różne dziwne rzeczy, że straszne wyciskanie jak cytrynę tych pracowników, samobójstwa, jakieś depresje. No, nie tak słodko, nie? Wydaje się, dla wielu to może być marzenie, pracować w dużym studio tworzącym gry. A ja bym w życiu nie chciał takiej roboty. Straszna robota, to jedna z gorszych prac. O wiele fajniej się pracuje komuś, kto jeździ na śmieciarce. Świeże powietrze, trochę ruchu, no, świeże powietrze to dopóki nie podjedziesz pod ten śmietnik, powiedzmy, no, ale chyba wolałbym śmieciarzem być, niż pracować w jakimś Blizzardzie, czy w Techlandzie, czy w innym CD Projekt. Bo tam po prostu ciągle oczekują, że zostaniesz po godzinach, bo deadline, bo to, bo sram to. Ciągle przychodzi szef, z dupy strzela żarem. No, cześć Dariusz, ponownie witam.
1: Siemanko, ja mam taką anegdotkę małą. Jak zaczęła się moja kariera w marketingu i grafice komputerowej oraz jak szybko się skończyła, czy mogę powiedzieć.
0: No dawaj, ja to się nie spodziewałem, że takimi rzeczami się też zajmowałeś trochę.
1: No tak, zajmuję się od lat, czyli tak bardziej artystycznie i robię wizualizacje takie w klubach i gram jako DJ. Bardziej w tą stronę poszedłem. A jeśli chodzi o tę anegdotę, to była taka sytuacja, że w Warszawie poszedłem na rozmowę o pracę, gdzie tam było chyba z 10 kandydatów. Wszystkim kazali ściągnąć buty i tam w skarpetkach żeśmy chodzili, bo to była wielka willa taka. I zrobiłem projekt, kurde, najlepiej ze wszystkich, który tam był do wykonania. Mieliśmy 3 zadania do wykonania. To była jakaś firma, która produkuje meble i mieliśmy zrobić tam wizualizację tych mebli i okazało się, że zostałem wyrzucony przez to, że nie znałem sprzętu takiego jak Mac, bo zawsze korzystałem z PC-ta i dostałem od pani szefowej pendrive'a, dostałem rozkaz, żeby wyciągnąć pendrive'a z komputera i wyciągnąłem go tak po prostu, tak jak wyciąga się w PC-cie pendrive'a, normalnie się wyciąga pendrive'a, nie? No. I okazało się, że tam jej wszystkie dane poszły, bo na Macu to trzeba zaznaczyć, że tam się chce usunąć pendrive'a z komputera. No i
0: wiesz co, wiesz co, Dariuszu, na PC-cie w sumie też jest zalecane, żeby pierw odłączyć to urządzenie, jakby wiesz, sterownik wyłączyć, tak, czy coś tam, nie? To też takie wyciąganie na rympał, to też jest niewskazane, ale każdy tak robi i w sumie wielkiego problemu chyba nie ma z tego powodu, ale wiem, że na PC-cie też się zaleca takie wyciąganie, że właśnie tam pierw coś wyłączysz na komputerze, dezaktywujesz.
1: No tak, ale to kurde, no. Babka mogła wiedzieć, że nie mam informacji takiej, że trzeba to tam zaznaczyć, kurde, i mogła sama sobie wyciągnąć. Czemu miałem mieć taką trudne zadanie do wykonania? No tak jest z pracy grafika, to prowadziłem kampanię wyborczą dla kandydata na posła, to był mój kolega i płacił mi browarami za to. Dostałem 100 piw za tą kampanię żubrów.
0: No tutaj takie komentarze, Malcontent pisze, Dariusz ma 110 lat i robił w życiu wiele. A Mika dodaje, tak jak zacznie gadać, to wszystko brzmi jak bajka.
1: No. Tak, ja mam co najmniej ileś tam milionów lat, bo to nie jest moje pierwsze życie. Ja w poprzednim życiu byłem szamanem Papui Nowej Gwinei, dokładnie pamiętam swoje poprzednie życie. Miałem żonę, miałem syna I byłem szamanem w wiosce i jak zobaczyłem siebie tam, bo to się wchodzi w taki trans regresyjny właśnie, to zobaczyłem, że nie mam na sobie butów, tylko mam bose stopy, chodzę po piasku, niedaleko jest ocean, a ja sobie żyję w takiej zajebistej dżungli, nie? I było mi bardzo fajnie tam. Jak patrzę na mapę Google'a, na Papui Gwinei, tam na swoją wioskę, to czuję łączność, taką miłość do tej wioski. I kiedyś planuję wybrać się do Papui Nowej Gwinei właśnie.
0: Fajnie, fajnie. Nice. Czyli wiązałeś swoją przyszłość swego czasu z projektowaniem, z grafiką.
1: No tak, ja skończyłem studia na kierunku zarządzanie reklama i projektowanie multimedialne. Bardzo fajne studia, na super uczelni, super ludzie i do tej pory rektor wypisuje mi na Facebooku, żebym się w końcu habilitował, nie?
0: Ja się zajmuję troszkę muzyką, tak wiesz, bardzo hobbystycznie i dla siebie bardziej, coś sobie tam pokomponować, żeby tam sprawdzić, czy to wyjdzie i tak dalej. No, tak sobie to wychodzi. Ale jak zacząłem się trochę zajmować właśnie muzyką, to wyszło, że między tworzeniem muzyki a grafiki są podobieństwa trochę. To znaczy takie, wiesz, pewne patrzenie na projekt, składanie go z części, jakby to powiedzieć. Są takie elementy wspólne, takie, wiesz, pewne wyczucie, wrażliwość na kolor, na dźwięk, to trochę to podobne jest pod pewnymi względami, nie? Jakby...
1: Oczywiście, w grafice jest kompozycja, tak samo i składnia, i tak samo w muzyce, tak samo jest złoty podział, jest liczba fi, żeby wszystko wyglądało ładnie, musi być złoty podział w grafice. Tak samo w muzyce jest liczba fi, czyli strojenie do 432 Hz, a nie to szatańskie 440, gdzie w radiu i w telewizji nam właśnie puszczają taką muzykę, która jest strojona do 440 Hz, to jest strój rockefellerski, szatański i nie polecam słuchać muzyki z telewizora oraz z radia, bo wszystkie praktycznie instrumenty, które możemy kupić w sklepach, są strojone do 440 Hz. A ja wszystko przestrajam do 432 albo 258 albo ewentualnie do 174 Hz. I wtedy wszystko zupełnie inaczej brzmi, a ta muzyka właśnie powoduje depresję. Ja kiedyś dużo słuchałem muzyki właśnie z radia i z telewizji i przez to popadałem w depresję ostrą i latami się musiałem leczyć i do tej pory się z tego leczę. No i teraz już nie słucham radia i telewizji takiego konwencjonalnej, tylko nocnego radia oczywiście.
0: Kto wie, może coś w tym jest, może kiedyś jeszcze zostanie to zbadane. No tak jak dzisiaj tam opowiadałeś o tym, że potwierdzane są, że potwierdzany jest właśnie przez naukowców dobroczynny wpływ konopi indyjskich na walkę z nowotworami, nie?
1: Tak, wysłałem to swojemu ojcu, który jest lekarzem i przestał się do mnie odzywać, bo już są badania w tym temacie, a zawsze wyzywał mnie od debili i głupków, że co ty gadasz, nie mam na to badań. A teraz jak mu mówię, że sam od 10 lat mu tłumaczę, żeby leczył pacjentów koleją z konopi, tak samo swojej matce mówię, i cioci, i siostrze, i szwagrowi, i tak dalej, to tłumaczę im właśnie, żeby używali oleju z konopi przede wszystkim, CBD.
0: Ale CBD, czyli nie olejek RSO, tak? Bo są dwa, CBD czyli, i
1: na raka, RSO. Na raka to RSO właśnie, ale podają w mediach wprost, że lepszy jest CBD, ale ja uważam, że RSO też jest dobry.
0: No, tylko że w takich krajach trzeciego świata zapóźnionych jak Polska, niestety to jest zbrodnia i dostaniesz za takie coś większą karę niż pedofil, wiesz, za skrzywdzenie dziecka, no niestety.
1: No był lekarz, który leczył dzieci, które chorują na padaczkę właśnie tym olejem i go zwolnili, w ogóle zabronili mu używać tego, a po roku czasu właśnie PiS wprowadził ustawę, że legalizują medyczne konopie i medyczne konopie są dostępne i pochodzą z Izraela. Dlaczego Polacy nie mogą wyhodować swoich konopi? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego nie możemy hodować w domu swoich konopi? Kiedyś w Stanach było prawo nakazujące hodowlę 10 arów konopi właśnie i dlatego gospodarka Stanów jest taka potężna. To od konopi wszystko się wzięło.
0: A ostatnio to takiego dostałem tutaj, udało mi się załatwić kanabisa w środzie, że normalnie aż mi się miło na serduszku zrobiło, stary. Takie, wiesz, topy wielkie, tłuste, pachnące pięknie, kurde, stary, piękna
1: sprawa. No, ja nie paliłem od miesiąca już i kurde, nie czuję, żebym miał ochotę na to, ale bardzo chętnie bym zapalił z tobą tego twojego weeda.
0: No, też bym chętnie zapalił. Czy z tobą, czy sam, z kimkolwiek, kurwa, cokolwiek bym zapalił.
1: No,
0: ale teraz oszczędzam trochę. Widzicie, zero donejcików, to trzeba być oszczędnym. Jak kupuję bułkę, to dwa razy obracam ją w rękach i sprawdzam tak.
1: No to powiem ci, jak chcesz być milionerem w ciągu roku, to zainwestuj, to ci teraz powiem, co można inwestować. To zainwestuj w kryptowalutę na EXO, bo byłem ostatnio na weselu i poznałem tam prawdziwego iluminatę, który jest masonem oświeconym, czyli praktycznie rzecz biorąc, jak to się mówi, najwyższego stopnia, i powiedział mi, żeby zainwestować kryptowalutę EXO, i kiedy mi to mówił, to była warta 3 zł, a teraz warta jest 8 zł już.
0: O,
1: po miesiącu czasu, no.
0: Kurde, to dobry może być cynk. Może nawet zainwestuje, no
1: to bardzo,
0: coś.
1: Bardzo dobry.
0: No, jak na razie się sprawdza, no.
1: Nexo, N-E-X-O.
0: Tak jak się mówi, płatno. Nexo po prostu, Nexo, tak jak się
1: Nexo.
0: Mówi.
1: Przez X.
0: No, dobra, może nawet sobie kupię parę, tylko wiesz, jak się tak ogólnie nie ma pieniędzy i się żyje od pierwszego do pierwszego, no to słabo się słucha takich rad, że może nieruchomościami byś sobie pohandlował, albo może zainwestuj w jakieś samochody stare, na przykład można je odrestaurować. Kup sobie trochę srebra, trochę złota, wiesz... Ja już tak zrobiłem. No.
1: Ostatnio to nawet mój kolega Żul zainwestował w XRP, powiedział, że XRP wzrośnie maksymalnie i przebije Bitcoina nawet. Co, kurwa, ty nie wiesz, że ja wierzę w Nexo właśnie, ale XRP też ma ostatnio tendencję wzrostową właśnie i on już zarobił sobie na tym, a zainwestował tylko 100 zł, już jest do przodu, nie? A jeszcze mam słuchy z góry, że Elon Musk chce nazwać swoją rakietę, która poleci na Księżyc za 3 lata z ludźmi, Doge One właśnie. I właśnie to ma być reklama Dogecoina. No ja inwestowałem w Dogecoina, jak był 3 dni po tym, jak wyszedł Dogecoin, czyli kosztował tam 0,0001 grosza, nie? No nakupiłem sobie ileś tam tysięcy tych Dogecoinów i no jestem tam ileś set tysięcy procent do przodu, nie? Ale ten dysk z portfelem mam u swoje ex i muszę się dogadać ze swoją ex, żeby mi jakoś to oddała, nie? Muszę ją zachęcić jakoś.
0: No to fajnie, że powodzi się. To się cieszę.
1: No, do przodu jestem właśnie na Bitcoinie, na Stellar i trochę na Ethereum. To właśnie polecam właśnie, kurde, kryptowaluty, szczególnie kryptowalutę Nexo, no.
0: No, spoko.
1: A jak tam wakacje, krawiec? Wybierałeś się gdzieś na jakieś te high life, coś? Pięciogwiazdkowe hotele czy coś?
0: No nie.
1: No ja też nie, kurde, tak wybrałem się na wesele siostry, byłem na weselu koleżanki. No i teraz siedzę w swoim rodzinnym mieście, tak miesiąc, kurde, no. Strasznie mi się tu nudzi, nie ma co robić, a z moim najlepszym kumplem umawiam się już od miesiąca, nie mogę się umówić, no kurde. Bo co chwilę ma służbę w wojsku na przykład. I nie ma czasu za bardzo, no. Ale jesteśmy umówieni na piątek, a akurat w piątek chyba będę wracał do Warszawy, no.
0: Waligura daje radę, żeby wziąć kredyt i zainwestować, bo rady Dariusza są cenne. No, może tak, no. Dariusz, jakby nie było, jest przykładem na to, że mu wyszło, więc ktoś taki, jak daje nam rady, to warto go posłuchać, bo jemu już wyszło. Okazało się, że wie, o czym gada. No, więc może tak zrobię, tylko ja myślę, że inwestowanie to jest dobre dla ludzi, którzy mają jakąś poduszkę, wiesz, finansową, jakieś zabezpieczenie, a nie tak, że postawić wszystko na jedną kartę. A jak się coś nie wyjdzie, wiesz, no różnie możesz mieć dobre informacje zwykle, a tym razem akurat coś tam się nie sprawdzi, no bywa i tak, no i co, i zostanę i z kredytem, i z długami, i stracę to, co zainwestowałem, no bez sensu trochę.
1: Nie, jest taka zasada, że inwestuje się 10% swoich zarobków w kryptowalutę i tu nie ma żadnego ryzyka wtedy. Tak pracy każdemu robić właśnie i wszystkim doradzą kryptowaluty, bo w przyszłości wszystkie kraje będą operowały kryptowalutami, bo nasza waluta jest już z deka przestarzała oraz to, że trzeba się logować do banku, jakieś tam trzeba zdrapki zdrapywać z kodami, no to jest głos przyszłości już i w ciągu 5 lat no, każdy kraj będzie miał swoją kryptowalutę, już wyspa Salwador przeszła na oficjalną walutę, jaką jest Bitcoin i tam prezydent kraju każdemu mieszkańcowi rozdał ileś tam Bitcoinów i wszyscy sobie są zadowoleni, szczęśliwi, no.
0: No z tymi kryptowalutami to chyba nie ma faktycznie takiego ogromnego ryzyka, bo najwyżej stracisz część pieniędzy, no rzadko kiedy stracisz większość tego, co inwestowałeś, najwyżej nie zarobisz tak dużo i stracisz po prostu trochę, no to ja tam się nie znam zupełnie, ale tak chyba nie ma jakiegoś takiego wielkich strat, nie?
1: Czy jest jedna kryptowaluta, która jest oparta na parytecie dolara i każda cząstka tej waluty ma swój odpowiednik w dolarze. To nazywa się Tether i właśnie tutaj nie ma ryzyka przy inwestowaniu w Bitcoina na przykład, bo jak na przykład wzrośnie nam dużo Bitcoin, to możemy szybko spalić tego Bitcoina i przelać pieniądze na Tether właśnie. I on jest oparty na dolarze i to jest taka już stała już kryptowaluta. W skrócie to jest USDT.
0: Kurde, nieźle się orientujesz w tych rzeczach. Może byś właśnie nagrał kiedyś taką audycję, gdzie podzielisz się wiedzą trochę.
1: O, to właśnie myślałem też, czy nie poruszyć tematu kryptowalut, ale jak chcę zaprosić Roberta Bernatowicza, no to też mogę go zapytać, co o tym sądzi i dlaczego Fundacja Nautilus nie przyjmuje dotacji w Bitcoinie, bo chętnie bym też dotował i tą fundację.
0: No, to fajnie. No, to zaprezentuj się jakoś fajnie, godnie i nie przynieś nam hańby. Podczas tego wywiadu, bo inaczej przyjdę z mieczem samurajskim, powiem: okryłeś nas hańbą! Rzuciłeś cień na nocne radio! Chodzio! I głowy nie ma.
1: Nie no, staram się przygotować już tak 30 pytań, czy ze 40 takich porządnych, żeby być na 100% przygotowanym na tą audycję, jeżeli Robert się zgodzi, a już kiedyś dzwoniłem do Fundacji Nautilus, i pytałem właśnie o swoje przeżycia związane z szarakami oraz z UFO, które widziałem w swoim mieście. I tam dostałem informację, że prawdopodobnie byłem porywany przez szaraków, bo jak oni porywają, to w pokoju jest taka łuna niebieskiego światła ultrafioletowego jakby. I co dzwonili słuchacze do Fundacji Nautilus, to właśnie większość słuchaczy, która była porywana tak naprawdę przez szaraków, to widziała właśnie tą łunę w swoim pokoju. Czy w miejscu, w którym byli porywani, taka niebieska, ultrafioletowa łuna. Nie wiem, czemu to ma służyć. Może chodzi o to, żeby jakby wprowadzić tego porywanego w trans. I o tym opowiem na swojej audycji.
2: Za każdym razem,
1: ze szczegółami. Z wami
2: Dariusz, przypomina mi się kreskówka Beatrice.
0: Czekaj.
2: Specyficzny śmiech.
0: To o tobie tutaj. Dzięki Satan Christ. Dzięki. 3 złote i 33 grosze, czyli taka połowa szatana i jeszcze z przecinkiem niepotrzebnie. No ale dzięki. Za każdym razem, gdy dzwoni Dariusz, przypomina mi się kreskówka Beavis i Butthead przez ten specyficzny śmiech. Pozdrawiam.
1: No, każdy mi to mówi, to ja to wiem, bo ja jestem fanem Buttheada i od tamtej pory, jak oglądałem to w MTV, jak byłem dzieckiem, tak się śmieję właśnie. Tak w ten specyficzny sposób.
0: That was cool. No, no, każdy ma swoje jakieś tam.
1: No i mam swojego ziomeczka, który jest, ja jestem Beavis, on jest Butthead i tak się śmiejemy razem właśnie do siebie.
0: No dobra, bo Waligura tutaj zarzuca, że gadasz bzdury, bo co tu pisali, że nie, to Dobrodziej, że teter oparty na złocie i się śmieje, że, no, że chyba nie
1: jest.
0: Nie
1: na złocie, na dolarze. Na dolarze, niech sobie sprawdzi.
0: Na dolarze. No, no to słuchajcie, no Waligura tutaj, wiesz, jak coś, to wytknij Dariuszowi po prostu, że się z czymś myli, a samo pisanie, że ale głupoty gadasz, wiesz co, rozumu byś się lepiej nauczył, no to nas to do niczego nas nie zaprowadzi. Raczej?
1: Nie, no jestem 100% pewien, że Tether jest oparty na złocie, bo mam Tethera i sam się zdziwiłem, że to jest kryptowaluta, która mi w ogóle nie rośnie, bo cały czas jej wartość wynosi 3,89, tyle co wartość dolara. Cały czas jest jeden Tether warty tyle samo co jeden dolar i o to wchodzi właśnie w tej kryptowalucie. A kapitalizacja Tethera wynosi już 60 miliardów dolarów, kurde, i bardzo się dziwiłem, czemu mi to nie rośnie, nie? Ani nie maleje, ani nie rośnie, więc no to jest taka wisienka na torcie tych kryptowalut.
0: No, to spoko. Dobra, to co? To dzięki za telefona. Czy chciałbyś może coś jeszcze powiedzieć?
1: Tak, bo też chciałbym powiedzieć, że odkryłem, że ostatnie badania podają właśnie a propos raka, że częstotliwości od 400 Hz do 800 Hz wprowadzają komórki w takie wibracje, że te komórki po prostu pękają. I ostatnio, wczoraj właściwie, wrzuciłem swoje nagranie od 400 Hz do 800 Hz na TikToka i zostałem, kurde, prawie że zbanowany, bo te filmiki zostały usunięte i podali mi, że nie mam prawa autorskiego do tych nagrań. A też wrzuciłem częstotliwość 528 Hz, która też właśnie leczy raka i wszystko leczy. I ostatnie badania podają naukowe, że częstotliwość 528 Hz sprawia, że u szczurów wydziela się więcej testosteronu w mózgu oraz przez to nie odczuwają lęku. To jak ktoś ma lęki, czy choruje na jakąś chorobę, to 528 Hz bardzo pomaga i też pomaga sportowcom, bo testosteron więcej się wydziela. Ja nie wiedziałem o tym i przez to, że tyle lat słucham już 528 Hz, to chyba mam zbyt dużo testosteronu i mam strasznie duże libido. I dlatego szukam też dziewczyny, bardzo chętnie tutaj bym zarzucił swój anons towarzyski. Jak jakaś chętna panna by się znalazła, to ja bardzo chętnie.
0: No, to proszę, ogłoszenie matrymonialne. Czyli przy 432 hercach u szurów się wydziela testosteron.
1: Jak słuchajcie? Nie u szurów, tylko u szczurów. No. I u ludzi też, także, no i strasznie mocno rośnie broda oraz wąsy. Tak samo mam dużo dużo włosów na głowie przez to. A słucham tego już około, no, dobrych 5 lat, no. A też słyszałem, że właśnie to otwiera czakrę serca właśnie, 528 Hz, 528. I nie polecam tego słuchać podczas snu, jeżeli ktoś był kiedyś nieszczęśliwie zakochany. Bo jak ja z tego słucham podczas snu, to mam takie sny o swoich ekspartnerkach i tam robimy różne dziwne rzeczy.
0: No proszę. Czyli widzicie, ma siłę w lędźwiach, potrafi w życiu sobie poradzić, dużo włosów ma na głowie jeszcze, no to może się jakaś pani zainteresuje, faktycznie. Można dzwonić zawsze, tutaj zadzwonić, albo się jakoś skontaktować z Dariuszem w inny sposób. No kto wie, to nie byłby pierwszy raz, kiedy gdzieś tu rozkwitła miłość w nocnym radiu.
1: A czy były jakieś przypadki nocy, miłości w nocnym radiu już jakieś?
0: No były, są. Tutaj. Ale to może nie będę tu gadał, bo to tak,
1: nie, no,
0: wiesz,
1: tak słyszałem tylko, no nie będę wnikał, no oczywiście.
0: Bo nie chcę tutaj komuś tam, ktoś może nie chcieć, żeby tutaj coś się rozgadywać
1: no
0: na
1: ja,
0: takie
1: znaczy
0: tematy.
1: Nawet wiem, no ja wiem, tylko tak sobie pytam, z ciekawości.
0: No, kto wie, to wie. No. Dobra.
1: No, już polecona mi została Sandrita, no, ale Sandrita coś się nie udziela ostatnio.
0: A jak się udziela, to złośliwie jakoś tak. więc...
1: Aha, no ja też jestem z natury złośliwy, no ale już ostatnio się uspokoiłem nieco.
0: To dobrze, złość piękności szkodzi.
1: No tak. No co dodam, że jestem modelem i prawie aktorem, i prawie biologiem, i prawie grafikiem, i specjalistą od kryptowalut, i mam 2 metry wzrostu, i byłem specjalistą też od łucznictwa.
0: Myślałem, że w specnazie, jeszcze, że byłeś jeszcze w specnazie i w Marines, na orbicie okołoziemskiej też latałeś swego czasu, no...
1: Znaczy, pracowałem dla komandosa Mossadu właśnie, który... No serio. Mój kolega Żyd jest komandosem Mossadu i właśnie tutaj w Polsce się osiedlił. Tutaj w Polsce znalazł sobie dziewczynę i ta dziewczyna jest... Jej ojciec właśnie jest bardzo znanym aktorem i odziedziczyła wielki spadek po tym swoim ojcu i... Razem z moim kumplem założyli największy klub taki właśnie techno oraz galerię sztuki taką, gdzie przez rok byłem kustoszem właśnie.
0: Dałeś radę, żeby inwestować, znaczy nie, żeby inwestować 10% swoich zarobków w krypto? No to ja dzisiaj zarobiłem 3 zł i 33 grosze i to 10% z tego to jest 3 grosze.
1: To... No miesięcznych zarobków, no aha, nie oszukujmy się. Miesięcznych zarobków, a ostatnio miałeś dobre donaty tam po 300-400 zł chyba, czy po 200, to coś tam pykło trochę, nie?
0: A, to już, to sene wrati, coś czuję. To, tak to właśnie jest, dlatego się obawiałem, bo zawsze w takich sytuacjach czuję, że jak cię kopnęło takie szczęście, no to cię kopnęło i już, i wystarczy. No, więc tak to w życiu jest, niestety. No, trzeba więcej oszczędzać. Ogólnie to Polacy mało oszczędzają, jak się okazuje. Znaczy, to już od dawna wiadomo. Okazuje się, że w tym temacie się niewiele zmieniło, że nadal, no, jako naród statystycznie mało oszczędzamy. No, ja też powinienem więcej oszczędzać. To jest dobry pomysł. Szybko się okazuje, że coś fajnego się uzbierało, nie? Gdzieś tam. Też jak człowiek jest skłonny do oszczędzania, to wiadomo, że nie jest z kolei bardzo skłonny do trwonienia i do wyrzucania lekką rączką pieniędzy, bo ma ten zmysł oszczędzania, więc to się tak podwójnie jakoś opłaca, nie?
1: No, jak ja widzę żywą gotówkę, to od razu w miesiąc jestem w stanie wszystko wydać, ale jak trzymam te bitcoiny swoje od lat już, to trzymam, kurde, i czekam, kurde, jeszcze na kolejne miliony. No, a propos gościa, to chciałbym jeszcze powiedzieć, że zastanawiam się, jeżeli pan Robert Bernatowicz by nie wziął udziału, to myślę nad Krzysztofem Jackowskim właśnie.
0: No to za wysokie progi, to bo to wiesz.
1: Posmarowałbym mu tam bitcoinem, to może by się zgodził.
0: No zobaczymy. No i
1: tak zastanawiam się, kogo można by było jeszcze tu uruchomić właśnie tej materii takiej. No może major by się zgodził, tak? Major na pewno by się zgodził, posypać pęgi tam trochę. Albo Kononowicz, jakby mu mleka polać, no.
0: Wymyśl jakąś dobrą nazwę dla swojej audycji, to po pierwsze. Nie zrób tego błędu, co ja zrobiłem, że zapraszasz ludzi z bardzo różnej bajki i wtedy potem dochodzisz do sytuacji, że jak sobie spojrzy, tak się domyślam, że potem gość sobie sprawdza, kto przed nim był. Wiesz, no i nie zawsze jest zadowolony, nie? Trzeba sobie jakiś profil taki opracować. Albo zapraszasz ludzi ze sceny ufologicznej, spiskowej, ezoterycznej i to jeszcze jakoś zagra, ale jak zaczniesz zapraszać raz majora Suchodolskiego, to potem ci pan Bernatowicz powie: nie mam czasu, zajęty ostatnio jestem.
1: A no tak, no my tu już mieliśmy na antenie Etera, tak? Ja jeszcze zastanawiam się, jakich sławnych ludzi tutaj mieliśmy na nocnym radiu, oprócz Etera.
0: No, znalazłoby się może kilka bardziej znanych osób.
1: No, dobra. Kundrat jest też postacią przecież nietuźnikową. Swoją sławę też ma ogólnopolską przecież.
0: Dobra, dzięki za telefonik. Do następnego, trzymaj się.
1: No, trzymaj się, rozpinam się, pozdrawiam.
0: Hej. Lajtowski opisuje tutaj, że swoją walkę z nałogiem, 3 dni bez papierochów i proponuje, że można by o tym pogawędzić. Pewnie, że tak. To dzwoń Lajtowski. Zawsze jakiś ciekawy temat. Walka z nałogiem.
3: Kochani rodzice, przyślijcie pieniądze na walkę z nałogiem.
0: Wiecie co? Bo to, że to nie jest tak, że wszystko biorę na poważnie. Po prostu nie, jak to nie jest tak, że tylko coś mi się tam nie klei, w coś nie wierzę, to zaraz się rzucę na gościa i będę mu udowadniał, że a każdy, kto się pojawia na antenie u mnie, jest gościem, o tym mówię. I to nie jest tak, że czuję taką misję, żeby z każdym się ciągle wykłócać i obrazić kogoś, tam zwyzywać od głupków, od baranów, jak się z nim nie zgadzam. Tylko po prostu rozmawiamy. No, zawsze mam gdzieś tam taki plan na to wszystko, że jestem tutaj nie tylko dla siebie, ale też dla ludzi. Trzeba robić audycję i może ktoś chce sobie posłuchać Dariusza, może lubi go. Z tego, co słyszałem, to niektórzy lubią Dariusza posłuchać, a niektórych może on drażnić albo mogą uważać, że jest mitomanem i że ciągle wymyśla jakieś niestworzone historie. To już sami sobie osądźcie. Ja może niekoniecznie muszę swoje zdanie w tym temacie zawsze tu przekazywać, że w to wierzę już, a w to jeszcze nie, czy coś. No, to jest niepotrzebne. Jestem redaktorem, jestem kimś, kto trochę na antenie... Jestem kimś, kto tutaj jest na antenie po to, żeby kierować audycją i przestawiać te zwrotnice i pociąg może w różnym kierunku pojechać czasami. Ale jeśli ktoś ma inny plan na to wszystko i zupełnie inne podejście, to czemu nie? No, nie musimy być tacy sami. Od tego są różne audycje w Nocnym Radio. Jacek ma być w sobotę o 18, tak? Tak gdzieś na czacie to mi mignęło. Sobota 18. To było najgorsze 15 minut w moim życiu. No, to niektórzy... To też jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Wiadomo, że na antenie będą się pojawiali tacy ludzie, do których czujecie sympatię, a czasem tacy, do których czujecie antypatię. Jest to całkowicie normalne. Byłaby bardzo dziwna sytuacja, gdyby wszyscy wszystkich tutaj lubili, szanowali i tak dalej. To by był jakiś cud Boży.

zebrała się kapituła Orderu Uśmiechu. Zapomniana nieco nagroda, już takie wyróżnienie, Order Uśmiechu. Papciuch Miel, wiem, że był laureatem Orderu, nagrody Orderu Uśmiechu. A tym razem, no, jak zwykle, Klecha coś palnął. Jest jakiś biskup Długosz. To jest taki, co z dziećmi tańcuje. Jak sobie wpiszecie Klecha LSD na YouTubie, to wam wyjdzie taki tańcujący starszy dziadzio, co ty tam dziewczynkami tam wywija na lewo i prawo i tam śpiewa takie pioseneczki, takie Boże. Właśnie to, no, chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy, tańczy, tańczy jego głowa, lololo. Jakiś pedofil pewnie kolejny. No, tak jak z Jankowskim, wyjdzie to po latach i okaże się, że wszyscy wiedzieli, że on w tym ziarnie to tam bierze na zaplecze i na kolanko sadza i tak dalej. Krawiec, źle zrozumiałeś, to była dalsza część mojej wypowiedzi o używkach. Rzuciłem papierosy, alkohol i narkotyki. To było najgorsze 15 minut w moim... Aha, no spoko. Sorry, to nie zrozumiałem. Tomaszowi chodziło właśnie o co innego. Nie o to, że 15 minut słuchania Dariusza było najgorszym czasem w jego życiu. Tylko rzucanie narkotyków. No właśnie, to niektórzy tak się mogą wziąć za naprawianie swojego życia, to do czego dzisiaj tak Zenon i Potrzeba namawiali tego biednego Etama i tak go piłowali, namawiali i weź się ogarnij w życiu, a może gdyby takie osoby jak ja czy Etam, bo tak trochę jedziemy na tym samym wózku, ja też żyję w sposób chaotyczny, nieogarnięty, jestem w miarę szczęśliwy, znaczy w miarę szczęśliwy. Ogólnie mam raczej tendencję do depresji, do rozczarowania światem i tak dalej, ale staram się utrzymać na powierzchni. Z Etamem może być trochę podobnie. On sobie tak żyje życiem człowieka poczciwego, spokojnie, spokojniutko. Ma swoje radości małe i dobrze mu z tym. I podobnie mam chyba. No i tak, i ten, wracając tutaj do tego Długosza, to on coś tutaj o tej pedofilii palnął. Co on powiedział? Kiedy ksiądz grzeszy, biskup wzywa go na rozmowę, upomina, wyznacza pokutę. No, i tak powiedział. I to jest znowu takie spłaszczanie tego problemu, takie podchodzenie od strony dupy do całej tej sprawy. Jakieś takie tłumaczenie, próba może nie tłumaczenia, ale jakoś tak opisywania, że to no ksiądz ma karę, tak, przychodzi, pogrożą mu palcem, powiedzą nu i on się wtedy czuje bardzo źle. Brzydzą mnie takie wypowiedzi, bo zawsze przy okazji takich wypowiedzi czuć, że ten facet jest za pedofilcami, że broni tych swoich pedofilców kumpli, nie? Po prostu. I tyle, no. Jest taki, znalazłem na YouTubie fragment z tym Długoszem, gdzie on dzieciom tłumaczy, jak dobry jest PiS. I mówi... PiS, dzięki PiSowi wasi rodzice dostają, idziesz dzięki wam, po 500 zł. I to jest wspaniałe, ten rząd dba o was i o waszych rodziców. I tak tłumaczył tym biednym dzieciom, że PiS jest zajebisty. Jakiś odjechany w ogóle koleś, nie? Biskup Antoni Długosz. No to taka znana persona, bo on od lat prowadzi ten program Ziarno. A tam też się dziwne rzeczy działy. Jak prowadziliśmy jeszcze z Klodem nocną jazdę, to puszczałem fragmenty z tego Ziarna i darliśmy łacha, bo no, dziwne się rzeczy tam działy. Zapraszali jakiegoś tancerza przebranego za węża w takim obcisłym stroju, który tak językiem robił jeszcze do tych dzieci. Tak się wił, jakieś tańce erotyczne, taki ubrany w jakieś leginsy i do tych dzieci jeszcze takim językiem. I te biedne dzieciaki tak siedziały i patrzyły na tego przebierańca.
prężącego się jakiegoś geja zaprosili, nie wiem, o co tam chodziło. Tak, dziwne sytuacje jakieś, nie? Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby była po latach podobna afera jak z Jimmym Savilem. Też będzie, to nic nie wiedzieliśmy, ale z drugiej strony wszyscy wiedzieliśmy, ale co można było zrobić, bo to wie pan, panie redaktorze, wtedy to była taka postać nie do ruszenia, i myśmy mówili między sobą, co to jest, że on te dzieci tak ciągle na te kolanka i tak je gdzieś prowadzi i zabiera nie wiadomo gdzie, ale co można było zrobić, i będą pierdolić potem i bić się w pierś. Dramat to jest po prostu. Polska katolicka to Polska upadła. Dopóki to gówno nie zostanie starte z powierzchni ziemi, pod to gówno zwane katolicyzmem, to nic dobrego tu się nie będzie działo. To jest przyczyna naprawdę wielu. Nawet te komuchy, oni nam też bardzo dużo zaszkodzili, ale z drugiej strony też coś tam dobrego dali, nie? Jakaś tam elektryfikacja wsi, walka z analfabetyzmem, coś pobudowali, jakieś fabryki. Są i plusy, i minusy. Nawet jeśli tych minusów jest więcej, to coś tam można znaleźć dobrego, nie? A z tym kościołem to nic dobrego.

0: I nawet jak jakąś normą się stanie to, że księża robią to, tamto, różne złe rzeczy, to nagle ludzie mogą stwierdzić, że tak, to jest, tak po prostu jest. I są, no, ksiądz też człowiek. Jest i on, jest Lajtowski, no i porozmawiamy sobie o walce z nałogiem. 3 dni bez papierosa, tak? Witam cię w ogóle.
1: Dobry wieczór, w ogóle, krawiec, powiedz mi, jak mnie słychać. Czy w ogóle słychać mnie dobrze, czy tak słabo?
0: Raczej dobrze. No trochę tak słychać, że gdzieś tam przez telefon chyba gadasz tym razem, nie?
1: No, przez telefon. W sumie wszystkie moje telefony były przez telefon.
0: A, no wiecie, spoko, nie? Spoko. To w miarę dobrze słychać.
1: Ostatniego roku. No to fajnie, to postaram się tam trzymać bliżej niż dalej anteny. No, po kabelku to zawsze po kabelku.
0: No.
1: To tak trochę pije do Etama i do jego takiej zawziętości, jeśli chodzi o postęp technologiczny. No technologia jest po to, żeby ułatwiać.
0: No, zdecydowanie.
1: I ja wierzę, że Etam ma przed sobą dużo lepsze dni i będzie dawał radę w tej sferze no, radiowej. Ale nie o to dzwonię, tylko właśnie.
0: Ale wiesz, ale te też, no, mogę się też przyznać, że też Etaman namawiałem do tego, żeby sobie sprawił w końcu lepszy sprzęt, bo by odetchnął i czasem po prostu nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, jak mogłoby być, nie? I dlatego trwamy przy jakiejś tam byle jakości. Też miałem takie sytuacje, no jak miałem jakiś stary komputer, to wydawało mi się, że a, no w sumie jest git, nie? Ale jak już się zmieniło ten sprzęt, to nagle taki szok, że można wszystko robić szybciej, wygodniej, przyjemniej i nie do końca sobie człowiek zdawał z tego sprawę, więc u Etama pewnie też by tak było. Nie wiem, jakie są doświadczenia Etama w obcowaniu z nowoczesnym, normalnym sprzętem, ale przypuszczam, że słabe i by mocno by się zdziwił, jak szybko by zaczął się cieszyć z tego i by sobie jeszcze może nawet w brodę pluł, że wcześniej nie zmodernizował sobie sprzętu, nie? Więc też bym nakłaniał Etama, ale nie żeby go tam jakoś męczyć, a tym bardziej obrażać z tego powodu.
1: No oczywiście, no właśnie, a patrz, jedno nie wyklucza drugiego, absolutnie. Może mieć rzeczy retro, te trochę starsze, a możesz też mieć tą przestrzeń taką do pracy, no jeśli chodzi o technologię najwyższych lotów, tak? Żeby pokazywać te rzeczy retro, które były kiedyś, tak? Także, no ale właśnie, to obrażanie w sieci i hejt, to już tak. No.
0: Za dużo, bo też jest tak, że my tutaj nie jesteśmy jakimiś dzieweczkami, wiesz, i księżniczkami na ziarnku grochu. Pozwalamy sobie na wiele, tylko też kwestia dawki, nie? I proporcji tego, i ile jest jakiegoś tam łajania, a ile normalnej rozmowy. No dzisiaj po prostu wydawało się, że jest więcej tego łajania, walenia w tego Etama niż normalnej rozmowy z nim, nie? Więc no to wtedy już zaczyna. Jak jest taki kanał retro, gdzie właśnie koleś pokazuje gry na Atari różne, na Commodore, bardzo taki popularny, fajny kanał. Zaraz może go tutaj znajdę. No i tam koleś ma, prowadzi to Etam, na pewno by wiedział, bo on też kiedyś o tym mówił, o tym gościu. Gość się nazywa Borg. To zapamiętałem, Borg. I Borg prowadzi retrogralnia, czekajcie, Borg, retro. Retrogralnia, tak, retrogralnia. Fajny kanał. I koleś tam pokazuje dużo starych maszyn, Atarynki, Komodorki, Spektrumy, przeróżne rzeczy. No ale nie sądzę, żeby on te filmy składał i publikował i wszystko na jakimś starym szrocie, nie? Na pewno ma nowoczesny sprzęt. A obcuje sobie z retro cały czas i ma kontakt z tym. No tak jak powiedziałeś, jedno nie wyklucza drugiego. Może Etamowi się wydaje, że to jest jakieś odejście od czegoś na rzecz czegoś, ale wcale nie.
1: Jedno nie wyklucza drugiego. Te narzędzia, jakie mamy, z jakich możemy korzystać, są po to, żeby pokazywać, tak? Pokazywać, edukować, dzielić się swoimi przemyśleniami. Także no jak najbardziej widzę Etama w tym, jak nam pokazuje tą rzeczywistość, która go kręci.

tylko pokazuje nam szybko i właśnie na wysokim poziomie technologicznym. No bo nie oszukujmy się, krawiec, jeśli chodzi o noc,

Dobry wieczór wszystkim. Mówi Krawiec, witam w audycji Nocny Marek. Godzina już po 21, trochę się spóźniłem, wybaczcie, ale tutaj jeszcze Skype się aktualizował. Coś tam się jeszcze doładowywało chwilę, więc... Jakie tematy dzisiaj w audycji? No, różnorakie, bo przelecę z tym, co mi tam wpadło w oko. Mam niestety kiepską wiadomość, jedną na pewno, że nie będzie już rozmów w nocy, w Nocnym Radio. Kuba się żegna z Nocnym Radiem, więc nie będzie już tutaj nadawał. A o powody nie pytajcie, bo... No, bo są takie różnorakie i jak kogoś to ciekawi, to niech się zapyta Kubę, dobrze? Ja nic nie wiem. Nic nie wiem, nic nie chcę wiedzieć. Może polecę z jakąś piosenką w ogóle na początek, na jakiś taki rozruch. To się wytnie.

0: syny uczynili z tą
1: krainą. No właśnie, coście skurwysyny uczynili z tą krainą? Czy w ogóle możemy mówić, że jakieś skurwysyny nam coś zrobiły? Może sami tak sobie zrobiliśmy po prostu? Nie wiem, tak patrzę na swoje życie, to mi się wydaje, że... praktycznie cały czas daję dupy z czymś, mimo że się staram i nie wiem, po prostu odechciewa się starać, nie? Bo okazuje się, że to życie to jest

0: taki spacer na linie. Jak w Zaratustrze, nie? Spacer po linie, trzeba cały czas balansować, jak to na linie. Chwilę nie balansujesz, lecisz na ryj i tracisz wszystko. Nawet mój Windows mnie olał. Solidarnie olał. I się tutaj zaczął resetować komputer sam. Nie spytał się, tylko się Skype zaktualizował i komputer chciał się już resetować po zaktualizowaniu Skype'a, które trwało jakoś tak na maksa długo. I się zastanawiam, czy Skype ma jakieś specjalne wtyki tutaj do Windowsa, jako że Microsoft, tak, że można sobie tak bez niczego w ogóle zresetować. Może można też aktualizować Windowsa przez Skype'a na przykład. Skype się aktualizuje, prosimy czekać, a tam Windows się aktualizuje i dogrywają się różne patche, różne sterowniki, które na przykład mogą wam włączyć w dowolnym momencie grabber Reaper ekranu. Ściąga wam zawartość ekranu, wysyła tam do Microsoftu. No, Microsoft ma prawo wiedzieć. Jest w licencji napisane na samym tam, w samym środku, że Microsoft zastrzega sobie prawo za pomocą programu Skype. Prawo do testowania naszych plików na dysku, na przykład coś takiego. Nie wiem, gdzie nie dotknę, po prostu czego nie chcę zrobić, to wszystko mnie wkurwia ostatnio po prostu. Nawet Max Kolanko mnie wkurwia. Tutaj napisał anonimowy słuchacz coś o Maxie Kolanko. A Amiga 600 tutaj też się pojawia. Nie wiem, się jakoś tak śmieje cały czas, jak gada. I mówi jak jest. Proszę Państwa, powiem Wam dzisiaj jak jest. I się ze swoich własnych dowcipów śmieje. Yeah. Po prostu świetny. Nie wiem, jakoś nie chce mi się słuchać. I co jeszcze wam mogę powiedzieć, że no tak jak mówię, dla mnie życie to jest taki spacer na linie. Cały czas trzeba się huśtać, balansować, uważać, żeby nie zlecieć na ryj. Mały moment nieuwagi, spadasz na ryj. No i tak mnie bombardują różne wiadomości ze wszystkich stron. A to komornik dzisiaj dzwoni, a to wczoraj Kuba mi mówi, że nie będzie już audycji rozmowy w nocy. A to mnie ktoś opierdala o różne rzeczy. I tak raz za razem. Potem jeszcze patrzę na skrzynkę i kolejny cios w ryja. Czasami to jest faktycznie moja wina, no bo nie wiem, już tak po prostu nic mi się nie chce. Tak totalnie. Najchętniej to bym spał w ogóle. Chyba się przestawię na sen. Zahibernuję na jesień albo na zimę, jak misie albo motylki. Bo już mi po prostu się nic nie chce. A może jakiś szybko zrobię jakiś dochód pasywny na przykład. Jakąś. No to jest świetne wskazówki, słuchajcie. Na kontestacji się dowiedziałem, że powinienem w nieruchomości zainwestować. Że ja taki głupi jestem, że ja w nieruchomości nie zainwestowałem. To by nie było problemu żadnego, nie? I wszędzie, gdzie tak nie popatrzę, to jakaś taka stagnacja i taka chujówka po prostu. I faktycznie, no, to jest tak, że tak, ci Amerykańcy, rząd amerykański nakupował trumien, jakby, i chodzą słuchy, że się szykuje na rozruchy po zmianach jakieś, które ma wprowadzić, które wyciągną ludzi na ulicę. No bo Amerykanie to raczej tacy są bardziej ożywieni, dynamiczni i jak tylko coś mi się wybitnie nie spodoba, no to raczej wyjdą na ulicę. No i pytanie, co im się może nie spodobać? Może zabranie ludziom dostępu do broni? A może wprowadzenie jakiegoś stanu wyjątkowego, wyjątkowo dokuczliwego, albo ogłoszenie wielkiej wojny na przykład. Właściwie to wojna trwa cały czas, tylko wojna hybrydowa. Mówi się o wojnie hybrydowej, tak? Wojna hybrydowa to jest takie pomieszanie różnych działań, które mają na celu po prostu dowalić wrogowi, bez oficjalnego ogłaszania wojny, bez, no co, taka troszeczkę jakby zimna wojna, ale bardziej agresywna, nie? Normalna wojna, ale polegająca na przykład na tym, że hakerów wystawiamy i oni tam działają i brużdżą, albo siejemy propagandę w kraju swoim i w kraju wroga, odpowiednio zgraną, tak żeby nastawić ludzi przeciwko czemuś. Czytam, co Zenon interesującego napisał. No ja pierdolę. Taka propozycja, że skoro sobie nie radzę z rzeczywistością i jestem taki zjebany i tyle to już kurwa trwa, to żebym sobie może darował to prowadzenie. Bo on i tak mu się nie chce słuchać tych audycji, bo jest zjebana i nudna i na temat taki, którego Zenon nie lubi. Dziękuję ci. Zastanawiam się, co się dzieje, kurwa, z ludźmi. Czekam, aż się znowu wszyscy poobrażają. Już taka resztka tych, co jeszcze przy mnie teraz tu siedzą, aż się poobrażają. To, kurwa, czekam tylko na to po prostu. Zaraz mi się kot zżyga. Nawet jak będę chciał zaraz kota pogłaskać, to na mnie zacznie prychać, kurwa. A skąd wiem, że kot się zżyga? No wiem, po prostu takie rzeczy się wie. Jak się ma kota, to się wie. No i co nam się szykuje? No właściwie nic nam się nie szykuje, bo wojna trwa i nie możemy mówić o... O tym, że wybuchnie trzecia wojna światowa, tylko właściwie trwa trzecia wojna światowa hybrydowa. I to się okazuje, że to jest bardzo nowoczesny rodzaj wojny i że to się świetnie sprawdza po prostu, bo też unikamy odpowiedzialności. To jest główna zaleta wojny hybrydowej. Unikamy odpowiedzialności. Wystawiamy sobie szpiegów, wystawiamy sobie hakerów, robimy sobie propagandę. I no wygląda na to, że takie kraje jak na przykład Chiny, no to oni już tak potrzebują surowców, że w kosmos chcą po nie lecieć, no to tym bardziej tutaj będą na Ziemi o te surowce już niebawem wojować. Okej, zadzwonił Zenon. Cześć Zenon.
1: Słuchaj, hej, Kamil, wiesz, nie o to chodzi, po prostu, wiesz, każdy ma taką sytuację w życiu czasami, ja też na przykład teraz akurat mam taką sytuację, że tyle rzeczy w moim życiu się dzieje różnych, że ja... Pierdolę wszystkie informacje o świecie zewnętrznym i mam w dupie te tematy właśnie wojenne, bo kurde, bo to jest krótki temat, zaraz ja do niego dojdę, bo to wiesz, to gadanie o nim to już z innej perspektywy jest niepotrzebne, ale wiesz, po prostu, po co się stresować jeszcze tym dodatkowo? To wiesz, do niczego nie prowadzi. Krawiec, sprawa jest prosta, ty w ogóle możesz być cyfrowym nomadem, tak, jak to kiedyś było w kontestacji, spierdol do jakiegoś kraju, który będzie prawdopodobnie w razie III wojny światowej neutralny. I tyle. I to jest jedyna rzecz, którą możesz zrobić, która ci da realne zwiększenie bezpieczeństwa. Pogadanie na ten temat cały czas ustawiczne tylko ci zwiększa poziom stresu. I teraz swoją drogą oglądałem akurat Walking Dead i dobrze tam powiedział właśnie król Ezekiel, znany z komiksu, że ludzie, którzy cały czas żyją w strachu, nie są produktywni, nie? I to nie jest dobre cały czas tych ludzi stresować, nie?
0: Ja nie żyję w strachu właściwie. Na dobrą sprawę doszedłem do takiego etapu, który przypuszczam ma wielu ludzi. Polega to na tym, że wręcz się czeka na wojnę i to jest, wydaje mi się, że rozumiem, skąd to się psychologicznie jakoś tam bierze. Mianowicie prawdopodobnie z tego, że jeśli się w życiu codziennym ma taki stan przygnębienia, walki, ciągłej wojny, to już ci dynda to, czy jeszcze jakaś wojna wyskoczy nagle, bo to tobie niewiele zmienia, tak? Znaczy, tak naprawdę się okaże, że to zmienia bardzo dużo, tylko nam się wydaje, że to nic nie zmienia i wiesz, a niech już się wszystko rozpierdoli całkowicie, a może to wyjdzie i na dobre, bo będzie reset, będzie format i niech już sobie ta wojna nawet... To napędza chyba to gadanie o wojnie, chociaż ja nie traktuję tego tak jak wiele osób, że to jest jakaś amerykańska propaganda, właśnie to straszenie wojną, bo te niepokoje widzę jakby no, że są, wszędzie się, wiesz, kotłuje, nie? Tu problemy z emigrantami, tu problemy gospodarcze, tu jakaś bańka zaraz ma pęknąć, tutaj się odbiera swobody, tutaj się ogłasza, żeby sobie robić zapasy, tu się sprawdza bunkry i tak dalej, cały czas coś. Tutaj mamy tą sprawę z Tupolewem i czarną skrzynką, która teraz się okazuje, że sfałszowana ponoć była rzekomo, tak przynajmniej twierdzi Świr Antek. Świr Antek może się okazać tak naprawdę szpiegiem i kretem takim, który... Słuchaj, wcale by mnie to nie zdziwiło, wiesz, gdyby Macierewicz się okazał człowiekiem, który ma wywołać konflikt Polski z Rosjanami, nie?
1: Dlatego, wiesz, no, Krawiec... To nie wiem, to może mówię ci, masz tu jakieś medium, możesz coś zrobić. Możesz zrobić głupią fazę na Twitterze, żeby już ludzie coś tam powoli działali. To pójdzie jakąś kulą śniegową przeciwko temu, nie?
0: A jeżeli co zrobić? Myślisz, co jakieś... przeciwko? Kto przepraszam bardzo, kto przeciwko komu? Co w ogóle?
1: Przeciwko głupiemu pierdoleniu możesz jakoś, wiesz, zrobić inny alternatywny ruch, nie? Od początku ty możesz go zacząć. Co stoi na przykład, żebyś to zrobił?
0: I wyjdzie mi tak samo zajebiście jak te radia, co zakładałem, jak firmy, które prowadziłem. Wszystko wskazuje, że mam wybitny talent do wszystkiego po prostu, więc wezmę się jeszcze za kolejną wielką rzecz i zacznę zbierać ludzi. To na pewno się uda. Już to widzę oczami duszy, ten sukces, po prostu te pieniądze, te dziewczyny.
1: Nie wiem, Krawiec, ale wiesz co, dziewczyny... Jezus Maria... Ja mam czasami takie nieodparte wrażenie, że ty na niektórych fazach, może dlatego się mimo 10 lat różnicy w wieku dogadujemy, jesteś tak trochę do tyłu, jakby to powiedzieć, nie wiem, jakby tak, nie wiem, kurczę, jakbyś nie dojrzewał w niektórych sprawach.
0: Chciałeś użyć słowa opóźniony.
1: Nie, ale to powiedzmy, jak już tak potrzebujesz, tak, jesteś opóźniony i niedorobiony. Nie, no tu chodzi o to, że grubo skórna już człowieku jest potrzebna jakaś w tym życiu, nie?
0: I całkiem tyle. Niewykluczone, że jestem opóźniony, a na temat tego, że a na temat kobiety dla mnie, to może darujmy sobie taki temat, bo nie chce mi się o tym w ogóle też gadać. To jest dla mnie taki temat, jak dla ciebie wojna, być może tak samo
1: może,
0: ciekawe.
1: Okej, dlatego to szanuję, nie mam zamiaru w te tematy wchodzić, ale powiem ci, powiedz mi cyfrę z przedziału od 10 do 50.
0: Jeszcze raz, bo jakiś rozkojarzony.
1: Od liczby, od 10 do 50.
0: 10.
1: 10, dobra, okej, okay. No to wiemy wszystko. No, teraz ten, aha, bardzo ciekawe, faktycznie psychologicznie ciekawe. Proponuję 44. Dobra, nie, bo tutaj wchodzimy w jakieś zakresy. Krawiec, kurde. Ja nie wiem, ileż można tego tematu, tej całej wojny poruszać, jak go tak. Myślałem o tym i doszedłem do takiej, kurde, prostej konkluzji, nie? Nawet mając dużo kasy i próbując się jakoś tutaj szykować ewentualnie na to, żeby przetrwać, to szanse de facto mamy chujowo małe, nie? Nawet gdybyśmy zrobili ziemiankę, bunkę, nie wiadomo co. Teraz jest termowizja, no kurde, helikopter przyleci, zobaczycie, że masz ziemiankę i jebnie, koniec, nie? Jedyna szansa, to tak jak mówię, to jest migracja do jakiegoś, kurde, nie wiem, Argentyny, Chile, kraju niezaangażowanego, nie? Chociaż tam gdzieś są bazy wojskowe, w którym jest, chyba w Chile. Więc dupa zbicia. I tyle. I nie ma więcej co gadać w tym temacie. Gadanie więcej tego tematu to jest po prostu jakieś napędzanie się negatywne. Chyba, że ty masz jakąś patologiczną przyjemność tego, że faktycznie możesz to wszystko pierdolnie, wiesz, takie, no nie bójmy się tego powiedzieć, myśli samobójcze. Masz takie myśli samobójcze?
0: O, od bardzo dawna.
1: No, to ci powiem... Powiem ci, jako człowiek, który też takie myśli miał, to jest strasznie głupio człowiekowi jest, później jak mu te myśli przechodzą, wiesz?
0: Wiem. No. To może jakieś weselsze newsy tutaj zapodamy. Słyszałeś, że ojciec dyrektor buduje aquapark?
1: Cały będzie z wody święconej?
0: No to wystarczy chyba jedną kropelkę tylko tam wlać i będzie cała woda święcona, nie? Bo to się nabiera cech święconych ta woda wtedy.
1: No tak, że propaguje na tej zasadzie, no kurczę, ja nie wiem, no.
0: Jedna kropelka wystarczy, poświęcisz, tylko tam we fiolce wlejesz do tego aquaparku i masz cały aquapark święcony. Może, ale krążą też takie słuchy, że może się okaże, że to są zdrowotne wody i tam to będzie taki aquapark dla emerytów, babć różnych takich. To piękny, piękny widok, takie setki pomarszczonych ciał, obwisłych piersi i siwych klat.
1: Ja mieszkam w miejscowości uzdrowiskowej. Moja ukochana, pomarszczonych ciał, starych po prostu zmarszczonych fiutów i innych rzeczy to widuję tygodniowo dość sporo. Nie wiem, czy wiesz, czy mógłbym ci opowiedzieć jakieś tam niektóre anegdoty, to skonsultuję z teściową, która robiła hydromasaże. No to są bardzo ciekawe rzeczy, nie? A jeżeli Ryzyk zrobi takie rzeczy, to dobrze, że trochę tych pomarszczonych ciał tam na północ gdzieś zawędruje, a nie tutaj na południe. Bo to widzisz, jednak jest jakieś takie... To jest trauma, wiesz? To jest trauma, jakiego człowieka zobaczysz.
0: No, człowiek nie jest jednak zbyt doskonały. Z czasem zaczyna wyglądać dosyć obleśnie. Przychodzi taki wiek i to pewnie zaraz mnie to też spotka, zacznę wyglądać mega obleśnie jakoś, no bo to już do 40 się zbliżam, już niedługo sobie zaśpiewam 40 lat minęło.
1: Też o tym rozmawialiśmy, tak, nie wiem, Krawiec, ja się nie widziałem, ale rozumiem, dzisiaj spojrzałem na mojego kolegę tutaj na Skype'ie, 37 lat, tak sobie myślę, kurde, w życiu bym nie powiedział, że ma 37 lat. Przypomniałem sobie siostrę od Oli, pamiętasz siostrę od Oli? Też bym nie powiedział, że ma 37 lat. Nie sądzę, żebyś ty tak wyglądał. Jesteś dobry rocznik.
0: A Kaczuś tutaj pyta, kurwa, czemu wszystko się musi rozjebać, zanim się rozwinie? Odpowiedź jest prosta, bo w Polsce jest ciężko w ogóle z czymkolwiek wystartować z firmą. W ogóle nawet jak kasę się ma, to ciężko jest. A jak się jeszcze nie ma kasy, koło radia praktycznie, jak patrzę sobie na nadających, to wygląda to tak, że połowa coś nagrała i poszła sobie dosyć szybko. Ogólnie już się pojawiają następni obrażeni. Ostatnio taki wkurwiony, zdołowany, se włączam aftera i słyszę, że Jamci to jest też na mnie obrażony o stosunek do Boga. Na Boga zaprawdę, o mój Boże. I tak gdzie, kurwa, nie spojrzę, to jakaś taka stagnacja i ludzie mają słomiany zapał, nagrają coś, zaraz już im się nie chce, tak, bo mija ten pierwszy czas, gdzie to są te najfajniejsze emocje, że coś nowego zrobię, coś i zaraz już szukanie jakiegoś powodu, na przykład, żeby przestać i można wtedy się do Krawca na przykład przypierdolić. No ostatnio to się czuję jak worek bokserski, bo ciągle coś, nie, kurwa, już mam trochę dosyć, może niech mnie to życie przestanie kopać po jajach, kurwa. Dzwoni Furak, to dołączę Furaka, bo nie będę zrzucał Zenona, zrobimy sobie aftera dzisiaj. Dzisiaj takie luźne gadki, w sumie, a nie nocny Marek, więc robimy tutaj afterowy klimat i dołączamy do rozmowy Furaka. Cześć, Furaku.
2: Cześć, Krawcze. No zasmucasz mnie, słuchaj. Ja w takim dobrym nastroju specjalnie, z racji, że mam wolne, włączyłem sobie nocnego Marka, bo rzadko ostatnio na żywo słucham i Krawiec smutny. Jak cię mogę pocieszyć? Poczekaj, zanim odpowiesz, to ja cię najpierw pocieszę tym, że z nocnym radiem jest tak, że jak ja zaczynam audycję, to się zastanawiam, po co ja się w ogóle zgodziłem na prowadzenie, a jak skończę, to mam cholerną satysfakcję, że jednak to zrobiłem.
0: A ja czekam tylko, aż mi powiesz za 2 tygodnie. Krawiec, jest sprawa, słuchaj, trochę się u mnie pozmieniało. Wiesz, i niestety nie będę mógł nagrywać Tech Night. Ja wtedy już powiem tak spokojnie całkiem. Dobrze, Furak, dobrze.
2: Ja już wczoraj mówiłem, że się sporo pozmieniało, ale powiedziałem też wczoraj, że będę pilnował bardziej tego 2-tygodniowego cyklu.
1: A się pozmieniało na lepsze w końcu, Furak?
2: Wiesz co... Miejmy nadzieję, że się zmieni na lepsze.
1: Trzymam kciuki dalej, bo jak nie się do miejsca rzeczy, to jest... I wiecie co, ja nie mogę z Androida 5.1 wejść na ten, na tego, na czata. Spróbuj z Chroma wejść, czekajcie. Mam problemy techniczne, Ola się nie może podłączyć. Ja mam krawiec, kurczę, co ci mamy powiedzieć? Standardową gadkę i nie mają gorzej? Kurde, no. Za jeden projekt ściągasz tyle kasy, ile furak za cały miesiąc roboty, albo ja. Taka prawda.
0: Nie bardzo. To tak wygląda, no ale to nieważne.
2: Wiesz, czy mnie, Krawcze, zasmucasz tym, że raz, że u ciebie niedobrze się dzieje i chętnie jakoś bym cię pocieszył, ale nie wiem jak, chociaż wiem, że nie zawsze pocieszenie daje jakiś skutek. A druga sprawa to jest taka, że co się w ogóle dzieje z ludźmi, bo skoro mówisz, że się tyle ludzi obraża, no to niestety po raz kolejny to świadczy trochę o tym środowisku wolnościowym, że...
0: Bardzo się obrażają wszyscy, bardzo. I to nie tylko z radia, tylko tak ogólnie.
2: Ale wiesz co, ja tego nie rozumiem, bo z jednej strony dużo się tu mówi o naprawdę fajnych rzeczach, tak? Jak wolność, jak po prostu no, społeczeństwo i no i masę różnych pozytywnych i rzeczy, które mogłyby zmienić, jeśli nie świat, to kraj, a przynajmniej nas samych. A z drugiej strony ludzie się obrażają, więc no ja tego nie rozumiem. Albo jesteśmy ludźmi dorosłymi i wiemy, o co nam wszystkim chodzi, albo po prostu gramy, no i ja tego nie kumacę.
0: Ludzie się zrobili bardzo drażliwi. Kiedyś tacy nie byli. Ja w ogóle się wychowywałem w środowisku takim, że się witaliśmy na zasadzie cześć ty głupi chuju, cześć kurwa, a co kurwa, masz, syfa masz tak, na nosie jak pizda kurwa, tak, jedź ci no, jebne.
1: Jest taka kultura obrażania się i ty się dziwisz się i jam ci to, że ma takiego... W ogóle strasznie faktycznie się chłopak zrobił jakiś obrażarski. Już chciałem z nim pogadać dwa słowa. Mi kazał spierdalać, wyzywał mnie od jakichś skurwysnów czy coś i ja się przestałem.
0: Ale słuchajcie, popatrzcie tak na całokształt, nie tylko na Jamci to, którego serdecznie pozdrawiam i to wcale nie jest powiedziane, że on się jakoś bardzo obraził, on raczej nie jest z tych właśnie bardzo obrażalskich chyba. Ale mówię tak ogólnie się patrzę na ludzi. Może wszyscy chcą być tacy on-e i tacy z dobrego domu czy coś, nie wiem. I tacy, to co powiedziałeś zabolało mnie albo urażony się czuję w pupę. I tak wszyscy jakąś taką przyjemność może z tego czerpią, bo to jest fajny pretekst, na przykład, jak na przykład nie chce ci się tam gadać z kimś czy coś, to słuchaj, wiesz, co powiedziałeś, to dzisiaj to już wystarczająco dużo powiedziałeś, ja się oddalę w tym momencie. I to można tak se fajnie poaktorzyć, coś, nie wiem o co chodzi, kiedyś tak zupełnie inaczej było.
2: Ale dla mnie to, powiem ci, Krawcze, wciąż jest dziecinada. Nieważne, czy zrobisz to na zasadzie spieprzaj ty głupi chuju, czy na zasadzie Krawcze, ja już mam dość i odchodzę, prawda, dziękuję bardzo. Więc tak czy inaczej, nie wiem, dla mnie obrażanie się to jest na poziomie nie człowieka dorosłego.
0: Blacha coś tu ma przeczucie, że zaraz będzie o nim i się tu śmieje, ale to może lepiej nie, ja się boję w ogóle coś mówić.
2: Ale nie podaję żadnych, nie wiem, ksyw, czy personaliów kogokolwiek, tylko w ogóle sam fakt obrażania się. Nie uważasz, że to jest po prostu niedorosłe?
0: Tak, to jest bardzo dziecinne, ale to nie jest nawet tylko obrażanie się, to jest też niechęć do osób innych, która się przejawia o dziwo w środowisku, tak mocno w środowisku wolnościowym, czyli tak, jebać lewaka, Kubę, jebać pedała skałę, kryptopedała, bo on się nie przyznaje, ale to pedał jest. Kunrad, wypierdalaj świrze. I tak stopniowo znikają po kolei różne osoby, które ja wcześniej miesiącami nawet starałem się przekonać, żeby tu coś wspólnie robić, jakieś tu robiłem zajawki. To wiecie, to tutaj poustawiać wszystkie te i kategorie, żeby się audycje wyświetlały, jakieś porobić obrazki. Trochę i dogadać przede wszystkim, tak? Bo u nas to zawsze, zanim się coś zrobi, to trzeba się spotkać i pogadać. Oczywiście tylko na żywo, nie przez internet, bo to nie rozmowa. Trzeba się spotkać w ogóle na żywo. Pojechać do kogoś, na przykład najlepiej do miasta, przy kawce porozmawiać o wszystkim, jak my to zrobimy. To radio, to audycje, to wszystko, kto będzie szefem, a ja będę miał 4 gwiazdki. A słuchaj, ty będziesz miał 5, okej? To ty będziesz miał o 1 gwiazdkę więcej i myślę, że moglibyśmy tutaj paru osobom dać po gwiazdce jeszcze i rozrysujmy to w ogóle, kurwa. I rozrysujmy, zróbmy w Excelu jeszcze, ja będę skarbnikiem i kurwa macie już po prostu, zanim coś kimkolwiek zrobię, to muszę pierw plany układać, ustalać, kto jest szefem, kto ma większego... Nieważne co, już dobra, sorry, zdenerwowałem się. Wiecie co, ja sobie pokrzyczę trochę i mi przejdzie może.
1: No właśnie tu się wyrzuć ten rzeczy, wszystko co cię boli, te smraklocki, nie ty
2: to... Właśnie, to twoje radio krawcze, możesz, że tak powiem, pojechać po całości.
0: Wszystko mnie boli, kurwa.
1: Dobry jest taki...
0: Jestem stary.
1: Ale każdy ma taki cykl gorzkich żali, nie? Teraz znowu jestem faza gorzkich żali. Faktycznie jakoś ten...
0: Jestem stary, nie, wszystko jest mnie boli.
2: Nie, to też się zastanawia, bo dużo wolnościowców mówi, że budujmy to, budujmy tamto, róbmy to, róbmy tamto. Jak my, kurwa, mamy cokolwiek zrobić, jeżeli my się kłócimy między sobą?
1: No bo to jest, nie wiesz, to właśnie Dawkins kiedyś powiedział, to z ateistami jest taki problem, nie? Którzy też są często wolnościowcami, że to jest tak, jakbyś chciał koty, kurde, wypasać.
0: Wypas kotów to dobre było.
2: Tak.
0: No, w ogóle ciężko jest coś zrobić, bo ludzie po pierwsze wolą gadać o robieniu czegoś niż faktycznie zrobić. Jak przychodzi do robienia, to nagle wszystko tak się kurczy, więdnie, maleje i zaczyna cienko piszczeć i w ogóle i się robi już tak w ogóle, już to już nie jest to, w ogóle nie ma co jednak. No i w ogóle też i ludzie się dzielą strasznie ze sobą, strasznie są podzieleni. Ten tego nie lubi, ten się... Ile ja już tutaj widziałem scen, od kiedy radio założyłem, takich, ile było dram? Klot, Skała, Kuba, Kunrad, każdy kto się pojawia, są jakieś tu problemy, ten nie lubi tego, ten tamtego, ten obrażony, ten z tym nie będzie, z tym nie będę, ale mogę ewentualnie, tylko niech on się do mnie nie odzywa. No dobra, a słuchaj, jest ten, tak? No to ja nie chcę, wiesz, nie chcę się podpinać pod markę, która jest, ma związek z tym gościem. I tak każdy znajduje sobie powód jakiś, żeby czegoś, wiesz, nie zrobić, żeby po prostu... nie mam siły już. Nie mam do was, ludzie, siły.
1: Ja ci chcę tylko powiedzieć, że Etam wpadł na taki pomysł, żeby tutaj community podało numery. I numery są 2, 3, 6, 10, 13, 23, 31 i powiedział, że połowę wygranej, jak ktoś pyknie, daje od razu tobie. To ci się humor poprawi, a będzie ci przynajmniej stać na dobre psychotropy.
2: No jest to jakieś rozwiązanie.
1: Jest jakaś metoda, nie? Tak jak
2: ale, no to co powiedziałeś...
1: W ogóle będziemy wysyłać kupony z Totka do nocnego radia, tak jak na weselach się robi, nie?
2: O, właśnie, no można tak.
0: No. I czemu nie ma kobiet tu w radio? Jest tylko Ola, która i tak nic nie mówi nawet.
2: Dobre! Ale Ola ma głos.
0: No czemu kobiety wszystkie w ogóle są takie, siedzą przy tym mężczyźnie jak przyczepione do konana, do nogi i zajmują się wyglądaniem pięknie, a nie zadzwonią do radia, na przykład nie pogadają, nie rozumiem tego.
3: Ona... Przepraszam najmocniej, ale ja nawet dzwoniłam ostatnio do Radio Paranormalium, także wiesz, krawcze, no.
1: Dzwoniła do Paranormalium.
2: Zobrali się do ciebie kolejna kobieta.
1: Dzwoniła do Paranormalium. Na Paranormalium była wtedy na jednej rozmowie jeszcze jedna typiara i jeszcze jakaś druga Ola zadzwoniła, więc de facto wtedy na Paranormalium na jednej rozmowie skype'owej było więcej kobiet niż w ogóle w historii Nocnego Radia.
2: Ale do Nocnego Radia jak do tej pory tylko jedna dzwoniła się, czyli Ola, tak?
3: Ale ja ci to, krawcze, tak wytłumaczę, tak po prostu jak ja to rozumiem, że ja na przykład jak jeszcze nie znałam ani Zenona, ani Nocnego Radia, to na przykład chodziłam sobie na Radio Paranormalium i tam sobie czytałam rzeczy. Ale ja nie widziałam, że tam jest radio, nie wiem jak ja tego nie widziałam, no nieważne, no po prostu kobiecy mózg. Nie widziałam, że tam jest radio, którego można słuchać tak jak, no tak jak was, prawda? I ja tam czytałam rzeczy, ale nie byłam świadoma tego, że tam jest takie fajne radio, dopiero mi ktoś to pokazał. I to tak działa na takiej zasadzie, że to musi ktoś komuś pokazać, jakiś mężczyzna kobiecie, no bo kobiety to tak, wiesz... No,
2: ja dzisiaj swoją koleżankę zachęciłem, żeby weszła właśnie na streama, na Nocnego Marka. Nie wiem, czy weszła, nie dała mi znać.
3: Ale to trzeba tak, wiesz, ktoś musi posłuchać tak 2-3 audycje wtedy, żeby się wciągnąć. No bo tak jak ty komuś no powiesz, też... żeby posłuchał, wszedł, to nie zadziała.
2: On znaczy, musi... Ja w ogóle poleciłem radio, nie? Więc tam są przecież audycje nagrane, więc no może przejść przez cały serwis, nie? Tam tego sporo jest, także...
3: No tak, ale tak według mnie to najpierw trzeba posiedzieć po prostu tę osobę, która miałaby tutaj być zainteresowana, no to trzeba jej pokazać, puścić, ma przesłuchać całą audycję i wtedy, no bo tak mi się wydaje, że jak polecisz, to tak, no tak nie zadziała. Już trzeba coś
2: takiego. No zobaczymy, może masz rację. w sumie.
3: No ja mam nadzieję, że się mylę, prawda? Ale to ja tak mówię, tak na swoim przykładzie po prostu podaję, jak to u mnie było.
2: Czyli zachęcamy kobiety do słuchania Nocego Radia i pokazujemy im
3: tak, nieskrawność. Trzeba po prostu na siłę nawet przytrzymać przez całą edycję i tak wtedy, o.
2: Dobra, spoko.
1: Weź tam furek, zaproś do pokoju, że tak się wyrażę, koleżanki i nie słuchają z tobą, to będziesz miał ten... W ogóle, wiesz, rozwieź tam, gdzie trzeba ogłoszenia i tyle. A w ogóle, wiesz, Krawie, czemu by tego nie promować tak swoją drogą? Jakoś na Facebooku tego Radia Nocnego?
0: No tam trochę promuję cały czas, nie? No coś tam robię. No, nie wiem. Nie wiem, bo ja jestem chyba nieudacznikiem i nie potrafię się tym zająć. Jestem kiepskim kapitanem i nie nadaję się do tej roli, bo okazuje się, że na przykład rola kapitana to jest bardziej głaskanie ludzi po główce, bardziej taka przedszkolanka troszeczkę się robi z tego. I...
1: Ja wiec, dobra, pitu. Zamiast użalania, daj dostęp do Facebooka mi albo Etamowi, bo ja to się tam, nie wiem, słabo znam, ale coś tam się znam, a Etam to z całą pewnością się zna na promowaniu rzeczy na Facebooku. Uwierz mi, on to
0: być
1: popchnie.
0: Być może.
2: Krawcze, ja nie zgadzam się, że kapitan to ma głaskać po główce. Kapitan trzeba ma opieprzyć równo i do...
1: Ja to wiedzieć jak ten, jak Janek Kost. Co to kurwa jest? Sejm czy wojsko?
2: No właśnie, co to kurwa jest? Przedszkole czy radio?
0: No ja jakiś oklapnięty jestem, ale to po prostu się dużo zbiegło różnych spraw i to jest problem, bo potem mam siąść do mikrofonu i mam do wyboru dwie opcje. Albo powiedzieć, napisać w związku z problemami zdrowotnymi oraz różnymi sprawami dzisiejsza audycja się nie odbędzie. I coś tam nabajerować, nakłamać. Albo siąść i tak jak dzisiaj się użalać, stękać i tak tutaj... jęczeć, można jeszcze powiedzieć.
1: Trzeba czasami się pojęczyć.
0: I dużo osób jest zawiedzionych wtedy, bo nie ma błaznowania, nie ma śmiesznych wierszyków, nie ma przyśpiewek. I co to ma być? Za co ja płacę?
2: No ale życie jest takie, że nie zawsze jest tak wesoło, wiem, bo u mnie to ostatnio niezbyt fajnie dzieje. A jednak, że tak powiem, od tego też jest społeczność, żeby weszła i z tobą jakoś tam pogadała, tak? Na tym streamie.
0: Nawet śmierć się mnie nie ima. W ogóle ja mam tak jakoś takie dziwne przypadki, że a to rusztowanie gdzieś za mną spada, a to jakoś woda mnie porywa, ale cudem jakoś ten. A to jako dzieciak wypłynąłem na takim zabawkowym kółeczku na środek jeziora, nie potrafiłem pływać jeszcze wtedy. A to takie było naprawdę liche, takie do pływania, nie wiem, w misce. I dużo takich miałem ze słuchawkami na uszach na maksa słuchałem se metalu, szedłem po torach kolejowych. Nagle tak myślę, kurwa, no a jak pociąg mnie jebnie z tyłu? I tak dużo takich miałem sytuacji, że śmierć jakby przelotnie spotkałem i nawet raka nie mogę dostać. Żre gówno, jaram fajki, żyję niezdrowo i nawet rak się mnie nie
2: ima. No to się cieszysz.
1: Ty nawet kurwa umrzeć nie umiesz.
0: Nawet umrzeć nie potrafię. No dokładnie, dobrze to podsumowałeś.
2: No. Dobrze, nie chciałbym, żebyś umarł.
0: Jak samobuja strzelę, to i tak to spierdolę i...
3: Ty, prawie to jest jak ten rudy Bad Luck Brian.
1: Że Bad Luck Brianowi się udaje w drugą stronę w tej materii. On jest jak ten porucznik przybył, ten prokurator, ten typowy wojskowy oficer polski, nieco nawet nie umie sobie w łeb strzelić z pistoletu. Też byś nie umiał.
0: Życie jest do dupy ogólnie, wszystko się sprowadza do kasy, z tego co widzę, tak się mówi, o pieniążki nie są najważniejsze, gówno prawda, wszyscy gadają o kasie, ciągle problem numer jeden, kasa od pierwszego do pierwszego, a ile masz kasy, a ile będę miał kasy, gdzie moja kasa, czy mógłbym odzyskać moją kasę, i tak cały czas ta kasa.
1: Krawiec, dobra, chuj, miałem tego nie robić, ale ja ci powiem tak, nie, że mam niesamowicie ładną kobietę, która w żadnym wypadku nie leci na żadną kasę. A do tego ona ma jeszcze dwie siostry, tak swoją
2: drogą. Ja mam takich właśnie, co nie lecą na kasę i ten.
1: Które też mają dokładnie takie same się. Widzisz, Furak też ta to wiesz, widzisz, te dwa problemy, czyli kobiety i kasa, to nie jest tak, jak ci się wydaje.
0: Może prawda? Masz, może nadrabiasz czymś innym. Na przykład długością członka.
1: Nie sądzę.
0: No to jak ani członek nie jest duży, ani kasy nie masz, to czemu ta kobieta z tobą jest?
2: Bo go kocha.
0: Za co, jak nie ma długiego członka ani pieniędzy?
3: Ma piękny mózg.
1: Na pewno, z całą pewnością. No, ale krawiec, no, goddammit. Da się, naprawdę, uwierz mi, da się, nie? I twoje window of opportunity chyba się drugi raz otwiera, co ci kiedyś tam dzwoniłem pewnego pięknego weekendu długiego. Chyba się drugi raz otwiera. Przemyśl to.
0: Kill me.
1: Tak mówisz teraz, jak powiedziesz to kill me, to miałem przed oczyma tego z końca Muchy 2, tego dziada brzydkiego.
0: Niech mnie ktoś dobije. Bo już, ja chyba samobójstwo popełnię z nudów w sumie, tak? Tak? To będzie pierwsze w historii samobójstwo
1: z nudów. Para depresji. Krawiec, kurwa, zrób tak jak ja. Weź na litość boską. Ja z pełną premedytacją założyłem konto na Filmwebie, bo sobie pomyślałem, filmy, które człowiek ogląda, dużo o nim mówią. I tak Seole znalazłem, no, na forum Walking Dead. I to jest zajebista po prostu metoda, nie? Żeby jakoś coś tam w życiu zmienić. Babcie zawsze miały rację, mówiąc, że kurde, znajdziesz sobie babę, to się naprostujesz, a jak nie ma baby, to się synek zmarnie.
0: Denerwują mnie kobiety.
3: Mnie też denerwują kobiety, bardzo.
1: Także to jest dosyć powszechne.
2: Ja mam do nich większą cierpliwość niż do kogo innego. Także.
0: Mężczyźni też mnie denerwują. I dzieci.
3: Zdecydowanie bardziej kobiety są wkurzające. Zdecydowanie bardziej.
1: No, to prawda.
0: Padła taka teoria, że mam kryzys wieku średniego. Możliwe, możliwe.
2: Ale jeszcze jesteś chyba przed średnim, nie? Bo to tak bliżej pięćdziesiątki jestem.
1: Kurek, teraz tak to jest.
0: Co? Ja bliżej pięćdziesiątki jestem już, tak?
2: Nie, mówię, że bliżej pięćdziesiątki to jest ten średni wiek chyba, nie? A. No.
1: Nie, no to już...
0: Koło czterdziestki chyba. Wieku...
1: Jezus Maria, uważaj na Zuzię, nie, bo sugerują ci ją ruchać.
0: Na czacie tak mi sugerują?
1: Tak.
0: A, ubierz kota w babskie ciuchy, faktycznie. Kot w podwiązkach.
3: Co prosto napisał, gdzie chodzi z kotką Krawca?
1: Co? Będę chodził z kotką Krawca. Zaraz ci nawet kotkę odbiją, jeszcze to ci kurwa nie wyjdzie.
0: No, ja będę chciał ją pogłaskać, a ona zacznie na mnie prychać i się pojawi jakiś kot tam w tle. I to będzie już koniec.
2: Zapraszam do Lublina, do Mrał Cafe, tam jest 10 kotów.
0: O, knajpa z kotami, muszę się kiedyś przejść.
2: No, i jest to oprócz tego, że w Lublinie, to jeszcze gdzieś w jednym miejscu w Polsce. Jest właśnie kawiarnia, gdzie są koty. Ale nie do jedzenia.
1: Nie do jedzenia koty. Kota to mu się bawić.
2: Tylko do głaskania. Ale pod warunkiem, że same zechcą.
1: A ja kota ostatnio gazem pieprzowym potraktowałem, wyobraźcie sobie.
2: Wiesz co, jak mogłeś? No,
1: no mogłem, bo taki, wiesz, są wszędzie taka właśnie psychoza, nie? To trochę taka psychoza jak z tym było, nie? Że ta wojna się zaczęła w Królu Arturze, bo ktoś tam żmiję pierdolną, nie? I wszyscy pomyśleli, że to jest znak do ataku. To było trochę na tej zasadzie, że tu są te wszystkie oznaczenia przeciwko wściekliźnie i tak sobie idę, ja, Ola i Mały i patrzę i kot jakiś idzie w naszą stronę, nie? I tak cały czas do tego Małego chciał coś podbić, nie? I tak kurczę, wiesz, że tam prycha na niego, krzyczę w ogóle, tąpnąłem, nic, ten baran dalej na mnie idzie, nie? I sobie pomyślałem, kurde, skubaniec, może wściekliznę, że się w ogóle nie boi. No i widzisz, wtedy instynkt zadziałał i musiałem mu potraktować go tym, nie? No mogłem go z buta potraktować, myślę, że mu się mniejsza krzywda stała, jak dostał gazem pieprzowym, nie? No, tak to jest, taki proza życia. Powiem wam, że mieszkałem w tej dzielnicy, co mama Madzi, mieszkałem w dziadowskich dzielnicach Bytomia, mieszkałem w dzielnicy Warszawy, gdzie było rekordowo dużo morderstw i nigdy, nigdzie nie musiałem tyle razy korzystać ze środków obrony, co tutaj, kurde, w tej bezpiecznej, uzdrowiskowej miejscowości.
2: Widzisz, z racji, że uzdrowiskowa, to wszyscy chcą przyjeżdżać, tak? No i spotykasz więcej, można powiedzieć, charakterów, tak?
0: Blacha in the house. Jack Steele do nas dołączył. Witamy.
4: Dobry wieczór.
2: Cześć,
0: dobry wieczór.
4: To ja może ujawnię to, czego ujawniać nie powinienem. Nie chciałem tego ujawniać, ale skoro już takie pomyje się wylały na społeczność, to myślę, że warto powiedzieć parę rzeczy.
0: Jesteś gejem.
4: Nie skądinąd negatywnych. A to może zacznę od początku.
1: O Jezus.
4: W radiu na fali, które Krawiec współtworzyłeś, nie?
0: No.
4: No, wiesz skąd tam się pojawiła Becia?
0: Domyślam się, że jej zarekomendowałeś i przyszła.
4: Tak, namówiłem ją do tego, żeby się tam pojawiła. A wiesz skąd w nocnym radiu pojawił się Bajtiter?
0: Domyślam się, że też mu zarekomendowałeś i przyszedł.
4: Tak, i za chwilę pojawi się bardzo merytoryczna i bardzo treściwa audycja Potrzeby i Bajtitera. Będą to robić wspólnie. Też, jakby to powiedzieć, maczałem w tym palce, żeby do czegoś takiego doszło. Mimo tego, że byliśmy w konflikcie i w zasadzie nadal jesteśmy, chociaż to, co ostatnio stwierdziłeś, że masz jednak jakiś tam plan, tak? Troszeczkę, prawda, zdjęło mi to jakieś tam, prawda, odium, czy nie wiem, jak to nazwać. Natomiast to nie jest tak, że się nie będę się wypowiadać za innych, mogę się wypowiadać za siebie. To nie jest tak, że jak ktoś po prostu jest z kimś w konflikcie, to popada w absolutną bezczynność, tak? Poza tym ja myślę, że i to będzie bardzo niepopularny pogląd. Zdaję sobie z tego sprawę, że zaraz, prawda, watacha psów mnie zagryzie, że to nie powinno tak być, że wszyscy powinniśmy się ze sobą zgadzać. Że jednak konflikt coś tam krystalizuje, tak? Że na bazie niezgody dochodzi się właśnie do jakichś konstruktywnych wniosków.
1: Obawiam się, że nas jest za mało, żeby coś krystalizować.
4: Tak myślisz, że jest nas za mało?
1: No jest rozbite na kontestacje, na radio na fali, w którym siedzieli jakieś dziwne smraktoki. Jest jakiś, kurde, tam Marcin Skilder, który gadał przez 3 godziny o... No, miły człowiek, ale gadał o Andronach. Kolejna teoria.
4: Ale ja w tym momencie...
1: 10 komentarzy negatywnych. Nocne radio też ma jakieś tutaj doły, po prostu dziwne rzeczy się dzieją. Kurczę, niektórzy się faktycznie do gardła skaczą. Jasne, że jakieś tam krystalizowanie jest dobre, ale to co? Jaki będzie tego efekt? Jeszcze jedno radio? Nowa huta, jak ktoś napisał?
4: A jeżeli... No ja nie wierzę, ja nie będę się teraz odnosić do konkurencji, bo to jest jakby głębszy i szerszy temat, tak? Też ci ludzie, prawda, popełniają jakieś tam błędy, też mają, pewnie mają jakieś tam słabsze dni, tak? Chociaż może nie tak bardzo się z tym ujawniają, jak Krawiec ma tendencję do robienia tego. Co skądinąd nie jest ani niczym złym, ani niczym dobrym, tak? No po prostu jak ktoś nie chce, to może nie słuchać i tyle, tak? Natomiast ja bardziej się odnosiłem do tego takiego słomianego zapału, tak? Ja mogę mówić za siebie, tak? Z mojej strony, jeżeli była jakaś aktywność, a kiedyś był na przykład taki pomysł stworzenia, nie wiem, Krawiec, może sobie przypominasz, bo kiedyś wspólnie się z tego śmialiśmy, stworzenia artbooka, tak? To pamiętam, Kapitan Muppet był zajarany jakimiś tam artbookami, które wychodzą na rynek brytyjski. W sensie w internecie, tak? No i żeby społeczność stworzyła jakiegoś tam artbooka, tak? No i była taka sytuacja, w której ja coś narysowałem, namówiłem, co nie było tam wcale takie proste, namówiłem do tego Obławę, żeby napisał tam jakiś artykuł, żeby coś tam napisał do tego wszystkiego. Poszukałem jeszcze jakichś takich zupełnie amatorskich zinów, gdzie ludzie tam sobie coś tam rysują. No i to w sumie zajęło... I aha, no i jeszcze musiałem to poskładać w PDF-ie, tak? Bo to jakby docelowo to miało być formę... Miało mieć formę PDF-a, tak? I nie wiem, czy Krawiec sobie przypominasz, jak nawet na antenie, o co miałeś zgrzyt, co w sumie było słuszne, bo nie powinienem tego na antenie ci wysyłać, tylko gdzieś poza nią, tak? No, zostałem zjedzony i przez ciebie, i przez Mapeta, tak? Że to jest gówno, że grafiki są porozciągane, tak?
0: No to bez sensu było, faktycznie, tak.
4: To jest właśnie to, o czym ja od czasu do czasu próbuję, nie wiem, krzyczeć, przemawiać, mówić do ludzi, mówić do rozsądku, jakby to powiedzieć, innych ludzi, ale też do nadających, do tych, którzy współtworzą, że ten taki etap pośredni, czyli to, powiedzmy, w czym ja siedzę, gdzie nie jestem ani biernym słuchaczem, ani też nie jestem nadającym, jest bardzo ważny. Ci ludzie są bardzo potrzebni, bo oni często robią taką robotę, której my nie widzimy, tak? Tak jak Etam zrobił swoją robotę na Facebooku, mimo że ty, Krawiec, zupełnie nic o tym nie wiedziałeś, tak? Zrobił tą platformę dla afterów, mimo że nadającym wtedy nie był, tak? I stworzył ten taki, wszedł na ten taki pośredni etap, nie?
1: Krawiec, jak nam dasz dostęp do Facebooka, to coś pokminimy z Etamem.
2: No, powiem ci, blacha, że otworzyłeś mi oczy w tym kontekście. Faktycznie.
1: Przepraszam.
2: No co, no kurczę, faktycznie ja jako człowiek, który i tak stoi dość z boku radia tak naprawdę, bo ta audycja raz na dwa tygodnie to nie jest jakieś wielkie uczestnictwo, a i do radia dzwonię raczej rzadko. No to nie widziałem tej aktywności, tej właśnie z boku, tak? Która jest może niezbyt widoczna, a jednak przynosi jakieś efekty, tak?
4: No przynosi, tak? I to jest, wiesz, to jest...
2: Natomiast zgodzę się też z tobą, że faktycznie pewnego rodzaju niezgoda na pewno pobudza do myślenia i wymiana poglądów, chociaż nie do końca zgodnych ze sobą, też daje sporo takiego kopa do późniejszego działania, natomiast takie totalne obrażanie się, nie, że tam, nie wiem, ludzie po prostu przestają w jakiś sposób działać. No wiem, że ty nie przestałeś, co udowodniłeś. No to też bywa takie trochę frustrujące, tak?
1: A to teraz się będziemy smyrać po pytkach, jesteśmy fajni, my wszyscy, którzy tak pełną gębą, pełnym gwizdkiem w życiu radia nie działamy, tylko tak troszeczkę, tak
4: jedno. No ale co jest, ale Zenon, co jest w tym złego? Co jest w tym złego, że działasz troszeczkę, ty działasz troszeczkę, ja działam troszeczkę, Etam działa troszeczkę więcej, inni też coś tam działają. Nie, każdy dorzuca się swoje 5 zł i we mnie naprawdę rodzi się taka nienawiść skrajna, tak? Jak słyszę, że tylko, że tak powiem, radiowe życie ma tylko dwie strony monety, tak? Czy dwie strony medalu. Jedna strona to jest taka, że jesteś cieciem, który ma cierpliwie czekać na czacie, ewentualnie się dołożyć parę złotych, a druga strona jest taka, że no, to jesteś nadającym, jesteś celebrity, prawda?
2: Elita.
4: No, wielki pan, elita, nie? A po środku nie ma zupełnie nic.
1: Właśnie to jest klucz problemu. To coś w tym jest, wiesz co, muszę ci powiedzieć, że faktycznie dobrze by było więcej takich ludzi mojego czy twojego pokroju. Furek, ty jesteś furtkę wyżej od nas, no to trzeba powiedzieć prosto. Ode mnie, od Jacka.
2: Nie zgadza się, ale okej.
1: Okay. Którzy by coś tam też porobili, nie? Też właśnie jakoś zakulisowo zorganizowali jakiegoś gościa, może tak jak Jacek, nie? Czy tam jakichś nadających, jakiś artykuł by skrobnęli jak ja, czy coś, czy nawet, kurczę, zrobili jakąś audycję co dwa tygodnie, Furek, jeżeli twierdzisz, że to jest takie małe. Ja nie sądzę, zajebista ta audycja. Masz naprawdę i to powiem ci, że jak się tak obgaduje chamsko ze wszystkimi, no to wszyscy jedno mówią wprost, że bardzo fajnie to robisz. I podziwiam twój flow swoją drogą, że tak sam potrafisz, że nie dzwoni. Gadać.
0: Ma talent chłopak, nie? Też tak uważam.
2: No to może pójdę, zaczniecie mówić prawdę.
1: Nie, no nie, ale...
0: Jeszcze dodam taką ciekawostkę, że Furak to jest chyba najbardziej bezproblemowy człowiek ze wszystkich. w ogóle.
1: Co nie? Ostatnio też była sytuacja, że ja ci to jakiś tam smaktoki pisał, kurczę, ja muszę z nim pogadać i jakoś albo nie wiem, uczyć się atmosfera, albo niech to eksploduje w końcu, w którym stronie pęknie ten ropień. Bo to też jest człowiek, który ma ciekawe rzeczy do powiedzenia, ale widzisz, Furek jest chrześcijaninem, on jest chrześcijaninem, żeśmy gadali na jakiś temat, przy którym byłem ja, Krawiec, ty i Furak i na czacie mówiłem ci to. Ja tam strasznie jakoś gromami ciskam na to, że my mamy z Krawcem jakieś tam pretensje wobec chrześcijaństwa i religii w ogóle. Furak jakoś to, wiesz, puścił kartę, nie?
0: Ale z drugiej strony ja to rozumiem, że ludzie się wkurzają. Tak. Dlatego jestem trochę też podłamany taką prawdą, którą sobie uświadomiłem, że nie za bardzo się da zrobić takie miejsce dla wszystkich. Taki Hyde Park dla ludzi o bardzo różnie, o skrajnie różnych poglądach, bo zawsze, nawet jak na początku wszyscy są nastawieni, dobra, nie będę się obrażał,

0: groch z kapustą i nie sądzę, żeby to miało dobre jakieś efekty, nie? Trzeba się na czymś jednym skupić, jedną grupę starać się zadowolić. Jeszcze w takim środowisku jak nasze polskie, gdzie zawsze się konfliktujemy, dzielimy, gdzie mamy tak różne te poglądy i podejście do życia, do polityki, do ekonomii, do religii, no to, to już w ogóle to się robi.
1: Bo myśmy tych zasad jakichś nie wypracowali. Ja myślę, że właśnie takie te kotki średniego typu jak ja, Jacek i czy nawet Jamci to, czy powiedzmy Daniel, powinny mieć jakieś kurde, jakiś kaganiec nałożony. Bo tak właśnie zawsze sobie myślałem, nie? To moim zdaniem to jest w życiu złe, nie? Że najwięcej kagańców i się zarzuca tym ludziom na samym dole, kiedy powinno być dokładnie odwrotnie. Nie? Im wyżej jesteś, tym więcej tych gnojów się powinno ciebie pilnować. I myślę, że myślę, że to właśnie myśmy powinni sobie narzucić jakiś standard dyskusji, że na przykład tu i tu, w tej audycji się umawiamy na gadkę o religii i jedziemy kurwa na całego, nie? I to ma wszystko pod tytułem, że ty kurwa, ty głupi ateisto ze strony spowodowałeś to, że teraz jest taki syf w Europie, nie? Nie, to jest wszystko twoja wina, ty powalony ateisto, bo wierzysz w jakiegoś tam dzieciojebce kurde niewidzialnego, nie? I jedziesz na całego, nie? A w innych tam audycjach ustalamy jakiś inny standard. Myślę, że to jest coś, co powinniśmy dawno, dawno zrobić, nie? Tak samo, wiesz, a kwestia tego, że nie ma ludzi o lewicowych poglądach, to też jest, wiesz, strata tego radia, moim zdaniem.
0: No, a jak się już jakiś jeden tu pojawi, tak nieśmiało, na przykład taki Skała, taki lewicujący trochę, to mimo, że stara się być takim śmieszkiem i nikogo tam nie urażać specjalnie, no to i tak gromy, od razu gromy i cegły w łapę i zajebać odmieńca, nie? No
1: więc... Nie, on ma ciężki styl tej swojego żartu czy coś, czuć od niego taką sztuczność, on, wiesz co, Kuba jest dobrym przykładem lewaka, że tak się wyrażę, on ma taki easygoing koleś, nie? On ma...
2: Chyba tak, no, Kuba faktycznie.
1: Kuba jest lepszym przykładem, no, żeby tę społeczność, wiesz, oswoić z tym innym sposobem.
3: Ale nie zakłamujmy rzeczywistości, tak? W sensie Skała to nie jest, prawda, człowiek, osoba, która został tutaj zaproszony z tego względu, że od po prostu ma coś ciekawego do powiedzenia, tak? To jest również podcaster, również nadający, zresztą długi czas współpracujący z Krawcem. I troszeczkę nie odwracajmy kota ogonem, tak? Ten, który ma władzę nad anteną, musi tej anteny bronić, tak? Nie róbmy też czegoś takiego, że o, dobra, to ja może takiego pytania nie zadam w trakcie na antenie, ponieważ no prowadzącemu mogłoby się zrobić przykro, tak? To też mam wrażenie, wprowadza jakąś taką atmosferę fałszu, tak? Tak samo jak wprowadza atmosferę fałszu udawanie po prostu jakiegoś Jezusa czy jakiegoś świętego. I nie piję tutaj wcale do Kunrada, tak? Tylko piję do tego, żeby mówić wszystkim dookoła, no słuchaj, ja tutaj wszystkich lubię i w ogóle jest cacy, a tak naprawdę to się we mnie gotuje. No, ja myślę, że ty, Krawiec, długo byś w czymś takim nie wytrzymał, tak? Albo prędzej czy później jakieś ploty by wypłynęły i zrobiłaby się z tego taka gównoburza, która rzeczywiście mogłaby rozsadzić radio.
0: Ja to najchętniej bym oddał kapitanowanie komuś radiem. Chcesz, blacha, zostać kapitanem?
2: Jakiś zwrot sytuacji.
3: Nie, ale powiem ci, że mógłbym ci pomóc. Mógłbym ci pomóc w takim sensie, że... I to jest bardzo proste. Zrób sobie teraz przerwę na 2 tygodnie.
1: Oj, to się rozpierdoli wszystko ostatnio.
3: Nie rozpierdoli się. Zrób sobie przerwę na 2 tygodnie i zajmij się tym, do czego masz taką wielką niechęć, czyli planowaniem. Zaplanuj coś i wówczas zarzuty nie będą się pojawiać, jak powiesz, słuchaj stary, ja mam swoją wizję. Ja mam wizję, ja konsekwentnie do niej dążę. Cokolwiek by tutaj nie myśleć o konsekwencji czy niekonsekwencji Kloda i tego, co on tam na ten temat mówił, tak? No bo potem to... Ja mam trochę takie wrażenie i to też po części z mojej strony było zarzutem do ciebie, Krawiec, że jesteś tak rwany na różne strony. Do kurwy nędzy, Krawiec, to jest twoje radio. Ja ci to powtarzam.

0: powtarza mnie pierwszy raz. To jest twoje radio, a ty się tak oglądasz raz tu, raz na Kloda, jacyś tam ludzie uciekają, ty do nich się uśmiechasz, no olać ich, poszli sobie, no to trudno.
1: Ty, no ale ja nie jestem z kamienia, no to co się dzieje wokół tutaj mnie i ludzi, z którymi współpracuję, no to wiesz, dotyka też mnie, no nie jestem skałą, żeby to wszystko jakoś ominało.
2: No, skała to... Krawiec, jedna rzecz.
1: Krawiec to skała.
2: Słuchaj, koniec. Ostatnia rzecz o Kunradzie. Zrozum, że on też siebie krzywdził przede wszystkim w tym wszystkim, tak? Im bardziej wchodził w to radio, tym mniej się życiem przejmował. On chciał znaleźć robotę, im bardziej szedł w radio, tym bardziej miał to w dupie.
1: I dla jego dobra dołączyłeś też do tych, którzy po nim tam jechali i okazywali mu swoją niechęć, nie?
2: No, słuchaj, między innymi...
1: Jestem pewien, że jest ci bardzo wdzięczny.
2: Nie musi być, słuchaj, nie, to nie jest, wiesz, smrak, który trzeba rozpatrywać, to nie jest taka, wiesz, jednowymiarowa sprawa, po prostu o to chodzi. I to tyle w jego temacie. Tutaj dobrze Kurt ci napisał, przeczytam, nic dziwnego, że jesteś smutny i zły. Jak zmuszasz się do prowadzenia jednej, dwóch audycji w tygodniu, to staje się dla ciebie to obowiązkiem i odbiera całą przyjemność. Na dodatek te opłaty miesięczne za prowadzenie strony. Jeżeli mam ci coś doradzić, to zamknij radio i nagrywaj podcast, kiedy będziesz miał na to wenę i ochotę. Jak się do tego ustosunkujesz, panie kapitanie?
1: Dobry pomysł. No to zamykamy, no.
2: Ja ci dam.
1: Bardzo dobra koncepcja, proszę pana. Bardzo dobra koncepcja. Zrobię sobie, dam se na luz. Zamykamy, słuchajcie, niestety. Klot to keszysta tutaj. No właśnie, jeszcze ten Klot na keszyzm przeszedł. Ostatnio znowu tu jakieś wiecie co, też u wielu osób, jak już tak krytykuję ogólnie to, co u ludzi widzę dookoła, to właśnie tak mi przypomniał Klot trochę, bo też się ostatnio na mnie strasznie zdenerwował, że ta teoria chaosu nie weszła na nocne radio i dużo osób się denerwuje o takie rzeczy błahe i często jestem zaskoczony, że ktoś się wkurwia o coś takiego... Co w ogóle powinno spłynąć? No trudno, no dobra, nie? 10 minut po tam weszła audycja na nocne radio. Nie, ja bym na takie coś nigdy nie pozwolił. U mnie coś takiego by się nigdy nie zdarzyło. Uważam, że to jest nie do pomyślenia. To, co się stało, po prostu aż mi krew z dupy poleciała i czujesz, dostałem obrażeń wewnętrznych. Długo tego nie zapomnę ci, Krawcze, ale trudno, taki już jesteś. Trudno.
2: To jest przewlekła nerwowość, wiesz? To jest przewlekła nerwowość. Ja to u ludzi już dawno temu zauważyłem. To jest przewlekła nerwowość. Taki, wiesz, szukanie triggera i eksplozji, żeby tylko się wyładować. No, z tego to wynika. Przecież Michał robi błędy w swoich audycjach, odkąd się tam była ta akcja z tym jego przeprowadzaniem, z tym landlordem, nie? To zaczęło się wszystko pitać. Ja myślę, że tam mu jakoś życie pierdoli. No i tyle. A to później przychodzi na resztę innych rzeczy. Tyle.
3: Ale to co, masz na myśli, że na przykład za dużo prywaty jest tam w tych audycjach? Czy
2: bo to, ja, słuchaj, to, co ja się dzieje z audycjami, to jest druga sprawa.
3: Pytam też.
2: Chodzi o to, że Krawiec powiedział, że Michał się obraził ciężko, bo nie w porę była retransmisja.
3: A nie, na to wiem.
2: Nie? To jest faktycznie pierdołą taką, wiesz, na zasadzie, że Jezus Maria, zostawiłeś pościel z guzikami do góry, a nie na dół.
1: No.
2: Na tym poziomie to jest problem, tak? No tak, bo jest kurza na 5 streamach idzie, nie wiadomo gdzie jest spiracone, po prostu trzeba być matołem, żeby tej audycji nie mieć w przeciągu 3 dni ogarniętej do odsłuchania podcastu, albo nie znaleźć ten, nie? Więc jedno nocne radio nie robi takiej różnicy. Nawet gdyby Paranormalium padło, to ludzie i tak to odnajdą.
1: A wiecie, co najlepszego w tym jest? Jak na przykład ma się na co dzień jeszcze takie przyziemne, różne swoje sprawy i problemy, ale takie grubego naprawdę kalibru, a potem siadasz sobie przy komputerze, no to teraz się odprężę, może coś sobie pogadam, a tu dostajesz na Skype'ie na przykład. Krawiec, jak mogłeś mi to zrobić? Po prostu ty powiedziałeś Krzyśkowi, że Zenek z Mariuszem obgadywali Jasia, a Jasiu powiedział, że ty mu powiedziałeś to, co ja mówiłem, żebyś ty mu nie mówił. I kurwa, i czujesz wtedy, tak się łapiesz za głowę i myślisz, kurwa, cofnąłem się do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, gdzie wszyscy są cofnięci o 20 lat do tyłu i zachowują się jak dzieci, ale może nie, może to mi coś się pomyliło i się pytam, what the fuck, o co chodzi, no czy problem? I znowu jakieś wielkie problemy. I to jest dziwne, męczące takie, kurwa. Nie wiem o co chodzi ludziom. Tak, to jest, już mówiłem, to jest często słowo, które powtarzam. Nie wiem o co chodzi, nie? Bo naprawdę nie wiem o co chodzi. I zaczynam się interesować takimi rzeczami bardziej odległymi. Na przykład tym, że raptem 4 lata świetlne stąd jest zajebista planeta, kurwa, do życia. Jest woda, jest wszystko i święty spokój. Proxima B. Wodny świat.
2: No to fajna planeta jest. I to lecę myślę, tam. Że jeszcze żeśmy nie ukręcili żadnej audycji na ten temat.
3: Poczekaj, jeszcze opatentują EM Drive na skalę przemysłową, to może z czasem tam będzie szybciej dolecieć.
1: O, Marian Kesze będzie lepsze rzeczy nam do latania tutaj oferował niedługo w kosmos, więc ja czekam na Kesze tutaj.
3: A ja
1: i
3: uważam,
1: się cieszę, że
3: Kesze... EM Drive jest bardziej do rzeczy niż Kesze, nie obraź się.
1: Nie wiem, czy lecieć z Maskiem, czy z Kesze, po prostu...
3: Z Mask?
2: Jedziemy z smrachlokami teraz.
3: Oczywiście teraz ja też trochę nabijam, tak, żeby pokazać.
2: Straszne smrachloki. Kurczę, no to co? Musimy jakąś kulturę... Ja myślę, że konkluzje na chwilę obecną są takie. Trzeba jakąś kulturę tutaj wypracować pomniejszą. Bo wiecie co, ja osobiście mam z panem Jemci to się ochotę nieźle pokłócić i pójść na noże, ale wiesz... Jak pierwszy raz się z nim zciąłem, Szymon tego posłucha, więc nie traktuj tego jako obgadywanie, to po prostu sobie pomyślałem, cholera, dopiero miałem dramę z Kunradem za sobą i nie będę, kurde, kolejnego słuchacza, który ma, no, ciekawe rzeczy do powiedzenia, bądź co bądź, jakoś tutaj antagonizował ze sobą, ale przyznam szczerze, że ma między mną a nim jest napięcie jak jasny skurwysyn. I mam niesmak po tym, jak mnie wyzywał od skurwysynu. Zajebiście.
1: To fajnie zabrzmiało. Mam niesmak od czasu, kiedy mnie wyzywał od skurwysynów. Mam niesmak.
2: No, co ja ci poradzę, że jestem człowiekiem takim wbrew pozorom niekoniecznie konfliktowym.
0: No tak.
2: Jak już jest konflikt, no to jest konkretny. Ale no właśnie nie chcę kolejnego konfliktu. To o to mi chodzi, rozumiesz? Może to trochę geopolitykę obecną przypomina. Wszyscy już mają noże wyciągnięte, ale wszyscy jednocześnie wiedzą, że lepiej będzie, jak ich nie użyją.
1: Ale Kaczuś tu pięknie napisał. Radio na fali było fajne, to się ktoś pokłócił. Kontestacja była zajebista, to się pokłócili. Nocne radio było zajebiste, to się pokłócili. I to jest sedno sprawy. Jest. My po prostu lubimy się kłócić. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest jednak fajne. Fajnie się gada o tych o konfliktach, o wojnie, o tym, że ktoś jest taki i owaki, niż się siada na przykład i mówi o czymś przyjemnym, bo przyjemne to jest takie dla ciot gadanie o czymś przyjemnym.
2: Tam gówno prawda. Ja już mam przyszykowaną bardzo niefajną wersję ksyfy pana Jamci, to w razie wojny i teraz to wiesz, tak mówię teraz jak Putin, mam nowe Satan 2 pociski, nie? To teraz właśnie mówię teraz, że mam nawet ksyfę wstrętną na Jamci to i w ogóle nie zamacham się jej użyć, jeżeli konflikt się pogłębi, ale no, tak szczerze, w głębi wszystkiego ja nie chcę, ja bym chciał z nim sobie spokojnie, tak jak kiedyś pogadać, wiesz, niesmak pozostał, ale pogadać sobie o wiesz, o mieczach samurajskich, niesamurajskich, o pierdołach, andronach i tak dalej, i tak dalej. No ale kurde, no. Muszą obie strony pójść dać sysiana, tak?
1: Jak ja mówię, ja gościa rozumiem nawet trochę, no bo zróbmy sobie eksperymencik i zmieńmy tutaj Bóg na przykład na coś innego, na przykład na
2: Richard Dawkins.
1: Albo na coś bardziej takiego już w ogóle lightowego nawet, skitlesy. No to wiesz, jak cały czas mówimy, skitlesy są do dupy, nienawidzę ich, kurde, niedobre, nie smakują mi, kupiłem, no żygać się chcę od tych skitlesów, a on kocha te skitlesy, no to wcześniej czy później się wkurwi i pójdzie sobie do tych, co lubią te skitlesy. Może głupi przykład podałem, może faktycznie lepszy byłby Dawkins.
2: Nie. Jakiś tam jest ten mechanizm psychologiczny.
1: Dawkins.
2: Gadasz, nie, ale wiesz, ale jednocześnie pamiętaj, że ci wszyscy ateiści to są tacy ludzie skrzywdzeni, którzy zawsze byli za młodu wychowywani w tym Jezusku, takim przygłupim, jednocześnie wiesz, jakiś ten świat był takim do głowy. Myśmy dużo wycierpieli, tak? Z perspektywy tej naszej niewiary. Strasznie dużo. W przeliczeniu więcej niż przeciętny wierzący, nie? Ale to wiesz, to też nie ma sensu, kurwa, tego rozdrapywać. No jasne, że ma prawo teraz nie lubić tego, że tak jest. Dlatego musimy siąść wszyscy, powiedzieć, słuchaj, stary, jest tak i tak, nie? My sobie lubimy czasami mocno powiedzieć turbożyd albo jakiś tam inny ten, a ty masz taką wizję. Jak? No jakbyś ty to widział, człowieku? tego nie było nigdy.
4: No dobra, ale ja się jeszcze tutaj wtrącę, no ale patrz na reakcję Jamcito, a na przykład na takiego furiata, który też jest takim, wiesz, wierzący. Bardzo wierzący, no. A on po prostu się na chwilę, wiesz, coś tam pokłóci się, ale zaraz wraca i jest taki śmieszek w ogóle, taki przyjemny gość, prawda?
2: No wiecznie
4: taki...
2: nawalony.
4: No to właśnie, no to może Jamcito też musi być wiecznie nawalony, no nie wiem.
2: Nie wiem, nie, myślę, że czas nim pogadać, nie? Taki jak będzie robić McLocki, no to...
3: Zaczynam żałować, że nie jestem na czacie.
1: Czyli mamy taki wniosek, napij się chłopie, to dojam ci to.
2: No może.
0: Może troszeczkę od, ucinając ten temat, tak się zastanawiałem nad tym, co Krawiec powiedział przed chwilą, że on, prawda, wylogowując się, jak to się dzisiaj mówi, tak, że on wylogowując się też jest człowiekiem i też ma jakieś tam swoje życie, tak? No ale to wiesz, to Krawiec, to my wszyscy byśmy mogli tak powiedzieć, tak? Spójrz sobie, jak działają fundacje czy organizacje charytatywne, tak? Jakby też przepływ pieniędzy, czy niekoniecznie pieniędzy, ale jakichś tam środków czy działań jest charytatywny, każdy robi to na zasadzie, prawda, takiej, na zasadzie dobrowolności, na zasadzie inicjatywy, ale jednak to w jakimś tam sensie nadal jest plac budowy. Tam dba się, prawda, o to, żeby to wewnętrznie wszystko było spójne. Więc to dla mnie było takie troszeczkę dziwne, tak? Jak ty byś był Krawiec tam, jak to się mówi, co-founderem, tak? Co-founderem jakiejś fundacji, no to sorry, ale z takimi samymi zarzutami, a może nawet o wiele gorszymi, mógłbyś się spotkać, bo to, że ileś osób, że tak powiem, wnosi jakieś tam swoje zupełnie dobrowolne aktywności materialne czy niematerialne, to nie jest jednoznaczne z tym, że dla nich to w ogóle jakby nie jest w żaden sposób cenne. Oni poświęcają część siebie, my tutaj też poświęcamy część siebie, tak samo jak ty. Poza tym, wiesz, no tak mówiąc już z takiego, może to nie jest bliski ci punkt widzenia, ale z takiego zupełnie wolnościowego punktu widzenia, no to chcącemu się nie dzieje krzywda, tak? Ty sam zakładałeś to radio i teraz odnosząc to do tego placu budowy, no to trochę śmiesznym jest widok takiego kierownika budowy, który łamie łopatę na środku budowy, tak, siada i gdzieś tam, prawda, zaczyna walić jakieś smarkloki. Dobra, panowie, to weźcie, róbcie co chcecie, tak? Mamy zlecenie tam za milion czy za pół miliona, tak, ale ja mam to w dupie, tak? Mimo że siedzę w tym wszystkim, jestem umoczony w tym wszystkim po uszy, no to sorry tam Zenek, który dajmy na to jest, że jest jakimś tam kierownikiem czy inżynierem budowy. Sorry Zenek, ale ja mam dzieci, wiesz, ja mam żonę, no ja też mam swoje życie. No to podejrzewam, że wszyscy mający wpływ jakoś na kształt tej budowy by mu odpowiedzieli: stary, ale co nas to kurwa obchodzi? To ty jesteś kierownikiem, ty rządzisz tą budową, ty jesteś ostatnim elementem, który na tej budowie ma prawo się poddać. Każdy inny może odpaść, bo każdy inny nie ma jakby takiego znaczenia, ale to ty jesteś, i teraz to mówię do ciebie, Krawiec, to ty jesteś człowiekiem od zadań specjalnych.
1: No tak, no tak.
2: Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
1: Dobra, robimy przerwę na...
3: szefem.
1: Robimy przerwę na muzyczkę i po przerwie może się tutaj połączę jeszcze z kimś innym i ktoś inny coś powie swoje zdanie, ale was też zapraszam potem do dzwonienia czy tam coś.
0: Dobrze, okay. Dziękuję. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.
2: Auf Wiedersehen.
4: Pa, pa, pa.
1: Cześć, cześć. Pa, dziękuję, do widzenia, dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. I co tu puścić? Szkoda, że nie mam takiej piosenki o tytule Wszystko chuj, bo by się nadawała akurat. Ale jako, że nie mam takowej, to puszczę wam El Dupe Kokoaugen.

my genitalia. Czy widział je Piasek, a może Natalia? Gdzie są piękne moje obszczy i mury? Czy czasem nie leją na kogoś skóry? Nieraz połę zachodzę, po co mi nerki? W oczach mi stają meru literki. W odpowiednim kierunku kieruję kroczki. Bezpieczeństwo czego? Kakaowe oczki.

0: Nawet Monster, którego sobie kupiłem, bo lubię energy drinki, kupiłem sobie jakiś nowy biały Monster i z aspartamem. Mam teraz taki przykry posmak aspartamu. Asram tam. Straszne to jest, nienawidzę aspartamu, ani gum z aspartamem, przecież to jest niedobre. Taki chemiczny, wstrętny posmak zostaje. Właśnie, kto mi podskoczy, mam kakaowe oczy, El Dupa, świetna, świetna kapela. No, ich płyty przypominają trochę wyczyny Tymona Tymańskiego, na przykład Polowirus, czy Tymon and Transistors Wesele. To są tego typu płyty prześmiewcze, satyryczne i takie też bardzo twórcze, bo słyszycie, że ten tekst to taki bardzo poetycki jest, a na antenie jest Zbawiciel Jezus Antichristos, Kunrad Jaspas, Budda Mantreja, Kunrad 44. Witaj.
1: Pleno titulo. Dobry wieczór, Krawiec, dobry wieczór, słuchacze.
0: Pleno tituto? Co to, przepraszam?
1: Pleno titulo znaczy pełnym tytułem, czyli się wylicza wszystkie tytuły, tam król polski, ruski, pruski, litewski i tak dalej, i wszystkie imiona i tytuły, wielki książę i tak dalej. To jest pleno titulo.
0: Aha.
1: Z łaciny, pełnym tytułem.
0: No i co chciałeś, Konradzie, powiedzieć?
1: No, tak jak wielu słuchaczy, jestem dzisiaj niemile zaskoczony kolejnym dramatem i słuchałem tej waszej rozmowy ze słuchaczami. No i chciałem się przyłączyć i moich parę przykrych uwag też dodać. Przy czym absolutnie nie dlatego, żeby tobie jakoś przykrość sprawić, czy tobie zaszkodzić, czy radio, nocne radio, żeby na tym ucierpiało, czy słuchacze, ale jednak no muszą być to przykre rzeczy, bo tu się od paru miesięcy parę przykrych rzeczy dzieje. No i chcę powiedzieć jeszcze, że z tego co słuchałem, no to muszę jeszcze raz powiedzieć, że zgadzam się z Jackiem Wyrblachą. Nie dokładnie, on tam coś mówił, że ty jesteś kierownikiem budowy i ty decydujesz, ale w pewnym sensie tutaj zgadzam się z tym, co powiedział, że wybacz mi, że ci będę kilka przykrych rzeczy mówił, ale ja obserwuję od jakiegoś czasu, że popełniałeś błędy w zarządzaniu, tak? I kilka błędów było bardzo dla mnie jaskrawych. Mogę o tym powiedzieć, mogę nie mówić. Jak sobie nie życzysz, to mogę ci powiedzieć to prywatnie, ale mogę też powiedzieć w miarę łagodnie, publicznie. I po prostu to radio jest zupełnie, ma strukturę amatorską. Powinno według mnie, jeżeli chciałoby się to radio, to znaczy inaczej, zacznę od końca. Jeżeli sprawia ci to przyjemność, to co jeden ze słuchaczy napisał na czat, to po prostu nic się nie stało. Ja odszedłem, Claude odszedł, Kuba odszedł, nie, inni się wahają.
0: Skała odszedł, Alos odszedł, no.
1: Już? O, to tego nie wiedziałem nawet.
0: Znaczy, co nie wiedziałeś? No oni już przecież od dawna nie nadają, nie?
1: No ja myślałem, że oni czekają, żeby nadawać, że lada chwila, także tego nie byłem świadom do końca. W każdym razie, to nie przejmuj się, tak jak ci radzą w cyklu tygodniowym, jedna audycja na tydzień, zrób sobie dla własnej przyjemności bycia z ludźmi, masz grupę słuchaczy i nic się nie stało, ja się mogę w tym momencie rozłączyć, nie ma problemu. Ale jeżeli miałbyś ochotę, żeby zrobić to takie bardziej społeczne radio z kilkoma ludźmi, redaktorami, pomocnikami, no to absolutnie musisz zmienić strukturę zarządzania tego. Bo największy twój błąd według mnie, nie, na przykład ja nie wiem, co się stało między tobą a Kubą i tak dalej, ale i mogę ci teraz wprost powiedzieć, co się stało między tobą a mną, tak?
0: A coś się stało?
1: Tak, no właśnie teraz ci powiem. Absolutnie popełniłeś błąd, że zamiast twardo trzymać radio, kierownictwo, linię programową, że jest to radio dla wielu opcji, dla wielu światopoglądów, to pozwoliłeś kilku słuchaczom z czata przejąć kierownictwo nad radią. Pozwoliłeś przepędzić wulgarnie, nikczemnie Zbawiciela z radia. Pozwoliłeś po prostu im przejąć kontrolę nad twoim radiem. A powinno być tak, że powinieneś twardą ręką powiedzieć nie, to jest radio dla wielu, dla lewicy, prawicy, skrajnej lewicy, skrajnej prawicy, ateistów i bogów i schizofreników. Jak się nie podoba, to idź sobie słuchaj afterów albo innych radio. Powinieneś utrzymać linię. Nie może być tak, że robisz radio dla katolików i dla satanistów. Pozwalasz zwolennikom poszczególnych redaktorów wyrzucać innych słuchaczy i redaktorów z radia. No, powinna być jakby linia twarda, bardzo ryzykowna, ale w ten sposób się mnie pozbyłeś. Bo ja kompletnie jakby straciłem poparcie, wiesz, u mojego szefa, czyli u ciebie, a przewagę wzięli trolle, autentyczni trolle, którzy po prostu się bawili twoim kosztem, moim kosztem na czat. Więc to był błąd, nie? Reszta błędów, no to już pomijam.
0: Czekaj, to ja się jakoś ustosunkuję do tego, co powiedziałeś. Wiesz, ja to trochę inaczej zapamiętałem, w ten sposób, że raczej dosyć długo trzymałem twoją stronę, nawet wbrew wszystkim i namawiałem do tego, żeby jednak, żeby wyluzować.
1: Tak
0: i
1: było.
0: Mimo, wiesz, że ta niechęć się jakoś tam pojawiała od początku jakaś tam, no to też się tym nie przejmowałem. A co ja jeszcze miałem zrobić? Miałem wejść na antenę i powiedzieć, kategorycznie domagam się, żebyście zostawili w spokoju Kunrada. Tak jak jest. Go nie zostawicie, to ja tu też odchodzę, przestaję nadawać. Co jeszcze miałem zrobić?
1: To, co robi Tomek w Radio na Fali. Po prostu banuje mobbing i trolling.
0: Świetny efekt to dało, tak? Że zebrała się grupka, no nie chcę tu, entuzjastów, powiedzmy.
1: Dlatego po prostu zamykasz się w niszy. W niszy tych, którzy się rozpychają łokciami i wypychają wszystkich innych. I zostajesz sam i ta grupka tych ludzi, no, których ja nie wiem, czy są trollami, czy się zachowują jak trolle, ale zobacz, jak robi Tomek z Radia na Fali. On jest bezwzględny, zabanował, no, tam rejestrację nawet wprowadził na czat, nie ma tam obrażania i tak dalej. I w tym momencie ma swoją grupkę, która jest kilkadziesiąt osób, ludzie tam się czują bezpiecznie, można coś tam napisać i robi swoje i jego radio jakoś tam funkcjonuje, więc na pewno byś się pozbył kilku ludzi, którzy tutaj się przedstawiają jako twoi przyjaciele, ale miałbyś szansę wyjść do szerszej publiczności, innych ludzi i być może w ten sposób zwiększać potencjał. Zwróć uwagę, że młodzieży, różnych ciekawych studentów, inteligencji, ludzi poszukujących jest wiele w Polsce, tysiące, być może miliony, więc naprawdę jest do kogo wyjść, kogo szukać i nie zamykać się w grupce 20 osób.
0: No okej, znam już twoją opinię, twoje stanowisko, ale to potwierdza też to, co gdzieś tam czuję, że też jest inna sprawa, taka, że jak na przykład pojawi się problem, ja właściwie dzisiaj nie po prostu mam kiepski humor, kiepsko mi się układa, tak dalej. I pierwsza sprawa to taka, że ludzie zaraz wywęszyli, że problem, że inny ton głosu, że coś, problemy i pogadajmy o tym, bo lubimy gadać przecież o problemach. Oczywiście zaraz się tu pojawi taka kontra, że wcale nie, tu zmieńmy temat, to już nudne, żeby tak pokazać, że jednak nie, ale tak jest, lubicie dramy od czasu do czasu, jak coś się pierdoli, jak coś się rozpierdala. No, tak myślę, że każdy to jakoś tam lubi, bo są emocje, tak? Inna sprawa to taka, że każdy, to bardziej o tym chciałem powiedzieć, że każdy ma zawsze inne zdanie, jak rozwiązać te problemy. Mam program, każdy ma inny program naprawczy, tak? Jesteśmy jak wszystko, słuchajcie, ten rząd, ci politycy, których mamy na co dzień, te gęby, które, gadające głowy, które w telewizorach oglądamy, to jest jakaś manifestacja nas samych, to jest nasza elita, która jest kwintesencją tego, co nam siedzi w głowach. I oni też, każdy z nich też ma inny program naprawczy i też będzie torpedował programy naprawcze innych. I to wszystko się gdzieś tu u nas pojawi w tej naszej radiowej, mikrospołecznościowej skali. Tak mi się,
1: ale to
0: tak
1: też
0: sądzę.
1: Jest druga rzecz, którą chciałem ci powiedzieć. Otóż taka wydaje się oczywista sprawa, jest to również program rządu, program nowej władzy, Prawo i Sprawiedliwość, tak już nawiązując do tematyki Nocny Marek. problem rewolucji, to już Lenin o tym pisał, czy głosił, że kadry, o wszystkim decydują kadry. Czy ja to powiem inaczej, że tak, o taki odniesiesz sukces w życiu i sukces Nocnego Radia, z jakimi ludźmi będziesz się zadawał. Z jakich ludzi porad będziesz wysłuchiwał, których porady odrzucał, a które brał pod uwagę. Od tego zależy twój sukces i Nocnego Radia. Po prostu musisz jakby skoncentrować się na słuchaniu wielu, ale jednak przyjmowaniu uwag czy opinii jednych ludzi, a odrzucaniu innych. Mam wrażenie, że ty poszedłeś nie we właściwym kierunku, nie tych ludzi posłuchałeś właściwych, a innych słuchałeś błędnie.
0: To też jest zabawne, co mówisz teraz. Trochę mnie rozbawiło, bo praktycznie od każdej z osób, które się tu kręcą przy radio, prawie od każdej, nie od wszystkich, ale od większości usłyszałem opinie na temat innych, których trzeba by właśnie się tutaj pozbyć. Tak jak ty mówisz teraz, trzeba by się ich tutaj pozbyć i co ciekawe, każdy ma inną listę, tak? Jakbym wszystkich posłuchał, to pozbyłbym się wszystkich,
1: zostałbym sam. Tak, ale ja na przykład zwróć uwagę, ja ci nie mówiłem nigdy, wycofuję nigdy, bo nie pamiętam, może co do jednej czy dwóch osób, ale co do prowadzących, to ci nigdy nie mówiłem. Wyrzuć Kubę, wyrzuć tego. Nie było coś takiego. Ja widziałem to radio, Nocne Radio, jako po prostu takie, że wkładasz autonomicznie do różnych przegródek różne osobowości, różne poglądy, w cudzysłowie lewaka Kubę, prawaka Jamcito, czy kogoś, nie wiem, ja ci to nie nadawał chyba, w każdym razie mnie antychrysta, Jamcito prochrysta i tak, ale żebyś ty gwarantował jako taka policja radiowa niezależność, prawo do autonomii, żeby, wiesz, masz swoją działkę, zajmij się sobą i nie przejmuj się, że w innych godzinach, w innym dniu, w tym samym radio nadaje zupełnie ktoś inny. I na przykład ja bym wolał, żeby na przykład każdy nadawał pod swoim Skype'em, tak, żeby Kuba nadawał na swoim. Ale w ramach Nocnego Radio, wiesz, że w ramach tej jakby zbiorczej idei, zbiorczej takiej koalicji nadających, wiesz, to by nadawało ludziom poczucie autonomii, niezależności, a jednocześnie nie wiązało nadmiernie, że o, ja nadaję w tym samym radio, co Kuba, czy co ten Kunrad, czy Jezus, to mnie poniża, czy wiesz, szarga mi opinię.
0: Okej, dołączył tutaj do debaty naszej Jan, cześć.
2: Zamknijcie drzwi od kaplicy, stańcie dookoła trumny. Żadnej lampy, żadnej świecy, w oknach zawieście całuny. Niech księżyca jasność blada, szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało.
0: Powiedział wiersz i zniknął. Dziękujemy. O czym, jak interpretujesz ten wiersz, Kunradzie?
1: No, tak jak mówiłem, jako trolling, no, czyli wiesz, nadawanie nie na temat, próba, wiesz, skręcania, wykręcania, wrabiania audycji. No po prostu niestety jest, tak się stało, że te, nie wszystkie, przepraszam, chciałem powiedzieć, że te alternatywy radia są obiektem ataków troli. To jest nieprawda. Trole atakują, czy próbują atakować inne radia, bardziej mainstreamowe, Radio Maryja i tak dalej. To są sławne wpadki. Po prostu tak jest w internet, że ludzie próbują coś robić konstruktywnie, na temat, ciekawe tematy porusza, przygotowywać. I jest grupa ludzi w internecie, która chce to rozbić. I po prostu musisz niestety według mnie przeciwstawić się według zaleceń zwalczania trollingu, czyli banować, nie wdawać się w to i robić swoje, trzymać się jakby obranego kursu, a próby niestety trollowania audycji, podszywania się czy poddawania za przyjaciół i wyrabiania ciebie, no będą i musisz to jakoś próbować zidentyfikować i się pozbywać. Ja na przykład próbowałem robić moje audycje i tydzień w tydzień byłem mniej lub bardziej wrabiany i tak dalej. W końcu doszedłem do wniosku, że w ogóle nie ma sensu nadawać rozmów na żywo przez Skype. bo na przykład ktoś będzie fajnie mówił przez jedną audycję, a w drugiej mnie w audycji wrobi, albo będzie mówił przez 10 minut bardzo fajnie, a na koniec dwa, trzy zdania powie tak, że po prostu jestem strollowany i wrobiony. To samo możesz obserwować w audycjach Teoria Chaosu, Claude'a, to się dzieje, więc no to jest zabawa, no albo chcesz się w to bawić, to wtedy nie wyjdziesz ku szerszej publiczności. Będziesz po prostu takim niszowym radiem do zabawy w trollowanie. Albo musisz stawić temu czoła i masz szansę wyjść na szersze wody w kierunku tysiąca, kilku tysięcy słuchaczy i może wyjścia na Patronite, YouTube i tak dalej. Tak jak to niektórzy robią.
0: No, ciekawa opinia, myślę, że wartościowa i...
1: Krawiec, ja radzę ci, czy przesyłam ci taką wiadomość. Nie przejmuj się, to jest faza kryzysu. Smutne nastroje, bo jest zmiana czasu, zmiana oświetlenia, mniej słońca, więcej nocy. Przetrwamy to. Dołączam się do innego chyba postulatu, chyba też nawet Jacka Blachy, że zrób sobie przerwę na 2 tygodnie. To będzie trudne dla ciebie, ale... przemyślisz sprawy, może ktoś zadzwoni, napisze do ciebie, może coś się jakby przetasuje i wyjdzie coś nowego i wróć na nowo, rozpocznij, ale bądź naprawdę ostrożny. Uważaj na to, z kim się zadajesz, nie idź na tanią popularność, dobieraj sobie starannie ludzi, starannie sobie dobieraj przyjaciół i rób swoje. No, jeżeli zakończy się to nadawaniem twojej własnej audycji jako prywatny webcast i będzie ci to dawać satysfakcję, no to trudno, poprzestań na tym, ale radio musisz robić we współpracy z kilkoma naprawdę ludźmi, na których możesz polegać. Jeżeli to są różne osobowości, różne światopoglądy, no to musimy to ustalić, czy musicie to ustalić, że tak jest i nie wolno siebie atakować, robimy radio jako wspólną ideę, a nie żeby prywatne animozje brały górę, bo taki projekt musi się rozlecieć. Dziękuję. Powodzenia.
0: Dziękuję. Piękna przemowa w ogóle. Nie odbieram telefonów. Dziękuję. Nie dzwońcie jako konferencja też. Nie. Nie odbieram telefonów. Na razie. Dziady. Kurde, jakoś bym przerwę muzyczną chyba zrobił. Ale mi się... Coś tak mi się dzisiaj nic nie chce, że to mi się dawno tak nic nie chciało. Chętnie bym zasnął. Ja zasypiam na tej audycji. Wypiłem dużego energy drinka i zasypiam. Jakieś też mi wiersze chodzą po głowie tutaj, ale... Kurde, gdzie jest muzyka, co zniknęła? Albo nie puszczam nic. Co no tu jeszcze ciekawego? Dzisiaj taka audycja na stracenie, nie? Nawet nie będę tego publikował chyba, bo po co zresztą takie tego typu audycje publikować? No tak, se wszedłem. Lepsze to, niż by w ogóle miało nie być. Chociaż pewnie się znajdą i tacy, którzy powiedzą, że lepiej, żeby w ogóle. No ale trudno. Jeszcze ta ekshumacja zwłok mnie jakoś tak dobija teraz. Ten obwoźne krematorium propagandowe. Tak można by to nazwać. W ogóle jakieś same takie tematy, mało jest tematów przyjemnych, a jak są jakieś takie tematy, które można by uznać za przyjemne, jakieś takie nieinwazyjne, to są o dupie maryny na przykład, że no używasz takiej gąbki, jesteś w niebezpieczeństwie, nie? Niby coś takiego ani nie o wojnie, ani nie o nieszczęściach, ani nie o tragediach, ale taka jakaś totalna miałkość, bzdura i farmazon, że no to akurat to, co podałem, ten przykład, to są dosyć popularne artykuły. Używasz takiego ręcznika, jesteś w niebezpieczeństwie. Jesz takim widelcem, udławisz się. czy wiedziałeś, że to, co jesz od zawsze wywołuje raka? I taka cała seria artykułów straszących nas, nie? Że to, co robiliśmy od zawsze, to, co znamy, to jest niebezpieczne. A za tym stoi jakiś tam producent ściereczek, który proponuje nowe ściereczki zamiast tych, co mamy, tych ściereczek. No i tak, cóż... A kto tu obraża? Ja obrażam to za często? Tak? Coś kogoś tu? Nie wiem. Czy idziesz jutro palić świeczki? Nie wiem, po prostu czuję, że jeszcze atmosfera cmentarna to mnie dobije. Pojadę, nie wiem, na ten cmentarz później, bo mi się nie chce. A ostatnio mi się śniło, że śniło mi się, że spotkałem jakichś słuchaczy. I mama była, mama słuchacza, słuchajcie, i to taka fajna mamuśka, taki milf. I coś tam zaczęliśmy o radio gadać i mi się nagle jak nigdy włączył tutaj bajerant, coś tam zabajerowałem do tej mamuśki. To tylko sen, pamiętajcie do tego. I potem coś tam było o sponsorowaniu, ona się śmiała tam, że o, ja sponsoruję radio. A ja tam też się śmiałem. No, nieważne, w każdym razie fajna była mamuśka. Kto ma ze słuchaczy fajną mamuśkę? Może to znowu jakiś sen proroczy czy coś. Pytanie do Etama, czy mu płacą za reklamowanie Biedronki? No to tak właśnie, no. A mi chyba za Monstery, bo też często reklamuję tu. Niepotrzebnie zupełnie, bo to takie syfiaste w sumie picie. No, tu piękna reklama, nie? Takie syfne chemia. Znaczy, w gruncie rzeczy to jest chyba mniej szkodliwe, niż się tak mówi, nie? To jest taka moda teraz na mówienie, że wszystko jest szkodliwe. Mam kolegę nawet, który w ogóle o czym mu się nie powie, nie wiem, jak powiem mu o chodniku, to on mi zaraz ułoży teorię, że w ten chodnik to tam są trujące substancje użyte i że jakbyś po tym szedł boso, to by ci noga odpadła, człowieku. W ogóle takie różne i co, no to tak cały czas skojarzenia tylko z czymś strasznym. W ogóle trują nas, rządzą nami z ukrycia. Zmordują, gwałcą nasze dzieci i wojnę nam szykują. Już kupili trumny i budują obozy FEMA czy FIMA. FEMA chyba się czyta, nie? To jest przez jedno E. I no ciekawe, co to będzie. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. To ja też powiem wierszyk. Jedzie pani wojna na koniku czarnym, spotkała żołnierzy granatem rozdartych. Pozbierajcie rychło wszystkie swoje flaki, zabieram was w zaświaty, drogie wojaki. Ale wierszyk ułożyłem piękny. To jest przeróbka takiego wiersza innego o zimie. Jedzie pani śmierć. O, jak myślicie, jak wygląda pani śmierć? Pewnie tak jak w Sandmanie. Mi się tak kojarzy, że tak jak w Sandmanie. Siostra snu. No, a właśnie, sny fajne są. Może jakąś audycję o snach, by zrobić o czymś przyjemnym, pogadać, nie wiem. Mi to już się o niczym nie chce gadać po prostu. Jakiś mam... Też, no, zawsze mi się zły humor pojawia, jak po zapłaceniu rachunków. Nie wiem, wy też tak macie? Teraz się spytam kogoś tutaj. Też tak masz blacha, że taki smutny chodzisz i masz zły humor po zapłaceniu rachunków?
3: Wiesz co, ja ogólnie jestem smutnym gościem, więc to nie tylko ze względu na to, że po zapłaceniu rachunków, tak? To ja ogólnie jestem smutny, ale to jest takie powiedzenie, czy to nawet może i jest cytat, że przeważnie smutni są ci, którzy mają szeroką świadomość rzeczywistości.
0: No, coś w tym jest, bo lepiej widzą takie osoby to, co się dzieje dookoła, a może i bardziej się przejmują też przy okazji tym, co się dzieje. Bo jak coś jest tak fajnie
3: zgadza byście
0: głupim. Ale... Taka piosenka była Big Cyca genialna. Jak słodko zostać świrem. Bo nie, tak było, jak słodko być wariatem w tym popieprzonym kraju, bo wariat, wiesz, biega sen na golasa, po prostu cieszy się, no,
3: Tak, natomiast ja skądinąd chciałem się ciebie zapytać o jak najbardziej pozytywny temat.
0: O,
3: jak? Myślę, że odpowiedź po twojej stronie będzie jak najbardziej serio. Przy czym, żeby było jasne, nie oczekuję tutaj żadnych deklaracji, bo jak powiedziałem, cytując z filmu Upadek, to ty jesteś wodzem, wiesz co masz robić.
0: Upadek. Czekam na przeróbkę, może ktoś zrobi jakąś drama w nocnym radio z Hitlerem.
3: W związku z, jak to Potrzeba określił, planem wysokiego ryzyka, powstał pewien plan i o dziwo zaczynają się wokół niego gromadzić jacyś tam ludzie. Ludzie, którzy w przeciwieństwie do mnie mają jakieś tam zdolności do robienia czegoś w branży interaktywnej, tak? Zdolności, które są potwierdzone, a nie tylko tam mają, prawda, certyfikat jakiś tam Cisco czy jakiś inny, prawda? W związku z planem stworzenia gry. Gry takiej, gry wewnątrz radia, ale nie gry słownej, tylko jakiegoś tam, prawda, świata 3D, w którym no już dwóch, że tak powiem, programistów zgłosiło chęć swojej pomocy, w czym jeden Potrzeba nawet zadeklarował się parę razy. Inni też chcieli jakby w tym pomóc. Tylko wszyscy mają wątpliwości co do jednej rzeczy. Znaczy co do co do jednej kwestii. Mają wątpliwości właśnie co do twojego zamysłu w tym kontekście, no bo bez ciebie to jakby wszystko o kant dupy rozbił, tak?
0: Mogę dać taki zamysł i zarys, jak ja bym to widział, i wypowiesz się, czy jak ty to...
3: Nie, to nie ja mam się, wypowiadać, bo ja teraz jestem w trakcie tworzenia scenariusza do tej gry. Jakby taką ogólną ideą jest to, że wszystkie ręce na pokład, tak? Czyli jeżeli masz coś takiego, z czym jesteś, co jesteś w stanie wnieść, tak? To nie licz na to, że to, jakby to powiedzieć, w pełni zostanie zaakceptowane, czy że od razu zostanie zaakceptowane. Natomiast każda para dłoni, każdy umysł jakoś tam się liczy, tak? Żeby nikt, prawda, nie poczuł się jakoś tam odtrącony, czy coś w tym rodzaju.
0: Tak, to masz właśnie dobre nastawienie, blacha, bo to chodzi o to też, żeby mieć z tego fan jakiś, prawda? Nie tylko, żeby się najebać, zmęczyć tym, w końcu wykrztusić z siebie ten projekt i stwierdzić jeszcze, że jest do dupy, tylko żeby się tym cieszyć, tak? Żeby każdy coś na przykład wniósł od siebie, nie musi być to doskonałe, nie? Trochę się już wyleczyłem może właśnie z tego, o czym mówiłeś wcześniej, z tych reakcji, które były, jak starałeś się zrobić takiego fanzina, tak? W PDF-ie i zaraz ktoś tam się przypieprzał do czegoś, że to nie tak, to lepiej musi być, tu krzywo i tak dalej.
3: To nie ktoś, bo to ty razem z Mapetem, że się do tego przypieprzali, więc to nie był ktoś tam, nie? No ale rzeczywiście, tak, no jakby, no to nie, to rzeczywiście było słabe, nie było takie, prawda, jakie miało być, jak się domyślałem w waszym zamyśle, natomiast no, będąc wyrafinowanymi prowadzącymi, no mogliście sobie tego oszczędzić, tak, no ale już mniejsza z tym, tak, jakby ja i też myślę inni, którzy jakoś tam się zadeklarowali, żeby wnieść, prawda, swoją pracę, żeby wnieść swoją pomoc, to nie moje zdanie chcieliby poznać, bo ty powiedziałeś przed chwilą, żebym ja się do tego jakoś ustosunkował. Nie, właśnie chodzi o to, że to nie moje zdanie w tym momencie się liczy, Krawiec, to twoje zdanie w tym momencie się liczy i teraz chciałbym właśnie, żeby jakby przechodząc do bardziej pozytywnych tematów, odcinając się od polityki, odcinając się od Boga, odcinając się właśnie od tych jakichś tam kłótni, tak, odcinając się od takich jakichś zasadniczych spraw wewnątrz radia, żebyś powiedział teraz mi, bo ja za chwilę się rozłączę, jak to się ładnie mówi, przestawię się na odsłuch, tak? I wszystkim słuchaczom, jak ty to widzisz? Jaka jest twoja wizja i dla kogo, kiedy jest przyzwolenie, dlaczego, bo sądzę, że masz już na ten temat jakieś przemyślenia No chociażby po tym tak sądzę, że jakiś czas temu na jednym z afterów się wypowiedziałeś, że coś tam już grzebiesz nad jakąś bazą i już, prawda, coś tam już robisz, już padły jakieś, prawda, pierwsze cegły pod ten dom, więc panie kierowniku, przestawiam się na odsłuch. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. To był blacha. No cóż, jeśli chodzi o ten projekt, o którym tutaj była mowa, to jest coś takiego, no pojawiła się pierw koncepcja, pewnie stąd, że sam tam jakoś gadałem o rzeczach, które chciałbym zrobić, ale nie bardzo się to da zrealizować w jedną osobę. No takie różne projekty, które mi chodziły po głowie i stąd wzięła się jakaś myśl, żeby wspólnie zrobić coś. Niekoniecznie to, co mi tam chodzi po głowie, ale ogólnie wspólny projekt tutaj w obrębie Nocnego Radia, w obrębie tej społeczności. I żeby to była jakaś albo prezentacja, albo gra w klimatach tutaj Nocnego Radia z użyciem tych nadających, z użyciem postaci osób, które znamy, niekoniecznie nadających, osób, które znamy tutaj z Nocnego Radia. Jakiś historii tutaj naszych, taki społecznościowy projekt, tak? Mogłaby to być w najprostszej formie interaktywna, bardzo prosta taka gierka, bardziej prezentacja, ale na przykład jest lista dialogowa i możesz sobie porozmawiać z takim przykładowo Etamem, prawda, czy z blachą. I oni ci coś odpowiadają głosem tych nadających. Na ekranie pojawia się zdjęcie, no bo raczej może być ciężko ze zrobieniem modeli 3D dla aż tylu bohaterów, tak? O ile gdyby to była jedna postać, dwie. No ale tu raczej byśmy się mogli zdjęciami posiłkować, czyli po prostu przygodówka 2D, tak? Albo raczej Hidden Object, to jest dokładnie taki gatunek gier, w których coś tam odkrywasz, otwierasz sobie szufladki, czytasz jakieś teksty. Najprostsza taka uproszczona przygodówka, gry Hidden Object są popularne szczególnie na tabletach. Tam są też jakieś minigierki, można sobie coś poukładać, cokolwiek. Ja miałem natomiast wizję trochę podobną do tego, o czym wspominał ostatnio Potrzeba, czyli Cafe of Broken Dreams z Fallouta drugiej części, czyli taka ukryta lokacja, knajpka, w której spotykali się różni niedocenieni, czy tam... No, różni bohaterowie, którzy się chyba w dwójce nie pojawili oficjalnie. Taka śmieszna lokacja, bardzo taka abstrakcyjna i taka zaświatowa, nie? I ja myślałem o czymś podobnym, taka na przykład knajpka Nocne Radio Café w roku 2048. Albo w ogóle jakaś taka, czy w przyszłości, czy taka ze snu trochę też, tak? Gdzie nasze jakieś alter ego sobie siedzą. Knajpa to jest fajne miejsce, tak? Są neony, można tam wrzucić jakiegoś automata z grą też nawet. I to bym chciał zrobić takie coś na Unity w 3D. Nie jest to tak ciężko zrobić. Gdybyśmy się tutaj zaopatrzyli wszyscy w Unity darmowe i dodatek do niego Adventure Creator, to mamy gotowy silnik do robienia przygodówki, tak? Tylko trzeba te sceny tam poskładać, powrzucać te postacie, powiązać, że jak klikniesz na tego, to ma się odtworzyć sample, gdzie jeden z bohaterów przemawia, coś tam wygłasza, jakąś rzecz. Ściana, co ze ścianą? No, ściana to jest kolejny jakiś tam rzecz, która mnie nieszczególnie jakoś cieszy, taka, że nie za bardzo jakoś słuchacze podjęli zabawę. W gruncie rzeczy to nic takiego ciekawego, ale to z tą ścianą to mogę już teraz wyjaśnić, o co chodziło, bo nie sądzę, żeby ta zabawa nagle się rozkręciła, tak? No to są takie krótkie projekciki, takie one-shoty, tak? Coś tam na szybko robię, jakiś obrazek wklejam, sobie podumaliśmy. Wyszło z tego to, że tutaj podaliśmy sobie grabę z blachą, więc no, jakąś tam rolę odegrała. Taki eksperyment psychologiczny z tą ścianą, a chodziło o to, nie wiem, mówić czy nie mówić, bo jak powiem, to kończymy i już nic z tą ścianą nie zrobicie raczej, jak powiem. Za ścianą co miało się, znaczy jak miała działać ta ściana? Przede wszystkim bardzo umowne i elastyczne były zasady tej zabawy. Od początku jakby podkreślałem, że ściana reaguje na praktycznie wszelkie interakcje z nią związane. Z racji tego, że tych interakcji na czacie na przykład, czy podczas rozmowy na żywo może być sporo, to potem trochę to przefiltrowałem, że te, które będą miały jakiś mocniejszy po prostu wydźwięk emocjonalny na przykład. Blacha, wiecie, blacha na przykład jest z natury dosyć taki żywiołowy i emocjonalny i on od razu tam zaczął kombinować, walnął w tą ścianę z jakiegoś fireballa, no w sensie takim, że w rozmowie naszej to padło, zdaje się, że blacha powiedział, że ktoś powinien przypierdolić teraz w tą ścianę, no i stało się, tak? Ktoś umieścił linka do tej samej strony ze ścianą w komentarzach, to zrobiłem, że jest takie lustro w lustrze, portal w portalu, w portalu. Na różne słowa wypowiedziane miały się pojawiać jako napisy na tej stronie, czyli takie połączenie z tą pierwszą ideą ściany Hyde Parka. Ściana, naprawdę mi się przyśniła taka właśnie ściana. Tutaj nie bajerowałem, no i to była ściana ze snu, nie? Ściana, która jakoś tam łączyła się, świat miał się łączyć, świat rzeczywisty, czyli tu nasze interakcje, to okienko, w którym ta ściana jest, ze takim światem, w którym właściwie wszystko jest możliwe, świat taki astralny trochę, nie? W którym dużą rolę odgrywają też i emocje, nie tylko to, co się powie, ale jak się powie i takie różne właśnie psychologiczne też trochę klimaty. No i co miała ukrywać za sobą ściana? Ściana miała za sobą ukrywać właśnie ten mój zamysł, który z tą knajpką, tak, która w jakimś tam stopniu już jest zrealizowana. I no, tak sobie założyłem, że zbyt szybko tego nie odgadniecie, jak można tą ścianę rozwalić. A tak naprawdę sposobów jest kilka. Głównym takim sposobem, który wymyśliłem, który by pomógł rozwalić tą ścianę, bo ją się da jednak rozwalić, to jest to, że mieliście po prostu podjąć jakiekolwiek w tym celu działanie, ale wspólnie. I założyłem sobie, że tak około jak 20 osób się zbierze i podejmie taką interakcję jakąkolwiek. Co byście sobie tylko wymyślili? Moglibyście jak na Dragon Ballu spróbować zbierać, poinformować, dać mi znaka, że zbieracie moc, chcecie swoją siłą, swojej woli nawet po prostu otworzyć to przejście. Ja bym wam pozwolił. Założyłem sobie po prostu tutaj jedną z zasady. Kolektywizm, tak? Że im więcej osób też by coś chciało zrobić z tą ścianą, tym większa byłaby moc. I to miało już rosnąć tak, że jak już nawet 2-3 osoby się zbiorą i coś będą chciały zrobić, to już może to być mocniejsze działanie niż samego blachy. No, dlatego blacha nie zniszczył tej ściany, bo zrobił to sam. I zabawne wydało mi się to, że on już na początku był jakby dosyć blisko tego. Dlaczego powiedziałem, że kojarzy, jak było wspomniane o Dragon Ballu, że o, tu ciepło, ciepło trochę, chociaż z drugiej strony no, dałem znać, że coś jest z Dragon Ballem, tak? No i było zastanawianie się też, ale no też tu proste, no Genki-Dama, taka technika była, że Goku zebrał moc od wszystkich mieszkańców Ziemi, jakąś tam moc ki czy chi, żeby móc pokonać wroga i to chodziło o ten kolektywizm, tak? Za ścianą miała być ta kafejka właśnie bohaterów tutaj radiowych. Założyłem, że pokombinujecie potem z tą ścianą, że tam będą się różne rzeczy działy. Niestety, no, ilość

0: teraz domalować siki, że jest oszczana ta ściana, co miało zasugerować, że została jakby olana, nie? No i takie rzeczy. No miała to być taka dosyć luźna zabawa. Ludziom zdecydowanie zabrakło fantazji, takiego nieskrępowanego właśnie chęci poeksperymentowania sobie, coś tam, jakieś przeróbki, żeby nawet, o, i założyłem właśnie też od początku, że wszelkie przeróbki z tą ścianą będą też miały wpływ, czyli mogliście sami jakby ściągnąć sobie obrazek z gołą ścianą i pokombinować, tak, zrobić coś i to by miało wpływ. Jedna przeróbka, która się pojawiła od słuchacza, sprawiła, że zamieniła się w migawkę taką jakby, tak, jak na horrorach jakiś czy coś, jest sobie ściana, a nagle jakiś taki demoniczny przerywnik się robi, ściana na chwilę się na niej pojawiły, tam swastyki, Hitler, szubienica, coś tam. No i to też dałem chyba wyraźnie do zrozumienia, że takie interakcje też mają znaczenie. I wtedy też wyjaśniałem, że ściana ma tendencję do powracania do formy swojej pierwotnej, tak? Jeśli to zrobiłem po to, żeby no nie zasyfiło się nagle wszystko i nie zabazgrało, żeby to po prostu co jest odchodziło w niepamięć z czasem i tak dalej. No i taki eksperyment, no jakoś się też nie przejmuję szczególnie tym, że się nie udało, bo z drugiej strony się udało. Była przez jeden odcinek ciekawa jakaś tam zabawa, eksperyment. No ale też no możecie sobie zapamiętać, że jak robię takie coś, no to można w ten sposób właśnie się bawić tym, tak? Bo może po prostu tak jak to często bywa, że jeden się stara bawić, a pozostali nie zrozumieli, co to za impreza jest, jaki ma charakter. I się na przykład wszyscy poprzebierali za Pokemony, bo myśleli, że to impreza przebierana, a jeden przyszedł przebrany za Rumcajsa i się nie dogadali, no trudno. No i co? No i tak to wygląda, no. Ogólnie to jestem taki dosyć zadowolony w sumie, te rachunki mnie dobijają. I kwestie finansowe. Dręczy mnie to męczenie się z forsą po prostu całe życie. Nie wiem, jakiś jestem niezaradny, chyba muszę się zacząć na PiS głosować i domagać się rekompensat. Proszę mi kupić okulary, ja jestem grafikiem! Ja muszę mieć dobre okulary nowe, proszę mi... Kto mi da, proszę państwa? No, kto mi da? No, słucham. Kto mi da? Ty? Ja mi ci to? Proszę bardzo, no, ty, blacha? Kto mi da? Taka postawa roszczeniowa, może sobie taką zrobię. Zapiszę się jako na tego, na bezrobotnego i zasiłek wezmę i może jakieś lewe sobie skombinuję, że mam 10 dzieci. Ludzie, to będę dostawał 5 koła. Czy tam trochę mniej. Ktoś dzwonił, ale się rozłączył. Tam dzwonił? Co to za głupie kawały tutaj, że dwa sygnały i się rozłącza? Co to ma być? Co to? Radio to nie jest zabawka. Nie robimy sobie jajec. No, zrobię sobie dziecko. Można też sobie lewy akt zgonu na przykład skombinować i wtedy będę oficjalnie martwy i nie będzie mnie nikt chciał. Cześć, Etam, witaj.
1: Hej, jestem słyszalny.
0: Bardzo dobrze słyszalny, głośno i wyraźnie.
1: Aha, no dlatego się pytam, dlatego się rozłączyłem, że zaczęła mi mrygać moja druga karta dźwiękowa, którą się pochwalę kupiłem za 5 zł. Także nie byłem pewien, czy to po prostu to jest to urządzenie, dlatego się rozłączyłem. Także sorry za wielkie zadanie. Chciałem coś pozytywnego wnieść, bo dzisiaj jest taki, jakbym się włączył nie od pierwszej minuty, to bym pomyślał, że to są zaduszki dzisiaj u ciebie. Takie.
0: No są, jest święto zmarłych, tak?
1: No właśnie, tak o tej kasie teraz wspomniałeś, tak chciałem coś pozytywnego i zacznę może od tego, że sam dzisiaj tak właśnie miałem taki dzień jak co dzień, znaczy leżą tutaj przede mną cztery, skąd to się wziął ten czwarty, rachunki właśnie do zapłacenia i tak przewijam z dnia na dzień, żeby je zapłacić, bo powiem ci, że też dzisiaj tak siedziałem i tak kurde się martwiłem, no nie ma tej kasy, kurde, i ponieważ nie nagrywasz, to powiem wprost. Siedziałem sobie dzisiaj na kiblu, oddawałem to, co wziąłem z natury, że tak powiem, i nagle przyszło do mnie na komórkę, że dostałem przelew. Także już jest lepiej. Także trzeba pozytywnie myśleć.
0: Słuchaj. No to jakbym nagrywał, to byłaby to zbyt poufna informacja, że dostałeś przelew, tak?
1: Ale miejsce tutaj to jest ważne. Aha. Natomiast słuchaj,

0: Tak z tych pozytywnych rzeczy, to właśnie to, od czego dzisiaj zacząłem tutaj na czacie, ten eksperyment, który chcę przeprowadzić, bo jak pamiętasz o tych snach, jak opowiadałem, to tak wszyscy mówili, a teraz to sobie możesz tam gadać, nie? Natomiast no, tak jakoś od kilku dni mi chodziło właśnie po głowie, żeby zebrać numerki od ludzi, i ja te numerki zebrałem. Ja je jeszcze teraz wkleję raz na czacie, żeby nie było wątpliwości, że potem nie była poprzednia wersja, którą Zenon tam przeczytał, jak nie mogłem jeszcze zadzwonić, to była wersja niestety za duża, ma być 6, a nie 7, i to są te numerki, i te numerki pójdą, już sobie karteczkę tu położyłem, żeby nie zapomnieć, bo ja jak gdybym to powiedział, że wyślę, a nie wyślę, a zapomniałbym, nie, także postaram się je w środę wysłać i zobaczymy, czy się sprawdzą. Także 50-50, nie? Także jakby co. A powiem szczerze, że kiedyś już taką sytuację miałem, bo byłem z kolegą w takiej loterii, jak te losy się kupuje, nie? No i tak podeszliśmy i mówię, słuchaj stary, wygram, to ci daję 10% i wiesz, że trafiłem 15 tysięcy? No, także jest, szansa jest.
1: Kurczę, my tu mamy trochę czasami takie klimaty jakieś paranormalne. Faktycznie można by zrobić jakąś tutaj takie zebranie i się skupić i wymyślić jeszcze raz jakieś liczby. A no i co? I ktoś pójdzie i zagra? Znaczy ty pójdziesz, tak? I zagrasz?
0: Tak, ja pójdę. No właśnie dlatego chciałem powiedzieć, żebyście wy nie wysyłali czasami tutaj z czatu, ci, którzy mi podawali, ale ci, którzy podali te numerki, teraz macie je wklejone, to każdy, który tutaj podał z tych numerków swój, widzi, to żeby w trakcie losowania, to chyba na Polsacie teraz jest w środę, nie wiem, czy to jest w środę to losowanie, ale w środę wyślę, tak? Postaram się nie zapomnieć o tym. A przypomnijcie mi jeszcze, bo ja tutaj kartkę położyłem, ale jestem roztrzepany, to mogę zapomnieć. I pomyślcie taką tą, jak to mówi kapitan Radia na Fali, taką dobrą intencję, że wygrywamy, nie? W momencie losowania. Skupiając się na swoim numerku, o może w ten sposób. Ci, którzy podali te numery, mają tutaj wśród tych sześciu swój. Także, a ty tutaj masz swój też, także ty też musisz pomyśleć, bo twojego nie wyeliminowaliśmy. Tutaj drogą demokratyczną to się wszystko odbyło, także zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No, ciekawe, zobaczymy.
0: Jedna kratka, jedno losowanie, nie wiem, ile to teraz nawet kosztuje, bo ja tam nie gram w Totka, szczerze mówiąc, ale mam blisko kolekturę, to wypełnię druczek, albo podam panu, żeby wypełnił za mnie, w każdym razie zrobię to, zobaczymy. Środa, chyba tam nie było 20 jakoś te losowania są, czy coś koło tego. Kiedyś widziałem, że tam teraz to się odbywa jakimś takim śmiesznym bębnem, że dmucha w te piłeczki, one tam fruwają sobie. Postaram się wysłać przed samym losowaniem, żeby nie mieli szansy oszukać, nie?
1: No.
0: Bo wiesz, tam podobnież ja teraz czytałem ostatnio na ten temat, że oni tam jakieś tam opiłki dają do tego, tych piłeczek czy coś, żeby one tam lepiej latały, te, które są wypełnione. Podobno to jest to oszustwo, no ale...
1: Czy jest dzisiaj jakikolwiek temat, którego się nie wiąże z jakimś spiskiem?
0: No właśnie, tak pomyślałem o jakichś pozytywnych wiadomościach. No jutro jest Święto Zmarłych. Nie wiem, czy to jest pozytywna wiadomość dla niektórych. Ja jako dziecko pamiętam, jak biegałem z tymi świeczuszkami. Kiedyś to się jeszcze takie prawdziwe świeczki stawiało. Nie wiem, czy pamiętasz, takie zwykłe po prostu, nie pionowe, te takie podłużne jak ołówek. To była taka frajda dla dziecka, jak stawiał, zapalał sobie tymi zapałeczkami i tak dalej, nie? Także, no, może niektórzy lubią pójść zaświecić i tak dalej. Także, no, poza tym jest dzień wolny, tak, no. Tutaj jest ten pozytyw.
1: Niby tak.
0: No, chciałbym cię czymś jeszcze pocieszyć, ale mówię, nic mi nie przychodzi do głowy. Natomiast co do tej gry, to tak się zastanawiałem, to co opowiadał Blacha. Znaczy ja dokładnie szczegółów nie znam. Słyszałem tam troszkę, oni siedzieli na czacie chyba do 9 rano, także tam pomysłów podejrzewam, burza mózgów była dłużej. Natomiast ja tak sobie pomyślałem, że to najfajniej by było nie w 3D, a w pixel arcie, takich tych ludzikach malutkich, nie? Zrealizować. Nie wiem, czy to...
1: Może tak, może faktycznie, bo już tak przeczuwam, że pojawi się problem ze zwizualizowaniem różnych osób, bo na dobrą sprawę nie wiemy, jak kto wygląda i się nie dowiemy. Więc jak sobie wyobrażasz na przykład mnie albo potrzebę?
0: No ja bym ciebie takiego malutkiego ludzika w takich dużych okularach, takie coś jak, nie wiem, czy pamiętasz, było Sensible Games i wypuszczali takie gierki typu Sensible Soccer, czy tam jeszcze taki z tymi wojakami, co się chodziło, zapomniałem tą grę, jak się to nazywało. Takie miały takie małe tułówki, a takie duże główki miały, nie? To coś w tym rodzaju właśnie grafika, o taką mi właśnie chodzi, bo ona jest dosyć prosta w realizacji i robiąc jedną taką prostą postać, zresztą nawet wczoraj znalazłem na Google Playu taki do tabletów program, który się specjalizuje w robieniu takich postaci właśnie pixelartowych do gier. Także można tam sobie poklikać palcem, dosłownie narysować bardzo szybko to z gotowych elementów i to bardzo dobrze spersonalizuje.
1: Ups, przepraszam bardzo. Niechcący tutaj rozłączyłem, wyłączyłem. Etamie, czy możesz połączyć rozmowę, znów rozmowę? Halo, halo?
0: Miałem przez chwilę informację ze Skype'a, że zawieszone.
1: O, teraz chyba się uda zrobić tak, żeby był i Jacek, i ty. Nie wiem, jakiś jestem przyjebany dzisiaj po prostu na maksa.
0: A mi mryga cały czas karta zewnętrzna, że na niej mam. Chociaż nie mam mikrofonu podpiętego do tej karty, ale mi mryga cały czas, że ona taką sprytną diodę zrobi Chińczycy, że jak się jest aktywny na mikrofonie, to ona wtedy się nie świeci, a miga. Nie? Także Chińczycy potrafią wykorzystać nawet jedną diodę, widzisz, do informowania. No ja w każdym razie jestem, ale Jacka nie widzę.
1: Jest niby tutaj na liście, ale go nie ma. Jest, a jakoby go nie było. Dobra, teraz już powinno być okej.
0: Okay. Tak, teraz też jest.
1: Jest już Jacek.
2: Chciałem się dorzucić do tej waszej dyskusji.
1: Dorzucę.
2: Ponieważ... Uff, Skype mi wrócił. Jebać Microsoft. Chciałem się dorzucić do tej waszej dyskusji, bo myślę, że wiem, w jaki sposób można by było to zrobić. No bo Etam tutaj zadał takie kluczowe pytanie, tak? No jak ty sobie wyobrażasz, prawda, tam potrzebę, czy mnie, czy jak krawiec sobie... No Etam to akurat, prawda, pokazuje się w internecie, tak? W sensie, no, swoje lico, tak? Pokazuje, no to gdzieś tam nie jest trudne, ale ja myślę, że w przypadku takich osób, które nie bardzo chcą, tak jak na przykład ja, chcą, żeby prawda, ktoś tam widział, tak, no to może się odbywać na tej zasadzie, że panowie i panie, bierzecie ołówek, bierzecie kartkę, jakiś tam na, albo macie skaner, albo idziecie do miejsca, w którym ten skaner jest, nie wiem, tam do kolegi, do kafejki internetowej, whatever, rysujecie, prawda, samych siebie na zasadzie takiego, prawda, szkicu, to...
1: Co tam się stało? Wywalił się wujek Jacek chyba. Halo?
0: No tak właśnie, było słychać jakiś
2: było
0: taki upadek.
2: Było mnie słychać?
1: No, tak jakbyś się wywalił podczas gadania na ziemię i wstał. Teraz, bo przez chwilę cię nie było. Jakby. No, i takie było łupnięcie jakieś.
2: Skracając tą myśl, tak? Każdy jest w stanie narysować sobie swoje wyobrażenie o sobie, tak? Ale nie jakieś takie abstrakcyjne, nie rysujemy, prawda, monstera i tak dalej, tylko rysujemy, prawda, humanoidalną istotę. Chyba jesteśmy w stanie na coś takiego się umówić, że ja, powiedzmy, siebie rysuję jako humanoidalną istotę na kartce, potem daję to na skaner, natomiast cała reszta... należy do, i to właśnie do jakby dalsza część, prawda, ustaleń, już nie będę tego robić tutaj teraz na antenie, ale dalsza część ustaleń prawdopodobnie będzie na afterparty, a potem już jakby za kuluarami, między innymi z Etamem, no który będzie tutaj potrzebny jako drugi grafik, tak? Mogę tutaj zdradzić na antenie tyle, że programistów, jeżeli Furak chciałby się do tego przyłączyć, a byłoby nam wszystkim bardzo miło, bo z programistami to zawsze jest deficyt, a w szczególności z takimi zdolnymi, jeżeli chciałby też, że tak powiem, położyć swoje 5 zł na stole. 5 zł w cudzysłowie oczywiście, bo tu nie chodzi o o monetę. No ja też w jakimś stopniu kładę swoje 5 zł na stole, ponieważ jestem w trakcie pisania scenariusza i jak ty, krawiec, powiedziałeś o swoim wyobrażeniu tego, tak? Czy też o jakichś tam pracach, które już trwają gdzieś tam, jak znajdziesz czas, prawda? No to powiem ci, niewiele to odbiega od tego, co jest zawarte w moim scenariuszu. Przy czym ja tam nie określam tego miejsca jako knajpa, tylko to jest stara fabryka. No ale to już jest kwestia takich,
1: co
2: powiedzmy,
1: detalicznych. Byś powiedział na koncepcję, co byście powiedzieli na taką, bo też mi chodziła po głowie taka koncepcja, że postaciami byliby nasi potomkowie po prostu w przyszłości. Mały Blacha, mały Etam.
2: Krawiec, czy ty masz zdolność czytania mi w myślach? W jakim stopniu masz jakiegoś wirusa na moim komputerze? Bo to autentycznie, słuchajcie, słuchacze, to stała się teraz rzecz prawie że niemożliwa. To ja się teraz czuję, jakby Krawiec miał wgląd w mój scenariusz, bo jego zasadnicza część tyczy się właśnie tego.
1: Tak to jest właśnie. Ten efekt się pojawia. To jest taki nasz efekt Mandeli, taki inny, że często nam się te same rzeczy w głowie... W ogóle jak słuchałem waszych pomysłów na afterze, to się śmiałem tylko pod kołdrą. Tak co chwilę, bo te same mi rzeczy też po głowie chodziły.
0: No mi w sumie też podobna rzecz przyszła do głowy, aczkolwiek ja to myślałem to, co właśnie Jacek mówisz i ty, Krawiec, odnośnie tej przyszłości, tak, czyli jacyś tam potomkowie, taka audycja eksperymentalna, jest rok 2068 i tam jakieś wnuczki obecnych nadawców kontynuują to dzieło swoich dziadków, a dziadków tam słychać gdzieś z tyłu takie starcze głosy tam. Wnuczku,
2: tak? Ale może...
1: Za moich czasów to się klawiatury używało zwykłej, a nie jakieś virtual reality.
2: Ale może ja mam panowie do was taką prośbę jakoś tak przedwstępnie w sumie z potrzebą i nie tylko z nim, no ustaliliśmy, że ja będę osobą, która będzie się zajmować z tą treścią fabularną, tak? Jak skończę to co zacząłem, tak? Jak skończę scenariusz i gdzieś tam wspólnie będziemy z tym rozkminiać, no to sami, prawda, ocenicie, czy to wam się podoba, czy nie.
1: Okej, tutaj chciałbym zaapelować, że jak wspólnie sobie tu tworzymy coś, to żeby ego nie grało zbyt dużej tutaj roli i no chodzi mi o to, żebyśmy się nie obrażali, że ktoś ma inne propozycje, a zmieńmy to na przykład, tu zmieńmy tą historię trochę tak. To jest właśnie proces twórczy, to jest burza mózgów, tak się pracuje, nie? A czasem jak ktoś się napracuje nad czymś i powymyśla coś, to potem jest tak emocjonalnie z tym związany, że emocje biorą górę i ktoś się... irytuje i denerwuje, że inni chcą mu to zmieniać. Żebyśmy starali się uniknąć tego i żebyśmy z góry, blacha, może tu rozwiązanie będzie, żeby się aż tak bardzo, wiesz, nie angażować i nie starać. Miejmy z tego fun, tak? Bawmy się tym. Róbmy to wspólnie. Wiesz, o co mi chodzi?
2: No tak, ale też z drugiej strony, no to wyobraź sobie, że mówisz coś takiego do... że mówisz taki message, taki jak mi teraz przekazujesz, że mówisz taki message do programisty. Naprawdę chciałbyś, żeby to się skończyło krapem i żeby...
1: Chyba tak.
2: Część radiowej sceny po prostu śmiała się z nas, bo ja bym nie chciał.
1: Ale to ma być projekt raczej luźny, śmieszny. Słuchaj, nie wiesz, chyba mówiłeś, nie róbmy GTA 5, nie? I tak
2: no
1: dalej.
2: Tak, ale ja mówiłem o opcji minimum, natomiast nie mówiłem o krapie, mówiłem o tym, co jesteśmy w stanie zrobić.
1: Okej, jaki jest cel tego? Żeby zrobić coś fajnego i przy okazji tworzenia mieć z tego względnie dużo przyjemności, a nie się na przykład tym
2: tak, ale
1: zmęczyć i pokłócić o to, tak, nie?
2: Tak, ale efekt tego też ma być taki, że no ja myślę, że ty byś chciał gdzieś tam wewnętrznie, nie oszukuj sam siebie, Krawiec, że chciałbyś, żeby ta gra, czy żeby ten świat 3D czy 2D, bo ja nie stawiam w swoim scenariuszu tego typu założeń, to jest tylko i wyłącznie treść fabularna i to bym powiedział w takim głównym nurcie, tam dużo nadbudowy można jeszcze zrobić, bardzo dużo. Ja wiem, jak
1: spoko,
2: takie...
1: na pewno dużo trzeba będzie porozmawiać, bo przy takich projektach się dużo o nich gada i w trakcie się różne rzeczy zmienia. To, co mnie przekonuje do tego, do twojej opcji, żeby jednak nie traktować tego tylko jako taką radosną twórczość i gołodupki, hop do kubki, niech każdy coś wniesie od siebie, chociaż taką wizję też w sumie przedstawiasz, ale jest taki problem. Podam wam przykład, jak obsługuję jakiegoś klienta i to klient często jest zdenerwowany, że długo trwa coś, czemu tyle tego, ale jak się poprosi o to, żeby klient sam coś przygotował, jeden głupi tekst napisał, to można czekać miesiącami, tak? I ten sam efekt boję się, że się pojawi, jak zbyt dużo osób tu się nagle zainteresuje i będziemy wszyscy to robili i ty coś zrób, tak? No i będziemy czekać na jednego, tak. Dwa miesiące, na drugiego, trzy miesiące, a ja nie mogę, a ja miałem zrobić, ale słuchajcie, no nie zrobiłem, po prostu nie miałem jak.
2: Tak, ale pozwól, Krawiec, że ci przerwę. Ja w jakiejś tam swojej dookoła radiowej rekrutacji i poszukiwaniu ludzi biorę to pod uwagę. Ja biorę to pod uwagę i w ogóle jakby w pierwszej kolejności nie zwracam się do osób, o których wiem, że one nie mają, prawda, jakiegoś tam nawet bardzo ogólnego i niewyszlifowanego skilla. Do osób, które po prostu nic nie robią, że ja nie widzę efektów ich pracy, że ty jak zobaczysz, jak będziesz rozmawiać z taką osobą, no to będziesz chciał widzieć, prawda, chociaż minimalny efekt jego pracy, czy też jej, tak? Więc ja na początku biorę tylko i wyłącznie pod uwagę te osoby, o których wiem, że one są w stanie się pochwalić efektami swojej pracy, tak? I mają wiedzę na ten temat, wiedzą jak to zrobić i są w stanie, że tak powiem, się wyrobić, mają do tego odpowiednią dużą ilość czasu. I też mój koncept na coś takiego jest taki, żeby ustanowić coś w rodzaju zarządu, tak? Czyli w tym momencie osób, które będą brały na siebie największy ciężar. I tutaj ja to widzę w ten sposób. Oczywiście możesz się z tym nie zgadzać, ale ja to widzę w ten sposób, że ty z Etamem to jesteście dwóch głównych grafików. I do tego dobiera się powiedzmy dwóch pomocników, tak? Jest potrzeba i na przykład jest jeszcze Furak. Oni sobie dobierają do tego dwóch pomocników. Natomiast wy czterej decydujecie w największej mierze o tym, żeby to po prostu działało, tak? Żeby to było zrobione profesjonalnie. A ta reszta zajmuje się takimi, prawda, zalepianiem takich, że tak powiem, dziur w ścianie, tak żeby jednak no cała robota nie spadała tylko i wyłącznie na was, tak?
0: Mnie jednak kusi, słuchajcie, taka pixelartówka 2D i dlaczego o tym wspomniałem? Właśnie z tego względu, że znaczy ja tam was słuchałem wtedy dosyć długo, jak rozmawialiście na ten temat, tak w sumie przysłuchiwałem się po raz pierwszy, tak, bo ja to gdzieś tam w środku wskoczyłem odnośnie tego projektu i tak sobie właśnie pomyślałem, że największy problem będzie z wizualizacją twarzy, no bo jak ja się tam akurat mogę pokazać, ale mówię, jeżeli wy macie opór, no to idealnym rozwiązaniem jest twarz w pixel arcie, taką a la właśnie Sensible kiedyś robiło, bo na przykład sobie wyobraźcie taką sytuację, że macie w tej chwili jakąś przeglądarkę na przykład z czatem Nocnego Radia otwartą i jest coś takiego jak FAV ikon. To jest taka ikonka tutaj przy zakładce czat, jest takie 16x16 pikseli, NR malutkie, nie? No to teraz każdy z nas mógłby zrobić sobie zdjęcie swojej twarzy z boku powiedzmy i z przodu i zmniejszyć do rozdzielczości 16x16 pikseli, czyli ta twarz de facto jest nierozpoznawalna, ale to już wystarczy, żeby zrobić ludzika, który będzie miał taką główkę, chociaż troszeczkę podobną, ale nie będziecie rozpoznawalni dzięki temu, nie?
1: Moglibyśmy się wzorować na takich starych przygodówkach Sierra, firmy Sierra, King Quest, Police Quest, tak. I tam były takie ludki fajne właśnie z kilku pikseli poskładane.
0: Dokładnie tak.
1: To jest fajna koncepcja i chyba jedyna możliwa, bo inaczej tego nie ugryziemy. Coś Jacek chciał powiedzieć.
2: Jasne, ja myślę, że to co powiedział Etam to jest jak najbardziej świetny pomysł, oczywiście do przedyskutowania dalszego w większym gronie. Ja na koniec mam tylko taką prośbę, jeżeli potrzeba 19 mnie słucha, żeby tutaj zadzwonił i jakby to powiedzieć, wypowiedział się od siebie, no bo ja nie chcę się wypowiadać za niego, a jakby no my dwaj byliśmy takimi, no nie chcę tutaj powiedzieć, że jakimiś wielkimi pomysłodawcami, czy bo idea już była dużo wcześniej, tak? I Krawiec też sam o tym myślał. Aha. No ale my rozpętaliśmy tą burzę w szklance wody. No i naprawdę, jeżeli ludzie mają do tego chęci i to nie są ludzie, którzy jakoś tam, nie wiem, pozbawieni są talentu, tylko część ich talentu wynika właśnie z tego, że pracują w danym fachu, tak? No to ja bym nie chciał i byłoby mi naprawdę bardzo przykro, jeżeli w pewnym momencie z jakiegoś naprawdę głupiego powodu wycofałbyś się z tego, albo byś stwierdził, że to nie ma sensu, albo coś w tym rodzaju. Jeżeli wycofasz się na zasadzie takiej, że twoje życie osobiste nie będzie ci na to pozwalało, okej, wtedy będziemy myśleć, w jaki sposób można to skończyć, prawda, z kimś innym, ale żeby to jednak było skończone. nie wiem, być może jest tak, że ja przeceniam jakby chęć do aktywności innych, chęć do aktywności innych osób. Natomiast jest też tak, jak ty powiedziałeś, Krawiec, że pośród ogólnej stagnacji i mizerii takie osoby to są swego rodzaju perełki, bo one właśnie będą poświęcać swój prywatny czas. Także potrzeba, jeżeli masz taką możliwość, to zadzwoń, będę ci bardzo wdzięczny, a z Etamem dokończę tą rozmowę jeszcze na afterze. Pozdrawiam, dziękuję.
1: Pozdrawiam, cześć, trzymaj się. Jesteś ty tam? Etam zniknął. Dobra, to puszczę jakąś muzykę. Może jeszcze raz El Dupa sobie poleci.

A potrzeba się rozchorował na dobre, widać. Ostatnio nie domagał, ale mimo to było nadawane. Więc dzielny chłopak. No i zdrówka życzymy, bo zdrówko najważniejsze. A jak jest zdrówko, to i są pieniążki. O!

O właśnie, Lolobo komiksy, Lolobo komiksy, świetne komiksy, Lobo. Właśnie, czemu ja nie zostałem międzygalaktycznym łowcą nagród, zabójcą kosmicznym, tylko, kurwa, grafikiem komputerowym. Już hakerem można było zostać lepiej, jak mi radziła rodzina.

0: Żygi z Siusiakiem. Żygi z Siusiakiem, a na antenie Etam jest. Cześć ponownie.
1: Coś rozłączyło. Nie wiem, mnie tylko czy wszystkich?
0: No, nie wiem, ale w sumie to i tak już się powoli tam szykowałem na przerwę muzyczną. No nie wiem, to powiedz mi jeszcze coś wesołego i przyjemnego, to może się rozweselę.
1: No wiesz, ja mówię, ja się przysłuchiwałem raczej tak dyskusji biernie chłopaków, jak rozmawiali na afterze, tam podobnie do 9 rano, tam niektórzy z nich, na temat tego takiego pomysłu właśnie realizacji czegoś w rodzaju gry, tak, radiowej. I mówiąc szczerze, ja tak się bardziej biernie przysłuchiwałem, bo w tym czasie sobie zainstalowałem reklamowanego przez ciebie Make Humana. I sobie zacząłem tak, słuchałem i tak sobie zacząłem postać swoją robić, po czym zmieniłem tą postać w kobietę i nawet powiem szczerze, że uzyskałem taką fajną animację, że to była kobieta, która machała cyckami w tym Make Humanie, jeżeli to ma być wesołe, ale naprawdę fajnie to wyglądało i chyba się poświęcę bardziej tej aplikacji.
0: W Make Humanie machała cyckami?
1: Tak, przesuwając suwakiem, jakoś tak to poustawiałem, po pierwsze kroki, nie?
0: No to sobie zmieniałeś tylko obwisłość piersi.
1: Na boki machała.
0: A na boki machała.
1: Tak to wyglądało jak, bo wiesz, dlaczego kobiety nie brały udziału w skokach narciarskich przez bardzo długi czas? Właśnie dlatego, żeby nie trzepotały im piersi na wietrze, nie? Także dopiero kiedy pojawiły się panie z mniejszymi piersiami na skoczni, dopiero wtedy te zawody zaczęły być jakieś bardziej popularne, tak? I tak są w tej chwili tylko w miksie, z tego co wiem. Chyba nie ma nawet mistrzostw świata w skokach narciarskich kobiet takich indywidualnych. Zdaje się, że są w miksie drużynowo z mężczyznami. Ale mogę się mylić, może coś się zmieniło w tym czasie, bo dawno tego nie śledziłem. Nie wiem, czy się rozweseliłem tym.
0: Nie, ty mnie nie roz... Znaczy troszeczkę te cycki machające nawet mnie rozweseliły. Ale Nazara mnie też rozweselił, bo pisze, że krawiec złej baletnicy przeszkadza bombek u spódnicy. Bombek u spódnicy, dobre. Co to jest bombek u spódnicy?
1: Ja myślę, wiesz co, że w ogóle ten pomysł z tą przerwą dla ciebie to nie jest dobry pomysł, bo to trzeba musisz pamiętać jednej rzeczy, to jest twoje hobby, tak? A do tego hobby to jest taka piaskownica, w której siedzisz, robisz babki, nie? A my tak jako słuchacze jesteśmy tacy, którzy tam przychodzą i coś ci podepczą, nie? I ty musisz odbudowywać te babki z powrotem. Także tak to, no ja to tak sobie wizualizuję, nie? Natomiast martwi mnie to, że Kuby nie będzie, no bo jak nie będzie Kuby, to ja patrzę zawsze tak długoterminowo, no dalekowzrocznie, nie? Skoro Kuby nie będzie w Nocnym Radiu, to dla mnie prostą konsekwencją jest teraz pod znakiem zapytania trzeci sezon Wojny Światów i znaczy twojego udziału, tak? Bo nie wiem, jak to tam głęboko ten konflikt sięga, tak? Czy tam jakiś tam sobie wyobrażam, tak? Jakiś tam między wami. Czy będzie ta Wojna Światów, czy nie? Bo ja już tutaj miałem swoje pomysły, szczerze mówiąc, i to mi zaczyna burzyć z kolei moje klocki tutaj, czy tam babki w piaskownicy mojej, także... No szkoda, że kuła.
0: Wszystko się rozpierdala cały czas. Ludzie przychodzą, odchodzą, ale dla mnie to jest wszystko proste, wiesz. Nie szukam tu jakichś... Bo ludzie lubią szukać jakichś takich... jakichś niesamowitych przyczyn tutaj i udziwniają to wszystko. Wszystko się sprowadza do tego, że to jest gówno radyjko, jak to mawia potrzeba. I nie ma tu żadnej kasy. Nie mam, żeby komukolwiek zapłacić za pracę, którą wnosi. Ludzie tak sobie przychodzą, odchodzą, coś sobie nagrają, odchodzą. I to tego się nie ucieknie. No, zawsze będzie to takie gówno radyjko, którego słucha parę osób na krzyż i już.
1: No tak, ale rotacja jest większa niż w Żabce u mnie tutaj na dole, dosłownie. Tam się też dziewczyny zmieniają jedna po drugiej, tam nie zapłacą im czy coś i one się tam wymieniają. Do jednej się przyzwyczaja, już następna jest. Z drugiej strony dobrze, bo jest rozmaicenie, nie? Także, no nie wiem, no ja jestem ciągle za tym, żeby zrobić taką, jak to się nazywa, zbiórkę celową na cel pod tytułem na przykład reklama jednej z audycji lub dwóch w jakiejś takiej gazecie typu cztery kąty, Boże, jak to się nazywało, czwarty wymiar. O.
0: W czterech kątach, albo w pani domu może.
1: No wiesz, gdybyś ściągnął takiego gościa jak pan ten Siergiej, on się nazywa, już nie pamiętam, który buduje takie domki kopulaste, teraz nawet znalazłem drugiego człowieka, który robi domy w paczce, to są ludzie, którzy już byli w tego typu mediach, między innymi niezależnej telewizji, ja ich spotkałem, gdzieś tam wyjściam z archiwalnych audycji. To są takie tematy, które no bardzo, bardzo ciekawe i przyciągnęłyby też takie osoby z budownictwa, bo to w sumie się sprowadza, kiedyś tam pamiętasz, mówiliśmy na ten temat, że być może skończymy w jakiejś takiej komunie, brzydko mówiąc, tak? Czyli jakiejś takiej grupce osób, która tam na zasadzie takich, nie wiem, amiszów gdzieś tam zamieszka na jakiejś tam wiosce i będzie uprawiała swoje rzeczy. Zresztą już jesteśmy już w tej chwili bardzo blisko tego, żeby mieć wszystko GMO. Jak wiesz, ten cały tip przeszedł, tak? I już w tej chwili...
0: Róbmy tą wioskę, róbmy tą osadę. Niech każdy na początek wyciągnie z kieszeni wszystko, co ma. Robimy ściepę tutaj. Ja mam, czekajcie, stara temperówka, opakowanie po batoniku, puszki, można sprzedać, zapalniczka, 5 zł, o, zaczyna się pojawiać kapitał. No, robimy osada, nie musi się to nazywać nocna osada, nic, możemy wspólnie jakąś nazwę wymyślić. Będziemy tam mieszkali, ja będę królem, okej? Okay? Nie, albo nie, ja będę błaznem, o, a ty Etam kim? Chcesz być?
1: Nie, czy ja byłbym wtedy rycerzem, tak, pilującym porządku. A raczej aparycja moja chyba by była, no nie wiem, czy teraz...
0: Ty lubisz konstruować.
1: Ja lubię chyba bronić, tak mi się wydaje. Zawsze byłem bramkarzem na podwórkowym, błotnym boisku, jak jeszcze tam kiedyś żeśmy grali, współdzieliliśmy terytorium, że tak powiem, z parkingiem. Kiedyś takie wojska były piłkarskie, nie wiem, czy teraz to są Orliki, tam elegancko, tutaj gdzieś koło mnie też jakiś tam powstał, jakaś taka elegancka nawierzchnia, no kiedyś to się grało na błocie, jeszcze samochody jeździły po tym boisku, także to, tak to wyglądało. No dzisiaj nas cieszą, widzisz, takie rzeczy duże, jakiś nowy smartfon, jakieś nowe, tak, kiedyś to piłka to była pociecha, pamiętam, że miałem najelegantszą piłkę na podwórku, bo akurat nową kupiliśmy, także rodzice mi kupili, tak. Także no widzisz, no my się dzisiaj cieszymy, może stąd te smutki, bo tak wszyscy naokoło jakieś takie bogato, nie? Samochód tutaj, kurde, mieszkanie, dom i ogród i tak dalej, nie? No i takie drobne rzeczy nam nie przynoszą radości dzisiaj, a mi właśnie zaczęły przynosić. Kupiłem sobie za 5 zł kartę i będę się chwalił, że mam kartę 3D Sound za 5 zł. O. Mryga sobie teraz wesoło do mnie.
0: Kurt pisze, że nocne radio jest bardzo hermetyczne. 70 audycji to prywata. Nie da się ściągnąć przez to nowych słuchaczy do takiego radia. Może bez przesady. No, stary, no co, prawie każda audycja jest na jakiś konkretny temat. No jakieś prywatne sprawy to się pojawiają raz na jakiś czas. Nie przesadzajmy, że 70%. A z kolei Potrzeba wytłumaczył, co to jest ten bombek u spódnicy. Bombek, i że to jest, chodzi o spódnicę Szachida.
1: To tak jak nazwa kutas, nie? Kutas to jest taki sznureczek przy zasłonach albo przy jakichś takich pletach, przy kluczach też takie coś było, kutas, tak? I słynny magister Zarzycki, który, jak mówię, kiedyś u Kuby występował jako jedna z postaci w Wojnie Światów, właśnie handlował podobnież kutasami. Handlarz kutasów, wyobraź sobie.
0: A bombek u spódnicy brzmi tak.
2: صليل الصوارم نشيد المباة ودرب القتال طريق الحياة.
0: Piękna piosenka, piękna. Ale jakie ci terroryści mają głosiki piękne, nie? Jak słowiki.
1: Słuchaj, dzisiaj tak narzekają, ale przecież wczoraj, ja przecież pamiętam, wczoraj siedziałem, przecież nawet dzwoniłem do audycji wczoraj i pamiętam, że było ale tłusto, ten tydzień to takie te audycje zajebiste, kurczę, tutaj od potrzeby, u furaka, takie tłuste wręcz dni są radia, a już dzisiaj patrz. Jeden dzień później nowy tydzień się otworzył i kurczę, już nowe rozdanie. Chcieliby, żeby jeszcze w tym tłuszczu się kąpać, jak ten Sknerus MacQuarz do takiego złotego tego wskakiwał tam do tych skarbca tego swojego, nie? Widzisz, poziom poszedł do góry i teraz są wyższe oczekiwania.
0: Kurde, dobra, idę, kończę audycję, idę sprzątnąć żygi, potem się zastrzelę i koniec.
1: No, wiesz... Tego zrobić nie możesz, bo tutaj jest dużo fanów. Ja dzisiaj spędziłem przy nocnym radiu, słuchając archiwów, chyba cały dzień. Nawet na dworze, jak szedłem, to słuchałem. Także widzisz, no, są tacy, którzy żyją tym cały czas.
0: No, Zdzisiek, Rysiek, Zenek, jest nas tu 10 osób. Dobrze się bawimy. Super radio!
1: Ja mam pomysły, jak przyciągnąć, żeby tych słuchaczy było więcej, ale powolutku, wszystko powoli. Ja się nie śpieszę. Ja taką metodą niemiecką. Nie lubię Niemców, ale tak po troszku. A zobaczysz, że Konrad wróci. On tak mówi, że nie, ale wróci. Wróci. On zbierał ten taki negatywny elektorat, jak to się mówi po partyjnemu, nie? Ale popatrz, że było więcej, nawet kiedyś pamiętam, że na godzinę już przed Konrada audycją było więcej niż czasami na audycjach jest osób. Już się gromadzili, już tam był ten tak zwany hejt internetowy, no ale jednak zgromadził, tak? No. Taki ksiądz dobrodziej, krótko mówiąc. Dobra, nie zawracam głowy dłużej. Czuję, że jesteś zmęczony i taki troszkę podziębiony, jak słyszę po głosie, bo inną masz nutę dzisiaj. Także ja się wyłączam, bo pies tutaj też na mnie czeka na swoją kolej. Trzeba go nakarmić, wyprowadzić, a pewnie ktoś tam może jeszcze spróbuje na aftera wejść. Ja dzisiaj obiecuję, że długo nie będę, bo jutro muszę iść ze świeczkami, także też troszkę wcześniej muszę stać. Dobra, trzymaj się na razie i pozdrawiam wszystkich.

Ja może nie będę lepiej śpiewał. Dobra, pokrzyczałem sobie, postękałem, pomarudziłem, pewnie straciłem przez to w oczach wielu osób. I to było do przewidzenia, że tak to się skończy. Ja mówiłem, że tak to się skończy. Nie, no dobra. Zobaczymy, co wyjdzie z projektów. Możecie wpaść na Aftera, posłuchać sobie Aftera. Gdzieś tutaj się link pojawi. Możecie też parę groszy wysłać na radio. To znaczy mi. No i wtedy sobie tam popłacę coś i może będę happy bardziej. Dziękuję też bardzo serdecznie wszystkim sponsorom. Oczywiście macie prawo się obrazić i gniewać, że was nie wymawiam. Znaczy ten, nie wymawiam, nie wyczytuję. No. Nie wiem, jakiś taki jestem niedojebany dzisiaj po prostu. Klnę jak szewc, nic nie mam do powiedzenia. No i kij z tym, no. Kij mi w nery. Dobra, nie zawracam wam głowy, nie zabieram czasu i nie psuję wam humoru i tak dalej. Trzymajcie się, cześć.

0: Ci, którzy się właśnie zastanawiają, czy nie odejść z radia, bo krawiec chuj niesłowny nie zrobił, miało być, a nie ma i w ogóle nie sprawdza się, to może jeszcze kilka dni mi dajcie tutaj na ogarnięcie spraw.
1: No dobra.
0: Witamy was serdecznie w nocnym barku. Smacznego.
1: Poszmoście. Czym smakuje? Jak napalm o tej porze dnia. Pyszności polecam, naprawdę. Fantastyczna sprawa.
0: No to chociaż się pochwal, co tam jesz, a nie tylko mówisz, że pyszne.
1: Parówkę jadłem.
0: Czyją?
1: O tym się dowiecie po 23.
0: No, już kiedyś opowiadałem swój sen o parówce i murzynie, to myślałem, że może coś podobnego tutaj. No właśnie, nocny Marek, 21, poniedziałek mamy, sprawdziłem sobie właśnie tutaj w kalendarzu, poniedziałek, zgadza się, maj, 2018 rok, przepraszam.
1: No. Tak, dokładnie. 14 maja 2018 roku, moi drodzy, dzisiaj w Warszawie odbył się marsz przeciwko chemtrails. Na Facebooku miało wziąć udział ponad 400 osób. I przyznam szczerze, że zapomniałem o tym, że to jest dzisiaj, kiedy mi się dzisiaj na strumieniu Facebooku pokazała informacja: ej, jestem na placu zamkowym, jest ktoś? W marszu przeciwko chemtrails wzięła udział dokładnie jedna osoba.
0: Ty?
1: Nie. Mnie też nie było.
0: Nie będzie mason truł nas w twarz. I dzieci nam obsypywał. No właśnie, no to takie... Zacząłeś od foliarskich klimatów, a ja mam ciekawego newsa. Czy mówi ci coś imię Mehran Keshe?
1: No proszę. Coś mi jakby... Wielki wynalazca, Newton XXI wieku, nieślubne dziecko Tesli i Oppenheimera?
0: No właśnie, tak, taki trochę pan Kleks, ma też swoją akademię i tam miesza różne dziwne substancje. No właśnie, to jest ktoś, kto mnie właściwie prześladuje od wielu lat, moje nemezis takie Mehran Keshe, można powiedzieć trochę. I odbyłem dzisiaj bardzo ciekawą rozmowę, bo w jednej z ostatnich audycji się wkurzyłem, nie ukrywam, wkurzyłem się i trochę... taka złość we mnie wstąpiła na tych wszystkich sceptoli, krzykaczy, naukowe umysły, takie jak tu właśnie kolega. I...
1: A chleb to zrobiłeś sobie chociaż kiedyś jakieś?
0: No właśnie, i to pytanie, a zrobiłeś magrawa?
2: Nie, bo to głupie.
1: A chleb pana zrobiłem przecież. A ty nawet healthpena nie zrobiłeś. I co?
0: Kupiłem. I był no bez intencji go kupiłem właśnie i nie działał, a twój sraczkę wywołał. No to... Bo masz zasrane, ciemne, obsrane intencje właśnie takie, żeby wszystko niszczyć, trollować i widzisz i to gówno... Iż, man, to gówno na ciebie spadło. Rozumiesz?
1: Ach, no cóż, no. Jakie życie, taki rap.
0: No i rozmawiałem sobie dzisiaj z człowiekiem, który nadaje na YouTubie pod, tak nie wiem, czy to jest jego pseudonim, nazwa kanału Master Mark. To jest taki, no można by go nazwać antyfoliarzem, debunkerem, tak się chyba mówi, tak? Debunker teorii spiskowych różnych i pseudonaukowych.
1: Można tak powiedzieć, chociaż wolałbym polskie określenie, ale nic mi do głowy nie przychodzi. Jakiś sceptol taki.
0: Obalacz, panie. Obala. No i on tutaj obala.
1: Ja włączam sobie Pornhuba i lubię obalać do tamtejszych filmików.

0: ja też do niedawno lubiłem też sobie czasami flaszkę obalić, ale już nie. I Przemek, bo tak się nazywa, ów jegomość, jest pasjonatem nauki. W ogóle taka trochę pokrewna dusza w stosunku do ciebie. Też tak bardzo podchodzi do wszystkiego. No wiesz, nie róbmy z kurwy logiki. Z kurwy logiki nie róbmy.
1: Okej, no i?
0: No i namówiłem Przemka, żeby zrobić eksperyment i żeby zbudował magrawa.
1: Ty zły człowieku.
0: Nie śmiej się, bo to, ja uważam, że to jest, że w końcu ktoś musi to zrobić i to jest nowy... Ja uważam, że wśród wszystkich właśnie sceptoli my tutaj pierwsi, bo ja będę patronatem, będę tu nadzorował. Nie no, ale po prostu namówiłem. Bardzo w ogóle sympatyczny człowiek, fajnie się gadało. Oprócz tego, że jest pasjonatem nauki, to jest jeszcze, uwaga, uwaga, tenorem! Śpiewa. Jest tenorem. I no i on tu właśnie nagrywa o płaskiej ziemi, o Kesze też ostatnio poświęcił swojego streama, bo zaczął streamy też nadawać. Co tu jeszcze się pojawia? Płaskoziemcy, co z tym Higgsem? Jak nie popularyzować mechaniki kwantowej? W ogóle może się pojawi nawet... O, to jest ten człowiek właśnie, który robił plazmę z winogron.
1: No proszę, czyli faktycznie, czyli tutaj moje wahadełko, mogę mu sprzedać patent na winogronowe wahadełko. Właśnie. Także no, także tutaj faktycznie zadziała.
0: No i będzie zrobiony magraf, to znaczy no na razie wstępnie się zainteresował, zgodził, ma też, wokół tego kanału są różni tacy inni tam chemicy, fizycy, jest takie jakby zaplecze, więc może się znajdzie ktoś, kto inny ze słuchaczy, Przemka, który to zrobi, jeszcze tam mają właśnie być rozmowy przeprowadzane na ten temat, no i fajnie i w końcu zrobimy od podstaw zrobimy, ja będę nadzorował tu i stroszył wąsa i wyglądał seksownie. No i co? I fajnie. I ja się bardzo cieszę, że w końcu zrobimy Keshę.
1: Ja się też bardzo cieszę, że w końcu już zrobimy Keshę. To znaczy, nie no kurde, troszkę takie wiesz, troszkę... Wyważanie trochę otwartych drzwi, no ale co? No ale jeżeli kolesia na to stać, jeżeli mu się chce, no to proszę bardzo, no.
0: No właśnie nie stać i tu apel do was. Nie no, śmieję się, ale no wiecie, jakby jakieś fundusze wpadły z dopiskiem na eksperyment sprawdzam, tu ci podkradnę nazwę, sprawdzam, no to albo eksperyment Keshę, będzie wiadomo o co chodzi, no to też by było miło, no za coś trzeba kupić ten drut. Wstępnie Przemek w ogóle jest raczej niechętny, mówi, że no postara się ze swoich skromnych funduszy, no ale wiecie, jakby coś było, to byśmy przynajmniej mu zwrócili za ten drut.
1: Nie możemy, nie wiem, gdzieś tam pójść na miasto i ukraść troszkę trakcji czy coś?
0: Wiesz, dobrą intencją się nie wykarmisz, men.
1: No właśnie, w sumie może coś w tym jest, także... No ale dobra, albo ewentualnie jakbyście mieli trochę srutu, tutu, kawał drutu do przekazania na rzecz, to i wtedy może wiesz, z takiego konkretnego druta, żeby Przemkowi przekazać, no to wtedy by się jakoś tego druta mu udostępniło i on by z tego druta coś tam z niego zrobił.
0: I pomyślcie, jak to fajnie, kiedy ktoś właśnie taki sceptyczny zrobi i powie, że znaczy, może być zła intencja, co prawda, no ale co z tą intencją? No właśnie, skoro tego magrawa trzeba tak koniecznie, niektórzy mówią keszyści, że trzeba samemu zrobić. Jak samemu, jak Keshę sprzedaje, to co? Znaczy, to może to jest tak, możesz zrobić samemu i ewentualnie kupić, ale tylko od Keshę, od Mehrana.
1: Znaczy, nie, to problem jest dużo głębszy, bo nawet jeżeli kupisz i on nie zadziała, bo żeby to działało i jeżeli został zbudowany w dobrej intencji, ale jest odpalany przez złą intencję, to on wtedy nie zadziała, także to też może się w ten sposób nie udać.
0: Albo Mehran ma jakieś nadnaturalne zdolności i on kopiuje twoją intencję z pola morfogenetycznego i ją wgrywa na magrawa i to jest twoja intencja zgrana z twojej głowy. On tam on się koncentruje na przekazie, na 2000 euro, czy ile tam. I kopiowanie, tu przerzucamy.
1: On się koncentruje na przekazie pieniężnym. No i no ale to jest, wiesz, ale to jest dowód intencji, tak? Że odpowiednio wysoki przekaz pieniężny tutaj jest w stanie rozwiązać wszystkie twoje problemy. Jak... Tak siedzisz i odbierasz channeling, nie? Kaching, kom.
0: A jak Jackowski potrafi skontaktować się z duszą jakiejś osoby poprzez pot z ubrania, to może Mehran przez przelewy tak samo działa i łączy się z twoją intencją. Wywąchuje tam, obwąchuje tam banknota.
1: Ale to jak to wygląda? Czyli, że ten Jackowski, jeżeli się go weźmie na przykład na akcję, bo on tam podobno, wiesz, z policją współpracuje, co prawda ciężko znaleźć jakieś dowody ku temu, ale trudno, no to tak, wiesz, tak przywożą go, nie? Dają mu taką szmatę. No, Jackowski, bierz trop.
0: On tak biegnie na czterech nogach. Tu.
1: Jackowski, masz go? Masz?
0: I tak dopada do jakiegoś tam, do jakiejś sterty ziemi, że oni muszą go odciągać, tak, bo on tak się rwie tam. Oni go tam odciągają.
1: Nie daj Boże, wiesz, jakaś babcia sobie wraca z torbą z zakupami z mięsnego, nie? Jackowski się na nią rzuca i... Wielki jasnowidz, kurde. A szczepiony chociaż?
0: Taki z niego czarodziej, żeby śmietany w masło nie zamienił nawet. No. Ale to ten... A co myślisz o mojej teorii chaosu, że policja jak zdobywa dowody w taki sposób, że komuś tam wpierdolą na przykład, to potem... Ty, Zdzisiu, no, nie możemy przed sądem powiedzieć, żeśmy go obili i że stąd mamy informację, co by tu zrobić. Ja ci powiem... Rysiu, Jackowski. I tam idą do Jackowskiego i Jackowski potem, o tu tak, widziałem, miałem wizję. Mm-hmm. No i można powiedzieć przed sądem, powiedzieć, że jasnowidz powiedział, nie? Takie, oni się potem śmieją z tego, tak? Powiedziałem w sądzie, że od wróżki wiemy.
1: Ale to kiedyś taki mój znajomy, który się zajmuje uprawą pewnych roślinek, opowiadał historię właśnie, jak oberwał na komisariacie, po czym komendant się go pytał, zapytał go, no i kto ci to zrobił? A święty Mikołaj. No i wtedy go puścili wolno. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale może jest taka jakaś właśnie historia, że jeżeli zwrócisz winę na świętego Mikołaja, to wtedy cię puszczają wolno.
0: Komendant. Komendant? To jest skrót od kooperator ment. Bo o policjantach się mówi czasami tak brzydko właśnie, tak niekulturalnie. Mendy.
1: No.
0: Komendant. No. Ostatnio było, że gdzieś tam słyszałem, nie pamiętam już gdzie, że w niektórych mediach tam Jackowskiego szkalują. A to jest dobry człowiek, dobra karma, ale zły wilk zawsze będzie gryzł. Coś takiego było, nie wiem.
1: No, w sumie się nie zdziwię. W ogóle, słuchaj, dopóki jesteśmy jeszcze przy temacie foliarzy i w temacie gier jeszcze, bo tutaj na czacie nam wyszedł temat growy. Czy słyszałeś o takim MMO jak Mortal Foliarz?
0: Mortal Foliarz? Nie słyszałem. To jakaś gra taka?
1: Tak, to jest...
0: Giereśka taka?
1: To jest taka giereśka, w którą się gra zazwyczaj na Facebooku, gdzie bierzesz właśnie kilku foliarzy i nastawiasz ich przeciwko sobie. I Sam Jaya dzisiaj opublikował film pod tytułem Agenci złej strony mocy, część druga. I tam po prostu jedzie po burej suce jak po wszystkim. Zagórski, Socha, Zięba, Czerniak, Jaśkowski, wszyscy jak jeden mąż, do gazu z nimi, nie? Po prostu tak na nich napierdziela. No tutaj tak mówi czasem dobre rzeczy, ale to jest agent jakiś tam, on jest jakimś tam lordem masońskim, no i dobra, no i ten. I tak po kolei, po każdym, po prostu wszystkich tych bohaterach sceny alternatywne. Jeździ jakieś tam, wiesz, wycinki filmików dowodzących, że są agentami. Kurde, no.
0: I on to jeszcze mówi takim głosem spokojnym zawsze.
1: Tak, wujek Skały też się załapał razem z Patatajciem.
0: O, A czytałem dzisiaj o pochodzących z piekielnej piątej gęstości czarnych satano-arabo-jezuito-żydach promieniujących nas promieniami zakłócającym nam pole morfogenetyczne. No, coś tam było znowu.
1: No ale co zrobić? Taka prawda, tak?
0: To się trzyma kupy.
1: No oczywiście, to się trzyma bardzo kupy, takiej rozmiękniętej, takiej bardzo takiej, nic tylko wyjść i spuścić wodę.
0: No właśnie, przewaga kupy troszkę w tym wszystkim. No cóż, ale widzicie, czy to nie jest jakiś dowód na to, że my nie mamy złych intencji? Chcemy zrobić magrawa, chcemy sprawdzić, chcemy powiedzieć sprawdzam i już, a nie tylko negować, bo to faktycznie małe jest prawdopodobieństwo, że to będzie działać. W ogóle Przemek mówił, że ma jakiegoś znajomego, który robi te magrawy. Bardzo go one wciągnęły do tego stopnia, że przestał tam opuszczać swoje miejsce zamieszkania, coś takiego tam było. I robi tylko skręca te magrawy. No i Przemek był w pobliżu magrawa i trzymał helpenny i stał obok magrawa, no i nie wyczuł nic. No,
1: no cóż, no intencja nie wybiera.
0: Więc ja się trochę boję, że będzie zła intencja, ale tutaj jest, słuchajcie, eksperyment taki, że my wyślemy potem tego magrawa do jakiegoś zaufanego słuchacza i zobaczymy, czy na niego. I zaprosimy nawet keszystów i powiemy, słuchajcie, jeśli w całej tej naszej społeczności i związanej z kanałem Master Mark i z Nocnym Radiem i wśród nas wszystkich nie ma nikogo, kto by cokolwiek czuł, to czy to nie jest jednak, to czy to nie skłania nas ku temu, że to jednak nie działa? Wszyscy mamy złą intencję?
1: Tak, wszyscy mamy złą intencję. Jak to mówią w pewnym radiu, tutaj żadnych nadziei nie ma. Zły wilk będzie złym wilkiem i coś tam tego sno.
0: No i ty też... Jak ostatnio był stream o Kesze, to oprócz fragmentów Kesze był też puszczany Kapitan Tomasz. Tutaj pytanie, że się wycofał z życia publicznego. No nie wiem, czy się wycofał. Na Facebooku sprawdziłem właśnie i coś tam się dzieje. Więc jakiś tam kontakt z internetem jest. Tak całkiem nie zniknął. No i zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Może się załapię nawet na wypożyczenie tego magrawa na jakiś czas. Zobaczymy, czy będzie coś się tu działo ze mną, z moim ciałem. No, a dzisiaj wiecie co, tak słabo przygotowany trochę jestem, dużo pracy dla kołaczy muszę tutaj zaiwać.
1: To ja w takim razie zaświecę oczami za ciebie i dowiedziałem się, od Donalda Trumpa dowiedziałem się z Twittera, co to są fake newsy. Donald Trump na Twitterze oznaczył, że mimo, że mamy potężne sukcesy z ekonomią i wszystkimi innymi rzeczami, 91% newsów na mój temat jest negatywne, czyli fake. Więc już wiem, więc i tutaj wklejam linka do tego tweeta, więc już wiemy, że fake newsy można rozpoznać w bardzo prosty sposób. Jeżeli się sprzeciwiają panu Trumpowi, to znaczy, że to są fake newsy. Jeżeli się nie sprzeciwiają, no to są prawdziwe newsy. Proste, nie?
0: Proste.
1: A my tak, kurde, kombinujemy, jak kuń pod górę, żeby się właśnie, wiesz, żeby się odnaleźć w tym trudnym świecie, pełnym przerażających zagadek, że to wszystko jest, wiesz, jakoś, kurde, niezrozumiałe, niepewne, trzeba się nad tym zastanowić, ale nie, po prostu trzeba, wiesz, po prostu trzeba zapytać. No i mamy na przykład takiego fake newsa, że Ziemia, to znaczy nie wiemy, czy to jest fake news, tak? Że Ziemia jest płaska. Czy ten news jest negatywny wobec Donalda Trumpa? Nie, więc to jest prawda.
0: czyli fake news to jak ktoś coś napisze, co jest nam nie na rękę, co nam się nie podoba, co nas szkaluje. Troll to ten, co go nie lubimy. Proste.
1: Ale ten świat, jak się go odpowiednio uprości, jak mu się tak, wiesz, jak mu się, tak jak ten eksperyment z muchą, jak mu się wszystkie nóżki oberwie, to wtedy ten świat się robi wyjątkowo prosty, nie?
0: Bardzo prosty. A co myślisz o tym, że rząd ma dofinansowywać elektryczne samochody? I słuchaj, jest taki sobie jakiś bogaty pan Ziutek, on sobie zapragnął mieć jakąś tam Teslę czy coś i do tej Tesli jeszcze dostanie 20 koła.
1: No i bardzo płatę. Dobrze, to znaczy, wiesz, nie dostanie tych 20 koła do ręki, tylko ta Tesla będzie o te 20 koła tańsza.
0: A mógłby ktoś do komputerów dopłacać, bo ja powoli muszę coś myśleć o nowym komputerze, też by mi się przydał. Ktoś mi dopłaci. Czy to tylko dla bogatych jest takie dopłaty na luksusy?
1: Jakby wcześniej, to znaczy, wiesz, podejrzewam, że będzie to dotyczyło też jakichś tam indyjskich samochodów elektrycznych za jakieś tam grosze, tak? Natomiast, gdybyśmy mieli komputery spalinowe i gdybyśmy tymi komputerami spalinowymi

0: A jednak, no nie oszukujmy się, samochody są problemem, są istotnym problemem, który trzeba rozwiązać, tak? Bo przez te samochody zwyczajnie śmierdzi, przez te samochody oddychamy beznadziejnym powietrzem i nie możemy udawać, że jest inaczej.
1: No nie możemy też udawać, że one takie super ekologiczne, bo ten prąd trzeba jakoś wyprodukować i często do produkcji prądu się używa normalnie staroświeckich i szkodliwych metod, które niszczą środowisko, nie? Z węgla się robi prąd, tak?
0: Tak, ale mimo wszystko taka elektrownia w Bełchatowie będzie miała dużo lepszą filtrację niż twój piec domowy, tak? Także to też jest taki troszkę argument wytrych. Poza tym też idziemy powoli w odnawialne źródła energii. Mam nadzieję, też już się coraz głośniej mówi, coraz więcej pieniędzy idzie na to, żeby w Polsce wreszcie powstała elektrownia atomowa. I to jest, wiesz, i to jest właśnie czysta energia XXI wieku, atom.
1: No, czemu nie? A czy elektryczny samochód to może być, ja mogę sobie sam zrobić elektryczny samochód, czy tylko kupiony od korporacji?
0: Wiesz co, jeżeli by spełniał warunki i byś dostał homologację, to czemu nie? Romet robi przecież coś takiego, ma tego swojego malucha, 4F się bodajże nazywa, czy A4, czy coś takiego, jakiś taki śmieszny dupowozik. Musisz spełnić określone warunki, tak? Czyli żeby nie miał tam ostrych krawędzi, żeby miał odpowiednie oświetlenie, żeby miał przycisk awaryjnych i tak dalej. To też właśnie w audycji z Weroniką o Elonie Musku się okazało, że by dostać homologację na Stany Zjednoczone, musi być fizyczny przycisk świateł awaryjnych. Wszystko możesz mieć, wiesz, zrobione technicznie i tak dalej, na tych, na jakichś tam czujnikach optycznych, na wyświetlaczach dotykowych, ale musisz mieć dwa elementy w samochodzie fizyczne, żeby dostać homologację. I jest to schowek oraz przycisk awaryjnych.
1: Aha, no to ja może bym skonstruował, mam taki pomysł, żeby 4 magrawy do kół przyczepić, od razu będzie latał.
0: Może... To nie lepiej od razu jonolota?
1: No, jonolot. A czy to samochód musi jeździć koniecznie? Bo może być na prąd, ale na przykład, że są podgrzewane fotele, lampki się świecą, a niekoniecznie jeździ, a jest na prąd.
0: No chyba, żeby to był samochód, to musi jeździć.
1: Musi.
0: Nie znam aż tak bardzo prawa, ale podejrzewam, żeby... No, a może to ma być właśnie taki samochód, czyli wiesz, czyli tak jak we Flintstonach uwalasz podłogę i zapitalasz. Jabadabadu!
1: Ja bym chciał sobie tak żyć jak Flintstonowie. Taki. Kurde, zauważyłem dziwne zjawisko. Za każdym razem, jak coś jest wspomniane w radiu o jakichś dopłatach przez państwo, to tutaj w statusie na Skype'ie się pojawia wódz online, tak. To go triggeruje jakoś chyba mocno. Za każdym razem, jak coś o dopłatach, to zawsze wódz. Jak pajac z pudełka.
0: Bez no możecie dzwonić Skype Nocne Radio lub numer 71 735 735 1. No, wypada wreszcie. Numer jest opłacony do końca miesiąca, chyba nikt jeszcze nie dzwonił, nie? Oprócz Leniucha.
1: Jedna osoba chyba, i to chyba nawet nie był Leniuch, to był chyba niepowtarzalny orgazm.
0: A, no to okej, okay. no to zobaczymy. Nie mogę zadzwonić, bo trzymam kredens. Oh yeah.
1: Profesor Leniuch pisze, nie mogę zadzwonić, bo jem ananasa z kapslokiem. To nie, to Leniuch dzwonił, pisze, ja dzwoniłem, ja...
0: No,
1: dzwońcie, naprawdę tak chcieliście telefon, potrzeba załatwił, od ust sobie odjął, bo nie ukrywam, że to on jakby tu sponsoruje, nie ja, więc aż mi głupio teraz. No. Weźcie coś, zróbcie ze sobą, ogarnijcie się, co?
0: No. Ale póki jesteśmy w temacie samochodowym, papież sprzedał swój samochód. Lamborghini i Huracan, białe.
1: Jakiś lepszy chce sobie kupić?
0: Nie wiem, chyba piłska mu już się nie mieści. Zaraz wam pokażę, jak to auto wygląda. 3 miliony złotych. Jedyne. Ale no fajne. Ze złotymi wykończeniami. Oczywiście cała kwota cała kwota wspomoże potrzebujących. Ale ja się pytam. Potrzebujący też byli w momencie, kiedy kupowałeś ten samochód, papieżu lewaku.
1: Cała kwota wspomoże ofiary księży pedofilii. Na to nie liczcie. Dzwoni Leniuch. Spróbujemy odebrać. Szkoda, że nie telefonem.

0: Ja chyba zacznę... Ty, ktoś zadzwonił telefonem i się włączył tak, tak od razu, że nawet nie było odbierz. Haker jakiś. Halo?
1: Tak, ja. Dzień dobry.
0: A to Leniuch.
1: Halo?
0: To Leniuch telefonem.
1: A to nie mogę co?
2: Tak, bo on ma, no bo on już... ma ten numer podany w Skype'ie i się nam wyświetla jako Leniuch, jak dzwoni z telefonu.
0: A.
2: I widzicie, proszę i on bardzo. Kurde z Irlandii tutaj prosto na nasz numer stworzony dla was dzwoni, a wy co? A wy tutaj ten, tak się domagaliście numeru.
1: Hańba!
2: Hańba! Ja, dobra, słuchajcie, lewa połowa sali teraz proszę rączki w górę i krzyczy hańba, hańba, a prawa zdrada, zdrada i się bawimy w Sejm.
0: Hańba!
1: Tak, ja chciałem sobie ten zaznaczyć, to ja dzwonię na ten telefon, innych więcej nie chcę, co mnie smuci, bo takie było wielkie ujadanie, że ludzie nie chcą Skype'a, nie chcemy Skype'a, jakby był telefon, to byśmy dzwonili, no to czemu nie dzwonicie?
0: Wściekłe ujadanie.
1: No. Tak, to było wściekłe ujadanie i ataki. No. To co tam macie? Pokażcie tą furę tego papieża, aż sobie popatrzę.
2: No, wklejałem przed chwilą. Link się zaczyna od autoświat.pl.
0: Aha. No ładny.
1: To na bogato.
2: A coś ty myślał, że sobie papa mobila sprzeda? Ale sobie wyobraźcie, jakby właśnie z czegoś takiego zrobić papa mobile, jakąś taką ten, nie, jeszcze szyber dach, tak żeby tylko piuska wystawała, ten taki ogonek, nie?
0: Dzygdzeń. Mm-hmm.
2: Ale akcja, gdzie masz ten, celuj, no, dajesz i...
0: Ja uważam, że papież powinien dawać dobry przykład i poltkiem powinien popylać. Powinien skromność pokazać i polonezem.
2: Pamiętam,
0: bardzo dobry samochód.
2: Dawno temu wam opowiadałem, ale właśnie jeszcze w czasach, kiedy mieszkałem na wsi, za czasów nastoletnich, kiedy byłem lektorem w ogóle w kościele i dostaliśmy cynk, że naszego proboszczunia nie będzie, tylko będzie jakiś tam ziomek z innej parafii. No i podjeżdża, proszę ja was, zielony maluch. Wszyscy tam wiecie, pod w zasadzie salą katechetyczną, bo kościołem tego się nie dało nazwać. No i wychodzi klecha z tego malucha. Okej, szczęść Boże, ale jak się wszyscy rzucili do spowiedzi, kurde, msza się zaczęła z 40-minutowym opóźnieniem.
1: Ja to się dziwię, że w dzisiejszych czasach ludzie się jeszcze spowiadają. Bardzo mnie zaciekawił kolor tego samochodu. Czytałeś, w jakim to auto ma kolor? O kolorze Bianco Monocerus. Kurwa, nie wiedziałem, że takie kolory istnieją.
0: No, Bianco
2: Monocerus brzmi jak jakaś choroba nerek, nie? Panie papieżu, co tak pan papież źle dzisiaj wygląda? A miałem też, dzisiaj mnie boli Bianco Monocerus, cały dzień mnie męczyło, nie? Oj, biedny papież,
1: może
2: zupkę zrobić, nie? A się okazało, że cały dzień zapierdalał na torze, nie?
0: To taka odmiana białaczki, może? No,
2: Ale te złote akcenty są przegenialne. Zajebiście to wygląda.
0: Jak w Licheniu, pięknie, tak.
1: No, płakać chcę,
0: taki piękny.
2: Jeszcze wiecie, tak jak powiedzmy Jaguar ma takiego kotka na froncie, nie? To tak tutaj taką monstrancję zaczepić.
1: Też by było pięknie.
0: Tylko czy paliwo nie jest chrzczone?
1: tutaj paliwo jest bierzmowane. Komunistyczne.
2: Komunistyczne.
0: Ciekawe, czy ma kuloodporne szyby.
1: Nie, papież raczej nie.
2: Stary, ten samochód to... Był kiedyś taki serial, Viper się nazywał, co tak się samochód przerabiał w takiego pancernika i tam mu z boku wystawiały jakieś minigany, rakiety i tak dalej. To może właśnie to jest coś w tym stylu, tylko że zamiast miniganów i rakiet to miałeś pistolet na wodę święconą.
0: Ale on
1: no
0: chyba
1: ja
0: nie jest...
1: Ostatnio.
0: No.
1: Mhm.
0: Mów. Nie, ty mów.
1: Ja mam mówić? Dobra, to ja powiem. A powiem wam szczerze, że ostatnio... Przepraszam wszystkich wierzących którzy tego słuchają, ale ostatnio byłem na bierzmowaniu tutaj w kościele i ksiądz chodził takim kropidłem, kropił i ta woda świętuna wpadła mi do oka i zaczęło mnie to szczypać. Nie wiem, czy oni to polewają, albo nie wiem, mój wewnętrzny diabeł się ma alergię na to, czy to się nie porobiło mi to.
0: Dobrze, może jesteś wampirem? Ale taki,
1: być może, nie wiem,
0: masz,
1: no, ale
0: bardzo słabym taki.
1: Na słońcu. No może,
2: ale kurczę, czarnego kota masz, lubisz chodzić po zmroku.
1: Pamiętaj, potrzeba, co ci mówiłem, to jest kot czarny kupiony w piątek 13 od zakonnicy pod drabiną.
0: No to bo ty jesteś taki słabiutki wampirek, taka ósma woda po kisielu, ta krew twoja wampirza, no i ty, normalny wampir to by go poparzyło, ciebie tylko szczypie w oczy lekko.
1: Poszczypało mnie od święconej wody.
2: Nie, to ja powiem.
1: Uważajcie, nie dajcie się tym chrapać.
2: Jak w ogólniaku właśnie, jak zaczynałem ogólniak, to w wakacje przed tym, jak zaczynaliśmy ogólniak, to okradli mój ogólniak z komputerów. No i dostaliśmy dwie pracownie komputerowe, jedną od Millera, drugą od Kwaśniewskiego. No i właśnie wszystkie komputery włączone, no i wchodzi księżulo z tym kropidłem i chlap, chlap, chlap. Nie, ja tak patrzę monitory CRT, no fajnie, że mieliśmy te pracownie, fajnie, że mamy się czym cieszyć.
1: No, pamiętam, opowiadałeś, dobrze, jeszcze komputery nie stawić gdzieś tam bez obudów, wiesz. Pamiętam, że kiedyś to tak było, nie wiem, czy teraz tak jest z tym chłodzeniem, ale jak ja byłem jeszcze młody i miałem te 11 lat po 20, to pamiętam, że wszyscy ściągali te obudowy, żeby je tak, te komputery się lepiej chodziły, tak by tak wtedy tak pokropić. To by było luks.
0: Ja pamiętam jeszcze takie czasy, gdzie lekcja informatyki to wyglądała tak, że się na sucho uczyło, nie było komputerów czasami i pani trzymała dwie tabliczki takie, to jest lewy kontrol, na patyczku ma takiego kontrola, to jest prawy kontrol na patyczku. No, proszę, się uczymy.
1: Ile ty masz lat, krawcze?
0: Za dużo.
2: Wszystkie.
1: To by było ciekawe. Co robiliście na informatyce w tej pierwszej, bo tam podejrzewam, mieliście w podstawówce informatykę pierwszą. Żeśmy grali w jakieś dziwne gry typu skoki czy coś takiego. Nie pamiętam już nawet.
2: Oj, tak, w Małysze się
1: nabieszczało. Żużel był.
2: Tak.
1: No. Na cała lekcja informatyki w szkole.
2: U mnie się grało w Quake'a jedynkę. Bo był LAN, było fajnie, z bratem zawsze napieprzaliśmy w Quake'a 1.
0: Ja się was tak zapytam, co można zrobić na spektrumie, który jest podłączony do magnetofonu, do którego ma dostęp tylko nauczyciel i uczniom wgrywa coś, to co można zrobić na takim spektrumie?
1: No, panie, to nie są łatwe rzeczy.
0: Można sobie napisać taki właśnie program 10 print krawiec to mistrz, 20 go to 10. Run.
2: A myślę, że coś wesołego można by było zrobić, jakoś inaczej kabelki poprowadzić, tak żeby wiesz, żeby się wyświetliło coś zupełnie innego.
0: No, to tak zaczynałeś. To była pierwsza myśl potrzeby, jak wszedł do taki mały jeszcze do sali komputerowej.
2: Znaczy, wiesz,
1: poprzecinam kabelki.
2: Biorąc pod uwagę, że w zasadzie nie miałem nauczyciela informatyki, który by chociaż, nie wiem, mógł mi, nie wiem, popielniczkę czyścić w trakcie działania, no to, że tak powiem, robiłem sobie co chciałem tylko dlatego, że chciałem, tak? No i tutaj ciężko by było, żebym nie mógł czegoś nauczyć, natomiast problemem na przykład w podstawówce było to, że jednak były trzy osoby na jeden komputer, nie? Więc sobie siedziałem gdzieś z jakimś Game Boyem w tle i tyle.
0: 44 słuchaczy. Akurat jest.
1: O, to musiałeś powiedzieć prawdę, potrzeba.
2: No, staram się.
1: Chyba tak to jest to powiedziane.
0: Wyjątkowo, raz mu się zdarzyło.
1: Ja znikam z anteny, niech ktoś zadzwoni. Ludzie, dzwońcie, bo przepadnie ten numer.
0: No, dokładnie. No to cześć, trzymaj się, Leniu, hej.
1: No to podziękować jeszcze raz potrzebie za to, że udostępnił ten numerek, no i skorzystajcie z niego, żeby widzieli chłopaki, że ma to sens. No, na razie, trzymajcie się.
0: Pa, pa.
2: Na razie, do usłyszenia, a tymczasem przechodzimy do tematów filmowo-wiedźminowo-rasistowskich, ponieważ na początku maja 2018 roku główna scenarzystka Netflixowego Wiedźmina opublikowała na swoim Twitterze zdjęcie, na którym przedstawia zespół scenarzystów, którzy pomagają jej w pisaniu nadchodzącego serialu o Geralcie z Rivii. Zespół kreatywny liczy 10 osób i każda z nich ma naprawdę spore doświadczenie w pracy nad programami telewizyjnymi. W związku z tym większość fanów Wieśka była zadowolonych z takiego rozwoju sytuacji. Pojawili się również malkontenci, którzy od razu przeszli do ataku, widząc osoby odpowiedzialne za scenariusze, wśród których znalazły się kobiety i mężczyźni różnych kolorów skóry, ów fani zaatakowali, snując teorię o tym, że taki zdywersyfikowany zespół prawdopodobnie porzuci materiał źródłowy na rzecz umieszczania w serialu osób należących do mniejszości etnicznych czy religijnych. Już wam wrzucę kopiuj adres linku, już wam wrzucę zdjęcia do tego zespołu. I Lauren Hisrich, która jest właśnie główną scenarzystką, stwierdziła, że nikt nie zapytał o to, skąd są, wszyscy tylko popatrzyli na kolor skóry członków naszej ekipy i już stwierdzili, że zatrudniłam ich tylko po to, by wypełnić jakieś chore wymogi. Wiedźmin Netflixa będzie podobno wierny oryginałowi, będzie wierny pierwowzorom książkowym, w których przecież różnorodność rasowa była ważnym elementem fabuły. Rasizm i ksenofobia były na porządku dziennym, a sam Geralt padał ofiarą szyderczych komentarzy. Każdy Rift to złodziej, goddammit. Już nie mówiąc o tych wszystkich innych rasach, o tym, jak krasnoludy miały przewalone, o tym, jak elfy miały przewalone w przeróżnych miejscach. Więc nawet jeżeli będzie tego w ciężką cholerę tych wszystkich innorasowców i innowierców, też kurde, tak się zastanawiam, jeżeli by wyskoczył jakiś muzułmanin, który zacząłby krzyczeć Allahu Akbar.
0: Nie, to będzie tak, to będzie inaczej, słuchaj, że wsiada sobie jakiś elf na konia i tak i z zalejce i wio, i w tym momencie puf, koń mu wybucha.
2: Allahu Snakbar. No właśnie, co prawda nie mam tego przygotowanego w linkach, ale mogę wam powiedzieć, że Emiraty Arabskie wysyłają w 2020 roku swojego satelitę i tak się rozpoczyna satelitę, ale nie w Kidmuchał, bo wysyła go na Marsa. Więc być może tutaj może się okazać, że jeżeli Elon Musk przegra wyścig na Marsa, to będziemy mieli państwo szaria na planecie obok i wtedy faktycznie zaczną się problemy.
0: No, trzeba uważać, jak się wsiada na konia arabskiego, bo są takie, nie? Jakieś taka rasa jest koń.
2: Arabski to nie był ten poseł?
0: Poseł arabski, no tak, też. No, ale konie arabskie to są...
2: Ja się pytam, w polskim Sejmie poseł arabski, tak? W polskich szkołach kogo się uczy? Czego się uczy? Słowackiego. Nie polskiego, słowackiego się uczy.
0: Ale jest też poseł Piotr Polak dla równowagi. No, ale to właśnie zwróciłeś uwagę na podstawową kwestię. No, Sapkowski właśnie zasłynął tym, że jego fantazy było takie dotykające i poruszające wiele spraw takich życiowych, które znamy z życia codziennego, jak rasizm, nietolerancja. Poprawność polityczna też została tam w jakiś sposób złamana, no bo to było jedne z pierwszych takich fantazy, takich, gdzie się klnie, gdzie wiesz, gdzie się chędoży na potęgę, takie, no, coś więcej niż dark fantazy, takie real fantazy, można powiedzieć. I, no, mi się to podoba, to jest jego styl, więc absolutnie też mi nie będzie przeszkadzało, jak się pojawią jakieś odniesienia do świata realnego, do współczesności. Zresztą, nawet jak ten Wiedźmin miałby być trochę inny, to co, jak coś inne, to od razu gorsze? To wy nietolerancyjne, wy zamknięte umysły, wy fobii.
2: No. No nie oszukujmy się, Wiedźmin Trójka fabularnie stoi na naprawdę wyjątkowo wysokim poziomie. Dodatki jeszcze bardziej, jest to po prostu miozio, jest to majstersztyk i naprawdę będę chwalił dopóki żyję, a sam Sapkowski za bardzo nie miał na to szczególnego wpływu, także no ludzie, no umówmy się, no. Nawet 5-letnie dziecko to wie.
0: może nawet jakby Sapkowski miał większą kontrolę nad grą, to by sam będąc komputerowym analfabetą, bo on pisze na Norton Commanderze cały czas pod nosem i przypuszczam, że on nie ma nie jest podłączony do internetu jego komputer w ogóle, no to on się na grach nic nie zna, on wie tylko, że coś takiego jak gry istnieje i to są takie te, że taki saper, te, to całe te. No to jak on by się wziął za doradzanie, jak robić gry komputerowe, to mógłby jakiś krap mógłby być, o którym potem Energik by opowiadał w serii Zagrajmy w Krapa.
2: Ale w sumie takiego Wiedźmina napisanego w stylu Pac-Mana.
0: Sapkowski by takiego właśnie zrobił. No... Albo
2: akurat te 15 tysięcy pieniędzy, które 15 tysięcy złotych, które dostał, by wystarczyło na napisanie Pac-Mana albo Tetris, nie? Że budujesz sobie Kermorem, nie?
0: On dostał 15 tysięcy?
2: Z tego co wiem, tak, bo najpierw poszła plotka, że tam było 5 tysięcy, ale w kuluarach i stwierdził, że nie, to jest chuj oszustwo, to nieprawda. Prawdą jest, że podpisałem tutaj konkretną kwotę, bo mi dali do wyboru albo teraz dostajesz konkretną kwotę, albo albo procent od sprzedaży i wziąłem konkretną kwotę, natomiast i nie jest to oficjalne, natomiast wiem to ze źródeł bardzo zbliżonych do CD Projekt Red, że kwota wynosiła 15 tysięcy złotych.
0: To już wiemy, czemu się tak rozpił. Bo jak się dowiedział po tym, ile ta gra zarobiła, to tak poszedł tak spokojnie, taki zrezygnowany, otworzył barek, wyjął flaszkę ojczystej, no i tak to było.
2: Ojczystej.
0: No, a w ogóle pierwsze Wiedźminy, znaczy pierwsze projekty gry Wiedźmin, to w ogóle miały wyjść jeszcze pod szyldem Metropolis, jeśli dobrze pamiętam.
2: Tak. No
0: była jeszcze taka gra a la Tomb Raider. Wyglądało to jak pierwszy Tomb Raider trochę.
2: Wiesz co, nawet nie, mi się to odrobinkę z pierwszym Gothiciem kojarzyło nawet, wiesz?
0: Fakt.
2: Tylko nie, brakowało co prawda tej otwartości, natomiast jak na swoje lata, a przypomnijmy, że to były późne lata 90., gdzie problem pisania gier trójwymiarowych polegał na tym, że nie było takiego jednolitego silnika, tak jak teraz mamy, nie wiem, te DirectX-y i tak dalej, czy po prostu jakieś nawet takie gotowe silniki jak Unity, które rozwiązują ci problem kompatybilności z różnymi sprzętami i po prostu piszesz jedną grę, a potem wydajesz ją na Xboxa, na PlayStation i na PC-ta jednocześnie i cię po prostu wali, co jest po drodze. Tego wtedy nie było i to był główny problem. I na YouTube gdzieś znalazłem wywiad z dwójką twórców, którzy właśnie w tym Metropolis pracowali i gdzieś udało im się zachować szczątki kodu źródłowego do Wiedźmina. I faktycznie, teraz to wygląda niesamowicie czerstwo i drewnianie, natomiast ja i ty pamiętamy, jak wyglądały wówczas gry, no i trzeba przyznać, że no, gdyby to wyszło, no to faktycznie byłoby fajne wrażenie. Co prawda Wiedźmin pierwszy też miał swoje, że tak powiem, cechy. Cechy typu, że Geralt nie był w stanie przeskoczyć 15-centymetrowego płotka, co potrafiło niesamowicie zirytować i ten otwarty świat troszkę na tym cierpiał, no ale to jest znak czasów. No jeżeli ta gra by wyszła w latach 90., to prawdopodobnie by odebrała nam bardzo dużo smaczku i takiej czystej przyjemności z gry.
0: No, wyobraziłem sobie taką scenę, jak Wiedźmin stoi przy płocie, a za płotem tam z niego jakieś zbóje sobie drwią i szydzą. No chodź, no i co nam zrobisz, panie Wiedźmak? I dupę mu pokazują, on taki biedny, nie może przez ten płot przejść. A mało kto wie w ogóle, że... No?
2: Ale te płotki były zajebiste, bo ja się czasami za tych... Bo potwory też nie potrafiły przez nie przeskakiwać, więc można było zajebiście dużo czasu zyskać, żeby się schować za tym płotkiem. A ty i wiesz, i potwory na ciebie gonią, jakieś udopce, a ty... ha, ha, ha, ha.
0: Największy wróg Wiedźmina. Płot. No, taki jakiś komiks mi się przypomniał, taka szydera, parodia, że Wiedźmin jedzie na koniu, takie epickie sceny, jedzie i nagle piłką do nogi w łeb tak dostaje, spada z konia, leży taki nieprzytomny i tekst: dobrze, że żaden z wrogów Wiedźmina tego nie widział. I koniec komiksu. Taki komiks był. Ktoś zrobił. Mało kto też wie, że Wiedźmin się pojawił dawno temu już, jeszcze za czasów Amigi. Była taka gra Kupiec i mieliśmy tam trzy postacie do wyboru. Kupiec, jakiś tam czarodziej i wiedźmin. Nie sądzę, żeby to było na licencji, no ale był już wcześniej wiedźmin.
2: No teraz w jakiejś bijatyce, jak to się nazywało, kurde... W jakiejś bijatyce, właśnie takiej konsolówce, które, kurde, mam tytuł na końcu języka, może ktoś z słuchaczy podpowie, że właśnie się pojawi Wiedźmin, no taka po prostu bijatyka 3D, która ściąga sobie wiele różnych postaci z przeróżnych uniwersów i tam właśnie Geralt z Rivii się pojawi. Co to, kurde, było? I to jest któraś część, to chyba ta bijatyka... Co? Nie. Coś dużo większe. Nie. Coś dużo bardziej wysokobudżetowego, coś co... Kurde, no... Czekaj, bo wiem, że nie wyszło to na PS4.
0: No to ja nie znam. Zaraz. Mówisz o tej grze, gdzie Predator się pojawia i tam Freddy Krueger i Mortal Kombat postacie, taka mieszanka?
2: Tak, już ci... Soul Calibur.
0: A Soul Calibur, nie, to ja o innym myślałem. W Soul Caliburze ma się Wiedźmin pojawić?
2: Tak, w nowym Soul Caliburze ma się pojawić Wiedźmin, już widziałem pierwsze filmiki z tym związane, ale to jest zajebista postać, wiesz, tutaj siechniesz mieczem, tutaj znaki, proszę ja ciebie, tutaj, kurde, ten, świetna postać do bijatyki, mają licencję. Oczywiście CD Projektu, panie frajer, no.
0: Ale jajko, no to bym się zupełnie nie spodziewał, no ale to, znaczy, z jednej strony bym się zupełnie nie spodziewał, a z drugiej to wiedziałem, że tak będzie, bo Soul Calibur to jest taka seria, w której już dawno się pojawiały postacie z innych uniwersum, to tam pojawił się Lord Vader i Yoda na przykład. Lord Vader był w wersji na PlayStation dołączony, a Yoda w wersji na Xboxa, lub odwrotnie, nie pamiętam dokładnie, i no, tak było, to ciekawe bardzo. W ogóle ma się ukazać już za niedługo, jeszcze w 2018 prawdopodobnie ukaże się Cyberpunk od CD Projektu.
2: Oj, fajnie by było, bardzo, bardzo wyczekuję tej gry, nie mogę, wiedząc, że ilu ludzi zostało przekierowanych, a przekierowany został praktycznie cały zespół, który robił Wieśka Trójkę, no to trzeba się postarać, żeby to spieprzyć.
0: Trzeba będzie moda zrobić, że można radia słuchać jak w Falloutie i to będzie nocne radio.
2: Ale w sumie, nie, to musimy się postarać, żeby sami trafić do Soul Calibura, nie? Że krawiec tutaj zabija cię śmiechem, nie? Tutaj potrzeba ci, nie wiem, wszczepia udar, czy coś takiego i wiesz, i po prostu sobie, wiesz, się rozkręcamy i... Chociaż, no tak, w sumie jestem ciekaw, jakby wyglądała moja cyfrowa wersja w Soul Calibur. Jakieś, wiesz, jakieś takie kombosy, nie?
0: I leniu
2: albo że zmieniamy się w złego wilka.
0: No właśnie. Albo ty wypuszczasz tak, spod 10, czarnego 10, płaszcza 10. czarnego kota swojego i on biegnie na przeciwnika, a tam go 10 przewraca.
2: Raz, 10 razy wciskasz strzałkę w dół i jest takie kaczink, nie? Tak jak dotacja wchodzi, nie, i zmieniasz się w złego wilka.
0: Moje specjale to by były takie, że nigdy nie wychodzą.
2: Kurde, robisz jakiegoś kombosa, nie? I krawiec tak kamehame i jeb na ziemię.
0: Nie, że tak długo, bo ja wszystko długo robię, to trzeba by tą kombinację przez pół w ogóle walki tam wklepywać.
2: Ale była jakaś taka biblioteka, że nie wiem, że właśnie, że była jakaś taka bijatyka, że właśnie bohater na samym początku po prostu sobie jakąś tam fajkę odpalał, coś tam się lenił i tak dalej i musiałeś mieć po prostu odpowiednio dużo czasu. Ten kombos był naprawdę, wiesz, naprawdę zajebiście mocny, ale musiałeś po prostu poczekać, aż bohater sobie odpali fajkę, aż ją sobie wypali, nie? No dobra, możemy brać się do roboty, nie? Kurde, nie pamiętam, co to było.
0: Chyba w każdej grze jest taka jakaś postać, która bardzo długo się ładuje, albo długo trzeba czekać, aż się naładuje, coś takiego. Ale można by dla równowagi dać całą grupę foliarzy i na przykład Taratajcio z zaperem Nunchako by tam wywijał.
2: Tak, i zaper Nunchako Taratajcio. I plus 10 do zdrowia.
0: I leczyłby sam siebie tym zaperem.
2: Nie, przeciwnika. Tam uderzy go tym zaperem nunchako.
0: Ale on by wyniszczał ci przy okazji wszystkie, całą florę bakteryjną w żołądku i musiałbyś użyć kefiru. I zregenerować.
2: Jarku kefiru. Albo ten, albo taki zły naukowiec Big Farmy z dwiema szczepionkami, w jednej rtęć, w drugiej aluminium i tak cię dźga tymi szczepionkami, nie?
0: Albo w ogóle tag team, że ta ratajcio ci znika z ekranu, tak wyskakuje i wpada Kesze. Plasma strike! Tam ciw.
2: Plutonium! 1 kilo plutonium! $1!
0: Dobra by była gra. Dobra.
2: Nie, no naprawdę foliarz kombat zaczyna mi się dodawać, ale kurde, nie chce mi się nad tym pracować, bo za dużo roboty. Powiem, ile to jest czasu, żeby zaprogramować postać na Mugenie.
0: Tak? Dużo? Ciężko się robi postacie? No,
2: to wiesz, no, przede wszystkim musisz te wszystkie klatki animacji zrobić, tak? Bo samo skryptowanie to tak trochę z palcem w dupie, natomiast ilość klatek animacji jest porażająca. Jest naprawdę porażająca.
0: No dobra, a wyobraź sobie, że Kim Jong-un po tych pertraktacjach pokojowych teraz z Koreą Południową, no wszystko jakby ku dobremu idzie i mówi się nawet, że Kim Jong-un dostanie pokojową Nagrodę Nobla za niedługo w ogóle. Ja wpadłem na pomysła. Może my jako kraj, jako Polska, moglibyśmy skonstruować, zrobić jakiś program budowy bomby atomowej i potem negocjować z całym światem, że no to przestaniemy budować, ale coś za coś i by tu zaczęli nam inwestować. Już Amerykanie chcą inwestować w tej Korei, w cały świat w ogóle chwali, chcą tam przyjeżdżać, pieniądze zostawiać, płacić, chwalą Kima. No to my też tak to zróbmy taką metodę. Jesteśmy małym, biednym krajem i też musimy postraszyć innych sąsiadów. Będziemy straszyli Rusków, Niemców, że ich bombą, bo będziemy bombę budować. Oni spokojnie, Polaki, spokojnie. Zrobimy tu interesy, prawda? No i będą nam tu pieniążki dawali, co?
2: Ja ci mówię, to się musimy powiedzieć, że ta bomba jest ukryta, że mamy silos pod Jezusem Świebodzińskim. I że w środku ta bomba już jest gotowa, bo to wiesz, bo jeżeli chodzi o wypowiadanie wojen wielkim mocarstwom, to jednak musimy pamiętać, żeby się poddać zanim rakiety dolecą. A z Rosji nie jest szczególnie daleko.
0: No właśnie. Moim zdaniem bardzo dobry plan. Trzeba sprytem, jak się jest takim małym, trzeba działać jak sprytny lis. A jak się jest dużym, to można wtedy być złym wilkiem albo niedźwiedziem. Można być niemieckim wolfem albo rosyjskim misiem takim. No, a my to kto? Orzeł biały.
2: My to...
0: Bocian.
2: Orzeł biały.
0: Bocian biały.
2: Jak to... Kurczę, no nie można tego pokazać w radiu, ale to mi się przypomina kiedyś, jak byłem na koncercie Dałkrzewicza, gdzie właśnie miał taką... robił takiego freestyla zasadniczo, gdzie opisywał tam, jak to jest pięknie w naszej Polsce. Oczywiście bardzo w krzywym zwierciadle i na sam koniec, nie? Tak zaczyna machać łapami i mówi, a tam nad niemi wszystkimi biały orzeł leci. I tak zasłania sobie oczy jedną ręką, a drugą cały czas macha. O tak. No, także wiesz, także tutaj z tym orłem też bym nie szarżował.
0: Bo można, można wywinąć orła. To co, chcesz zaproponować, czytam w twoich myślach, czekaj, wyczułem intencję, że chcesz przerwę muzyczną zaproponować.
2: Tak, ja zniknę na 10 minut, bo muszę skoczyć po kociężarcie i muszę koniecznie dzisiaj.
0: O, to
2: zajmie mi to kura 10 minut.
0: Dobra, kot jest najważniejszy, to nasza dewiza, także słyszymy tak. Się za 10 minut.
2: Przepraszam, że się spóźniłem na audycję, ale się obudziłem o 20:59, bo mi budzik jakimś cudem nie zadzwonił. Dobra, to ja się szybko zbieram i za chwilkę wracam.
0: Biegnij latawcze wiatronogi. A ja zaproponuję wam dzisiaj bardzo fajny utworek muzyczny. Jest to artysta, który występuje pod pseudonimem Szósty, przez U otwarte pisane. Szósty Blend, to jest pełna nazwa. No i całkiem niezłą muzyczkę serwuje ludziom. To posłuchajmy sobie.

0: Bardzo proszę, żebyście się nie kłócili na czacie. Proszę się nie wyzywać, proszę tutaj bez ataków wściekłych, bo no i tak się kończą rozmowy o wierze, o religii. Cały wieczór, całą audycję, jak tu jesteśmy, widzę, na czacie się przejawia. Bóg, Bogu, Bogu, Bogu z Bogiem i na Boga. No i tak to się kończy potem, nie? Tak samo jak mnie triggeruje zawsze. Jak temat schodzi na Jana Pawła II, to łapię jakiegoś wkurwa dziwnego i też się psuje audycja. No i rozmowy o religii niestety dzielą ludzi. Dzielą tak samo jak rozmowa keszysty z naukowcem. A na stronie Nocnego Radia pojawił się ciekawa twórczość się pojawiła, nocno-radiowa. Autor ponownie Pytajmierz, który już nie pierwszy raz robi takie zabawne przeróbki. No i ci, którzy lubią nasz folklor nocno-radiowy, na pewno się nieraz zaśmieją, a być może nawet i zarechocą lub zarechoczą. Tak więc polecamy obejrzenie sobie. Tym razem jest to dłuższa forma. Tak się kończy wojujący ateizm na antenie. No tak. Tyle jest innych fajnych tematów. Ja się postaram mniej gadać o tych rzeczach. Przecież tak samo jak wierzącego nigdy nie przekonasz do niczego, tak i ateisty raczej ciężko skłonić do tego, żeby się nagle stał wierzący, tak? To jest niemożliwe. Więc to jest taka rozmowa dla samego wykłócania się. Więc może skończmy troszkę z tym. Mniej kłótni o na tle światopoglądowym. Jacek zadzwonił, a on jest taki trochę wojowniczy żółw ninja, więc pewnie powie, że się nie zgadza i muszą być twarde dyskusje i trzeba się, bo to jest twórcze, bo co ma być smyranie się po pytkami po szyjkach i lizanie po jajkach? Halo?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Zgadłem, jestem Jackowski, zgadłem twoją intencję, men?
1: Troszeczkę zgadłeś, ale to jest tylko fragment. To jest tylko fragment. Kiedyś już coś tam wspominałem na ten temat. Nie chcę jakby tutaj za bardzo się rozwodzić, natomiast te konflikty muszą być obudowane treścią, tak? Konflikt destrukcyjny to taki niepodparty niczym, co by było interesujące, to złe słowo, ale co by było na swój sposób merytoryczne, albo co by dawało pole do, że tak powiem, takim, byłoby taką iskrą ciekawą, no to taki konflikt nie ma sensu, tak? To nie jest kwestia w tym, żeby drzeć koty, o właśnie.
2: Dobry magraf, daj energię. Nie odgryzaj mi nogi, daj energię, proszę.
0: Ale kot daje energię, jak poszurasz kapciami trochę i go dotkniesz, to wytwarzasz wolną energię.
2: Wypraszam sobie, ja nie szuram.
0: No, to dobrze, że nie szurasz, bo już bym ci chciałem...
1: Chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że nie wiem, kto jest autorem podkładu muzycznego dla tej audycji i dla audycji Wywiad z Ojcem, ale great job, naprawdę już ileś razy miałem to powiedzieć i zawsze mi to gdzieś wylatywało, że to napierdalanie po tamburynie w trakcie, jak wy mówicie, to naprawdę nie jest na miejscu. A drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć, to, że zajrzałem do strefy premium i w tamtejszym forum, a raczej w czymś, co przypomina forum, zostawiłem 5 pytań. Zostawiłem 5 pytań do patronów. Zainteresowani, jak chcą, to mogą odpowiedzieć na owe pytania, które myślę gdzieś tam rozjaśnią kwestię, dlaczego z tym Patronite'em jest tak, jak jest. I to tyle ode mnie. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.
3: Cześć.
4: Dzięki. No nam się tutaj tak grobowo zrobiło przez chwilę. Krawiec, coś to odwalił, kiedy mnie nie było.
0: Nie wiem. Jest mi smutno. No tak. Do dupy tak. Całe to radio.
4: No, staramy się o to od wielu, wielu lat, ale...
0: Zawiodłem. Ja tak czułem, że tak będzie.

0: A nie.
1: Hello darkness, my old friend.
2: To ja pierdolę. Kamba breaker. To co, to lecimy dalej z tematem. Możesz sobie za $70, ewentualnie możecie nam zasponsorować, możemy sobie kupić. Uwaga, to nie jest troll, to jest coś naprawdę, to jest tak prawdziwe jak wasze głośniki, jak wasze monitory, które w tym momencie na siebie które w tym momencie patrzycie. Żydzi. Wybili monetę z podobizną prezydenta USA. Teraz Trump buduje dom w Jerozolimie. Wszystko się obija o historię, w której Donald Trump jakiś czas temu powiedział, że Jerozolima jest stolicą Izraela. No i wszystko ładnie, pięknie. Wszyscy i oczywiście Palestyńczycy się oburzyli, Żydzi się ucieszyli. 34 Palestyńczyków dzisiaj zginęło, bo dzisiaj właśnie się ambasada przenosi. No ale kurde, jest moneta. Chciałbyś być takim klaunem za monety?
1: No, ja jestem bardzo łasy na kasę, takie krążą opinie w świadku radiowym. Mimo, że potrafię koledze zostawić 7 bitcoinów, to i tak jestem strasznie łasy. A tutaj to Mieszko pierwszy chyba jest w tle, tak za Trumpem, chociaż nie wiem, czy to na pewno on. No, ładne cacko. A to nie ambasada, tylko ambarasada chyba, bo tam niezły ambaras jakiś w ogóle.
2: No, to znaczy, wiesz, no, zasadniczo dzisiaj są te wielkie przenosiny. Mam tutaj jeszcze tysiące protestujących, setki rannych i liczba ofiar wciąż rośnie. O, tutaj już kościółek zaciera ręce, bo liczba ofiar rośnie. No, to tak wiesz, to tak w sam raz dla nich. Nie, faktycznie, zginęły co najmniej 52 osoby, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych, jak donoszą najnowsze źródła. W momencie, kiedy się przygotowałem, było tego troszkę odrobinkę mniej. Wystąpienia Palestyńczyków mają związek z decyzją Donalda Trumpa, że w poniedziałek 14 maja amerykańska ambasada zostanie przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy. I kurde, no... Jak naprawdę nie lubię trąbki. Ale tak kurde fajnie jest mieć na nazwisko trąbka, nie?
1: Lepiej niż szmata. Ktoś ostatnio mówił o kimś, kto ma znajomego, ma nazwisko szmata.
2: O, ja pierdolę. Ja pamiętam, jak ten, za młodu się bawiliśmy w książki telefoniczne, kiedy jeszcze nie istniało coś takiego jak ustawa o ochronie danych osobowych i znaleźliśmy Małgorzatę Kupa Gówna. Przez F.
1: A mi się przypomniało, kiedyś też się w to samo się bawiliśmy, mieliśmy takie same zabawki. Książka telefoniczna.
2: Patryk?
1: Najlepsza
2: Patryk!
1: Zabawka. No i znaleźliśmy na przykład typa, co miał na nazwisko Wulkan i potem tam sobie robiliśmy jaja, a my do niego, nie bądź pan taki wybuchowy, panie Wulkan.
2: No, można i tak, no ale troszkę smutno, więc może z weselszego newsa przywalę. Jak doskonale wiesz, pewne subkultury, pewne grupy mają swój określony język, tak? I to, co nam się może wydawać jasne, to w pewnych grupach jest nie do końca takie oczywiste. I im bardziej wchodzimy w taką niszową subkulturę, tym bardziej staje się to nieoczywiste. I mam dla was newsa, że 83-letnia kobieta zrobiła sobie tatuaż w Świnoujściu. I ja muszę naprawdę zapytać swojego dziaracza w studio, co znaczy, jaki organ to jest Świnoujście w slangu tatuatorów?
1: Świnoujście, to ja myślę, że to może być ten dolny organ płciowy u świni, czyli u dziewczyny, tak? O to chodzi?
2: No właśnie nie wiem, czekajcie, jeszcze tutaj kopiuj adres obrazu, Paweł.
1: Nie wiem, czy bym chciał sobie robić tatuaż w Świnoujściu.
2: Wygląda, że jest to ramię, natomiast no taka mandalka w sumie, nic szczególnie wielkiego, ale kurde, no... Szacun, naprawdę szacun. Poza tym jestem, może dlatego, że sam mam tatuaż, ale jestem wielkim zwolennikiem teorii, że jednak stare ciało naprawdę fajnie wygląda z tatuażami, szczególnie z tatuażami, które są zrobione, że tak powiem, współcześnie, a nie gdzie kreska ci się rozmywa na 15 centymetrów.
1: No, też pewnie są odpowiednie tatuaże dla odpowiedniego wieku, bo na przykład tą panią to sobie słabo wyobrażam z trajbalem nad dupą.
2: Albo z takimi psimi łapkami, żebyś wiedział, gdzie masz rączki położyć, nie?
1: Wiesz co, w ogóle tutaj Zenon zauważył, że strollowałeś, dając na stronie opcję dla tych zarejestrowanych czyszczenie kesze.
2: Jak to dla zarejestrowanych czyszczenie kesze? To jest dla zalogowanych o uprawnieniach administratora.
1: A to jest dla adminów. Aha, to jest dla adminów czyszczenie kesze. Nie.
2: Bo mi marudziłeś, że musisz tam wyklikać i tak dalej, to masz pod ręką, tak?
1: No, ale to widzisz, to przewidziałeś, bo ja teraz chcę wyczyścić tą sprawę kesze jakby raz na zawsze i to taka przepowiednia 44, trochę taka chaosu.
2: No tutaj profesor Leniuch pisze, że Węgry na eutanazji, przepraszam, Eurowizji.
1: Wągry na eutanazji.
2: Wągry na eutanazji. Słuchajcie, nie rozumiem fenomenu eutanazji, znaczy się fenomenu Eurowizji, bo fenomen eutanazji akurat rozumiem, ale fenomen Eurowizji, ostatni raz Eurowizję, nie ukrywam, oglądałem bardzo dawno temu, ale to nie ma ani jako takiej wartości artystycznej, tylko tak, żeby się pokazać, tak? I ostatni raz, kiedy naprawdę z dużym szacunkiem podszedłem, a może to nie była Eurowizja.
1: Może to nie był szacunek.
2: A może jak z tymi rowerami na Placu Czerwonym, nie? W każdym razie ostatni raz, kiedy podszedłem z szacunkiem do konkursu eutanazji, to było wtedy, kiedy wystawiliśmy to koko Eurospoko. Bo to było nasze polskie, przaśne, ludowe. I to było coś. Leniuchu, dzwoń na nocne radio, a nie na konferencję.
1: Tak jest.
2: Natomiast właśnie, żeby to nam działało... Czekaj, napiszę mu na czacie.
1: Napisz mu na czacie, drogi bracie, chwacie, pozostający w kieracie. Przerwa muzyczna to była moja krótka taka. A ja bym się wziął za rapowanie. Ja bym to dobrze rapował.
2: W sumie jakbyśmy taką, wiesz, taką we dwóch płytę nagrali. No. My też mam, wiesz. No, mogłoby się nawet sprawdzić. Tak sobie myślę.
0: Coś tu się zamieszało i to mocno. Bo zadzwoniłem na ten sam numer, co przedtem.
2: No, nie, bo zadzwoniłeś na konferencję i prawie się dodzwoniłeś do kontestacji.
0: Przestań, tam dzisiaj próbowałem wejść na stronę, to mi ten antywirus zablokował stronę nawet. Nie da się wczytać.
2: No i tutaj już Bigos mnie poprawia, że Eurospoko na Eurowizji, coś ci się chyba pojebało. Tak jak uprzedzałem, mogło mi się pojebać, ale to jest coś, co bym widział na... A dobrze, tam Mysłowianie. To było Mysłowianie, które znacząc słowiańską kulturą miało tyle wspólnego, co kocie gówno z tortem. I... Kurde, ja naprawdę rozumiem, ja naprawdę doceniam lokalną muzykę, tak? Bo zresztą dużo podróżuję, często mi się zdarza wyskoczyć na weekend gdzieś do jakiegoś kraju Europy. Jeżeli tam gra ktoś lokalny, to ja tam idę, bo naprawdę chcę to chłonąć, chcę się z tym zapoznać, bo to jest perełka i to jest coś, czym mogą się pochwalić, tak? A nie, kurde, mamy kawałki popowe z całego świata i jeszcze kur, jego mać! Że oni śpiewają po angielsku, a nie, czy tam, nie wiem, a nie w swoim ojczystym języku. Ja chcę...
0: Hola, hola, hola.
2: O, dajesz, zniszcz mnie.
0: Węgrzy, o ile dobrze kojarzę, chyba śpiewali po węgiersku. Co chciałem powiedzieć? Eurowizja, wiecie co, ja wiem, że to jest polityczny festiwal muzyczny, gdzie wiadomo, kto wygra, przecież mówiliśmy już na czacie Nocnego Radia chyba dwa tygodnie przed finałem, że wygra Izrael, bla, bla, bla. Okej, ale wiecie, co mi się w tym wszystkim najbardziej podoba? To, że nie ma tam bólu dupy o to, że ktoś jest homo, że ktoś jest innej wiary, że ktoś jest inaczej wygląda.
1: Kobieta z brodą też.
2: Ale statystycznie jest. Masz więcej homo niż występuje w społeczeństwie i to już jest politpoprawność.
0: Wiesz, statystycznie to ty masz z kotem po trzy nogi, czy tam po trzy łapy, czy jak to się tam nazywa. Statystyką, ale ludzie się szanują. Jest kobieta z brodą i co? I nikogo to dupa nie boli. I to jest właśnie fajne. Ja to w tym właśnie nie wiem.
2: A mnie prywatnie boli, mimo że szanuję LGBT i naprawdę tuliłbym słodkiego trapika. To mnie to wkurwia, że ktoś zbiera bo to nie w kij dmuchał zostać reprezentantem kraju na konkursie Eurowizji. To naprawdę nie jest w kij dmuchał. I mnie zwyczajnie wkurza, że ktoś dostaje taką szansę tylko dlatego, że jest kobietą z brodą, a nie dlatego, że jest świetnym muzykiem.
0: Ej, ale hola hola, to była jeden... A no dobra, ale skąd wiesz, może to był najlepszy muzyk akurat na tamte czasy, to było w Austrii. Tak, przecież Conchita Wurst pochodzi z Austrii.
1: A gdzie w ogóle było Więc Koko wiesz, Eurospoko, bo jak nie na Eurowizji?
0: W Polsce był. Nie, to było na Euro 2012.
2: Aha. Nieważne, też było. Wszystko, nieważne, ale uprzedzałem, że mogłem tutaj popełnić błąd, ale to by było fajne, bo to jest nasze przaśne, tak? Spokojnie bym wysłał Rocky Chankę, tak? Na konkurs Eurowizji, bo to jest nasze polskie rdzenne. I to jest fajne.
0: No ale chyba nie masz nic przeciwko temu, że wiesz, jeżeli ludzie się spotykają, są o różnych poglądach, czy jeśli chodzi o seksualność, czy o budowę ciała, czy cokolwiek. Mi się podoba to, że nikt tam nikogo nie dyskryminuje i to jest zarąbiste. Tak szczerze rzecz ujmując, no to jak popatrzycie na zwycięzczynię, która jest z Izraela, które wiadomo było, że wygra, wiadomo, polityka, ale ona nie prezentowała się ani najlepiej z wszystkich, szczerze rzecz ujmując, to chyba z wszystkich, co tam występowały kobiet, to ona się prezentowała najbardziej średnio, żeby nie być niegrzecznym. Wiem jeszcze, że ta jej piosenka cała miała tam jakiś podtekst odnośnie, nie wiem, feminizmu czy czegoś, ale nikogo to nie boli. Tam nikogo to nie boli. Najbardziej boli tych, którzy tego nie oglądają.
2: Ale powinno boleć, ponieważ to nie jest muzyka, ponieważ jest to rzekomo koncert muzyczny, tak? To jest koncert muzyczny, tak?
0: Ale wszyscy wiedzą, że to jest politycznie ustawione. Przecież od zawsze to jest polityczny koncert. Więc każdy wie, w czym bierze udział.
2: No właśnie. Wiesz, dlaczego Koma odniosła sukces? Zespół Koma z Łodzi, która odniosła sukces, bo ich headhunterzy wychwycili, gdzie wówczas grałem w zespole, że tak powiem, konkurencyjnym dla nich. Ponieważ przyszedł headhunter i powiedział, czy jesteśmy gotowi podpisać kontrakt na 3 płyty. A mieliśmy 4 kawałki ograne i stwierdziliśmy, że nie, bo w ogóle nie ma opcji, nie jesteśmy na to gotowi. A Koma stwierdziła, tak, no bierzemy. I wypuścili 3 płyty pełne gówna w ciągu 3 lat.
0: No widzisz.
2: I tylko dlatego, że politycznie po prostu wiesz, klęknęli i otwarli usta i się sprzedali i tylko i wyłącznie dlatego odnieśli sukces. I mnie, nie wiem, no... Tak, prywatnie mnie to boli. Prywatnie mnie to boli, że ludzie, którzy nie zasłużyli na taką szansę, na pieniądze w nich włożone, na promocję, coś takiego zgarniają tylko i wyłącznie dlatego, że się ułożyli i nie pod względem muzycznym, tylko się ułożyli pod względem polityczno jakimś tam gospodarczym, a nie o to chodzi w muzyce. W muzyce o to chodzi, żebyś grał od serca, żebyś robił coś fajnego, a oni nie robią fajnych rzeczy.
1: Leniuch słusznie myślę tutaj zauważył, że ta cała Eurowizja to jest impreza, która się nie kryje z tym, że w pewien sposób jest upolityczniona i dotyka pewnych społecznych spraw i to jest jakby tło tej imprezy. Więc ich, no przecież faktycznie, więc niech se będzie taka impreza, jeśli to jest jasne i wiadome, a w sumie jest, wszyscy tak to postrzegają, to może nie powinniśmy buldupić i dać im się bawić tak, jak się chcą bawić, nie?
2: Znaczy, nie wiem, czy jest aż tak bardzo jasne, że to jest polityczne, a nie muzyczne. Bo to jest jednak festiwal muzyczny, a nie festiwal politpoprawności. Jeżeli Eurowizja zacznie występować pod logiem politpoprawny festiwal, to wtedy okej, się zgodzę. Ale dopóki będą się nazywali festiwalem muzycznym, tak długo będę ich walił po ryju.
0: No ja ciebie rozumiem, tylko że jeżeli byś oglądał Eurowizję co roku, a ja to robię już od jakiegoś czasu, to wiadomo, praktycznie zawsze kto wygra. Była Ukraina, nie było żadnego, nie wiem, konfliktu politycznego na świecie. To wygrał najbardziej, odmienny piosenkarz, piosenkarka Conchita Wurst. Teraz jest jakieś zdarzenie polityczne, wygrywa Izrael. Wszyscy od zawsze wiedzą, że tak to jest. Tam się albo przemyca polityka, albo przemyca się ta poprawność taka polityczna, czy jakieś odmienności. I to jest spoko, nie?
2: Czyli wszyscy krótko mówiąc, żeby wygrać Eurowizję, musimy wypowiedzieć wojnę Rosjanom i wtedy z pozycji zastraszonego pieska zaśpiewać Kajne Grenzen i wtedy będziemy zwycięzcami, tak?
0: Wiesz co, ja jak tak siedzę z boku, to może niekoniecznie Rosjanom, może komuś dużo, nie wiem, chociażby...
2: Irlandii!
0: Wielko... Nie no, od Irlandii to w ręce wara, bo będę gryzł ten... Bo z Rosją to by się nie skończyło tak ciekawie. Nie, po prostu każdy wie, sam trzeba powiedzieć, że nie oglądasz od dłuższego czasu, więc nie wiesz, jak to wygląda po drugiej stronie. Ja oglądam, wszyscy tam wiedzą, kto wygra. Przecież nawet jak jest to głosowanie, to już jest tak zrobione, że siłą rzeczy jest budowanie napięcia, ale przez połowę głosowania i tak biją się tylko

0: żadnych odszkodowań. Nic wam nie damy, bo sami niewiele mamy.
1: No, powiem, ja podejrzewam, że to mogły być hit, tylko trzeba byłoby to przetłumaczyć na angielski, bo jednak...
0: Żadnych roszczeń, żadnych kar. A ja wymyśliłem pomysł na fajnego artystę, takiego odmiennego. Wychodzi taki, powiedzmy, gostek sobie i tak stoi chwilę i nagle rozchyla płaszcz, a tam brat siamski tak się wychyla z brzucha i zaczyna śpiewać. A tamten...
2: Dobra, to myślę, że z dynamitem możemy tak zrobić następnym razem.
1: Tak, żeby spin. No chyba ty, Krawcze, powiedziałeś dzisiaj o tym Kim Jong-unie, który ma dostać pokojową nagrodę Nobla. Zupełnie tak samo jak i kto to dostał. Obama też dostał pokojową nagrodę Nobla, mimo...
2: Wałęsa!
1: Proszę bardzo.
0: Adolf Hitler.
1: Wszyscy...
2: Stalin. Hitler nie dostał, był tylko kandydatem.
1: No właśnie, no to wiesz, no to...
0: Ja bym mu dał.
1: Tym bardziej skoro... Nie mogę z wami dzisiaj. Także czepianie się Eurowizji, że jest polityczna, podczas kiedy każdy świadomie bierze w niej udział i wie każdy, jak to się skończy, to jest dobra zabawa. I najpiękniejsze w tej dobrej zabawie jest to, że ludzie się tam szanują i nikt nikogo nie ocenia. I to jest super. Mi się to bardzo podoba. Zmykam wam za anteny, może zadzwoni znowu Jacek.
2: A może zadzwoni jeszcze ktoś inny, zapraszamy Skype Nocne Radio lub 71 735 735 1. A w międzyczasie, moi drodzy ludzie z nadwagą, strzeżcie się, albowiem Marta Kaczyńska znalazła na was oszcze. I was oszcze. Znalazła sposób na otyłość Polaków, ostrzega i proponuje zmiany w prawie, która na którą bardzo wyglądam, która jest potrzebna w naszym społeczeństwie. Ponieważ w swoim felietonie, w tygodniku, w sieci, stwierdziła, że w Irlandii... A, profesor już uciekł?
0: Tak.
2: A, to łajca. Wprowadzono podatek od napojów słodzonych cukrem. Do ceny litra, który zawiera więcej niż 8 gramów cukru na 100 ml, doliczany jest podatek 30 eurocentów, prawie złote 30. Podobne rozwiązania mają też wprowadzić inne europejskie państwa, Portugalia, Francja, Norwegia czy Węgry. Jak łatwo się domyślić, takie rozwiązanie nie musiałoby się w Polsce sprawdzić, gdyż nasz rynek mogłyby zalać o wiele tańsze napoje z Ukrainy. Córka pary prezydenckiej uważa, że warto zastosować inne rozwiązanie, na przykład ograniczyć możliwość reklamowania słodyczy, a także edukować na temat destrukcyjnego wpływu żywności wysoko przetworzonej z dużą zawartością tłuszczu. I tu mi się przypomina historia mojej siostry z gimnazjum, gdzie faktycznie w pewnym momencie zakazano tych wszystkich słodkich tych batoników, puszek Coca-Coli i tak dalej, więc starsze klasy zapierdalały na długiej przerwie do Biedronki, ewentualnie przed szkołą zapieprzały do Biedronki, kupowały po prostu na kilogramy te puszki coli i jakieś batoniki i tak dalej i rozprowadzały po Krakowie w jakimś tam, wiesz, po jakichś szaleńczych cenach, sprzedawali to z plecaków, no i później nie wiesz, refill na długiej przerwie i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie miała jakieś tutaj dodatkowe utrzymanie. Natomiast, no nie wiem, no myślę, że jeżeli te napoje byłyby odpowiednio droższe, no to by się mogło w jakiś sposób sprawdzić, bo też ludzie nie do końca są świadomi, tak, bo nie mamy znakowania i wiesz, i sobie możesz kupić puszkę coli, czy puszkę jakiegoś napoju, czy jakiegoś batonika i nie masz tam napisane, że tam jest 400% cukru na zalecanego dziennego spożycia. Sam od niedawna dużo bardziej zwracam uwagę na to, co kupuję, kiedy robię zakupy. I się okazało, że w takich moich codziennych zakupach, tak, to potrafiłem sobie zrobić obiad, który miał w swoim składzie jakieś takie 400% dziennej dawki soli. I tutaj sól jest naprawdę najtrudniej wykluczyć, ale to też ma swoje, że tak powiem, dużo poważniejsze konsekwencje, bo kiedy udało mi się niemal całkowicie, tak, mówili mi, żeby wykluczyć sól z diety, wykluczyłem sól z diety, no to w zeszłą niedzielę, kiedy sobie, czy w sobotę, już nie pamiętam, kiedy poszedłem sobie na rower, wróciłem... Wypiłem wiadro wody po tym, jak się po prostu zmęczyłem, jak się spociłem i tak dalej. Wypiłem wiadro wody i się okazało, że co? Że się odwodniłem. Że potrzebowałem 2 dni, żeby dojść do siebie, ponieważ nie miałem sodu w swoim organizmie, ponieważ jeszcze zrobiłem sobie dodatkowe kuku, ponieważ wypijając to...

0: wiadro wody po powrocie z roweru. Zwyczajnie rozcieńczyłem ten sód w moim organizmie tak bardzo, że organizm tej wody nie był w stanie sobie z organizmu przyswoić. Więc nie jest łatwo, nie jest łatwo, moi drodzy, no ale no brakuje niestety w społeczeństwie jakiejś takiej świadomości tego, co robimy ze swoją dietą.
1: No, potrzeba, wrócił z dworu, wypił wiadro wody, potem tak przykroił chleb na dwie części i kanapkę sobie zrobił, no a potem chory, no od samego wypicia wiadra wody się można rozchorować, bo nie wolno tak dużo wody pić, od wody też można umrzeć, wszystko jest kwestią dawki, jak mawiał Paracelsus. No.
0: Więc to znaczy, ostrożnie. Tak, tutaj się zgodzę, natomiast problem u mnie był taki, że normalny organizm, który powiedzmy, bo w momencie, kiedy to się zdarzyło, byłem mniej więcej na 20% zalecanej dawki soli dziennie i byłem na tym przez 4 tygodnie. I sód jest niezbędny organizmom do tego, żeby tę wodę absorbować. No i jeżeli to jeszcze bardziej rozmiękczyłem, no to wtedy ta woda w żaden sposób do mojego organizmu się nie przedostawała. I powiem ci szczerze, że kompletnie nie rozumiałem, co się dzieje z moim organizmem, nie? Także poniedziałek rano, kropluweczka pach, poniedziałek wieczorem, kropluweczka pach i wtedy się zacząłem dobrze czuć.
1: No, bez soli to zła karma jest moim zdaniem. Sól, no z solą dużo lepiej faktycznie smakuje, bo sól jakoś tak jest, że rozszerza nasze kubki smakowe, coś takiego i czujemy po prostu intensywniej dany smak, dlatego jedzenie bez soli nam się wydaje takie jałowe troszkę.
0: Tak, tylko że problemem jest to, że jeżeli przekroczysz dzienną dawkę spożycia soli, a to jest mniej więcej płaska łyżeczka soli, to płaska łyżeczka do herbaty, nie łyżka, tak? Także soli wpieprzamy dużo więcej niż ustawa przewiduje i to powoduje nadciśnienie, a z tym muszę sobie poradzić, więc musiałem coś tutaj wdrożyć i teraz no ciężko jest upilnować ten mały fragment.
1: Ja mam sposób, jak można by ci na przykład podregulować ciśnienie. Jeśli masz za niskie, mogę ci je łatwo zwiększyć. Na przykład bardzo cenię sobie doktora Ziębę. Nie wiem jak ty. Wzrosło ciśnienie?
0: Wiesz co, na Ziębę już jestem uodporniony. Myślę, że porównanie, które użyłem, które tak zupełnie z randoma mi przeszło do głowy podczas przerwy technicznej w piątek, że wspominanie o Ziębie podczas mojej audycji to jest troszkę jak nasrać podczas mszy świętej.
1: No widzisz, a ja tu czytam sobie na wolnych mediach, że witamina C zmniejsza ryzyko nowotworów, a to takie z tych wolnych mediów, z tych alternatywnych lekko, to takie dosyć cenię sobie te wolne media w sumie, takie mało foliarskie, mało odjechane, mało ezoteryczne, mało tam wróżki Zenobi i Pauliny Moskalik, takich klimatów, więc no nie wiem jak z tą witaminą C.
0: Ja nie wiem, no znaczy nie akurat, nie dobra, nie chcę nawet wchodzić, nawet w to wchodzi, bo znowu ktoś mi napisze w komentarzach, że jestem niekulturalny.
1: No, tak sobie dzisiaj jak gadałem z Przemkiem, to on dostaje, spytałem się go, czy posądzają ciebie też o bycie opłaconym trolem z Big Farmy i kumanie się z masonami, iluminatami i o bycie ogólnie złym człowiekiem? No, cały czas, pod każdą audycją ma takie komentarze. No. Więc i to bardzo agresywne, z kapslokiem i 10 wykrzykników i,
0: no,
1: i słowa
0: ale na wiesz, ale tak nawet szczerze, nawet jeżeli jest tak wielki problem z Big Farmą, tak wielki jak to foliarze określają, to jeszcze nie znaczy, że AltMed działa i w tym momencie już się zamknę, bo nie chcę iść, nie chcę brnąć dalej w ten wątek.
1: Spokojnie,
0: powiedziałem już absolutnie
1: spokojnie.
0: Wszystko, co miałem do powiedzenia na ten temat, także zostawmy to.
1: Ty się nie możesz denerwować.
0: Miejscu.
1: Spokojnie.
0: Mogę, spokojnie. Nie, to aż tak bardzo o mnie nie dbaj, A teraz przechodzimy do marksizmu! Szczecińska prokuratura wysłała policjantów, by sprawdzili, czy podczas konferencji naukowej wykładowcy myśli lewicowych filozofów nie propagują totalitarnego ustroju państwa w tle Karol Marx, a w świecie nauki niedowierzanie. Od środy do niedzieli w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie odbyła się fajny ośrodek w ogóle w Pobierowie jest. To, dobra, nieważne. Odbywała się konferencja poświęcona filozoficznym źródłom nowoczesnej Europy. Okazją była 200. rocznica urodzin filozofa Karola Marksa. informacje o spotkaniu są publiczne, dostępne. Dziś mamy poznać powody wizyty policjantów podczas naukowej konferencji w Pobierowie na temat Karola Marksa. Co się mniej więcej zdarzyło? Mieli konferencję, wpadła policja, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie robią... Nie, jak się w ogóle robi na tych, na tych marksistowskich konferencjach? Zyk Marks? Zyk Marks? Zyk Marks?
1: Nie, to tam przyjeżdża na motorach banda, w której jest Mad Max i Hell Engels.
0: Hell Engels.
1: I za nic nie płacą. Tam się ktoś tam pyta, jak coś zamawiają, a masz pan kapitał? Ja ci dam ten kapitał. I tam Hell Engelsi rozwalają.
0: Ale to jest taka, to znaczy nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, tak? Bo to jest taka troszkę myśl o zbrodnia, tak? Bo jednak takie produkty właśnie jak nie wiem, dzieła Karola Marksa czy Mein Kampf, no to jednak one istnieją. Nie możemy udać, że one nie istnieją. I wyobraź sobie, tak jak właśnie w zeszłym tygodniu odsłuchiwałeś sobie audiobooka Mein Kampf, że wpada ci kurde policja myśli do domu i tutaj sprawdza, czy tutaj pan ma flagi, czy tutaj ma pan swastyki, czy tutaj pan, a proszę powiedzieć, czy jakbym był Żydem i mógłby pan tutaj mnie zabić bez konsekwencji, powinien pan to zrobić? Noż kurde jego cholera, no.
1: Witaj, Zenonie.
2: Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
2: Podoba mi się tak a propos Marksa, bo oczywiście moim ulubieńcem je wywołaliście z takich lewicowych rzeczy, że w Wielkiej Brytanii gdzieś tam był ten chyba jakiś tam, aha, ten Milo Yiannopoulos, ten cały taki chrześcijański, żydowski pedzio, którego wszyscy tak de facto nie lubią, ani naziści, ani lewacy. No i został od faszystów zwyzywany. No, Żyd i pedał zdeklarowany jako ten, jako faszysta, to jest dość ciekawa sprawa, muszę powiedzieć. No ale nie będę się tutaj w jakieś takie mega marxistowskie klimaty wkręcał. W każdym razie to, co Leniuch gadał, że nikomu nie przeszkadza to, że ta kobieta wygrała, to jest oczywiście piramidalna bzdura, nie? Bo wystarczy zobaczyć, jak są tam ładnie komentarze moderowane pod tym wszystkim i jak wyglądają komentarze na serwisach w ogóle wszędzie, nie? A propos Eurowizji, tej naszej grubej pani, która śpiewa w tej piosence ty głupi chłopcze i po prostu jedzie po facetach na najzwyczajniej świecie. Co by było, gdyby wziąć jakiegoś anorektycznego faceta, który by śpiewał, że ty głupia babo, odwal się ode mnie i w ogóle jesteś do niczego, no? To by przeszło?
0: A bo widzisz, politpoprawność to w zależności... A w ogóle, słuchajcie, jeżeli chodzi o politpoprawność, obejrzałem sobie tydzień temu z okładem Nowych Pogromców Duchów, ten remake z tymi dziewczynami. I powiem szczerze, że przestałem hejtować. Bo to był pastisz. Bo to było Sharknado. To była celowa robota, żeby ludzie, którzy są związani ideologicznie z pewnymi ideami, żeby oni mieli ból dupy.
1: Może tak, dorabiasz, może nie taki był zamysł wcale, tylko tak to odebrałeś po prostu.
2: To wiesz, jak dzieciak palnie jakąś głupotę, to później mówi, żartowałem,
1: bo chciałem sprawdzić, czy wyłapiecie moją głupotę.
0: To znaczy, z drugiej strony, nie, przede wszystkim patrzę ile pieniędzy na to poszło. I poszły na to naprawdę nieliche pieniądze. Jeżeli to by miało być na serio, to byłaby sprawa kompletnie stracona. I naprawdę nie trzeba być wielkim kinomanem, żeby to stwierdzić. Muszę się z moim guru, jeżeli chodzi o kinematografię, w tej sprawie porozmawiać.
1: Tak, słucham.
0: Spierdalaj. Nie dorastasz jej do pięt. W każdym razie skonsultuję się z moim guru, jeżeli chodzi o kinematografię, jak będę miał okazję. I sobie porozmawiamy na ten temat, natomiast mam takie graniczące z pewnością wrażenie, że to był bardzo celowy pastisz.
1: Ale taki dowcip, którego nikt nie zrozumiał absolutnie, to w zasadzie to często przestaje być dowcipem w ogóle dla ogółu.
0: Ja wiem, ale to jest, wiesz, to mi się kojarzy z pierwszymi częściami Sharknado, gdzie...
2: Ale wiesz co, no. to chyba gadasz głupoty, bo budżet wynosił 144 miliony, a film zarobił 128 przez te dwa lata, więc wtopili kasę i wyobraź sobie, że tak, to jest dość standardowa praktyka, jeżeli chodzi o lewactwo, które się wpieprza w kulturę i na przykład Marvele i te inne rzeczy teraz są w ciężkiej dupie przez tą swoją politpoprawność i cały czas to wszystko pikuje w dół.
0: Tak, ale jeszcze raz, nie porównujmy tego do Marvela, porównajmy to do Sharknado, bo to nie jest pastisz aż tak bezczelny jak Kraber, jak Zabójcza Opona, gdzie wiesz od samego początku do końca, że to są jaja jak berety i po prostu nie szukasz tutaj trzeciego, czwartego i piątego dna, bo to jest jednym wielkim dnem i tutaj po prostu te żarty, które jeżeli wyłączysz 80% swojego myślenia, one są naprawdę zabawne. One są naprawdę spoko, tak? Tylko, że musisz wyłączyć kawał swojego myślenia. I to jest... I bardzo, bardzo mi żal, że to zostało zrobione na podstawie tak ważnego filmu dla naszej kultury jak Ghostbusters. Bo to jest wstyd.
2: Naszego pokolenia. Dobra, wiesz co, myślę, że nie ma co się tu kłócić. Myślę, że po prostu powinniśmy z Kraftem to obejrzeć, a przynajmniej ja powinienem obejrzeć. Ale,
1: słuchajcie... Ja widziałem. Podobało mi się. Nie miało zupełnie ducha Łowców Duchów. Tego ducha.
2: A ja sobie celowo wyłączę sceptycyzm mój antyneomarksistowski i zobaczę, jak to by wyglądało. Specjalnie to zrobię, bo jeszcze tego nie widziałem.
0: Może jakiegoś spoilera nawet zrobimy, bo jak się ludzie nie zgadzają, to...
2: No, ale...
0: To są najlepsze audycje.
2: Przed tą audycją na puszce leciał nasz spoiler, który z tobą miałem o
0: Orwilu.
2: Orwilu, tak. I był też temat Expanse poruszony, no to muszę powiedzieć, że Expanse niestety jest
0: zawieszony. Tak.
2: Anulowany 3 dni temu i po prostu myślałem, że mnie szczyści, nie? Bo to jest serial, który miał całkiem niezłą oglądalność, a mógł mieć lepszą tylko dlatego, że stacja Syfy i tak ją będę nazywał, bo to odkąd zmieniła nazwę, to są faktycznie Syfy. Jakieś tam robiła dzikie wolty, żeby tego nie dawać na streamingi, żeby tego jeszcze nie było na Netflixie i tak dalej i tym podobne. Na szczęście jest szansa, że serial będzie kupiony przez jakiegoś tam inną stację telewizyjną. Takie rzeczy miały miejsce.
0: No może Netflix wyłoży na to pieniądze, bo Netflix z tego co wiem dość sporo na tym zarobił i był głównym motorem Expansa.
2: No i nadzieja w Netflixie. No wiesz, jak Netflix na jakieś bzdurne seriale o lewicowej youtuberce jest w stanie wyłożyć 3 sezony do przodu, to myślę, że takiego złotego cielca science fiction nie zarżnie. Chociaż z drugiej strony no, to jest jednak trochę ambitny serial jak na dzisiejsze czasy.
0: No to jest hard science fiction, tak? No to nie w kij dmuchał. A też ostatnio obejrzałem sobie Dune, tą starą Dune, jak on miał, kurde.
2: Lyncha.
0: Tak, Lyncha, Davida Lyncha, dokładnie. I nie zestarzała się. Od lat 90., kiedy widziałem ją po raz pierwszy, nie zestarzała się.
1: Dziwny film, nie? Dziwny klimat ma, fajny taki.
2: Jest zajebisty, taki oniryczny. No. I bardzo mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Z Olą żeśmy się chyba 2 czy 3 razy do tego przymierzali i ona zawsze mi na ramieniu gdzieś zasypiała zaraz po tym, jak z Picardem walczył ten kolej z Twin Peaks, nie? Mhm. Dobra, nie będę świrował ten. McLachlan walczył z tym, z Patrykiem, czyli... Tak,
0: Pola Tryda z tym.
2: Z Garneyem Halekiem.
0: Tak.
2: No.
0: No to... dobra, ale nie róbmy spoilera tutaj. Nie wiem, Krawcze, może wrócimy do takich para krapów kiedyś w spoilerze.
1: No, czemu nie? Dobra, Zenon, to dzięki ci za telefonik.
0: Chyba, że masz jeszcze coś do dodania.
2: No właśnie miałem coś, ale teraz mnie tak wbiliście z tropu, że już kompletnie zapomniałem, co chciałem powiedzieć, bo miałem całkiem ciekawe newsy, że tak się wyrażę, ale to już... A! Przypomniało mi się. Słuchajcie, w Australii i wyszła taka różowo-włosa feministka, która powiedziała, że trzeba budować kulturę zgody wśród dzieci i wszystko, absolutnie wszystko trzeba uczyć dzieci, żeby pytały o zgodę o coś i żeby domagały się zgody od czegoś innego. Włącznie z wymienianiem pieluch u noworodków. Czyli noworodka też musisz spytać o to, czy możesz mu zmienić pieluchę, inaczej to jest no gwałt.
1: Ale co, no. To jak z noworodkiem porozmawiać? No to ogólnie odczytujesz intencje, tak? Że
2: tak.
1: Jak robi to znaczy tak, a to nie, tak?
0: A to nie jest tak, że dzieciaki, które mają nasrane, to po prostu wyją?
1: No tak.
2: No nie zawsze. Są takie, które nie wyją. I znam takie przypadki. No, mają całkiem w porządku, są zadowolone. A no i w Stanach jest jeszcze już chyba od drugi tydzień cały czas naparzają o Kanye Westie. To jest teraz, tak się wyżygałeś na Trumpa, ale ten Trump jest w dobrej komitywie z Kanye Westem, który no coś mu się podziało i on tam jasno mówi o tych iluminatach i tym wszystkim i tak dalej i tym podobne. I na przykład strasznie brzydzi się cały czas graniem tym rasizmem w Stanach, że Murzyni są ofiarami. Gdzieś tam w murzyńskich rejonach się pojawia jakieś takie pęknięcie i pojawiają się ludzie, którzy mówią, że no, to jest bzdurne, że cały czas jak jesteś czarny, to musisz siebie robić ofiarę i być Murzynem. No i inaczej być tym, że niby tam byłeś niewolnikiem i to jest wszystko złe, dlatego że ty jesteś czarny, nie? Coraz więcej się pojawia osób, które mówią, że to jest głupie pieprzenie. No i ten, jaką to ma reperkusję? No taką, że na przykład przestają puszczać muzykę Kanye'ego Westa, różne tam, różne stacje radiowe, nie?
1: Moim zdaniem jego najlepszym utworem jest Gayfish.
2: Ja nie wiem, słuchaj, wisi mi to, to jest kompletnie nie mój gatunek muzyczny. Natomiast ciekawe jest to, że facet był królem mainstreamu swego rodzaju i wręcz go nosili w lektyce, a jak tylko ośmielił się mieć zdanie inne niż establishment, no to po prostu chcą go zniszczyć. Bezprecedensowo chcą go zniszczyć.
1: Motherfucking gay fish. I'm a gay fish.
2: No, z Marksem było dużo rzeczy. Który tam jakiś król Unii Europejskiej, czy książę Baron, chyba Juncker był i chwalił, jaki jest ważny Marks teraz. Na New York Timesie były artykuły pod temat, jak ten Marks to miał rację. Ogólnie cały mainstream się tak cudownie zachwyca Marksem, jaki to był mądry człowiek, jakie to było wszystko cudowne, jak on się mylił i tam... No nie udał się ten Związek Radziecki, no ta Kambodża się nie udała, nie udała się, kurde, ten z tym Wietnamem to też się tam średnio żyje, kurde, w tych Chinach, no dobra, no może po tym kapitalizmie dopiero jakoś zaczęli lepiej żyć, ale to wszystko jest wina tego, że myśmy nigdy jeszcze nie spróbowali marksizmu, nie?
1: Ja straciłem ostatnio trochę szacunek do Punishera w jednym komiksie, on tam się przez lornetkę przygląda jakimś bandziorom i mówi sam do siebie, jak to Frank. Wolny rynek sprawił, że tym sukinsynom żyje się jeszcze lepiej niż wcześniej. Czyli marksista jakiś.
2: No i o tym mówię. I to strasznie się wpieprza w jakiegoś tam ten, wiesz, w mainstream, nie? Cały czas jest jakieś bicie na ten wolny rynek. I to nie jest doskonały system, ale prawda jest taka, że on zapewnia najlepszą mobilność społeczną, tak? I jest jakoś...
0: Ja tak tylko zapytam, czy to jest jakiś rytuał przyzwania wódza?
1: Zaraz znowu się pojawi wódz online tu.
2: Ale wódz też jakieś kocopoły strasznie ostatnio pieprzy. Tam spytałem się go o te kibuce, czy jako przykład komunizmu, który nie był siłą wprowadzony i nie odpowiedział niestety. No ale poczekamy na niego. Może jako wolnorynkowiec ma dużo nadgodzin na etacie. No. Że tak powiem, no. Ale generalnie powiem wam tak, jeżeli chodzi o te wszystkie lewicowe rzeczy, jest na razie cisza, nie ma jakichś takich wielkich tematów, które by były strasznie śmieszne, znaczy się inaczej, zawsze znajdziesz, tam agent Tomasz ostatnio mówił o kolesiu, który nie mógł który już nie może przybijać piątki dzieciom, jak przechodzą przez tam, taki pan stopek to się nazywa, przynajmniej w moich rejonach, koleś, który tam zatrzymuje ruch, jak dzieci do szkoły idą, tam przybijał dzieciakom piątkę i to był wielki dym, nie, że takie coś się dzieje, bo może pedofil, nie, więc...
3: Ja pierdolę.
1: No dzisiaj to no, jak chwycisz to... dziecko za ucho, to możesz być oskarżony o pedofilię, wszak w uchu są strefy erogenne podobno. No,
2: a w Indonezji na przykład się rozpieprzyła się cała ta cała rodzina ekstremistyczna, islamistyczna w jakimś tam chrześcijańskim kościele, dużo osób zabitych, no ale to nie jest wina islamu, nie? Standardowo, wiadomo. W ogóle najlepszy jest, gdzieś widziałem dzisiaj takie opracowanie, jak Barack Obama powiedział, że kiedyś tam, jak był jakiś zamach terrorystyczny, koleś krzyczał...
0: Zapach terrorystyczny!
1: Taki terrorysta, jak się nie mył i smrodem swoim chce steroryzować innych.
0: Zapach akse, kurde! Pss, pss. A to tak naprawdę sarin, a nie dezodorant.
2: A to, słuchaj, to też jest dobra sprawa, bo jakiś koleż, on chyba z Tok FM-u pochodzi, ma jakiś Nauka to Lubię kanał na YouTubie i poświęcił, tam zrobił odcinek o gazach bojowych. Nie, widzieliście.
1: I terrorysta chce zrobić zapach terrorystyczny i użył gazów bojowych własnych.
2: No to słuchaj, zapach terrorystyczny powiedział, że to były jabłka i że to był chyba sarin, nie, czy coś takiego. No i wiesz, i ludzie się na niego rzucili strasznie, że panie, ma pan dowód, nie? I on mówi, ale jak to? Ale ja mówię o tym jednym zamachu, czy o tych innych, co nie ma dowodów. No, widz jest taki, że nie ma żadnych dowodów, jeżeli chodzi o użycie broni chemicznej w Syrii. Nigdy, ale to nigdy nikt ich nie pokazał. W żadnym wypadku, takich jednoznacznych, nigdy, nigdzie. Nie było tego. A facet po prostu usilnie to bronił. I teraz tak, sekcja komentarzy jest nawalona po prostu komentarzami pod tytułem panie, pieprzysz pan głupoty, a proporcje lajków są zupełnie inne jakoś, tak jak gdyby tam, jak się nazywa ta grupa, Craft Media chyba od Agory na YouTubie, influencerska, ładnie wszystko przekazała, nie? To jest bardzo ciekawe, nie? Bo facet został w komentarzach kompletnie zjedzony i ani razu nie odpowiedział, jakie są te dowody. Podobnie jak cały establishment Stanów Zjednoczonych, który robi te fałszywe flagi prawdopodobnie, nigdy nie dał żadnego dowodu na temat użycia broni przez Asada. Nigdy, ani jednego, nie? No, także...
0: No, ale tutaj zostaliśmy też wkręceni dużo wcześniej, kiedy Bush nas przekonywał, że tak. Mamy broń chemiczną, broń po prostu niegodną człowieka w Iraku i dlatego potrzebujemy pomocy w Iraku. No i zresztą Kwaśniewski dość jasno to określił i jasno powiedział, że zostaliśmy okłamani przez pana Busha.
2: No wiesz, jeszcze w tamtych czasach to Polska miała jeden z największych, jeśli nie największy arsenał broni chemicznej na świecie, a na pewno największy w Europie. W wyniku jakichś tam porozumień Polacy tą broń chemiczną spuścili w kiblu. To nie jest szczególnie znany epizod, jeżeli chodzi o polską obronność.
0: Skiśnięte jajka w lodówce.
2: Sarin, tabun, gaz musztardowy. Gigantycznej ilości.
0: Wow!
2: Polska miała wystarczającą ilość broni chemicznej, żeby dowolnego przeciwnika puścić z dymem, nie?
0: Jak znam życie, by się skończyło tak, że sami byśmy się puścili z dymem.
2: No myślę, że tak, to dobrze, że się jednak rozbroili, jakby nie patrzeć, nie? Chociaż, no wiesz, teraz mamy niby środki przenoszenia jakieś, mamy te dalekiego zasięgu rakiety sterowane amerykańskie, zawsze zapomnę, jak one się nazywają, jakoś JASPAS czy coś takiego.
0: Patrioty?
2: Nie, ja, my. To są takie, wiesz, rzucane z F-16 sterowane rakiety, które
0: chyba... AGM-158.
2: No, one przy dobrym wietrze, jakby nie zestrzelili F-16, to do Moskwy dolecą, nie? To gdyby tam walnąć coś takiego konkretnego, no to już jest, wiesz, to jest środek odstraszający już, z którym się trzeba liczyć, nie? To już nie są żarty w tym momencie. No nie mamy tego, bo się daliśmy rozbroić. Ale wiesz, no broń chemiczną, żeby zrobić, to jest ile? Parę godzin?
0: No nie zapominajmy o tym, jak wyglądał zamach w tokijskim metrze, gdzie wzięto po prostu, gdzie zaangażowano do tej sekty zwykłych chemików, tak? Zwykłych ludzi, którzy pracowali na uniwersytetach, którzy byli w stanie zrobić parę buteleczek sarinu. I to nie parę buteleczek, bo z tego co pamiętam wyprodukowano około 300 litrów sarinu. I dzięki temu udało się właśnie przeprowadzić taki zamach. Zresztą sam mam takiego znajomego, który też swoją drogą był u mnie w przerwie technicznej, opowiadał o nanotechnologii, który jest z wykształcenia chemikiem obecnie, który no niemało byłby w stanie zrobić u siebie w garażu.
2: Przypomniało mi się, zanim pójdę, przypomniała mi się jeszcze jedna zajebista rzecz, też z Australii, bo kulturowa Franca marksizmu się tam nieźle teguje, rozszerza. Słuchajcie, była taka sytuacja, że w jakiejś tam miejscówce, chyba w Melbourne, jest takie zagłębie, gdzie są dużo salonów fryzjerskich, barberzy i tak dalej, nie? No i nie, w Sydney to było, w Sydney, już widzę tutaj. I podeszła jakaś babka ze swoją córką, pani prawniczka, lewicowa rzecz jasna, i z tych wszystkich rzeczy, mając do wyboru kilku przynajmniej fryzjerów damskich, ona uderzyła do barbera, posadziła córunię na tym na krzesełku i powiedziała: panie, tnij mi pan moją córkę. A facet tak na nią patrzy, mówi: pani, ale ja tylko brodę umiem robić, nie? Ale facetów też pan strzyżesz. No, ale faceci mają inne włosy, do cholery, nie? Ale to jest dyskryminacja. To nie jest dyskryminacja, proszę pani, ja po prostu daję innym zarobić 20 sekund drogi stąd, ma pani ten, ma pani żeńskiego fryzjera, który to zrobi 10 tysięcy razy lepiej niż ja. Ja nie byłem szkolony, jeżeli chodzi o kobiece włosy. Nie, to jest dyskryminacja, nie? I chlas i go pozwała, nie? Facet teraz musi uzbierać na koszty sądowe 50 tysięcy dolarów australijskich.
0: Jest na to jakaś zrzuta czy coś, bo się kolesiowi naprawdę dorzuca. Sam jako dziecko byłem zabierany do właśnie kobiecych fryzjerów, no bo no, nie oszukujmy się, ta struktura włosa dziecka jest dużo bardziej przypomina kobiecą niż męską.
2: Jest, już ci tutaj rzucam na czata.
1: Ja słyszałem, że Agnieszka Radwańska ma być aresztowana za próbę zamachu.
2: Czy sobie jaja robisz, czy nie? Bo ona kiedyś sponsorowała taką próbę zamachu, haha, rakietą.
1: Ona kiedyś rakiety chce użyć do tego. No.
2: Ona kiedyś sponsorowała takie jakieś, powiedzmy, larpy, gry wojenne, gdzie chrześcijanie się szkolili przeciwko ateistom, że tak się wyrażę. Przynajmniej taka fama szła, nie?
1: Dobrze, to teraz oddajmy głos, bo jak mawia jeden prowadzący z telefonu, dzwoni słuchacz, to płaci bardzo dużo pieniędzy, to musimy mu dać coś powiedzieć. Halo?
3: Tak, cześć. Wiecie co, no, ja chciałem się odnieść troszkę do słów, które powiedział Zenon, bo ja nie rozumiem, dlaczego on się tak bardzo sugeruje Zenonie, z całym szacunkiem, komentarzami w internecie pod postami. No to jeżeli to jest dla ciebie źródło informacji, no to trochę współczuję, jak ty mówisz, że tam nie ma bólu dupy o to, że wygrał ktoś czy ktoś Eurowizję, bo popatrzcie, co się dzieje w komentarzach. Ja mówiłem, że ludzie, którzy występują w Eurowizji, nie mają bólu dupy do siebie nawzajem. Nie mówiłem o komentarzach.
2: A tu też się mylisz. Tu też się mylisz, bo jeden z uczestników Eurowizji powiedział, że to jest kompletna jakaś pomyłka, że taka znacząca betoniara wygrała.
3: Czekaj, na 51 lat istnienia Eurowizji, czyli 51 konkursów, o ile nie było żadnych przerw, na 26 krajów, no nie zawsze było tyle, jeden gość raz coś powiedział. No, że ktoś tam coś wygrał. No okej, przyjmijmy to za argument, ale że ty się sugerujesz komentarzami, pod wpisami na jakichś gównoportalach z sensacjami, no to jestem zaskoczony, szczerze mówiąc.
2: Co powiedziesz na gównoportalach z sensacjami? Stary, to jest wszędzie, to jest na YouTubie.
0: Stary, to jest Pudelek!
1: Na zmiany, nie, no, zmiany no, na tak, ziemi.
2: Na Pudelek
3: nie, no, i
2: na
3: Monitor Polski. Nie, Pudelek, to okej. Okay.
2: Na Pudelku jeszcze na ten temat nie czytałem.
1: Na Monitorze Polskim było.
0: I na zmiany na ziemi.pl i na alexjones.pl.
2: Ale masz tutaj lajki, masz, słuchaj, 141 tysięcy lajków na tym, na oficjalnym kanale Eurowizji na plus i 267 tysięcy dislajków, no. To jest na YouTubie? To jest proporcja.
0: Przezwaliście wodza.
2: O nie, nie gadaj, nie.
3: Ale bo mnie chyba coś rozumie. Nie, dobra, jestem.
0: Jesteś.
1: Jak ci wódz zaraz przypierdoli niewidzialną wolną ręką rynku.
3: Ja wysłałem ostatnio zdjęcie na czacie. Powiedziałem, że jest na sprzedaż, to nikt nie chciał tej wolnej ręki, niewidzialnej ręki wolnego rynku, bo ja wydrukowałem na mojej sprzęcie do druku 3D, ale taką lewoskrętną.
2: Fajny komentarz znalazłem na YouTubie. Jakiś pan Marcin napisał to i mam Drozdę w awatarze. To jest gorsze niż druga i pierwsza wojna światowa.
1: A co, ta niewidzialna ręka rynku to tak ma środkowy palec wystawiony do góry?
3: Jaką sobie wyobrazisz? Wszystko zależy od twojej intencji.
1: Do biedaków tak wystawia, do biedaków tak ten środkowy palec wystawia.
2: Nie no, podaż i popyt, no, tak ma działa.
3: No nie oszukujmy się, ale wolnego rynku nie mamy, więc się nigdy nie dowiemy, jak by działał, bo działał nigdy nie będzie, ponieważ nie ma takiej możliwości.
1: Wódz wpadł. Kurczę, napisał, że wpadł. Kurczę, to i co to no będzie, ale zdecydujesz się jednak na urodzenie? A nie, to tak wpadł tutaj, na czatę.
3: Ale nie będzie. A. Już myślałem, że to nas tutaj do rozmowy.
1: Myślałem, że drugie będzie dziecko.
2: Ja już pomijam fakt, że co robi Izrael w tym, w Eurowizji, nie? to jest takie dosyć zastanawiające, jak na kraj...
3: No co robi takiego?
2: No nie wiem, coś, nie wiem, śpiewa nie tam, gdzie powinien, nie powinien śpiewać jakiejś Arabowizji, to jest semicki
3: halo,
2: kraj.
3: Halo, halo, halo, halo, halo.
1: A wódz pisze, że jednak... Przepraszam, ale tu wiadomość niesamowita. Wódz pisze, że zgadłem. Ja to Jackowski jestem. Pisze, że drugie w drodze. I dziękuję i owszem. No, ja normalnie dobra, ja zaczynam wróżyć. No.
3: 500 złotych będzie. Będzie 500 plus. Gratulujemy wódzu.
2: Oczywiście wódzu będziemy pytać, czy wziąłeś, czy nie wziąłeś te 500 złotych.
1: O! Nie właśnie, wyjdzie. Właśnie.
3: A? Bo będzie musiał, bo chyba jest tak, że jak nie weźmie, ktoś to kiedyś mówił, że jak nie weźmie, to mogą mu dziecko odebrać, bo że tam jakiś nie zapewnia jakiś tam tej, nie wiem, odpowiednich warunków, także wódz będzie musiał wziąć 500 i to będzie hit i rechot historii.
1: Wódz taki biedny przyjdzie i powie, ale ja mam pieniądze swoje, zarobiłem. Nie, masz brać, bierz, nie? Jak państwo daje.
3: Bo ci dziecko zabierzemy. Wiesz co Zenonie, no Australia to dlaczego bierze udział w Eurowizji? No też średnio jest europejska. Bierze udział dlatego, że...
2: Australia się broni tym, że to niby jest kultura europejska i tu bym się zgodził, ale Izrael się ma za to najlepszego w swoim rodzaju i wyjątkowego, więc niech sobie zrobi Izraelowizję.
3: Oj, widzę w tobie... Tak to raczej nie będzie. Nie będą występować.
0: Ale kurde, taka Eurowizja, taka arabska Eurowizja z naszydami.
2: Tak.
0: Allahu, Allah.
2: Reprezentantka Izraela na koniec wychodzi. Wiesz, jaka na pewno by z jednego kraju miała głosy, nie? I to wszystkie. Ta neta. Wiesz z jakiego? Zgaduj. Arabskiego kraju. Z Tunezji. Oni tam lubią takie spasione kobity.
3: Jeju, czy tak przywoliłeś do jej duszy? Wygląda jak wygląda, czemu ciebie to boli? Ja nie wiem, może jesteś ja jakiś problem, uprzedzony.
2: Słuchaj, ja mam problem z body positivity, body positivity movement, czyli wmawianiem, że to jak jesteś, bo to, że ona jest Izraela, to mi wisi. To, że jesteś...
3: przecież nie okłamuj sam siebie, bij od ciebie.
0: Ale niech im będzie dobrze z tym body positivity movement, niech sobie umrą w wieku 40 lat i będzie z głowy.
1: A ty Zenon, no, faktycznie się odpierdol od horyzontalnie wyzwolonych.
3: Bo mam młotek.
2: Nie no, słuchaj, to dobra, w sobie potrzeba ma rację, nie? Jak on nie idzie, to niech cała ta po prostu wyzwolona lewicowo elita niech się spasie jak dzikie świnie. Ja już mam swoją kobietę ładną, urodziwą, o idealnej figurze, starczy mi, nie? A inne niech po prostu są tłuste i niech umierają na udar.
3: Aha. A może po prostu być szczęśliwym? Aleś dowalił po ciebie teraz, no. Strafił.
0: Nie czuję się dowalonym.
3: A cicho. Wiesz co, może daj ludziom po prostu być szczęśliwym i robić to, co lubią. Nikt cię nie zmusza do oglądania Eurowizji. A jeżeli ludziom z tym jest dobrze, przecież nikt nikomu nie trzyma rewolweru przy głowie i nie mówi, masz to oglądać. Każdy ogląda, bo lubi. A jak nie lubi, to nie ogląda.
0: Ale to jest ten, leniuch, to jest ten cholerny problem, że jeżeli wiesz, że jeżeli widzimy, że coś jest słabego i tutaj wcale nie będę mówił o teorii chaosu, jeżeli widzimy, że odpierdala się jakaś kompletna maniana, która nie powinna mieć jakiegoś medialnego prawa bytu i my to akceptujemy i możemy sobie na to przymknąć oko i stwierdzić, no dobra, róbcie sobie co chcecie, bawcie się dobrze i tak dalej, pierdu. Nie, jeżeli ktoś występuje publicznie, to wtedy musi się liczyć z tym, że będzie krytykowany. Taki jest porządek rzeczy.
3: No wszystko jest pięknie i z tym, co mówisz, tylko że oni sobie, jest konkurs, do którego się zgłaszają ludzie, którzy przechodzą eliminację. W tym wypadku, jeżeli trafili najlepsi z krajów, no bo teoretycznie na tym się to opiera, więc mają prawo się bawić po swojemu, mają prawo, to ktoś inny mógłby powiedzieć, żebyście wywalali z tą audycją i z tym całym radiem, bo komuś się nie podoba. Przecież nikt nie każe słuchać nocnego radia, prawda? Słuchają ci, co lubią. No i to samo jest z Eurowizją. Ja nie rozumiem tego waszego bólu.
2: Ale nie idą najlepsi, stary, nie idą najlepsi. Słuchaj, Żydzi to są niesamowici.
3: A skąd wiesz?
2: No, stary, z prostej przyczyny. Żydzi są niesamowicie zdolnymi ludźmi, ale tak niemiłosiernie zdolnymi ludźmi. Jeżeli to jest najlepsza wśród nich, no to coś tu mocno nie tak.
3: No to a powiedz mi, a Polacy są zdolnymi ludźmi?
0: No, hola, hola, hola, hola, hola. Polacy są najbardziej... Nie, nie masz pytania. Polacy są najbardziej zdolnymi ludźmi, których tylko ziemia stworzyła. Polacy to jest naród wybrany. Ja zaś was, moi drodzy przyjaciele, chciałbym zaprosić na wtora na Discorda, a my na ten moment kończymy dzisiejszego...
3: Ja tylko chciałem coś dodać. Proszę mi nie zatykać.
1: Jaki ja odurzony!
3: Proszę, a co? Chcę mieć swoje prawo głosu. Jeżeli Polacy są też tacy uzdolnieni, to dlaczego nie doszli do finału?
2: No bo nie poszło.
0: Bo nie mają baby z brodą?
3: Ale to Austria, nie Żydzi. Dobra, chodźcie na Discorda.
1: Dobła, czas zakończyć to przedstawienie. Dzwonię do Płokułatuły. To słowa takie padają. Dyskryminacja.
3: Dajcie ludziom być wolnymi i szczęśliwymi i tyle. Naprawdę nie ogarniam tego bólu.
0: Dajcie kobietom nosić brody, dajcie im pracować w kopalniach, dajcie im... dajcie mężczyznom rodzić dzieci.
3: Tak, jeżeli tego chcą, niech noszą sobie brody.
0: A gdzie będziesz trzymał swojego embriona w pudełku?
1: Dobra, dziękujemy za telefonik, leniuchu. Panu już dziękujemy. No, cześć, cześć. No to co, coś jeszcze na koniec tutaj? Jakieś podsumowanko, zakończenie, pozdrowienia? Ja pozdrawiam wszystkich sponsorów w pierwszej kolejności. To są wspaniali, ciepli ludzie. I mówiąc ciepły, to nie mam tu na myśli nie nawiązuję do wcześniejszych tematów. Tutaj homo, tak dalej, ciepły.
0: Tak, tutaj powoli się strefa premium rozciąga, rozgłasza, także wbijajcie na Patronite, jeżeli chcecie mieć jakiś taki mały bonusik, który jesteśmy w stanie wam dać. I również wpływ na nasze audycje tutaj. I za chwilkę jeszcze muszę wrzucić jeden komentarz, o którym zapomniałem odnośnie jednego sponsora, który poprosił o to, żeby mu wrzucić informacje o audycjach, do których się dorzucił. Natomiast tak...
1: Pozdrawiamy Jacka.
0: Tak, pozdrawiamy Jacka.
1: Wiedziałem, że to...
0: No, także słuchajcie, także dorzućcie się, bo dzięki wam się nam chce. A to nie jest w kij dmuchał, żeby sprawić, żeby się nam chce. Trzymajcie się i do usłyszenia. Ja się z wami usłyszę w piątek, krawiec pewnie gdzieś tam, nie wiadomo kiedy, ale no, elo, trzymajcie się, na razie, cześć.
1: Cześć, cześć. No, a ja miałem ostatnio sen. Śniło mi się, że biały wilk mi się śnił. I on tak na polance, zwierzątka się wokół niego zebrały, a on tak się przechwalał, że ma takie białe futerko, że takie błyszczące, po jajkach się lizał. I taki miałem sen. Dobra, nieważne, idziemy na aftera. I na Discordzie się spotkamy. Już za moment Discord, oczywiście nocne radio, radio, nocne. Jak ktoś chce zaproszenie, to tutaj awanturować się na czaciku, a ja wtedy tutaj będę podglądał tutaj i wkleję komuś. Jak ktoś pierwszy raz i nie wie, jak tam wejść na tego Discorda, nie ma go tam jeszcze, ktoś jest nowy zupełnie, to wejść proszę na czata. No trzeba niestety założyć sobie profil, ale to wam się przyda na kiedy indziej, na później. Już będziecie tutaj na stałe z nami. I piszcie, że chcę zaproszenie na Discorda, to dołączycie do nas. A my już się z wami żegnamy, jutro pewnie... O, zapomniałem, no właśnie, jutro jest wtorek, czyli Epicentrum, albo Proste Zwierciadło, czyli Bite Eater. I nasz tutaj redakcyjny kolega okazuje się, że będzie kandydował na prezydenta Bielsko-Białej. Już mi się nie przezyczył, Białego Stoku. Krzysztof Kononowicz, też Krzysztof Kononowicz, tu Krzysztof. No, w każdym razie, no, będzie kandydował na Facebooku Bite Eatera, możecie sobie tam szczegółów poszukać. On na pewno sam o tym powie. No to głosujcie, wolny rynek, libertarianie i tak dalej. A no, w środę może już będzie błażej. A w czwartek Max, który tutaj powrócił i bajeruje was znowu. Ostatnio opowiada o swoich powrotach, o swoim powrocie do Polski. No a w piątek Potrzeba i ja w czasach ostatecznych. Dziękuję za bardzo pozytywne opinie co do czasów ostatecznych. To mnie motywuje, żeby dalej się starać, nagrywać dla was fajną audycję, żeby coś przygotować, żeby się starać. To jest bardzo miłe i sympatyczne. Dziękuję wszystkim za pozytywne komentarze. Fajnie, że się podobuje. No i na pewno coś ciekawego dla was wynajdę znowu w piątek o godzinie 12. A sobota, no cóż, imieniny kota, to nie wiem, co to będzie. Spoilera raczej nie będzie, ja sobie trochę daję na wstrzymanie. No chyba, żeby mi coś do głowy strzeliło, albo by nagle od sponsora coś fajnego przyszło, to może przejdę do pracy po prostu. Bo się będę czuł zobowiązany. Na przykład, no... coś tu się będzie działo, na pewno. Nowi ludzie. Ciekawe, kiedy Gurgi się pojawi. Gurgi, jak słuchasz, odezwij się, weź tutaj, wpadaj, kurde, i nadawaj, gadaj. Pogadamy sobie o gierkach, o retro, a może i o grafice, o animacji, o czymkolwiek, o czym będziesz chciał pogadać. Na pewno się ludziom spodoba. Albo sam coś pogadasz do ludzi. Ale jakbyś potrzebował jakiegoś sidekicka, to ja zawsze chętnie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie z Przemkiem z kanału Master Mark. Polecam ten kanał, bardzo fajny, naukowy kanał, znaczy taki popularno-naukowy, nie? Różne właśnie debankowanie, jak to się mówi, różnych naukowych bzdurek i różnych teorii spiskowych. Jest coś o... No, coś dla każdego się znajdzie. A ostatnio są i streamy. No, a słuchacze Nocnego Radia lubią takie streamowane rozmowy, dłuższe, z udziałem słuchaczy, interaktywne. No to u Master Marka też znajdziecie takie rzeczy. W ogóle bardzo tu pasuje, więc i fajnie mi się gadało, więc postaram się namówić człowieka, żeby z nami też ponadawał. Tak więc niewykluczone, że ekipa się troszkę powiększy, a wy, no cóż, jak ktoś ma ochotę, to fajnie, jak doceni. Jakoś i odwiedzi dział, wspieraj na przykład i rzuci jakiegoś donejcika. Z ostatnich takich mikrosponsorów, to tutaj na Tip and Donation, z którego w końcu udało mi się wypłacić. No to Pio 975, tak trzymać. 51 groszy po odjęciu już, czyli więcej wpłacił. Szarak, krawiec, latawiec, blacha, dupa, cicho. Komentarz, 2,55. Co to jest? Taki nick. Gocha, test, bla, blacha, ha, bla, bla, blacha, test. 2,55 też. No i jeszcze 667, nowy lepszy szatan, tutaj z ostatnich donatów. 12,75. I Flokiwik, też ładny donejcik, prawie dyszka. Fanka Janusza. No właśnie, kiedyś to...
4: Kiedyś to były donejci, kurwa. Nie, co to teraz, kurwa. Jakieś grosiwo, te klepaki same, kurwa. Kiedyś to... To były papiery teraz, kurde. Bilonik, kurwa.
1: Dobra, idę sobie. Do usłyszenia na Discordzie. Pa, pa.

Nocne radio. Bez litości. Na żywo tylko u nas, jak zwykle. No niestety nie obyło się bez małego falstartu. Jeszcze muszę wprowadzić metadane, także sekundkę, przepraszam, ale nie wiem czemu za pierwszym razem mi to nie zaskoczyło tak jak chciałem, żeby zaskoczyło. Ale tak, ale już jestem, tak. Także też znowu mały falstart, ale ze względu między innymi na to, że od strony technicznej nie za bardzo usiadłem do tego z braku czasu, trochę też z braku ochoty. Trzy słowa o dzisiejszej historii jako mały wstęp. Historię, którą miłośnicy tematyki około kryminalnej, ja myślę, że takich przede wszystkim tutaj przyciągam, na pewno gdzieś się o niej usłyszeli.

świecie i jest to tyle zabawne, że dziś będę dużo mówił o spekulacji. Dziś będę mówił dużo o kłamstwie, o tym, dlaczego kłamiemy. Będę mówił o oczekiwaniach, nie najlepszych przyzwyczajeniach. I o tym, jak zdarzenia losowe mogą dość intensywnie wpłynąć na nasze życie, jeżeli przynajmniej gdzieś z tyłu głowy nie przepracujemy sobie scenariusza na taką okoliczność. Kiedy panika nas zmiażdży. Również w opisie audycji znajdziecie link do mojego konta Tipli. Donaty na żywo nie są włączone z przyczyn oczywistych, ale postaram się wszelkich ewentualnych, którzy zechcą rzucić mi tutaj na tacę, wyczytać albo jakoś przynajmniej wyświetlić na sam koniec, a jeżeli nie, to jakoś wrócę do tego następnym odcinkiem. Gdy pierwszy raz usłyszałem o tej historii kilka lat temu, była poruszona w amerykańskim podcaście Last Podcast on the Left. Miałem bardzo jasny obraz całej sytuacji, przyczyn, skutków, winy i ucieknięcia spod karzącej ręki sprawiedliwości. I powiem szczerze, że już miałem, już zaczynając dalszy research, miałem w zasadzie mniej więcej pomysł, jakie wnioski wyciągnę. Jakieś może mądrzejsze nawet cytaty już sobie zacząłem przygotowywać, zacząłem kopać, żeby doszukiwać się większej ilości tych drobnych informacji, które być może gdzieś są pominięte, być może ta relacja, którą pierwszy raz usłyszałem, była w pewien sposób niekompletna i zmieniłem swoje zdanie o 180 stopni. Potem raz jeszcze, więc na sam początek chciałbym wyraźnie zaznaczyć i podkreślić bardzo, byście nie traktowali tego, co dzisiaj wam opowiem, w sposób wiążący tak, że wnioski, którym dzisiaj będę bardziej spekulował niż je wyciągał, by nie skaziły waszego postrzegania. Ze względu na to, że gdy sam pierwszy raz o tej historii słyszałem, wyciągnąłem wnioski dokładnie takie, jakie autor chciał być może podświadomie przekazać. Nie próbował mnie okłamać, ale mam wrażenie, że sprowadził mnie na manowce. Dzisiaj opowiem, cofniemy się do roku 2008, mniej więcej, bo znowu skakać trochę będziemy skakać po datach. Przeniesiemy się do gorącej Florydy w ten chłodny wieczór i powrócimy do sprawy Casey Anthony, która przez media została określona jako najbardziej znienawidzona matka Stanów Zjednoczonych.

Casey Anthony w 2008 roku. To jest właśnie ten problem. Gdzie tu zacząć, żeby ta historia miała ręce i nogi? I od razu zaznaczę, że ta historia nie ma ani rąk, ani nóg. Casey Anthony była osobą dziwną. Można powiedzieć, dość prosta dziewczyna, zaledwie rok ode mnie starsza. A w wieku 19 lat, w 2005 roku, w sierpniu przychodzi na świat, rodzi córkę, Kaylee. Ojciec dziecka nie jest znany, ale Casey całkiem sprawnie radzi sobie przy dużej pomocy, przy ogromnym wsparciu swoich rodziców. W szczególności swojego ojca George'a. Co może być przez chwilkę zastanawiające, George bardzo starał się, żeby fakt ciąży jego córki nie wyszedł na jaw. Udało im się ukryć tę informację przed najbliższymi, przed znajomymi. Sam George nawet towarzyszył swojej córce w momencie porodu, co z jednej strony może wydawać się dziwne, lecz z drugiej strony, kimże jestem, żeby mówić co dla 19-latki samej jak palec będzie dziwne, a co nie. Casey ma, można powiedzieć, naturę imprezowiczki, chociaż też ciężko jest wskazać dokładnie, czy przypadkiem ta łatka nie pojawiła się dużo później, dopiero gdy zaczęto analizować historię jej dziecka. Jako taka mała dygresja przyznam, że strasznie podoba mi się to, że wyciągnąłem dla was dzisiaj sprawę, która jest stosunkowo świeża. W 2008 i w późniejszych latach internet miał się całkiem prężnie, a artykuły, które wówczas były dostępne w mediach, są dostępne cały czas. Więc miałem jakieś takie dziwne szczęście, żeby przenieść się na chwilę w czasie i zobaczyć, jak wówczas to wyglądało. Jak na żywo niemalże ludzie to komentowali. Jaka była reakcja w social mediach. Wówczas jeszcze bardziej MySpace niż Facebook był popularny, jednak w dalszym ciągu do wielu takich informacji dostać się można. Ale myślę, że na sam początek skupmy się na tym, co wiemy na pewno. Już na samym punkcie historii warto zaznaczyć, że Casey jest osobą, która strasznie lubi kłamać. Kojarzycie, taki typ osobowości, który będzie szedł w zaparte, będzie wymyślał niestworzone historie, będzie wymyślał sobie, kogo to ona nie zna, z kim tutaj wódki nie piła, z kim się nie spotkała. I nawet jeżeli zaczniemy taką osobę punktować, nawet jeżeli zderzy się z brutalnym brukiem rzeczywistości, będzie szła w zaparte, wymyślając coraz to kolejne kłamstwa, tylko po to, żeby nie naruszyć kryształowej sylwetki, którą wcześniej sobie zarysowała w swojej głowie. Kosztem zaprzeczania samej sobie, kosztem podawania sprzecznych informacji, kosztem ewolucji historii, które opowiada na przestrzeni czasów. Opowieści, wyjaśnienia, które zostały złożone na policji, będą się różnić od historii, która zostanie wypowiedziana w sądzie. Każda kolejna iteracja tej historii opowiedziana przez tego człowieka będzie się modyfikowała. Pojawia mi się tutaj luźne, ale bardzo ważne przemyślenie. Dlaczego tacy ludzie kłamią? Znamy ich wszyscy prawdopodobnie. Dlaczego?
Skąd oni to wyciągnęli i dlaczego w swoim kłamstwie są, cholera, całkiem skuteczni? Mam roboczą teorię, niepodpartą niczym prócz mojej intuicji, że aby skutecznie kłamać, trzeba samemu najpierw uwierzyć we własne kłamstwo. Wówczas nasz plastyczny mózg będzie nam podpowiadał historie, dodatki, opisy, miejsca, osoby, relacje między nimi, ich cechy. Przecież wszyscy to potrafimy robić. Potrafimy tworzyć sztukę, potrafimy stworzyć fikcję, pisać książki, scenariusze. Problem tylko jest wtedy, że jeżeli ktoś uwierzy w takie kłamstwo, to czy ma świadomość tego, co robi? I czy nawet jeżeli zostanie na nim tak bardzo przyłapany i skonfrontowany z rzeczywistością, to czy to do niego dotrze? Czy przypadkiem nie dojdzie do mechanizmu wyparcia?

22-letnia znika. Znaczy, może nie tyle znika, jej rodzice mają z nią kontakt telefoniczny, natomiast przez bite 31 dni nie ma absolutnie żadnej szansy, żeby się dowiedzieć właśnie, gdzie jest naprawdę. Swoim rodzicom sprzedaje historię o pracy w studiu Universal, a ilekroć jej matka chce porozmawiać ze swoją trochę letnią wnuczką, ta akurat jest albo śpi, albo jest akurat u niani. Niania tutaj też odegra bardzo, bardzo dużą historię. Dla osób, które słyszały całość tej historii lub inne jakieś opracowanie, przyznam szczerze, pominę parę kwestii, które często są omawiane, lecz mi wydają się mało istotne, żebym miał odpowiednio więcej czasu i energii, żeby skupić się na tym, co sam wyciągnąłem z wydarzeń i strzępków faktów, do których udało się dojść. No właśnie. Między innymi takim pominiętym fragmentem będzie kwestia niezatankowanego samochodu Casey, a przynajmniej tematem potraktowanym bardzo po łebkach. 30 czerwca 2008 roku samochód Casey zostaje odholowany. Został on porzucony przez nią w Orlando. Właśnie ze względu na to, że zabrakło jej paliwa. Później w zeznaniach wychodzi, że miała taki wręcz zwyczaj, żeby jeździć praktycznie cały czas na oparach. Z tego też powodu nawet jej ojciec w garażu trzymał zapasowe kanistry z benzyną, żeby w razie czego pojechać po córeczkę, zatankować i ją gdzieś tam dociągnąć. Natomiast tym razem jest inaczej. Casey nie udaje się dogadać z rodzicami. Natomiast samochód zarejestrowany na rodziców Casey zostaje odholowany, a firma zajmująca się jego uprzątnięciem kontaktuje się z rodzicami. W momencie, gdy jest tutaj taka dość mały detal, taki maleńki detal, który później dopiero urośnie do dużo większych rozmiarów podczas rozprawy. Mianowicie, gdy rodzice odbierali samochód, matka w rozmowie telefonicznej powiedziała, że ten wóz śmierdzi trupem. Coś tu było nie tak. It smells like there's dead body in there, jeżeli dobrze cytuję z pamięci. Figura retoryczna, czy aby na pewno. W tym samym czasie rodzice dowiadują się, że Casey wcale nie zajmuje się ciężką pracą, ale buja się ze swoim chłopakiem. Minęły 2 tygodnie, odkąd ktoś po raz ostatni widział żywą Kaylee, córkę Casey Anthony. Do przełamania historii i wrzucenia jej na zupełnie nowy poziom, na bardziej na bardziej oficjalny, dochodzi 15 lipca, kiedy to Casey spotyka się z matką. Nie znamy do końca szczegółów tego, co tam się działo, natomiast z domu Anthony'ch tego wieczoru wykonywane są 3 rozmowy telefoniczne na numer alarmowy. 2 pierwsze telefony wykonuje matka, która najpierw w rozmowie telefonicznej oskarża

córkę o to, że ukradła ich samochód i pieniądze, które znajdowały się w samochodzie. Za drugim razem, gdy dzwoni, opowiada o tym, że w jej domu jest ktoś, kogo powinni przyjechać aresztować i że jest to jej córka. Trzeci raz za słuchawkę łapie sama Casey i przyznaje się, że od 31 dni nie ma kontaktu ze swoją małą córeczką. Buduje się z tego jakiś taki dziwny obraz matki stojącej z telefonem, zaniepokojonej o stan swojej wnuczki, próbującej rozplątać coraz to kolejne kłamstwa, których być może nigdy nie usłyszymy, ponieważ Casey nie jest jedyną kłamczuchą w tym całym teatrze. Jednak przez cały dzień, przez kilka godzin rozwija się powoli cała sytuacja, gdy w końcu Casey, przyparta do muru, przyznaje się: tak, nie wiem, gdzie ona jest. Następnego dnia Casey zostaje aresztowana. Opowiada o tym, że zeznaje na policji, że zostawiła swoją córkę w swoim mieszkaniu razem z opiekunką, która się nazywa Znajda Fernandez Gonzalez. I gdy wróciła, nie było ani jednej, ani drugiej. Policja pojechała więc na miejsce, gdzie miała znajdować się, gdzie po raz ostatni miała widzieć swoją córkę, i znalazła apartament, który był opuszczony od niemal pół roku. To było podstawowym punktem, w którym Casey została zatrzymana, ze względu na to, że jechała tam razem z policją, opowiadając całą historię o pani Znajdy Gonzalez, gdzie, jak dokładając kolejne warstwy do tej historii, tak jak wspomniałem, miała bardzo bogaty zbiór urojonych przyjaciół. Podczas tych pierwszych zeznań, to nawet nie wiem, czy można formalnie opisać jako zeznania, na arenę weszła nie tylko Znajda Fernandez, opiekunka, ale też jej starsza siostra, Samantha Fernandez. Gloria Fernandez, matka Znajdy, która miała problemy z sercem. Juliette Lewis, która była współlokatorką Casey i która swoją córkę Annabel Lewis również pozostawiała pod opiekę Znajdzie Fernandez Gonzalez. Oprócz tego jeszcze mieliśmy całe naręcze osób, które rzekomo pracowały razem z nią w Universal Studios. Każda ze swoim wyglądem, ze swoim rysopisem, ze swoim charakterem, miejscem urodzenia, miejscem zamieszkania, powiązaniami, tak żeby to się wszystko ładnie kupy trzymało, żeby Casey miała wirtualną współlokatorkę, którą poznała w Universal Studios i dzięki tym różnym kontaktom poznała Znajdę. Żadnej z tych osób nie było. Nie było nigdy.

Prokuratura zaczęła przygotowywać więc akt oskarżenia. Jednak w dalszym ciągu nikt nie wiedział, co się stało z małą Kaylee. Co się naprawdę stało. Rozpoczynają się poszukiwania. Kilkaset osób przeczesuje okolice domu Anthony'ego, mając świadomość tego, że w bagażniku samochodu, którym poruszała się Casey, znaleziono ślady rozkładu ludzkich zwłok. Użyto również dwóch psów tropiących, gdzie jeden zasygnalizował przy bagażniku, zwracając oczywiście uwagę na ten wątek. A drugi pies zasygnalizował obecność śladów rozkładu ludzkiego ciała kilkanaście metrów dalej. Technicy, którzy przyjechali na miejsce zabezpieczyć, przyjrzeć się bardziej temu bagażnikowi, odkryli plamę, ślady płynów, można powiedzieć, tak to przynajmniej do takiego ogólnego, miękkiego określenia udało mi się dotrzeć. Znaleziono również włos, który posiadał charakterystyczną obwódkę tuż powyżej cebulki, która, jak się okazuje, może nastąpić tylko i wyłącznie, jeżeli włos taki zostanie wyrwany z ciała nieboszczyka. Nie ma wątpliwości już w tym momencie, że mała Kaylee nie żyje. Poszukiwania ciała jednak nic nie dają, a z Casey rozmawiać trudno, ze względu na to, że już oprócz zarzutów związanych z morderstwem własnej córki, ma również postawione zarzuty z racji krzywoprzysięstwa, ze względu na to, że ktoś musiał wykonać realną pracę, żeby rozłożyć jej historię na czynniki pierwsze. Ktoś musiał ciężko się napracować, żeby poszukać Zenaidę, żeby sprawdzić, pogadać z kimś w Universal Studios, żeby pojechać do tego apartamentu, gdzie się okazało, że nic od dawna nie ma. Ale Zenaida Gonzalez się znalazła. Sama zgłosiła się na policję. Zenaida Gonzalez kategorycznie stwierdziła, że nie zna żadnej Casey Anthony, nie zajmowała się jej dzieckiem, w ogóle nigdy nie zajmowała się dziećmi i wniosła pozew o naruszenie dóbr osobistych. Pozew ten co prawda został oddalony, natomiast też tak się zastanawiam, jakie jest prawdopodobieństwo, żeby trafić akurat taką konfigurację bardzo nietypowego imienia z, no może trochę bardziej popularnym nazwiskiem. I tutaj też mała dygresja, jeżeli będziecie kiedykolwiek mieli ochotę przejechać się na czyichś plecach i pobawić się w pozwy o naruszenie dóbr osobistych, w tym przypadku oczywiście całkiem bezzasadne, to też trzeba pamiętać, że imię i nazwisko ma się tylko jedno. Szukając informacji o Zenaidzie Gonzalez, dotarłem do artykułu z 2015 roku, kiedy to została skazana za użycie karty kredytowej nowotworowego pacjenta, którym się opiekowała jako właśnie taki asystent domowy. No właśnie, i tutaj jeszcze kolejna mała dygresja. Skąd tyle wiemy, a przynajmniej skąd mamy aż taki fajny dostęp do źródłowych materiałów? Ze względu na to, że rzecz się dzieje na Florydzie. Istnieje tam tak zwany Florida Sunshine Law, które sprawia, że wszelkiego rodzaju dokumenty związane z wymiarem sprawiedliwości są natychmiast publikowane.
nawet taka zabawa, że może wpisz Florida Man oraz swój dzień i miesiąc urodzenia, otrzymasz wróżbę. Cały czas jesteśmy zewsząd bombardowani informacjami o tym, że coś się dzieje na Florydzie. Jeżeli widzimy jakieś filmiki z pościgów, Floryda. Jeżeli widzimy jakieś filmy z aresztów, z sal sądowych, jakieś rozruby, wszędzie jest to Floryda. Czy to znaczy, że Floryda ma tak bardzo lubi tylu ściąga psychopatów? Nie. Po prostu wiemy o nich wszystkich. I właśnie na tej podstawie mamy bardzo dobre informacje o historii Casey Anthony, która to sprawa miała miejsce w wakacje, w sezon ogórkowy. Wobec czego pierwsza koncepcja, młoda, samotnie wychowująca matka, morduje swoje dziecko. Media bardzo szybko wydały wyrok. Ludzie też bardzo szybko wydali wyrok, aczkolwiek daje się zauważyć pewną dziwną psychologiczną rozgrywkę, która zadziała się na portalach społecznościowych. Mianowicie Casey była bardzo znienawidzona przez kobiety i bardzo lubiana przez mężczyzn. Co powiem szczerze, nieszczególnie mnie dziwi ze względu na to, że była naprawdę całkiem ładną, zadbaną kobietą. Z drugiej strony, psychologiczna, niezdrowa fascynacja szemranymi ludźmi. Ciężko tutaj nie wspomnieć o historii małej Madzi z Sosnowca i jej matki Katarzyny Waśniewskiej, która odbiła się mocno w całej Polsce kilka lat temu, gdzie również taka dziwna, niezdrowa fascynacja, której powiem szczerze, że sam też trochę uległem, osobą, która przekroczyła pewne tabu, przekroczyła pewną granicę. Pamiętam, jak zobaczyłem w internecie zdjęcia Kasi Waśniewskiej w samej bieliźnie na koniu, gdzieś w jakimś Super Expressie czy innym tabloidzie. Czeski film, o co tutaj chodzi? Z czystej fascynacji? Z czystej ciekawości? Chciałem zrozumieć, wejść do tej głowy, zobaczyć, jak to poszło z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C. Jaki proces decyzyjny towarzyszył matce małej Madzi pomiędzy zabiciem, pomiędzy urodzeniem dziecka, a jego zabiciem, pomiędzy zabiciem dziecka a cringe'ową sesją fotograficzną. I porównania do Casey Anthony oczywiście są bardzo oczywiste. Nawet szukając, znalazłem artykuł w tygodniku Polityka o tytule Madzia z Sosnowca w wersji USA, czy coś w tym stylu. Mimo że artykuł pochodził już z czasów, kiedy sprawa została zamknięta, to jednak, no właśnie, to porównanie było, samo cisnęło się na uszy. No ale wróćmy do Florydy. To, czego nauczyła mnie dzisiejsza historia, to jest to, że jeżeli miałbym kiedykolwiek kogoś zabić, to ciało będę ukrywał właśnie na Florydzie. Jest tam gorąco. Jest tam wilgotno, jest tam mnóstwo bagien. Jeżeli masz jakieś biologiczne problemy do ukrycia, znajdź najbliższe bagno i zostaw tam je. Natura znajdzie sposób, natura ci pomoże. Tylko czekać, aż zobaczymy w nagłówkach, że natura z Florydy została zatrzymana z powodu współuczestniczenia w morderstwach. Cała sprawa, można powiedzieć, jest w pewnym zawieszeniu. Mozolny i powolny amerykański system prawny powoli zbiera ławę przysięgłych.
dobiera sędziego. To wszystko zajmuje całkiem sporo czasu. Mieszkający w niedaleko domu Anthony Roykrąg 11 sierpnia 2008 roku zauważa na brzegu takiego, nie wiem, lasku, jakiegoś takiego zagajnika, czaszkę. I wspomina o tym swoim współpracownikom. Dochodzi tutaj do dość dziwnej historii ze względu na to, że współpracownicy nie zwracają szczególnej uwagi na czaszkę, tak jakby, nie wiem, nie dostrzegli w tym wszystkim samej czaszki. Roy próbuje skontaktować się z różnego rodzaju służbami. Te jednak ignorują jego wezwania. Pamiętajcie, że to mówimy o miejscu, które znajduje się około kilometra od domku Anthony'ego, które jednak według oficjalnych danych zostało już przeszukane, wobec czego policja bagatelizuje to zgłoszenie, jednak później opinie z jednej i z drugiej strony, zarówno ze strony lokalnej policji, jak i ze strony Roya, są dramatycznie różne. W październiku sąsiad rodziny Anthony zgłasza, że słyszy krzyk dziecka gdzieś w tym właśnie lesie, tam kawałek dalej, na Suburban Drive. Policja po raz kolejny rozpoczyna poszukiwania ze śmigłowcami, z psami, ale nic nie znajduje. Dopiero 11 grudnia 2008 roku Roy po raz kolejny zgłasza informację o tym, że znalazł zwłoki. Tym razem podszedł do nich, tym razem wziął, jak to później relacjonował, wziął kija, wcisnął go w oczodół i uniósł lekko, tak widząc resztki ubrania na małym człowieku. Ciało zawinięte w worek, poklejone taśmą. Według różnych zeznań później ta jego interakcja z ciałem była różna. Raz twierdził, że je odrobinkę przesunął, raz twierdził, że rozchylił ten worek, innym razem, że w ogóle tego nie dotykał. Nie miał spójnego zeznania, lecz pewne było jedno. To miejsce zostało skażone. Jego interakcja, która ze zwłokami, która wpłynęła na to, w jaki sposób ciało zostało ułożone, utrudniła późniejszą pracę śledczym, którzy nawet mimo całkiem szczerych chęci nie stanęli szczególnie na wysokości zadania. Choć sezon ogórkowy już minął, oczywiście znowu w mediach zawrzało. Jest konkret, jest ciało, znajdujące się niecały kilometr od domu matki. Kolejna analogia, którą tutaj koniecznie należy przytoczyć, jest to sprawa O.J. Simpsona, gdzie miliony Amerykanów zgromadzonych przed telewizorami oglądali całą historię. Tylko że w przypadku O.J. Simpsona mieliśmy mimo wszystko inną sytuację. Mieliśmy do czynienia z celebrytą, z kimś bogatym, z kimś wpływowym. Casey Anthony była nasza. Mogła być naszą sąsiadką. Mogła być koleżanką naszych dzieci. Mogła być tą miłą, uśmiechniętą dziewczyną, która zawsze twoją babcię przeprowadza przez ulicę, kiedy ta idzie do kościoła.

Popełniono podczas analizy późniejszej, popełniono wiele, wiele błędów. Wielokrotnie różni biegli stwierdzili, że wniosków z sekcji zwłok w zasadzie na ten moment, takich, które by trafiły do akt, nie ma żadnych sensownych, a przyczyna śmierci małej Kaylee zostaje nieznana. Jednakże technicy analizujący ledwie pół roku wcześniej ślady w bagażniku samochodu obok włosa odkryli śladowe ilości chloroformu. Gdy przeciągnięto się przez komputer, który znajdował się w domu rodziców Casey, znaleziono tam m.in., że chloroform był wyszukiwany 84 razy. Kto przy zdrowych zmysłach wpisuje w swoją wyszukiwarkę 84 razy słowo chloroform? Na koncie MySpace'owym byłego chłopaka Casey znaleziono również mema z piękną kobietą, przystojnym mężczyzną i podpisem "przekonaj ją chloroformem". Prokuratora doszła więc do wniosku, że Casey Anthony użyła chloroformu, aby spowodować utratę przytomności córki, po czym zakryła jej nos i usta taśmą klejącą, aby ją udusić, i zostawiła jej ciało w bagażniku do czasu kilku dni przed wyrzuceniem go. Co istotne, 31 dni. 31 dni, które w większości opracowań dzisiaj pokazują, że Casey miała niesamowicie imprezowy charakter. Udała się na praktycznie miesięczną bibę, przy okazji robiąc sobie trochę powyżej tyłka denny tatuaż za $65 o treści Bella Vita. Piękne życie. Jaka matka może w ten sposób zachowywać się po utracie swojej córki, gdzie w tym punkcie, w tym miejscu już doskonale było wiadome, że Casey Anthony doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że jej córka nie żyje, prawdopodobnie samodzielnie ukryła jej zwłoki, a potem poszła w tango. Lecz nie mówię tego szczerze. Nie mówię tego szczerze ze względu na to, że każdy przeżywa żałobę na swój sposób. I przypomina mi się dość popularne w kręgach foliarskich kwestionowanie żałoby, którą okazywali rodzice ofiar zabitych w strzelaninie Sandy Hook. To nie jest normalna reakcja po tym, jak twoje dziecko zginie w zamachu. Kim ty jesteś, żeby mi mówić, jaka jest normalna reakcja? Kim są ci ludzie, którzy stwierdzili, że to nie jest normalna reakcja po tym, jak się zabija dziecko? Na jakiej podstawie twierdzą, że to nie jest normalna reakcja? Jaka jest do cholery normalna reakcja po tym, gdy ginie ci najbliższa osoba twojemu życiu? Kto takie normy ustala? Gdzie jest podręcznik? Może mamy inną kulturę u nas. Może jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na pogrzebie trzeba płakać, ale to płakać tak teatralnie, wić się nad trumną i okazywać wszystkim, czym jest żałoba. Tylko żałoba nie jest na pokaz. Żałoba nie jest dla osoby, która zmarła. Żałoba jest dla nas. To dla nas są te wszystkie pogrzeby. To dla nas żywych są stypy. To dla nas są te spotkania. To dla nas jest ta cała otoczka, żebyśmy mogli sobie lepiej poradzić z sytuacją, która jest dla nas trudna. Dlatego wymyślaliśmy sakramenty. Dlatego robimy z tego jakieś wielkie halo.
Nieboszczykowi nie będzie i nieboszczyka nie obchodzi, czy zostanie pochowany w platynowej trumnie i zawieziony białą karocą ciągniętą przez cztery konie. To wszystko jest dla nas, to jest dla gawiedzi. Nie jest to ani dowód na to, że Casey Anthony zabiła swoją córkę, ani na to, że tego nie zrobiła. Jest to normalna reakcja emocjonalna na nienormalne wydarzenie. Nie ma tutaj podręczników. Nie mamy prawa szafować, że my w takiej sytuacji zachowywalibyśmy się inaczej. Zabijesz swoją córkę, to mi powiedz, jak wtedy się będziesz zachowywać. Może właśnie jako osoba imprezowa będziesz kontynuować imprezowanie, żeby nie wzbudzić niczyich podejrzeń. Żeby twoje otoczenie czasami nie skąsało, że kurde, jest tutaj coś nie tak, coś się zmieniło. W końcu według oficjalnej historii przez ten cały miesiąc mała Kaylee spędziła ten czas z Zenaidą, ze swoją opiekunką.

Właśnie wracając do kwestii wyszukiwarki i chloroformu, zanim rozpocząłem, może inaczej, w momencie, kiedy mniej więcej byłem w połowie przygotowania materiału na dziś, zrobiłem coś, o co bym się nigdy nie podejrzewał sam. Otóż usunąłem całą swoją historię wyszukiwania oraz wyczyściłem swoją w historii swoją aktywność związaną z wyszukiwarkami. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Na pewno kiedyś szukałem informacji o chloroformie. Podejrzewam, że kiedyś kliknąłem w coś, jak się robi materiały wybuchowe albo bombę atomową. I myślę, że naprawdę, jeżeli by się bardzo komuś chciało, to można by było powiązać pewne rzeczy w ten sposób, że mając odpowiednio mało szczęścia w życiu, ktoś mógłby zauważyć w zwykłej mojej ciekawości, że kurde, może to nie była tylko ciekawość, może on faktycznie coś kombinował. Dlaczego? Dlatego, że te 84 wyszukiwania chloroformu okazały się błędem software'u, który używali śledczy. Chloroform tak naprawdę na tym komputerze wyszukiwano tylko raz i po czym wyświetlono artykuł, który opowiadał o jego zastosowaniu w medycynie XIX-wiecznej. Jednakże prokuratura już miała swoją linię ataku, już wszystko zaczęło działać w sądzie. Nawet jeżeli to nie jest chloroform, to przecież nie jest tak trudno udusić 2,5-letnie dziecko? W komputerze Casey znaleziono jeszcze jeden ślad, bardziej istotny, z dnia, w którym po raz ostatni widziano małą Kaylee. Było wyszukiwane hasło idiotoodporne uduszenie, po czym wyświetlono kilka stron internetowych opowiadających o tym, jak popełnić samobójstwo.

Dobrze, wróćmy do rzeczy, które, no właśnie, które wiemy na pewno i których się tylko domyślamy. Wróćmy do rekonstrukcji 16 czerwca 2008 roku, kiedy to mała Kaylee była widziana po raz ostatni i przypuszczalnie tego dnia straciła życie. Matka Casey, Cindy, o 7 rano, chwilę przed 7 rano wyjechała do pracy. Wszyscy jeszcze wtedy spali. O 7:56 komunikator internetowy Casey loguje się do internetu. Odbywane są jakieś kompletnie luźne rozmowy. O 12:50 według George'a, ojca Casey, Casey wraz z córką podjeżdża samochodem. Jednakże w tym miejscu wiemy, że George również trochę się mija z prawdą. Ze względu na to, że w późniejszych godzinach, kiedy już Kaylee i Casey miało nie być w domu, w dalszym ciągu było na ich komputerze wykryto aktywność na kontach społecznościowych, jakieś rozmowy na czacie. O 13:44 Casey dzwoni do swojej przyjaciółki Amy. Amy mówi, że rozmowa ta wyglądała całkowicie normalnie, takie psiapsiulskie pogaduchy. O 14:21 ta rozmowa się kończy, czyli mamy tutaj około 30, 35, 37 minut rozmowy telefonicznej. 9 minut potem George wychodzi z domu i odjeżdża do pracy. O 14:49 mamy aktywność na zahasłowanym koncie komputera, na komputerze Casey. 2 minuty później z komputera wyszukiwane jest idiotoodporne uduszenie. W słowie uduszenie popełniana jest literówka. Następnie pojawia się aktywność na koncie MySpace'owym Casey. I o 14:52 Casey odbiera telefon od swojego znajomego. Znajomy w późniejszych zeznaniach jasno mówi, że to nie była normalna rozmowa. Casey była roztrzęsiona, opowiadała o tym, że musi się wyprowadzić, bo nie może już mieszkać z rodzicami, że jest jakaś tam, nie wiem, sytuacja między rodzicami i ona już nie może tutaj dalej mieszkać. Rozmowa trwa 26 sekund. O 15:34 Casey próbuje dodzwonić się do swojego chłopaka, ale jej się nie udaje. Następnie między 16:10 a 16:14 próbuje dodzwonić się do matki. Jednak w dalszym ciągu nie udaje się jej dobić. Cały czas telefon Casey jest zalogowany do wieży w pobliżu domu. Natomiast po 16:00 rusza do swojego w kierunku miejsca zamieszkania jej chłopaka. Wieczorem o 19:54 Casey widoczna jest na monitoringu wraz ze swoim chłopakiem, jak wypożyczają dwa filmy. Małej Kaylee nie ma z nimi. Coś się musiało stać w tym maleńkim fragmencie pomiędzy 14:21, kiedy to zakończyła się rozmowa telefoniczna Casey wraz z jej przyjaciółką,
14:51, kiedy to zaczęto googlać za idiotoodpornym samobójstwem. 30 minut, podczas których dom opuścił ojciec Casey, jest prawdopodobnym momentem śmierci małej Kaylee. Co się stało i w jaki sposób się to stało? Mamy tutaj sporo do zaspekulowania. Właśnie, może się wytłumaczę z tytułu, który został uknuty jeszcze dawno, dawno temu, zanim przekopałem się przez wszystkie materiały, mianowicie w ogrodzie Antonich mieli taki mały basenik, taki wiecie, ogrodowy basen na stelażu, po drabince się wchodzi, a z przyczyn religijnych, jak się dowiedziałem, natomiast nie udało mi się znaleźć mitologii, która za takim postępowaniem stoi. Rodzice Casey bardzo dbali o to, żeby ta drabina nie była tam podpięta do tego basenu w momencie, kiedy nikt z tego basenu nie korzysta. Natomiast z materiałów wideo i z materiałów zdjęciowych, które zostały zabezpieczone podczas przeszukania domu Antonich, można zauważyć, że 2,5-letnia Kaylee potrafiła się na przykład sama wdrapać do tego basenu. Wiecie, jakie są małe dzieci. Jest ich pełno. Można powiedzieć, że są wszędzie. I no właśnie, i do samej sprawy. Casey Anthony wróciłem dlatego, że zobaczyłem dość dziwną i taką trochę obrzydliwą teorię spiskową, jakoby Casey, widząc, że dziecko wlazło do basenu, postanowiła zabrać tę drabinę, uniemożliwiając jej wyjście. A następnie poczekała. Jest to, jak wiele podobnych spekulacji, oparte na intuicji, na jakimś dziwnym pomyśle. Jednak jedna rzecz dodaje się bardzo, ze względu na to, że sekcja zwłok nie wykazała bezpośredniej przyczyny śmierci. Natomiast fakt porzucenia ciała w takiej formie, a nie innej, fakt wykorzystania srebrnej taśmy, której fragmenty znajdowały się na ciele zwłok, wskazywał na morderstwo. Jednak w aktach zostało zapisane, że nie jest to, nie można zdeterminować przyczyny, bezpośredniej przyczyny śmierci. Wracając do, no właśnie, trochę muszę poskakać. Wracając do bagażnika, w bagażniku znaleziono ślady chloroformu. W jednym opracowaniu dopatrzyłem się informacji, jakoby chloroform był bardzo powszechny wśród różnego rodzaju kosmetyków samochodowych. Otóż nie. I przez pewien czas trochę mnie to gryzło, z uwagi na to, że chloroformu nie kupisz w pierwszym, lepszym sklepie z chloroformem. Oczywiście nie jest trudno go wytworzyć, natomiast smród przy tym jest niesamowity, a z drugiej strony Casey też nie była najbardziej jasną gwiazdką na niebie. I raczej wątpliwym jest, żeby w swoim pokoiku nagle zrobiła maleńkie laboratorium, w którym to wyprodukowałaby chloroform po to, żeby udusić swoje dziecko. Więc w jaki sposób, skąd wziął się chloroform w bagażniku? W ilości, którą go znaleziono, w basenach stosujemy chlor, dość często stosujemy chlor do odkażania, do uzdatniania wody. Chlor w połączeniu z potem oraz z moczem człowieka tworzy niewielkie ilości chloroformu i paru innych rzeczy. Ilości, które zostały znalezione w bagażniku, nie były do wykrycia przez człowieka czy przez psa.
nie zrobiłyby na człowieku absolutnie żadnego wrażenia, jeżeli by je wchłonął. Jednak sam fakt, że ten chloroform tam był, może świadczyć o tym, że nie wiemy jeszcze, czy z własnej nieodpowiedzialności, czy z nieodpowiedzialności swojej matki, czy być może z siły swojej matki, możemy założyć, że Kaylian Tani utopiła się w tym basenie. No właśnie nie możemy. Gdy w grudniu przeszukano rezydencję Antonych, znaleziono w garażu płyn do uzdatniania, którego używali, żeby dbać o swój basen. A jako, że eko-trendy już się zaczynało robić, środek ten był pozbawiony chloru. Tylko nikt nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakiego środka używali pół roku wcześniej. Prawdą jest, że nikt nawet o to nie zapytał. Więc mimo że nawet do samej przyczyny, do samego miejsca zgonu nie mamy za bardzo pomysłu, co tutaj mogłoby się zdarzyć. Po tym, gdy znaleziono zwłoki niedaleko, wśród drzew, zaledwie 5 metrów od drogi, jeden ze śledczych zwrócił uwagę na imiona i nazwiska osób, które mieszkają w okolicy. Dwa domy, będące w bezpośrednim, praktycznie po sąsiedzku z tym lasem, w jednym mieszkała Zenaida Almodovar, a z drugiej strony mieszkał Peter Gonzalez. Zenaida Gonzalez została zlepiona z imienia i nazwiska osób mieszkających tuż koło miejsca porzucenia zwłok.

bardzo wiele spekulacji może się pojawiać dalej. Sam usłyszałem historię o tym, że Casey otruła, w zasadzie podała leki nasenne swojej córce. Co akurat w przypadku tak małej dziewczynki jest dość łatwym sposobem na to, żeby ją zabić. Oczywiście tak mi się tylko wydaje, panie prokuratorze. Natomiast wiemy kiedy, mniej więcej z dokładnością do pół godziny, mała dziewczynka straciła życie. Domyślamy się w jaki sposób, choć jest to w dalszym ciągu pewna spekulacja, natomiast hipoteza chloru w basenie jest jedynym sensownym wyjaśnieniem tego, skąd chloroform mógłby znaleźć się w bagażniku. No i w końcu przecież George opuścił dom krótko po rozmowie Casey z Amy, wobec czego też jest wyciągnięty poza nawias. Jednak przeglądając źródłowe materiały, tak jak sam dzisiaj, pomijam pewne aspekty, które wydają mi się całkowicie nieistotne. Ewentualnie jeszcze o paru rzeczach jeszcze wspomnę, ale bardzo, bardzo, bardzo po łebkach. W opracowaniach, w większości opracowań, z którymi się spotkałem, nie jest poruszana sprawa shortów, które miała na sobie mała Kaylee, zostały zidentyfikowane i rozpoznane przez jej matkę, natomiast zarówno według zeznań, jak i według opinii i zweryfikowanych, pomierzonych rzeczy, spodenki te dziewczynka dostała rok wcześniej. Nie znam się za bardzo na dzieciach, ale jedno wiem, dzieci rosną cholernie szybko. I od półtora roku do 2,5 roku jest to niesamowita przepaść. Nawet jeżeli te spodenki rok wcześniej były na nią trochę za duże, to ostatnim sensownym wydarzeniem, jakie tylko można sobie wyobrazić, jest zakucie po roku w to, co nosiła wcześniej. Na pewno nie będzie jej wygodnie. Casey w całych swoich kłamstwach też w pewnym momencie zaczęła się odrobinkę odłączać. Ludzie już wydali wyrok. Społeczeństwo dało jej atencję, której tak bardzo pragnęła, ale już nie zależało jej za bardzo na niczym i wiadomo, nikt też jej za bardzo nie wierzył. Jedynie każda nerwowa reakcja, każdy uśmiech na sali sądowej był określany jako kolejny dowód na to, że Casey zabiła swoją córkę i jeszcze się z tego cieszy. Tylko mając już taki mniej więcej obraz sytuacji, że mamy półgodzinne okienko od spokojnej rozmowy do rozmowy niesamowicie niespokojnej i wyszukiwaniu tego, w jaki sposób popełnić samobójstwo, ktoś musiał ubrać zwłoki małej Kaylee w spodenki, których ona nie nosiła już od roku, które były gdzieś prawdopodobnie na dnie szafy. Dlaczego właśnie te? Dlaczego matka miałaby specjalnie szukać takich spodenek? Czy może jest to z drugiej strony kolejna próba uwiarygodnienia kłamstwa, skierowania całej historii na inne tory? Wróćmy jeszcze do George'a, ojca. Ojca Casey oczywiście, ponieważ ojciec Kaylee jest nieznany. Czy może inaczej? Ojciec Kaylee jest przedstawiony jako Eric Baker, który niestety zmarł w wypadku motocyklowym. Więc jest to oczywiście kolejna wyssana z palca historia. Spotkałem się z opracowaniem, w którym powiązano
rzucono hipotezę, jakoby ojciec Casey był również ojcem jej dziecka. Miało o tym świadczyć to, co wspominałem, czyli bardzo duże zaangażowanie ojca w sam poród. Słuchajcie, no, ojciec towarzyszący córce przy porodzie, to chyba często się nie zdarza, choć znowu kimże jestem, żeby tu wyrokować. A faktem ukrywania ciąży oraz pewnym małym detalem, który wyszedł podczas śledztwa, mianowicie tym, że jeszcze zanim dowiedziano się o tym, że Kaylee nie ma już z nami, że została porwana przez wymyśloną opiekunkę, to właśnie George się dopytywał najbardziej o swoją wnuczkę. Krótko po odnalezieniu zwłok dziecka, George wyjechał do hotelu na parę dni, nałykał się pigułek, zapił potężną ilością piwska i pozostawił notkę o treści: idę spotkać się z Kaylee. Nie była to udana próba samobójcza, lecz świadczyła o więzi, o tęsknocie, o niepogodzeniu się z sytuacją, która miała miejsce. Oczywiście żaden rodzic nie powinien chować swojego dziecka, a tym bardziej żaden dziadek nie powinien chować swojego wnuka. Taki jest porządek rzeczy. Jednak George, swoją drogą były policjant, wykazał się pewną werterowską wrażliwością. Był gotów targnąć się na swoje życie, zrobił, spróbował tego. W trakcie procesu próbowano uzasadnić dziwną osobowość Casey poprzez to, że była molestowana przez swojego ojca. On oczywiście zaprzeczył temu, jednocześnie możemy przeczytać bardzo poważne analizy psychologiczne tego, w jaki sposób zachowywał się, kiedy zarzucano mu molestowanie własnej córki, które podobnie jak z nerwowymi chichotami Casey możemy włożyć absolutnie między bajki. Jednak pojawia się tutaj kolejny punkt. Pełen założeń, co jeżeli George faktycznie był ojcem swojej wnuczki, gdzie w jego sferze pociągu seksualnego, gdzie była granica? Czy facet, który położył łapy na własnej córce, byłby gotów zrobić to samo własnej wnuczce, dużo, dużo młodszej? Historia ta oczywiście nigdy nie znalazła dalszego toku, ale skala dziwności, skala kłamstw, która się tutaj pojawia, pamiętajcie, George powiedział, że Casey wraz z córką wyszły dużo, dużo wcześniej. Cokolwiek stało się w tym domu, miało nigdy nie ujrzeć światła dziennego.

końcu rozprawa dobiegła końca. Casey Anthony przesiedziała 3 lata w areszcie, czekając na wyrok. Groziła jej czapa, groziła jej kara śmierci za zamordowanie własnego dziecka. Ku absolutnemu sprzeciwowi z każdej możliwej strony, która przyglądała się całej sprawie, przysięgli orzekli, że Casey Anthony nie jest winna morderstwa swojego dziecka. Uznano jedynie, że jest winna składaniu fałszywych zeznań, a 3 lata, które odsiedziała w areszcie, wzięto na poczet sprawy i po opłaceniu grzywny mogła bez problemu wrócić do siebie, wyjść na wolność. Dzisiaj mieszka razem z detektywem, który współpracował z obroną podczas jej sprawy. Do samej sprawy zaś nie chce za bardzo się odnosić, choć od czasu do czasu pojawia się informacja o planowanej książce, o planowanym filmie, który opowie, jak to Casey wspomina od czasu do czasu, co tam się naprawdę stało. Opinia specjalistów od amerykańskiego prawa jest całkowicie jasna. Prokuratura przegięła. Gdyby oskarżenie było ostrożniejsze i postawiło zarzut na przykład nieumyślnego spowodowania śmierci, miałaby kompletnie bardzo dobre szanse na wyrok skazujący, bo wiele przemawiało przeciwko matce. Ale ponieważ nie było jasnych dowodów, które jednoznacznie wskazywałyby na to, że Casey zamordowała swoją córkę, przysięgli nie mieli innego wyboru. W dalszym ciągu mamy przecież zasadę domniemania niewinności. W dalszym ciągu, choć wydaje mi się to czasami absurdalne, w sytuacji, gdy dojdzie do zabójstwa, gdzie kilka osób katuje jedną osobę, to ustala się, kto zadał śmiertelny cios. I w tym przypadku jest to niezwykle istotne. Czy Casey zachowywała się jak idiotka? Tak, oczywiście. Woziła truchło swojego dziecka w bagażniku. Imprezowała. Nie wezwała policji w momencie, kiedy wiedziała, że dziecko nie żyje. Bez wątpienia wiemy, że 16 czerwca w okolicach, w jakiejś ramce czasowej trwającej pół godziny, Casey miała 100% wiedzę o tym, że tak, jej córka nie żyje i tak ona musi zrobić z tym porządek? Przecież każdy normalny człowiek zadzwoniłby na policję w takiej sytuacji, prawda? No właśnie. Przecież w każdym podręczniku w rozdziale o śmierci własnego dziecka jest dokładnie opisane, co trzeba robić. Absolutnie nie chcę usprawiedliwiać Casey. Jest to osoba na pewno niedojrzała, nieodpowiedzialna, o czym świadczą jej kolejne decyzje, niesamowicie zakłamana, ale dlaczego kłamiemy? Wróćmy jeszcze do tego charakteru, o którym mówiłem na samym początku. Osoba, która będzie budowała bardzo rozbudowane kłamstwo tylko po to, żeby nam je sprzedać.

Po zeznaniach George'a doskonale możemy oczywiście założyć, że Casey wychowała się w kłamstwie, gdzie mając nie do końca jasne reguły gry, musiała, może przeniknęła tym, że w takim krętactwie tak naprawdę nie ma nic złego. W jakiś autonomiczny sposób uznała, że bezpieczniej dla niej będzie ukryć fakt śmierci swojej córki, nie mając jednocześnie jakiegoś choć trochę racjonalnego podejścia. I znowu, każdy reaguje inaczej. No, mogę się zastanowić, jak sam bym zareagował w takiej sytuacji, ale widzimy bardzo konkretny punkt, w którym jej emocje się zmieniły. A później poszła w tango, co też jest pewną konsekwencją, więc kobieta, która nie miała przez całe swoje życie jakichkolwiek ciągot do przemocy, a nagle zabija własne dziecko, no z tym ciężko. Czy ta matka miała jakieś motywy do zabicia swojej córki? Właśnie, motyw. Motyw jest czymś, co całkowicie i świadomie pomijam w tej sytuacji, ze względu na to, że motyw, tudzież brak motywu, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Znaczy może inaczej. Motyw może świadczyć na niekorzyść danej osoby, natomiast brak motywu nie może świadczyć na jej korzyść w tym przypadku. Więc zakładano w różnych właśnie analizach, że przecież Casey nie do końca musiała mieć motyw, mimo że ten wątek imprezowania się gdzieś tam przejawia. Ale come on, mieszkając kurde z rodzicami, przecież można zostawić im bachora i pójść tam go samodzielnie, tak? Co zresztą Casey nierzadko robiła. No właśnie, więc jeżeli dokonujemy czegoś tak niepojętego jak zamordowanie dziecka, jaki tutaj może być motyw? To jest tak trochę powyżej tego punktu myślenia, w którym jesteśmy ludźmi i decydujemy się na, nie wiem, na zabicie w obronie własnej, czy zabicie kogoś dla pieniędzy, czy zabicie niewiernej żony, czy niewiernego męża. To jest zaprzeczenie instynktom, które towarzyszą naszemu gatunkowi, żeby dbać o swoje młode, żeby dbać o innych ze swojego gatunku. Nagle jedna rzecz się odkleja i wszystko wraca do normy? I imprezowa Casey nagle znowu jest spokojnie imprezowa? Już nawet idąc szerzej. Motyw w mojej opinii nie ma znaczenia i może tutaj jakiś specjalista do spraw kryminologii by mnie przekonał. Być może potrafi to trochę ułatwić. Ale to, do czego zmierzam i to, co chcę przekazać w tym wątku, to jest to, że brak motywu nie jest absolutnie jakąkolwiek okolicznością łagodzącą. Popaprańcy są wśród nas i o wielu jeszcze w bezlitości usłyszycie. No ale wróćmy do naszej Casey. Co powinna zrobić matka, widząc, że jej dziecko utopiło się w basenie za domem? Co ma zrobić młoda kobieta, która ciągle mieszka z rodzicami, która w zasadzie no jakąś tam swoją osobowość już jak najbardziej ma, ale jest niesamowicie przesiąknięta tym, co została w domu i świadomie lub nieświadomie klonuje zachowania swoich rodziców. Widzi, że ojciec lubi mijać się z prawdą, więc stosuje to samo narzędzie. Nie do końca wiemy, jak naprawdę wyglądała relacja między Casey a jej rodzicami. Mogę tylko spekulować z właśnie takich wielu kłamczuszków, których sam znam, i z paru historii, które wyglądały trochę na zasadzie, tak jak właśnie wspominałem, takiego dobudowywania kolejnych elementów historii, tylko po to, żeby aż w końcu pojechać w jedno miejsce i udowodnić stary.

Tutaj nic nie ma. No faktycznie nie ma, no musiałem się pomylić. No. Że... Kłamstwo jest w tym miejscu jakimś elementem strachu, elementem braku pewności siebie, elementem, który, gdzie bardziej podejmując decyzję, mówiąc, dopasowujemy to, co mówimy, co robimy, do oczekiwań drugiej osoby. Tylko nigdy to nie są oczekiwania wypowiedziane. Bo gdyby były, to wtedy jest jeszcze pół biedy. Jeszcze mamy nad tym pewną kontrolę. Ten obraz kłamstwa, który rysujemy wokół naszej postaci, potrafi być spójny. Jednak w sytuacji, gdy tego obrazu się domyślamy, kiedy nie wynieśliśmy szczerości z domu, kiedy nie wynieśliśmy bezpośredniego podejścia, kiedy musimy się domyślać, czego oczekuje od nas mama, tata, partner, partnerka. Pierwszą reakcją wówczas będzie, gdy dojdzie kolejny element, kolejna instytucja w tym przypadku, policja, która też będzie nam zadawać pytania, która będzie oczekiwać od nas czegoś. To potrafi przepalić styki. Na to nigdy nie jesteśmy gotowi. Przypomnijcie sobie sami pierwszą sytuację, kiedy, nie wiem, policja was spisała za garażami albo dostaliście swój pierwszy mandat w życiu. A za tym stoją jakieś dziwne emocje. I nie będąc odpowiednio dogadanym sam ze sobą, bardzo łatwo w tym momencie stracić kontrolę. Stracić głowę i zacząć podejmować błędne decyzje. Załóżmy, tak na potrzeby kompletnej spekulacji. Casey, naprawdę, jak wspominałem, to nie była najjaśniejsza gwiazdka na niebie i na pewno nie była matką roku. I to jeszcze kiedy jej córka żyła. Wyobraźmy sobie sytuację, że podczas tej 37-minutowej rozmowy telefonicznej mała Kaylee dostawia sobie te schodki, ewentualnie te schodki już tam były, bo z materiałów też wiemy, że nie zawsze mimo wszystko je odstawiali jak należy. Wpada do basenu i topi się. 37 minut na telefonie, to nie w kij dmuchał. W tym czasie George szykuje się do pracy. Wyjeżdża. Casey rozgląda się za córeczką, wychodzi do ogrodu, widzi w basenie dryfujące jej ciało. To jest punkt, w którym teraz, jak sobie mówimy, bardzo łatwo powiedzieć, wiesz co, zadzwoń na pogotowie, zadzwoń na policję, sprawdź, czy żyje, wykonaj CPR i tak dalej, no nie. To sobie mówimy już po fakcie. Jest mi bardzo wygodnie, tak sobie mając to wszystko przed oczami, wizualizować, jakbym grał w jakąś grę komputerową i robię, a tutaj tak sobie podejmę decyzję, a tutaj tak zrobię, a tutaj sobie spauzuję, a tutaj może save'a wczytam, jak się nie uda. Nie, wchodzą bardzo konkretne emocje nie najmądrzejszej dziewczyny. Więc wyciąga ciało z basenu i pojawia się druga myśl. No, dziecko nie żyje, tak? A ona ruszała to dziecko, ona zostanie oskarżona, bo to w filmach widziała, że przecież nie wolno ruszać zwłok, jeżeli nie żyją, bo tylko przyjeżdżają tacy ludzie, robią zdjęcia, zabierają to do laboratorium, a jeżeli ktoś tutaj ruszał, no to jest podejrzany. No, oprócz tego też z filmów wiemy, i akurat nie tylko z filmów, że osoba, która ostatni raz widziała daną osobę przed śmiercią, jest bardzo, no tak mniej więcej na pierwszej stronie akt. I bardzo często będzie podejrzana. Więc paradoksalnie doszło do sytuacji, w której wypadek mógł zostać upozorowany na morderstwo. Nie ma logicznego ciągu w działaniach Casey. Wieczorem, gdy
Gdy straciła swoje dziecko, gdy gdzieś schowała jej ciało, poszła do swojego faceta oglądać filmy na wideo, w tym Jumpera, który jest absolutnie kiepskim dziełem, które zdobyło zdecydowanie za duży fame. Tu nie ma pomysłu, tu nie ma planu. Z drugiej strony oczywiście też spekuluję. Jaka jest prawda? Po raz kolejny wydaje mi się, że jak już parę razy wspomniałem w innych, przy okazji innych historii, że wbrew pozorom nie wszystko jeszcze zostało powiedziane. Że kiedyś zostanie ujawniona historia, związek George'a z całą sytuacją. Że kiedyś być może Casey Anthony zdobędzie się na to, żeby samodzielnie opowiedzieć tę historię, tylko no właśnie, pytanie, czy weźmie odpowiedni dystans i wyrzeknie się kłamstwa, i właśnie z drugiej strony, czy ludzie później jej uwierzą, bo to również jest bardzo istotne. I po raz kolejny łyżka spekulacji do tej gorzkiej i ciągle niewyjaśnionej historii. To, co wydaje mi się, że się stanie, to Casey kiedyś opowie własną część historii. Historia ta będzie mogła być w jakiś minimalny sposób weryfikowalna. Być może ojciec George, wówczas tam oskarżony w tej historii, po raz kolejny zrobi coś głupiego, po raz kolejny pokaże to wszystko z innej strony. Może przemówi im matka, może przemówi ktokolwiek. Bo w tym momencie mamy do czynienia z historią, gdzie nikt nic za bardzo nie wie. I z drugiej strony wyparcie potrafi być do takiego stopnia poważne, że Casey nie wie, co tak naprawdę się stało. Że George nie ma pojęcia, co tak naprawdę się stało, ponieważ tak głęboko weszli ze swoimi kłamstwami, sami przekonali siebie i byli w stanie przekonać innych, że w takiej sytuacji edytujemy naszą pamięć. Dlatego sam bardzo, opowiadając jakieś historie ze swojego życia, a jakieś historie bardzo konkretne, staram się to w pewien sposób podkreślać, że jeżeli dana historia jest przykładowo w żaden sposób nieweryfikowalna, ale bardzo dobrze ją pamiętam, to mogę założyć, że coś mi się pomyliło. Nie będę wiedział. Będzie mi się wydawało, że przypominam sobie bardzo konkretne wrażenie, bardzo konkretne zdarzenie, które widziałem na własne oczy i słyszałem własnymi uszentami. A tak naprawdę wyglądało kompletnie inaczej.

Tragiczną postacią oczywiście pozostaje maleńka Kaylee. I znowu w czysto hipotetycznej sytuacji, w której Casey okazałaby się tak perfidną babką, że wszystko zostało ukartowane, że nawet może zabiła ją w afekcie, albo bardzo mocno się do tego przygotowała. Przygotowała cały scenariusz, który będzie budować. Przygotowała sobie Zenaide Fernandez i ich, bo była zajebiście dobra w wymyślaniu. To nawet jeżeli jest winna, nawet jeżeli ona dokonała tej zbrodni, to nie można ją po raz kolejny postawić przed sądem. Bo proces się odbył w tej sprawie i została uniewinniona. Więc myślę, że w tym momencie z tą myślą was zostawię. Choć sprawa pozostaje niewyjaśniona, to dużo pytań do przepracowania sami ze sobą w dalszym ciągu powinniśmy mieć. Jak choćby to, jak sami byśmy się zachowali, ale tak szczerze, tak przed lustrem, tak nie trzeba o tym nikomu mówić. Właśnie w sytuacji niezwykle krytycznej, gdzie nagle dzieje się wydarzenie losowe. Takie jak utonięcie w basenie twojego dziecka. W jaki sposób się zachowasz? Czy będziesz pamiętać o tym, żeby wezwać policję? Czy przypadkiem policja nie znajdzie informacji o tym, że 2 dni temu szukałeś w internecie jakichś, nie wiem, głupot, które akurat w kontekście tego wydarzenia rzucą na ciebie cień? I czy przypadkiem nie natrafisz na śledczych, którzy nie będą w stanie tego dobrze zabezpieczyć?

a życie będzie toczyć się dalej. W telewizji będą się wam przyglądać miliony osób, jak na jakąś grę komputerową, i będą oceniać na podstawie maleńkich strzępów informacji i tego, w jaki sposób informacja została im przekazana. I z tą myślą dzisiaj was zostawiam. Zapraszam pewnie za 2 tygodnie. Z tą myślą, że, co też często powtarzam w swoich audycjach, nie ma nic złego w powiedzeniu nie wiem. Nie ma nic złego w powiedzeniu to tylko spekulacja. Bo oceniać jest łatwo. Stwierdzić, że Casey to wyrodna matka i morderczyni, jest bardzo łatwo. Z drugiej strony, zawsze kiedyś możemy być taką Casey. Kto wie? Kto wie? Wypadki chodzą po ludziach.

0: Cześć, witam. Wieczorową porą. Piątek 13. Rzekomo pechowy dzień, a to dlatego, że tego właśnie dnia, w piątek 13, zginął spalony na stosie przywódca templariuszy. Szef tajemniczego zakonu, co do którego krążą rozmaite historie mroczne. Jedni twierdzą, że to była po prostu zemsta Filipa Pięknego. Znaczy zemsta. Źle to ująłem. Nie zemsta, tylko po prostu chęć pozbycia się kogoś, komu się jest winnym pieniądze. No, z pewnością Filip Piękny, władca, nie był osobą godną zaufania. Właśnie o zaufaniu dzisiaj chciałem trochę pogadać. Takie pytanie, komu ufać? Na ekranie widzicie zdjęcie kotka, takie trochę kiczowate. Może się wydawać, że no co to takie, kotek na rączkach, nie? Ale szukałem jakiegoś foto dobrego, które by się nadawało do zilustrowania tematu. I na stokach, no to same ściśnięte dłonie biznesmenów. Ściskające się dłonie. Shaking hands. Same takie zdjęcia. Czyli co? Zaufanie to dwóch biznesmenów, którzy sobie ściskają... ręce. Mnie tu rozśmieszacie już. Tak, właśnie, czy możemy zaufać Tomkowi od pomidorów? Właśnie to mnie nurtuje teraz to pytanie. Nie widzieliśmy jego pomidorów w sumie. Wielokrotnie były one wspominane na audycjach, Tomkowe pomidory, ale czy możemy im zaufać? Czy to są pomidory godne zaufania? Nie wiemy tego. Ale w sumie, jak się zastanowić, to tak jakoś spontanicznie, od serca, oddolnie gadamy o tych pomidorach. Tomek nam nic za to nie płaci. Może płaci, ale to ja nie wiem. Może donate'a wysłał na przykład. Ale nic tutaj nie ma żadnych interesów w tym. Tomkowe pomidory i sama postać Tomka od pomidorów tajemnicza jest dosyć enigmatyczna, owiana mgłą tajemnicy, ale jakoś tak intuicyjnie ufam, że są to dobre pomidory i dobry Tomek. W serialu było, że szef templariuszy pstryknął żonę Filipa, a Filip był spoko. No, różne są opowieści, na przykład, że templariusze modlili się do gadającej głowy Jana Chrzciciela, trudne słowo. Szczególnie... nieważne. No, ale ci templariusze w końcu się ewakuowali, ci, którzy się ostali na statkach i ponoć nadal są z nami. Nie wysłał, może pomidory wyślę. Ale powiem wam, że taki dobry pomidorek to jest świetna sprawa. Dobry pomidorek soczysty, taki pomidorowy. Ciągle gadamy o tym, że żywność jest byle jaka, że te pomidory, które kupisz w markecie, to nie są żadne pomidory, to jest gówno, to jest pseudopomidor, coś, co udaje pomidora. I komu tu wierzyć? Na pewno nie Jackowskiemu, bo typował, że wygra Trump, że to on zdobędzie prezydenturę podczas wyborów USA, że to on wygra, a jak wiemy, tak się nie stało. No więc talent Jackowskiego zawiódł, chociaż w zasadzie miał do wyboru tylko dwie opcje, więc tutaj łatwo dosyć wygrać, wytypować. Grałem przez wiele lat w gry RPG, gdzie się rzuca kostkami i często musieliśmy zgadywać, czy uda nam się wyrzucić odpowiednią liczbę, czy nie. Na kostce czterościennej, sześciościennej, ośmio, dwunasto, dwudziesto. No i często się udawało, ale panu Jackowskiemu się niestety nie udało wytypować. Mimo, że miał kostkę dwuścienną, która nie istnieje. Lech Wałęsa gra w totka, jest bankrutem. Ciekawy komentarz, Bystre Oko napisał, ale że teraz jest bankrutem? No słyszałem, że Instytut imienia Lecha Wałęsy przeżywa jakieś straszne perypetie, że ma kłopoty finansowe i że jest na skraju bankructwa. Templariusze osiedli w Szwajcarii, pisze KG Bierut, który się interesuje takimi rzeczami, więc możemy mu chyba zaufać. Czy mogę panu zaufać? Uf, uf. Taki głupi kawał był kiedyś. No i wydaje mi się, że to jest dosyć istotne właśnie to zaufanie. Wśród przestępców to w ogóle jest mega istotne, nie? Często właśnie ci bandyci, dla których nic się nie liczy, są beznamiętni, pozbawieni empatii, zupełnie mogą zabić nawet dziecko, ale zaufanie to jest dla nich w ogóle najważniejsze. No, można to zrozumieć łatwo, po prostu trzeba ufać, że ktoś cię nie wsypie, trzeba ufać swojemu koledze po fachu, że się nie rozpruje przed panem władzą, na przykład. Pan władza. No, nasi panowie władze teraz sobie pozwolili strzelać do ludzi podczas manifestacji środowisk narodowych, nie wiem jak to nazwać, nacjonalistycznych, narodowych, konserwatywnych, krótko ostrzyżeni, schludnie, panowie. No, z tej racji dostałem tutaj komentarz, że w dupci byłem i stolczyka widziałem, tak napisał Grzegorz, Skwara zresztą. W pupce krawcze byłeś, stolczyk widziałeś, ale kulturalny człowiek, nie? Więc też mu kulturalnie odpisałem, żeby chapsał pindolka. No, domyślam się, tak zerknąłem na kanał Jegomościa i wydaje mi się, że chyba imć Grzegorz był chyba na tej manifestacji. Być może się identyfikuje z tymi środowiskami agresywnych panów w czarnych kurtkach, w czarnych spodniach i w czarnych podkoszulkach i w czarnych bucikach, którzy lubią demolować miasto, niszczyć różne rzeczy, atakować ludzi na zasadzie, no, przyświeca im takie hasło zajebać odmieńca zawsze. Dlatego trochę się tak, chyba bym nie zaufał do końca tym panom, chociaż miałem styczność i jak zajmowałem się odtwórstwem historycznym, że tak powiem, i chodziłem przebrany za wikinga, to w naszej ekipie też były takie osoby właśnie, które sympatyzowały z jakimiś tam narodowcami, skinami, no. Widać, że klimat wikingów był im jakoś bliski. No może po prostu chcieli nauczyć się, jak walczyć mieczem, żeby potem lepiej operować na przykład maczetką. Nie wiem. Ale Zenon pisze, że coś nie widać mojego komentarzyka. No być może, być może. Tu jeszcze Patryk pisze do dupy. Do dupy, że audycja chyba do dupy. No, przyzwyczaiłem się już do tego, że każdy, kto myśli inaczej, będzie z góry oceniał to, co mówię, że jest do dupy. Liczę na jakieś konkrety zawsze, ale rzadko kiedy się z nimi spotykam. Komentarze zawsze są takie właśnie, że ty kurwa spierdalaj, gówniana audycja, nudne jakieś to, weź, co ty wiesz? No a tak, gdyby tak napisać na przykład, krawiec pierdolisz, gdyż i tu dwukropek i można by jakoś uzasadnić. Więc takie komentarze, gdzie tylko są epitety, to zlewam kompletnie i zwykle, no, staram się już nie wdawać w jakieś wojenki, ale tutaj odpisałem, żeby tam hapsał pindolka, mogłem napisać żuj pindola, tak się mówi czasami, żuj pindola, o. Wszystko fajnie, ale brakuje ci skeczy. To do mnie? Że brakuje mi skeczy? Masz talent stand-upera. Może nie mam ochoty się wygłupiać na przykład dzisiaj, nie? Często się wygłupiam na audycjach, ale nie przychodzę do was jako pajac. Oglądasz streamy Gabriela? To też do mnie? Tak, jeśli to do mnie, to tak, czasami oglądam. Oglądałem sobie dzisiaj też streama pani Yvonne Shamsen. I sam nie wiem, co o tym myśleć. Nie wiem, czy dopada mnie jakiś dysonans poznawczy i dlatego ta pani wydaje mi się zaburzona psychicznie. Już tak chcę ładnie powiedzieć, bo nie czuję jakiejś wrogości czy tam niechęci. No ale ta pani, która często opowiada o porywaniu dzieci, o zboczonych elitach, wydaje mi się jakaś taka troszkę zaburzona, ale może to dlatego... Znaczy, zastanawiam się nad tym, ponieważ często sam dopuszczam do siebie takie teorie, które ta pani głosi. No, wielokrotnie gadaliśmy o mrocznych, satanistycznych, zboczonych elitach tego świata. I w zasadzie ta kobieta o tym mówi. Zastanawialiśmy się też nad tematem właśnie adopcji dzieci przez różnych podejrzanych ludzi w niecnym celu. Handel dziećmi, handel ludźmi na organy. No, bez wątpienia to istnieje, to znaczy jestem w stanie w to jak najbardziej uwierzyć. Człowiek jest zdolny do różnych bestialskich czynów, co udowadnia historia właściwie. Słuchaj, Darko, nie zależy mi zupełnie na subach. Żyjemy w kraju, w którym możesz puszczać muzykę techno i oglądać się powiedzmy kilka tysięcy ludzi, wpłacają ci po trzy koła na jednego streama, a ty ograniczasz się do puszczania jakiejś techniawki. Yeah, bawimy się, kochani, bawimy się, puszczam dla was specjalnie dzisiaj muzyczkę i pozdrowionka dla Siwego, który właśnie napisał na czacie pozdro. Dla ciebie też pozdro, mordo, a my słuchamy sobie dalej muzyczki. No, widać, że Polacy lubią takie rzeczy bardziej. Kononowicza, disco polo. Nie mam już złudzeń. Wiem, że żyję w kraju debili, w świecie debili. Ale Polska to taki... Tutaj się wszystko tak jakby ogniskuje, wydaje mi się. Byłem w paru krajach i jakoś tak ludzie wydawali mi się inteligentniejsi, bardziej na poziomie. Lepiej wychowani, nie tacy hamowaci. Nie tacy egoistyczni. No i dzisiaj sobie możemy pogadać, komu ufać. Powiem wam szczerze, ja już nie ufam nikomu za bardzo. Nie ufam ani szurom, ani tym, którzy starają się mi jakieś naukowe prawdy sprzedawać. Nie ufam kapitalistom, nie ufam komunistom, nie ufam sąsiadowi, rodzinie do końca też bym nie zaufał. A chociaż rodzina jest tu takim może właśnie fajnym przykładem, znaczy jest Może to rodzinie właśnie można najbardziej zaufać. Wiadomo, że z rodziną się często wychodzi najlepiej na zdjęciu. No właśnie, kościołowi, tak, kościołowi to jeszcze w szczególności można zaufać, nie? Czy może mam zaufać jakimś pedziom i lesbijkom? Może im mam zaufać? Też nie bardzo, nie? Słucham sobie dzisiaj Konfederacji, też przestałem im ufać. Ludzie, którzy chwalą tych chuliganów, narodowców, co tam rozpierdalają, widać, że nie ma w nich jakiejś miłości do zwierząt, do demokracji, tego, za czym bym optował raczej z dwojga złego. No, jak to mówią, demokracja nie jest idealna, ale nic lepszego nie wymyśliliśmy na razie. Może premierowi mam ufać, który już zakupił szczepionki od firmy Pfizer. Firma Pfizer to jedna z wielu firm, które już deklarują się, że pracują nad szczepionką. Już, lada moment, będzie już, tuż. No i akcje tej firmy od razu poszły w górę, jak ogłosili, że już prawie mamy, już niedługo będziemy mieli, a potem od razu spadły. Co pokazuje, że oprócz deklaracji, że pracujemy i będziemy mieli, no to tak chyba nie za wiele mają do zaproponowania. No ale to nie przeszkodziło prezesowi tego Pfizera sprzedać od razu 62% swoich udziałów za 5,5 miliona dolarów. No może nie jest to tak dużo, biorąc pod uwagę, ile różne kraje wydadzą na te szczepionki. Niektóre, jak nasz, się zapożyczą, wezmą na kredyt, będą potem spłacać nasze wnuki, prawnuki, odsetki, odsetki od odsetek i tak nam narosną te odsetki, że będą nas mieli na abonament już do usranej śmierci. Jezusowi zaufać. Dlaczego mam ufać wymyślonej jakiejś postaci mitycznej? A Zeusowi, a Herkulesowi mogę zaufać, a myszce Miki? Nie no, raczej nie. Mogę ewentualnie ufać w rzeczy, które rzekomo głosił, w to, co mu się przypisuje, że to jest dobre, nie? W to mogę ufać. W takim sensie mogę ufać, że mogę się identyfikować na przykład z pewnymi prawdami, które głosił mityczny Jezus. No ale wracajmy do Pfizera. I tu pojawia się właśnie nasz premier Morawer. Słuchajcie, żeby nie było, ja uważam, że to jest bardzo dobry Żyd. Naprawdę bardzo dobry Żyd. Posyła swoje dzieci do dobrej żydowskiej szkoły, obchodzi żydowskie święta, z pewnością zadba o interesy Żydów, ale niekoniecznie nasze. I właśnie nie wiem, czy jest dobrym premierem. Żydem na pewno jest dobrym, ale czy jest dobrym premierem? No nie wiem, jak kupuje jakieś jeszcze niezbadane, niezidentyfikowane szczepionki kota w worku, nie wiedząc, ile za to zapłacimy do końca, czy będzie to konkurencyjne w stosunku do innych ofert. No ale już się tam dogadali. Może, nie wiem, może jakiś kuzyn premiera, czy innego posła, czy jakiś krewny królika tam pracuje, może się w nocy spotkali i przybili sobie piątkę. Może służby tu coś działały? Nie wiem, naprawdę. No w każdym razie ta amerykańska firma jest jedną z wielu firm, które coś mają do zaproponowania, ale jak to nasze posły, które wszystko co dotkną, to zamieniają w gówno, no to muszą to spieprzyć i muszą od razu kupić kota w worku, przepłacić. I co ciekawe, wiecie kiedy dostaniemy te szczepionki? No nie wiecie i nikt nie wie. Prezes Pfizera oświadczył, że być może za rok, przy dobrych wiatrach, na jesieni 2021 może się uda przy dobrych wiatrach, więc bądźmy dobrej myśli i módlmy się do Jana Pawła II. I tak się krawiec nie będziesz szczepił. No pewnie nie będę. Ale mnie martwi, bo towary w sklepach podrożeją, bo będzie trzeba dodrukować pieniążków trochę znowu i nas nie będzie stać i wydamy na to miliardy, biliony raczej, biliony. Miliardy to rząd daje, na przykład Szczecin dał jakieś nieruchomości zakonnicom za 2 miliardy teraz. No to łatwo się rozdaje nieswoje, nie? A były już takie przypadki, że zakonnice dostały jakieś budynki, potem ruina stoi sobie i nic tam się nie dzieje, nie? Ale miejmy nadzieję, że tym razem przejmą to pasibrzuchy, męskie pasibrzuchy w sukienkach i zrobią tam jakieś parkingi na przykład. No i tak, ale wracając do Pfizera. Jest to amerykańska firma i za rok, jak być może, no pewnie się skończy tak, że za 2 lata, być może stworzą tą szczepionkę. Ciekawe, czy polski rząd już zapłacił z góry, tak jak za te respiratory, nie? Handlarzowi bronią. No, załóżmy, że za 2 lata stworzą tą szczepionkę, no to pierw chyba będą dbali o to, żeby zaspokoić zapotrzebowanie Amerykanów. Kazik pisze, że amerykańsko-niemiecka. No to pierw dostaną Amerykanie, potem Niemcy, a jak coś zostanie, to Polakom też się coś da, tylko jeszcze z 5 lat będą musieli sobie poczekać, nie? Aż wszyscy Amerykanie dostaną, wszyscy Niemcy, no to a potem psolacy dostaną, jak będą grzeczni. Bo może wyniknie jakaś afera, firma się zamknie na przykład potem. No, samo to, że prezes po tym, jak skoczyła cena tych akcji, po ogłoszeniu, że będziemy mieli już niedługo, za rok, być może, to sprzedał większość swoich udziałów, a potem spadło. Ale to pokazuje, jak duże ma zaufanie do swojej firmy i jak duże ma zaufanie w swój produkt. Pewnie przewidział, że spadną, że spadnie cena akcji. No, to tak może a propos zaufania, nie? Więc chyba raczej nie ufamy premierowi, Morawerowi i niekoniecznie ufamy korporacjom. A nie wiem, skąd takie zawsze zaufanie u kapitalistów, u wolnorynkowców w to, że pieniądz i niewidzialna ręka rynku wszystko tak pięknie zrobią i to jest, tak ufają w to. A z pieniądzem jest też tak, z biznesem jest tak, że to nie jest takie bardzo godne zaufania, ten kapitalizm, biznes, tak mi się wydaje, bo dla pieniędzy człowiek zrobi wszystko, nie? Skurwi się, sprzeda swoje dziecko pedofilowi, albo zabije kogoś dla pieniędzy, albo... No popatrzcie, dlaczego mamy tak ufać kapitalistom, skoro każdego dnia okłamują nas w reklamach na przykład i pokazują nam gówno zawinięte w sreberko i piękny głos opłacony czyta z kartki: tylko teraz kupisz jedno główienko, a dostaniesz 2. I pokazują dziecko, które się cieszy. Hurra! Mamo, tato, kupcie mi to główienko! Ja chcę! Nie kupisz swojemu dziecku główienka? No, także okłamują nas każdego dnia, sprzedają nam buble, sprzedają nam gównianą żywność, kłamią nas w reklamach, ale mamy im ufać, mimo że wiemy, że wystarczy komuś zapłacić trochę więcej, a nam wciśnie ściemę, bo dostał premię. Cześć, Furiat.
1: Cześć. Witam. No, szkoda, że i znowu tak powiem, że dzwonię, bo, ponieważ nie wiem, jaki jest temat, no i znowu ten tego. Ale nie, powiedz mi, miły Krawcze, gdzie jest tematycznie? Jakiś tam jest coś?
0: A słuchasz od początku audycję? Bo przedstawiałem temat i jest on w sumie opisany też w tytule
1: dobre
0: audycji.
1: Wyobraź sobie, że naprawdę ja jestem na tym, na dworze, chodzę sobie gdzieś tam i miałem w telefonie jakąś informację i to jest bardzo ciekawe, że akurat sobie mogę tak akurat nie, wziąć i posłuchać tego wszystkiego. Dobra, nie, kurczę, blade, nie wiem, co powiedzieć.
0: No dobra, to ci podpowiem, przypomnę, jaki jest temat. Zastanawiam się dzisiaj, komu można zaufać w dzisiejszych czasach i czy aby nie jest tak, że nikomu nie można za bardzo zaufać, no bo jak tak się przyglądniemy dookoła, rozglądniemy dookoła, no to komu tu zaufać? Lekarzowi, no tyle jest błędów lekarskich, tak... Tak często lekarze nie odpowiadają za swoje błędy, pozostają bezkarni w ramach źle rozumianej solidarności zawodowej. Czy ufać mediom? No jak mamy mediom ufać? Jedne media nie powiedzą ci prawdy o kimś, bo ten ktoś wykupił reklamę, inne media są na smyczy partii rządzącej. I też media nie lubią poruszać niewygodnych tematów, takich, które im odejmą, które, wiesz, no, specjaliści od mediów wiedzą, że ludzie automatycznie odwracają głowę, jak są jakieś drastyczne tematy.
1: To prawda.
0: I tak dalej, i tak dalej. Komu zaufać? Nie wiem, księżom, tyle afer i Kościół tak zdeprawowany.
1: Kurczę blade, no, wiesz, ja się będę powtarzał w tym, co mówią ludzie i co ty mówisz i wszyscy, nie wiem, czy albo wybitni, albo mniej wybitni ludzie, albo na górnej półce, że no, że po prostu jesteśmy bombardowani informacjami, no. No i to wszystko, no, że nic nie wiemy, nic nie wiemy, jaka jest prawda, bo prawdy szukamy, no, wracamy oczywiście do byłej audycji, która była o tej prawdzie, no, a też była ciekawa, chociaż to śmiechu warte z papieża, no, nie wiem, czy warto tak śmiać z takiego człowieka. No wyobraź sobie, jakbyś ty sobie krawcze sobie zmarł i z ciebie by tak, kurwa, drwili, kurwa, szydzili. Przecież naprawdę ten człowiek miał, wiesz, w swoich rękach wiele rzeczy i wyobraź sobie, że
0: kurwa. Miał w swoich rękach wiele rzeczy, ale, to tak dwuznacznie.
1: Ale nie może tak wszystko objąć, tak, wiesz, żeby, bo wszystko, to nie jest, kurwa, Bóg, no.
0: Czyli miał w swoich rękach, miał w swoich rękach takie rzeczy, które ciężko objąć nawet. To co to był, kto to był? To jakiś murzyn chyba tam do niego przyszedł. Ja miał takie rzeczy w rękach.
1: Nie, no ja to lubię. Lubię się śmiać, bo mam dystans i to jest ok. Jest ale skra. Ale to spoko, no dobrze. Ale pytanie dzisiejsze, komu ufać? Ja ci powiem tak, że poprzez swoje doświadczenia i swoje życie naprawdę ufam komu? Mamie, ufam ojcu, ufam dziadkowi i ufam mojej byłej. No już teraz nie, już teraz jej nie ufam.
0: No, ale to właśnie.
1: Kiedyś jej ufałem.
0: Ale to, czyli co, dochodzimy do tego, że faktycznie tak jest, że matce najczęściej można zaufać. Ojcu też, ale już często troszkę mniej jakby, bo matka ma jakąś taką dziwną więź, nie? Że nawet będzie dziecko usprawiedliwiała, jak ono coś złego zrobi, jak ono jest, bandytą.
1: Ale to właśnie jest zależne, jaką masz więź, czy większą z matką, czy z ojcem, bo wyobraź sobie, że na przykład ja, no to jest taka prywata, że jeśli chodzi o więź, pewną więź, mogę mówić o więzi, ale jeśli chodzi o załóżmy takie rzeczy jak genetyka, no to jednak jestem bardziej zrobiony z ojcem niż z matką, a załóżmy mój brat Gabriel, który jest bardziej taki, wiesz, rzutki, obrotny w tym życiu, który napisał książkę, jest w stylu matki, rozumiesz? No,
0: no dobra, zmierzam po prostu do tego, że matki są często bardzo solidarne z dzieckiem, jest jakaś taka biologiczno-psychiczna więź i wręcz taka bezkrytyczność, bezkrytycyzm w stosunku do dziecka.
1: To nieodniesione i to prawdziwe jest bezczeszne, no.
0: No dobra, czyli ufamy najbliższej rodzinie. No to fakt. Tak najczęściej jest, że tej najbliższej rodzinie można bardzo zaufać. Oni pójdą za tobą w ogień, pomogą, ochronią i tak dalej. A ta dalsza rodzina, no to już różnie bywa, ale też często jest dobrze z tym zaufaniem.
1: No dobra.
0: I teraz
1: chodzi numer ze sprawą, chodzi o zawierzenie, rozumiesz? Poznajesz pewnych ludzi i zawierzasz im w pewny sposób. Oczywiście nie ufasz. Nie można ufać każdemu. Ufasz danym ludziom, a pewnym ludziom zawierzasz na większy motyw albo na mniejszy. I tak to bywa. Jedni cię przekręcają, drudzy są z tobą, wiesz, trzymają sztamę na ulicy, jak to bywa. A przepraszam, właśnie wszedłem w taksówkę. Jadę do domu.
0: No, z pewnością wśród słuchaczy, słuchaczek jest wiele takich osób, które się przejechały na rodzinie, bo to jest normalne, no zdarza się. Nie ma jakiejś tam więzi, zawiedliśmy się i tak dalej, ale no, jakbyśmy zrobili taki ranking ogólny zaufania, no to ta rodzina na pewno byłaby gdzieś tam na szczycie, nie, tego rankingu. Komu jeszcze można zaufać? Na pewno bym nie ufał szurom. To, co mówiłem, no przekonuję się o tym cały czas przez lata, że dla szura prawda jest mało ważna. I szur,
1: no wiesz, krawce,
0: szur cię skreśli.
1: Jeśli chodzi o zaufanie, może ci przerwać, bo jeśli chodzi o zaufanie...
0: Za dużo przerywasz trochę, ale dobra.
1: Sprawa priorytetowa, no to chodzi o zaufanie... Komu ufam? Bogu ufam. Bogu, jedynemu Chrystusowi ufam. I to wszystko, no, widzisz. I to wszystko się rozbija o wiarę. I możemy znowu w ten sposób całą genezę zaufania podrobić pod wiarę, no.
0: No jak możesz ufać komuś, kogo nigdy nie spotkałeś, co do kogo nie wiesz w ogóle, czy istnieje? Ktoś, kto z tobą nie gada, ktoś, kogo nie widziałeś.
1: Ale sam byłeś chrześcijaninem, sam wierzyłeś, sam wiedziałeś, o co chodzi i ty teraz myślisz, że po jakimś czasie, naprawdę po głupim czasie, paru głupich lat, się tak doświadczyłeś tego życia, że nagle nie wiesz, o co chodzi i zarazem wiesz, o co chodzi i mówisz mi, Bóg nie istnieje. Nie, nie ma sensu. Nie ma sensu. Ja będę sobie... Ej, wiesz co? Za dużo chyba się naglądałeś tych strasznych rzeczy. Pardon, wybacz, Krawcze, też tak mówię. Ale naprawdę, być może one cię przekręciły.
0: Być może, lewo, ale te straszne rzeczy istnieją różne i to, że na przykład ktoś inny sobie nie zdaje sprawy z ich istnienia, nie oznacza, że one nie istnieją, wiesz. Wygodnie jest i miło jest nie wiedzieć, że na świecie się dzieją straszne rzeczy. No nie wiem, nie ufam Bogu, chociażby dlatego, że podczas II wojny światowej takie straszne się rzeczy działy i gdzie on był? Dlaczego nie zszedł? Dlaczego nie pomógł?
1: I to miliony umierały. Nowa kwestia wolnej woli wynika, wiesz?
0: Ja w takie rzeczy nie wierzę za bardzo.
1: Dobra, ja może zapłacić za stresówkę, może kiedyś zadzwonię, może nie, bądź zdrowy, pozdrowiam radio, z Bogiem, hej, cześć.
0: Hej, trzymaj się, dzięki za telefon, hej.

media, czyli propaganda w dużej mierze, lżejsza, cięższa, bo propaganda, to też można to stopniować, nie? Mamy całą gradację, od jakiejś takiej chamskiej propagandy, jaką zaserwują nam komuniści, czy naziści, czy inni faszyści, w której to propagandzie będzie oczywista ściema, koloryzowanie, podawanie fałszywych danych i tak dalej, i wpływanie na nasze głowy, żeby nas przekabacić. Nauka. No to wiadomo, często pieniądz będzie ważniejszy i zarobek od dobra drugiego człowieka. Można się tu spierać, że a jak oni wypuszczą bubla, to rynek ich zweryfikuje. No tak, a zanim ich zweryfikuje rynek i klienci, to sobie już zarobią biliony, sprzedadzą akcje, wypierdolą gdzieś w kosmos i rynek zweryfikuje tak pięknie, nie? Kościół. No w zasadzie to chyba najmniej godna zaufania instytucja. Mamią nas przez wieki czymś, czego nigdy nie potrafią udowodnić, co nie ma żadnego, absolutnie żadnego potwierdzenia w niczym. Bardziej to polega na robieniu wody z mózgu i opowiadaniu strasznych historyjek, żebyśmy się bali, żebyśmy na wszelki wypadek oddali swoje pieniądze. Najczęściej. Do tego się to sprowadza też, do pieniędzy. Może pieniądzowi można zaufać. Mamie możesz zaufać. No to tu spóźnialscy, już mówiliśmy o tym, nie? Właśnie o rodzinie. Że rodzina jest jednak tą instytucją, której można w pierwszej kolejności zaufać. Najczęściej. Nie zawsze, ale no... Mamie możesz zaufać. Córka mamy Madzi. No mówię, no nie zawsze, ale kogo macie lepszego od rodziny? Bo zawsze dobrze podać jakiś kontrprzykład, nie? No to kto jest bardziej godny zaufania od matki, ojca? Może panu policjantowi, panu władzy może zaufacie na przykład, który wykonuje zawsze zadania odgórne i złapie was za jakąś pierdołę, nie wiem, za posiadanie trawki, przysporzy wam kłopotów, skażą was potem na więzienie, na kary, na grzywny, nie znajdziecie pracy, bo jesteście karani i tak dalej, bo mieliście przy sobie na przykład trochę ziółka i pan policjant z chęcią was weźmie, aresztuje, bo tak mu kazali, on jest jak pies, wy uczyli go pewnych zachowań. On się na to godzi, lubi tą swoją rolę psa tropiącego, wącha, obwąchuje was. O, a co my tu mamy? No, gagatku, nie wywiniesz się teraz. No to może panu policjantowi zaufamy, nie? Komu jeszcze moglibyśmy zaufać? Sobie. A sobie ufasz, Krawcu? Pyta Darko. No właśnie, to miał być trochę taki morał może tej audycji. To przyspieszymy. Taki morał, że może samemu sobie najlepiej ufać. Chociaż człowiek też się sam lubi oszukiwać. Jak wiemy. Okłamujemy sami siebie, kiedy jest nam to na rękę. Kiedy jest to wygodne. Kiedy się lepiej czujemy po prostu, nie? To okłamujemy sami siebie. Jakiś przykład. Na przykład mi picie nie szkodzi. Ja piję sporadycznie, dlatego żeby była weselsza audycja trochę. To robię to tak bardziej dla ludzi, żeby była lepsza audycja, żeby się bawili. To sobie tam jednego kielonka czy dwa wychylę, nie więcej. Co, ja więcej wypiłem? Nie, chyba nie. No. Tak mogę się oszukiwać sam, nie? Na przykład. Albo to mi dobrze robi na zdrówko. O. Ze służb mundurowych to strażakom można zaufać. Tak, też tak sądzę, że strażacy to jest akurat taka fajna służba mundurowa. Oni wykonują bardzo naprawdę niebezpieczną pracę. Pewnie niebezpieczniejszą często niż praca policjanta, bo
Policjant, no to co? No to taki, co pracuje w jakimś wydziale zabójstw, no to on faktycznie tam się strzela, jest narażony, może zginąć. Ale większość policjantów to takie krawężniki, nie? Tu dadzą mandat, tutaj kogoś złapią, bo bez maseczki. No to są tacy, nie? Albo gdzieś tam pojadą, bo ktoś, jakiś żul się zesrał i oddał mocz i kał w miejscu publicznym i mu dadzą mandat. No to tacy policjanci. A strażak, no to częściej wykonuje niebezpieczną pracę, walczy z żywiołem, nie? I oni są tacy jacyś nieszkodliwi, oni nam nie szkodzą, wręcz przeciwnie, robią dobrą robotę. Zenon oczywiście musi tutaj się ze mną nie zgodzić. Strażacy przez większość czasu nic nie robią. To jedź sobie do wypadku i oglądaj rozwalone flaki. No to oni są przyzwyczajeni już do flaków, myślę. No poza tym, no właśnie, czy oglądanie flaków jest ryzykowne, takie bardzo i niebezpieczne? Co najwyżej potem śmierdzisz zwłokami, o czym opowiadał Sławek Opala, na przykład świętej pamięci, który też musiał zginąć oczywiście, bo się urodził w Polsce, no, i nadepnął na odcisk nie tym, co trzeba. I go skruszony gangster wsypał, Broda. Ten Broda to jest w ogóle taki skruszony gangster, który wsypuje wszystkich tych, co trzeba, to wsypuje. Kogo mu tam pokażą palcem, to on zaczyna opowiadać jakieś legendy niesamowite. No i wsypał też

jakiemuś tam tygrysowi w Afryce, czy słoniowi, to tak średnio możecie zaufać. Albo misiowi, nie? To raczej was zaatakuje, jak się poczuje zagrożony po prostu. Pająki nie są godne zaufania, pisze WB. Pająki. Nie wiem, komu tu ufać, naprawdę. Nikomu nie można ufać. Trust no one. Jak mawiali, chyba Fox Mulder tak mawiał w Archiwum X. Naszemu rządowi to na pewno nie ma co ufać. Właściwie to jest chyba najmniej godna zaufania grupa zawodowa. Poseł. A szury. No, szuria to w ogóle to zero zaufania mam do szurów. Traktuję raczej ich opowieści jako coś takiego zabawnego. Ktoś zadzwoni, coś powie. No takie, coś szumi w uszach, nie? Można sobie posłuchać do snu. Szura, jak sobie szura. No takie szuranie. Bo czemu miałbym ufać komuś, kto nie weryfikuje żadnych informacji? Bierze wszystko, co mu pasuje, co mu odpowiada za dobrą monetę. Człowiekowi, który sam nie ufa nikomu oprócz innych szurów. Wszystko jest dla niego podejrzane, ale nie dlatego, że ma jakieś powody do tego, tylko po prostu taki ma styl bycia bardziej, że czuje się dobrze, jak nikomu nie ufa. Ja ufam panu Sasinu, pisze Grzesiek. No. Tak naprawdę powinniśmy zaufać sobie. I może faktycznie ten świat się kończy i czekają nas ciężkie czasy. No i zaufać sobie, jak ktoś ma środki, to zainwestować w jakiś domek, agregaty prądotwórcze, spiżarnię sobie zapełnić suchym prowiantem, porobić jakieś przetwory, zapasy sobie, z drutu kolczastego zrobić zasieki, zamontować działko, wulkan. Jakiś nowy model minigana widziałem. Nowy minigun. Dużo lepszy. Wystrzeliwuje 1 000 000 pocisków na sekundę i w ogóle, no, to taki sobie zamontujcie. I jak przyjdzie jakiś potem pod wasz dom biedak i powie: panie, ratuj, nie wiemy, gdzie pójść, to nie ufać. Bo może być tak, że potem wyciągnie siekierę i was w łeb. Adzia! Nie wiem, czy się przejechaliście na różnych oszustach na przykład w swoim życiu. Ja kilkakrotnie i też taki byłem ufny. Jak się człowiek też zjara, to jest taki ufny. Wydaje mu się, że świat jest super. Ludzie nie są źli. Tylko trzeba się uśmiechać dużo do ludzi i trzeba zaufać. Wiesz, jak ufasz drugiemu człowiekowi, to przyciągasz dobrą energię i ta dobra energia promieniuje i... Naprawdę, trochę zaufania. Tak naprawdę świat jest pełen ludzi, którzy mają cię w dupie, to raz. Po drugie, jest pełen ludzi, którzy oszukają cię przy pierwszej, lepszej okazji, jeśli to im będzie na rękę. Co jeszcze? No tak naprawdę jesteśmy obcy dla siebie w większości. Dookoła obcy ludzie. I ci obcy ludzie udają, tak, uśmiechają się, no bo tego wymaga dobre wychowanie, żeby się dobrze zachowywać, żeby być uprzejmym dla drugiej osoby, ale tak naprawdę można to łatwo zweryfikować. Spróbujcie kiedyś poprosić kogoś, nie wiem, przypominam sobie, kiedyś mi się zamek zepsuł, znaczy nie, to tam klucza nie miałem do zamka. Akurat moja mama przyjechała, gdzieś tam poszła, zabrała klucz. Okazało się, że mój klucz nie pasuje. Poszedłem do sąsiada, poprosiłem go, powiedziałem, że jestem sąsiadem z dołu, że chciałbym zadzwonić. To nie. Nie. No bał się wpuścić w ogóle. Dziecko śpi, do widzenia. Tacy są ludzie, no. Chodzi mi o to, że to, czy możemy komuś ufać,

0: jest weryfikowane przy pierwszej sytuacji takiej, gdzie kogoś o coś poprosimy. To strasznie weryfikuje, bo łatwo jest być miłym dla kogoś, sympatycznym, deklarować się, że tu jak to my kogoś nie lubimy. Strasznie, no w ogóle ja cię szanuję, ja cię kocham, ale przy pierwszej sytuacji, kiedy coś, o coś poprosimy, o coś, co kosztuje drugą osobę, to się wtedy dopiero możemy przekonać, czy to jest osoba godna zaufania, czy ona nam jakoś pomoże, nie? Krawiec, mam ciężką sytuację finansową, pomożesz mi? Nie wiem, wiesz, tak ciężko mi powiedzieć, bo myślę, że tutaj tak żartujesz trochę sobie. Mógłbym pomóc. Czasami staram się pomagać innym osobom. Ale też tak głupio jest pomagać, na przykład jak ktoś tak po prostu powie, nie mam pieniędzy, dasz mi? Potrzebuję lokum. No cóż, no sam nie wiem, jak teraz zareagować. To taka prośba dosyć dużo wymagająca ode mnie, że mam kogoś przyjąć teraz tutaj do siebie, nowego lokatora, jakąś osobę, którą znam tylko tutaj z nika, którego nawet nie potrafię odczytać. No, sam nie wiem. No, jakbyś coś napisał więcej nam tutaj o sobie, to może zrobimy jakąś akcję i może się znajdzie ktoś, kto by na przykład cię przygarnął. Cześć. Cześć, potrzeba.
1: No, halo, halo.
0: Halo, halo.
1: A jeżeli ja bym ci powiedział, że mam ciężką sytuację mieszkaniową?
0: No to prędzej, wiadomo. Bo cię znam już, nie?
1: No. I to jest ten problem, tak? Bo... chociaż nie wiem, czy ja bym ciebie przyjął, wiesz? Nie, dlatego, że tak trochę za bardzo nie mam miejsca, no mam te swoje 28 metrów, no i tak za bardzo nie ma czym szaleć.
0: No ty masz takie malutkie mieszkanko, nie?
1: No, tak wiesz, tak minimalistycznie.
0: Ale co, nie chciałbyś tak się obudzić, tak cię szturcha ktoś z rana? Nie, potrzeba kopsni jakieś śniadanko i tak się drapie ten gdzieś tam pod pachą. Kurwa, co my tu mamy? I lodóweczkę otwiera. Kurwa, potrzeba, byś coś kupił, kurwa, nic tu nie ma w tej lodówce, co ja mam jeść, kurwa. Fajnie by było.
1: Wiesz co, jeżeli się śpi u mnie, to jest taki bardzo poważny pierwszy problem, ponieważ ja dość często wstaję w nocy za potrzebą, tak z 19 razy na noc, no i bardzo, bardzo łatwo mi się potknąć o kogoś, kto tutaj leży obok. Więc naprawdę nie polecam i nie wiem, czy byś chciał.
0: Miałem kiedyś takiego kolegę, dobrego ziomka z takiej mojej starej paczki, który przyjeżdżał do nas do Wrocławia, bo graliśmy cały czas, graliśmy tam na komputerach, w RPG, takie zwykłe, tradycyjne, i się spotykaliśmy. Ja wtedy ostro wagerowałem i kumpel przyjeżdżał praktycznie co drugi dzień. A to się przespał u tego, a to u tamtego, i to był właśnie taki kolega, który tak strasznie lekko podchodził do tego, że u kogoś mieszka, wiesz, tam się rozebrał, w majtach se chodził, kopsnij krawiec, jakieś śniadanko, coś by się zjadło, kurwa, gdzieś tam się walnął, spał, to u tego, to u tamtego. Fajnie, tak chciałbym być takim luzakiem, tak się nie przejmować, bo my to pewnie bylibyśmy troszkę zakłopotani, tak jak nas znam.
1: Czy ja wiem, jeżeli byś przyjechał z pół kilograma trawy, no to myślę, że moglibyśmy się trochę dogadać co do tego czynszu. No. Zresztą mam jednego darmozjada wąsatego, futrzastego, tak? To nie jest to dla mnie żadna nowość, tak? A jakby tutaj, wiesz, z takimi darami bożymi, wiesz, bo mamy taką zasadę niepisaną w naszej ekipie RPG, że dla mistrza gry przynosisz dary, tak? W postaci piwa, w postaci chipsów, w postaci jakiegoś tam sałatki, jedzonka, czegokolwiek innego, nie? I tutaj, wiesz, i tutaj tak przychodzisz do niego, wiesz, tak przychodzisz z szacunkiem do swojego ojca dyrektora, tak? Myślę, że tak. Myślę, że pod tym względem moglibyśmy się jakoś na krótką metę dogadać.
0: No to też ciekawy temat. To jest taka fajna cecha u ludzi, którzy potrafią takie sprawy załatwiać tak elegancko, nie? Że właśnie przyniosą jakiś prezencik, nie będą twojej gościnności nadużywać. Wiesz, o co mi chodzi? A są tacy, którzy w drugą stronę niczym się nie przejmują, tak korzystają po prostu, aż ich nie wypierdolisz w końcu, nie? Jeszcze ci awanturę zrobią, żeby tam masła nie ma w lodówce. Tacy, takie dwie różne osobowości zupełnie. Ty raczej ty, którą jesteś osobowością?
1: Znaczy, wiesz co, bardziej lubię czystą sytuację, tak? Bo raczej nie sądzę, żebym przyjął jakiegoś żula tutaj pod swój ciepły dach, tylko i wyłącznie dlatego, że mnie o to poprosił, tak? Wolę, żeby to była czysta sytuacja, ale wiesz co, to wynika z mojego podejścia do autostopu. I nie wiem, no jeżeli ci się dołącza taki autostopowicz, tak? No to fajnie, żeby, nie wiem, coś opowiedział, podzielił się swoją historią i to, kurde, za dawnych lat jeszcze, bo bardzo dużo, za młodu, jak tam miałem 15-17 lat, zajebiście dużo jeździłem autostopem. Ten dług spłaciłem, ale myślę, że jeżeli, no teraz już drogi na to za bardzo nie pozwalają, żeby łatwo można było łapać tego autostopa, ale żeby się podzielić tą całą, tą, nie wiem, wrzucić jakiś taki dodatkowy story, tak, jakąś swoją własną historię, no to, kurde, wówczas jestem jak najbardziej za. Już nawet, wiesz, do paliwa się nie musisz dorzucać, nie, bo ja i tak jadę w tym kierunku, a ty mi co najwyżej tam 100 ml paliwa więcej spalisz, a tak, wiesz, pogadać z drugim człowiekiem. Bo tego we współczesnych czasach, tak względem tych 10 lat dawniej, kiedy bardziej byłem klientem autostopu niż prowajderem, to tego trochę brakuje. I myślę, że to jest właśnie ta, nie wiem, psychologia potrzeby porozmawiania z drugim takim, wiesz, kompletnie obcym człowiekiem. A pamiętam, raz mi się zdarzył taki, z naprawdę różnymi ludźmi mi się zdarzyło jeździć, ale był raz jakiś taki typ, który sejczęto mnie właśnie wziął. Jakiś zajarany w ogóle Indianinami. Miał w ogóle pióra, jakieś tam pióropusze powtykane, gdzieś tam wyloty powietrza z tego Cinquecento i on opowiadał mi jakąś tam historię Cheyenne'ów i tak dalej.
0: O, kurde, złym winku.
1: Ja nie wiem, czy to była prawda, czy nie, ale on opowiadał to dosłownie tak, wiesz, tak w stylu Muppeta, nie? I kiedy miałem 15 lat, strasznie mnie to zajarało. I to było, wiesz, to... Kurde, muszę sobie, nie te słuchawki dodzwonię do radia, muszę się nauczyć. I to było coś fajnego, tak? Jakaś taka dyskusja, jakieś takie coś w zamian.
0: No właśnie, można dać komuś dobre samopoczucie czasami w zamian. Niekoniecznie przyjść z ciastem, nie? Czy tam z ziołem, czy z wódą. No. Ale można po prostu być okej bardzo i sprawiać, że ktoś się będzie dobrze czuł, a można w drugą stronę, można przynieść fajne ciasto, ale być taką toksyczną osobą, z którą ktoś się będzie źle czuł, bo ty dasz do zrozumienia, że to ciasto to ja się bardzo dużo namęczyłem, ale już przyniosłem, bo nie jestem taki, żeby tak z niczym przyjść. Jedz sobie, masz tu ode mnie to ciasto, żeby nie było, że krawiec tak bez niczego przychodzi, tak? No, jeszcze i przyniesiesz to ciasto i obierz tego gospodarza tak, że go to będzie kosztowało dużo więcej niż to ciasto. Jeszcze tak się będzie chujowo czuł, jak pójdziesz sobie to tak i tak siądzie na fotelu, o Jezus. Nigdy więcej nie zapraszam tego krawca, po prostu, ale ze mnie wyssał energię, kurwa, pierdol się z tym ciastem do śmietnika i wyrzuci.
1: No, ale nie czujesz, nie masz takiego wrażenia, bo tutaj, nie wiem, chyba na Discordzie opowiadam, albo w poprzedniej audycji już, nie, to komuś innemu opowiadałem na privie. Taka sytuacja, kiedy podczas nocnego Marka, tam ze 2-3 miesiące temu podczas nocnego Marka musiałem na chwilkę się wyciszyć, ponieważ moją sąsiadkę zalało. Zalało, bo mieliśmy remont kanalizacji w naszym bloku, no i się okazało, że jej się woda zaczęła lać do łazienki. No i w poniedziałek o godzinie 21:37 ktoś mi puka do drzwi. I jeżeli to coś takiego się zdarza, to ja już się boję, już się czuję nieswojo, bo tutaj naprawdę, kurde, no nie wiem, jakieś ABW, jakieś CBA, jakieś, nie wiem, naprawdę, no, źle mi z tym, nie? Otwieram, no, czy mógłby mi pan tutaj pomóc? No chwileczkę, może trochę jakieś, nie wiem, buty chociaż ubiorę albo coś. Podniosłem tę pralkę, bo tam miała taką, wiesz, taką gumową wykładzinę. Zdjęła tę wykładzinę, kiedy tę pralkę podnosiłem, tam wyczyściła i tak dalej, wszystko ładnie, pięknie. No i już myślę, spokój, już wracam do tego swojego potrzebowego spokoju. Następnego dnia, godzina 18, słyszę pukanie do drzwi. Oż ty kurwa, to znowu ktoś mnie tutaj, nie wiem. I znowu ta sąsiadka, nie? I stoi przed moimi drzwiami z jakimś, nie wiem, z jakąś taką, nie wiem, z jakąś szarlotką gdzieś tam kupioną, gdzieś tam widać, że to jest kupiona, no ale się musiało odwdzięczyć, ale znowu naruszyła ten mój mir domowy i kurde, no po co ci to, cholera, jak mi to było? Naprawdę pożałowałem, tak? Następnym razem, jeżeli zrobię przysługę sąsiadowi, to ja mu powiem, ej, ale słuchaj, stary, jeżeli chciałbyś zrobić mi przysługę potem, to ty mi więcej nie przeszkadzaj.
0: Przypomina mi się inny mój przyjaciel, jeszcze z dziecięcych lat zupełnie, jeszcze na osiedlu się wychowywałem. Ciekawe było, jak poznałem tego kolegę, którego już wiele lat nie widziałem, strasznie się znajomości rozchodzą. Poznałem go tak, że byłem jeszcze takim berbeciem, co się w piaskownicy bawił z samochodzikiem i zepsuł mi się ten samochodzik, jakiś piasek się tam dostał w tryby czy coś. I to był taki starszy kolega, nawet o kilka lat. I on się zapytał, co tam się stało, bo ja taki zmartwiony byłem i naprawił mi ten samochodzik, tak jak w filmie trochę, nie? Taka przyjaźń. No ale tak wiele lat później, już dorosły facet, wiesz, znowu się tam gdzieś spiknęliśmy, bo zamieszkał blisko mnie i poprosił pewnego dnia, żeby mu pomóc jakieś meble pownosić, czy tam powynosić do piwnicy z mieszkania, bo sobie kupił nowe. I się okazało, że ten kolega zwołał różnych swoich ziomów i tak wszyscy mu wnosili te meble, z pół dnia to zajęło. Ja tak się zastanawiam, nie wiem, ja bym po prostu tragarzy jakiś tam wynajął i zapłacił, nie wiem, 100 zł góra, bo oni dużo nie...
1: Ty naprawdę nie wiesz, ile kosztują tragarze.
0: To stary, jak się przeprowadzałem, a już parę razy się przeprowadzałem, to ostatnio zapłaciłem, nie wiem, tam 75 zł czy coś takiego, aż nawet zdziwiony byłem i dałem więcej.
1: No dobra, ale ty miałeś co, dwie walizki?
0: Nie, no trochę było gratów, nie? No jak to zwykle bywa. Tu jakieś sprzęty, tu jakiś stolik, tu kurwa 10 jakichś kartonów, no trochę było do dźwigania, nie? No i przewóz tego, i paliwo, i wszystko. No a tutaj tak mnie trochę wtedy to zaskoczyło, że zamiast po prostu wziąć tragarzy za parę złotych, to zwołuje wszystkich kumpli i mu tam noszą, nie? I na końcu jakoś tam pizzę wszystkim dał z piekarnika. Ja już taki zmęczony byłem, że nie miałem siły jeść.
1: A może właśnie z drugiej strony, może chciał trochę, wiesz, tak trochę widział, że te jego znajomości się rozluźniają i chciał je odrobinkę zacieśnić. Bo takie rzeczy jednak zacieśniają pewne więzi, które są między nami.
0: Może, faktycznie. Widzisz, ja mam taką przypadłość, nie wiem, czy to wynika z tego Aspergera, czy coś, że takich rzeczy zupełnie nie kumam. nie potrafię odczytywać takich rzeczy, zupełnie właśnie, tego typu. To są te problemy z komunikacją, problemy z rozumieniem pewnych sygnałów, które ci daje druga osoba, nie? Mhm. Ale też współpracowałem z takim kiedyś z informatykiem, który był w ogóle jakiś autystyczny i on w ogóle jeszcze bardziej nie rozumiał. On do wszystkiego tak podchodził jak komputer, wiesz? Tak jakbyś wklepał dane do komputera i komputer ci przeanalizował, wiesz? I wypluł ci jakieś tam wyniki. To taki był kolega.
1: No dobra, ale nie rozmawiajmy już o mnie.
0: Nie, ty taki nie jesteś w sumie.
1: Nie, ja się trochę staram uczyć. Jestem bardzo pod wieloma względami spierdolony, ale staram się. Przynajmniej staram się symulować te emocje i całkiem nieźle to wypada. Wiesz co, ja
0: od ciebie nigdy czegoś takiego nie odczułem, że ty taki jesteś komputerek. Ty chyba chciałbyś taki być, może bardziej, nie? A nie jest.
1: Wiesz co, może po prostu za późno się poznaliśmy. Ze względu na to, że też pewne rzeczy mam już ogarnięte, pewne rzeczy mam już poukładane w pewnych szufladkach, pewne rzeczy jestem w stanie w pewien sposób właśnie zasymulować. Z drugiej strony też te swoje emocje potrafię pokazać tak wiesz, tak od podszewki, tak zwyczajnie uczciwie, bo się czuję zwyczajnie przy tobie bezpiecznie. No sorry bardzo, ale tak jest. Więc być może to już nie ten czas, tak, bo nie wiem, ile tam lat miałeś, ile miał ten typ lat, kiedy przenosiłeś te meble, ale to też wynika trochę, mi się wydaje, mimo wszystko z wieku. Nie chcę robić za starego dziada, ale do tego trzeba, kurwa, dorosnąć.
0: Fajnie by było żyć i się niczym nie przejmować. Wśród nas jest chyba dużo takich ludzi, którzy się po prostu przejmują wieloma rzeczami, bo dużo myślą, są, nie wiem, wrażliwi, dużo ich obchodzi, co się dzieje dookoła, analizują dużo rzeczy, a są tacy, którzy po prostu sobie tym nie zaprzątają głowy. Żyją z dnia na dzień, cieszą się wszystkim, dobrze jest jak jest, wiesz, tak, po prostu takie proste życie, nie? Taki prosty Rick. Zjadłbym sobie takiego batona, prosty Rick, pamiętasz? W Ricku i Mortim?
1: No tak, tylko wiesz, tylko ten prosty Rick nie był w stanie nawiązać jakiejś głębszej, nie wiem, głębszego porozumienia z drugą osobą, nie był w stanie zbudować tej więzi. On był zadowolony, nie wiem, z tego, że kasjerka w Biedronce się do niego uśmiechnęła, albo, nie wiem, jakaś pani u weterynarza, albo jakaś tam, wiesz, jakaś sąsiadka się do niego uśmiechnęła i chwilkę zamienił słowo. I to jest już, wiesz, to jest już szczyt jego ambicji. Ja myślę, że czy twoje, czy moje akurat ambicje sięgają dużo, dużo wyżej w kontakcie z ludźmi. No tutaj choćby samo nasze nocne radio, tak, gdzie z ludźmi z całego, tak naprawdę z całego globu, od Australii po Stany Zjednoczone. Musimy sobie znaleźć jakiegoś takiego nocnika z Alaski, tak, żebyśmy mieli jakiegoś nocnika we Władywostoku i jednego w Alasce, tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy od południka do południka, gdzie, wiesz, gdzie, no, ten prosty Rick być może, no, trochę mu zazdroszczę, tak, a z drugiej strony, no nie wiem, no czasami naprawdę bym chciał być takim prostym Rickiem. A z drugiej, kurde, strony, no to nie jest taki, wiesz, taki szczyt ambicji, szczyt moich możliwości.
0: Ale jakie to
1: nawet
0: fajne życie.
1: Nie wiem,
0: życie.
1: Czy chce się tutaj uruchamiać pod tym.
0: Ale to fajne. Tam była taka scenka pokazana, bo jak nie oglądaliście tego serialu, polegało to na tym, że są różne wersje tego Ricka, bohatera, i z różnych rzeczywistości tak jakby. I jeden Rick sobie życie ułożył tak, drugi inaczej. I tutaj był prosty Rick i obserwowaliśmy właściwie jego fantazje, jego marzenia, które były jakoś zbierane, i kwintesencja tych jego marzeń, tego jego życia prostego była, kumulowała się w jakimś takim syropie, którym był nasączany baton, i tego batona mogłeś sobie zjeść i poczuć się przez chwilę jak prosty Rick. I ten Rick sobie tam rzeźbił z drewna jakieś pudełeczko dla córeczki, na prezencik, na gwiazdkę dawał, córeczka krzyczała: kocham tatusia! I on się cieszył, łezka mu spadała po policzku, taki prosty Rick, fajne takie proste życie, nie? Chciałbym tak sobie chyba żyć czasem trochę, a czasem może nie. Czasem nie. No, jakbym był prostym Rickiem, to bym się nie zastanawiał w ogóle nad takimi rzeczami. Czy wolałbym być prostym Rickiem, czy Rickiem geniuszem, czy Rickiem komandosem czy Rickiem przystojniakiem, tylko bym sobie był po prostu prostym Rickiem i żyłbym życiem prostego Ricka.
2: No to jest ten problem skali, tak? Że jeżeli patrzysz na wyższej skali, tak, to możesz się, nie wiem, jakoś zniżyć, czy nawet nie tyle zniżyć, co bardziej przerzucić na inny poziom. A z drugiej strony właśnie, no... Z drugiej strony właśnie fajnie by było, bo czasami nawet kompletnie nieświadomie zdarzy się w naszym życiu jakaś sytuacja, która sprawi, że będziemy musieli się wbić na nasze wyższe obroty. I wówczas mamy kompletnie przerąbane, dlatego że zwyczajnie jesteśmy w stanie osiągnąć ten, nie wiem, jakiś wyższy poziom, tak? No ale z drugiej strony też nie sądzę, żeby istniało coś takiego jak ligi, żeby coś istniało coś takiego jak poziomy... Kurde, brakuje mi słów tutaj naprawdę. Chciałem powiedzieć coś mądrego, ale...
0: Skup się.
2: Jeżeli zauważamy, że jesteśmy na jakimś niższym poziomie, to znaczy, że ten wyższy poziom, do którego dążymy, tak naprawdę jest w naszym zasięgu i tylko od nas zależy, czy go osiągniemy, czy nie. Wobec czego jesteśmy spokojnie w stanie wbić się na ten wyższy poziom pod względem absolutnie każdym, pod względem mądrości, inteligencji, pod względem charyzmy, pod względem gadanej, pod względem jakiejś dynamiki względem innych osób. Jeżeli jesteśmy w stanie zauważyć jakiś wyższy poziom, który będzie... Jeżeli będziemy w stanie zauważyć jakiś wyższy poziom, to on jest dla nas osiągalny. O, w ten sposób powiem. O, tak mądrze.
0: Teraz mi chyba zabrakło koncentracji. Troszkę.
2: Bo tak na zasadzie możemy się wczuć empatycznie w osobę, która żyje zupełnie innym życiem. Przykładowo, dajmy na to, niech będzie nam łatwo, jest milionerem. I możesz sobie wyobrazić życie takiego milionera, że jeździ Ferrari, ma piękny loft gdzieś tam na 25. piętrze warszawskiego wieżowca, ma piękny widok z miasta i jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. Jeżeli jesteś w stanie to sobie wyobrazić, to prawdopodobnie jesteś też w stanie to osiągnąć i wyłącznie od ciebie zależy, czy jesteś w stanie to do tego dociągnąć, tak? Bo to jest w swoim zasięgu. Widzisz, co jest potrzebne do tego, widzisz, co musisz wypracować, żeby to osiągnąć, więc jest to w twoim zasięgu. Oczywiście istnieją ludzie gdzieś tam wyżej na poziomach kompletnie dla nas niewyobrażalnych, Rothschildowie i tak dalej, ale jeżeli będziemy mierzyć odpowiednio wysoko, to sądzę, że każdy z nas może zrobić sobie całkiem dobrą robotę sobie z własną główką i z własnym życiem.
0: Czyli co, jesteśmy w stanie dojść tam, gdzie sięga nasza wyobraźnia i nasza percepcja. Ciekawe, jakby wyglądało życie w takiej osadzie nocnego radia po kataklizmie. Czy byśmy się tak trochę nie zmienili, nawet bardzo może, byśmy przywykli do innego życia, spotykalibyśmy się i budowali chatę komuś tam wspólnie, i zaczęli tak właśnie żyć takim fajnym, prostym życiem. Witaj, przyjacielu, mam pyszne jabłka. Czy uraczyć cię jabłuszkiem? I tam, dziękuję, ja w zamian chętnie uszyję ci buty. I tak byśmy sobie żyli.
2: A my we dwóch byśmy siedzieli codziennie, co wieczór nad ogniskiem i bajali, i opowiadali różne historie. No i... Chciałbym wam opowiedzieć pewną piękną historię, ale potrzebuję tutaj jabłko i dwóch par majtek i kolczugę. Nie, bez kolczugi to ja nie opowiem. No to dacie kolczugę. No i ja was tutaj czegoś nauczę.
0: Tak, zawsze najfajniej być szamanem, nie? I opowiadać ludziom piękne bajki w zamian za frykasy. A ktoś inny tam w polu tyra cały dzień na słońcu, kurwa. Buduje, rzeźbi.
2: Nie, ale to możemy się tak śmiać, ale to nie jest nic złego w tym, tak? Bo są ludzie, którzy po prostu będą czuli się w tym dobrze. Jeżeli nie wprowadzamy niewolnictwa, to spokojnie możemy iść w tym kierunku, bo będą ludzie, którzy będą, wiesz, którzy będą bardziej wyskilowani w bajaniu. Wyobraź sobie, jeżeli mniej i ciebie by zaprzęgnąć do pługa, to my dużo mniej obrobimy pola niż taki jakiś, nie wiem... Żeby nikogo nie obrażać, Jan Matej, przepraszam, który zaprzęgnięty do pługa przeciągnie dużo więcej tego, przewali dużo więcej tej ziemi, tak?
0: No właśnie.
2: Każdy ma jakieś takie swoje skille.
0: I nas trzeba powtykać w inne miejsca na tej szachownicy, żebyśmy tak przez cały dzień rozprawiali sobie o tym. To jest bardzo ciężka praca. Tak staram się wczuć w sytuację tego, kto właśnie teraz, kochani, właśnie teraz z tym pługiem pracuje dla nas wszystkich. Tak, szanujmy tych ludzi, szanujmy. I tak byśmy pierdolili sobie przez cały dzień. No i może by coś z tego dobrego wyszło, bo ktoś by nabrał sił do ciągnięcia pługa, a my też byśmy się to trochę wysilili, to nie wkidmuchał tak pierdolić cały dzień, nie?
2: Ale to jest bardzo dobre porównanie ze względu na to, że czasami w szachach bywa tak, że i pion zasłoni króla przed matem go obraniając, a z drugiej strony, jeżeli król padnie, to wszystkie piony również padają.
0: Zrobiłeś kiedyś szachmat pionkiem królowi?
2: Tak, wiele razy.
0: Też mi się chyba zdarzyło, chociaż nie jestem mistrzem szachów, ale też mi się chyba zdarzyło. No, są takie sytuacje.
2: Jest bardzo wiele bardzo zabawnych, bardzo pięknych takich nieoczywistych sytuacji, w których właśnie pion zadaje ostateczny cios. Bo on jest taki, wiesz, taki... nikt ci nie spodziewa, że on zada ten cios ostateczny. To jest, wiesz, to jest... no nie wiem, to taki trochę szpieg wręcz, taki ktoś, kto robi backfire. Ktoś nie, kompletnie niespodziewany.
0: No ale nie wiem... W zasadzie zadaniem pionka jest stworzyć sytuację, w której się poświęci i umożliwi innym figurom działanie. Bardziej taki właśnie pionek.
2: Entry levelowo tak.
0: Dobrze grasz w szachy?
2: Wolałbym lepiej.
0: Mi brakuje cierpliwości do szachów. Są takie zajęcia, które po prostu strasznie mnie nudzą szybko. Ale to dlatego, że może nie odkryłem pewnych niuansów w tym i fajnej zabawy, jaką to daje, tylko to trzeba się wkręcić, nie? Trzeba w tym znaleźć przyjemność. I często tak w życiu jest, że po prostu musimy w czymś znaleźć przyjemność i wtedy to nas zaczyna bawić. Traktujemy coś powierzchownie, oceniamy po okładce i jakby nie doceniamy potencjału, który w tym drzemie. A powiedz, Potrzeba, komu ty ufasz, zanim tutaj Gambolowi oddam głos, bo dołączył. Powiedz, bo tak o zaufaniu dzisiaj, czy w ogóle komuś ufasz, czy raczej jesteś taki nieufny do całego świata, jak Will Szkarłatny z bandy Robin Hooda, że zawsze gdzieś tam w cieniu się chowasz i spoglądasz, łypiesz okiem na wszystkich i nawet temu Robin Hoodowi nie zaufasz nigdy do końca.
2: Łypię okiem na wszystkich, ufam swojej siostrze.
0: No ta siostra to faktycznie tak się jawi z twoich opowieści jako taka postać...
2: Taki wylein trochę, nie? Taki... Takie naprawdę, jej trzeba się bać.
0: To jest taka postać, która ci pozwala udowodnić sobie samemu, że nie jesteś jeszcze takim skończonym skurwysynem. Jest ta siostra, którą kochasz, ufasz, ta jedna, se wybrałeś jedną postać i nie, ja nie jestem jeszcze takim do końca skurwysynem, który nikomu nie ufa. Mam siostrę.
2: Coś w tym, kurde, jest.
0: Cześć, Gumball.
3: Szczęść Boże. Ja ci tutaj od razu zarzucę coś, przeczytam. I powiesz mi, Czy kojarzy ci się z kimkolwiek to? W miejsce, gdzie nie będzie słów, zachrząknę. Mimo trzymania tego całego burdelu, jakim jest w ryzach, ledwie jest w stanie utrzymać siebie i cierpi na syndrom administratora, który jest potęgowany przez to, że wszyscy zarzucają tej osobie lenistwo, by sobie jakoś poradzić, stara się sobie osłodzić życie alkoholem i imprezami organizowanymi w...
0: To jakoś tak brzmi znajomo.
3: A teraz zaskoczę ciebie. Czy pierwsze pytanie, czy ufasz temu? Co to jest za pytanie? Czy, bo tak mówi, że brzmi znajomo i czy...
0: Skądś znam tą osobę chyba. Chyba tą osobę znam. Wiem o kogo chodzi. Czekaj. Czy był, żem bym to ja?
3: No widzisz, i źle, bo albowiem pasuje wszystko do ciebie, także opis ściągnąłem z jednej gry anime. Po prostu usunąłem 3 słowa i wystarczyłoby to, żebyś ty uwierzył, że to jesteś ty. Czyli tutaj zaufanie do przepowiedni, można powiedzieć, tak tutaj wszedłem. I temu, że jak można coś zmanipulować w sposób taki, że będziesz wierzył temu.
0: No po prostu się to tak jakby zgadza, no i tak czułem, że myślałem, że może ktoś na Discordzie o mnie napisał, swoje zdanie wyraził.
3: A powiedz mi, krawiec, a komu ty ufasz? Nie wiem, czy ty tak mówiłeś, ale czy jest jakaś osoba w twoim życiu, której tak ufasz bezwiednie, nawet oddałbyś, może nie życie, ale byś był w stanie tak zaufać, że byłoby to po prostu, wiesz, bardzo duże zaufanie. Takie powiedziałbym, że nie pytałbyś się nawet tej osoby, no ale to na pewno, tylko po prostu byś to zrobił.
0: Mówiłem wcześniej, że zwierzęta są dla mnie trochę takimi istotami, którym ufam bardzo, bo zwierzę cię raczej nie oszuka, nie ocygani, można liczyć na to, że będzie z tobą do końca i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz sobie tak myślę, że to jest trochę taka... Zwierzę, wiesz... To jest inna skala tak jakby, bo ze zwierzęciem nie masz takich sytuacji, jakie masz z człowiekiem. Ze zwierzęciem nie robisz interesów, nie wyruszasz często na jakąś wspólną wyprawę, tylko sobie siedzi powiedzmy w domu. Zwierzę nie musi poświęcić jakoś bardzo dużo na przykład dla ciebie, żeby coś dla ciebie zrobić. To jest po prostu inna skala trochę i ciężko tu przyrównywać zwierzę do człowieka. To jest takie zaufanie, taka wierność po prostu, nie? Wierność, wdzięczność, ale czy zaufanie? No niekoniecznie, no. Zwierzę to zwierzę, no. Więc nie wiem, czy to jest... Czy to pasuje po prostu tutaj, nie? Nie wiem, czy komuś ufam. Nie wiem, może tutaj ludziom z radia tak jakoś ufam, bo tworzymy tą społeczność. Wiem, czego się spodziewać i od tej strony ufam. Wiem, na czym stoję trochę. Często doświadczałem od was pomocy, naprawdę dużej, fajnej. Dużo zawdzięczam tutaj ludziom. Jakieś, to może to głupio zabrzmi, nie? Że ufam tutaj ludziom z radia. Ale tak trochę to wygląda. Rodzinie oczywiście swojej w dużym stopniu. Też mogę zaufać. Rodzina, radio. Oczywiście mówiąc radio i nasza społeczność, mam bardziej na myśli tych, których trochę lepiej znam, którzy bardziej się tutaj jakoś pojawiają, z którymi miałem kontakt. No nie mówię tutaj o jakichś nowo przybyłych, no jakichś anonimach, którzy tu się nagle pojawiają i których nie znam, no to wiadomo, że nie ufam, bo nie znam, ale jest wiele osób, które znam całkiem nieźle i myślę, że mogę im w dużym stopniu zaufać. Fajni ludzie, nie? Nie ufam politykom, mediom, kościołowi, wszelkim służbom, bo służba, no to komuś służy, nie? I będzie wykonywał rozkazy. I mnie... No.
2: To ja to trochę teraz pociągnę cię za język, bo podejrzewam, że z tym całym zaufaniem wśród tych wszystkich osób odnośnie Nocnego Radia, które ci pomogły, które tak naprawdę ugruntowały cię w tym punkcie, tak? Jesteś dzięki tym osobom w tym miejscu, gdzie jesteś. Ale z drugiej strony nie wiesz, co by było, gdyby ich nie było. W jakim miejscu byś był? Czy by się na przykład pojawiły inne osoby, które by ci pomogły, widząc twoją potrzebę? Nie masz takiego wrażenia, tak? Takiego, wiesz, takiej, nie wiem, takiego rozszczepienia naszego wszechświata?
0: Ale do czego zmierzasz, że gdyby nie było radia, to by się pojawiły inne osoby? Nie wiem, byłbym teraz na przykład, siedziałaby koło mnie dziewczyna na przykład, której mógłbym bardzo zaufać? O to ci chodzi, czy co?
2: Nawet nie do końca dziewczyna, ale jakaś inna osoba, nawet związana z radiem, która by inaczej zupełnie pokierowała twoimi myślami, bardziej by pokierowała twoimi potrzebami, bardziej by pokierowała twoją narracją. Bardziej by pociągnęła cię za język w inną stronę. Bo nie znasz tego kawałka historii, którego nie odkryłeś. Nie odkryłeś, nie poszedłeś w tym kierunku fabularnym.
0: No ale to tak nie wiem do końca, o co pytasz właściwie.
2: Jesteś wdzięczny. Jesteś wdzięczny pewnym osobom i myślę, że te osoby, o których mówisz, nie obrażą się za moje pytanie. Co jeżeli popełniłeś błąd, zawierzając tymże osobom?
0: Nie wiem. Może się kiedyś znowu zdziwię, bo też było sporo osób pewnie takich, co do których myślałem, że o, to jest ktoś fajny, godny zaufania, a potem się nagle okazało, że to po prostu jest jakaś anonimowa zupełnie osoba, nieznajoma tak naprawdę, która coś powiedziałem i się obraziła nagle na przykład, nie? Takie niepotrzebne przywiązywanie się do ludzi, bezsensowne trochę, nie? Być może. To na pewno się pojawia co jakiś czas. Taki zawód trochę, nie? Że o, ja myślałem, że to spoko człowiek, że coś można z nim zrobić, że jest między nami jakaś więź, a nagle się okazuje, że dla tej osoby, która się gdzieś tutaj kręci wokół radyjek, społeczności i tak dalej, streamów, że jestem tylko jakimś tam koleżką z internetu, którego można kopnąć w dupę, powiedzmy. Ale to są cenne lekcje też, nie? Nabieramy pewnego dystansu do ludzi też. Nie lepimy już się tak do ludzi. Z każdą taką sytuacją się utwierdzamy w tym, że może nie warto się tak lepić do jakiejś przygodnie spotkanej osoby tylko dlatego, że przez chwilę fajnie nam się gadało na przykład, nie?
2: No i wiesz, Krawiec, no wydaje mi się, że bardzo ładne rzeczy mówisz, ale to, co przed chwilą powiedziałeś, to mi się strasznie nie podoba. Już byłam o kawałek, żeby ci wpłacić donate'a, ale no już tego, teraz tego donate'a nie wpłacę, nie? Wiesz, rozumiesz, nie? Tak, dokładnie o to mi chodziło.
0: No tak, tak to jest, no, w życiu. Ale co zrobić, no takie jest życie. I tak w ogóle... Różne takie nasze relacje międzyludzkie tutaj w społecznościach internetowych, to jest taka w sumie jedna wielka iluzja, nie? Bo to się może, to jest bardzo nietrwałe, to jest, jak bym to przyrównał do takich gwiazd, które wybuchają bardzo mocnym światłem, ale szybko gasną, nie? A rodzina, jakieś takie bliskie osoby, przyjaciele, których znamy w realu powiedzmy 10 lat, to są takie gwiazdki, które może nie błyszczą tak zajebiście, ale są bardzo trwałe. One sobie świecą lekko, ale nieustannie, nie? A tutaj nagle taka, wiesz, supernowa wybucha, jesteś kimś oczarowany, no, tu fajnego człowieka spotkałem w internecie, a dzień później to się kończy, bo to jest takie przelotne i nietrwałe bardzo.
1: No, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie, bo i też z tego radyjka można wyciągnąć całkiem wiele naprawdę fantastycznych znajomości, które później nas ukierunkowują w pewnych zupełnie wcześniej nieosiągalnych, niewymyślonych wcześniej strategiach, niewymyślonych wcześniej pomysłach, tak jak tego masz, tak jak tutaj odwołam się do miniaturki na YouTubie, jak ten kotek, tak? Ty nie wiesz, co z tego kotka wyrośnie? Czy on będzie twoim przyjacielem? Czy on będzie... To jest w ogóle... tak patrzę na dżinsy, tak trochę nie w twoim rozmiarze, ale ten kotek może wyrosnąć na, wiesz, na prawdziwego skurwysyna, który będzie ci wyżerał żarcie z twojego talerza, tak? Więc tutaj poznajemy naprawdę mnóstwo fantastycznych ludzi, a z drugiej strony poznajemy też paru ludzi mniej ciekawych, którzy się będą pojawiali, którzy się byli pojawiali. I sądzę, że to jest pewien taki, nie wiem, taki probierz dorosłości, żeby podjąć to ryzyko, kontaktu z innymi ludźmi.
3: Nieźle. A ja tak dopowiem, że wy tu mówicie o zaufaniu, ale całkowicie zapominacie jednej grupie, które to zaufanie ma największe. Albowiem ja bym chciał ufać tak ludziom, jak ludzie, jak szury wierzą istnieniu parchów albo innych rzeczy.
1: A ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał, bo to jest pewna idealizacja. Ja rozumiem, ja jestem narcyzem by definition. Ja zdaję sobie z tego sprawę, tak? I jeżeli kogoś poznaję, jeżeli kogoś poznaję bliżej, ja od razu sprzedaję to, że słuchaj, ja jestem narcyzem, można mnie tutaj popieścić, to mi bardzo dobrze zrobi, ale zdaj sobie z tego sprawę, że ja mam zajebiście mnóstwo bardzo dużych wad i to jest taki, wiesz, taki fajny moment, w którym powinnaś zacząć uciekać, nie? Więc może w tym kierunku, tak? Podejść uczciwie do ludzi, a nie kombinować.
3: No ja ufam akurat na pewnym poziomie. Są rzeczy, z którymi nigdy nie zaufam, nawet sobie. Są rzeczy, do których wiem, że sam nigdy ich nie zrobię i dobrze wiem, że jestem leniwym tym i, no i na przykład czegoś tam zrobię, no i nie ufam sobie i na przykład mówię, no tu mam na przykład rzecz do zrobienia i mam do zrobienia tygodnie, mówię, że zrobię ją. Gówno nie zrobię i wiem, że ją zrobię, nie wiem, za rok albo wcale. Także nie mam zaufania do siebie wcale, jeśli chodzi o takie rzeczy. A do ludzi też mam pewne braki, ale staram się ludziom ufać i też jakby widzieć intencje. To znaczy, ja w ogóle nie wierzę ludziom pokroju kasjer z McDonalda. Oczywiście taki przykład. To tak ludzie, którzy zachowują się uśmiech, takie, wiesz, fajnie, zadowolony, ale on to robi dlatego, że on ma jakiś interes. I on będzie chciał coś od ciebie, albo po prostu robi to z, w cudzysłowie, życzliwości, ale żadna życzliwość to nie jest, bo tylko tak naprawdę pozory życzliwości, bo on wróci i będzie na ciebie psioczył albo cokolwiek innego, zresztą wbije ci ten sztylet jak będzie miał tylko okazję, albo wejdzie po trupach, jak to się mówi, po tobie. No już tutaj powiem, że zdarzyło mi się niestety wpaść w takie pułapki, ale już teraz praktycznie no jestem bardzo ciężki, jeśli chodzi o takie osoby i no jeżeli ktoś za bardzo miło się w stosunku mnie zachowuje, to mi się wszystkie czerwone lampki zapalają, także tutaj jest ciężko złapać ze mną jakiś kontakt, jak ktoś będzie taki, wręcz powiedziałbym, strasznie ekstrawertyczny wobec mnie, będzie taki starał się być nachalny, to ja z automatu będę wiedział, że ta osoba ma jakiś biznes, albo przynajmniej tak założę. Nawet jeśli to nie jest prawda, mój umysł już z automatu tak stwierdzi.
1: Jeden taki detal, który wyciągam z miniaturki na YouTubie, to jest to, że kot, który jest tutaj widoczny, swój ogon obwiązał wokół nadgarstka. To jest taki stopień zaufania, że ja pierdzielę. On tutaj w pewien sposób nawet się nie poddaje, w jakiś sposób, nie wiem, intuicyjnie, o
2: daje, nie wiem, jakieś zaufanie właśnie, ale to obwiązanie ogona wokół nadgarstka, wokół pewnej kończyny jest niesamowitym zwierzęcym, takim na podstawie gadziego mózgu stopniu zaufania. I to jest... Tak, to jest coś. To jest naprawdę coś.
0: Nie no, słabą miniaturkę dobrałem. Tak się zastanawiałem, czy nie dać przypadkiem tych ściśniętych dłoni biznesmenów. Takich no, ale tutaj shake naprawdę, hands.
2: Ale słuchaj, że ten ogonek, tak, jest obwinięty wokół nadgarstka. On ufa. On jest młody, on pewnie się jeszcze milion razy sparzy, ale on teraz potrzebuje kogoś. Potrzebuje kogoś, komu może zaufać. Żeby odsłonić brzuszek, żeby obwinąć właśnie ogonek.
0: No tak, jak kot odsłania, jak ogólnie pies czy kot odsłania brzuch, to jest właśnie okazanie zaufania. No właśnie, czy my nie za często odsłaniamy ten brzuszek? To, co Gumball powiedział, to może się wydawać banalne wam trochę, że on nie ufa komuś, kto jest przesadnie miły, bo mu za to zapłacili na infolinii czy w Max Ratchu, ale to jest też ciekawa myśl, bo ja na przykład nie mam tej umiejętności. Mnie łatwo zauroczyć. Jak ktoś jest miły na infolinii, damski głos, przyjemny i się mną interesuje, to ja się zawsze daję w taką pułapkę wpuścić. Jestem takim naiwniakiem trochę, nie?
2: Pod tym względem... Wiesz co, ujmę to w dwóch słowach. Edyta, dzwoń.
0: Damn. Nikt nie jest doskonały, no każdy ma jakieś skille, nie? Akurat nie mam takiego skilla, żeby umieć opanować takie sytuacje. Wystarczy, że ktoś będzie miły, sympatyczny i już mi się wydaje, że to jest fajna osoba. Daje się złapać w takie pułapki, no niestety.
3: Ja tu zarzucę film, nie wiem, czy go zobaczysz, czy nie, ale tak mi się przypomniało, jak powiedziałeś o tych rękach biznesmenów uściskujących się, to akurat mi się taki jeden stokowy film skojarzył.
0: Jakoś tak czerstwo to wygląda, jak jakieś... jak jakieś takie stoki z lat 90. W ogóle kiedyś powklejałem jakieś zdjęcia na stronę, a klient mi mówi: słuchaj, to są jakieś stoki z lat 90. Patrz na te garnitury, już się takich dawno nie nosi. Te ściśnięte dłonie, kurwa, ta mina pod tytułem uwielbiam pracować. Co ty mi tu, krawiec, powklejałeś? Kurwa, chcę jakieś normalne zdjęcia.
3: To rzadko się zdarzają tacy chyba klienci, bo ja kiedyś robiłem strony, to wszyscy mówią: no, ty pan da jakieś tam zdjęcia, jakieś... dobra. Wszyscy tam biorą byle co, nawet się nie patrzą, co dasz, tak naprawdę akceptują wszystko. No, to jakiś gościu musiał być taki obeznany.
0: To chyba był Grzesiu, przedsiębiorca, bo on tam się w miarę orientuje i mówi: krawiec, już tak dzisiaj się biznesmen nie ubiera i tak, to co to, jakieś z darmowych stoków wziąłeś? No to tam lądują takie właśnie zdjęcia, co już są nieaktualne.
2: Ale ten blondynek na froncie to tak patrzy, nie? I tak, wiesz, tak z taką miną. Czyś za co oni odpierdalają? Właśnie przejebali swoją całą firmę, całe swoje życie na 20 lat do przodu. I taki chłodny uśmieszek, nie? Aż sobie jeszcze raz to otworzę.
3: Mi się zdaje, że to jest krawiec patrzący się na, jak wszyscy robią Ugi Bugi w Nocnym Radiu. Tak stoi i tylko taki uśmiech i taki: o kurwa.
0: Jaka fryzurka.
2: Wiesz, taki uśmiech za karę, nie? Taki uśmiech za karę.
3: Tak, dokładnie. Ach, kurde. No, krawiec, to teraz tylko musisz sobie kupić jakiś strój biznesmena lat 90, to będziesz mógł robić biznesy.
0: Jakaś taka koszula z kołnierzem wielkim, zbyt długi krawat, zbyt szerokie spodnie.
3: Czekaj, zadzwonię do Etama, może ma coś jeszcze w szafie.
0: Nie, to... Etam to ma jeszcze takie z lat 80. jakieś takie kolorowe kołnierze, taki Tony Montana.
2: Wiesz co, ja miałem Sylwester 2000, piąty, szósty albo to był, gdzie się właśnie wystroiliśmy w lumpie na klimat lat 80. Miałem piękną, żółtą marynarkę i piękne, zielone, takie glowingowe spodnie. Koszula, proszę ja was, też, kurde, żółta czy coś takiego, nie wiem, ja pierdzielę, jak ja byłem pojebany za młodu, o kurde. Dobra, nieważne.
0: Fajne są takie imprezy, gdzie się przebierają ludzie, na przykład właśnie na lata 80., 90. albo za jakieś postacie, no, fajne są takie imprezy. Kiedyś mnie jeszcze na takie zapraszano.
3: Kiedyś jeszcze byłem młody.
0: A potem telefony przestały. Potem telefony przestały dzwonić.
2: Na którą mnie zaprosili i wiesz co, ja cię na nią nie zaproszę.
0: Dlaczego telefon już nie dzwoni?
3: Rozłączony świat. A tak ogólnie polecam, jak ktoś jeszcze jest smutny, to może kiedyś pyrką wystartuje, tylko tam. Nie polecam z kobietami rozmawiać, bo nigdy nie wiesz, czy to jednak jest kobieta.
0: Byłem kiedyś na Pyrkonie, na Szederiadzie, gdzie tam jeszcze na takich RPG-owych zlotach. Fajnie było nawet.
3: Właśnie, co do zaufania. Tam na tych Pyrkonach to mi się wyłącza właśnie wszelkie blokady mentalne. I ja bym mógł wszystkim tam ludziom ufać. I to jest najgorsze, bo mógłbym też zaufać kobietom. A to już jest błąd.
0: Nie ufaj kobietom, tak. Kobiety są występne i złe. Ale teraz się okazuje, że to kobiety w tym kraju mają jaja. Coś w tym jest właśnie, w tym przedstawieniu polskiej rodziny w kiepskich, że ta Halinka kiepska to ona pracuje, ma jaja, a Ferdek to tak właśnie siedzi, nieudacznik taki. Teraz... Szefowa tego strajku kobiet, jak ona się nazywa, zaraz wam powiem.
2: Lempart.
0: Lempart. Powiedziała do...
2: Wypierdoliła.
0: Wypierdoliła, tak. Powiedziała wypierdalać, szmaciury jebane stąd. Już, poszli won. Do ekipy TVP Info. I no powiedziała, że nie życzy sobie aparatczyków pisowskich na konferencji, że to jest dla dziennikarzy, a nie dla jakichś tam aparatczyków komunistycznych. I w ogóle wypierdalać i tak trzymać. To mi się tak spodobało. Oh yeah.
3: Jak bardzo mam mieszane uczucia co do tej kobiety, tak, szanuję ją za tą akcję.
2: Ale szacun za mieszane uczucia. To kradnę. Mieszane uczucia.
3: Tak, dokładnie.
0: I tak trzeba, słuchajcie, ktoś prowadzi sklep, przyjdzie jakiś właśnie poseł, jakiś pisowski, jakaś pisowska szmaciura wyczochrana, to po prostu gonić, nie sprzedam ci bułki, żryj ze śmietnika, jedz, ty łachu, kopa w dupę, tam pójdziesz, już, to by świniami poszczuje, won mi stąd. I tak właśnie traktować tych ludzi trzeba.
3: Ja myślę, że ci, którzy rządzą, to powinni sobie miesiąc pożyć tak jak ci, którymi rządzą. No wtedy chyba by ich zdanie się zmieniło na temat tego, jak powinni to robić, bo aktualnie nie wiem, czy to jest prawda, ale wiem, że na przykład kwota wolna od podatku przy politykach to jest chyba 40-krotność tego, co ma normalny człowiek. Tak. Ja się pytam, dlaczego człowiek, który ustala prawo, jest ponad prawem? To mnie tak wkurwia. W sensie chyba osoba właśnie, która ustala prawo, powinna być pierwszą osobą, która będzie tego prawa przestrzegać, nie? A tak naprawdę wszyscy, którzy ustanawiają prawo, i to nie tylko w Polsce, uważają się kurwa za bogów, co mnie tak denerwuje i to jest największa rzecz, to jest największym problemem, bo oni mogą sobie wymyśleć co chcą i oni powiedzą, a to jest dobre, ludzie będą się podobać. Może on ma dobre intencje, ale co z tego, jak on tylko pomyśli o tym, że o, dużo ludzi, nie? Ale nie pomyśli o tym o sobie, na przykład jakby to na niego zadziałało, bo to na niego nie zadziała wcale, bo on to będzie miał w dupie, bo i tak to nie jest wyżej, co oni mówią.
2: Dlatego młody gambolu jest coś takiego jak szara strefa i tej szarej strefy warto się trzymać, warto do tej szarej strefy dążyć. Gdzie nie robisz nic pozornie nielegalnego, ale jednak z prawem administracyjnym jesteś odrobinkę na bakier, więc polecam ten styl życia. Naprawdę polecam ten styl życia.
3: Powiem tak, chciałbym potwierdzić, ale nie mogę też zaprzeczyć, więc wiesz o co chodzi.
2: O, tak, no ja też, no ja tutaj, ja płacę podatki, o, i no, ogółem
3: ja
2: całe
3: też,
2: te.
3: Ja
2: no.
3: też, wszystko, tak. No. Rozliczony co do grosza.
0: A co by było, gdyby na przykład poseł by go załóżmy taką sytuację, wywalają go z partii i on zaczyna pracować na swoim, otwiera budkę z hot dogami, jakimiś tam zapiekankami, hamburgerami, jakby mu ten interes szedł? Ja stawiam na to, że w pierwszej kolejności by gdzieś tam na lewo zamówił jakieś nieświeże parówki, którymi by się struli klienci, ale on by poszedł do swojego kumpla ze służb i zastraszył tych, co się zatruli, żeby nie donieśli na niego do sanepidu, ale potem by spalił budkę temu, co obok sprzedaje w nocy i by go dorwali, ale on by się... No właśnie, jakby to wyglądało, jakby na przykład poseł PiS wypierdolony z partii miał pracować na swoim.
2: Wiesz co, to się śmiesz, ale ja pamiętam, kiedy jeszcze w poprzedniej firmie dość często jeździłem do Warszawy, to w pewnym

0: Pytanie tylko, czy to, że było tam, wiesz, nielegalne i że było to podziemie, to pytanie, czy to rzeczywiście było tak złe, nie? Czy to też była jakaś tragedia? Znaczy, bo
1: Wiesz co,
0: wiesz.
1: tak jak jadłem ten kebab, to myślę, że naprawdę dobrze im wyszło na jebaniu na podatkach.
0: No, to najlepiej. Ale wiesz, mi się zdaje, że co do kebaba, to chyba żaden Polak nie zrobi go dobrze, bo jak idę do kebaba, gdzie jest Polak za kasą, to jakiś do dupy jest. Ale jak pójdę do jakiegoś Turka, mi Turek dobrze zrobi tego kebaba, jeszcze będzie taki dobry, taki, to mięsko będzie takie fajne, zarumienione, to wszystko będzie dobrze zrobione. A Polaczek to pierdoli byle jak, tam nawet będzie miał w dupie, żeby to się odpowiednio przypiekło. On to w dupie będzie miał, będzie kroił to, co jeszcze jest zimne i ci pierdoli, jak leci.
1: Ale weź sobie tak, nie wiem, weź sobie tak, nie wiem, weź w pudełko swoją dynaminę i weź ją sobie wyekspanuj w momencie, kiedy zamawiasz kebaba, lub kiedy zamawiasz jakiekolwiek inne jedzenie. Porozmawiaj z tą osobą, tak? Zapytaj, jak on to robi, tak? Jak robi takie fajne kebaby, a nawet nie na tyle na jakie fajne robi kebaby, ale jak on tutaj sobie, wiesz, jak on sobie tutaj radzi, jak ludzie do tego podchodzą, tak? Bo jeżeli sobie takie kebaba w Turcji opierdolisz, albo nawet w Niemczech, to jest zupełnie inny kebab niż w Polsce, tak? To co do kebaba, nie znam się, ale akurat miałem taką rozmowę, jeżeli chodzi o Chinoli, gdzie właśnie po powrocie z takiej małej turystycznej wycieczki do Berlina pogadałem z takim moim ulubionym chińskim barem u mnie, tak? I że tutaj, wiesz, że tutaj inne przyprawy. No bo my tutaj bardziej pod Polaków, wiesz, tutaj bardziej pod Polaków patrzymy, nie? I jak kurde mi zrobili kurczaka w cieście, to ja pierdolę, stary. Oj, kurde, oni naprawdę potrafią gotować, tylko ze względu na to, że Polacy mają bardzo nisko określony punkt wymagań takiego kurczaka w cieście, no to jednak dostajemy gówno, tak? Więc no.
0: A co byś powiedział na taką restaurację wietnamską, gdzie przychodzisz, gości zaczyna robić karaoke, gdy podejdzie do ciebie i zauważy, że jesteś na przykład trzeci raz rzędu, to zacznie się pytać o ciebie, a się tak wygadywać, zacznie się gadać. Jak skojarzy, że masz brata, to jeszcze o brata, potem będzie się pytał, a tutaj może tamto, a może coś, i tam w ogóle. Zaraz robi się jakaś impreza, bo wszyscy zaczynają śpiewać. Kurwa, jakiś Hollywood, Bollywood, wszystko się dzieje.
2: A Polak się siedzi w kurtce ortalionowej, kurwa, się patrzy, łypie okiem, mi zabiorą, to kto chuje, kurwa, mnie okradli,
1: A ty się
2: kurwa.
1: śmiejesz,
2: I
1: ale miałem
2: je
1: taką
2: ten doner
1: sytuację.
2: kebab, kurwa, co jeden producent, tak jak tu właśnie napisał, słuchacz, jest jeden producent tego mięsiwa do kebabów w Polsce. I to jest taka mieszanka, tam, co mu tam wpadnie, to wrzuca tam kurczak, wieprzowina. Nie wiem, jak poszedłem w Irlandii do pierwszego lepszego, do pierwszej lepszej, poszliśmy sobie knajpki z kebabem, no to baraninka, tak dalej. A tutaj to takie, no, gdzieś tam jesteśmy wyżej już, o ten level wyżej w stosunku do tego, co było, nie? Te takie przyczepy kempingowe z hamburgerem z mikrofalówki. No ale nadal to nie jest ten street food, co możesz spotkać na świecie wszędzie, że ci tam nawalą mięsiwa, sera, masz ci opływa sosem, wielkie, duże się najesz, tylko tak ci dadzą taki jakiś właśnie taki pseudo hamburger, tutaj lekko go podgrzeją w mikrofalóweczce, pierw tam gdzieś tam, gdzie indziej na grillu, potem ci podgrzeją w mikrofalówce, tego sera to tyle, co kot napłakał na pizzy. No niestety, no kurwa, tak jest w Polsce trochę, że Polak Polakowi wilkiem, to jest taka prawda. I wiem, że to jest takie niepopularne tak mówienie. Nie, Polacy są fantastyczni, to są super ludzie. Tylko czemu dziwnym trafem dookoła same chuje, nie? Trafisz na policjanta chuja, na sprzedawcę chuja, chuj ci da zapiekankę wybiedzoną jakąś drogo, wszystko z gorszych składników, tu ci Żydzą, tu cię ocyganią.
1: Jak się uruchomił?
0: Historia życia, tylko ja nie wiem, jakim cudem my żyjemy no może nie blisko tak centralnie, ale gdzieś tam w okolicach. Ja jak idę gdzieś coś zjeść, nawet jeśli to będzie naprawdę odgrzewany mikrofalowy burger, to mi to będzie jakoś smakowało w miarę okej. Jak spotkam pana policjanta, który ich wcale nie szanuje tak do końca, to To wcale się da.

0: nie dopierdolą, chociaż czuję strach zawsze, jak gdzieś policja jest obok mnie. I powiem ci, że co do takich dobrych fast foodów, to one istnieją, tylko ja nie wiem, czy ty w jakikolwiek dobrych byłeś. Byłeś kiedyś w Max Burgerze, Pasibusie, takich, wiesz, bardziej dystyngowanych,
1: ale bo... Pasibusa to ty szanuj.
0: No, ale ja... Ale ja... Dobry jest, no. Max Burger, Pasibus, nie, te wszystkie są właśnie fajne. I to są, wiesz, Pasibus akurat jest takim burgerownią, gdzie robią takie bardziej naturalne burgery. One wyglądają tak, jakbyś w domu je zrobił. W Max Burgerze masz takie typu McDonald's, ale one są, kurwa, zajebiście zrobione i mają dobre składniki. Są droższe niż w Macu, ale chłopie, jakość. I da się, tylko krawiec, jak ty idziesz kurwa do budy za 5 zł, bierzesz jakieś coś, no to sorry, będziesz miał taką jakość, nie? Jak ty chodzisz w takie miejsca, no to będziesz miał taką jakość, no. To wszystko jest względem twojej perspektywy i tego, gdzie ty chodzisz, no. Może, nie wiem, pójdź gdzieś na przykład, pojedź sobie, nie wiem, na 2 dni do jakiegoś innego miejsca, nie wiem, i spróbuj gdzieś indziej, pojedź w jakichś takich może trochę bardziej lepszych miejscach, gdzie na przykład ludzie dają dobre oceny i może wtedy stwierdzisz, o kurde, jednak da się.
1: Ja myślę, że tutaj za krawca nie będę mówił, także on się zaraz wypowie, ale tutaj poproszę kawałek o głos. Miałem taką jedną sytuację, kiedy jeszcze studiowałem, zanim studia ze mnie zrezygnowały, gdzie miałem taki na rondzie Solidarności w Łodzi, jest taki piękny, naprawdę fantastyczny wietnamski, taka wietnamska knajpa. No i kelnerka w pewnym, to znaczy kelnerka, taka wiesz, kasjerka, nie, w pewnym momencie zauważyła, że tutaj przychodzę prawie że codziennie i tak wiesz, tak od czasu do czasu przesiadała się do mnie i mówi, a ile pan tutaj zarabia na godzinę? To jaki wiesz, jaki w ogóle mindset, nie? Jakiś taki dziwny, nie? I nagle w momencie, kiedy zacząłem tam przychodzić regularnie, no to się okazało, że jednak ten mój ulubiony kurczak wcześniej, no akurat nie ulubiony, bardziej kurczak indyjski, był w dużo lepszej jakości, tak? Tylko i wyłącznie dlatego, że to nie był jakiś taki, wiesz, jakiś klient, który od czasu do czasu się przejawiał, tylko że to był klient, który był powracający. A tutaj akurat co do krawca, to... Krawiec, ty jadłeś w więcej krajów pewnie niż ja.
2: Nie, no tutaj napisałem na czacie, gdzie byłem. Nie byłem w wielu krajach, ale w kilku tam byłem. I wszędzie jakoś mnie lepiej, tak mi się wydaje, traktowali. Ale to może być taka złuda trochę. Łuda, bo po prostu zawsze tak jak wpadniemy na chwilę do jakiegoś kraju, to może nam się tak wydawać, że no, że o, jak fajnie, ludzie uśmiechnięci. Trochę na zasadzie wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Obcujemy z jakąś tam egzotyką, ale też sporo oglądam nagrań, na przykład jak wygląda street food na świecie. No to nie są fejki, nie? No wiadomo, że nagranie to tylko nagranie, ale coś nam tam mówi. A tutaj też komentarz z czata, że ten dostawca mięsa na Polskę całą właśnie do kebabów, to się nazywa Abdul Wisimulacha. Proxon napisał. Oddajmy może głos Furiatowi, który do nas dołączył. Furiacie, co tam powiesz nam?
3: No, witam, cześć. Jeśli chodzi o jedzenie, wiesz co? Właśnie nie wiem, czy mówiłem już o tym, co było tam w moim dwutygodniowym przebyciu tam gdzieś tam w Giereszach, kurwa, niesamowitego.
2: W Giereszach? W Giereszach? Gdzie?
3: Nie, no, dobra, nieważne, gdzie to nazwałem? Kisym. Ale dobra, weźmy w pierdol, lepsze jest jedzenie niż na przykład w tym, w szpitalu, jest to pewne, jest dużo, dużo lepsze, dużo dają, chociaż chuj wie co, nie wiadomo co tam jest, przede wszystkim jest mortadela, co drugi dzień mortadela, no i tak to wygląda.
0: Mortadela, ale... mortadela,
2: co niedziela.
3: To poniedziałek. Tak.
2: Ale wy się śmiejcie, widziałem takie nagranie, gdzie prezentowali taką mortadelę deluxe, taka wielka w ogóle kiełbacha, ktoś tam robił sam. No można zrobić mortadelę też fantastycznie.
3: Ale mortadela
2: mortadela z biedy.
3: W cieście, wiesz, to nie widzę, co to jest. Myślisz, że z chabosaka dostajesz?
2: Najlepiej to sobie samemu robić, jakieś mięso zapeklować, kupić, samemu robić wędliny. Jak mi mama zrobiła wędlinę kiedyś w odwiedzinach, kurczę, spróbowałem i to zupełnie inna wędlina niż taka ze sklepu. Aromatyczna, przyprawiona, czuć aromat mięsa po prostu, nie?
3: Jasne, że tak. Dobra, wybacz mi, Krawcze, że teraz lekko zmienię temat, bo chciałem, nie wiem, czy o tym mówiłem już wcześniej na temat tego mojego posiedzenia dwutygodniowego w Piedlu. Coś tam niby gadałem, ale może nie za bardzo.
2: O właśnie, dobre. Słuchaj, no czekaj. Właśnie, opowiedz nam, jak tam było, bo w sumie jeszcze nie opowiadałeś na antenie.
3: Człowieku miły. Sobie wyobrażasz? Dla introwertyka wyobraź sobie siebie. Znaczy wiesz, nie jestem tak jak ty, ale jestem podobny w pewnych mniemaniach o rzeczywistości i odczuciach do rzeczywistości, jak ty. Introwertyk, trochę aspołeczny, człowiek taki, wiesz, no...
2: Ale czekaj, zacznijmy od początku. Bo nie każdy, wiesz, kuma, o co tu chodzi. Furiat był ścigany, przychodził dzielnicowy, tam go przez okno zaglądał, Furiat się chował pod kanapę, w końcu go dorwali. Ale słuchaj, może zdradzisz, za co właściwie wylądowałeś w Piedlu?
3: Ja ustawiłem 30 czerwca na 15 dni odsiadki zapierdoły. No,
2: za jakie? No powiedz, no przyznaj się. Tutaj słucha 5 osób na krzyż, to możesz się przyznać.
1: Zostaw. Jak mu niewygodnie, to okej.
3: Nie ma sensu.
2: Nie chcę ciągnąć za język, ale tak troszkę zachęcam. Bo krążą, słuchaj, ludzie gadają. Ludzie gadają.
3: Po prostu recydywa, no i frycho, rozumiesz. No.
2: Aha, recydywa. To tak jak z Adolfem Kudlińskim trochę. Też tam była właśnie recydywa.
3: Bardziej, wiesz, gorzej, nie.
1: Jedno pytanie, Furia, czy mogę zadać, jak to się stało, ten moment, kiedy cię zgarteli? Jakbyś tak mógł w dwóch słowach o nim opowiedzieć.
2: Gleba!
3: Wiesz czemu? Tak się śmieję, bo mnie zgarnęli w kaloszach i w długim płaszczu i wracałem z grzybów. Dlatego śmieję. Poważnie. I wzięli mi wszystko to, co miałem na grzybach. Znaczy, wiesz, no nie, oprócz koszyka, bo tam zostawiłem w domu. Ale naprawdę śmiechu warte, bo poszedłem cały w kaloszach i wyszedłem również w kaloszach i w takim w dziwnej czapce.
2: W palcie, takim przeciwdeszczowym.
3: Tak to wyglądało.
2: Gleba, kurwa, rzuć te grzyby! Rzuć te grzyby, mówię, kurwa.
3: Creepy, man. Ale powiem wam tak, niby dwa tygodnie, ale zobacz, wyobraźcie sobie, że w ciągu 2 tygodni dobra, nieważne. Przede wszystkim tragedia. 10 osób na sali. To jest przejebane.
1: Duża ta sala była? Jak duża? No,
2: ale to sala czy cela? To co to? Za cele robiła jakaś sala?
3: 6 na 7, no coś koło tego, no, czaisz, rozumiesz, i są łóżka wystawione i jest, kurwa, tak zwana bardacha i musisz mówić, wiesz, idę na jedynkę, albo na dwójkę, albo idę na ostro, albo idę, kurwa, na krótko, wiesz, i chuj, jakieś tam pseudo, te grypsowe teksty, pseudo, ale co było najlepsze? Najlepsze było to, że było szkiełko tak zwane, czyli szkiełko, czyli telewizor, rozumiesz, na sali. To jedna ze spraw. 10 osób w małej sali, ja jako introwertyk, sobie siedzę na łóżku, leżę na łóżku, odwracam się i nie mogę znieść tego jazgotu. Wyobraźcie sobie, że tam jest taki klimat, że to jest tak zwana przejściówka. Przejściówka, czyli załóżmy 4-5 w jeden dzień wypierdalają, za 2-3 dni nowych 4 albo 2 wpierdalają nowych. I odwrotnie, i tak wiesz, człowiek się angażuje do rozmowy z danym człowiekiem, jest fifarafa tego i nagle bach, dlatego wiesz, miałem dystans, odwróciłem się plecami do wszystkich, miałem to wszystko w dupie, ale jednak był taki dzień, gdzie o godzinie 17 wpadło 4 osoby. Lampa na górze świeci konkretnie w twarz, wiesz. Telewizor na full nakręcony, nie wiem co tam gra. I każdy z każdym napierdala, normalnie jak przekupki. Każdy z każdym. I ja sam myślę, ja pierdolę, ja nie wytrzymam, nie? I sobie tak myślę, co to zrobić. Biorę, miałem papier toaletowy.
2: Zrobiłeś sobie zatyczki do uszu.
3: Sobie tak. I wiesz, i po prostu włożyłem sobie papier toaletowy do uszu, żeby tego jazgotu nie słyszeć, bo ja nie mogę, bo jestem introwertykiem. Ja nie mogę znieść. No wyobraź sobie, kurwa, w jednym 6-7, no nie wiem, no 10 osób, no to strasznie, a później jeszcze było 13. To jest fucking tragedy, man.
2: Ale to czekaj, czyli trafiasz do tak zwanej przejściówki, do takiej sali, w której przebywa te kilkanaście osób, a czy potem w końcu cię przenieśli do właściwej celi, czy twoja jakby odsiadka skończyła się na tej przejściówce, gdzie byłeś tam z wieloma osobami w jednej sali?
3: 10 dni siedziałem w sali 10-osobowej, a 5 dni w sali 13-osobowej.
2: No dziwne tak jakieś rzeczy. No. To jakieś dziwne klimaty.
3: Po prostu tam się siedzi i do siebie mówimy, człowieku, to jest alogiczne, to jest, nie ma sensu, to jest bez sensu, bez sensu.
2: Czy, czyli jakby całą swoją odsiadkę spędziłeś w towarzystwie kilkunastu osób w takich salach jakby, tak?
3: Kurde, dokładnie. I to jest przegięcie, właśnie chodzi o to, że...
2: Świetlica.
3: Tak, żebyś wiedział, właśnie później 5 dni była świetlica. Człowiek się, wiesz, klimatyzuje z jakimiś ludźmi, a później nagle bach, gdzieś go biorą, nieważne gdzie. Ale co chciałem powiedzieć, przede wszystkim, no głupia sytuacja, ale śmieszna, ale fajna, mam to w dupie. Że nie mogłem znieść tego całego jazgotu, tego harmidru, tego łoskotu, tumultu i tego wszystkiego. I włożyłem sobie papier do ucha, do jednego i do drugiego, toaletowy. I tak się zdarzyło, że nie mogłem wyjąć tego papieru z jednego ucha i później już mnie zapamiętali w tym piadlu, że gościu nie może wyjąć papieru z jednego ucha i naprawdę miałem problemy, bo 10% na jedno ucho słyszałem.
2: Powiedz furiat.
3: I później okazało się, no, byłem 2 razy u pielęgniarki i ona mówi, co ty odpierdoliłeś, ty tylko na głupi jesteś.
2: Jak niektórzy robią połyk i łykają jakieś tam druty, to furiat sobie wsadził do ucha papier i w ten sposób się wymigał, wzięli go tam do pielęgniarki, szykował ucieczkę właśnie, żeby go tam gdzieś przenieśli.
3: Tego nie chciałem, po prostu chciałem...
2: No dobra, to był plan taki.
3: Jebany jazd, tych ludzi, którzy którzy gadają nie wiadomo o czym, nie wiadomo czy prawdziwi, nie wiadomo czy kłamią, no bo każdy chce być, wiesz, lepszy od drugiego, rozumiesz? A najgorsze było to, a zarazem najlepsze, że trzeciego dnia przyszedł po mnie dozorca, czy tam klawisz, czy jak się nazywa, ki go wie, i wzięli mnie do jak to mój Dowdy napisał, laboratorium. No właśnie, przede wszystkim wcześniej sobie zrobiłem to jego.
2: Co zrobiłeś? Co zrobiłeś?
3: Zrobiłem sobie to niego. No, był gościu taki, wiesz, taki uszatek, taki miły, zawsze siedział pod kibalkiem, pod tym uchyłem, nie? No to ja sobie mówię, no to kurwa, niech se zarobi gościu. No, ja mam machorę, ja mu skręcę, wiesz, i mu powiem, żeby, wiesz, żeby... Ja mu skręcę tego, po prostu papierocha, jak mi umyje talerze, przyniesie mi, wiesz, śniadanie, kolację i obiad, śniadanie, obiad, kolację, no i w ten sposób, no i
2: Furiat, no to bym się po tobie czegoś takiego nie spodziewał, że sobie tam znalazłeś cfela i go tam wykorzystywałeś.
3: Nie, w ten sposób, po prostu... Trzeba sobie radzić, rozumiesz? Trzeba mieć, kurwa, wiesz, głowę na karku i przede wszystkim jak się leży na górnym łóżku, to po chuj wstawać, chuj.
2: No nie wiem, Furiat, czy to tak ładnie, wiesz, no tak wykorzystałeś sytuację, no ja ci tu skręcę szluga, a ty mi będziesz usługiwał, tak?
3: Ej, miły krawcze, wiesz co?
2: Tak nie ten po Bożemu. Ja myślę, ten, że myślę, że Pan Jezus i Pan...
3: On nie miał nic. Ja mu to zaoferowałem.
2: No i w zamian, złe, i w zamian mi zmywaj gary, tak?
3: Oferuję to, żeby mi przyniósł ten i zmył, i za to dostaję skręta. To jest, kurwa, wiesz co, to jest wpierdol, kurwa, troszkę machory? Wiesz o tym? Wiesz, to są pieniądze, człowieku.
2: Słuchaj, nie wiem, czy Pan Jezus byłby z ciebie dumny.
3: Tam trzeba sobie radzić, wiesz.
2: Myślę, że no, by...
0: Jak to Pan Jezus byłby dumny? Przecież miał swoich przydupasów i też im tam, wiesz...
2: I też mu myli.
0: Chodzili za nim, tak, to wiesz.
3: Do czego?
0: Za zbawienie robili wszystko dla niego.
3: Buchu, tak? I wzięli mnie do... do pewnej przychodni, wszyscy w maskach, wszyscy, i ja jak przestępca za 2 tygodnie w tak zwanych pingwinkach, rozumiesz, ręce, nogi również złożone, i kurwa idę po tej przychodni, dobrze, że jeszcze ta maska była, czaisz, ja się paliłem ze wstydu, ja tam usiadłem, poczułem się jak dzika świnia. Niby moja wina była, bo sobie wpieprzyłem tą, wiesz, ten papier do uszu, ale kurwa wpieprzyłem sobie ten papier do uszu, ponieważ nie mogłem znieść tego jazgotu, ty kurwa idiotu.
2: No ale to już mówiłeś, trochę się powtarzasz, Furiat. No, powiedz to... lepiej, czy w ogóle się jakoś tam kontaktowałeś z ludźmi, komunikowałeś, co to za ludzie tam byli, czy tak się po prostu dupą odwróciłeś, wsadziłeś sobie papier do ucha i na tym koniec historii. Z nikim się tam nie poznałeś? Słuchaj, to nawet ja też jestem introwertykiem, ale jak siedziałem na dołku, to zagadałem, wiesz, tam z kimś, nie? Siedziałem z kolesiem, którego aresztowali, tam miał coś w woreczku, tak w ogóle na dnie, jakieś tam, kurwa, 0,1 grama, i jechał se na rowerze i go tam zgarnęli.
3: Nie chciałem, ale tam... nie chciałem, bo miałem świadomość, rozumiesz, że ja siedzę tylko 2 tygodnie i mnie to na chuj zbity, kurwa, wiesz, mnie to niepotrzebne, człowieku, wiesz, żeby z kimkolwiek się zadawać. Jakiś tam młody wpadł, który też z córku, czy tam z koło i coś mówił. Rozumiesz, wszyscy ludzie paskudne charaktery. FIFA, Rafa, każdy mówi, jaki nie jest. I zawsze... I gadają 45 minut. Jacy nie są. Ja mam to w dupie, człowieku.
2: W
3: ja
2: dupie. Tak właśnie, a propos to właśnie...
3: I wszystko.
2: A propos posiadania w dupie czegoś, takie pytanie tutaj padło, czy wsadziłeś sobie piłeczkę ping-pongową w dupę jako takie zabezpieczenie, żeby ci ktoś tam krzywdy nie zrobił w nocy?
3: To nie, jeszcze w dupę tego kotka, którego masz, kurwa, na tym. Cześć.
2: Ale to taki but trochę jesteś. Z nikim tam nie zagadałeś w ogóle.
3: Wiesz co, w pierdolu... Ej, kurwa, wyobraź sobie, siedzisz 2 tygodnie, po prostu chcesz to odbębnić. Ja to z nikim nie chciałem nic zgadać i po prostu chciałem zrobić to, odwrócić się i mieć wszystko w dupie. I tak zrobiłem.
2: Lipa trochę.
3: Według ciebie. Lipa
2: taki
3: trochę.
2: Cfel trochę się okazałeś, taki cfel. A wiesz co, nawet bym ci tego nie mówił, bo to tak niegrzecznie, ale z racji tego, że zrobiłeś sobie z innego kolesia cfela, a sam się zachowałeś jak cfel...
3: Nie cfela. Dlaczego cfela?
2: No bo kazałeś mu zmywać gary, że mu szluga tam skręciłeś. Mogłeś mu po prostu dać tego szluga, nie? A nie go wykorzystywać.
3: Co tam się działo?
2: No nic się nie działo właśnie z tego, co słyszę.
3: Jak są przejściówki, to koleś nic nie ma. A jeśli koleś naprawdę ma tyci, wiesz, w dolówki włożyć i pali, to jest zadowolony. Ja sobie później, wiesz, zamówiłem jakąś tam...
2: To ty mu dałeś tego tyteksu tyle, że se mógł dolówki załadować, tak? To hojny jesteś, o, to kurwa, ma się ten gest.
3: Ale naprawdę, kurwa. Naprawdę... Od tej pory, jak ja to zrobiłem, on miał ksywę Toadie, no.
2: No to gratulacje, Furiat, tam wykorzystałeś gościa, dałeś mu tam parę nie okruchów tyteksu, kazałeś mu za to sobie
3: człowiek, ale
2: służyć.
3: Widoczny usłużny człowiek, rozumiesz?
2: Oj, to ciesz się, słuchaj, powiem ci tak, ciesz się, że ze mną nie siedziałeś, bo ja bym cię tam ustawił. Ciesz się, że ze mną nie siedziałeś.
3: Tam nie ma ustawiania, nikogo nie ustawia, naprawdę, mówię ci. Tylko wiesz, te 2 tygodnie, to speed, to przedszkole było, wiesz, przedszkole.
2: Bardzo po chrześcijańsku, Furiacie, tu pisze Marcins, no. No tak, właśnie, no tak, dać komuś tam szczyptę tytoniu, kazać mu za to zmywać gary, samemu się odwrócić dupą do pozostałych, z nikim tam nie zagadać. Brawo! Dla mnie bomba.
3: Brawo dla mnie, dokładnie.
2: Brawo ty.
3: Dokładnie. 2 tygodnie, a co mam się spoufalać?
2: Spoufalać? Czyli co, gardzisz tam? Pozostałe.
3: Po rozmowie jednej z drugim, trzecim, czwartym człowiekiem, że to są goście, którzy są niewarci rozmowy. Są prymitywy, rozumiesz? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ja sobie leżę na łóżku, oni pierdolą o swoich ekscesach krążyciowych. Naprawdę, krawiec. Nie określę tak, wiesz, pochopnie mnie, wiesz, za to, co zrobiłem, bo myślę, że robiłem dobrze. No,
2: no nie wiem, z tego, co słyszę, to tak myślę, że słabo
3: kurwa,
2: wypadłeś.
3: Nie chcę się złączyć z takim klimatem, no.
2: Ja znam trochę takie klimaty. Nie jest to dla mnie jakiś tam...
3: Ja odpierdolę, wiesz. Może, wiesz, uliczny to jest inny klimat, ale wiesz, zamknięty. Wyobraź sobie naprawdę 6 na 8, no 10 osób, później 13, no to dla introwertyka, człowieka społecznego, wiesz, który jest, wiesz, taki samotny wilk, to jest tragedia, no naprawdę.
2: No stary, no jest tragedia, no jest, też mi było ciężko, ale trzeba trochę się umieć zachować, a nie, wiesz, no trochę z ciebie tak...
3: Ale co się umie zachować? Dla kogo? Dla kogo?
2: Jak człowiek, będę, słuchaj...
3: Czy ja nie będę kiedyś, nie wiem, dzieci robił, czy wódkę pił, czy co?
2: Ale
3: nie.
2: Słuchaj, ale co, gardzisz? Słuchaj, ja w życiu poznawałem ludzi, którzy pracowali dla mafii, byli gangusami. W rodzinie mam trochę takie klimaty. Wiem, co to są za ludzie. Też się nie potrafiłem czasami zachować, ale wiesz, to czasami się zdarzają fajni całkiem ludzie, którzy co prawda nie pogadają z tobą, kurwa, o poezji i o literaturze, ale są bardzo, jak to się mówi, charakterni.
3: Było dwóch, tylko niestety po dwóch dniach wyszło. I o to chodzi. Że to nie jest stały zakład, tylko przejściówka. I zmieniałem ludzi. I wiesz, z jednym się naprawdę kontaktujesz w jakikolwiek sposób i jesteś dobry dla tego, masz z nim dobrą bajerę i nagle wchodzi ci, wiesz, bach, bach i on wychodzi. No i jak to żyć? Właśnie o to chodzi, żeby się nie, tam cię nie można przyzwyczajać i dlatego tak robiłem, dlatego się dupą odwróciłem do wszystkich i dobrze zrobiłem.
2: No poszedłeś na łatwiznę po prostu. Myślę, że mogłeś siebie dać więcej i trochę bardziej się zachować jak człowiek.
3: No według ciebie, no być może. Na łatwiznę? No tak. Kurwa.
2: Na łatwiznę, no trochę. A znaczy, wiesz, nie znam całej sytuacji,
3: starałem
2: się,
3: człowieku. Ja starałem się być twardym gościem, wiesz? I to wcale nie było łatwe, żeby pójść na łatwiznę.
2: Słuchaj, pamiętam, jak kiedyś się wkręciłem w takie towarzystwo, znaczy wkręciłem, byłem akurat zmuszony trochę i też mi było ciężko. Jak podchodzi do ciebie kilku, wiesz, łysych i zaczynają się cię wypytywać, jakie, kurwa, knajpy znasz? Kurwa, wiesz, z kimś tam coś, kurwa... Robisz jakieś tego interesy, coś? No to wiesz, też mi było ciężko i też trochę dałem dupy, ale ty to słyszę, że tak wiesz, no nie wygląda to najlepiej, że tak jednego gościa wykorzystałeś, który ci tam się trafił, trochę bardziej, wiesz, wystraszony, do reszty się odwróciłeś dupą, ale daj mi coś powiedzieć, gościu, no kurwa, przerywasz gościu, mi, stary, nagminnie, nie dajesz mi skończyć zdania, stary, no kurwa. No nie, no myślę, że... mogłeś to lepiej rozegrać.
3: Chuja byłeś, chuja zrobiłeś.
2: No tak mi pisali dzisiaj w komentarzach.
3: Pomogłem, rozumiesz, bo nie miał nic, rozumiesz. Każdy go gnoił, każdy kurwa z 10 ludzi, z 9 ludzi go gnoił, a ja jako 10 pozwoliłem mu kurwa żyć, żeby zarobił, rozumiesz?
2: Dobrze, dobra, słuchaj, to wiesz, słuchaj, nie oceniam cię, zrobiłeś jak zrobiłeś, nie znam całej sytuacji, może czegoś nie wiem.
3: Wyobraź sobie, że 9 ludzi go gnoiło, tylko ja jedyny, kurwa, wyciągnąłem do niego rękę, no.
2: No i może dobra, może to jakiś plus. Darko pisze, zarzuca mi, że sam chciałem wykorzystać szablę. Słuchaj, to nie tak, stary, naprawdę. Ja do Gabriela mam dużo sympatii. Może sobie z niego trochę żartowałem, parodiowałem go, ale ja mu to powiedziałem wprost. Zadzwoniłem do niego, powiedziałem mu, stary, parodiowałem ciebie, zdarzało mi się z ciebie sobie żartować. Sorry, jeśli się czujesz urażony. Zachowałem się jak człowiek. Zaprosiłem... Nie, kurwa, daj mi powiedzieć coś, furiat! Powiedziałem mu, przeprosiłem go, jeśli się czuję urażony i tak dalej. Zaprosiłem go na wywiad. Wysyłałem mu komentarze głosowe, że nic do niego nie mam, że go zapraszam, że nie będę sobie z niego tam robił jaj, że chcę po prostu z nim porozmawiać jak człowiek, normalnie, skupić się na rzeczach, które go interesują i tak dalej. Wydaje mi się, że się zachowałem okej. Więc nie zarzucajcie mi, że wykorzystuję. Były takie zarzuty kiedyś, że wykorzystuję Kunrada, żeby sobie nabić odsłony, bo on jest taki popularny i coś takiego. Nie, tak nie było. Kunrada zawsze traktowałem z szacunkiem. Byłem wobec niego fair. Więc nie kumam takich zarzutów trochę waszych. No, dziękuję, skończyłem. Możesz mówić, furiat.
3: Ja również skończyłem. Jeśli chodzi o tą kwestię.
2: A prowadzący ile już wypił? No, wypiłem dzisiaj, no jest piątek, no więc trochę sobie piję w piątek.
3: Tylko chciałem ci powiedzieć, Krawcze, że troszkę źle mnie oceniasz. Może źle odebrałeś to, co. A może ja źle przekazałem to, co chciałem przekazać. W ten sposób. No ale to, że szczerze, to Diego. No, musiałem coś znaleźć to Diego, bo sam byłem to od nim, rozumiesz? Takie życie.
2: Przeprosiny przyjął, ale de facto uważa cię jednak za błazna. No dobra, no, ma do tego prawo. Nie wszyscy muszą się lubić, nie? Spoko.
3: Ja tam tylko tyle powiem, że właśnie sobie kupiłem grę, to a propos potrzeby. Kupiłem sobie grę Monster Hunter World. Monster Hunter World Metal Gear Solid 5 Division Experience Bloodborne i Hitman 2 i Resident Evil 2. No, wszystko zakopiłem. 5 gierek za taniochę. No i chuj, i dobrze.
2: No i spoko. Czy potrzeba jest z nami? Wyciszył się, chyba gdzieś uciekł.
1: Tak, jestem, bo Gumball daje, naprawdę niezły popis na osu na Discordzie.
2: Tak?
1: No.
2: A ty grałeś w tego Monster Hunter World?
1: Stary, mam tam 160 godzin.
2: O. I co, fajny? Bo tak widziałem na gameplayach, że całkiem fajnie to wygląda.
1: Czekaj, tylko się rozłączę, żeby mi tutaj Gumball nie
3: przeszkadzał.
1: On jest
3: kot!
1: Sekunda. No tak, no to jest jednak, to jest, wiesz, jednak to jest gra, która jest zrobiona na potrzeby japońskiego rynku, tak? No właśnie, tam jest kot, tak? Można sobie skustomizować kota, co jest naprawdę niesamowicie piękne. Ten świat żyje, ten świat tętni życiem, i on się do nas dodaje. Mieliśmy rozmowy na ten temat, tak. Kupuj tego jebanego Monster Huntera, naprawdę spodoba ci się, mimo że z tego, co usłyszałem od fanboystwa Monster Hunterów, całej serii, która się jeszcze wyciąga z Nintendo, która się wyciąga ze starszych PlayStation, że to jest nie do końca aż tak bardzo rozbudowana gra, jak nie wiem, jak na Nintendo DS.
2: A chopie, Jerunie, ja się czuję dotkniony teraz przez ciebie, bo najlepszy Monster Hunter to jest na PSP, Monster Hunter XL. Te nowe Monster Huntery, to się nie, mnie się to nie dodają. Te Monster Huntery nowe, to się czuję,
1: ja
2: dotkniony.
1: Ja ci powiem tak, w trzech żołnierskich słowach. Na wiosnę wyjdzie nowy Nintendo Switch i wyjdzie nowy Monster Hunter Rise. I tylko i wyłącznie dla tej gry, która wyjdzie tylko i wyłącznie na Switcha, na nowego Switcha, to sobie kupię tę nową konsolę.
2: No też się czaję. Ten Switch, no... wydaje mi się spoko. Spoko zakup.
3: A Piotr, nie kupujesz?
2: Co? Nie, nie stać mnie. Znaczy, no piątka to ile tam? Dwa koła kosztuje, nie? Chyba PSP. Ale to do potrzeby było, tak? Czy kupuję piątkę?
1: Nie kupuję piątki. Piątka nie ma nic ciekawego do zaoferowania ze względu na to, że nie widzę za bardzo jakiegoś takiego, nie wiem, takiego lipu, takiego przeskoku generacyjnego, tak? Nie widzę, no dobra, no jest, nie wiem, renderik na telewizor 8K, nie mam telewizora 8K, ja chcę widzieć jakiś, nie wiem, fajny frame rate na 4K, który mam. Jest jeden tytuł, na który bardzo czekam, czyli Stray. Czyli gra, która poniekąd ma nas wciągnąć w historię kota, który będzie osadzony w świecie takim, wiecie, takim cyberpunkowym, w którym zostały tylko i wyłącznie roboty, jako taka, nie wiem, jako takie popłuczyny naszej cywilizacji. I my właśnie tym kotem sterujemy. Stray, polecam. Wyszukajcie sobie PS5 Stray. Naprawdę wow. Trailer robi wrażenie. Mam nadzieję, że gra będzie robiła dokładnie takie samo wrażenie, ale z drugiej strony wiem, że no też mam PlayStation Pro, więc przez 3-4 lata będę miał spokojnie te same gry, które będą wychodziły na PlayStation 5. Za mniejszą cenę i znam moją konsolę, więc będzie mi z tym dobrze, więc pójdę bardziej w Nintendo.
3: Dobrze wiedzieć, dziękuję za informację, dziękuję Krawcze, dziękuję Potrzeba, bądźcie zdrów, z Bogiem moim oczywiście.
2: No oczywiście, z moim najlepszy, mój najlepszy.
3: No dobra, bądźcie zdrów.
2: Trzymaj się, Furia, cześć.
3: Hej, cześć.
2: Mój Bóg najlepszy. Pan Bozia najlepszy, lepszy od tych innych i się dlatego do nich nie odzywa, do tych innych Torów, Zeusów, bo jest najlepszy, nie będzie gadał z takimi głupimi. On ma wszystkie moce, ma zarówno przywołanie niedźwiedzi, jak i Meteor Storma, kaskadę piorunów ma i sprowadzenie Armagedona na tego, na Sodomę i Gomorę, to pokazało, że ma wysoki level, a ty ci inni co mają? No?
1: Bogi. No, na pewno nie mają chujów w dupie. Wiesz co, to się pojawił właśnie przy okazji strajku kobiet, taka koncepcja, tak gdzieś się pojawiło, gdzieś na prawackim Twitterze. No, jeżeli byście sobie poszły krzyczeć, jebać PiS pod, albo tam krzyczeć pod meczety, to co byście powiedziały? Wiesz co? Sprawdziłem to. Zweryfikowałem to i się okazuje, że wszystkie inne religie księgi zakładają, co jest zgodne z religią, z Torą, zgodne ze wspólną religią księgi, że dusza do dziecka wstępuje w 120 dniu po poczęciu. Tak w dużym uproszczeniu, proszę mnie z tego nie rozliczać. Wobec czego chrześcijaństwo, które zakłada wręcz katolicyzm, które zakłada, że dusza wstępuje w płód, w zarodek od razu, zaraz po poczęciu, jest nawet pośmiewiskiem wobec innych religii księgi. Więc jeżeli te wszystkie dziewczyny, które mają pioruny na maskach, banerach i wykrzyknikach, by poszły pod meczet, to ci ludzie z meczetu by weszli i powiedzieli: ej, słuchajcie, kurde, zgadzamy się z wami, idźmy dalej, nie? To jest, kurde, straszne, że...
2: Ale się nie zgodzą, bo to jest baba. Tych babów to nie trzeba traktować poważnie, bo to są baby.
1: Nie, zgodzą się ze względu na to, że akurat sprawdziłem, jak to wygląda w muzułmanizmie, tak? Że w 120 dniu dopiero dusza wstępuje, ale... w 120 dniu odpoczęcia wstępuje dusza do płodu.
2: No kumam, stary, ale u muzułmanów oni są trochę tacy, wiesz, jeszcze starożytni i u nich kobieta to jest część inwentarza jeszcze.
1: No tak.
2: No to co ona ma do powiedzenia? To wszystko, co ona powie, to jest nieczyste, bo to powiedziała baba nieczysta.
1: A nie, upraszczasz, naprawdę zajebiście upraszczasz. Aborcja jest dozwolona w islamie do 120 dnia.
2: Tak?
1: No? Do tego właśnie zmierzam. To
2: ale
1: właśnie
2: ale to by się zgadzało, ponieważ jak poczytamy sobie Stary Testament, to w ogóle się okazuje, że aborcja była tak traktowana dosyć lekko przez dawnych ludzi. To nie było nic wielkiego. Dzieci umierały przy narodzeniu. Przypominają mi się też takie plemiona, na przykład Indian Ache, mit szlachetnego dzikusa. To było takie plemię, w którym było czymś normalnym, że jak na przykład dziecko wam przeszkadzało, bo tam krzyczało, płakało, to Indianin brał topór, jeb w łeb temu dziecku, czy tam jakiejś starej babie, bo już tak chodzi wolno. Oni po prostu stawiali na kolektywność i na przydatność dla społeczeństwa swojego. Jak ktoś był, nie wiem, tam nieprzydatny czy przeszkadzał, to jeb go toporem, a to było dziwne plemię, bo oni w ogóle byli tacy bardzo przyjaźni dla siebie, w ogóle zero jakiejś rywalizacji, taka komuna w ogóle, dzielili się wszystkim, ale na przykład śmierć dziecka traktowali bardzo, bardzo lekko. Nawet jeśli to było zajebanie toporem takiego dziecka, które tam było jakieś niepełnosprawne czy coś, trochę jak taka filozofia Spartan, nie? Że jak dziecko jest niepełnosprawne, to zrzucamy ze skały. No, są takie kultury i dla nich to było normalne. Dla nich to było coś takiego jak dla nas dzisiaj trochę aborcja. Nie? To plemię Acze.
1: No wiesz, no... Jak sobie wyciszę Discorda. Okej. Więc wydaje mi się, że wiesz, że to jest takie pewne przeciągnięcie pewnych rzeczy, z których inne religie, księgi będą się z nas śmiały, tak? Bo wydaje mi się, nie mam w tej chwili jakiegoś dowodu, nie mam jakiegoś, nie wiem, konkretnego punktu, w którym mógłbym wam wskazać, ale to właśnie chrześcijaństwo. Jestem takim, wiesz, takim głupkiem wioskowym, który uważa, że dziecko jest od poczęcia do śmierci, tak? Że jedynie w chrześcijaństwie, jedynie w mitologii chrześcijańskiej płód jest dzieckiem od poczęcia.
0: Poniecie, nikt tu się nie zgubi, bo
2: to jest Jan Paweł II. Jest impreza. Jest Jan Paweł II, jest impreza.
0: No ten, już można rozmawiać, już nie muszę nabijać punktów głosu.
2: A myślałem nad tym, żeby zrobić morskie opowieści, przeróbkę, Szulskie opowieści.
0: Szulskie opowieści. A kto byłby kapitanem?
1: Kapitan Cewka, oczywiście.
2: Jakie by to słowa ułożyć? Kiedy orgonity szumią i rozganiają chmury, łykaj srebro koloidalne z chuju bury. Nie, to słabe.
0: Tak. Gdybym umiał rymować, coś bym zaproponował. Niestety to jedna z tych rzeczy, której Pan Bóg mi nie dał.
2: Był raz człowiek, który raka leczył witaminą C. Nie wiem, co to... Napiszcie coś na czacie, może macie jakieś słowa do szulskich opowieści.
1: Ale bardzo się sprzeciwiał sieci 5G.
0: No ja bym powiedział, że brał tą witaminę C, a potem umarł se. Także tak to wygląda. Ogólnie z szurami, no to taki mógłby być pokład, nie? Mieliby tam tych majtków, nie? Byłby tam ten gościu, co patrzy przez lornetę i tylko patrzy. No, panowie, to tam pójdziemy teraz, bo tam jest teraz 5, tam nie ma 5G, bo tam jest, a tam nie ma. I zapływali po takim morzu teorii spiskowych.
2: Wody restrukturyzowanej nalej witaminą C, kielichy wznieśmy. Cierpi kraj na niedostatek szulskich opowieści.
0: Ale pamiętaj, to musi być prawoskrętna czy lewoskrętna?
2: Nieważne tam, byle się sprzedało.
0: Nie, bo to ważne, bo szur musi odpowiednio mieć, bo on pije tylko wodę destylowaną, bo jest czysta. Także wiesz. No ja bym się nie dziwił, jakby ktoś walnął sobie destylkę, by powiedział, no to zdrowo, bo to sama woda. Zdrowe. Do dna. O, umarły. Czyżby mój humor znowu wrócił i każdy umiera od niego? O, to dobrze. To przynajmniej będę miał jak leczyć raka, bo podobno najlepszą lekarstwem na raka jest rak. Czyli ja będę waszym lekarstwem na raka. Jej, bardzo śmieszne. Klaski dla mnie. Świerszcze w tle.
1: Hej ho, zaszczep dupę, hej ho, witamina D3, hej, kocham Jerzego Ziębę w morszurskich opowieściach. Klausen, ale nie do końca tu.
0: Order nici, bo nici z twojej próby bycia śmiesznym dostałem takowe.
2: Śmierdział to straczką i leczył zawał wykałaczką. Tu napisał Grzesiek. Tomu pisze, to może suchar. Podchodzi szur do brzegu płaskiej ziemi i spadł. No, nie wiem, czy to takie zabawne było Tomu. Naprawdę. No to chyba już przesada lekka. Nie ironizujmy sobie. To nieładnie. Radiowa cisza, niezręczna. Krawiec, miałeś już nie pić na antenie. No, a piję nadal, no cóż, ci mogę powiedzieć, ja nie. Nie mogę, piję, żeby zapomnieć o tym świecie, w którym nie można już nikomu zaufać, w którym tak wiele zła, krzywdy, krzywdzą zwierzęta, gwałcą krowy. Się śmiejcie, ale krowę się faktycznie tam zapładnia, żeby tylko dała mleko, potem się cielakowi nie pozwala pić tego mleka, odgania się go kijem. Nie, no to tak się można śmiać, ale w sumie jak tak sobie spojrzymy na ten świat, to on jest chory, po prostu chory. Chory świat.
0: Że mi się zdaje, że słyszę muzykę z Diablo w tle. Taka gitarka przegrywa niczym w Diablo, w Tristram.
2: No w sumie tak, trochę tak. No, tu podgłośnie. No, faktycznie. Takie Tristram. Tristram. I szli za nim na wschód. Zawsze na wschód.
0: Stay a while and listen.
2: Fajne było pierwsze Diablo.
0: Pierwsze? Grałeś w jedynkę?
2: W jedynkę, w dwójkę.
0: A jedynkę grałem na Play jedynce. To był chyba wyjątkowy, bo wszyscy na PC-cie grali, a na konsoli. Bo nie miałem pieniążków i miałem konsolę tylko.
2: Ty biedaku, cebulaku, Polaku.
0: Jeszcze przerobioną na dodatek, to tam tylko było napisane Diablo jeden na płycie.
2: A była fajna taka wersja Diablo, bo pierwsze ukazało demo, w którym można było grać tylko wojownikiem i dojść tylko do pewnego tam levelu, ale ktoś to zhakował, także te levele były nieograniczone i że można było schodzić w dół tych lochów w nieskończoność i sprzedawano to jako pełne Diablo. A to był taki trik, że po prostu jakby zhakowano wersję demo i poszerzono jej możliwości.
1: Podchodzi szur do krawędzi i wziął spadniczym strzyga. Jak krawiec nam się zrzyga, to paskudnie rzęzi.
0: Dam ci order ziemniaka za próbę, ale słabo, sorry.
2: Człowieku, słabe to było, chciałeś, nie wiem, zaimponować humorkiem, wiesz, a tak mogę ci dać co najwyżej order z ziemniaka i dyplom z buraka, wiesz, po prostu.
0: No dostajesz pieczątkę z ziemniaka, no niestety, no sorry, oddawaj fartucha. No ile, ale tam dobre 3 minuty chyba ci zajęło.
2: Fajne są te kanały kulinarne, gdzie znalazłem takiego typa, który zawsze tak na koniec je to, co przygotował i zawsze tak, tak samo po prostu je i tak tymi rękami tak...
0: A mi się przypominają filmy, jak matki gotują dla dzieciaków wszystko prawie niedogotowane i tam ci ludzie to jedzą, to wygląda jakby tam salmonella jeszcze była na tym, więc tak jedzą i tak ale dobre. Zastanawiam, czy oni tam po nagraniu kurwa nie zaliczają gleby. Ja mógłbym to potem ci zalinkować, ale to chyba byś zżygał się od razu. To jest makaron, babka wsadza w mięso mielone i gotuje to razem z tym mięsem. I potem to daje synowi do
1: jedzenia. A to nie, a to naprawdę, jeżeli, o, jeżeli chodzi o te programy kulinarne, to ile godzin minie pomiędzy wykonaniem tej potrawy, jak oni bardzo muszą udawać, że nie wiem, tak spojrzeć, tak, najpierw sobie spróbować tej potrawy, a potem spróbować tej samej potrawy na kamerze, no to to naprawdę boli.
0: Jak ci, co testują te fast foody, tutaj jedna osoba pewna mi powiedziała, że on ufa tak, jak chcesz jeść fit, to jak chcesz kogoś tam, co będzie oceniać jedzenie fit, to musi być chudy, nie? A jak chcesz dobrej recenzji fast fooda, to musi być jakiś gruby skurwysyn i żeby jeszcze tak wpierdzielał rękami i się zapychał i go...
2: Ale człowieku, man, co sam ugotowałeś? Powiedz nam, pochwal się człowieku, co ugotowałeś?
0: Dzisiaj dwie parówki, nie no, w sumie nawet dwóch parówek nie ugotowałem, biedacko.
1: A żebyście kurwa wiedzieli, bo jestem na redukcji i to mnie bardzo boli, żeby sobie ładnie ugotować, to ciężko jest sobie... Więc mam teraz taką strategię, 2 tygodnie redukcji, 2 tygodnie jakiegoś takiego normańskiego jedzenia, ale kurde, będzie mi tego zajebiście brakowało, naprawdę.
0: To nie zeruje się przypadkiem, no bo tak, tu sobie oszczędzasz, tu się ten nie wpierdala, a potem znowu wpierdala, że to chyba będzie bilans taki sam praktycznie.
1: No właśnie nie, ze względu na to, że jeżeli nie wiem, jeżeli smakujesz potrawę tak do końca niedokończoną, jeżeli, nie wiem, czy zaznałeś tego smaku, jeżeli gotujesz dla kogoś.
0: No tak, no tam no. Kiedyś robiłem jedzonko i nie mogłem go zjeść, także wiem, o co chodzi.
1: Jeżeli gotujesz dla kogoś, to tutaj musisz sobie zasmakować, tak trochę wyciągnąć z tego w pewnej niedokończonej potrawie, trochę właśnie za tłustej, trochę, która nie jest za bardzo, wiesz, nie jest za bardzo w porządku. Nie wiem, dla twojego zdrowia, musisz to po prostu spróbować, tak? Musisz to zweryfikować, jak to smakuje i to nie jest jedna łyżeczka, moi drogi. To jest jedna wielka taka, wiesz, chochla. Więc...
2: I don't know.
1: Jeżeli idę do restauracji i widzę szefa kuchni, który jest szczupły, to ja mu nie ufam.
0: No, to dobrze myślisz, bo ja też właśnie nie ufam chudym szefom, bo to oni albo wpierdzielają jakieś małe porcje, albo sami nie chcą tego jeść.
1: No albo bulimia, no ale to wiesz, ale to jeżeli bulimia, to wtedy ci twoje żarcie nie smakuje.
2: I don't know, man. I don't know. Wiesz, po prostu opowiadasz mi jakieś, wiesz, historie.
0: Żeby sobie zrobić chlebek, ale taki chlebek, jak sobie wpierdzałeś, to...
2: Tak, no człowieku, opowiadasz mi, wiesz, jakieś historie, czary z mleka, wiesz, zrobiłeś sobie tam coś, jakieś tanie, wiesz, chłopie, no. spróbuj mojego kapuśniaczku,
1: a, wiesz, kapuśniaczek,
2: dobra, słuchaj, człowieku, nie, wiesz, hola, człowieku, wiesz, dobra intencja, kapuśniaczek, rozumiesz, po prostu kapustka, wiesz, kiszona, boczuś. Wiesz, no, wskakujesz w tym momencie na moje plecy ze swoją łyżką i chcesz zjeść mój kapuśniaczek. Sorry, to jest mój kapuśniaczek. Ale kosmiczny kapuśniaczek.
1: Ale w sumie Tomek to jest taki suchodolski, tak? To... Także jeżeli chodzi o jego gusto chleba, to kurde go odrobinkę
0: kwestią. O kurwa, zdałem
2: nie,
0: sobie
2: nie, nie, nie, przepraszam
0: sprawę.
2: Bardzo. Słuchaj, Tomek jest jedyny i niepowtarzalny. Tomek jest jedyny w swoim rodzaju.
0: Dostałem olśnienia po tym, co Potrzeba powiedział, że tylko gruby kucharz jest dobrym kucharzem. Zdałem sobie sprawę, że jak pójdziecie na kebaba, widzieliście kiedyś grubego Turka?
2: W sumie.
1: Jeżeli miał pasta Chin, to tak.
0: To wiele wyjaśnia. To
1: a właśnie, słuchajcie, bo to jest bardzo dobry moment, żeby to powiedzieć, bo bo mamy taki dział naukowy. Kocie, złaź z klawiatury. Mamy taki dział naukowy Nocnego Radia. Jest taki, taki znaleźliśmy nasz dział naukowy Nocnego Radia. Znalazł najlepszy

0: Ja zawsze na początku audycji mam taką dobrą dykcję i tak mówię z sensem, a tak pod koniec to tak różnie bywa i tak się zastanawiam, z czego to wynika. Jakieś zmęczenie materiału? Czy może...
1: Myślę, nie wiem, może Stanisław Dziwisz by tutaj nam powiedział.
0: O to jak słyszę Stanisław Dziwisz, to tak się odruchowo łapię tutaj za pośladki tak rękami i tak zasłaniam i piłeczkę ping-pongową sobie wkładam w dupę. Nie to, żebym się tam bał i nie ufał Kościołowi, ale tak... się lękam się, mimo że nasz wielki rodak mówił, nie lękajcie się, nasz wielki robak, tak, ale ja tak właśnie, jak słyszę Dziwisz, to tak od razu te, tak zasłaniam sobie tą tylną część tak rękami, bo się lękam.
2: Wiesz, ale był taki biskup, co to z dziećmi miał cały czas do czynienia i to wszędzie miał je praktycznie pod ręką. Jak nie wiesz, o kim mówię, to Antoni Długosz. Widzę, że nie wiesz. Chciałbyś wiedzieć, z czym był połączony Antoni Długosz?
0: Nie, nie.
2: Tak, chcę wiedzieć. Był połączony z programem, uwaga, Ziarno.
0: A to ten, o nie, nie, nie, weź, czemu mi zepsułeś, taki miałem fajny flow, humor, nie chcę słuchać o tym Długoszu, widziałem, wiem o co chodzi, tak.
2: Ale on jest aniołem, jak on mógłby cokolwiek złego robić, przecież to jest świetny człowiek, no przecież to nie może być inaczej.
1: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, pozwólcie dzieciom, nie zabraniajcie.
0: To Pan Jezus powiedział. Ja nie wiem, czemu ludzie w to wszystko tak wierzą, że jakaś banda pedofilców, korporacja żebracza, kościół rzymsko-pedofilski, nagle tak ufają, że to takie, o, takie dobre, to oni tak dobrze chcą. I to nie chodzi o pieniądze, tylko właśnie to jest... Ach, nie rozumiem tego.
2: Elegancko. Jestem zadowolony.
0: Słuchajcie, no, banda pedałów i pedofili sobie tutaj żebrze, dostaje miliardy, biliony nagle od państwa, a ludzie tak myślą, o, jacy to wspaniali ludzie. Ja nie mogę, bo po prostu jak o tym gadam, to się uruchamiam i tak się, kurczę, pocę pod pachami. Tak się pocę jak ksiądz w smyku. Ksiądz się tak, w ogóle się tak pocę jak ksiądz w niemonitorowanym przedszkolu. Po prostu...
2: Może potrzeba ci trochę bitej śmietany zlizać.
0: Ja nie wiem, o co chodzi. Dramat. Ludzie, weźcie w końcu, zacznijcie myśleć. Smoluchy cholerne.
2: Oj, krawiec, to ty chyba nigdy się tego nie doczekasz, bo ludzie wierzą i będą wierzyć, że religia, jeżeli ktoś jest na przykład księdzem, biskupem, to musi być dobrym człowiekiem. I że jeżeli jest tak, to musi być tak. Nie może być inaczej, bo on może tylko dobro czynić. On nie może inaczej robić, bo to przecież wcale nie jest tak, że on nadal jest człowiekiem. Nie, on już przestaje być człowiekiem, on jest nad człowiekiem, on jest doskonały. I jak ktoś mu powie, że on coś zrobił nie tak, to przecież on obraża Boga, bo to przecież biskup. To przecież on jest mówcą Boga, on przekazuje tą wiarę. No to jak możesz tak w ogóle szkalować?
1: A może z drugiej strony patrząc, bo pod sam koniec życia Jana Pawła II pojawiło się coś takiego jak pozwólcie mi odejść do domu ojca. To być może gdzieś tam w tle było... Niech ten Dziwisz się wreszcie zamknie i nie będzie za mnie rozkazywał.
2: Ja nie wiem.

0: Ja nie wiem. W ogóle mi się zdaje, że. Sorry, że tak jeszcze kraj ci do przymknę, ale mi się zdaje, że ogólnie to Watykan to nieźle sobie wymyślił, bo tak. Ja nie wiadomo, kto tak naprawdę co robił, i mi się zdaje, że to wszystko jest celowe. Te wszystkie zamieszanie, że tu dziwi, że tu niby Jan Paweł, że jedni myślą drugi, jedne trzecie, że tak naprawdę chodzi o to, że tym więcej mieszają, tym ciężej do prawdy dojść. I ta prawda może być tak naprawdę przed nami, ona może być centralnie, ale oni już tak namieszają, że nikt już nie uwierzy w nic, albo będą po prostu się bić.
1: No w sumie.
0: Watykan, nie.
1: A w ogóle dziękuję wszystkim za donaty dzisiejsze. Wymienię teraz wszystkich sponsorów, darczyńców, ludzi dobrego serca. Uwaga, będę wymieniał. Już wymieniłem.
0: Oj, krawiec, ale ty chytry jesteś, tylko pieniądze byś chciał zarabiać. Tylko, o, już! I co? I co za to będziesz miał? Nic nie będziesz miał. Kupił jakiś, nie wiem, dom na zadupiu i się cieszy człowiek. No co? Co? Już zarobił? Już chce wszystkich jeszcze okradać. No ta na pewno.
2: Wiesz co, Kapol, ty naprawdę byś się zdziwił, ile kupiłem sobie za donaty. Pozdrawiam Danusię. Pozdrawiam moją Arturię i pozdrawiam mojego Lezisa.
0: Nikt nie chce wiedzieć, co ja kupiłem za hajs, a może nie z donate'ów, lecz reklam z YouTube'a. Nie przyznam się, ile zarobiłem, bo nikt się nie przyznaje do takich rzeczy, ale mogę powiedzieć, że zrobiłem parę upgrade'ów, które były potrzebne.
1: Krawiec to po prostu materialista. Naciąga nas na kasę, pisze Bystre Oko. No, dzisiaj to was tak naciągnąłem, że w ogóle, no nie, no to było niegrzeczne faktycznie, dzisiaj to przegiąłem pałę. Przepraszam, no nadwyrężyłem waszego tutaj dobrodziejstwa, waszej dobroci, czuję się głupio, faktycznie. Dziś to się tak czuję głupio, jak się jeszcze nie czułem nigdy, naprawdę. Wstyd mi, aż mnie tak ciary przeszły teraz i... Nie wiem, co powiedzieć. Niezręczna sytuacja, faktycznie. Tak gadam o tych pieniądzach. Może inaczej. Po prostu to wszystko, co się dzieje, to po prostu masakra. I dobra, bo zaraz kończymy audycję właśnie. Tak, to nie ma nic wspólnego z tym, że tak dzisiaj może trochę skromniej właśnie z tymi donatami. Tak się nie kwapicie za bardzo, tak.
0: Ale, o, ty krawiec,
1: ale ja
2: nie
1: cierpię...
2: No, weź załóż spodnie i powiedz, że tak naprawdę jest jednak tak, że poświęcasz swój czas tylko i wyłącznie po to, żeby, wiesz, żeby tutaj dodać sobie coś do życia, tak, sobie coś więcej, nie wiem,
3: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Jeżeli by się, czy to donaty na Tipli pojawiło, czy jakiś Patronite, czy jakiś nawet bezpośredni donate, żeby on się pojawił, tak? No, więc takie bezpośrednie donaty są najlepsze, moi drodzy. Tak. I tutaj mój ogromny uśmiech do Danuśki, żeby, no właśnie, bo Danuśka dawno temu rzuciła mi donate'a na taką very podstawową klawiaturkę, która mnie rozkręciła, jeżeli chodzi o produkcję, dzięki czemu sobie się tym zainteresowałem, dzięki czemu sobie poszedłem w zupełnie innym kierunku, dzięki czemu sobie sprawiłem analogowy syntezator, który... zabiera mi tutaj zajebiście dużo czasu. No, więc to jest pewien taki zapłon.
1: A czemu tak podkreślałeś, że tak dawno temu?
0: Krawiec, ładnego donate'a dostałeś.
1: Ja powiem, że dzięki Danuśce to ja tutaj, to radio działa w ogóle jeszcze. Bo tak tutaj na was to można tak liczyć, że dostałem dzisiaj za audycję 3 złote od Putina. No to już jasne, dla kogo to radio działa, tak. No, kto to opłaca. 3 złote i komentarz. Auuu! Auuu! Zły wilk, tak.
2: No, ej, ale słuchajcie, jak Krawiec umrze, to na jego nagrobku ja dosłownie zasponsoruję to, żeby było wygrawerowane gocha, gocha, 3 złote.
1: Ale fajne by było. Ja chcę. Tak właśnie.
0: Nie wiem. A chuj powiem, bo w sumie i tak by wyszło. Nie martw się, Krawiec. Jeszcze przyjdą lepsze donate'y. Mógłbym ciągnąć tego Putina, ale nie chcę mi się. Także wiesz, tak to ja rzuciłem te au, bo stwierdziłem, że jesteś chytrym człowiekiem, to ci muszę dać lekcję.
1: Musiał się pochwalić, że to on. Nie mógł tak po prostu anonimowo.
0: Nie mogłem.
1: I potem tak mieć się... tak, sam być tak zadowolony, że wpłaciłem mu, niech ma. Tylko tak musiał się jeszcze pochwalić. Wpłacił 3 złote i tak jeszcze musiał zaszpanować, że o tak tutaj właśnie, no już nie będę mówił kto, żeby nie wyszło, że ja to już dałem mu, niech ma. No super, dziękuję ci, Gambolu. No to wiesz, miło z twojej strony. Fajnie, no cieszę się. Naprawdę.
0: Jestem jedynym sponsorem
1: spoko
0: tego
1: gość
0: streama.
1: Jesteś. Tak.
2: Także tutaj ciągnąc trochę ten wątek, był to pewien zapalnik, tak, który mnie pociągnął w pewne możliwości, w pewne... Nie wiem, brakuje mi
4: macie
2: trochę słów, ale w pewne znalezienie czegoś, co mnie, nie wiem, co mnie zacznie jarać, tak? Gdzieś, co za swoimi własnymi pieniędzmi pójdę dosłownie dalej, z czym z drugiej strony, no ja wiem, Danusia, musiałaś czekać rok na kawałek, który się tutaj pojawił w pewnym momencie, ale to był pewien zapalnik. To był pewien zapalnik, który coś we mnie uruchomił i bardzo ci za to dziękuję. No i kurde, no ja rozumiem donate na czynsz, ja rozumiem donate na prąd i wodę, ale to był taki prąd,
4: Grzesiek,
2: nie wiem, na inspirację.
4: 10 zł. Będzi doktor Zimba z dala, z witaminami na pierdala, skrętna to jest w lewo bestia, lepiej zjeść
1: adres. No, w końcu coś zaczęliście tutaj działać.
0: Bo to ja zawsze zaczynam, a ty widzisz, gdyby nie ja, to byś nic nie dostał.
1: Wpłacił Menel 20 zł, macie wy chytre kutasy, napisał, skomentował dowcipnie. Grzesiek Dyszka, pędzi doktor Zięba z dala, z witaminami napierdala. Skrętna to jest w lewo bestia, lepiej zjeść azbesta. Ciekawy komentarz.
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Anonimowo.
4: 3 złote.
1: I tu 3 złote.
0: Proszę wrzucić do rejta, gocha, gocha.
1: No fajnie, no super, cieszę się, naprawdę, aż mi łza spod pachy poszła. A ja też się przyłączę do podziękowań dla Danusi. To jest taka sponsorka platynowa, można powiedzieć. No potrzeba to tam, raz coś tam dostał, to on, ale on się cieszy, on się, słuchajcie, on jest taki, że on się z byle czego cieszy. Ja natomiast dzięki temu w ogóle funkcjonuję, żyję tutaj. No, tak więc cieszę się bardziej niż z technologii cache. I co jeszcze wam mogę powiedzieć? O, znowu donate.
4: Kondon. 10
1: Kondon.
2: Dostał wylewu.
1: Kondonondon. 10 zł. No właśnie, co tam u Kononowicza? Ma wspaniałego opiekuna teraz, majora Suchodolskiego. O, fajnie, on się nim wspaniale opiekuje tam. Wojtku, ktoś musi zamknąć bramkę, weź tam tą bramkę, zamknij. Znowu właśnie ja! Wszystko, i teraz cały czas tak będzie. To się trzeba wyprowadzić właśnie. Służącego se znalazł. On chciał być prezydentem. Właśnie wszystko zamknij, nie zamknij. A ja właśnie, zupa, to ja zrobiłem. Ty to opłaciłeś, tą zupę, co ja zrobiłem? A żresz jak świnia tą zupę. No i wspaniałego ma opiekuna. Teraz właśnie zostawił Krzyśka i poszedł ćpać do lasu.
0: No, a ja w ogóle to się pożegnam, bo muszę...
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Trzeba nadgonić wszystko, także... 3 złote. Dobranoc. Opowiedziałbym wam kawał o Żydach, ale boję się, że spalę.
1: O, tu ciekawy donate przyszedł. Enki. 3 złote. Opowiedziałbym wam kawał o Żydach, ale boję się, że spalę. To nie jest prawdziwy Enki. Enki ma zepsute i na klawiaturze i wpisuje taką kreseczkę. To nie wiem, shift i taka kreseczka. Więc to nie jest prawdziwy Enki. Ktoś próbuje tutaj wywołać dramę między radiami i nas skłócić, żeby było, że Enki wpłacił, a to nie Enki. I właśnie tak tacy są ludzie. Żebyśmy my się kłócili. No, a to nie jest prawdziwy Enki. I Enki by nie wpłacił 3 złote, tylko wpłaciłby co najmniej 20. I a poza tym on jest Żydem i by nie opowiadał kawałów o Żydach. Kto tu mąci? Przyznać się. Napiszcie na czacie. Kto tu próbuje właśnie nas skonfliktować? Przyznajcie się. Gramy w otwarte karty. Ale ktoś właśnie wysłał, żeby było... że Enki wysłał. Nie wiem, jak ty byś to potrzeba skomentował? To jest konflikt między uniwersami. Ktoś próbuje zrobić.
2: To jest wojna!
1: It means war.
2: To jest wojna! Pozdrawiam moich zawiedzionych sąsiadów.
1: No, myśleliście, że mnie tutaj oszukacie. A ja wiem akurat, że Enki ma zepsute i na klawiaturze. I by tak nie napisał Enki przez i.
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: O, jaki dowcipny donate. 3
4: złote. 3 złote. 3 złote. 3
1: złote. Ktoś tu... to właśnie narkomani wysyłają, że właśnie fu w lesie, rozpuszczalnik i 3 złote wysłał i myśli, że w dupę se wsać te 3 złote. Tacy ludzie właśnie są, właśnie, że, zniszczyć to radio. Od Gieresia nasłani. Właśnie, Giereś ma takich ludzi, że wysyła. On się chce zemścić. Dziękuję bardzo za takie... Ja tyle zarabiam na radio, że wy nigdy tyle nie zarobicie. Wy co, mnie nie stać? żeby sobie kupić lajki? To myślicie, że co? Ja mam działalność, ja opłacam podatki i ja se mogę takich jak wy se słuchaczy kupić i będę miał 100 tysięcy odsłon więcej od Gabriela. Ja się wyprowadzę z tego radia. Kopnę, sprzedam mikser do Lombardu. To już, to czas zakończyć tą w ogóle znajomość z potrzebą. On na mnie żeruje. On się na mnie wybił. O, tak to jest na tym świecie. Właśnie pokazał kulturę, beknął.
2: A to nie ja, to Gumball.
1: To Gumball beknął?
2: No. Ale... i tak to jest, kurde, w tym radiowym świecie, tak? Nie trucisz uwagi przez chwilę i Gumball zaraz beknie.
1: Chyba beknął i zwiał, bo go nie ma.
2: No.
1: ładnie się pożegnał. No i tak to jest. No widzicie, no... Ja już nie wiem, co z wami robić w ogóle, ludzie. Jakiś temat potrzeba, rzuć. Jakiś fajny temat. Ale taki, żeby był ciekawy, fajny, taki, żeby coś wniósł, edukacyjny, żeby było ciekawie, dowcipnie, fajnie, żeby się ludzie dobrze bawili, żeby coś wnieśli z tego. Dawaj.
2: Gdzie będziesz się widział za rok? Bo to jest taki, wiesz, taki komunowy punkt, w którym rozmawiasz z osobą na rozmowie o pracę. Gdzie widzisz się za 5 lat? I mam wrażenie, że nikt, kto odpowiadał na to pytanie w 2015 roku, nie był w stanie odpowiedzieć, więc będziemy tutaj trochę zniżać poziom. Gdzie widzisz siebie za rok, mój drogi Krawcze?
1: 2 metry pod ziemią. Tak mi się wydaje. Nie no, w sumie życie potrafi zaskakiwać, jak mawia Marek Konrad w reklamie ING. Więc widzę siebie jako takiego przystojnego, bogatego, zamożnego jegomościa, żyjącego sobie w takim wieżowcu, z którego widzę cały Wrocław. W Sky Tower se mieszkam. Płacę tam 10 koła czynszu miesięcznie, ale stać mnie to, co mnie tam. Nocne radio ma 10 tysięcy słuchaczy online. Jakieś tam Magicale, Kononowicze, to już tam w tyle zostali. Ja mówię do ludzi takie prawdy objawione, że oni w ogóle padają na cyce i w ogóle są w niebo wzięci i słuchają z namaszczeniem, wysyłają donaty po 200 zł i jeden tak co chwila przychodzi, a ja przemawiam do nich i mówię: musicie sobie zdawać sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Oni tak mnie słuchają, zapatrzeni tacy. A potrzeba taki mały Toady właśnie koło mnie, jako ten kapitan, ale tak zmalał, bo on czuje, że on jest taki malutki już i on tak tylko taki właśnie Toady mówi tak: dobrze mówisz, mistrzu. A ja przemawiam mądrości takie filozoficzne, różne, ciekawe i ludzi uświadamiam i oni mi wpłacają...
2: Mistrzu!
1: No... Cicho! Cicho, Toady!
0: Ala! Nie bij pyk!
1: Cicho, Toady, podnóżku! Ja tu mam misję naprawiania Polski!
5: Mistrzu, mistrzu, może ci stopy, nie będę obmyja. O, tutaj poprawię. A mistrzu, ty byś naprawdę był gotów na to, żeby byłbyś gotów na to, żeby przejąć taką, wiesz, taką pozę lidera?
1: Chyba nie.
2: Całą odpowiedzialność.
1: No właśnie, chyba nie. To bardziej ty tak pasujesz na takiego właśnie przywódcę. Ja to taki właśnie błazen.
2: Gdybym był papieżem, gdybym był pierwszym, nie wiem, jakimś takim turbo zajebistym prezydentem dyktatury Rzeczypospolitej Czwartej Polskiej, to pierwsze, co bym wybudował, to szubienica, na której będzie można mnie powiesić.
1: Szubienica? Szubienica to takie przestarzałe szubienica. Co wynalazła kurwa rewolucja francuska? Już mi się wszystko myli. Gilotyna. O, gilotyna lepsza.
2: No nie wiem, wolałbym chyba szubienicę. Tak jak patrzę na tego kotka.
1: A wierzysz w to, że odcięta głowa nadal jeszcze myśli?
2: To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia wiedzy.
1: O,
2: tak,
1: to
2: tak ona żyje. Tak
1: cały, on... cały o, potrzeba. Ona... Cały potrzeba. To nie jest kwestia wiary, to jest kwestia wiedzy, mój drogi. Ale czemu tak uważasz, że ona myśli, ta głowa?
2: Dlatego, że przez kilka sekund jest jeszcze w stanie zauważyć zadziałać, zauważyć pewne rzeczy, które wokół niej się dzieją. O tym mówi nasza cała historia. Że jednak, jeżeli obetniemy głowę, to ta głowa przez chwilę jest jeszcze w stanie zauważyć. Kiedy się stacza do tego koszyka, ona dalej czuje, ona dalej widzi.
1: Veni, vidi, vici. Widzi. Veni, vidi, vici. Głowa. No nie wiem, no ale tam już no, mózg pracuje, powiedzmy jeszcze chwilę. Nie wiem, parę sekund? No ale nie ma... już jest zaburzona percepcja. Już nie wiesz, czy oddychasz, czy nie oddychasz. Serce nie pracuje, nie pompuje krwi. Już nic nie ma. Nie ma niczego. Nie ma niczego. Majorku, sisiorku.
2: Myślę, że to jest idealny moment, w którym powinniśmy skończyć audycję. Albo przynajmniej ja się powinienem rozłączyć.
1: Ja chyba też tak coś nie? czuję. Tak, tak, to już jest chyba najwyższy moment. Najwyższy nie? czas. O, moment, tak. Zdecydowanie. Tak więc dziękujemy, że byliście. Dziękujemy tam, że jesteście, że tam za telefony. Dobra. Potrzeba, pożegnaj się ze słuchaczami kulturalnie.
2: Jeżeli kiedykolwiek w swoim pomyśle mieliście myśl, żeby przygarnąć kota, przygarnijcie go jutro albo najwyżej pojutrze, albo nie wiem, w poniedziałek przynajmniej i pochwalcie się swoimi kotami na Discordzie, który jest dostępny w linku dostępnym w opisie audycji. Bo koty są fajne. Tak wracając jeszcze, wiesz, do tematu audycji, kotom można ufać, bo koty się odwdzięczają zaufaniem. Jeżeli kota potraktujesz źle, on cię potraktuje źle. Jeżeli kota potraktujesz dobrze, no to być może kot cię potraktuje dobrze.
1: Być może, tak. Z kotami nigdy nic nie wiadomo, nie? Tak jak z nami trochę, też nic nie wiadomo.
2: No trochę tak.
1: No to co? No to trzymaj się. Do następnego. Przepraszamy no, za wszystko i prosimy o wybaczenie. Przepraszamy i prosimy o wybaczenie i tak dalej, no. I co złego, to nie my.
5: A panie kardynale, czy pan jebał małe dzieci? No, przepraszam za wszystko i proszę o wybaczenie.
1: O, taki akcent na koniec. No, dobra.
5: No, także mały taki protip na przyszłość. Nie gwałćcie małych dzieci. I wtedy będzie okej. Okay.
1: No, dokładnie. No to cześć tymczasem.
5: No to siema. Hej. Nie wiem, może jakiś afterek na tym, na Discordzie?
1: Może, może. Zaglądajcie na naszego Discorda nocno-radiowego.
5: Oby nie, bo jak mnie pociągną za język, to się nie pozbieram.
1: A co? O, to... No dobra, nie drążę tematu. No, to cześć.
5: Ale...
1: O, ale już i nie dokończył. Cenzura w nocnym radio. Dobra, to ja też sobie idę. Trzymajcie się, cześć.

0: Dobra, to dobry wieczór, jestem ja, jest Zmora. Właśnie. Nie wiadomo, czy nas słychać. Ciekawe, czy w ogóle nadaje. To jest inna sprawa, czekaj. Ale pisze, że jest Excellent Connection, no to powinno, powinno działać. Także nie tylko korona nas tu pokonała dzisiejszą audycją, ale ja dzisiaj właśnie do potrzeby pisałem, potrzeba nie odpowiedział. Nie odpowiedział, ale jakby ktoś miał Maca słuchających i powiedział, czy Sound Syphon działa po aktualizacji OS-u do tego Big Sur, czy jak to tam się nazywa, Ground Sur, bo mi nie. I dlatego się ostatnią godzinę konfigurowałem i no. Zmora, powiedz coś, bo czy ciebie słychać?
1: Coś.
0: Coś.
1: W sumie to się, muszę powiedzieć, że całkiem dobrze się złożyło, bo ja miałem takie sprawy tutaj z rodzinnej. Prawdopodobnie również bym się skusił co najmniej pół godziny.
0: No ja też rodzinnie, ja właśnie byłem dzisiaj sobie na tym. Byłem sobie tutaj w górkach takich, tego na śniegu sobie. Zmokłem strasznie, byłem w takim ładnym miasteczku pochodzić, ale... co może powiedzieć? Widmo, nikogo na ulicach, wszystko pozamykane.
1: Trochę słabo jestem z Giegry, ale tam dobrze rozumiem, tam na północy Niemiec jakieś góry są, tak?
0: No, górki takie się, Ardeny nazywają, to tam, gdzie Niemcy czterokrotnie Francję napadywali.
1: Czterokrotnie ich najebali.
0: Tak, przechodzili
1: czterokrotnie. Każdym razem coraz szybciej.
0: Tak, przechodzili przez te... przez te Ardeny. A nie wiem, czemu mi napisał drogi, że nie dostaje. Aha, nie dostaje za dużo wideo. Nie dostaje żadnego wideo, bo jest. No, nieważne. Dobra, a widziałeś, co się dzieje w ogóle w Stanach, tak? Przy okazji.
1: Nie widziałem, co się dzieje.
0: Ewakuowano kongres, bo zwolennicy Trumpa się tam wdarli.
1: O, grubo. Ale bydło.
0: No, bo tak, stwierdzili, że...
1: Jak to, kongres nie ma obstawy żadnej, nie wiem.
0: No ma, ale się wdarli, najwyraźniej.
1: Nocny kierowca się pyta, czy przez stronę nie nadajemy.
0: No przez...
1: To samo chyba co tydzień temu było.
0: Został z tych wszystkich rzeczy tu do skonfigurowania i chyba przez stronę nie da rady dzisiaj. Z tego powodu, że jestem na tym i póki nie rozwiążę problemu z Maciem, a mam nadzieję rozwiążę problem z Maciem do jutra, do przyszłego tygodnia, no, to by było dobrze. Także, ale dobra, nocny kierowcu, postaram się, żeby przeszło przez stronę, ale to teraz tak, no. Także dzisiaj zostałem pokonany kompletnie przez... O Jezu. Przez komputer. Słyszałeś takie bim-bim?
1: Nie. Nic nie słyszałem.
0: To bardzo dobrze.
1: Błąd?
0: No, tak, to był błąd. nie, bo chciałem tutaj... Zobaczymy, czy uda się, nie? Weźmy jeden vanal control i drugi... A nie, bo nie, to tak nie pójdzie. Nie, drogi kierowco, bo to bym musiał wszystko poustawiać jeszcze w lab... A nie, jest poustawiane, dziwne. Walaszkiem pojechałem. O kurwa, nie da się... A jest nawet mikstera, opatrzcie państwo. Dobra, nie, chuja, nie działa. Także spokojnie. Przy strony dzisiaj nie da rady, muszę naprawić Maca. No, ale naprawdę wiadomości nie oglądasz, wdarło się bydło do tego, do kongresu. Kongres ewakuowany, wojsko wezwane, normalnie godzina policyjna ogłoszona. Takie ciekawostki w Stanach. Także jednak Trump do końca nie odpuścił.
1: O, czyli to jest ten magiczny przewrót, czy tam koniec świata, który przez szurów był ogłaszany na 6 stycznia 2021.
0: A dzisiaj jest 6, właśnie.
1: No to dzisiaj jest ten wspaniały dzień, ten dzień końca świata, czy tam początku końca świata, czy końca świata, nie wiem.
0: Ale jest pytanko takie, ten... pytanie jest takie, czy 6, ale gdzie, bo to wiesz, niedługo się u nas 6 skończy, a w Stanach będzie cały czas, nie?
1: Podobno jesteś dużo głośniej ode mnie, więc nie wiem.
0: Dobra, już... Ja wiem o co chodzi, bo ty jesteś na ten, no czekaj. A myślałem, że tak nie będzie, bo tu mi wszystko na cicho. I nie wamać. Dobra, Teraz będzie ok. A teraz pewnie będę za cicho. No, zostałem dzisiaj pokonany przez ten. Podbiłem wszystkich na 5-6 decybela i powinno być ok.
1: Łącznie z sobą, tak?
0: Łącznie z sobą. No, także
1: to
0: koniec.
1: Wiesz, że to wtedy nic nie zmieni, daje różnica będzie, że ty będziesz głośniej, ciszej.
0: No nie, bo ja byłem podbity więcej. Ja byłem podbity o 9. Bo coś tu mi te poziomy tak skakało, ja nie wiem, wiesz. No, chujowo, dzisiaj chujowo z tym makiem, ale jakby ten. Nogi nocny kierowco, no, postaramy się za tydzień, żeby było, ale no, zostałem pokonany przez korporację Apple. Właśnie potrzeba mi się tak odgrażał, wczoraj było przedwczoraj, że jak będziemy rozmawiać o broni, to się na pewno pojawi, ale gdzieś zniknął i mnie technicznie nie wspiera, także bardzo brzydko potrzeba, pojaw się i wesprzy mnie technicznie z tym Maciem, przynajmniej jutro albo w weekend. No, a koniec świata, ale jaki dokładnie, bo ja tych szurskich właśnie nie słyszałem tych opowieści. Co dokładnie miało się zdarzyć?
1: Też nie wiem. Tu jakaś pani od Bigosu odwiedzała nas na Discordzie i kazała czekać i obserwować, bo na pewno się coś wydarzy. Także nie wiem, może chodziło o to, że się drzewo przewróci. Nie wiem, to sobie.
0: Drzewo. No ale chyba.
1: To coś mistycznego.
0: Grzesiek, a teraz może już nie jestem bardzo głośny od zmory, bo się oddaliłem od mikrofonu. I tak chyba rozwiązanie jest optymalne. Trzeba analogowo czasem rozwiązywać problemy.
1: A może ktoś ze słuchaczy wie, co to miało być za wydarzenie.
0: A właśnie, i zadzwoni. Ciekawe, czy to będzie Etam, który wie. On wie na pewno.
1: Etam wie wszystko.
0: Tam wie wszystko. No, ale to ciekawe, czy tam dojdzie do jakiejś próby zamachu stanu w Stanach. Jeszcze chyba nie było, nie?
1: Ale kto miałby tego zamachu dokonać?
0: No, były niedoszły obecny prezydent.
1: No dobrze, ale co by wykorzystał do tego zamachu stanu? Grupkę swoich zwolenników, którzy są wyposażeni co najwyżej w pistolet maszynowy?
0: O właśnie. Ale kto wie, wiesz, ile w wojsku może być jemu ten...
1: No zwolenników może być cichych, rozumiem, no tak wyglądają zamachy, że raczej to jakaś grupka zbuntowanych generałów mająca pod swoim rządem pewną ilość osób wojskowych dokonuje takiego zamachu.
0: No właśnie, a...
1: to co było w Turcji, próba takiego zamachu.
0: A nie, to chyba sfingowane właśnie. Raczej było, wiesz, przez ten... Przez Erdogana.
1: No to jeżeli nie w Turcji, no to na przykład w Afryce, tam w Mali.
0: Albo, gdzieś, bo też dzisiaj do tych zamachów chcę właśnie zmierzać, bo to miała być rozmowa o posiadaniu broni. I zaraz do tego przejdziemy. No, przepraszamy, że nie ma ten. Właśnie, a czemu nie dzisiaj o Izraelu, tylko tak luźno, bo to już mówiłem ostatnio na audycji, ale jakby ktoś tutaj był z czekających, to ten nieistniejący koronawirus zaatakował naszą interlokutorkę. Tak, zaatakował naszą interlokutorkę, nieistniejący wirus i leży rozłożona na koronę, na COVID-a, rozłożona w łóżku i się kuruje. Ale miejmy nadzieję, że jej to przejdzie, przeżyje dobrze i będziemy mogli się za jakiś czas na antenie spotkać. Zresztą odezwę się do niej w przyszłym tygodniu. Czy wszystko z nim ok? No właśnie, poszedł gdzieś zmora, a chcieliśmy o zamachu stanu. Bo w końcu Ameryka Południowa jest dosyć niedaleko od północnej, a takie zamachy wojskowe stanu to w Ameryce Południowej są na takim porządku dziennym. I tutaj taka ciekawostka, jest państwo Kostaryka, które właśnie z tego powodu, że tam zamachy stanu... zamachy stanu dosyć często się powtarzały, no to po prostu zamachów dokonywała armia, to po prostu tej armii się Kostaryka pozbyła i jest jednym z dwóch krajów na świecie, które nie posiadają sił zbrojnych. Jest to Kostaryka właśnie i Islandia. A Islandia za tydzień. Bardzo sympatyczny gościnie właściwie.
1: Dobra, jestem. Sorry, bo nie słyszałem. Mówiłeś coś tak, kiedy został Izrael przesunięty, bo nic nie wiem.
0: Nie, Izrael został przesunięty, no bo pani nam na COVID-a zapadła, która miała być.
1: To wiem, ale wiadomo na kiedy? Kiedy odzdrowieje?
0: No, myślę, że COVID jest akurat taką dosyć mało znaną i przewidywalną chorobą i to będzie ciężko przewidzieć. Ale myślę, no to lutego no, powinna się wykurować, nie?
1: A tak właściwie to dlaczego ta pani nie została zaszczepiona? Izrael podobno najbardziej zaawansowany program szczepień na świecie, ma na najszerszą skalę to robi.
0: No już ich tam
1: 12%. W ciągu kilku dni właśnie ponad milion mieszkańców.
0: No już tam 15% chyba mają wyszczepione.
1: No, z tego co słyszałem, to do końca stycznia mieli skończyć w ogóle, całą populację mieli zaszczepić.
0: No, ale jako, że interlokutorka jest raczej młodą dziewczyną, to nie jest w kolejce jeszcze do szczepionki, także...
1: Tak, bo tam rocznikami chyba szczepiono coś takiego.
0: Także trzeba przyznać, no pechowo, nie? No, już tak pod koniec, wiesz, już masz zaraz ale być wiesz... zaszczepiony i w ogóle jeb.
1: A jeszcze może być ta dyskryminacja na tle narodowościowym, bo z tego co słyszałem, to na przykład w ogóle w Strefie Gazy nie szczepią Palestyńczyków.
0: Między Bogiem a prawdą, to wiesz, tak Izrael kupił sobie te szczepionki i jakby tam, wiesz, wyrywał się z nimi do jednak powiedzieć wrogich narodowości i szczepić, to no można coś tam zrozumieć.
1: Wrogiej, nie wrogiej, ale mieszkańców ich państwa, więc potencjalnych nosicieli choroby tak dalej.
0: No niby są zamknięte granice. No, a pełzający zamach stanu w Stanach. Mówię wam, jak mówiłem tutaj, w Ameryce Południowej, no to te zamachy stanu właśnie przez armię dokonywane, to na porządku dziennym.
1: W Afryce.
0: Tak, i zresztą sponsor...
1: W Afryce, w Mali chyba w ciągu, nie wiem, 10 lat, trzeci był w zeszłym roku.
0: I sponsorowane wszystkie przez Stany, w większości w Ameryce Południowej. Także to by jakiś taki był, wiesz co, jakby taki zamach stanu wojskowy dokonał się w Stanach, które sponsorowały zawsze te zamachy, to by był taka karma wraca, nie?
1: Trochę tak, ale w ogóle wszystkie te wojny, w których Stany biorą udział, to takie trochę zamachy stanu, bo zawsze chodzi o to, żeby wprowadzić demokrację i obalić dyktatora, czyli w sumie taki trochę zamach stanu na aktualny rząd.
0: Nie uważasz, że w takiej sytuacji w Stanach Zjednoczonych to no tutaj powinna się zebrać Rada Bezpieczeństwa ONZ i no wybory są wątpliwości, czy demokratyczne, tutaj zamach stanu, taki ten prezydent nie chce odejść, no przeprowadzić nowe wybory pod już kontrolą ONZ-u.
1: Ale chyba ONZ-owi Stany właśnie przewodzą, więc nie wiem, jak to miałoby zostać.
0: No nie, jeszcze są Chiny i Rosja w Radzie Bezpieczeństwa, nie?
1: Rosja chyba jest wykluczona.
0: Nie, siedzi. No, chyba tak łatwo nie da się wyten. Właśnie, a kolega Zenon stwierdził, że to pierwsza poprawka Konstytucji Wajski, właśnie. Także były sobie wybory, były prezydent, no obecny były prezydent, nie jest osobą do końca zrównoważoną psychicznie, co zresztą udowadnia wielokrotnie, no i wyprowadza swoich...
1: Sorry, że wtrącę, ale o co chodzi z tą pierwszą poprawką do Konstytucji, bo nie rozumiem, nie znam.
0: No chodzi, że każdy może mieć broń, nie?
1: Aha, myślałem, że chodzi o tą sytuację, że to Biden, znaczy ten, Trump, niech Trumpa zwolennicy atakują na kongres.
0: No, atakują, no bo mają broń, mogą sobie właśnie... Jest wielu takich, co mówi, że właśnie posiadanie broni przez obywateli... powoduje, że rząd ma większe patrzenie na ciebie, w coś w tym stylu, nie? Że ciebie obawia, no ale wojsko jednak posiada troszeczkę bardziej zaawansowane techniki wojskowe niż tam jakieś M16. Jednak M16 nie przebije pancerza takiego Abramsa i tak może sobie...
1: Zgadza się, to jest jeden z argumentów za posiadaniem broni, tak? Że można tam państwo w jakichś tam ryzach trzymać w władzy.
0: A ja nie wiem...
1: To jest chyba łuda i takie złudne wrażenie, bo... Tak jak mówisz, M16 nie da rady jakiemuś czołgowi czy innemu pojazdowi opancerzonemu.
0: Zenon, a napisz, bo ty jesteś tutaj naszym tym radiowym amerykanistą, to napisz, co pierwsza poprawka mówi. Że musisz mieć broń, żeby obalić tyranię. To, tak to nie działa. No. Ale to może zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze obalić tyranię, no właśnie. Pytanie, czy wybrany w demokratycznych wyborach prezydent to jest tyran, którego chcą teraz obalić zwolennicy Trumpa. To jakoś tak wygląda nie tak, nie? To raczej tyrania się chce utrzymać u władzy.
1: No tak, ale to według co niektórych świętojebliwych chrześcijan to właśnie Trump jest tym dobrym prezydentem.
0: A to mi się napisało, że to Trump zaprosił protestujących do środka, żeby odwrócić uwagę od tego, że przegrali w Georgii. Zaawansowany napisał Zenon, że awansowane technologie się super spisują na przykład w Afganistanie, ale Afganistan to jest taki dosyć specyficzny kraj.
1: No bo jednak... Wojna partyzancka tylko wchodzi w rolę.
0: Nie, to wszędzie może być wojna partyzancka, ale
1: no,
0: akurat...
1: ale tam typowo partyzancka, nie? Ciężko... w sensie oddziały afgańskie w tym są wyspecjalizowane i tylko w ten sposób walczą. Nie ma żadnych otwartych bitew i tak dalej, bitw.
0: A tu napisał, że ten, że akwarelista też był demokratycznie wybrany, no ale...
1: W przeciwieństwie na przykład do Stalina.
0: No, ale nie, nie wiem, czy Bidena można porównywać do Adolfa, że już tak daleko miał jakieś, nie wiem... Chciał kogoś tam wykluczać ze społeczeństwa, wysyłać do obozów? Nie słyszałem, nie wiem, może Zenon wie. No, w każdym razie jeszcze właśnie Republikanie polegli w Georgii dzisiaj też, czyli kongres...
1: Czy to coś by zmieniło tak właściwie?
0: No bo już kongres, jak jest w rękach demokratów i prezydent jest demokratyczny, to mogą sobie rządzić jak chcą, nie? I nie, raczej tam obstrukcji nie będzie.
1: Aha, czyli kongres też przeszedł w ręce demokratów.
0: No właśnie.
1: Bo miał być teoretycznie kongres konserwatystów, ale no, demokratów.
0: I teraz jest pytanie, czy ten, czy to po prostu rozdmuchane wielkie ego pana pomarańczowego, no to już było za dużo dla tego ego i musiał coś odpierdzielić na koniec. Może. No, ale o ile jeszcze ten, o ile jeszcze, wiesz, taki zamach stanu, nie wiem, jakby w Polsce miał wyglądać, to jeśli takie rozruchy się dzieją właśnie w takim uzbrojonym kraju, to to już troszeczkę mniej wygląda, w szczególności, że to jest kraj, który posiada jakieś 8 tysięcy głowic i póki co to Trump jeszcze ma ten, nie, walizeczkę z przyciskiem.
1: To chyba jakoś do połowy stycznia, tak?
0: Do 20, nie? Jeszcze może...
1: No i właśnie chociażby ze względu na tą walizeczkę, to myślę, że ta Rada Bezpieczeństwa ONZ nic nie zrobi. Nic nie może zrobić.
0: Nie, ja wiem, ale to tak, wiesz, się śmieję. Wiadomo, że nic nie zrobi Stanom. No, ale przy takich wątpliwościach tutaj wyborczych, jak i zamachach tego, no to uważam, że tutaj no trzeba by jakieś międzynarodowe sankcje wprowadzić, tak jak na Łukaszenkę czy na Putina, no trzeba tu w Polsce też był, nie?
1: To jest takie ten powiedzonko, co wolno wojewodzie, to nie to w smrodzie.
0: No.
1: To myślę, że tym wojewodą jest chyba tutaj jednak Trump, a nie ktokolwiek inny. W sensie prezydent Stanów Zjednoczonych i same Stany Zjednoczone.
0: No niestety, no ale...
1: Możemy im nachukać i wszyscy inni mogą im nachukać.
0: W idealnym, ale bym się uśmiał, jakby teraz właśnie Xi Jinping wystąpił i stwierdził, no mamy zastrzeżenia co do demokracji w Stanach Zjednoczonych, należy wprowadzić sankcje. I tyle. No i co... No, ale
1: Chiny już wprowadzały sankcje na towary amerykańskie, tak samo jak Amerykanie na chińskie. Przecież całkiem niedawno mieliśmy tą wojnę ekonomiczną.
0: Właśnie, nie, wtedy już sobie nowego, nie wymienią mi iPhone'a na nowego.
1: No, ale to chyba na tej wojnie ekonomicznej to chyba jednak Chiny dostały bardziej baty niż
0: Stany. No, tak może oni mają tam, wiesz, są jeszcze wielkim wierzycielem Stanów. No, z tym, że jak zaczną to wyprzedawać, to no to po prostu tam się nic nie warte, te papiery dłużne. No, ale zobaczymy, ciekawe jak to się skończy, bo jeszcze noc jest długa, a w Stanach jest dzień i zobaczymy, jak to się skończy. A tutaj, jak mamy projekt właśnie w Georgii, w Waldoście, to wszyscy, co tam jeżdżą, to mi opowiadali, że tam jest taki Trumpland, że to normalnie Trump jest jak co najmniej jak papież, albo i więcej. Także czyżby mogła być druga wojna secesyjna? Południowe Stany się odłączyły od północy. No.
1: No, nie do końca chyba, bo te stany są przemieszane. To już nie jest teraz tak, jak wcześniej to było, że stany były przedzielone równoleżnikiem na północ i południe. Przecież teraz na przykład na Florydzie jednak Biden wygrał, a nie Trump. Floryda jednak leży na południu.
0: Floryda to chyba nawet nie była stanem wtedy, w wojnie secesyjnej.
1: Wtedy tak, ale mówię o dzisiejszej sytuacji.
0: No, ale to całe właśnie południe jakby ruszyło. No i właśnie.
1: Floryda to była chyba wtedy częścią całego tej francuskiej kolonii, nie pamiętam jak to się
0: Tak,
1: nazywało.
0: i zresztą Francuzi tam wspomagali tych południowców, nie?
1: Od Mississippi coś chyba było. Orlean? Nie wiem, jakoś tak, cholera wie.
0: No, ale wracając właśnie, bo tu jakąś trafiłem w ostatnim tygodniu dyskusji na temat posiadania broni. Zresztą tam i dyskutowałem na temat posiadania broni. No, teoretycznie marksizm mówi o tym, że proletariat powinien być uzbrojony, ale ja jakimś jestem. No, to jest moje własne, prywatne spojrzenie na to, w szczególności, że tutaj sąsiedzi, którzy są, tak jakoś podejrzewam ich o ciągoty nazistowskie, a w Niemczech to wiesz, to już nie jest miło, jak ktoś jest nazistą. Byłem ich odwiedzić, tam zająć ciasto czy coś, no i oni koniecznie chcieli mi dom pokazać i taki sobie pokoik zrobili myśliwski, tam tych sztuk broni, to chyba z 10 naliczyłem, tak sobie wisiały na ścianie. No.
1: Ale to jakaś taka kolekcjonerska wiekowa broń, czy nowa?
0: Nie, nowa strzelająca. Także po prostu poczułem się nieswojo, bo tutaj chodzą słuchy w ogóle zwolenników zawsze pierwszym
1: Ci, co się
0: argumentem.
1: są nazistami, tak? Dobrze,
0: No
1: kojarzę.
0: chyba tak, bo kiedyś, wiesz, ja z nimi na piwo ich zaprosiłem, sobie wypiliśmy i nie wiem na co zeszedł temat, ale coś stwierdzili, że no Hitler był zły, ale nie wszystko złe zrobił, wiesz. Jak Niemiec tak mówi jeszcze w obecności Polaka, to mam ich tak.
1: No dobrze, ale przynajmniej kurwa się nie wykręca, że Hitler to przyszedł nie wiadomo skąd, a ci źli to byli naziści, a Niemcy byli dobrzy, tak?
0: Nie, tutaj to w ogóle takie rejony są bardzo takie z nazistą, z nazi, no wiesz o co mi chodzi. No, tutaj.
1: Pronazistowski.
0: Tak, bo o ile to jest głównie na wschodzie Niemiec, to tutaj na zachodzie właśnie tutaj moje okolice są takie bardzo reszty radykale, jak to się to mówi tutaj w Niemczech. Także
1: To
0: no.
1: nawet w okresie, kiedy były Niemcy dehitleryzowane, czy tam jak to powiedzieć, gdy były jeszcze podzielone na strefy okupacyjne, to pierwsze, co było zrobione przez Amerykanów, polityków Francuzów, to poprzednia administracja została zwolniona, tak żeby ci, którzy wcześniej tam popierali i współpracowali z reżimem hitlerowskim, no nie sprawowali władzy w dalszym ciągu, czy tam nie wykonywali
0: Nie,
1: jakichś
0: no.
1: administracyjnych poleceń. Ale to nie wypaliło na panewce już od razu, bo nie było po prostu komu tego robić i raz dwa trzy wrócili z powrotem na stanowiska, które piastowali wcześniej.
0: No, właśnie. I potem była ta słynna cud gospodarczy tego, jak on się nazywał, Adenauera, nie, Egberta,
1: Adenauera, tak.
0: nie, jeszcze był Egbert. Ten Earnhardt, minister finansów, który tak deregulował tą gospodarkę, z tym, że no, on ją deregulował w jakimś konkretnym celu, wszyscy mówią. Chodziło o to, żeby gdzieś tam, wiesz, zahachmęcić to, co nakradli i zalegalizować. Jak już zalegalizowali, no to wróciły Niemcy do swojej zwykłej gospodarki, takiej, jakiej dzisiaj jest, czyli regulowanej. No, był sobie cyt. Cud gospodarczy. No ale wracając do broni. Właśnie w Niemczech broni nie jest aż tak trudno posiadać, aczkolwiek trzeba mieć na to zezwolenie, czyli tam przejść jakieś sitko. No w Polsce też podobno wcale nie jest to trudne.
1: Dla chcącego nic trudnego, tak, można
0: Tak.
1: to zdobyć.
0: A podobno nawet to nie jest taki trudny proces, tylko że to troszeczkę kosztuje, nie?
1: Prostszy
0: I
1: proces,
0: czasu i.
1: to próbowałem sobie trochę prześledzić tą ścieżkę i wydaje mi się, że najprościej jest chyba zdobyć zezwolenie na posiadanie broni kolekcjonerskiej.
0: Albo sportowej też słyszałem, że albo do klubu
1: Tak,
0: sportowego,
1: ale na
0: albo.
1: sportowej to musisz należeć do klubu, a z kolei do klubu mogą cię nie przyjąć. Różnie to jest.
0: Także, a że bronią kolekcjonerską może być sobie AK-47. Także można.
1: Ciekawe, czy jakaś wrzutnia rakiet mogła być bronią kolekcjonerską.
0: No, ale pewnie tak. Nie? Czołgi ludzie mają. Zresztą sam byłem raz na strzelance, gdzie był czołg
1: Ale
0: jeszcze.
1: w Polsce?
0: W Polsce, ale oczywiście nie, no, armata czołgu nie była działająca.
1: No, czyli to już nie był, to nie była broń, tylko to był pojazd po prostu.
0: Dokładnie, czołg. No, a tutaj w Niemczech na przykład jednemu dziadkowi wyciągnęli panterę z piwnicy, to nie wiem, czy słyszałeś.
1: Coś słyszałem ostatnio, no.
0: Znaleźli, na podwórku stała, to już parę lat temu dobrych, ale na podwórku sobie stał to działo przeciwlotnicze 8-8, a w piwnicy miał zamurowaną panterę całą.
1: Nieźle.
0: Sobie restaurował. Może jakiś sentyment miał, kto wie, chciał na front wschodni jechać. No, ale pantera została zarekwirowana i gdzieś tam sobie teraz stoi, chyba pójdzie do jakiegoś... jakiegoś składu. No, ale w każdym razie nie jest tak trudno uzyskać broni. No, ale wielu zwolenników tego, że właśnie ludzie broni nie mają, chcieliby, żeby było tak jak w Stanach, a Stany to w ogóle jest jakiś ten... Stany to jest jakiś ewenement w ogóle światowy pod wieloma względami. Jednym to jest to, że właśnie broń można sobie nabyć w supermarkecie w wielu Stanach, nie we wszystkich, ale na przykład w takiej Arizonie to sobie idziesz i tam obok bułki rano kupujesz i patrzysz, o kurwa, fajny Colt, to sobie kupię. I tak, i kupujesz sobie cztery bułki, Colta i pół, a nie, czekaj, i masz 20 lat, no to piwka nie, bo to jeszcze nie wolno, ale pistolet czemu nie? Pistolet w końcu, przynajmniej na trzeźwo będziesz strzelał.
1: Zgadza się, będziesz świadom tego, co czynisz.
0: No, i Stany Zjednoczone są tu stawiane jako taki przykład takiego kraju wolnościowego, gdzie jest, no, ale chciałbym przypomnieć, że Stany mają różne inne takie rozwiązania, których nie wiem, czy fajnie wprowadzać, typu brak urlopów macierzyńskich, brak urlopów w ogóle płatnych, czy brak służby zdrowia. No, to też są takie amerykańskie rozwiązania, jakoś nikt się tam nie pcha do tego, żeby je wprowadzać, ale akurat nie wiem, czemu wszyscy na tej broni się tak uczepili, żeby wszyscy mogli sobie w markecie kupić broń. Jakie twoje zdanie?
1: Właśnie, że w Stanach, że w Stanach się uczepnęli, czy w Polsce, że nam tego brakuje?
0: Nie, no,
1: ogólnie w Europie chyba.
0: Ogólnie tak.
1: Na poziomie Stanów to ludziom brakuje z tego powodu, że wszystko inne chyba jednak mamy na trochę lepszym poziomie, tak jak chociażby służba zdrowia.
0: Nie, ale samo pytanie do ciebie. Jak właśnie jest twoje zdanie na temat dostępności broni? Czy to jest tak niesamowicie ważna część, czy nie wiem?
1: Czy... Ale posiadanie, czy dostępność? Bo
0: ja to dostępność tego, żeby każdy mógł sobie uzbroić się po zęby, kupić sobie CKM-a.
1: No nie, no to właśnie ja to rozróżniam. Posiadanie broni, czyli kupienie sobie CKM-a i być uzbrojonym po zęby, a dostępność to ja rozróżniam to na właśnie dwie te rzeczy. Dostępność to mam na myśli coś takiego jak, nie pamiętam w jakim to kraju, chyba w Szwajcarii, ale może się mylę. Są takie państwowe składy broni, w których są składowane odpowiednie liczby, ilość broni przewidziana na ilość mieszkańców i tam każdy raz na jakiś czas ma do niej dostęp. I może odbyć.
0: No ale to jest broń wojskowa. Ja, mi chodzi o takiej dostępności, że właśnie bez zezwoleń jako prywatny obywatel możesz posiadać swoją prywatną broń, ale dowolną, nie?
1: Uważam to za zbędną rzecz. Ale no. Dobrze jest, aby społeczeństwo posiadało umiejętność, wiedzę obsługiwania i posługiwania się bronią. I do tego właśnie takie składy broni by, myślę, dobrze zrobiły.
0: To Misiu, jak się ten, jak chcesz zadzwonić, to dzwoń i opowiedz nam o broni, jako że stwierdzisz, że jesteś ekspertem, specjalistą, ja nie jestem aż takim. Ja to bardziej

0: Bo na przykład
1: No to
0: jedny.
1: aż tak dalece posuniętej wolności co do kupienia broni, no to nie wiem, mi to się w głowie nie mieści. Nie
0: No.
1: wyobrażam sobie, żeby na przykład sąsiad, z którym mam od 25 lat kosa, on jedze, kupił sobie broń, no.
0: A właśnie, tu ja mam o to twierdzić, że jest zabronione jajko niespodzianka w Stanach. Tak jest. No, z tego co słyszałem, jajko niespodzianki nie nabędziesz w Stanach. Jest.
1: Jajko niespodzianka, czyli co, granat?
0: Nie, jajko niespodzianka, no. Jajko niespodzianka, no. Po prostu jajko niespodzianka. No to takie czekoladowe z zabawką w środku.
1: Kinder niespodzianka?
0: Tak. To jest zabronione.
1: Dlaczego jest zabronione?
0: Nie wiem, może ten. Przypomina, nie wiem, dziecko zje i się zatruje albo. Oni mają, wiesz, milion takich debilnych przepisów. No, w każdym bądź razie, jeśli chodzi o posiadanie broni, jednym takim koronnym argumentem z prawej strony padającym zawsze jest to. O, dostałem, że. A nie, to już chyba stary na Skype'ie dostałem. Wiadomość, że weszli do kongresu, ale to chyba do kongresu już jakiś czas weszli z tego, co widziałem. No, jednym z takich.
1: Może, sorry, że ci wtrącę, może tam jest taka regularna bitwa i wiesz, walczą o każdy korytarz i są wypychani i wbijają się na nowo do tego kongresu,
0: A czekaj,
1: jak w Powstaniu Warszawskim.
0: wrzucę z Kiksa. O! Już jest ten, a to Fox News, to nie wiadomo czy wierzyć, ale wiadomość z ostatniej chwili. Na Kapitolu już jedną osobę zastrzelili. Także robi się grubo. O, potwierdzona, tak. Ciężko ranna kobieta postrzelona w tym. Gwardia Narodowa weszła do Waszyngtonu. Od północy godzina policji na Waszyngtonie. O, to takie wiadomości na 6. Czyli faktycznie coś na tych trzech króli, nie? Coś się dzieje. Halo, halo? No, Zmora się wyciszył, chyba coś się stało.
1: A właśnie gadam. Wyciszony jestem, zapomniałem. Mówię, że raczej nie uważam, że to o tym szurą chodziło, bo to jest tak, że jak pierdolisz, że się coś w końcu stanie, to się w końcu stanie, że jak ma przyjść kryzys przez 30 lat, będziesz dzień w dzień powtarzał, że ma przyjść kryzys, to w końcu przyjdzie kryzys i wtedy powiesz co, a nie mówiłem, tak?
0: Ale jest szósty i się wstrzelili. No zobaczymy. No na razie się strzelają na Kapitolu, pewnie z legalnej broni, którą posiadają. No, ale wracając do tej dyskusji o broni, bo takim jednym z głównych argumentów, nie wiem, może tu cię potrzeba, nie chcę tutaj mnie prostować, a za pewnie nie zadzwoni, ale jednym z takich głównych argumentów jest to, że na przykład spada przestępczość podobno, bo a to zawsze ten, jak on ma, Korwin zawsze na ten temat mówi, że jak złodziej ma świadomość, że wszyscy mają broń w domu, to już się nie włamuje. No i statystyki z tego, co sobie troszeczkę się starałem przygotować do audycji, sobie poczytać, to wychodzi troszeczkę inaczej. Po prostu złodziej idzie na każdą robotę z pistoletem,
1: Z bronią, dokładnie.
0: z bronią.
1: I wtedy jest, oprócz tego, że się włamali do ciebie, to trupa zostawili.
0: Tak, i zazwyczaj o wiele składniejszy jest złodziej, wiedząc, że ty możesz mieć broń w domu, jest o wiele składniejszy od razu cię zastrzelić. Jak cię tylko zobaczy, no bo wie, że jesteś uzbrojony, jesteś dla niego śmiertelnym zagrożeniem. Tego w Europie no jest o wiele mniej. Raczej na
1: Ma się
0: włamem
1: lepiej
0: idzie.
1: stracić parę złotych, czy życie?
0: Z drugiej strony policja w Stanach, no dlaczego ona tak często sobie strzela do ludzi? No bo policjant tam jest zestresowany, no bo każdy obywatel może posiadać tą
1: Posiadać
0: broń.
1: broń.
0: Na 90% posiada i jak tam coś sięga, to na pewno po broni trzeba go od razu odstrzelić. Także policja jest nerwowa i to też taki jest chyba jeden. No, nie wiem, czy w Polsce, czy w Niemczech jakoś spotkałeś się z takimi wieloma sytuacjami, że policja kogoś odstrzeliła. No, rzadko, rzadko, duża rzadkość.
1: Nie słyszałem. Szczerze powiedziawszy, nawet nie przypominam sobie żadnej sytuacji, żeby było o jakimś nadużyciu broni w ostatnich latach przez polskich policjantów.
0: Nie no, polscy policjanci to ostatnio pałek nadużywają, ale to
1: No,
0: jest.
1: okej, no pałki to jest taka, nie wiem, jakby to powiedzieć, miękka broń.
0: No, biała mniej, no,
1: Biała.
0: no, policjant to ma twardą pałę taką.
1: Czarną, twardą.
0: Czarną, twardą pałę i nosi ją na wierzchu, także. No, takiego policjanta trzeba się bać.
1: Ekshibicjonisty.
0: Strasznie. No, ale no, właśnie, to są takie. Takie rzeczy, o których właśnie ta prawa zdania nie za bardzo chce mówić, tylko wręcz właśnie szafują, bo słyszałem też argument, że te strzelaniny, które się odbywają w Stanach Zjednoczonych, to się odbywają w miejscach, gdzie broń

0: jest wnoszenie broni zakazane, tak jak to na przykład miało miejsce w, to było bodajże, jak to się nazywa, Las Vegas. Taka ostatnia duża strzelina, gdzie się facet przyczaił na balkonie i strzelał tam sobie do ludzi, którzy tam byli na jakimś festiwalu i tej broni tam na ten festiwal nie można było wnosić i... No i tutaj koronnym argumentem jest to, że gdyby tam ludzie mogli wnosić na ten festiwal broń, to pewnie by go odstrzelili zaraz, jakby zaczął strzelać. Ale kurwa, co to jest za argument?
1: Nie wiem, to jest argument chyba, który można podpisać pod prawo do ochrony życia.
0: Nie, okej, okay, ale to jest, wiesz, to już dochodzimy do takiego absurdu, że ja bym musiał chodzić wszędzie uzbrojony po ulicy, bo jeśli chodzi w ogóle, było, że już w Nowym Jorku to prawo jest restrykcyjne, ale jest restrykcyjne właśnie noszenie tej ukrytej broni. Tak wszyscy też się walczą o to prawo, że to o, przyrodzone prawo człowieka w Stanach, żeby nosić tą broń ukrytą, nie? Rozumiesz, o co chodzi, schowaną sobie.
1: Była jawna, widoczna, że ją masz, tak?
0: Tak, tak, ale nie w ogóle...
1: Że idziesz sobie na plecach z dwoma skrzyżowanymi kałachami.
0: Nie, właśnie nie wolno nosić ukrytej, nie? Właśnie ukrytej nie wolno.
1: No to właśnie mówię, że masz je na plecach widoczne, powyżone no. Przez ramię przewieszone i na plecach skrzyżowane widoczne.
0: I mówię, dochodzimy do takiej paranoi, że właśnie wedle tych takich bardzo pro zbrojeniowców, że... Ja bym musiał wszędzie dochodzić z bronią, no bo to jest jedyny sposób, żeby się ustrzec przed strzelaninami, bandytami i w ogóle, nie? A ja właśnie bym nie chciał, żeby on się pojawił tradycyjny gość, czy słychać było bim-bim-bim?
1: Ale było słychać jakieś przerywanie.
0: Aha, to może to. W ogóle ten Skype na tym, na Windowsie, to też tak działa. A tutaj mówią, że...
2: Już was, chłopaki, słyszę, ale niestety słyszę też dzwonek Skype'a, który dopiero do was dzwoni.
0: Da się coś wiesz.
2: Momencik. On się uspokoi chyba za chwilę.
1: Tak, kiedyś się skończy.
2: Już, tak, 4 razy zawsze. Stuka. Dziwnie działa Skype, to jest prawda. Najpierw się dozwaniam, a potem dopiero dzwoni telefon, że się dozwaniam. No, że się trafi akurat ze swoją audycją na taki ciekawy moment, że tak powiem, historycznie chyba ciekawy, bo przed nami prawdopodobnie druga wojna secesyjna. Ja to tak sobie zaczynam widzieć.
1: Chyba jesteś w temacie, nie? Tych szulskich teorii.
2: Znaczy szulskich. Wiesz co, znaczy...
1: O tą wojnę secesyjną. Do samego końca nie było jednak wiadomo, o co chodzi.
2: Ja już drugą wojnę secesyjną zapowiadam od pewnego czasu, kiedy, nie pamiętam, który to prezydent, bo Obama chciał.
1: No zgadza się, to tak jak mówiłem, że przez 30 lat będziesz powtarzał to samo, aż w końcu trafisz.
2: No tak. To jest dokładnie tak jak z przepowiadaniem końca świata, że warto jest przepowiadać, że go nie będzie, bo jak nawet byś trafił, że będzie, no to nie będzie nikogo, kto by ci powiedział, a miałeś rację, nie? No, także ten. Natomiast w temacie broni, no bo tutaj jest główny temat o broni. No, ja jestem tutaj, pewnie was zaskoczę, zwolennikiem nie tylko posiadania broni, ale obowiązku posiadania broni w Polsce przez każdego mężczyznę właśnie poprzez zaszłości historyczne. U nas nie ma wprawdzie kultury posiadania broni, natomiast...
1: Trochę się mylisz, jednak broni w Polsce jednak chyba trochę było... za zaszłych czasów.
0: Nie, panowie, nie dwóch...
1: Broni wprowadzili dopiero komuniści.
2: Znaczy nie, no, broń została wycofana już chyba w 19 roku, z tego co pamiętam.
1: Nie, w 19 roku zostało po prostu wprowadzone
2: jakieś
1: obostrzenie. Dekret Piłsudskiego, który nakazywał występowanie obywatelom o pozwolenie na broń w celu nabycia jej wyłącznie u państwa, które miało monopol na handel tą bronią.
2: No, jakiś rejestr w każdym razie powstał. Czyli krótko mówiąc, wiadomo było, do kogo pójść, zapukać, że ma tą broń. Natomiast,
1: tak, ale jeśli chciałeś, to tą broń zdobyłeś, to nie było.
2: Jakie są, bo tak mówimy
1: było
2: tutaj...
1: Było zdecydowanie więcej niż teraz na pewno.
2: Mówimy tutaj o tym, że jest, co ja powiedziałem, tak, kultura, no już te ostatnie pokolenia nie mają tej kultury posiadania broni, natomiast z uwagi na zaszłości historyczne jestem zwolennikiem obowiązku posiadania broni. I ja już to kiedyś tutaj chyba wspominałem, że ja bym to zrobił w bardzo, myślę, ciekawy sposób. Tak jak było kiedyś bykowe, tak byłoby obronne. Ci, którzy by nie chcieli, nie byłoby przymusu, tylko obowiązek, czyli ci mężczyźni, którzy by nie chcieli posiadać broni, płaciliby jakiś niewielki podatek, z którego to podatku byłoby zafundowane kupienie broni. Przy czym nie mam na myśli jakichś karabinów, nie mam na myśli jakichś strzelb wielkich, tylko zwykłą broń boczną. Taką.
0: Nie, czekaj. Czekajcie, bo nie, idziemy ten. W tym kierunku to nie chodziło mi o broń wojskową, czy o uzbrojenie całego narodu na zasadzie, jak i też Szwajcarii, że każdy tam po odbyciu służby wojskowej dostaje broń do domu bez amunicji i ją tam sobie trzyma. No. To tak, nie o to mi chodzi. Mi chodzi o właśnie posiadanie całkowicie dobrowolne, takie wiesz, dostęp, nielimitowany dostęp do broni. Dla każdego.
2: No taki masz w Polsce.
0: Ale nie na tej zasadzie, że jest sito i musisz się postawić. Mówię na, wiesz, to co postulują różni tam korwinowcy i inni, że po prostu sobie wchodzisz do sklepu i kupujesz i nikt cię o nic nie pyta. I tyle.
2: To znaczy, wiesz, tutaj akurat no, byłbym za, tylko nie dla wszystkich, tak? Dla ludzi, którzy nie byli karani w żaden sposób, tak? Tutaj
0: by było, no to, że nie byli, to nie znaczy, że będą.
2: No tak, no to byś okazywał sprzedawca, były punkty, nie markety, bo to moim zdaniem jest troszeczkę przesada, natomiast punkty, tak jak teraz masz sklepy broń.pl czy militaria.pl, czy militarny.pl, bo to jest też taki...
0: Nie, czekajcie, bo jeszcze jest jeszcze jedna sprawa, bo jest często powtarzane, że zwykły obywatel, nie ten, zwykły obywatel broni nie może posiadać, a przestępca zawsze znajdzie jakiś dostęp do broni. No to, proszę was, przeczytałem, w Stanach Zjednoczonych rokrocznie jest kradzione 600 tysięcy sztuk broni i ona zasila właśnie różne gangi i inne rzeczy. Jest kradziona od obywateli, którzy nabyli ją w legalny sposób i ją delegalizowana właśnie przez kradzieże. To jest 60 tysięcy sztuk broni rocznie, to jest kopa. I teraz powiedzmy, jak może wyglądać ten czarny rynek broni, nie wiem, tutaj w Niemczech czy w Polsce. No na pewno jest o wiele trudniej wejść w posiadanie tej broni, trzeba być jakimś większym przestępcą niż tam jakimś
1: zadziaszkiem. Ja chociażby na ostro.
0: No ale...
1: Znałem osobę, która miała taki pistolet przerobiony i wiadomo, to jest nieprofesjonalne przerobienie, jakieś amatorskie. I któregoś dnia podczas czyszczenia tej broni zastrzeliła się.
2: No tak, no ale czyściła, miała w komorze nabój i czyściła lufą do twarzy. Nie? No to oczywiste jest, że trzeba umieć. Najpierw, jeżeli mamy kupić broń, to trzeba się udać na strzelnicę.
1: Oficjalna teoria, znaczy teoria. Może się podobno zastrzelił, ale druga sprawa jest taka, że przypadkowo, ale podobno też mógł popełnić samobójstwo, no ale już tego nikt nie wyjaśni.
2: No mógł być jeszcze rykoszet też. Ja sam wiem, bo ja dostałem z broni rykoszetem, więc bo posiadam broń wiatrówkową, taką jaka jest w Polsce dozwolona, czyli do 17 dżuli i gwarantuję wam, że kulką stalową to boli jak cholera, jak się dostanie w bark, bo dostałem w bark rykoszetem, a właśnie podczas strzelania albo do butelek piwa, bo to fajnie wygląda, jak sobie takie dobrze zagazowane piwo weźmiecie, powstrząśniecie i strzelicie z wiatrówki, nie? A natomiast nie ma jakiegoś takiego wielkiego ograniczenia, bo w tym samym sklepie, gdzie kupicie wiatrówkę, kupicie sobie broń czarnoprochową, która na krótkim dystansie jest bardzo skuteczna i gdyby jakoś nie słychać u nas, żeby ktoś kogoś zastrzelił, ja jeszcze chyba w żadnym przypadku nie słyszałem. Z wiatrówki owszem słyszałem, że znaleźli się idioci, którzy tam strzelali gdzieś z balkonu czy z okna do, nie wiem, zwierzaków czy nawet do ludzi. Takie przypadki już gdzieś tam były nagłaśniane. Natomiast i gwarantuję wam, że z wiatrówki, może nie kulkowej, ale z amunicji gammo-piro można zrobić poważną szkodę, szczególnie tej takiej większej, 6,35 mm, no, a nawet zabić. Natomiast czarnoprochowce są u nas dostępne bez problemu. Ja sam wchodziłem do sklepu z ulicy na placu Kościuszki u nas w samym centrum Szczecina i przymierzyłem 3 czy 4 rewolwery do swojej ręki akurat. Nie jest to ten typ broni, który by mi pasował, bo po prostu one mi źle leżą w ręku. Ja bym chciał mieć jako mężczyzna możliwość kupienia Makarowa 9 mm. To jest taka fajna, zgrabna, kobieca broń, bardzo dobrze leży w ręce, ewentualnie Glock, tak? No, ale już powiedzmy, no Glock jest takim poważnym pistoletem, tak go nazwijmy. Makarow to jest taki bardzo subtelny
0: pistolet. Ja bym chciał Fire 5.7.
2: Co ciekawe, Makarow jest ten, który kupujecie w militariach, możecie kupić, jest dokładnie na tej samej linii produkcyjnej robiony co prawdziwy pistolet. Taka ciekawostka.
0: No, a ja bym chciał Five Seven, taki ładny ten. To jest z belgijskiej produkcji tutaj. Zresztą niedaleko mnie produkowany w mieście Herstal, gdzie się znajduje fabryka Fabryki Nacjonale, czyli ten FN. To jest taki pistolecik, który ma nabój o sile rażenia naboju karabinowego. Jest po prostu pistoletem. 5,5, bodajże 7 mm.
2: 5,5. Jest 4,46, 4,5, 5,5 i 6,35. To są cztery dostępne kalibry. Kalibry w Polsce powszechnie dostępne.
0: Masz pomalować ściany podobno. Tak słyszałem.
2: Ja?
0: No nie wiem, to chyba Zenon mówi, żebyś ten pomalował ściany.
2: Nie bądź złośliwy.
1: Ściany nie robię, czy
2: aha, ja już rozumiem sugestie. To znaczy pomalować ściany, żeby dobrze było widać tarczę strzelniczą albo złoty mikrofon, o który walczę. W każdym bądź razie powiem wam tylko tyle, że no nie jest jakiś wielka bariera wejścia, żeby sobie kupić, no ja nie mówię już o takich bardziej
0: Zenon nie ma problemu.
2: Ale za 1500 zł w broń czarnoprochową można nie. wejść w takie najprostsze modele i nie widzę problemu, bo nie słyszałem o przypadku, żeby ktoś...
0: Nie, dobra, nie, bo jest no przecież ten, to nie wiem, Zenon może powiedział, no jest powszechne przekonanie, że w Europie w ogóle broń jest niezbyt dostępna dla zwykłych obywateli. Jest wieloma, ale w ogóle jeśli chodzi o broń, jeszcze jedna jest z jednej strony można posiadać tą broń kolekcjonerską bez tam specjalnego wysiłku, z tym, że no, jak się posiada broń kolekcjonerską, to nie można sobie z nią tam po ulicy naładowaną chodzić, a tu jest wielu, wielu osób posiadających może małe przyrodzenie, które musi sobie powiększyć, wydłużyć je przy pomocy broni. Są takie teorie, że to służy na przedłużenie i chciałoby bardzo z tą bronią sobie właśnie po ulicy paradować, twierdząc, że jakoś to zwiększa ich bezpieczeństwo. Ja nie wiem, ja na przykład się czuję o wiele bezpieczniej, mając świadomość, że 99% ludzi na ulicy tej broni raczej nie posiada i nie zacznie nagle do mnie z jakiegoś tam powodu strzelać, bo wiadomo, zaraz znowu będzie argument, że no młotkiem można zabić, nożem można zabić, nie wiem, samochodem to, ale tak, te wszystkie rzeczy mają jakieś inne zastosowania. Nie zakażemy noży do krainy.
1: Są trochę wolniejsze. Przed młotkiem możesz uciec, a przed kulą tak trochę chyba nie bardzo.
0: Nie, to jest jedno.
2: Tu was mogę zaskoczyć.
0: Nie, tam jak...
1: Ty masz młotkę, to nikt nie
0: ucieknie. Tam, wiesz, konwencja, panie pośle, ja panu nie przerywałem, wprowadzę. Jak jedna osoba mówi, to mówi jedna, dobra? No, w każdym razie... No, że w ogóle psychologia człowieka jest taka, że jednak zabijanie na odległość jest jakoś łatwiej nam przychodzi. O wiele łatwiej niż zabijanie w kontakcie z drugim człowiekiem. Także no, zabijanie nożem, młotkiem i tak dalej, no ono przyjdzie, jest możliwe przez ludzi, którzy są wypaczeni po prostu, nie? A taki zwykły człowiek to w ogóle ma blokadę do zabijania, to jedna sprawa. A do zabijania w kontakcie z drugim człowiekiem to... W ogóle. Także posiadanie broni no, ułatwia ludziom, którzy nie mają tendencji do zabienia drugiej osoby, by to uczynić, żeby sobie strzelać. No i w tym sensie nie można porównywać broni ani do noża, ani młotka, bo po pierwsze ona nie ma innego zastosowania, tylko do strzelania, a drugie jest to, że no, psychologicznie ułatwia nam zabijanie. No i mówię, no nie czuję się komfortowo, na przykład tutaj sąsiad nazista ma parę sztuk broni. Ale jest powiedziane też, kolejnym argumentem jest taki właśnie w Stanach używanym, w Polsce i tak dalej przez wielu ludzi, że jak wszyscy będziemy posiadali broń, to władza z nami się nagle zacznie liczyć i będziemy sobie tą władzę mogli zmieniać dowolnie, jak tam się nie będzie podobała.
2: No to też.
0: Czyli bronić się przed tyranią, ja uważam to...
1: No ja się z tym nie zgodzę.
0: A to nawet zmara nie powiem.
2: Ja się z tym zgodzę.
0: Ja powiem, że to nawet nie o czołgi chodzi. Ja powiem, że to nie tylko o czołgi, które władza posiada. Ale możemy.
1: Chyba obywatel potrzebowałby posiadać atomówkę, żeby się z nim władza liczyła.
0: To jedno, ale z drugiej strony to popatrzmy sobie na. Nie, może dobrym przykładem jest taka Somalia, czy jakieś inne afrykańskie kraje, gdzie to te zmiany dochodzą, gdzie tam nie ma silnej centralnej władzy, jak kiedyś Liberia i Sierra Leone, gdzie właśnie rządzili sobie ci warlordowie, czy Chiny właśnie na początku tego wieku, no gdzie jakiś tam właśnie hercz wioski był w stanie sobie wystawić milicję z tego powodu, że tej broni no dostać jest żaden problem, się uzbroić i właśnie to w inną stronę działało. To nie skutkowało tym, że władza się ciebie bała, tylko powstawało więcej autorytarnej władzy, które miały swoje milicje i się ze sobą zwalczały. Zresztą Stany Zjednoczone dzisiaj. A włączę sobie streama, zobaczę, co tam się dzieje. Będę relacjonował.
1: No ja widzę tak, że szeroki dostęp do broni uwarunkowuje cię, wtedy zobowiązuje cię do posiadania tej broni również, bo inaczej będziesz odstawał od pozostałych, będziesz mógł się czuć zagrożonym. No a przykładem na to doskonałym jest Sahel i obecna tam gorączka złota, która w tej chwili tam wybuchła. Każdy, który tam przyjeżdża, w pierwszej kolejności zamiast kupić, nie wiem, szpadel czy jakiś nocleg, to musi sobie kupić karabin. Tylko po to, aby obronić to, co wykopie, bo jeżeli nie będzie tego posiadał, to raz, że go kradą, a dwa, że wykorzystają go jako niewolnika w czyjejś kopalni złota. Nigdy się stamtąd nie wygrzebie.
2: No tak, no ale wy ciągle mówicie o jednej rzeczy, że trzeba zawsze zwrócić uwagę na nazwę broń, tak? Jeżeli ktoś kupuje broń nie po to, żeby się bronić, tylko po to, żeby kogoś atakować, to jest to zupełnie inne przeznaczenie, poza tym no powszechny dostęp do broni.
1: W jaki sposób byś to rozróżnił? Kto kupuje broń?
2: To może jeszcze wyjaśnię drugą rzecz. Powszechny, to znaczy nie, jeżeli mnie ktoś atakuje, to mam prawo go zabić i tyle. I tak to zrobię, tak, czy będę miał broń, czy nie. Natomiast powszechny dostęp do broni, to nie chodzi o to, że powszechnie może każdy ją mieć, bo każdy ją może mieć i dzisiaj. Powszechny dostęp do broni to jest taka rzecz, to jest tak jak z petardami. Ja na przykład obserwując, co się działo w tym roku, zresztą koło mnie petarda spadła i tak mi psa przestraszyła, że zwiewał do domu razem ze mną. A ja musiałem użyć takich inwektyw, których dawno nie używałem, w kierunku balkonu, z którego to poleciało. Natomiast powiem tak, jak widziałem po prostu, co ludzie robili z tych balkonów, nagle gdy dostali petardy do ręki, to byłbym przerażony, gdyby mieli wszyscy broń w ręku. Natomiast powszechny dostęp do broni to jest jak z tymi petardami. Petardy są dostępne w Biedronce, w jakichś sklepikach przydrożnych, jakichś kramikach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy trzeba się udać do specjalnego sklepu, który jest na przykład jeden albo dwa w kraju, kiedy by trzeba było pokazać legitymację z PES-em, że nie było się karanym, to jest powszechny dostęp do broni, ale nie tak powszechny, że on może po prostu wejść i kupić w markecie, tak? To trzeba rozróżnić. I w takiej sytuacji, gdzie trzeba się specjalnie udać...
1: To jest komercyjny dostęp do broni, jeżeli kupujesz ją w pierwszym, lepszym, dowolnym markecie.
2: Tak, ja rozumiem, no dostęp, rozumiem różnicę.
1: Rozumiem właśnie takie składy broni, do których dostęp w razie, nie wiem, jakiegoś konfliktu czy czegokolwiek...
0: No jeszcze chciałbym co do tej...
1: Organizowałem właśnie jakieś... Coroczne kilkukrotnie, może w roku szkolenia z obsługi strzelania. To dla mnie jest dostępny. Powszechny dostępny.
0: No Zmara, ty się może troszeczkę z tobą nie zgodzić, bo no niestety się troszeczkę zmieniły czasy. I teraz wysyłanie, wiesz, cywilów, no Szwajcarii może mieć to jakieś, ale to właśnie broń trzymają ludzie przy szkoleniu.
1: No dlaczego tam może mieć, a gdzie indziej nie?
0: Co ciszę, nie wiem. Tam ma to sens, że tą broń w domach posiadają ludzie po przeszkoleniu wojskowym i oni mają się zgłosić do jednostek z tą bronią. Nie mają się, wiesz, bronić w ramach jakiejś wojny partyzanckiej i tak dalej. Wysyłając cywili do walki ze współczesną armią, no robisz z nich mięso armatnie. Oni zostaną natychmiast, wiesz, poszatkowani. Mieć sobie z takim kałasznikowym.
2: No to jest... Tak,
0: tak samo z tym otekiem.
1: Prawdopodobnie tak, ale to nie chodzi o to też, żeby robić z nich jakąś armię i mięso armatnie, tylko po prostu, no ludzie chcą mieć dostęp do broni, no proszę bardzo, no, mamy składzik, otwieramy, 3 razy w roku jest twój termin, kiedy sobie możesz pójść postrzelać na koszt państwa.
0: A ja myślę, że jest...
2: Ale dlaczego?
0: Ale przecież dlaczego to jest ten...
1: Nawet jakby jeszcze inaczej, jeszcze jakby to było obowiązkowe, to może jeszcze lepiej, bo gdyby to było tak, że możesz sobie pójść i postrzelać, no to dzisiaj też sobie możesz pójść i postrzelać na strzelnicę. I
0: możesz, właśnie. No ale czemu obowiązkowe właściwie? Czemu wprowadzać jakiś przymus do szkolenia się z obsługi?
1: No, nie wiem, właśnie przymus płacenia podatków też w sobie nie jest dla mnie zrozumiały, ale jest.
2: No to jest właśnie na takiej prostej zasadzie, tak jak tłumaczyłem. Każdy mężczyzna musiałby mieć chociaż broń boczną. Oczywiście byłyby takie zasady, że to byłoby tylko dla osób niekaranych obowiązkowe, natomiast byłby to obowiązek, a nie przymus. Jeżeli nie chcesz,
1: no
2: to...
1: Ja na
2: no to...
1: jeszcze bym poszedł dalej i wprowadził honorowe pojedynkowanie, że jak wejdziesz z kimś w konflikt, żeby ktoś cię mógł odjebać albo
2: ty. Ale to jest, to wiesz, to się na ulicy dalej zdarza.
1: Ale honorowe,
2: zdarza się
1: bezkarne.
2: Dalej, tylko że na pięści z uwagi na brak. Na brak innych środków, ewentualnie na noże czy maczety, nie?
0: No właśnie.
2: Jeśli ludzi umówi na ustawkę, to się to dzieje przecież.
0: Jeśli chodzi o powszechność broni...
1: W dalszym ciągu wtedy wygrana osoba, dajmy na to, ubijasz kogoś, zostajesz później osądzony, ewentualnie jesteś poszukiwany i do momentu, no i złapany i osądzony. A w takim honorowym, nie wiem, wpadłby sobie sekunda, taki sędzia, pan Iksiński odjebał pana Zacińskiego i jest w porządku, nic dalej się nie dzieje. Nikt mu nie pomagał, było honorowo. Nie wiem, liczyli do 10, odchodzili od siebie na 30 kroków. Nie wiem, jak tak. To było rozwiązane.
2: To mówiliśmy o... No, byli sekundanci jednego i drugiego, tak? No, czyli jacyś tacy wewnętrzni świadkowie. Oczywiście ja takie coś dopuszczam i absolutnie to powinno być dopuszczone prawnie, tak? No, to jest tylko kwestia prawa, czy dopuszczamy taką możliwość, formę umówienia się dwóch osób.
1: Albo jeszcze lepiej, mielibyście związane ręce i nogi i moglibyście się zadziobać tylko w takiej sytuacji.
2: No to już jest, mówię, kwestia umowy, tak? Czy byśmy się pojedynkowali na przykład na kastety, nie? Czy na ten, no, na dobrą sprawę, jeżeli dwójka ludzi zdecyduje się tłuc do pierwszej krwi czy dalej, to i tak ich nie powstrzymasz, bo oni się umówią gdziekolwiek. To jest podobny dylemat jak z tym, czy sprzedawać leki bez recepty, czy z receptą. Ja kiedyś tłumaczyłem aptekarce, że gwarantuję jej, że wyskoczenie z balkonu z 10 piętra jest bardziej groźne niż sprzedanie komuś antybiotyku bez recepty, a jednak balkony na receptę nie są, nie?
0: No i znowu dochodzimy do jakiegoś, wiesz, absurdu, bo balkony po prostu istnieją, no tak samo jak noże służą do krojenia chleba, balkony służą do wychodzenia na nie, żeby sobie, nie wiem, zapalić, a leki służą do liczenia i...
1: Grilla rozpalić.
0: No, grilla rozpalić. No wszystko ma inne zastosowania, nie? Jak będziesz korzystał z balkonu, to też jest zakaz korzystania z balkonu niezgodnie z przeznaczeniem. Rozpalanie grilla na nim.
1: Albo zabudowali go sobie jako dodatkowy wepraż.
0: No akurat w Rosji jest to bardzo popularne. O, właśnie. Dwóch,
1: ja to... W Polsce też jest dosyć popularne, ale zakazane.
0: Ale zakazane, bo to jest niezgodnie z tym. To w Niemczech też jest wszystko zakazane, jeśli chodzi o zewnętrzne.
1: Bo balkon, jakbyś nie wiedział, w ogóle jest taka ciekawostka. Balkon jest tak jakby częścią wspólną.
0: Tak, tak, balkon nie należy do...
1: Od sąsiada do balkona jego balkon, no nie ma prawa ci nic zrobić.
2: Powiem wam tak, zależy to od tego, w różnych wspólnotach czy spółdzielniach różnie to jest traktowane. Kiedyś rzeczywiście za komuny, kiedy były te mieszkania komunalne, te takie niewłasnościowe, to rzeczywiście balkon zawsze był traktowany jako przestrzeń publiczna, jak gdyby, tak? Nawet do dziś został przepis taki,
1: w dalszym który, ciągu wiem, jest. Czy... W dalszym ciągu jest, bo ostatnio czytałem
2: nie
1: o
2: zawsze,
1: sytuacji.
2: Nie zawsze, nie zawsze.
1: Być może to zależy od spółdzielni, ale czytałem o sytuacji, gdzie facetowi w Otwocku na balkon wpierdolił się naćpany nastolatek, zeskoczył z piętra wyżej, z imprezki. No i przeszedł sobie w ciągu nocy przez jego mieszkanie i wyszedł, zostawił otwarty dom. On się zorientował, zaczął go gonić, wezwał policję i nie mogli mu nic zrobić. Nie mogli go za nic oskarżyć, za to, że się włamał, bo się nie włamał, bo drzwi balkonowe były otwarte, więc sobie wszedł. Nic nie ukradł, więc nie mogli go oskarżyć za kradzież. No i no, za nic, nie mogli, nic mu nie mogli zrobić. Po prostu mogli go wypuścić, a on co najwyżej mógł zostać jeszcze posądzony o to, że szarpnął tego młodego, gdyby ten młody chciał gdzieś zaskarżenie jakieś.
2: Tak. Ale wiecie,
0: o, tutaj takie ładne zdjęcie jest na Twitterze, nie wiem, czy ktoś widział, jak sobie właśnie facet taki w czepeczce pro-Trumpowy siedzi w tym, w biurze Nancy Pelosi, kojarzycie, przewodniczącej kongresu i sobie z nogami na jej biurku. No to takie ładne zdjęcie, co dzisiaj się stało, coś niemożliwego, nie? Zdemolowali kongres w Stanach.
2: No tak, tam siekierami słyszałem, bo tam był przez pewien czas, była transmisja live na jednym z YouTube'a i z YouTube'a z wewnątrz mikrofony było słychać i tam ktoś się siekierą, ewidentnie to był dźwięk siekiera, bo młota dobijał się przez te drzwi i tam musieli ewakuować tego całego pęsa, czy jak mu tam No ale cóż, no zobaczymy.
0: Dwie bomby znaleziono, jedną u republikanów, drugą u demokratów przed chwilą. A Trump powiedział, że idźcie do domu, ale wiem, że ukradziono nam wybory.
2: Cóż, może to była bomba etamowa, tak zwana. Czyli miniaturowa atomówka. No, słuchajcie, no ja mam takie zdanie, jakie mam, tak? Mówię, z wiatrówki też można zrobić krzywdę, a jakoś ludzie nie strzelają.
0: Jest, strzelają, jak najbardziej, tam parę razy tramwaj ostrzelano w Warszawie, parę, kilkanaście razy.
2: No, ale to są pojedyncze przypadki, tak, które tam gdzieś ktoś... Coś głupiego zrobi i tyle, no normalny człowiek.
0: No ale jakby ktoś ostrzelał ten tramwaj z CKM-u, to trochę inaczej by to wyglądało.
2: Ja wam powiem, jak wyglądał mój zakup wiatrówki, takiej zupełnie przeciętnej, która jest stuningowana do 17 dżuli. I powiem wam, że zostałem przestrzeżony przez człowieka, który sprzedawał mi tą wiatrówkę, czyli przez pana ze sklepu z wiatrówkami, że nie mogę jej używać jako narzędzia do samoobrony w ogóle, no w ogóle, tak? To jest nieprawdą akurat, bo mogę używać każdego narzędzia w samoobronie.
0: No, a jest... Ja bym chciał jeszcze przytoczyć tutaj przykład, bo wszyscy Stany Zjednoczone przytoczyłem, no w ogóle Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o statystyki tam przestępstw z użyciem broni, no to tam są bardzo daleko przed resztą krajów OECD. No i tam jednak ta przestępczość jest wielka, już nie mówiąc o ilość ludzi w więzieniach, ale to na inny temat, na inną audycję. Ale jest sobie kraj taki RPA, to jest kraj, który ma chyba najwyższy współczynnik przestępczości na całym świecie. Z tego co pamiętam, na pewno zabójstwo jest tam, są w czołówce świata i to tak wiecie, że oni są pierwsi,
1: nawet
0: potem...
1: kraje z Ameryki Południowej?
0: Tak, tak, tak, oni w ogóle RPA są chyba pierwsi i potem długo, długo nic i potem dopiero ktoś jest. I to z użyciem właśnie broni palnej. Broń palna w RPA, nie wiem jakie tam jest prawo, ale z tego co wiem od ludzi z RPA, z którymi robiliśmy projekt, no broń nie jest jakoś tam szczególnie trudno dostępna, tam każdy średnio ogarnięty burzynie ma, biały na farmie też tam jakoś w 16 coś ma. No i tam, wiecie, tam przestępstwa w RPA to polegają na zabiciu. Znaczy, chcesz ukraść samochód, to zabijasz właściciela. Chcesz ukraść dom, to zabijasz właściciela. No to na tej zasadzie, nie? Chcesz ukraść, nie wiem, chcesz zgwałcić, to może nie, ale może i tacy amatorzy też są. No ale to właśnie tak to działa w RPA, ten masowy...
1: Chcesz zgwałcić, najpierw gwałcą, najpierw
0: a potem zabijają.
1: No nie, najpierw zabijają, potem gwałcą, tak?
0: No to też tacy mogą być, może, nie wiem.
2: To lubi, nie wiem, pewnie.
0: No, ale w każdym razie, no, RPA jest takim przykładem właśnie państwa, w którym jest słaba władza i władza chujowa, która jest władzą tyranów, może powiedzieć, bo ANC i ci skorumpowani prezydenci, tam teraz bodajże jest Zuma, niesamowicie skorumpowany człowiek i wielu mu tam by go chciało odsunąć. Ale nikt raczej się nie skupia na tym, żeby właśnie z tą bronią iść i odsunąć władzę, czy walczyć przeciwko niesprawiedliwościom władzy, czy tak dalej, tylko się skupia na tym, żeby właśnie nie chcemy ograć sąsiada, tylko zabijamy i zabieramy, co on ma, nie? No może taki skrajny przykład tego RPA, ale no, za czasów... dobrze, się odsunę, bo mi podobno za głośno słychać. No, za czasów apartheidu jednak nawet wśród białej ludności ten dostęp do broni był o wiele bardziej limitowany.
2: No, bo teraz podobno tam biały gnębią właśnie w ten sposób.
0: Nie? No, bo jest, no, biali są w mniejszości. I to dużej mniejszości. No, ale w RPA właśnie, no, nie jest to broń legalna w większości, ale ten dostęp jest bardzo łatwy, żeby tą broń uzyskać. No i to tak wygląda właśnie w ten sposób. Czy policja jest tak samo brutalna jak w Stanach, tego to nie wiem. Tego mi nie mówili, ale to pewnie stronniczo. Ale też podejrzewam, że jak policjant w RPA się zbliża do podejrzanego, to na każdy jego ruch zareaguje ze strzeleniem, po prostu delikwenta, a nie się tłumaczeniem. No,
2: no u nas, nie wiem czy wiecie, trzeba 3 strzały ostrzegawcze oddać, nie? 3.
0: Nie, no to dlaczego nie?
2: Zresztą się zapytam młodej, Która, ile was utkwi, że trzeba strzałów ostrzegawczych oddać? Ona nie słyszy, bo gada z kim przez telefon.
0: Trzy strzały ostrzegawcze w klatkę piersiową, nie? No ale.
2: Znaczy, nie jest powiedziane, czy musisz najpierw strzelić, a potem oddać trzy strzały ostrzegawcze.
0: No nie, no właśnie na tej zasadzie polega, nie? Właśnie na tej zasadzie polega. Że ja to gdzieś widziałem, to nawet w jakimś polskim serialu było, nie? Że policjant strzelał właśnie do faceta, zastrzelił, potem oddał trzy strzały w niebo. I się wszystko zgadzało, tyle wystrzelonych było. Agnieszka właśnie.
2: Że jest z tym problem, jeżeli masz pełny, czysty, nieużywany magazynek, bo ja się dowiedziałem od młodziaków, policjantów, że pierwszy nabój mają hukowy, drugi ślepy, dopiero trzeci jest ostry, nie? W magazynku tak mają przepisowo, zdaje się, regulaminowo, jak to się...
0: Znaczy tym bardziej strzela trzy strzały ostrzegawcze w delikwenta. Żaden go nie zabije, a czwarty zabije. Agnieszka napisała, że też, że bałaby się mieć broń, bo w ataku paniki mogłaby kogoś uszkodzić. A to też jest temat, bo właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta broń jest tak bardzo dostępna, no to jednak ilość tych masakr, czy w szkołach, czy... W ogóle słyszałem, że podobno codziennie w Stanach Zjednoczonych jakieś 10 tysięcy uczniów przynosi broń do szkoły. Ze sobą. To jest, wiesz... No nie chciałbym, żeby moje dziecko chodziło do podstawówki, moja biedna córka, gdzie koleżanki, koledzy będą mieli przy sobie pistolety, nie?
2: No ale weź ją kiedyś na strzelnicę, jak dorośnie, nie?
0: Nie, może ją kiedyś wyznę, ale nie, chodzi mi o sam fakt. I tu znowu ktoś daje argument taki, że jakby wszyscy w szkole, czy tam nauczyciele i uczniowie mieli broń, to by się te masakry nie zdarzały, bo nikt by nie... Jakby wszedł z bronią, to by go tam i zaczął strzelać, to by go zaraz tam zastrzelili. No i dziwnym trafem jakoś w Polsce, w Niemczech, we Francji, nie wiem, nawet w Rosji, chociaż tam się raz zdarzyło, czy nawet w Chinach, no jakoś słyszycie o jakichś masakrach, że przyjdzie, no nikt nie ma tej broni w szkole, jest zakaz noszenia broni w ogóle, ale w szkole także, no jakieś masakry się odbywają tych uczniów w szkołach, bo ja nie słyszałem, a w Stanach co rusz,
1: czas się odbywa.
0: No i podobno argument właśnie za bronią jest taki, że jakby do szkół pozwalano przynosić broń, to by tych masakr nie było, bo jedni uczciowie by się obronili przed drugimi.
2: Ale to nie jest takie, wiesz co, oczywiste, bo to tutaj chyba, dochodzimy
1: do... To nie tak samo jak zakaz palenia, że jedni uczniowie bronią się przed drugimi i większość jednak jara, albo jarało kiedyś.
2: No to jest inna sprawa.
0: Ja to nawet miałem polarnie. Nasz kochany...
2: Widzisz, problem jest troszeczkę inny z tym argumentem. Taki, że co innego jest posiadać broń, a co innego jest nie mieć oporu przed jej użyciem z możliwością zabicia kogoś na przykład, nie? Nawet w obronie własnej, bo ja jestem więcej niż pewien, że już pomijam fakt tego, że ludzie się nie umieją posługiwać, tak? Ale na przykład by spróbowali strzelać, a nie odbezpieczyliby. Natomiast jeszcze.
0: A to jest kolejny ciekawy temat, bo człowiek raczej nie jest skłonny do zabijania drugiej osoby i na przykład podczas wojny secesyjnej słyszałem, jak zbierano te muszkiety po bitwie już, to niektóre muszkiety potrafiły być 7-9 razy nabite, w tym sensie, że była jedna kula na drugą, na trzecią, na czwartą, na piątą, bo jak oni stali naprzeciwko siebie i widzieli tego przeciwnika, który tam stał i też do niego celował, to po prostu tego strzału nie oddawali i nabijali go następny raz tą broń, licząc na to, że ta osoba z drugiej strony zrobi to samo, bo no, ludzie mają opory przed zabijaniem drugiej osoby. To zostało udowodnione i dlatego armie, prowadząc szkolenie, starają się właśnie zdehumanizować wroga, by jakoś właśnie psychologicznie odblokować w nas tą niechęć do zabijania drugiej osoby. I teraz osoba, która dokonuje masakry w tej szkole, która jakoś się tej broni uczeń zazwyczaj od rodziców z domu przyniósł, no on nie ma oporów, no bo jest osobą chorą psychicznie, bo osoba normalna takich rzeczy nie robi, no a ci uczniowie będą z normalnymi ludźmi, jednak będą mieli opory właśnie w zabiciu.
2: Tutaj wam powiem, ważną rzecz, że w czasach pokoju już po II wojnie światowej, kiedy były egzekucje, no nie pamiętam, nas kiedyś uczono na PO, jakie były plutony, znaczy ile to było osób, chyba 5 albo 10, to jedna osoba zawsze miała nabój ślepy. I to było losowo rozdawane, tak? Żeby po prostu nie było tego moralniaka, tak? Że to ja
0: zabiłem, nie, to było się dawało... odwrotnie chyba, że były ślepe, jeden był i wszyscy myśleli, że mają ślepe. O, Eta, ja widzę, że jesteś ten jakoś ostatnio nie za popularny.
2: I nie, no to ja powiedziałem o tym właśnie, że był jeden ślepy dawany, nawet podobno ta ekipa, która zlikwidowała Kennedy'ego, było tak zrobione, że jeden ze snajperów miał ślepy nabój. Oczywiście w wersji, dobra, gdzie nie był to Oswald.
0: Zmora, jesteś tam? Halo, Zmora, jesteś. Dobra, to ja myślę, że zrobimy zawieszenie anteny tradycyjne na Nocnym Radio, bo już zasiedziałeś się tutaj.
2: Tak, tutaj o złoty mikrofon walczę, więc uciekam, bo jak nie, trzymajcie się i obserwujemy, tam się wstanę, gdzie hej.
0: Hej. Dobra, to był Etam, który wie wszystko.
2: Który się nie może rozłączyć, nie wiem dlaczego.
0: Etam, jeszcze się nie możesz rozłączyć. Etam to jest co najmniej jak Trump, nie?
2: Mi zniknął, już hej.
0: Hej. Ja nie sapię, czemu ja sapię? Ktoś mówi, że ja sapię do mikrofonu.
1: Albo ja, ale ja raczej, ja się mutuję, więc...
0: A mój mikrofon się ode mnie znajduje jakieś, no będzie z pół metra przynajmniej, bo mówili, że jestem za głośny i dzisiaj mówię...
1: No właściwie mam takie pytanie, szkoda, że Etam się rozłączył, bo chciałem jeszcze je zadać na koniec. Przyjmijmy, że dostęp do broni jest powszechny i tam ułatwiony maksymalnie. Czy chciałbyś mieć broń? Z tego co wiem, to tam bawiłeś się jakieś ASG, jakąś odtwórczość, więc
0: się bawiłem.
1: Taką czy siaką, czy atrapami jesteś w jakiś sposób obyty, ale czy taką ostrą broń, gdybyś miał możliwość, czy byś ją posiadał, czy byś chciał ją mieć i czy byś ją kupił, gdyby była taka możliwość?
0: Ja ci powiem.
1: Pomimo tego, że jesteś przeciwnikiem w tej chwili.
0: Nie, no jak ja bym chciał posiadać broń, a może nawet chcę, ale nie w sensie takim, że wiesz, będę ją spał z nią pod poduszką. Tego z takich czysto sportowych, to chciałbym właśnie mieć 5.7, pistolet, który mi się bardzo podoba, belgijskiej produkcji. Ale jeśli ja bym chciał nabyć taką broń, to no, wolałbym przejść przez cały proces, żeby mnie to trochę kosztowało i przeszkolenie z jej obsługiwania, i wtedy bym sobie taką broń nabył. Uważam, że każdy powinien przez taką drogę przejść. A z drugiej strony jeszcze jest co do uzbrojonego...
1: No to dokładnie wygląda w tej chwili, tak jak powiedziałeś. Jak chcesz sobie tą broń nabyć, to teoretycznie możesz, ale musisz przejść przez cały proces. To jest skomplikowane, aby zdobyć.
0: Nie, nawet nie musi być aż tak skomplikowane, ale uważam, że wiesz, w ogóle likwidowanie pozwolenia...
1: Znaczy może skomplikowane, jest trudne, sorry.
0: Tak, likwidowanie pozwolenia na broń jest to głupota. Oczywiście to jest mój pogląd. Ludzie ze mną nie zgadzają. Ale co bym z taką problemem zrobił? Na przykład uważam, że no, rozwiązaniem europejskim czy polskim nawet jest dobrem to, że należy posiadać safe na tą broń w domu. No zaraz ktoś powie, że bo jak przyjdzie złodziej...
1: Jeden safe na magazynek, drugi na samą broń.
0: Nie, no dla mnie to może być jeden.
1: Takie są polskie przepisy, nie wiem.
0: Czy nie, ja mówię, że...
1: Kolekcjonerską. Musisz być oddzielnie magazynowany amunicję, magazynek i oddzielnie magazynowane samo urządzenie.
0: Nie, ja powiem tak. No, jeden safe by dla mnie wystarczył, by był w przepisach właśnie, że w jednym safe się broń trzymam. No, z dwóch powodów. Z pierwszego powodu takiego, że no, te masakry, które się zdarzają w szkołach w Stanach, to zazwyczaj się zdarzają z broni, która została podwędzona rodzicom.
1: No i zobacz, dlatego na przykład safe, podwójny safe by to lepiej zabezpieczał, bo nawet gdyby dzieciak dostał się do jednego, to zawsze musiałby dostać się też do drugiego, aby ta broń była użyteczna.
0: No okej, okay, no mogą mieć dwa, może być jeden, to już jest kwestia techniczna. Ogólnie uważam, że broń powinna być w domu zabezpieczona. I znowu będzie argument taki, że jak przyjdzie złodziej, to zaraz mnie szczelizem i ja wyjmę tą broń z tego safe'u. No, uważam, że po pierwsze to od tego jest policja i prawo. To miałem taką... A nie, dobra, nie będę cytował, bo mam zakaz. Ale było coś właśnie o policji i władzy. W każdym razie, no, jak ta broń jest w sejfie, to znowu złodziej nie ma tej świadomości, że ty zawsze jesteś uzbrojony i nie będzie do ciebie od razu strzelał. Tak jak to ma miejsce, gdy jest świadomy tego, że posiadasz broń. Bo to działa w dwie strony. To nie jest tak, że on nie przyjdzie, bo ty posiadasz broń, tylko on przyjdzie, ale już uzbrojony i cię odstrzeli. O właśnie, debilny argument, ale sorry Zenon, ale powiem ci, to jest debilny argument, że masakry się zdarzają tam, gdzie nie wolno mieć broni. To jest o tyle debilny argument, że no i chciałem krawca dodać i nie mogę go dodać. Czemu? Wiesz co mi napisało, że call merge not supported. A czemu jest not supported? Czemu nie mogę go zmerdżować?
1: Odbanuj go.
0: Nie, no nie jest zbanowany, no, a czemu nie mogę go zmerdżować? Wiesz co, zadzwonię na niego po prostu. No, a go odrzucam i też nie mogę, Skype się zawiesił. No, żeby było fajnie. To, że wiesz, nie wolno mieć broni w szkołach, ale wszędzie wokół tą broń wolno posiadać, nie? Także to jest durny argument, bo to, że w jednym budynku nie możesz posiadać, a wszędzie indziej możesz posiadać i sobie możesz zabrać rodzicom, przyjść do tej szkoły, no to trochę inna sytuacja niż gdy nie możesz na terytorium całego kraju posiadać broni i jednak jest zdobyciem trudniej. No, sądzę, że taki uczeń w Europie, no, ma jakieś tam minimalne szanse wejść w posiadanie broni, gdy jej rodzice nie posiadają i nie jest ona dostępna powszechnie na rynku, niż jak w Stanach Zjednoczonych może sobie, jak nie jest ona nawet safe skowana, wziąć sobie z szuflady, pójść do szkoły, gdzie broni nie wolno posiadać, no ale chuj z tego, że nie wolno tam posiadać, gdy ją sobie wyjmiesz z szuflady i pójdziesz. Bo staram się jakoś krawca dodać, jak już on tak się dobija, ale wiesz co, mi się Skype zawiesił.
1: Także nie. Może rozłączmy i połączmy ponownie.
0: Ja myślę, zresetuję ten. Zresetuję Skype'a po prostu. Dobra, to ja zaraz do ciebie zadzwonię, hej. Dobra, to ja zresetowałem Skype'a, z tym, że ciągle mi się krawiec pojawia, dzwoniący. No, także no, nie, no, ten argument akurat uważam jeden z jakichś takich głupszych argumentów zwolenników uzbrajania. Ale w Polsce jest broń palna bez zezwolenia z bardzo dużą siłą obalającą, gdzie te strzelaniny. No, no ale w Polsce, no to znowu twój argument, proszę cię bardzo. Przecież w szkołach w Polsce też nie wolno posiadać broni i z nią przychodzić. Czy według ciebie, jeśli broń będzie dozwolona, że każdy uczeń będzie mógł sobie położyć gnata na biurku w szkole, na swojej ławce, to spowoduje, że nie będzie tych masakr? No, no ale chyba, nie wiem, czy słyszałeś do końca, kuźwa mać, wam powiem, Skype zrobił sobie kuku i nawet jak go odpalam, to sobie pokazuje biały ekran i nie za bardzo chcę współpracować. Nie, dobra. Ja się trochę odpala. Aha, jak zdecydowałem Skype, to jestem na 5% głośności. Dobra, to się przesunę trochę. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale jak jest ten. Dobra, to najpierw damy Skype, a potem dołączymy zmory. Może jak odbiorę, to będzie głośniej. Dobra, jesteś. Dobra, teraz to mnie wybiło z głośnością. Nie wiem dlaczego, jak wyłączam, uwierzyć, ja jestem na Lenovo, na takiej tej bardzo eksperymentalnej konfiguracji.
3: No to obawiam się, że mnie też może nie być słychać. Napiszcie na czacie, czy
0: chodzi. Nie, widzę na poziomach, że cię słychać.
3: Ale czekaj, zrobię sobie może podgląd. No ciebie nadal chyba słychać tak na 5% głośności.
0: Nie, no teraz chyba słychać mnie, bo z tego co widzę, to na poziomach to ja już jestem na czerwono.
3: Moment. Dobra, chyba wróciło. Napiszcie jeszcze na czacie. Chciałem się wypowiedzieć na temat właśnie tej broni. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby wszyscy obywatele mogli mieć broń, tak jak w Stanach. Przede wszystkim dlatego, że dziś żyjemy w totalnie bandyckim kraju. Jest taka korupcja, takie niszczenie obywatela, przedsiębiorców. Oglądałem sobie, zrobiłem sobie taki maraton programów interwencyjnych i jest po prostu totalny burdel, chaos, bandyctwo wręcz. I to bandyctwo pochodzi od siepczy systemu w postaci urzędasów, służb, komorników, sanepidu i tak dalej. Gdyby wszyscy obywatele mieli broń, to przypuszczam, że byłby taki straszak. Komornik nie rozwalałby ci wszystkiego, nie wyprzedawałby za grosze twojego majątku. By się po prostu bał, że ci coś odpierdoli i że go odpalisz, nie?
0: No ja tu się bardzo nie zgodzę z twoim argumentem.
1: Na pewno powstanie policja.
3: Słucham?
1: To może płaczę.
0: Nie, no ja się bardzo nie zgadzam z tobą, bo fakt, że posiadasz broń, czy obywatele posiadają, czy nie posiadają, wcale nie czyni tego, że jakoś się władza z tobą bardziej liczy. Widać Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych władza się kompletnie nie liczy z obywatelami, tam testuje na nich gazy bojowe, czasem inne rzeczy, zupełnie sobie nie zważając tego, że ci obywatele są uzbrojeni.
3: No, nie wydaje mi się, żeby dochodziło w Stanach do takiego traktowania obywatela jak ostatniego śmiecia i wręcz do bandyctwa, bo to jest bandyctwo, jeśli na przykład sanepid jest skorumpowany i oczekują, że będziesz u nich zamawiał ekspertyzę jakąś, a jak tego nie zrobisz, to się mszczą i rozwalają ci. Słuchaj, ludzie dzisiaj mają po 21 zlewów w lokalu, nie? Słuchałem sobie dzisiaj o takim przypadku. To jest wszystko zemsta. Gdyby obywatele mieli broń, to wydaje mi się, że te parchy systemowe by się po prostu trochę bały, że jak komuś zniszczą dorobek jego życia, człowiek wtedy jest zdolny do tego, żeby zabić. Jeśli ktoś mu złośliwie, w sposób bandycki, niszczy dorobek jego życia i oni by się bali trochę. A inna sprawa to po prostu nie napada się na kraj, gdzie wszyscy obywatele mają broń. Znaczy jest to o wiele trudniejsze. Nie? I to jest bardzo ważny argument według mnie.
0: No nie wiem, no Szwajcaria jest akurat i Izrael są takimi krajami, gdzie wszyscy obywatele są mniej więcej uzbrojeni, ale oni są po przeszkoleniu, po pierwsze, i po drugie oni nie dlatego są uzbrojeni, żeby sobie tam, nie wiem, jak przyjedzie jakieś, wejdzie inne wojsko, żeby sobie tą broń wziąć i tam gdzieś na ulicę wyjść i ad hoc sobie tam bronić się, tylko oni mają się po prostu zgłosić z tą bronią do jednostek, czyli po prostu jest różnica w przechowywaniu broni, tak samo w Polsce można wprowadzić, że wszyscy po przeszkoleniu wojskowym, nie mamy już armii z poboru, ale powiedzmy, że taka armia z poboru by była, że po prostu każdy obywatel po przeszkoleniu wojskowym by miał tą broń w domu. To na tej zasadzie polega idea narodu pod bronią, bo samo posiadanie kałasznikowa jest bez sensu, gdy nie jest się w jakiejś jednostce wojskowej, bo no, współczesne pole walki jest takie, że cywile z bronią, którzy tam wyjdą i będą chcieli się bronić, zostaną po prostu zmasakrowani przez czołgi, drony, lotnictwo, nie wiadomo, coś tam jeszcze, nie? No to nie jest już druga wojna światowa, gdzie tam w Jugosławii parę ludzi ze strzelbami było w stanie tych Niemców powstrzymywać. No ale chciałbym zauważyć, że w II wojnie światowej to Niemcy, którzy byli w Jugosławii, no, ani nie byli ciężko uzbrojeni, ani nie mieli dronów, ani nie mieli takiego lotnictwa, jakie ma się dzisiaj, ani karmy termowizyjnych, ani itp. itd. internetu i innych rzeczy. No po prostu się troszeczkę pole walki zmieniło. Zresztą patrz, no, są uzbrojeni Palestyńczycy, którzy mają też tam kupę broni, Hamas, jakieś rakiety i tak dalej. No ale właśnie to jest taka broń ad hoc robiona ręczna, którą sobie gdzieś pójdą. No i oni są bez przerwy masakrowani przez dobrze wyszkoloną i uzbrojoną armię Izraela. Także no, tak mniej więcej to będzie wyglądało. Wysyłając uzbrojonych cywilów przeciwko współczesnej armii, wskazujesz ich na śmierć i tyle.
3: Zupełnie się też nie zgadzam, ale no możesz to widzieć trochę inaczej. Dla mnie jest zupełnie logiczne i oczywista oczywistość, cytując klasyka, że ciężej jest napaść i rozwalić i podporządkować sobie kraj, w którym wszyscy obywatele mają broń, A sytuacja, w której nie mają, w ogóle są nieuzbrojeni, to jest o wiele, wiele łatwiej. I to jest tak, jakby tak zupełnie oczywiste. Dla mnie nie wiem w ogóle,
0: nie no,
3: jak się nie zgadzać z tym.
0: Nie no, popatrzmy sobie na dwa kraje, Polskę i Czechy. Mamy powstanie warszawskie, gdzie się ludzie uzbroili, wystąpili przeciwko temu okupantowi. Faktycznie, no, Niemcom było trudniej na zapleczu. Było trudniej ten opanować tą Warszawę, było trudniej się bronić przed Związkiem Radzieckim i tak dalej. W ostateczności przegrali, ale nie z tego powodu, że było powstanie warszawskie, to nie miało żadnego wpływu na przegraną Niemiec. W każdym bądź razie, no faktycznie było im trudniej, ponieśli straty i tak dalej. Czy to w jakimś sensie pomogło Polakom i Warszawie? No nie. Raczej wybito. Wybito tych powstańców, zrujnowano stolicę i tak dalej. Kraj, w którym się ludzie nie bronili, nie byli uzbrojeni, czyli Czesi, gdzie tam po prostu sobie Niemcy weszli, bo no, to chodzi o różnicę potencjałów, rozumiesz? Jak Rosja będzie chciała, czy Niemcy, nie wiem, podbić Polskę, to po prostu to zrobią. No, zrobią to, czy będzie ciężej, czy łatwiej, i tu już będą większe straty po naszej stronie. No moglibyśmy dać radę z jakąś Ukrainą, Litwą, ale no, te kraje raczej nas nie będą napadać. Raczej napadają kraje silniejsze na słabsze. Jak się uzbroili? No, na skąd mieli broń? No się uzbroili, mieli jakąś tam przemycaną, produkowaną na miejscu i tak dalej. No skądś mieli? No bardzo dużo nie miało tej broni oczywiście, ale jakąś tam posiadali i w końcu ten zryw zrobili.
1: Nawet jeden pojazd pancerny, który od Niemców przechwycili.
0: Parę. To była jedna, to były dwie Pantery, bodajże jeden Hetster.
1: No i z tym uzbrojeniem powstańców to trochę tam naciągnąłeś to za bardzo, bo jednak oni nie byli tak do końca uzbrojeni.
0: No nie, no nie byli do końca uzbrojeni.
1: Z tego, co posiadali, to były jakieś samoróbki, przeróbki domowe.
3: Samoróbki, no. Ale patrzcie, coraz więcej jest w Polsce przypadków, gdzie zabiera się rodzicom dzieci. Teraz właśnie sobie słuchałem takiego programu, gdzie był pokazany przypadek, gdzie zabrano dzieci ludziom dlatego, że dokonali samowolki budowlanej. Czujecie? I inne takie są przypadki, gdzie z jakiegoś powodu, nie wiem, że jest brudno czy coś, i bardzo jeszcze przy takich okazjach jakaś tam pani, nie wiem jak się nazywa to gówno, skąd wypełzają te robaki, ale to, te urzędasy traktują też ludzi przy tej okazji bardzo niefajnie, jak jakiś gorszy gatunek człowieka, pyskują do ciebie, pouczają cię. Przypuszczam, że w przypadku właśnie zabrania dziecka skończyłoby się szybko na odpaleniu paru takich robaków i pozostaliby się bali. To też jest dla mnie zupełnie oczywiste.
0: Nie, to mówiłem o tym dzisiaj już na audycji Krawcze. To by się skończyło tak? Tym, że o ile dzisiaj jak policja przychodzi do ciebie, to cię próbuje obezwładnić czy coś tam, jak ma jakieś wąty do ciebie, to by się skończyło tym, żeby było jak w Stanach. Jakbyś troszeczkę oporu postawił, to po prostu by cię odstrzelili automatycznie. Albo ten urzędnik, który przychodzi do ciebie, nie wiem, ze skarbówki, był po prostu uzbrojony i w ramach, jakbyś troszeczkę oporu stawił, odstrzeliłby cię i tyle. No bo jest...
1: Ja też to widzę, że zrobiłby się z tego taki... odstęp, krok w tył od cywilizacji. Nic już by nie było załatwiane na zasadzie jakiegoś porozumienia werbalnego, tylko wszystko byłoby na argumencie siły się opierało.
0: No bo policjant zawsze by miał z tyłu głowy, że jesteś uzbrojony.
3: Ale czasem ten argument siły jest bardzo skuteczny i człowieka zdemoralizowanego, złego człowieka, bez empatii, który czerpie wręcz przyjemność z tego, że zabierze dziecko, kilku by zginęło i nieważne już potem, czy przychodziliby do ciebie z bronią, czy nie, musieliby się liczyć z tym, że w takiej sytuacji komuś odpierdzieli. Byłoby trochę trup.
0: Nie, no po prostu bycie...
3: Potem by nastąpiła taka jakaś takie rozładowanie pewne, znaczy po prostu byłby pewien układ sił, nie? Do którego wszyscy by się starali jakoś troszkę podporządkować, by się trochę bali, nie wiedział, musiałbyś po prostu...
0: Nie zgodzę się z tobą.
3: Po prostu, wiesz, działałoby to bardzo wychowawczo, myślę.
1: Mogę jeszcze ja coś tam ci, bo ten urzędas, który zostałby odstrzelony przez takiego człowieka, który próbuje zabrać dziecko czy majątek, no to on jest boku ducha winien, bo to on tak naprawdę wykonuje swoją pracę i wyrok, który najprawdopodobniej został zasądzony przez jakiś sąd jakiegoś jebniętego sędziego. I to tak by wyglądało, że po prostu ginęliby niewinni ludzie.
0: To z jednej strony. A...
3: To są często totalne kreatury, bydlaki. Wiesz, jak ci ludzie się potrafią zachowywać, jak czuć wręcz, że promieniuje od nich jakaś taka radość z tego, że ci zabierają to, co najcenniejsze, że cię krzywdzą. To są tacy ludzie, tam idą do

0: rodzice są bite i oni nie widzą w tym nic złego. Ci rodzice twierdzą, że no, mnie tak ojciec wychowywał, mnie, ja też będę i tu nie ma się nikt wtrącać, nie? Po prostu jest to nietolerowane i w tym przypadku wkracza tutaj urząd. I teraz pytanie, czy właśnie takie maltretowane dzieci gwałcone i tak dalej, i przyjdzie ten urzędnik, jeszcze ten ojciec go odstrzeli, tak będzie chciał pomóc temu dziecku, no bo też są takie sytuacje. I co? To w ogóle nie ma tutaj wkraczać państwo, niech dziecko będzie własnością rodzica?
1: W normalnych ludziach jest jakieś takie poczucie, że mniejsze, o wiele mniejsze jest, myślę, prawdopodobieństwo, że użyje broni ktoś, jeśli czuje gdzieś podświadomie nawet, że nie doszło jeszcze do sytuacji, gdzie zostały totalnie, że przyszli do niego bandyci. A ja mówię właśnie o sytuacjach, kiedy zabierają ci dziecko, bo dokonałeś samowolki budowlanej, czy coś w tym stylu, nie? Wtedy czujesz całym sobą, że ktoś po prostu już jest, że przyszedł do ciebie nie urzędnik, że to nie jest sprawa do wyjaśnienia, do sądzenia się, tylko przyszedł do ciebie bandyta.
0: Nie.
1: I należy ich strzelać. Wiesz, myślę, że robactwo należy
0: Nie,
1: likwidować
0: ja
1: po
0: myślę, że
1: prostu.
0: Europa jest Europą tylko dlatego, że wiesz, kiedyś było takie, jest takie powiedzenie, że jeszcze są sędziowie w Berlinie, on się wzięło z tego, że kiedyś tam król pruski, Fryderyk Wielki, który był władcą absolutnym, chciał tam jakiś młyn wyburzyć i tak dalej. I właśnie ten powiedział, że tutaj królu chuj, że jesteś władzą absolutną, co jeszcze sędziowie w Berlinie. Nie zburzysz mi tego młyna i podobno musiał odstąpić. Bo władza niezawisła, sądownicza stwierdziła, że nie, sorry król, ale no jest jeszcze osobna. No i na tym fundamencie zbudowano tutaj cywilizację europejską, która jak na razie jest przodującą na świecie. Właśnie państwa prawa, no nie rozwiązuje się tak konfliktów w państwie prawa. Może jeśli państwo jest dysfunkcyjne, no trzeba je naprawiać, ale nie naprawiać w sensie takim, że będziemy strzelać do siebie nawzajem. No przynajmniej tak mi się wydaje, no po to.
1: Bardziej mi chodzi o postrach. Myślę, że ludzie by, wiesz, to naprawdę nie jest takie hop-siup sięgnąć po broń, kogoś zastrzelić. Myślę, że byłyby takie incydenty, ale i one by były rzadkością, ale zadziałałyby wychowawczo. Dobra, słuchajcie, nie zabieram anteny dłużej, bo może ktoś inny chciałby jeszcze zadzwonić. Wy też macie pewnie jakieś
0: O mojej
1: tematy.
0: godzinie.
1: Prawda? Swoje zdanie wyrazić. A przepraszam, tak, może głupie pytanie, bo pewnie to było wyjaśnione na początku audycji. Czemu gościni nie ma dzisiaj?
0: Gościni leży w
1: Nie
0: łóżku
1: widziałem.
0: z gorączką, ma
1: A,
0: COVID-a ma.
1: czyli jednak. Dobra, dzięki panowie. Trzymajcie się. Miłego wieczorka. Hej.
0: Hej. No właśnie, biedna, jakby ją nazwać, introger.
2: Odnośnie tego, co krawiec
0: No.
2: mówił, to myślę, że też niewiele osób by się w sumie odważyło na użycie broni w takiej sytuacji, gdyż ten urzędarz, czy tam ktokolwiek inny, kto by został wysłany do ciebie, by coś ci odebrać, raczej przychodziłby w obstawie, tak jak wspomniałeś. I to raczej takie incydenty dotyczyłyby się osób, które na przykład w tej chwili to są samobójcami po prostu, zamiast popełnić samobójstwa, to stwierdziliby, że co mi szkodzi.
0: Ale
2: Skoro są w stanie sobie odebrać życie, to są też w stanie odebrać życie komuś innemu.
0: Zmara, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wiesz, jak państwo jest dysfunkcyjne, to sądy trzeba troszeczkę zmienić, żeby szybciej działały, trzeba zmienić władzę wykonawczą i tak dalej, ale sama idea państwa prawa, no, polega na tym, że no nie, jak przychodzi do ciebie urzędnik, to masz instancję odwoływania się i tak dalej, a nie strzelasz do niego, bo to nie jest żadne wychowawcze, jak to powiedział krawiec. To raczej to jest wprowadzanie pewnej anarchii, a nie czegoś z całego, nie wiem, no, dla mnie to jest jakaś taka chora i utopijna idea, żebyśmy strzelali do urzędników, którzy no, są lepsi i gorsi, ale oni wykonują swoją pracę w ramach prawa. No i tutaj właśnie ci wszyscy, którzy tak się naśmiewali z tych obrońców demokracji w Polsce i rozmontowywania trzeciej władzy sądowniczej w Polsce. No tu trzeba przyznać im rację, no władza sądownicza, to żeby była niezawisła, jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Żeby władza sądownicza była nie tylko niezależna, ale miała realny wpływ na działalność innych władz. Ja tu jestem na przykład za amerykańskim systemem, żebyśmy sędziów wybierali w wyborach powszechnych. To jest bardzo piękna sprawa, piękna idea. Żeby sędziowie nie byli nominowani, tylko wybierani, ale oczywiście z kandydatów, którzy przeszli

0: egzaminy ze znajomości prawa i tak dalej, i mieli nieposzlakowaną opinię. Paru takich mamy i sobie wybieramy takiego, który będzie miał realny wpływ na poczynania władzy. I
1: Nie
0: uważam,
1: wiem, czy by to w Polsce przeszło chociażby z tego względu, że coraz bardziej nasz podział zaczyna przypominać się dwupodział władzy, że są dwie partie, między którymi się wybiera. No i większość osób, które by wzięło pewnie udział w tych wyborach, raczej byłaby właśnie z partii A lub B, 8 na 10 i 2 na 10 z jakichś innych partii. Więc dalej by jakiś podział występował.
0: Nie,
1: Nie
0: no
1: do
0: tak,
1: końca niedopisość.
0: No i znowu to wiesz, patrzymy przez perspektywę polską, nie? W sensie, że
1: no polską, no o Polsce rozmawiamy, no
0: u nas to nie wyjdzie.
1: To funkcjonuje jak funkcjonuje, tak.
0: Można oczywiście to zmieniać i zmieniać mentalność społeczeństwa. Pewne rzeczy, które były nie do pomyślenia 10 lat temu, 20, dzisiaj są realne, tak to państwo się
1: na przykład
0: zmienia.
1: co?
0: Nie wiem, na przykład, no ja
1: Na
0: się
1: przykład to,
0: spotkałem.
1: że pozwolenie na broń nie jest wydawane na podstawie widzimisię pana policjanta jak przed 2011, tylko teraz po prostu może się, nie wiem, psychiatra oceni, czy możesz dostać, czy nie.
0: To jedno, a drugie to, że na przykład z każdym rokiem, jakim przyjeżdżam do Polski, mam jakieś tam starcia z urzędnikami, jakieś tam sobie wyrabiam rzeczy w Polsce. Ci urzędnicy są jakoś coraz bardziej kompetentni i mili. To
1: No
0: tak
1: właśnie to
0: mówię.
1: samo chciałem powiedzieć, że jest trochę lepiej niż było kilka lat temu.
0: No, czyli to idzie w jakimś dobrym kierunku. No.
1: Ale zdecydowanie za wolno.
0: No może za wolno, można by to przyspieszyć.
1: Za wolno, chociażby taki mój przykład, gdy rejestrowałem samochód.
0: No to w ogóle jest jakaś.
1: Sprowadzony z zagranicy, tam na tej umowie kupna-sprzedaży z Turkiem, wiadomo, są moje dane Turka. No i w sumie nic tam więcej nie może być. Wiadomo. Każdy głupi to rozpozna. No i pani urzędnik się, wiesz, nie też, że cały dzień się nastałem w kolejce, bo to czasy covidowe, kiedy jak bydło musi stać na zewnątrz, bo do środka się nie wpuszczą po covid, to w urzędzie się okazało, że potrzebuje mieć tłumaczenie, nie? No to ja się pytam tej pani urzędniczki, że ona chyba jest tutaj zatrudniona z obowiązkiem znajomości języków obcych. Jeżeli ona nie zna niemieckiego, to która z jej koleżanek ma znać? I niech sobie przetłumaczą ten dokument.
0: Nie,
1: niestety
0: no
1: się nie udało i
0: to akurat ma sens.
1: Tłumaczenie.
0: Nie, proszę Słucham? Pana, ale to akurat ma sens i w Niemczech jest dokładnie to samo.
1: Jaki ma sens? Ale są inne urzędy, w których takie rzeczy przechodzą. To zależy od urzędu konkretnego.
0: Nie, ale.
1: Powiatowego urzędu.
0: Ale generalnie dokumenty oficjalnie powinny być tłumaczone przez właśnie tłumacza przysięgłego, który po pierwsze zdał egzaminy, po drugie złożył przysięgę, a po trzecie odpowiada za to tłumaczenie karnie, jak zrobi coś złego. No bo urzędnik, on nie ma, no wiesz, językiem urzędowym w Polsce jest polski, w Niemczech niemiecki.
1: Dobrze, dobrze, ale wszystko miałem przetłumaczone. Dokumenty, typu ten brief mały, duży, tak dalej, było przetłumaczone. Tylko ta umowa, która jest spisywana ręcznie ze mną i z Turkiem, nie była przetłumaczona, bo po co? Tam jest tylko moje dane i dane Turka i nic więcej.
0: Ale znowu, żeby był porządek w papierach, no sorry, a to są, wiesz, to jest coś takiego, co się nazywa procedury. One czasem są upierdliwe, w 100 przypadkach one są niepotrzebne, a w 101 się przydadzą.
1: A, ale z ciebie komunista teraz wychodzi, te procedury.
0: Nie, nie, to wiesz, no, z jednej strony masz procedury, a z drugiej masz tu polewizm, nie? Może jakby procedury były przestrzegane w Polsce, to może by tego 10 kwietnia nie było, nie? Czy tam kiedy on się tam rozbił, ten tu polew, bo to się nazywa
1: wtedy nastałaby zgoda i jedność w naszych rządach.
0: Nie, ale to tak jest, wiesz, no, my Polacy jesteśmy znani z tej ułańskiej fantazji, a znowu Niemcy są znani z przestrzegania procedur, są takie dwa bieguny, ani jedno, ani drugie nie jest zajebiste do końca, no ale jednak jakieś procedury są potrzebne, no i z tym, że na przykład, no faktycznie można to ułatwiać, nie wiem, jak w Niemczech jest dowodem własności twojego samochodu jest ten duży brief, nie? Go nigdy nie woź w samochodzie w Niemczech, bo jak ktoś ci ukradnie samochód z dużym briefem, to możesz zgłaszać na policję ile chcesz, ale jak ktoś jest w posiadaniu dużego briefu, to znaczy samochód jest jego i tyle. No i tu nie ma dyskusji, także jak ja rejestruję samochód tutaj w Niemczech, to ja nie muszę mieć żadnej umowy, nie? Umowa mogła być ustna, to nie ma różnicy. Ja mam duży, dostałem duży brief. Dziękuję, do widzenia. Samochód jest mój. Także na przykład można w ten sposób ułatwiać te procedury, albo w Anglii też masz ten dowód rejestracyjny z trzech części. Jak sprzedajesz, to jedną część odrywasz sobie, drugą dajesz tam i tak dalej. To wygląda. I też nie potrzeba umów. No, ale z tłumaczeniami to ja bym powiedział, no tłumaczenia są potrzebne, a jak kupowałeś samochód w Niemczech, mogłeś się do mnie zgłosić, to ja bym ci coś fajnego znalazł, bo tu się kupuje samochody, które są dla Niemców, a nie te dla na eksport.
1: No, ja kupowałem zepsuty samochód, więc tam niespecjalnie musiałem, wiesz, szukać, w jakim on jest stanie i tak dalej.
0: Czyżby to była ta Mazda?
1: Tak, to była ta Mazda. Tam nie było na czym oszukać, to jest zepsuty. Nie wsypali mi trocin do skrzyni biegów, ani nie wiem, nie zakleili jakichś uszczelniaczek silnika.
0: To tak, ale ogólnie jakbyś kiedyś kupował samochód w Niemczech, to się kupuje takie, które są dla Niemców, a to z tegoż powodu, że w Niemczech jest takie prawo, bo jak jest na eksport, to jest na eksport, nie? To ci nie musi nic zagwarantować. Ale jeśli on ma zostać w kraju, czyli sprzedaje ci go normalnie, nie z zapisem w umowie, że jest na eksport, masz rok gwarancji, zawsze. I to nie ma w ogóle rozmowy na ten temat. Dlatego wielu właśnie, jak kupujesz samochód i ci powiedzą, że no stary, ale ci wpiszemy, że on jest tylko na eksport, to znaczy, że on się go na tyle boi, że ci nie da gwarancji na rok.
1: Ale jak można tak, nie wiem, dałbyś sprzedając 10-letni czy 15-letni samochód gwarancję na rok?
0: Takie jest prawo tutaj, nie?
1: Nie wiem, to chyba jest po to, aby tylko zatrzymać rynek używanych aut.
0: Nie wiem, one są co prawda droższe niż w Polsce faktycznie. Auta w Niemczech używane, ale właśnie jak kupujesz, jak ja kupiłem tutaj sobie od prywatnego, to nie, bo ja większość to kupuję od prywatnego, ale kupiłem jedną Alfę właśnie używaną od w tym, jak to się nazywa, nie w autohausie, tylko takiego, wiesz, no handlarza, nie? No i handlarz pisał ze mną umowę.
1: Ja też od handlarza kupiłem.
0: No, ja kupiłem od handlarza tutaj tą Alfę, po 3 miesiącach zjebała mi się skrzynia biegów. Nie działała mi piątka i czwórka, tam łożysko zaczęło świstać. Wystarczył jeden telefon do pana, z umową się przeszedłem i na jego koszt została skrzynia zmieniona. Tak to działa.
1: To jest fajne w sumie. W Polsce by to naprawdę uderzyło po kieszeni handlarzy. Dlatego... Ale nieważne, bo trochę daleko odbyliśmy od tematu.
0: No, tematu posiadania broni. Ale w ogóle
1: posiadanie broni, posiadanie auta, pozwolenie na posiadanie auta.
0: Nie, bo mówią, że autem też możesz zabić, nie? No ale dlatego, jeśli auto kupujesz, to musisz mieć dwie rzeczy. No, po pierwsze prawo jazdy, a po drugie ubezpieczenie. Znaczy, w Polsce chyba nie musisz mieć prawo jazdy, jak kupujesz, nie? Auto.
1: Nie.
0: No właśnie, a
1: nie musisz.
0: W Niemczech teoretycznie też nie musisz. Ale praktycznie musisz, bo żeby zarejestrować auto w Niemczech, musisz ubezpieczyć się, nie? Znaczy, nie jest tak jak w Polsce, że po prostu sobie rejestrujesz i tam, bo co musisz w Polsce? Musisz pokazać ubezpieczenie, że jest już ubezpieczone? Przy rejestracji, tak.
1: Tak, musi być ubezpieczone.
0: Musi być, no to też w tym sensie. No, tutaj musisz...
1: Ale nie musisz być, nie musisz mieć prawa jazdy, aby samochód ubezpieczyć.
0: Nie, to znaczy tutaj nie możesz...
1: Więc zapłacisz.
0: Nie, no tutaj nie możesz ubezpieczyć samochodu bez prawa jazdy. No, nikt ci nie ubezpieczy samochodu bez prawa jazdy.
1: No takie niuanse są. No wiadomo, teoretycznie nie mając prawa jazdy nie powinieneś im jeździć, ale przecież może być swoją własnością. Może twoja żona nim jeździć, tak?
0: Nie, no tak, tu możesz, ale nie możesz go zarejestrować, nie? Już nie, bo nie masz prawa jazdy, no
1: jest,
0: nie masz ubezpieczenia.
1: W niemieckim podaniu.
0: Znaczy samochód możesz posiadać, ale nie możesz nim jeździć, nie?
1: A czy jest czasowe wyrejestrowanie auta, że kiedy nim nie jeździsz, to nie musisz go ubezpieczyć?
0: No tu nade mną stoi moje cabrio, nie, w garażu. No, i ostatnio stwierdziłem, że no nie będę nim dojeżdżał do pracy poza drogę, dlatego kupiłem tylko Peugeota. Bardzo fajna rzecz w Niemczech, tablice sezonowe. Zarejestrowałem go sobie. Tak, zarejestrowałem od maja do września. I jest ubezpieczony, mnie kosztowało ubezpieczenie na niego 100 euro na rok, bo tyle wychodzi, że od maja do września. Zapłaciłem to 100 euro i samochód mogę nim jeździć od maja do września. Ma wybite to na tym, na tablicach ma wybite 05-09. No i tyle, nie? Jak nie ma tych miesięcy, są miesiące zimowe, musi stać w garażu. I wtedy jest ubezpieczony, ale pasywnie. W sensie, że jak nie wiem, ja nim nie jadę, on się stoczy czy coś, to albo się zapali i komuś spali auto, to wtedy OC spłaci. Ale nie od jeżdżenia.
1: Nie, to fajna sprawa jest. Jeszcze wracając już do tematu.
0: A wyrejestrowanie samochodu zajmuje 2 minutki. Przychodzisz do urzędu, mówisz, że ja już nie chcę tym samochodem jeździć, zabierają ci tablicę i tyle, nie? I wtedy możesz ten samochód mieć, ale on musi być na prywatnym, nie musi być twoje miejsce parkingowe. Ważne, żeby nie było prywatne. Ważne, żeby było prywatne, nie? Nie ulica. Na ulicy nie możesz stać, ale na jakimś tam garażu, czy nie wiem, polu, czy whatever, co chcesz, możesz tam sobie stać. Do ustranej śmierci nie musisz płacić za niego ubezpieczenia.
1: Hmm? No okej. Okay. Dobra, to wracając do tematu, tak spotkałem się z takim argumentem, że nakręca to przemysł zbrojeniowy i ogólnie gospodarkę. No to jest dodatkowy rzecz, element, który po prostu potencjalny klient może nabyć, kupić po prostu i pójdąć tą gospodarkę.
0: Następny taki argument, bo to kiedyś mówili o...
1: Co o tym myślisz? Ja akurat uważam to za całkiem sensowne, nie?
0: No mówiono kiedyś
1: pod uwagę, jak wygląda polski ten zbrojeniowy przemysł, no to raczej nawet gdyby ta broń była w Polsce pełni legalna, to i tak byłaby sprowadzana prawdopodobnie z zagranicy.
0: Nie, to kiedyś Zenon mi powiedział, że Marx napisał o uzbrojonym proletariacie i jest to faktycznie powiedziane, że proletariat powinien być uzbrojony. No z tym, że z bronią jest taka rzecz, to są dosyć drogie zabawki. No i raczej to nie będą posiadali robotnicy.
1: No znaczy nie każdy by je posiadał, nawet gdyby było to powszechne.
0: Na pewno to nie będą posiadały te masy, czyli klasy niższe, które zarabiają nie za dużo, wynajmują mieszkanie i tam ledwo koniec z końcem wiążą. No dla nich ten wydatek miesięcznej pensji na broń no będzie wydatkiem na tyle zbytecznym, że pierwej nakarmią rodzinę, nie wiem, wyjadą na wakacje, czy zatakują samochód, niż kupią sobie pistolet. To będzie chyba taki ostatni wydatek.
1: Ile taki pistolet pirazy drzwi kosztuje? Nie wiem, jakiś Glock na przykład. Coś kojarzysz?
0: Szczerze ci powiem, to jest ciężka sprawa. No, nie wiem, chyba ze 4000. Też klikasz. A czekaj, piszę za ile w Niemczech.
1: 3290 w polskim sklepie.
0: No to masz miesięczną pensję, nie?
1: No, sporo. Dosyć sporo. No, ale w sumie myślałem, że będzie więcej kosztowało tak naprawdę.
0: No właśnie, a w tym. W Niemczech nawet też niedużo kosztuje i jest promocja właśnie. Glock 32 generacja 4, półautomatyczny, promocja 545 euro.
1: To nie wiem, co to jest.
0: Halo. Halo. Zmora. Chyba zmorę wyłączyło. Nie wiem, stream wydaje mi się, że idzie. Zmora to chyba u ciebie coś się spieprzyło, bo u mnie wszystko wygląda dobrze. Halo. No i zmora gdzieś tam zniknął, wywaliło go. A nie wiem, czy tutaj wyście mi napiszecie, czy w ogóle mnie słychać, czy mnie nie słychać, bo zmorę gdzieś tam wywiało. Albo się rozłączyło, albo go po prostu rozłączyło. Chociaż mi to wygląda na to, że ten...
1: Teraz mnie słyszysz?
0: A teraz cię słyszę. Co się stało?
1: Się Skype spierdzieli, włączyłem. Nie wiem, ale tak wszedłem sobie na jakąś stronkę, taką pierwszą, lepszą polską z bronią. Są fajne parametry jakieś tam, wyszczególnione jakaś masa, czy tam jest poręczny, czy nieporęczny, oceniany według 5 gwiazdek, siła wystrzału, pewność magazynku i tak dalej. No to ten Glock 17, ty podawałeś jakąś 20 czy 30?
0: No patrzę, 17, 9 mm, generacja 5, 600 euro na promocji.
1: Dokładnie ten sam. 6290, to jest o kurwa, 800 euro.
0: Czemu tak drogo w Polsce?
1: Pewnie dlatego, że jest, wiesz, mały popyt na to, nie?
0: A tutaj tylko...
1: każdej sprzedanej sztuki musi być dosyć duża marża.
0: A właśnie zostawiam, jest to sobie tutaj w Niemczech na stronie sklepu internetowego, jest sobie Glock, jest sobie kliknij, nawet na raty mogę go kupić, patrz. 21 euro miesięcznie. Ty, to nie jest aż tak źle. Zmora. Znowu
1: wciąż. No jestem, zmutowałem się.
0: Aha, dobra. Nie, bo już myślałem, że cię rozłączyłem.
1: Mówiłem, że mi ktoś kliknął, ale nie widzę żadnego linka.
0: To ci mogę wysłać linka. Dobra, to ci wyślę linka ci na szkipie. No patrz, taki sobie.
1: A tak w ogóle najtańszy jakiś pistolecik w tym sklepie to jest jakiś, nie wiem, chyba polska produkcja CZP czy coś takiego. Nie znają się, 1800 zł. Więc na to myślę, żeby sobie większość ludzi jednak mogła pozwolić. Nawet za 500 plus mając trójkę dzieci.
0: No, a tutaj właśnie jest na promocji, jak widzisz, jest Glock za 21 euro miesięcznie możesz kupić sobie na raty. To nie jest aż tak dużo. No ale i tak uważam, że wiesz, no na większości ludzi jednak wydać ten 600 euro czy tam czy 1000 zł to nie jest aż taki mały wydatek. No jeszcze do tego musisz kupić amunicję i tak dalej. Patrz, ale mogę wrzucić sobie do koszyka. I jeszcze do tego 250 nabojów za 50 euro. I teraz jest pytanie, czy mogę to kupić?
1: Kup teraz, czy możesz zrobić?
0: Nie, napisali mi, że tak, że wysyłka ostrej amunicji i broni jest zabroniona, trzeba zamówić osobno. No dobra, no zamówmy sobie pistolet sam. No i potem pisze, że tylko do kasy. Aha. Bla, bla, bla, bla, będę completed, bo będę. Aha, trzeba najpierw się ten. Ty, ale nic nie pisze, że muszę mieć zezwolenie. Mogę sobie wciśnąć kup teraz i.
1: No zezwolenie to będzie weryfikował kurier w momencie, kiedy ci paczkę dostarczy.
0: Nie, ale w ogóle jakie oszustwo straszne, nie? No, a nie, napisali
1: A
0: mi
1: ciekawa
0: ofertę
1: opcja.
0: kosztem.
1: Znalazłem w tym sklepiku jakiś pistolecik PM63 RAK, czyli też polska produkcja.
0: A rak jest polski.
1: Polski jest. Czy nie?
0: Rak jest polski, jak najbardziej.
1: Tak,
0: Sama
1: właśnie tak
0: nazwa mówi.
1: powiedziałem, że też polska produkcja. Samopowtarzalny, jakiś taki przypominający coś wielkością, jakieś ala Uzi, coś takiego, 850 zł. Panie, każdy by to kupował, gdyby było pozwolenie. Myślę, że większość osób jednak byłoby stać i nie byłoby jakichś większych problemów z odkładaniem tego na później.
0: Ty, ale pytanie, czemu mnie ten sklep w ogóle nie pyta o pozwolenie? Ja tu nie widzę nic o pozwoleniu. Nie jest napisane, że trzeba mieć pozwolenie na to. Ja mogę sobie to zamówić i mi przyślą do domu. Czyżbym znalazł jakąś lukę prawną?
1: Nie wiem, to ja spróbuję kupić.
0: Ale spróbuj.
1: Zaopatrujemy się w broń, komuś złożyć zamówienie.
0: Możesz wysłać na ad mój adres, albo nie, wyślij na adres mojej firmy, to się zdziwię, jak przyjdzie pistolet do firmy.
1: Wybierz formę płatności, kraj Polska.
0: Ty, w ogóle, ciekawostka, właśnie złożono wniosek o impeachment Trumpa na 10 dni przed końcem, nie, mniej, 14 dni przed końcem jego prezydentury. I to by było
1: Bez
0: piękne.
1: sensu, no co najwyżej go upokorzyć chyba tylko chcą.
0: Nie, ale to właśnie to by było takie, kurwa, taka wisienka na torcie prezydentury Trumpa. 2 dni przed prezydenturą impeachment.
1: Tak bardzo śmierdziało, że nie wytrzymali.
0: To by było śmieszne.
1: No to ty weź, jak tam jest taka luka prawna w tych Niemczech, to weź dla mnie jakiś zamów. To oddam
0: Nie
1: ci
0: wiem, czy
1: hajs,
0: to
1: bo
0: jest.
1: tutaj w Polsce to nawet nie mogę kup teraz zrobić. Mogę zrobić
0: Nie
1: zamówienie i
0: wiem,
1: tak
0: czy to
1: dalej.
0: jest
1: Nie ma formy
0: ten.
1: przesyłki, muszę sobie pojechać do sklepu i osobiście odebrać.
0: Nie wiem, czy to jest ten. Nie wiem, czy to jest luka prawna, bo musiał to założyć sobie konto, żeby mieli adres do wysyłki. Nie wiem, czy mi jutro po prostu tutaj jakieś Verfassungsschutz, czyli tutejszy UOP nie wparuje i się nie zapyta, o po co ja kupuję tą broń. Ale mówią, że w 1 do 3 dni dostarczają. I wiesz co, nawet bym kupił, ale to kurwa 600 euro i ostatnio jestem w niedostatku, jeśli chodzi o pieniądze.
1: Ja tak samo urząd skarbowy mi docisnął, kurwa, korekty napierdalam, bo zaległe podatki płacę.
0: No ja mi tutaj przez żonę przyszło 690 chyba do zapłacenia podatku w tym roku. Z góry, bo żona nie płaciła.
1: A mnie mój poprzedni pracodawca udupił. Nie wysłał PIT-u. Wyszło to przy okazji, kiedy się okazało, że O, jakieś tam miałem problemy z odliczeniem dziecka, że odliczyłem je pomimo tego, że nie mogłem, bo miałem dochód przekreślony. Oni mi te pieniądze mimo wszystko w jakiś sposób wypłacili. Później je musiałem oddać, złożyć korektę. Przy okazji wyszło, że mój pracodawca poprzedni nie dosłał PIT-u i mam takie sranie teraz płacanie cały czas.
0: A moją żonę zgubili po prostu, bo ona założyła działalność i normalnie jak w Niemczech założysz działalność, no to wysyłasz taką deklarację, ile tam będziesz zarabiać miesięcznie, a oni według tego ci ustalają, ile masz miesięcznie zaliczki na podatek zapłacić. Do żony się tylko nigdy nie zapytali, nigdy nie wysłali żadnej deklaracji, nic. Także żona przez rok nie płaciła żadnego podatku. No i teraz na koniec roku to jest za 2019, chciałem powiedzieć. To jeszcze cały rok się zastanawiali i dopiero teraz przysłali za 2019, żebym tam dopłacił te 700 euro, bo normalnie bym dostał jeszcze zwrot jakiś 1000, ale no, żona nic nie płaciła, także 1700 należnego podatku od niej, no podatki trzeba płacić. Czekaj, kto to napisał? Polak na ulicy Waszyngtonu. Jesteś tam w ogóle?
1: Z Mora. Jestem.
0: No,
1: jestem.
0: Polak na ulicy Waszyngtonu, idący z polską flagą, wypowiada się tutaj do gazety. Cytuję. To jest fakt, że chory człowiek, a takim jest bez wątpienia John Biden, zostanie prezydentem. To jest komedia, to jest naigrywanie się ze struktur państwowych. Gdyby to była Kamala Harris młodsza, byłoby zupełnie inaczej. Mówił w rozmowie z RMF FM Wysocki Polak, który wyszedł z flagą. Czyli Polacy też wyszli wspierać Trumpa.
1: No zgadza się, no przecież Trump, taki wspaniały prezydent propolski, tak nas pochwalił, że zajebiście jesteśmy.
0: No i właściwie, w ogóle Trump to już tak, dobra, nie rozmawiam o tej broni, bo to i tak dzisiaj temat zastępczy, miał być Izrael, ale jeśli chodzi o Trumpa, to może o Trumpie, bo tutaj dzisiaj właśnie wydarzenia w Stanach. Trump to jest człowiek, który wepchnął nas w jedną z większych gówien, w jakie mógł nas wepchnąć, czyli tą konferencję bliskowschodnią, o ile pamiętasz.
1: A pamiętam, to z automatu staliśmy się wrogiem Iranu, pomimo tego, że nigdy z tym państwem nie mieliśmy żadnych zatargów.
0: No jedno, że nie mieliśmy, po drugie Iran nas lubił, mieliśmy szansę, tak, mieliśmy już szansę stać się jakimś takim właśnie medium, negocjatorem, nie wiem, bo byliśmy związani ze Stanami, z Iranem, jednymi i drugimi dobre stosunki, także mogliśmy tu jakoś coś ugrać na scenie politycznej, jakoś stać się bardziej znaczący. Pan Trump powiedział, żebyśmy zrobili antyirańską konferencję. No i nasze obecne władze, jak piesek, poleciały do pana Trumpa i zrobiliśmy sobie wielkie kuku na Bliskim Wschodzie.
1: W ogóle ten przejaw tej sympatii, tak sobie teraz zapomniałem o tym w ogóle, przypomniałeś mi to, przejawem tej sympatii to było nawet to, że pomimo, że Iran jest w tej chwili takim państwem wynaznaniowym, obcenzurowanym od stóp do głów, to na przykład taki Bolek i Lolek tam przychodził polski. Nie wiem czemu. Chyba do odcinków, kiedy Toli nie było.
0: No, ale w ogóle to największym tym niby osiągnięciem Trumpa dla Polski jest to, że wizy zniesiono, a to akurat to Trump nie za dużo miał wspólnego, bo to kongres nosi, nie? Jakieś tam wymagania. Dlatego żaden prezydent, który był poprzednio, nie zniósł za tym wiz, bo prezydent akurat tu nie ma nic do gadania. Jeśli chodzi o zniesienie wiz, to jest...
1: Nie, no chyba jeszcze powiedział, że druga wojna światowa zaczęła się w Polsce. Jeszcze chyba to prawdę historyczną polską potwierdził.
0: A Chińczycy bardzo protestują przeciwko temu i moja żona między innymi, bo mówią, że no to był 30...
1: No, tak, to tam... Atak Japonii na Chiny, tak?
0: Tak, i mówią, to był, czy tak, 37 to był i mówią, że to tam się zaczęła, także też im nie można odmówić racji. A Hiszpanie...
1: No, znajdą się pewnie kraje, które były jeszcze wcześniej zaatakowane i taki ten cykl bez wojen, to chyba nigdy nie było w historii świata takiego cyklu bez wojen, żeby można w końcu było powiedzieć, kiedy był początek tej pierwszej wojny.
0: Także jak ktoś tam, wiesz, na Amerykanów nadaje, że o, w Ameryce to myślą, że druga wojna się światowa zaczęła w grudniu 41, bo wtedy ich zaatakowano, no druga wojna światowa dla nich zaczęła się właśnie wtedy, bo wtedy do nich przystąpili, nie? No, a 3 września dla Francuzów i Brytyjczyków. Ale no, dzieje się w Stanach fajnie, ale w ogóle ta cała prezydentura Trumpa to. Nie wiem, wszyscy, że taki przyjaciel Polski, dlatego ma przyjaciel nie Polski, tylko rządu, który w Polsce jest. I też do końca nie przyjaciel, tylko. To było jak on jechał na to
1: Żaden
0: G.
1: prezydent Stanów nigdy nie będzie polskim przyjacielem. Przecież my jesteśmy dla nich pionkiem, ale nie wiem.
0: Ale
1: On
0: oni.
1: mają coś na nas ugrać, a nie nam coś dać.
0: Ale po
1: To tak
0: pierwsze,
1: wygląda.
0: żaden prezydent Stanów Zjednoczonych, premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec i tak dalej nie jest przyjacielem nikogo. No, tu są tylko interesy. Polityka międzynarodowa to nie są przyjaźnie, tylko interesy. I jak to kiedyś powiedział jakiś
1: No
0: brytyjski.
1: właśnie, i nasze władze od dawien dawno tego nie rozumieją.
0: Jak to powiedział kiedyś pewien brytyjski premier, Wielka Brytania nie ma przyjaciół, Wielka Brytania ma interesy. I no i tak to działa na całym świecie. Nie ma przyjaźni, są interesy. Jeśli komuś się wydaje, że Trump był naszym przyjacielem, to się bardzo, bardzo, bardzo myli. No a w ogóle za tydzień to chciałbym, żeby się przygotowywał do audycji, bo mamy bardzo specjalnego gościa, bardzo
1: Co
0: wyedukowanego.
1: przepało, żeby nie było, tak?
0: Tak. Bo u Yanga, no, ja staram się znowu ją ściągnąć, ale jakoś tak. Albo zajęta, albo nas nie lubi. Ale chyba nas nie lubi.
1: Podejrzewam, że jej się nie podobało.
0: Może, nie wiem, nie wiem. A zadzwonię do niej, się dowiem, o co chodzi. Może po prostu z tego, z przyzwoitości, nie chcę nic powiedzieć na ten temat. Ale nasz tu drugi gość, dobra, może tym razem będzie lepiej. Mam nadzieję, że Mac mi nawali, jak mi potrzeba, go pozwolę. Nie.
1: Uważasz, że ta audycja z Ujanką była jakaś chujowa poza względami technicznymi?
0: Nie,
1: Nie wiem, wydaje mi się, że
0: poza
1: coś się nam
0: technicznymi była
1: przygotowało, bo
0: okej,
1: coś mi
0: nie?
1: się nie wydaje.
0: Nie, ale tym
1: Chyba, że nie
0: razem
1: jestem dziennikarzem, no to nie jest chyba odkrycie Ameryki.
0: nie, tym razem jestem dziennikarzem, ale amatorem. Tym razem mamy
1: Okej.
0: gościa, który jest nie jest mieszkańcem Islandii. Bywał tam turystycznie, ale jest to osoba, która prowadzi no, parę blogów o Islandii, skończyła skandynawistykę i się tym zajmuje bardziej profesjonalnie, no bo u Yanga no, Mongolią zajmuje się tyle, że tam się urodziła, a tutaj mamy gościa, który się profesjonalnie zajmuje krajem, o którym będzie rozmawiał, także no ja już jestem troszeczkę przygotowany, bo jestem wieloletnim członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej, nieskromnie powiem, i nawet wystawę w Bydgoszczy organizowałem o Islandii. Nawet tam jakieś na kolokwiach coś pisałem, nie wiem, jakieś
1: Zrobiliśmy
0: prezentacje.
1: słuchaczkę i bywalczynię
0: A to
1: z Kanady,
0: słyszałem.
1: która Polkę mieszkała w Islandii.
0: To
1: Czasem dużo
0: słyszałem.
1: takich fajnych tematów nam przytaczała. Jakieś streamy robiła tak dalej, ale jakoś odeszła od nas.
0: No, ale teraz mam nadzieję, że ten, no, przynajmniej gościnnie jest bardzo entuzjastycznie nastawiona do tego występu, chociaż troszeczkę musiałem tam, jakby to powiedzieć, pomachać moją legitymacją TTPI przed nią i no, ciocią się zasłonić, no też szwedzki wykładała. Także ona myśli pewnie, że jestem jakiś, no, przygotowany człowiek.
1: A jakie jest narodowości?
0: Nie, Polka, jak najbardziej Polka.
1: Polka.
0: Polka, no bo staram się teraz ciągać gości, bo z tą całą, może będzie tam w końcu Jordanka, ale było tyle zastrzeżeń, że ona tylko po angielsku, także teraz się staram ściągać ludzi, Polaków. No a jeszcze wisi temat, ale to są takie trudne negocjacje, jest właściwie dwóch, ale z jednym rozmawiam, tylko co napisali książkę o wyspach owczych, którzy tam żyli Polaków. No i chcę ściągnąć jednego z nich. Wyspy owcze też bardzo fajny temat. Bardzo.
1: Jedna z ostatnich kolonii europejskich, tak?
0: Nie, to bardziej Dania, ale fuj, Grenlandia. No z Grenlandią się nie
1: Znaczy,
0: udało.
1: ja słyszałem, że tam na Wyspach Owczych jednak są takie ruchy niepodległościowe i uważają się za tak kolonię duńską.
0: Tak, ale mniej jak w Grenlandii, bo jednak.
1: No na pewno dystans robi swoje przede wszystkim, jeśli
0: No
1: chodzi o
0: jednak Wyspy
1: Grenlandię i w
0: Owcze są
1: ogóle
0: malutkie.
1: narodowość i język, nie?
0: Właśnie, a jak tam z twoimi gośćmi? Sprowadzasz kogoś?
1: Tak, pod koniec roku miało się do mnie kilku odezwać i nie zrobili tego, więc chyba się przypomnę.
0: Nie, to trzeba się przypominać. No ja musiałem się przypominać. Ty wiesz, ile mnie sił i czasu kosztowało ściągnięcie tutaj mojego gościa? No to zawsze zabiera, nie? W szczególności wiesz, no jakbyśmy byli, nie wiem, Sajfan, czy jakiś taki kanał, co ma 4 miliony, czy tam 20 milionów subskrypcji, to wiesz, byś tylko pierdnął i zaraz by ci przyszli, nie? Ktokolwiek nie chcesz. No ale że
1: No,
0: jesteśmy
1: albo ty byś
0: nocnym
1: po prostu
0: radiem.
1: hajs im wykładał za wizytę.
0: No albo oni mi by, nie, by wiesz, zadzwoniłby do Yangi i ona powiedziała: dobra, to mogę u ciebie wystąpić, rzucę ci 2000, czy to wystarczy? No a my, no niestety my nie wpływamy za bardzo nocne radio na monetyzację. No jakoś nie jesteśmy jakimś takim medium bardzo opiniotwórczym.
1: No,
0: No nie.
1: no dobra, to za kończymy.
0: Kończymy, no bo już jest ta godzina. Ja jutro muszę samochód do mechanika jednego odstawić, żeby tam płynę wymienili i jeszcze tam muszę takie zestawienie drzwi wysłać, które obiecałem, że wyślę w poniedziałek wieczorem. Mamy środę wieczór i no jest jak jest.
2: Pierwsza noc pod namiotem za nami. Teraz jestem nad rzeczką, a jeżeli komuś nie odpowiada namiot, to mamy tutaj jeszcze inne możliwości spania. Mamy tipi, beczułeczki i ostatecznie domki, jak ktoś jest bardzo zżyty.

0: trochę chyba nie pasuje ten podkład muzyczny, ta muzyka do obrazka, do planszy. Wyobrażacie sobie, gdyby DJ takie bity wam serwował na imprezie? O, tu niestety przez chwilę było słychać głos z podglądu na YouTubie, a to dlatego, że są jakieś problemy z YouTubem. Nie działa czat. Jest taki specjalny panel, taki ciemny panel na YouTubie, do którego dostęp mają nadający. Wchodzą sobie w swoje wydarzenie, tak zwane, które zaplanowali. No i tam jest ich audycja. I tam jest czat, podgląd bez dźwięku, defaultowo ustawiony. I dzisiaj się ten panel skiepścił, widzę, nie działa czat, odświeżałem parę razy, więc muszę się wspomagać normalnym widokiem z YouTube'a. Przepraszam, że nie było mnie wczoraj w ogóle. Trochę tak zaniemogłem, ale zaniemogłem, żeby być tu z wami szczery. Zaniemogłem, jeśli chodzi o chcenie. O, nie chciało mi się. Nie chciało mi się, bardzo mi się nie chciało. No i wiecie, przychodzi taki czas, że musimy się trochę zmuszać do tego gadania przy mikrofonie. To u każdego się pojawi nadającego. Nawet Ania i Czektul, bo Gumball też już ma tam swoje doświadczenie. Całkiem niezłe w sumie. Ale Ania i Czektul na razie są tak zaczarowani trochę
1: pan
0: tym
1: prezes,
0: radiem.
1: 10 zł. Pozdrawiam w chuj i życzę miłej audycji.
0: Pozdrawiam w chuj. Panie prezesie, ale to nie jest Fame MMA, że pan tu pozdrawia w chuj, mordo prezesie. Panie mordo prezesie, byku, że pan tu pozdrawiasz w chuj, Chociaż obejrzałem dwie walki darmowe na Fame MMA przed audycją. Właśnie teraz trwa gala. Może nie powinienem tego mówić, bo zaraz co po niektórzy wylecą. Może zapomnieli tu, jak na skrzydłach wylecą oglądać walki patocelebrytów. Dzięki, panie prezesie. Jeszcze wcześniej Chrystus, sam Chrystus, tak, nocnego radia słuchają różne osoby i diabeł, znaczy i szatan, i Chrystus słuchają. To jest ciekawe. I posłuchajcie, co napisał pan Chrystus. Ja tu w ogóle dzisiaj widziałem, na czacie się pojawił pan Bóg, ale teraz się inaczej podpisuje przez U, pun, czyli czytamy tak z angielskiego, pan. I Bóg standardowo, klasycznie, tradycyjnie, przez dwa O. Pan Bóg, no właśnie, tak fonetycznie pisany Pan Bóg. No niektórzy twierdzą, że właśnie całe dzieło stworzenia Boga, kreatora, wszechstwórcę, praojca i tak dalej, no to, że się zaczęło od dźwięku właśnie. Zostało wypowiedziane słowo, takie magiczne słowo. Jakaś sylaba, boska sylaba taka. Jakaś taka dziwnie brzmiąca, nie? Co byśmy, jakbyśmy to usłyszeli uszemi swemi, to byśmy umarli. No. KG Bierut pisze, że to nie ma nic wspólnego z MMA. Dobry wieczór. No... Bierut, nie zgodzę się z tobą. Jak masz jaja, mordo, to teraz dzwonisz, chwytasz za słuchawkę i dzwonisz i wyjaśniasz mi w tym momencie, dlaczego to nie ma nic wspólnego z MMA. Bo ja akurat uważam, że ma. Ma wspólnego z MMA. Ma. Ale miałem puścić, co tu Chrystus, przepraszam, wysłał też do Nate'a wcześniej. Posłuchajmy.
1: Chrystus. 44 zł. Za 5 lat słuchania na krzywy ryj.
0: Skąd to się wzięło w ogóle, to słuchanie, robienie czegoś na krzywy ryj? Powiedzmy, przychodzimy na imprezę na krzywy ryj, bez żadnego flakona, tak, jeszcze tam obeżremy gospodarza z chipsów, na krzywy ryj, nie? Skąd to się wzięło? Albo uważaj, bo kociej mordy dostaniesz. To też nie wiem, o co chodzi. No ale może krzywy ryj, może tak ktoś wykrzywia mordę i się patrzy, gdzie tu coś uszczknąć za darmola. Tak patrzy, się krzywi i tak wykrzywia mordę, że tylko oko wystaje zza futryny i patrzy, kto tam co przyniósł, bo on nic nie przyniósł. Nie wiem, skąd to się wzięło tu na krzywy ryj. Krzywy ryj? Aha, krzywy ryj. Może, tak teraz mi przyszło do głowy, może to się wzięło stąd, że zdajesz sobie sprawę z tego, że przyszłaś tak trochę na krzywy ryj tam i tak się uśmiechasz sztucznie i stąd ten krzywy ryj, od tego sztucznego uśmiechu takiego. No, co prawda na krzywy ryj, ale będzie fajnie. To może stąd się wzięło. Gosia Massachusetts potwierdza, że Bierut ma jaja, ale on gdzieś tam w Przemyśle kurzym chyba pracuje Bierut, czyli może ma jaja, ale kurze na przykład. Ostatnio się Bierut tu zbulwersował na audycji Etama chyba, że ktoś o mięsie coś powiedział tam nieprawdziwego, to no zaraz się prostował tu. Znawca mięs. Bierut. No tak jest. No, a mnie wczoraj nie było, bo mi się bardzo nie chciało. I w ogóle tak ostatnio, jak widzicie zresztą, trochę mi się nie chce i zaczyna mnie to niepokoić, ponieważ to tylko wtedy będzie miało sens, to radyjko i tak dalej. Jeśli będziemy wszyscy tutaj robili to dla fanu, dla zabawy, dla bycia ze sobą, nie? A jak ja zaczynam już myśleć, kurde, no obiecałem, to muszę, a może parę donate'ów wpadnie, a ja mam mało hajsu, to bardzo mnie denerwują takie myśli, nie? Że ja tu przyjdę, bo mam mało hajsu i będę liczył na jakieś donate'y i się zmuszał i coś tu pierdolił, nie? Cały dzień walczyłem, żeby się przygotowywać, ale wiecie, robota teraz też i podoba mi się to, że odzyskuję jakby chęć do pracy, to też jest ważne, mieć chęć do pracy, nie? Popatrzcie, jakim problemem, można powiedzieć, że to jest taka współczesna choroba cywilizacyjna, trochę wypalenie zawodowe. Więc warto dbać o swoją głowę, myślę. I zresztą Nocne Radio nigdy nie było takie, że ktoś tu się do czegoś zmuszał, że musiał przyjść. Znaczy, może i tak bywało, bo nigdy się tego nie uniknie. Ale generalnie idziemy w tym kierunku, żeby to wszystko było niewymuszone. No, tak jak u Ani i Czektura, którym się jeszcze chce. Pytanie, jak długo, nie? I tak cały czas się zastanawiam, jak długo im się będzie jeszcze chciało. No bo mi po tylu latach, to już tak wiecie, no to jest naturalne, że się trochę mniej chce. Więc chętnie widziałbym siebie, znowu tak o sobie, nie? No ale prowadzący tam musi trochę tak wałęsić. Kiedy ja zakładałem radio, to jeszcze nie było radiów. W ogóle żadnych. Tylko ja byłem. No, nie, no, przesada trochę. Ale dawno, dawno temu. Więc trochę mi się już tak średnio chce nadawać, ale może chyba się stanie to samo, co się staje ze wszystkimi takimi jakimiś ojcami, dziadkami, założycielami, że zaczynają nadzorować i jakby pilnować tych młodszych. Oglądałem sobie ostatnio już taki nie najnowszy serial, Cobra Kai. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to jest w zasadzie kontynuacja Karate Kid. Karate Kid to jest kultowy film. Pierwsza część powstała jeszcze w latach 80. chyba, to był któryś 80. któryś rok. Karate Kid, zobaczymy, który to rok. W każdym razie powstały trzy części na pewno z tym takim najbardziej rozpoznawalnym głównym bohaterem, Danielem LaRusso, w którego wcielił się Ralph Macchio. I powstała jeszcze jedna część, gdzie jakaś dziewczyna jest trenowana przez tego mistrza Miyagi. Nie wymawiać Miyagi, tylko Miyagi. I takie odpryski różne. Syn Willa Smitha, taki chłopaczek, murzynek, też grał w takiej bardziej współczesnej odsłonie Karate Kid, gdzie w mistrza z kolei wcielił się sam Jackie Chan. Już nie pan Miyagi. Zresztą pan Miyagi, no, świętej pamięci, Pat Morita, który wcielał się w tego właśnie niewysokiego staruszka, to jest fajna postać, on jest taki komiksowy wręcz, bo taki, jakby to powiedzieć, taki mistrz, jakiego sobie wyobrażamy, czyli mały, skośnooki, taki 1,50 m w kapeluszu, ale ma w sobie taką moc, taką siłę, że wszystkich pokona, nie? No i to moim zdaniem całkiem fajny film. Przypominałem sobie ostatnio pierwszą część Karate Kida i byłem miło zaskoczony, bo zapamiętałem ten film jako taką produkcję, w której wszystko się kręci wokół tego turnieju, sztuk walki, młodych ludzi, bo to jest właściwie taki film trochę familijny, można powiedzieć, ponieważ on jest bezinwazyjny. Od 13 lat dozwolony, nie ma tam jakichś strasznych rzeczy. To jest film o młodym człowieku, który, powiedzmy, ma jakieś problemy życiowe i często pomaga mu w tych problemach życiowych właśnie karate łamane przez kung fu, łamane przez kickboxing, ogólnie sport. Sport. Sam trochę żałuję, że za dzieciaka się bardziej nie zainteresowałem sztukami walki. To jest dobra rzecz, kurczę. A to może się stać takim jakimś podkładem, jakąś taką filozofią życiową. Czymś, co po prostu kieruje życiem, nie? Przynajmniej tak to pokazują w filmach, ale domyślam się, że w rzeczywistości też to, tak to trochę wygląda. Wiem, że są wśród nocników osoby, które trenowały przez wiele lat różne rzeczy. To wiem czasami z rozmów prywatnych, więc nie będę ujawniał kto, gdzie, co, jak, ale tak po cichu liczę trochę, że ktoś może zadzwoni i opowie na przykład, jak wyglądały jego początki z wkręcaniem się właśnie w temat treningów, jak wygląda wchodzenie w taką społeczność jakichś karateków czy judoków. Judo w Polsce, z tego co wiem, jest dosyć popularne, nie? Właśnie.
1: Slaver, 44 zł. Na Terra Luna. Kupować lepszej okazji nie będzie.
0: Wow. Jaki zacny donejcik. I znowu magiczna liczba, 44, to i Chrystus, i Slaver. A może to ta sama osoba, chociaż nic na to nie wskazuje i raczej nie. Na Terra Luna kupować lepszej okazji nie będzie. Ale co to jest ta Terra Luna? Wpiszę na YouTube, może coś się wyświetli. Jakieś kryptowaluty, że kupować? Chyba tak, ponieważ jedna z pierwszych rzeczy, które...
1: Polski 13 zł 12 grosze. Niestety paczuszki z Holandii nie będzie, bom stracił pracę i mieszkanie i zjechał do Polski. Ale wkrótce coś lokalnego tu przygotuję i wyślę, buźka mrugająca okiem.
0: Oj, to z kolei niezbyt pozytywna wiadomość. Jeszcze zaraz tu przejdę do polskiego boru. Polski boru. Boru. No, a Slaver, no chyba miał na myśli właśnie kryptowaluty, bo widzę, że Terra Luna wywołała panikę w sektorze krypto. Ludzie stracili, no, pewnie bardzo dużo. Podobno jest teraz jakieś straszne zawirowanie na rynku kryptowalut. Ogólnie. I Bitcoin w ogóle zalicza jakieś doły straszliwe. Czy luźne gadki będą teraz w soboty? Nie, Tomisiu. Ogólnie zastanawiam się, trochę nad tym wszystkim, co, jak dalej nadawać, nie? Ile, o czym. Szukam takiego jakiegoś punktu zaczepienia, żeby coś nowego tutaj wprowadzić. Jakby przyjąć nowe podejście do radyjka, coś zmienić, bo też nie mogę zbyt długo robić tego samego. W jednej robocie do tej pory wytrzymywałem góra 2,5 roku, kiedyś to tak sobie zmierzyłem. Potem się zwalniałem, tak po prostu z zasady, nie? Że nie mogę już tu dłużej być, bo popadnę w jakąś stagnację, w jakąś rutynę, zakotwiczę się, nie wiem, przyjmę do siebie to, że to już tak ma być do końca życia, więc tak profilaktycznie się zwalniałem. Zawsze po maksymalnie 2,5 roku. Chociaż może było dłużej raz. Nie wiem, nie pamiętam już tak dokładnie, ale mniej więcej tyle, 2,5 roku, nie? I finito. I wypadamy. W jednej firmie ADV, na przykład, gdzie pracowałem przy stronkach internetowych, no takie, wiecie, trochę korpo style'a, chociaż firma trochę za mała, żeby ją nazwać właśnie korpo, myślę, bo to tam jedno piętro jakieś wynajęte w sumie. Kilkudziesięciu może pracowników, to jeszcze za małe, nie? Chyba na korpo. Chociaż nie wiem. W każdym razie obserwowałem ludzi, bo lubię obserwować ludzi i patrzyłem, jak wsiąkają w to wszystko, nie? Jak staje się dla nich czymś już takim normalnym, czymś standardowym. Takie życie, jak zaczynają wiązać swoje różne nadzieje z przyszłością w tym korpo i tak dalej. I to tak można w to wniknąć, wciągnąć się w to. I trzeba uważać trochę, bo ja tak uważam, że człowiek powinien zmieniać swój styl życia co jakiś czas. Jan Dynamin kiedyś też na antenie Nocnego Radia przedstawił taką swoją teorię, że człowiek nie może zbyt długo mieszkać w jednym miejscu, że musi się co jakiś czas przeprowadzić, że to jest dobre dla głowy, nie? I myślę, że to bardzo ciekawa teoria, nie? Że zaczynamy trochę wariować, trochę nam odwala. Może nie zawsze po nas będzie to widać, ale... No, ale... ale co? Ale, bo jakieś takie zaburzenia psychiczne, problemy z głową, to nie zawsze to wygląda tak samo i nie zawsze to się da zdiagnozować, nie? Jako jakąś chorobę. Po prostu czasami możemy się tak źle czuć w jakiejś sytuacji, że nic nam w sumie nie dolega, nie potrzebujemy żadnego leczenia farmakologicznego, wizyty u psychologa i tak dalej, ale coś w naszym życiu mocno nie gra i... Trzeba trochę też mieć to na względzie, że problem nie zaczyna się tylko wtedy, kiedy lekarz, specjalista stwierdzi, że nastąpiło coś tam i w ramach tutaj ogólnie przyjętej definicji lekarskiej stwierdzam. To jest niepotrzebne. Czasami sami czujemy, że coś jest nie tak, nie? Wszystko jest takie plastyczne w życiu, płynne. Są różne odcienie szarości i my sobie wymyślamy jakieś definicje, jakieś... I one są dobre, nie? Bo pomagają nam lepiej opisać jakoś ten świat. Nie możemy opisywać świata tak płynnie, bo to się nie sprawdza. I zaczynamy brzmieć jak szury na przykład, nie? Jak mówimy, że wszystko się ze wszystkim wiąże i wszystko ma związek ze wszystkim... I jak będzie wszystko, to nie będzie niczego i zaczyna nam się to rozmywać. Więc potrzebne są jakieś twarde definicje, jakieś konkrety, ale to są pewne nasze... jakby to powiedzieć, brakuje... Mam na końcu języka słowo. To są nasze jakieś takie... Dobra, zabrakło mi słowa. Niech będzie, że... ułożone na potrzeby chwili definicje. Kapitan Krawiec. Nic złego się nie stało, to tymczasowa praca była i mogłem się spodziewać zwolnienia. Właśnie, bo tu Boru się odezwał. Ja tak popadam w tę dygresję i zapomniałem o tym, co tu najważniejsze w tej chwili, no bo Boru ma kłopoty. Ale pisze, że nic się nie stało. i ma jakieś tam zabezpieczenie, tyle że z paczką jest problem. Jasne, Boru, zrozumiała sprawa. Wszystko jasne jest. No, ale to życzymy ci, żebyś jakoś sobie tam poukładał sprawy. No, dobrze mieć jakieś zabezpieczenie, nie? Moje jakieś tam takie zabezpieczenie, wiecie, no, takie zabezpieczenie w krawcowych kategoriach, nie? Że w razie czego mogę miesiąc jakoś przeżyć, jakby się coś zesrało, no to trochę mi stopniało ostatnio to zabezpieczenie. I przyznam wam, że pogorszył się w związku z tym nastrój trochę. Jednak to dobrze robi, to... Wiecie co, dbanie o jakieś takie, żeby mieć tam parę groszy za skórniaków, nie, żeby tam w razie czego przeżyć, to są różne plusy z tym związane. Właśnie, no, pierwszy oczywisty, że po prostu mamy te środki, jak stracimy pracę, czy właśnie coś się zesra, żeby jakoś przeżyć. Ale dwa, że sam ten komfort psychiczny, właśnie to on też świetną robotę robi, że lepsze samopoczucie, a lepsze samopoczucie sprawia, że po prostu lepiej się żyje, sprawniej, lepiej, wygodniej, przyjemniej, bo jak jest złe samopoczucie, to trzeba cały czas walczyć i się gimnastykować, nie? Powiedzmy, mamy świetne samopoczucie, to do roboty się zabieramy z radością, z przyjemnością, wyluzowani, a mamy złe samopoczucie, to się za robotę zabieramy z przymusu, na siłę i w przypadku niektórych profesji to może być to zgubne. Na przykład taki grafik, jakiś pisarz, poeta, twórca czegokolwiek, jakiś designer, ale może taki programista też, powiedzmy, lepiej mu się programuje, jak ma z głową okej, nie? Ma coś dla ciebie, tu z kapslokiem. Proszę, panie Etamie, z kapslokiem, ale no dobra, jak jest to fragment, dobra, tu krzyczy Etam. Ma coś dla ciebie! Krawiec podprogowego na nadzieję. Tak jakoś nieskładnie, ale kto ma? I co? Na nadzieję? Może na nadzienie? Nadzienie. Wałęsa mi się przypomina. Człowiek z nadzieniem czerwonym. Tak go nazwał kiedyś Skiba.

0: Nie wiem, czy to jest dobry pomysł wracać do Polski teraz. Bo cały czas jakoś tam wisi nad nami widmo tej wojny, że Rosja zaatakuje Polskę. Oczywiście szanse, że nie zaatakuje, są większe, prawdopodobieństwo, ale zawsze jest to prawdopodobieństwo, że jednak zaatakuje, tym bardziej, że coraz częściej się mówi o tej chorobie Putina, że to może być na przykład białaczka, czyli rak krwi, bo tak się nazywa w sumie raka krwi białaczką, tak, z tego co wiem. No i tam wtedy właśnie dzieją się jakieś rzeczy straszne. Nie pamiętam dokładnie, co tam się dzieje, chociaż moja babcia chorowała na białaczkę, ale żyła wiele lat z tą białaczką, ale no, jeździła po szpitalach i tak dalej. O Putinie się też mówi, że to jest jeden z najbogatszych ludzi na świecie, więc przypuszczam, że ma dobrą opiekę. Krawiec, a co ty myślisz, że ludzie mają cały czas świetne samopoczucie? Ale to też dziwne pytanie takie trochę, Wandaście. Co ja myślę, że ludzie mają cały czas świetne samopoczucie? Ale ludzie nie mają raczej chyba dobrego samopoczucia, nie? Szczególnie w Polsce jest taki trend, żeby jakoś tam nie okazywać swojego dobrego humoru, samopoczucia, wyluzowania, że bardziej jakby trendy w modzie jest, jakby to powiedzieć, może bardziej akceptowane jest to nasze standardowe takie marudzenie, nie? Znaczy, wiadomo, że nie wszyscy, wiadomo, że trochę jest stereotyp, ale stereotypy nie biorą się z niczego. Więc my Polacy jesteśmy raczej postrzegani, przynajmniej no, sami siebie postrzegamy, bo tak naprawdę może się świat aż nami tak nie interesuje, jak się niektórym wydaje. Więc sami o sobie tak myślimy, że jesteśmy raczej pesymistami. Co tam słychać, stara bieda, nie? Więc a dobre samopoczucie to bardzo ważna sprawa jednak, żeby efektywnie działać. Jak mamy złe samopoczucie, to albo jest to objaw czegoś niedobrego, co się u nas dzieje, czy w głowie, czy w organizmie, albo z czegoś to wynika po prostu i samo, nie wiem, maskowanie, walka z tym złym samopoczuciem może nie być rozwiązaniem, bo wiadomo, że dobrze jest sięgać gdzieś tam do korzenia problemu, nie? Źródło problemu zlikwidować, naprawić coś, no, a nie objawy czy skutki. No, myślę, że właśnie zapisywanie się na sztuki walki to jest dobry pomysł. I to może pomóc szczególnie młodemu człowiekowi jakoś poukładać sobie życie, a przecież wiemy, że młodzi ludzie, no to w nich buzują różne emocje, problemy z dojrzewaniem, nie? Wydaje mi się, że u starszych to czasami wraca, ale no, raczej u młodych. Ja pamiętam też, ile mną targało różnych emocji, jak byłem młodszy. A dzisiaj to tak wiecie. Jak to się popularnie dzisiaj, jak to popularnie młodzi dzisiaj mówią, wyjebane jaja. No i taki jestem mądry, taki jestem cwaniak, a sobie fajkę odpaliłem podpalając filtr. Czemu zawsze towarzyszy bardzo niemiły zapach. O, ktoś się chyba próbował dodzwonić, a nie, to Etam wysłał. O Jezu, jaki to jest egocentryk, megaloman i w ogóle samolub. Już tu jakieś swoje zdjęcie wkleił i że chcesz być jak on. Oj, Etam, ale dobra, to pokażemy. No niektórzy cię, Etam, uważają trochę za takiego właśnie egocentryka. Ewa cię nazwała egoistą, ale ja właśnie powiedział bardziej egocentryk, bo egoista to takie negatywne. O, widzicie? Jest tutaj Etam.
1: Wisław Paleta. O. 50 zł. Pierdolić tych, którym się nie podoba, że ktoś ma dobre samopoczucie. Mielnych się polecam najeść, dobrego bąkura puścić i od razu lżej się robi.
0: No, zacny donajcik od Wiesława.

Paleta. Wiesław Paleta to jest taka postać serialu Blok Ekipa. To jest człowiek, który cały czas pierdzi. I tu właśnie też, no to chyba jest faktycznie Wiesław Paleta, sam on, ponieważ poleca mielonych się najeść, a on zawsze pierdzi po tych mielońcach, co mu Grażynka czy tam Halinka nasmażyła. A to wcale nie jest od piwska, tylko od tych mielońców. Żona go tam wyrzuca na balkon na noc, zamyka go na balkonie, bo on tak pierdzi. A on ma zawsze takie bardzo liberalne i takie bardzo... ma dużą wyrozumiałość do tego swojego pierdzenia dla tych smrodów. Bo, o, Halincia, no co to tutaj się próknąć nie może, no kurwa, to przecież to nie można dusić sobie, bo to ci oko wypchnie. Halincia, no co mnie zamykasz? Znów na balkonie, Halincia! No i cały czas pierdzi, zasmradza w ogóle otoczenie Wiesław Paleta. Pierdolić tych, którym się nie podoba, że ktoś ma dobre samopoczucie. No, tak, myślę, że nie powinni ci, którzy mają złe samopoczucie, ciągnąć w dół za ręce tych, którzy mają dobre. Bo czasami się nie podoba tym, którzy mają złe samopoczucie. Nawet są takie osoby, które mają permanentnie złe samopoczucie. Też są takie, nie? I wiecznie ich wszystko wnerwia, są smutni, rozżaleni, zawiedzeni, sponiewierani, oszukani w pewien sposób też. Tak, właśnie, oszukani, żebyś wiedział. I zawsze jest im źle. Są tacy ludzie, którym zawsze jest źle. I oni tak, widząc takiego radosnego właśnie, takiego, który se idzie tam, śpiewa la la la la la la la la la la la, to w nich się budzi taki właśnie Gargamel i ich to denerwuje, że on się cieszy, że on się śmieje. Z czego on tak się głupio śmieje? I podejmują takie różne działania, czasami nie wprost, ale tak skrycie trochę, sposobem, nie? Żeby nam popsuć samopoczucie. Na przykład powiedzą coś takiego chujowego, żeby nam poszło w pięty, ale oni wcale źle nie chcieli, nie, nie, nie. A ja nic, nie, to ja tak tylko to mówię, tak sobie ten. A nie, to tam, aż że powiedziałem, no bo to tak to jest, taka jest prawda, no. A co ty się tak cieszysz, co ty się tak cieszysz? Nie ciesz się tak i tak umrzesz na raka. Taki dowcip jest, no. Ale tak ogólnie, no właśnie, śmichy, chichy, a tu tragedia na świecie ogólnie. No. I tak psuje wam ten humor, nie? Tak coś jeszcze, jakiś szantażyk emocjonalny, jakieś nadepnięcie nam na ambicje, na ego, jakieś inne chytre sposoby. Uderzenie w czuły punkt, nie? Ale tak nie, ja nic nie mam, nie? I tak będzie koło was chodził i zasmradzał wam życie. Taki właśnie wrzut sumienia mamy tutaj takie powiedzonko. Znaczy, tutaj ja sobie nawet cenię to, że niektórzy mi czasami coś tam wypominają, przypominają. To dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. W ogóle dzięki, Wiesław Paleta. Trochę się głupio czuję, bo właściwie wszedłem sobie dzisiaj tak niezobowiązująco. Tomisiu, wyobraźcie sobie, pod prysznicem słucha. Gdzieś tu ma wstawiony między szampon, między kosmetyki tablecik i sobie pod prysznicem, że to mu nie zamoknie. Jeszcze prąd go porazi, cholera jasna, i jego ostatnie słowa przed śmiercią będą brzmiały: cytuję. No, ja bym się bał pod prysznicem słuchać. W każdym razie nie przesadzajcie z tymi donajcikami, bo niczego ciekawego dzisiaj wam nie proponuję, nie obiecuję. Raczej takie wejście troszkę właśnie, no bo obiecałem wczoraj. Ponoć nie do wszystkich doszło to powiadomienie, że odwołuję audycję i że przekładam na jutro.
widziałem tylko trzy polubienia, więc coś jest czasami z zasięgami jakby Nocnego Radia, to znaczy tak jakbyśmy byli trochę na cenzurowanym, jakiś taki YouTube'owy ogólny shadow ban, że mi się wydaje, że jest opublikowane, że wisi sobie, mogę na to spojrzeć, a nikt tego nie widzi. W ogóle dziś jest taki czas shadow banów. Shadow ban, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki ban, o którym nie wiesz po prostu. Coś piszesz i nie wiesz w ogóle, że to do nikogo nie doszło. Trafiło w czarną dziurę po prostu. Więc mam mieszane takie uczucia co do tych shadow banów, bo niby to jest fajna kara, nie? Ktoś tam nam podpada, psuje audycje, jakieś smrakloki tutaj, jest upierdliwcem ogólnie, chcielibyśmy się go pozbyć. No to może być to taka fajna zemsta. On coś tam pisze sobie po rok, przez rok pisze, dlaczego mój komentarz, który właśnie wysłałem przed chwilą dosłownie, w ogóle, tak, lepiej nie komentować, tak, a ja akurat napisałem i on to pisze, wszystko pisze właściwie do siebie samego. Więc to może być takie, może nam poprawić humor, że on tam się udziela, on tam się pluje, on tam się uzewnętrznia, a to wszystko gdzieś tam idzie w cholerę. Także tak to wygląda. Słuchajcie, może nas ożywi trochę utworek muzyczny. Jeszcze widzę, że ludzie się zbierają. Czat na panelu YouTube nadal nie działa. Więc muszę się tu wspomagać innymi rozwiązaniami. To jest... To, co puszczę, to będzie instrumentalna wersja utworu zespołu The Weeknd, Blinding Lights. Ale to jest wersja instrumentalna, którą ktoś przygotował sobie właśnie. Jest bez copyrightów na YouTubie. Całkiem fajna nuta. I być może niektórzy słyszeli to w jednym z filmików na kanale Chore Baje. Ci, którzy wiedzą, pozdro dla kumatych, to oczywiście są takie kreskówki, których akcja się rozgrywa w Uniwersum Szkolnej 17. Jest tam właśnie Knur, jest Major. W ostatnim odcinku nawet w samej końcówce pojawili się Barney i Centaur. Centaur. Ktoś wie, kim jest Centaur? No właśnie. Sradek. To Sradek. Na Sradka tak mówią. Nie wiem w sumie czemu. To są jakieś takie zboczenia. Chyba go posądzają o to, że on się przebiera w jakieś lateksowe stroje centaura, coś takiego, to wiecie, takie dziwne jakieś klimaty, nie wiem o co chodzi. W każdym razie ukazał się nowy odcinek. Po długiej przerwie jest nowy odcinek na kanale Chore Baje, więc możecie sobie po audycji zerknąć ci, którzy lubią. A teraz posłuchajmy sobie trochę muzyki, może nas ona jakoś ożywi.

też coraz częściej myślę właśnie, żeby się w kreskówki wkręcić, bo wróciła wena trochę. To jest właśnie jeden z powodów, dla których mniej się udzielam w radyjku, bo chcę jakby wykorzystać ten moment, nie? I złapać tego byka za rogi, że mi się znowu chce coś tworzyć,

I taki odcinek tych chorych baj ogląda jakieś 150 tysięcy ludzi. To naprawdę jest dużo. To naprawdę jest niezły wynik. W ogóle okazało się, że kanał Mleczny Człowiek, czyli kanał Kononowicza, gdzie redaktor Aaron od Psa Jacka, prawda, nazywa się Aaron i ma Psa Jacka, chyba najlepszy redaktor moim zdaniem do tej pory ze szkolnej, no to oni są na 666, uwaga, diabelska liczba, 666 miejsce na Social Blade, gdzie jest ranking w ogóle, co jest najbardziej topowe w Polsce, nie? Czyli taki krajowy ranking.

Fajna nutka, fajna nutka. Podoba mi się takie brzmienie nawet. No i okazuje się, widzicie, że taki jeden z najbardziej popularnych kanałów w Polsce, YouTube'owych, to jest Kononowicz. No, nie jest to żadna wielka niespodzianka. Tam się naprawdę dzieją niesamowite rzeczy. Jest dużo emocji, jajec, ciągle się zmienia sytuacja. To jest trochę jak serial, nie? To jest trochę jak Big Brother, ta cała szkolna. I szkolna się fajnie wyróżnia wśród innych patostreamerów, bo ja na przykład nie mogę oglądać za bardzo. Nie chce mi się i mnie to jakoś w ogóle zniesmacza. Jakieś takie patostreamy, w których, wiecie, wszystko się gdzieś tam kręci wokół tego, że ktoś się nachlał, przeklina, komuś w mordę dał. To jest nudne, nie? A u Kononowicza jest dużo więcej. No to jest tak niesamowita postać, niesamowita, że nawet ludzie robią kreskówki z nim. Też ciekawe zjawisko, nie? Że ludzie robią kreskówki, że już tyle powstało tych różnych przeróbek, kreskówek, że tyle się dzieje wokół tego Uniwersum Szkolna 17. No, a kto to jest na plakacie? No jak to kto? No, najbardziej rozpoznawalna postać tutaj z naszego uniwersum, jeśli tak wizualnie, czyli sam on, sam Etam. Jeszcze mi tu dziarę zrobił, że mam dziarę Etama, tak. Jezu, jaki to jest narcyz. Narcyz, właśnie, Etam to jest narcyz. Zobaczcie, jaki on siebie zawsze jest w pytę zadowolony, nie? Coś tam mu przerywa, jakieś lagi, problemy, nie chce się odtwarzać, coś mu muli, a on jak? No wszystko pięknie, ładnie, ja tutaj wyczyściłem, włączyłem dodatkową moc, przydzieliłem. Etama komputer to jest tak jak taki statek kosmiczny ze Star Treka czy z Gwiezdnych Wojen, że on tam przekłada moc procesora. Kapitanie, przełożyć moc procesora na układy graficzne i tam. No, Etam jest. Kurde, czy nie mam przesterów, czy nie jestem za głośno, bo chyba. Coś mi się wydaje, że tu. Wiecznie za głośno, wiecznie za głośno. Dobra, teraz powinno być ok. No, także to taki Etama komputer, taki sokół milenium, nie? Przypominam, że jak Luke i Obi-Wan zobaczyli po raz pierwszy statek kosmiczny Hana Solo, to się zdziwili, że to taki rupieć. Pewnie popatrzyli na niego jak na taki jakiegoś starego 10-20-letniego Golfa, nie? Ale nie wiedzieli, że w tym Golfie dresiarz Han Solo stuningował sobie tego sokoła i tam pomontował różne rzeczy. Znaczy, Sokół Millennium to był ciekawy statek w ogóle kosmiczny, bo on miał raz, że miał hipernapęd, co przecież te wszystkie TIE Fightery, inne X-Wingi to nie mają chyba, nie? To w ogóle jest takie trochę zagmatwane. X-Wing powinien mieć chyba hipernapęd. Każdy statek chyba ma hipernapęd. Nie no, był skok w nadprzestrzeń, nie? Jak tam się do bitwy szykowali, to tam wszystkie te, nawet te myśliwce wykonywały ten skok. Okej, no to dobra, wszystkie statki mają hipernapęd. Chyba. Ale takie TIE Fightery na przykład nie mają tarcz w ogóle. To też ciekawe. Imperium to taka Rosja trochę, nie? Po co tam montować tarcze? Ludzi u nas, pilotów u nas mnogo. O, ktoś się chyba. W ogóle teraz tak zobaczyłem, że osoba, która pytała o to, kto jest na plakacie, podpisuje się moim jednym z moich ników, czyli Morten Taylor. Dziwne trochę. Mogę wiedzieć, dlaczego się podpisujesz tak samo jak ja? Czy to jakiś nie wiem, o co chodzi, czemu ktoś się tak podpisuje. I nie podoba mi się to, bo ktoś potem będzie myślał, że to ja. Działajmy na własne konto lepiej, nie? Mordo. To tak, wiesz, nieelegancko, nie?
się podpisywać czyimś nikiem. To takie podszywanie się trochę. Więc byłbym wdzięczny, gdybyś sobie może zmienił

0: chłopie, no prawdopodobieństwo, że tak samo sobie się nazwaliśmy, jest znikome, więc domyślam się, że mnie tu trolujesz, bo piszę, że ukradłeś mi maila. Tak, Gmaila ci ukradłem, nie? Znaczy, Morten Taylor to nawiązuje do mojego imienia i nazwiska też, nie? No, nie podoba mi się takie zachowanie i tu granie głupa jeszcze przy okazji i prowokowanie mnie. Więc chyba się pożegnamy. Radziłbym zmienić jednak. Krawiec, skąd wiesz, może to prawdziwy Morten Taylor ze Skandynawii? Tak, taki skandynawski Marcin Krawczyk, tak? No, pewnie. Zawsze jakieś prawdopodobieństwo jest. Wracając na chwilę do serialu Cobra Kai, byłem naprawdę miło zaskoczony. Nie pamiętam, kiedy przy jakimś serialu spędziłem tyle miłych chwil. Dziś się robi wszystko na jedno kopyto. I za dużo chyba jest tych seriali o poganach. Jak kiedyś nie było nic, nie wiem, czy pamiętacie te czasy, kiedy w ogóle nie było filmów fantasy za bardzo. Był tam Conan, był Willow i... A dzisiaj ciągle jakieś o poganach, jakieś pseudohistoryczne, historyczne fantazy, wszędzie się roi, od elfów, wojowników, wikingów. No i dużo tego, więc zobaczenie czegoś innego, serialu, w którym patrzymy na takie, no jakby trochę takie małomiasteczkowe amerykańskie życie, nie? Różne przyjaźnie się rodzą i giną, są jakieś wyzwania, problemy, no. Morten Taylor zmienił sobie pseudonim na Torten Mylor. Torten Mylor. No i już lepiej. No już coś masz swojego. A ty, krawiec, jesteś też niedomyślny. Jak myślisz, skąd mi się w ogóle pojawiła taka nazwa, zakładając kanał na prędce? No nie wiem, skąd ci się pojawiła. No pewnie jakoś cię zainspirowałem do tego, że... Ale to... Nie wiem, o co ci chodzi w ogóle, że ci się pojawiło. No to jak ci się pojawiło, to mogło ci zniknąć równie szybko, nie? I mogłeś sobie pomyśleć, co będę zakładał sobie kanał i nazywał go tak jak krawiec. Założę po swojemu. Lepiej coś zrobić po swojemu. Teraz leci MMA, Fame MMA i dlatego ludzi nie ma. Ja się zdecydowałem w tym roku, znaczy w tym miesiącu, bo to właściwie dosyć często się odbywają te różne gale, nie kupowałem pay-per-view. Trochę już mam dosyć, nie jest to ciekawe widowisko dla mnie. Zresztą też ci celebryci trochę się już wyczerpali, bo są tacy celebryci, którzy są ciekawi, nie? Są ciekawymi osobami, ale dla nich to jest jednorazowa przygoda. Są tacy, którzy się pojawiają, są takimi dyżurnymi fighterami, związali jakoś swoje życie, swoją przyszłość właśnie ze sztukami walki. No bo MMA to jest to jakaś sztuka walki, jest to taka dosyć dobrze wyewoluowana sztuka walki, nastawiona na wygrywanie, na efektywność. Mieszanka różnych technik, no i to się sprawdza. I więc, ale dla mnie ktoś, kto się tym interesuje, kto poświęca treningom swoje życie, to jest może trochę taki właśnie bohater Cobra Kai. Cobra Kai to jest w ogóle nazwa dojo, szkoły takiej właśnie sztuk walki, tej złej szkoły, nie? Tej ciemnej strony kung fu. I to się pojawiało już właśnie w serii Karate Kid. Tam był nauczycielem był John Kreese. To już taki starszy facet. Oczywiście doświadczenia z wojny w Wietnamie go zmieniły. Stał się zły, zgorzkniały i w ogóle mściwy. Zepsuło go to. I on szkoli młodych ludzi i wpaja im różne takie ideały, że nie ma litości dla wroga i tak dalej. No, jego przeciwieństwem jest pan Miyagi, który no, jest dobry. I uczy dobrych rzeczy swojego ucznia Daniela LaRusso. I tam się przenikają te światy tych różnych szkół, nie? Miyagi-Do i Cobra Kai. I Cobra Kai to jest serial, który pogłębia jakby rys, historię tych postaci, które były potraktowane w oryginalnym Karate Kid. Trochę tak właśnie, no, marginalnie. Spłycone były. Kiedyś był taki trend w dawnych latach, właśnie w latach, widzę, że faktycznie lata 80., bo 84. rok, no więc to był taki czas, że źli bohaterowie byli trochę karykaturalni, byli tacy płytcy, płascy. To jest takie współczesne bardzo, pokazywać tych bohaterów, którzy byli po ciemnej stronie mocy, jakoś tak ciekawiej, w ciekawszy sposób, nie? To jest taki współczesny trend. Kiedyś zły bohater to był w ogóle całkowicie karykaturalny, jak obejrzymy sobie stare filmy science fiction, jeszcze jakieś czarno-białe na przykład, to tam zawsze ten zły to jest taki komiksowy, bardzo płytki, papierowy, nie? Śmieje się tylko tam. Nie uciekniesz mi, kapitanie! Dorwałem cię! A cóż to? Widzę, że pozmieniałeś koordynaty współrzędnych synfazowych do skoku nadprzestrzennego. A niech to, przejrzałeś moje plany, ale ja jeszcze wrócę! Ha, ha, ha, ha, ha. Tacy kiedyś byli źli bohaterowie. No a dzisiaj się pokazuje tego złego, który kiedyś był zły, ale on chce, jednak ma jakieś przemyślenia i siedzi w tej swojej zapyziałej kawalerce, rzuca sobie tam strzałkami do tarczy, pije tanie piwo, stracił właśnie pracę, nie? I to jest fajne, to mi się podoba. Są jakby pokazane też odcienie szarości, bo jednym z głównych bohaterów tego Cobra Kai jest Johnny Lawrence, czyli gość, który był takim chłopaczkiem, który jeszcze był młody w tym Karate Kid i był głównym przeciwnikiem tego Daniela LaRusso. I widzimy tych dwóch chłopaczków, którzy dorośli już, mają pracę, rodzinę, czyli Daniel LaRusso i Johnny Lawrence z tych dwóch szkół zwalczających siebie, ale oni są pokazani jako równorzędni, jako dwie ciekawe postacie, nie? Dwie filozofie życiowe. A tymczasem na antenie Artur. Cześć, Arturze.
1: Witaj, Lordzie Wejderze, czy mnie słychać?
0: Słychać cię chyba po raz pierwszy w Nocnym Radyjku.
1: Tak, na chwilkę się podłączyłem, tylko powiedzieć, że nie mam nic do powiedzenia. Słucham cię, fajne audycje i nie popadaj w defetyzm, po prostu rób audycje nawet codziennie, nie? Bo naprawdę fajnie nawijasz, nie? Powiem tak, z chęcią będzie się podłączyć ponownie kiedyś do ciebie, jak będę miał coś do powiedzenia, ale na razie po prostu Lord Vader mnie rozwalił, więc na razie się wyciszę, może to złączę.
0: To czekaj, no to po pierwsze tutaj gratulation, że się zebrałeś i zadzwoniłeś, bo to zawsze jest jakieś tam przełamanie się troszkę, nie? Przypuszczam, żeby jednak drynąć, więc tym bardziej twój jakiś tam głos wsparcia jest cenny, że zadzwoniłeś w sumie głównie chyba po to, żeby tutaj mi dodać otuchy czy coś. Wiesz, to trochę inna sprawa, to nie jest tak, że ja tam jakiś jestem załamany czy tam coś, tylko po prostu po tylu latach to już tak trochę się nie chce, nie? I już trochę się powiedziało to, co się miało do powiedzenia, ale nie kończę z radiem i zamierzam nadal to robić, tylko muszę znaleźć jakiś nowy punkt zaczepienia, jakiś nowy pomysł, może się bardziej skupić właśnie tutaj na pomocy innym, żeby nie było, wiesz, krawiec show, tylko jakoś wspomóc tych nadających obcych, którzy mają jeszcze dużo energii, siły w sobie, jakoś im coś podpowiedzieć, coś z nimi zrobić, coś im pomóc. Wiesz, o co chodzi, żeby być takim trochę, tak trochę nieskromnie powiem, sensejem. Kurwa.
1: Znaczy powiem ci tyle, że nie wiem, czy nie za głośno mam mikrofon.
0: Dobrze jest, dobrze jest.
1: Nie wiem, czy po prostu przez ostatnie, nie wiem, powiedzmy, ostatnie, nie wiem, parę miesięcy wydarzyło się po prostu takich grubych rzeczy, że myślę, że nie tylko wielu osobom, tak samo mi, mniejsza większość. Także myślę, że to jest taki czas, gdzie tak ludzie czasami, nie wiem, może nie, że nie chcą, tylko po prostu muszą się wyciszyć na chwilę, tak jakby poskładać się do reszty i wszystko wróci do normy, tak mi się wydaje. I każdy chyba to ma taki jakby...
0: To znaczy, masz na myśli to, że ogólna sytuacja właśnie z wojną i tak dalej wpłynęły na nas jakoś niekorzystnie,
1: to
0: tak?
1: To też.
0: No bo chyba to miałeś na myśli, tak? Że ogólnie ciężki czas, że... może właśnie nie tylko wojna, ale też drożyzna, inflacja, bo wiele osób ma problemy, ktoś traci pracę. Przecież to, że wiele firm bankrutuje, wielu przedsiębiorców ma problem, żeby jakoś w ogóle wyjść na zero, no to wiadomo, że to się przełoży na sytuację też zatrudnienia, nie? Że wielu ludzi takich normalnych, wiesz, tutaj wokół nas, którzy nie mają jakichś wielkich majątków, biznesów, chodzą gdzieś tam do pracy, straci tą pracę, będzie miało kłopot. To się może przełożyć na rodzinne jakieś, wiesz, kłótnie i tak dalej, bo to zawsze temu sprzyja. Więc to jest bardzo ciężki czas dla wszystkich, nie? Jak w tym wszystkim się odnaleźć? Jak tu żyć? Jak żyć, panie premierze?
1: Bo się wtrącę tak trochę, bo powiem ci tak, człowiek z bardzo inteligentnym stworzeniem. Jeżeli ma jakiś problem, to dąży do rozwiązania, ale to tak samo jak z atakiem DDoS, nie? Jeżeli zarzucisz człowieka pięcioma problemami, sorry, bo już tutaj mi się język po pół promilu, przepraszam w ogóle.
0: Sobota nie jest, nie przepraszaj, bo jest sobota i ja też sobie...
1: A,